0: Dodatkowa broń i pomoc finansowa dla Ukrainy były głównymi tematami spotkania koalicji chętnych. Przedstawiciele państw pomagających Ukrainie obradowali w Kijowie. Ukraińcy usłyszeli zapewnienia o pomocy w produkcji rakiet dalekiego zasięgu. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Na wspólnej konferencji prasowej z niektórymi przedstawicielami krajów wchodzących do koalicji prezydent Zełenski przypomniał, że Europa przygotowuje nową transzę kredytów w wysokości 6 miliardów euro. Jak dodał, podczas rozmów omawiano także możliwości dostarczania i kupna pocisków do systemów Patriot zdolnych do strącania rakiet balistycznych. Wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Obrona przeciwlotnicza to priorytet. Część przywódców uczestniczyła w spotkaniu online. Bezpośrednio w Kijowie obecny był m.in. brytyjski premier Andy Burnham. Potwierdził, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie technologię produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Wołodymyr Zełenski poprosił nas o udostępnienie tych technologii, aby Ukraina mogła samodzielnie rozwijać te zdolności. Z radością potwierdzam dziś, że zatwierdziłem tę prośbę. Polskę na spotkaniu reprezentował szef MSZ Radosław Sikorski. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Między innymi w Warszawie i w Lublinie świętowano wczoraj Dzień Niepodległości Ukrainy 35 lat temu, 24 sierpnia 1991 roku. Rada Najwyższa Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej przyjęła deklarację niepodległości Ukrainy, co uznawane jest za ogłoszenie powstania suwerennego państwa. W obecnej sytuacji to święto ma szczególne znaczenie, mówi konsul generalny Ukrainy w Lublinie Roman Szepeliak.
2: Płacimy za niego życiem naszych obrońców na wschodzie, naszymi pojmowanymi domami i miastami, ale co najważniejsze, my także płacimy za niego życiem naszych niewinnych cywilów i naszych dzieci. Ta cena jest największa i my powinniśmy razem wywalczyć tą naszą niepodległość.
0: Główne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy w Lublinie odbyły się przed siedzibą Konsulatu Generalnego Ukrainy w tym mieście. Utrata łączności z Cessną lecącą z Węgier do Suwałk to przyczyna utrudnień na lotniskach w Krakowie i Katowicach. Do zdarzenia doszło po południu w przestrzeni powietrznej nad Słowacją. Przez pół godziny loty z obu portów zostały wstrzymane, mówi rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
3: W związku z tym z Czech wystartowała para dyżurna myśliwców Gripen, aby na podstawie umowy cross-border doprowadzić do lądowania samolotu na lotnisku w Krakowie. Wszystko działo się w koordynacji z Polskim Wojskowym Centrum Operacji Powietrznych. W efekcie przez około 30 minut od godziny 14.50 do godziny 15.20 niezbędne było wstrzymanie zaplanowanych startów z lotnisk w Krakowie i Katowicach.
0: Samoloty, które miały zaplanowane lądowania w obu portach, krążyły w ich okolicach na bezpiecznej wysokości. Sytuacja na obu lotniskach wróciła już do normy.
4: To są aktualności jedynki.
0: Pozostawił po sobie takie powieści jak Nie halo, Sońka czy Balladyny i romanse. W wieku 50 lat zmarł pisarz Ignacy Karpowicz. Urodził się w Białymstoku, a dzieciństwo i młodość spędził na Podlasiu. Literaturoznawczyni profesor Katarzyna Sawicka-Mierzyńska z Uniwersytetu w Białymstoku wspomina go jako niezwykłego pisarza i człowieka, który czule patrzył na świat.
5: Był trochę taki jak jego książki, czyli pełen empatii. Na pewno bardzo czule patrzył na świat i jako pisarz, i jako człowiek. I te tworzone przez niego portrety ludzkie, wspaniałe portrety kobiet, to one nie brały się znikąd, tylko właśnie z tej uważności, z jaką funkcjonował również w swoim życiu.
0: Ignacy Karpowicz był też pięciokrotnym finalistą Nagrody Literackiej Nika. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Wtorek słoneczny, więcej chmur tylko na północnym wschodzie i na krańcach południowych. Tam możliwe przejściowe opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe także burze. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Suwałkach i 21 w Warszawie do 24 w Szczecinie i Rzeszowie.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
6: A już teraz łączymy się z naszym gościem, a jest nim dzisiaj pan Marek Zuber, ekonomista i analityk finansowy z Akademii WSB. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2026 roku była wyższa niż przed rokiem o 3,9%. To jest w ogóle też ciekawe zagadnienie, bo oczywiście ten wynik jest na plusie i widzimy, że ta sprzedaż detaliczna nam cały czas rośnie.

0: ale jest to jednak niższa dynamika niż miesiąc wcześniej.
1: To prawda, ale też musimy pamiętać o tym, że tutaj jednak też takie sezonowe rzeczy mają wpływ na odczyty z poszczególnych miesięcy. Takie bym powiedział wręcz incydentalne decyzje o tym, żebyśmy coś kupowali albo czegoś nie kupowali. Oczywiście dni wolne, no akurat jeżeli chodzi o kwestie dni pracujących, to sierpień i lipiec tego roku miały tyle samo dni co zeszłego roku, więc tutaj jakby mamy podobną sytuację, ale właśnie w ramach jeszcze wakacji, natężenie tych wakacji, jak dużo wyjeżdżamy w tym roku, wszystkie właściwie informacje potwierdzają, że więcej Polaków wyjechało na wakacje niż w zeszłym roku. Prawdopodobnie istotnie więcej przede wszystkim wyjechało za granicę. No to skoro za granicę, to przez ten czas bycia na wakacjach nie kupowaliśmy w Polsce. Oczywiście do tego trzeba dodać turystów zagranicznych, którzy kupują w Polsce. To wszystko trzeba pouwzględniać, ale to powoduje, że te dane, szczególnie wakacyjne w ujęciu rok do rok, nie muszą być takie do końca porównywalne. Choćby ze względu na te migracje związane z wakacjami. Ja bym powiedział inaczej, że my właściwie w ostatnich dwóch latach, prawie trzech latach to określił, obserwujemy bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o tą sprzedaż detaliczną. Oczywiście nie mamy tutaj jakiegoś hura boomu konsumpcyjnego. Pamiętam takie czasy, kiedy rok do roku sprzedaż detaliczna w Polsce potrafiła rosnąć dwucyfrowo, ale jednak uśredniając te wyniki miesięczne, mamy naprawdę przyzwoity wzrost naszych zakupów, co oczywiście ma olbrzymi wpływ na wzrost gospodarczy. W zeszłym roku mniej więcej o 3,5% w całym roku wzrosła konsumpcja w Polsce i myślę, że na podobny wynik, może ciut gorszy, idziemy w tym roku. I w tym sensie, panie Marku, ja się tak bardzo tymi lipcowymi danymi nie przejmuję. Jeśli powiedziałem ciut gorsze, to właściwie może to być spowodowane chyba głównie jednym elementem, mianowicie tym, że wyhamowały nam wynagrodzenia. To znaczy one dalej rosną oczywiście, ale ten wzrost jest mniejszy niż w zeszłym roku. Także uwzględniając inflację, mamy nieco gorsze wyniki niż w zeszłym roku, czyli z polskiego na nasze. Nieco mniej, więcej, jeśli mogę tak nieładnie powiedzieć, mamy pieniędzy do dyspozycji w roku 2026 niż w 2025, czyli biorąc pod uwagę przeciętną rodzinę, przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce, cały czas jest ten przyrost realnych środków do wydawania, ale ten przyrost jest nieco mniejszy niż w zeszłym roku i to może być taki element, który troszeczkę rzeczywiście hamuje nasze zapędy zakupowe, ale to nie będą wielkie różnice, więc w dalszym ciągu to będzie bardzo ważny motor wzrostu gospodarczego w roku 2026, czyli nasze kupowanie.
0: Ja myślę, że też jedną rzecz musimy wyjaśnić naszym słuchaczom, bo jeżeli spojrzymy na wykres, to gdzieś tam uśredniając faktycznie widzimy, że cały czas ta linia się wznosi, ale jeżeli już spojrzymy na miesięczne odczyty, to zawsze jest tak, że pierwszy kwartał każdego roku wychodzi fatalnie, gdzieś tam pod kreską zawsze, styczeń, luty, nie wygląda to dobrze, ale grudzień, czyli przedświąteczne zakupy, no to tutaj zawsze mamy jakieś rekordy, mniejsze lub większe. I to jest właśnie ta sezonowość, która akurat w okresach letnich no, nie ma z góry przyjętej zasady.
1: No to jest właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą. To już tak znowu mówiąc trochę takim kolokwialnym językiem, jak się wypstrykamy z zakupami także prezentów różnego rodzaju w listopadzie, w grudniu, no może jeszcze na początku stycznia, no to potem musimy trochę oszczędzać. No i stąd właśnie ten początek roku rzeczywiście zazwyczaj nie jest jakiś fantastyczny. Dopiero jak zaczynamy dostawać premie roczne, to się dzieje w lutym, częściej pewnie w marcu lub w kwietniu, znowu trochę więcej tych środków na zakupy mamy. Ale tak jak pan bardzo słusznie nie powiedział, tym się nikt nie przejmuje, tutaj musimy brać pod uwagę wtedy bardziej te dane rok do roku i one chyba bardziej tutaj jednak pokazują realne zmiany dotyczące kupowania Polaków. No a właśnie te wakacje, no to właśnie są zaburzone choćby tymi kwestiami, o których mówiłem, ale proszę zobaczyć, panie Marku, ilość turystów przyjeżdżających do Polski, ilość Polaków wyjeżdżających gdzieś za granicę, ale pogoda też ma przecież wpływ na to, co kupujemy. Sprzedaż detaliczna to jest jednak znacznie węższy obszar niż konsumpcja, więc to jest ta sprzedaż realizowana w sieciach handlowych, tak można by było powiedzieć. No więc jeżeli nawet jedziemy gdzieś na te wakacje i pada, to pewnie kupujemy inne rzeczy niż wtedy, kiedy nie pada i korzystamy oczywiście w pełni z możliwości wakacyjnych. Albo jak bardziej zwiedzamy, to również kupujemy inne rzeczy. Więc tu wiele, wiele elementów trzeba uwzględnić. Więc wiem oczywiście, że średnia prognoz była nieco wyższa, jeżeli chodzi o te dane lipcowe. Średnio stawiano na wzrost powyżej 4%, ale tak jak powiedziałem, ja się tym nie przejmuję. Moim zdaniem te dane nie są złe. One potwierdzają to, co powiedziałem przed chwilą, czyli że konsumpcja dalej będzie tym głównym

0: Głównym motorem wzrostu polskiej gospodarki w roku 2026. No i oczywiście pytanie, jak bardzo w drugim półroczu będą się dodawały te dwa kolejne motory, czyli inwestycje. Tutaj pierwsze półrocze było chyba jednak trochę rozczarowujące. Oczywiście mamy wynik za drugi kwartał 3,8% wzrostu PKB, 3,5% w pierwszym kwartale, więc prawdopodobnie właśnie te inwestycje, nie mamy danych szczątkowych jeszcze, te inwestycje spowodowały ten nieco lepszy wynik. No i trzeci element, czyli eksport. Tutaj choćby problemy Niemiec cały czas nie pozwalają nam rozwinąć skrzydeł, chociaż też wydaje się, że trochę ta sprzedaż za granicę się poprawiła. Jakby do tego naszego kupowania, czyli do tej konsumpcji, doszły w drugim półroczu mocniejsze inwestycje, a moim zdaniem jest to możliwe choćby ze względu na to, że Krajowy Plan Odbudowy nam się tak bardzo, bardzo powoli rozwijał, no ale wreszcie się musi rozkręcić, bo przecież musimy potem z tych środków się rozliczyć i terminy nas gonią. I jeszcze w jakimś stopniu, pewnie w tym roku jeszcze niewielkim, program SAFE, no to myślę, że w trzecim i czwartym kwartale mamy szansę na wzrosty w okolicach 4%, może nawet powyżej 4%. Choć pewnie w całym roku ta czwórka z przodu jest bardzo mało prawdopodobna. Mówię oczywiście o wzroście gospodarczym, o wzroście PKB za cały rok, ale jeszcze raz powtórzę, cały czas tym fundamentem tego, że polska gospodarka się rozwija, jest nasze kupowanie i to się w roku 2026, wszystko na to wskazuje, nie zmieni.
1: To skoro mówi pan, że fundamentem naszego rozwoju jest nasze kupowanie, to zerknijmy do tych paragonów, bo ja obiecałem naszym słuchaczom, że spojrzymy, co kupujemy częściej, czego kupujemy mniej. I tak, jeśli spojrzymy na tabelę opublikowaną dzisiaj przez GUS, dynamikę sprzedaży detalicznej w cenach stałych, to widzimy, że na przykład w takiej kategorii pojazdy samochodowe, motocykle, części, czyli na przykład nowe auto, nowy motocykl, ale też na przykład części, bo się stary popsuł. Tutaj mamy wzrost o ponad 8%. W przypadku żywności, tutaj symbolicznie 1% rok do roku, ale na przykład farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny ponad 10%. Meble, proszę bardzo, RTV, AGD, czyli te droższe rzeczy, jeśli chodzi o nasz koszyk, ponad 8% wzrost. Spadki mamy z kolei w takich kategoriach jak tekstylia, odzież, obuwie. To nowość trochę, bo tutaj zawsze było na plusie. No i oczywiście paliwa stałe, ciekłe i gazowe. W lipcu nie mieliśmy CPN-u, a zatem ten spadek jest uzasadniony. No właśnie, patrzy pan na taki wykaz i co sobie pan myśli o polskim konsumencie?
0: Ja jeszcze o tym obszarze odzież i obuwie. Mhm. Nie zawsze to było do przodu, nie zawsze kupowaliśmy więcej. Natomiast to jest taki obszar, który od wielu, wielu lat najczęściej notuje spadek cen. Zupełnie inna historia, inflacja, ceny, ale rzeczywiście szczególnie to obuwie rok do roku, no prawie zawsze, no prawie nie robi tu dużej różnicy, widzimy tam minus. Akurat w ostatnim miesiącu, z tego co pamiętam, było inaczej, ale to jest też takie charakterystyczne. Natomiast jeżeli bym dwoma zdaniami miał wszystko ocenić, to no ewidentnie kupujemy takie dobra bardziej trwałego użytku. Na to bym zwrócił uwagę, czyli właśnie te samochody, właśnie meble, czyli jakieś tam wyposażenie mieszkań, ale to też świadczy o tym, że nasza sytuacja się poprawia. Proszę mnie dobrze, panie Marku, zrozumieć. To oczywiście nie znaczy, że każda polska rodzina jest bogata, że każda polska rodzina ma co miesiąc więcej pieniędzy do dyspozycji. Wiadomo, że te wszystkie dane to jest statystyka, to jest pewna średnia, która pokazuje sytuację społeczeństwa, ale dla mnie właśnie ten wzrost jest potwierdzeniem tego, że bogacimy się, że więcej mamy do dyspozycji środków. No i ponieważ stopy procentowe też spadły, no może nie do takich poziomów, jakie pamiętamy sprzed pandemii, ale jednak do dużo niższych poziomów niż to, co było w apogeum walki z inflacją, to też pożyczki konsumpcyjne czy kredyty konsumpcyjne to też jest istotnie tańsze. No i to też powoduje, że możemy posiłkować się przy zakupach również takim sposobem finansowania. Tak na marginesie, panie Marku, idziemy prawdopodobnie na rekordowy poziom sprzedaży samochodów w tym roku, bo w pierwszym półroczu przegoniliśmy wynik zeszłego roku. 612 albo 613 tysięcy sztuk, więc prawdopodobnie to będzie rekord, być może nawet rekord historyczny, czyli od momentu zmian ustrojowych w Polsce. W zeszłym roku otarliśmy się o bodajże rok 97, z tego co pamiętam. Tam był pewien problem dotyczący klasyfikacji samochodów, trochę inaczej klasyfikowano samochody, takie lekkie samochody dostawcze w roku 97, trochę inaczej robimy to teraz. No ale powiedzmy, że to był wynik porównywalny. No a teraz wszystko wskazuje na to, że może to być najlepszy rok w historii tych 30 ponad już lat gospodarki rynkowej w Polsce, jeżeli chodzi o samochody.

0: Więc to też jest chyba wymiar tych zmian, które w Polsce następują, choć z pewnością mocno się zmienił sposób finansowania tych zakupów.
1: Przepraszam,
0: No
1: że
0: bo dzisiaj przede
1: przeszkodzę,
0: wszystkim.
1: ale
0: Tak.
1: tutaj świetne dane wskoczyły mi właśnie teraz i one zostały dzisiaj opublikowane. Otóż Instytut Samar opublikował dane po 20 dniach sierpnia tego roku, czyli bardzo.

0: właśnie kredyty. To z całą pewnością ułatwia też dostęp do samochodów. To nie było wszystko tak rozwinięte wtedy, w szczególności, że oczywiście, ale też myślę, że no, taka wojenka cenowa, która nam się chyba trochę rozkręciła, głównie przez ofertę producentów z Chin, to doprowadziło do tego, że europejska, japońska konkurencja musiała jakoś na to odpowiedzieć albo obniżaniem cen tych bazowych, albo wprowadzeniem promocji. Tak swoją drogą, panie Marku, tak obserwuję, że te firmy wszystkie podzieliły się na dwie grupy. Jedne, które otwarcie mówią, my obniżamy ceny. Mogę teraz kilka przykładów podać, ale ponieważ jesteśmy w mediach publicznych, to nie chcę podawać nas firm, ale proszę mi uwierzyć, tak to wygląda. I druga grupa firm, które mówią, nie, no my nie obniżamy cen, ale wystarczy, że pan przekroczy próg salonu i okazuje się, że na wejściu dostaje pan rabata po kilku zdaniach, kolejne parę procent tego rabatu. Więc tak, tak to się działa. Wszystko podzieliło. Mhm. No i efekt jest taki, że skoro więcej zarabiamy, stopy procentowe spadły, a samochody w wielu przypadkach wręcz potaniały, no to oczywiście nasze możliwości wzrosły i widzimy to bardzo mocno na rynku samochodów. Ale to nie tylko samochody, tak jak powiedziałem. Właśnie wspomniane przez pana choćby meble czy sprzęt RTV AGD.
1: I to jest bardzo dobra informacja chociażby dla producentów mebli, bo z kolei z opublikowanych w ubiegłym tygodniu danych o produkcji przemysłowej, o tej produkcji sprzedanej, no tutaj takiego potwierdzenia akurat tego optymizmu nie mamy.
0: No to jeśli słówko jeszcze możemy. Mhm. Problem polskiego przemysłu polega na tym, problem nie problem oczywiście, cieszyliśmy się z tego, bo to jest motor, który rozkręcił gospodarkę japońską, koreańską, chińską, niemiecką również, czyli eksport. Cieszyliśmy się z tego oczywiście, że ten polski eksport bardzo mocno rósł. 2/3 mniej więcej wyrobów polskiego przemysłu idzie za granicę, czyli właśnie na eksport. No ale jak nam się trochę przehamowało, jak nam się trochę pogorszyła sytuacja na tych najważniejszych naszych rynkach. Oczywiście mam tutaj przede wszystkim na myśli rynek niemiecki, czy w ogóle niemieckich odbiorców, bo myślę, że raczej tak się powinno tylko podchodzić. Nie tyle Niemcy jako miejsce sprzedaży, co niemieckie firmy, które kupują produkty z Polski, choćby Cetera Automotive i niemieccy producenci działający na przykład w Czechach, no to te problemy z eksportem się zaczęły. Więc to, że ten przemysł nie może nam tak jednoznacznie mocno się odbić, no to głównie wynika właśnie z tych problemów eksportowych. Nie tylko, ale głównie. To są takie dwa trendy, takie dwa jednak trochę inne kierunki. 2023 rok, prawie zerowy wzrost gospodarczy. To jest ten najgorszy rok, nie licząc pandemii, od momentu zmian ustrojowych w Polsce. Po czym wybicie w okolice 3%. W zasadzie tylko dzięki konsumpcji, dzięki temu, że zaczęliśmy więcej kupować po wzrostach wynagrodzeń w roku 2024. No i sprzedaż detaliczna, która bardzo mocno wzrosła, o tym mówiliśmy przed chwilą. Jednocześnie znacznie słabszy wzrost produkcji przemysłowej. To jest takie do przodu, potem trochę do tyłu, znowu do przodu, znowu do tyłu. I właściwie coś takiego obserwujemy do dzisiaj. Ten rok jest trochę lepszy, to znaczy tych takich do tyłu jest mniej. Mhm. Przy czym przez do tyłu mam na myśli nawet spadki w ujęciu rok do roku produkcji przemysłowej. Więc takich miesięcy w tym roku, czy w ogóle w tym ostatnim okresie, powiedzmy 10-12 miesięcy, jest mniej, ale jednak to nie jest taka bardzo mocna kropka na tej, jeżeli chodzi o poprawę w polskim przemyśle, jak w przypadku sprzedaży detalicznej. Więc tego nam rzeczywiście jeszcze brakuje. Może tutaj trochę pomoże także program SAFE, bo bardzo wiele firm, które nie działały w rynku związanym z obronnością, w ten rynek wchodzi, właśnie firm produkcyjnych. No tutaj mamy jednak dziesiątki miliardów złotych, które będą, setki miliardów złotych, które będą trafiały także do polskich przedsiębiorstw, niekoniecznie tylko tych, które, tak jak powiedziałem, zajmowały się taką działalnością, więc być może to będzie taki element, który też pomoże polskiemu przemysłowi, no ale chciałoby się również poprawy sytuacji na tych rynkach, na których od dawna jesteśmy, no a swoją drogą oczywiście także szukamy nowych rynków, ale znalezienie ich i wbicie się na nie nie jest oczywiście w dzisiejszych czasach proste.
1: Panie Marku, to zmieńmy na chwilę temat, bo przyjrzeliśmy się między innymi kondycji budżetów domowych, bo wiadomo, że od tego też konsumpcja i to, co kupujemy, od tego zależy. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na budżet państwa. Dzisiaj, ja myślę, że w tym tygodniu zarówno w kancelarii premiera, jak również w różnych ministerstwach dużo działań na liczbach. W tych działaniach też pewnie się pojawią niewiadome. No i czekamy na projekt budżetu, który już będzie w tej wersji przyjętej. Wiemy, że w tym projekcie zostaną zawarte informacje o proponowanych zmianach progów podatkowych. Wiemy też, że będzie to budżet pod presją wydatków. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i transformacja energetyczna. To jest taki budżet pełen wyzwań, biorąc pod uwagę fakt, że to będzie budżet na rok wyborczy.
0: No to można by było powiedzieć, że to jest kolejny budżet pełen wyzwań, dlatego że ten dług

0: publiczny narasta jednak bardzo, bardzo szybko. Te deficyty w całym sektorze finansów publicznych, czyli te dziury w sektorze finansów publicznych mamy rekordowe. Oczywiście formalnie, jak popatrzymy sobie na historię, to gorzej było po kryzysie finansowym 2008-2009 roku, ale moim zdaniem trochę to wynika z nieco innego sposobu liczenia tych dziur, czyli dzisiaj nie wszystko wliczamy tak, jak powinniśmy to wliczać, tak jak wliczaliśmy jeszcze w roku 2009, 10 czy 11, więc jakby to wszystko sprowadzić do porównywalnych wielkości, to moim zdaniem rok 2025 i 2026 to będą rekordowe deficyty sektora finansów publicznych w Polsce. No i na to nakładamy wybory. I to moją obawę o to, żeby się nam nie rozkręciła taka spirala obietnic, bo jak się rozkręci, to ja się boję, że może być taki element jednak zawahania, jeżeli chodzi o tych, którzy pożyczają Polsce pieniądze, tak jak było w październiku 2022 roku w Wielkiej Brytanii. No i taki pstryczek w nas możemy dostać, czyli taką wyprzedaż obligacji, wyprzedaż złotego na moment. Możemy zobaczyć na moment, czyli do chwili, kiedy politycy nie wycofają się z tych zbyt odważnych pomysłów dotyczących nowo wydawanych pieniędzy. Oczywiście to, co przed chwilą powiedziałem, to nie jest coś, co musi się wydarzyć. To jest jeden ze scenariuszy, który mam nadzieję się nie ziści, ale jeżeli zobaczycie państwo, mam tutaj na myśli wszystkich, którzy nas słuchają, że gdzieś pod koniec roku, na początku roku zaczyna się festiwal wydatków, wymyślania różnego rodzaju kierunków, głównie oczywiście w tym obszarze socjalnym, to naprawdę to, co przed chwilą powiedziałem, nie jest niemożliwe. Tak na moment taki kryzysik nam się w Polsce może zdarzyć. Ale nawet jeżeli nie, nawet jeżeli tego nie będzie, to biorąc pod uwagę te wydatki, które już mamy i te, które musimy zrealizować choćby w obszarze inwestycyjnym w Polsce, obronność, no o tym mówimy najwięcej, ale tak naprawdę więcej w najbliższych kilkunastu latach wydamy, jeśli chodzi o same inwestycje w energetykę, kolejnictwo, jeszcze parę innych obszarów, oczywiście nowe technologie. Mówimy tu o gigantycznych środkach i w każdy budżet w tych kolejnych latach będzie musiał uwzględniać te wydatki inwestycyjne. Jak tego nie zrobimy, to za parę lat będziemy mieli wyłączenia prądu w Polsce. W związku z tym każdy z tych budżetów będzie napięty. Na to trzeba nałożyć oczywiście kwestię gromadzenia, dodatkowego gromadzenia środków w budżecie, zwiększenie ściągalności podatków. To jest takie ulubione hasło, szczególnie dzisiejszej opozycji, ale moim zdaniem w polskich rejach niewiele tu jest, jeszcze jesteśmy w stanie zrobić, więc zostaje no, albo podniesienie podatków, albo nakładanie jakichś nowych podatków czy parapodatków. Takie próby zresztą mamy także w tej chwili, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre grupy społeczne, przedsiębiorców. No ale tutaj z kolei, jak wiemy, o czym zresztą pisze jedna z agencji ratingowych, która potwierdziła wczoraj rating Polski, czyli agencja Fitch. Tu nie ma niestety Fitch, tu nie ma niestety współpracy między polskim rządem a polskim prezydentem. No i w efekcie trudno jest dokonywać zmian, które miałyby pomagać w uporządkowaniu polskiego budżetu czy generalnie polskich finansów publicznych. Więc panie Marku, każdy z tych kolejnych lat, i to jest na dłuższy okres, my tu nie mówimy o dwóch, trzech budżetach, myślę, że to będzie znacznie, znacznie dłużej, będzie budżetem napiętym, będzie budżetem trudnym i tak będziemy go interpretować. Na razie wiemy, jakie są założenia te główne. Czyli wzrost gospodarczy, inflacja, ja się z nimi zgadzam, to znaczy mam nadzieję, że wzrost gospodarczy będzie większy niż 3,1%, tyle na razie Ministerstwo Finansów zakłada.
1: Bardzo ostrożnie,
0: ale myślę, że dobrze, że tak zakłada. No, to by oznaczało wyraźnie gorzej niż w tym roku, bo tak jak powiedziałem, jeszcze wciąż mamy szansę na czwórkę z przodu, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy w tym roku, no ale trzeba być, lepiej pomylić się w tę stronę niż być zbyt dużym optymistą. No inflacja na poziomie 2,5% średniorocznie, myślę, że to jest realne do osiągnięcia.
1: A nie jest tak, że te dane makro, które pojawiają się w założeniach, one zawsze są ostrożniejsze niż faktyczne prognozy, którymi nawet dysponuje Ministerstwo Finansów?
0: Tak powinno być. Tak powinno być, to znaczy lepiej mieć tych, bo to się oczywiście przekłada na pieniądze, które do budżetu wpływają, więc lepiej mieć tych pieniędzy za dużo, nigdy nie jest za dużo, ale wie pan, co mam na myśli oczywiście,
1: tak jest,
0: niż spotkać się z sytuacją, kiedy niedoszacowaliśmy wzrostu gospodarczego albo jakichś innych wielkości wpływających na to, co się w budżecie znajduje, no i wtedy zaczyna być problem. Takim najbardziej chyba spektakularny przypadek, no to są dwa momenty, czyli 2000 2009 rok, właściwie 2008 rok, bo wtedy już się to wszystko zaczęło, 2008, w 2009 już wiedzieliśmy, że będzie słabo. Oczywiście wtedy nikt nie przewidywał, że dojdzie do takiego tąpnięcia na świecie, czyli największego kryzysu, jaki znamy, no ale trzeba było szybko szukać tych pieniędzy i widzieliśmy tam gwałtowne cięcia wydatków. No i drugi przypadek to jest oczywiście pandemia, gdzie też nikt kompletnie nie

0: zakładał, że może w Polsce być głęboka recesja, spadek wielkości gospodarki o mniej więcej 2,5%. No i też musieliśmy się jakoś z tym zderzyć akurat w roku 2020, ponieważ świat właściwie tylko taki kierunek przyjął. Także Polska poszła w tym kierunku, czyli zwiększyliśmy bardzo mocno zadłużenie po to, żeby zasypać tą koronawirusową dziurę pieniędzmi
1: doskonale.
0: Pożyczonymi, które niestety, dzisiaj zresztą cały czas nam też ciążą.
1: Niestety my się zderzamy z czasem, który właśnie dobiegł końca naszej audycji. Bardzo dziękuję. Marek Zuber, ekonomista Akademia WSB. Bardzo dziękuję
0: bardzo
1: za
0: dziękuję
1: rozmowę.
0: Również.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Jest z nami Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Witam pana serdecznie, panie redaktorze. W urzędach stanu cywilnego w całej Polsce są już dostępne wzory formularzy. One umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Spodziewa się pan, że ta kwestia będzie politycznie rozgrywana?
4: Myślę, że będzie politycznie rozgrzewana i szczególnie, że zbliżają się wybory parlamentarne. Jest to temat, który wzbudza bardzo duże społeczne emocje, a biorąc pod uwagę, że cały ten proces, jakkolwiek by to zabrzmiało źle czy niedobrze, czyli takie wprowadzanie trochę tylnymi drzwiami, ponieważ te obietnice składane w kampanii wyborczej przed trzema laty nie zostały zrealizowane i nic nie wskazuje na to, żeby zostały zrealizowane z kilku powodów. Wet prezydenckich, braku większości koalicyjnej, która umożliwiłaby te odrzucenie tych wet, nawet ten projekt posłanki Pasławskiej, taki dość zachowawczy, tak, o statusie osoby najbliższej, gdzie oczywiście nic nie było, nie było mowy o małżeństwach jednopłciowych. Nawet ten taki bardzo zachowawczy projekt został odrzucony przez prezydenta, zawetowany. Wiemy doskonale, że żadna, nawet najbardziej kompromisowa wersja, ta była dość kompromisowa, bo wypracowana wspólnie przez posłów, posłanki PSL-u i Lewicy, którzy się dość mocno różnili w tej kwestii, nie zostanie w tej kadencji przyjęta. To jest, wracając do tego pierwotnego pańskiego pytania, tak, jestem przekonany, że temat będzie wywoływał polityczne i społeczne emocje. Nie spodziewam się natomiast jakiegoś wielkiego ranu na urzędy stanu cywilnego i tego procesu polegającego na zawieraniu małżeństw jednopłciowych za granicą i dokonywania tych transkrypcji w Polsce, no bo to jest jednak dość kosztowne i trudne techniczne. Nie każdy może sobie pozwolić na wyjazd do Berlina i Brukseli i tam przeprowadzenia tego procesu i powrotu tutaj do Polski, dokonywania tejże transkrypcji.
3: Ja pytam, czy ten temat będzie instrumentalizowany politycznie, bo mogłoby się wydawać, że społecznie on już aż tak dużych kontrowersji nie budzi w porównaniu z dyskusjami sprzed 10, 15 czy 20 lat. Mimo to politycy spróbują do tamtych emocji powrócić, a w każdym razie część polityków.
4: Politycy instrumentalnie wykorzystują każdą rzecz, którą można wykorzystać i nawet taką, której zdawałoby się wykorzystać nie można. Ja się nie zgodzę z panem, że ten temat nie wywołuje emocji.
3: Aż oczywiście, takich jak 12 lat temu.
4: Wie pan co? Oczywiście zmienia się mentalność społeczeństwa i w tych badaniach sondażowych, jak zapytamy o status osoby najbliższej czy o związki partnerskie, to widać, że większość jest za przeprowadzeniem takiego procesu prawnego, który przyjęciem prawa, które umożliwiłoby

0: zawarcie takich związków partnerskich. Natomiast jak zada pan pytanie o małżeństwa jednopłciowe, a nie daj Bóg jeszcze dorzuci do tego pytania pytanie o możliwość adopcji dzieci przez te małżeństwa, no to podnosi się poziom debaty publicznej, a czasami nawet nie debaty publicznej, czy takiego orwetesu zwykłego, i jestem sobie w stanie wyobrazić, że ten temat może być wykorzystywany w kampanii wyborczej, chociaż na agendzie jest tak wiele tematów, że to nie będzie z pewnością temat główny, temat wiodący.
1: Burmistrz Zakopanego stwierdził, że jego zdaniem państwo próbuje przerzucić odpowiedzialność na gminy, a te z kolei są w klinczu, bo z jednej strony jest wyrok TSUE, decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego, także wytyczne ministerstwa, a z drugiej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Myśli pan, że takich gmin i takich głosów może odezwać się więcej?
0: Myślę, że tak. Oczywiście kwestia prawna jest tutaj dość istotna. Tak? Urzędnicy są zobligowani do tego, żeby prawo respektować. Oni nie są od tego, żeby prawo interpretować i ewentualnie wcielać w życie te przepisy, które uznają za obowiązujące czy za nieobowiązujące. No, żyjemy w swego rodzaju dualizmie prawnym. Tak? Mamy Trybunał Konstytucyjny, który de facto nie istnieje, już pomijając te kwestie dotyczące legalności wyboru części sędziów, to przecież te orzeczenia czy wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane, więc de facto ten Trybunał nie istnieje i tutaj ten wyrok w sprawie tej transkrypcji z jednej strony został wydany, z drugiej strony nie został opublikowany. Jestem przekonany, że duża część gmin będzie dokonywała takiej interpretacji jak burmistrz Zakopanego, szczególnie w tych rejonach, gdzie większość mieszkańców to są ci, których można określić mianem konserwatywnych i głosują na szeroko rozumiane partie prawicowe. Natomiast czy to będzie realny problem? Myślę, że nie, bo nie przypuszczam, żeby ktokolwiek, kto zawarł taki związek małżeński w Berlinie, a tutaj ten przykład, czy historia właśnie zaczęła się od małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie, będzie chciał dokonywać transkrypcji w Zakopanem, w Chełmie czy w Kraśniku. Raczej wykona to w Warszawie.
1: Do tej kwestii dziś jeszcze będziemy wracali, ale teraz spójrzmy na to, co dzieje się wokół Przemysława Krala, byłego szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, giełdy, która, przypomnijmy, zbankrutowała. Kral może zacząć zeznawać jako tak zwany mały świadek koronny. W grze jest nadzwyczajne złagodzenie kary. Śledczy, zdaniem części mediów, mogą dostać cenne dowody. Czy prawa strona sceny politycznej ma się czego obawiać? Te zeznania mogą być w jakimś sensie bardzo istotnie obciążające?
0: I tak, i nie. Oczywiście można się spodziewać, zakładając, że wszystko to, co żyje w przestrzeni medialnej, jest prawdą, bo my tak naprawdę nie wiemy,
1: czy... Na razie spekulujemy.
0: Czy pan Kral został tym tak zwanym małym świadkiem koronny, co oznaczałoby, że usłyszał zarzuty i że przyznał się do tych zarzutów, a przynajmniej do części zarzutów. Nie mamy takiego potwierdzenia z prokuratury, ale zakładając, że te informacje z medialnej przestrzeni są prawdziwe, no to już teraz można, znaczy oczywiście on posiada wiedzę bardzo, bardzo, bardzo rozległą, no, wie komu i za co przekazywał pieniądze, dlaczego wybierał

0: takie, a nie inne instytucje, media czy osoby. I te jego zeznania i te jego dokumenty, które jak rozumiem, którymi jak rozumiem dysponuje, albo materiały zachowane z jakichś czatów, rozmów i tak dalej, mogą być niezwykle interesujące. Natomiast dlaczego powiedziałem, że nie? Dlatego, że no już dzisiaj, gdy tylko ta informacja się w przestrzeni medialnej pojawiła, następuje dyskredytacja całego tego procesu świadka koronnego i tego, co on może powiedzieć, choćby ze względu na to, że jednym z obrońców pana Krala jest Roman Giertych, który jest czynnym politykiem, posłem Platformy, posłem Koalicji Obywatelskiej, bardzo aktywnym w social mediach, i już słyszymy taką narrację, że Kral poszedł na współpracę i będzie obciążał fikcyjnymi zarzutami tych, na których obciążeniu zależy Giertychowi i Tuskowi w dużym uproszczeniu. Oczywiście ja nie wiem, jakiego kalibru to będą materiały, jak bardzo będą obciążające i dla kogo one będą stanowiły problem prawny, czy też problem etyczny. Natomiast jestem przekonany, że z taką narracją będziemy mieli do czynienia. Już w zasadzie mamy.
1: Swoją drogą tak. Proszę mnie pomylić, jeśli pobłądziłem, ale wydaje mi się, że łączenie obowiązków prawnika i polityka nie stoi w sprzeczności z polskim prawem, tyle że może stanowić łatwy argument dla przeciwników politycznych. Może warto byłoby się zastanowić nad pewną korektą regulacji prawnych, chociaż myślę, że to jest w aktualnej sytuacji nie do przeprowadzenia. Słowo jeszcze o tym, co dzieje się wokół szefa Zonda Krypto. Prezes PKO Lu Radosław Piesiewicz miał dostać od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. Według ustaleń dziennikarzy to miała być zapłata za pomoc w sprawie Zonda Krypto w UOKiK. Z kolei Radosław Piesiewicz stwierdza, że owszem, taki zegarek ma, ale nieprawdą jest, jakoby go dostał, miał go kupić sam, a pan Kral pomógł jedynie w pozyskaniu odpowiedniego modelu. Czy to będzie kolejny zegarek, który okaże się brzemiennym skutki w polskiej polityce?
0: Wie pan co, ten zegarek pierwszy, o którym pan wspomniał, on się nie okazał brzemienny w skutki, bo tamta sprawa została, z tego co ja pamiętam, umorzona, tak, chyba między innymi, a nie, może nie między innymi, tylko przede wszystkim z powodu przedawnienia, natomiast
1: ale
0: oczywiście
1: wywołała burzę.
0: Tak, wywołała gigantyczną burzę. Prezes PKOL-u nie jest politycznie tak silnie umocowany, jak politycznie umocowany był Sławomir Nowak. Natomiast ja nie kupuję tych tłumaczeń. Tak? One są, no, przepraszam, dla osób pozbawionych zdolności logicznego rozumowania. No, facet kupuje zegarek, tak jak pan rzekł, luksusowy za te 40 tysięcy euro, przekazuje poprzez pośrednika, i drugi dorosły facet, który zarabia duże pieniądze, jego małżonka zarabia jeszcze większe pieniądze, spłaca w ratach, płacąc gotówką. No, nie brzmi to w żaden sposób wiarygodnie i to jest kolejna rzecz, bo to nie jest pierwsza rzecz, która pana Piesiewicza obciąża, przy czym myślę, że nie wpłynie to na zmianę na tym stanowisku. Ten człowiek pokazał, że jest absolutnie odporny na jakąkolwiek krytykę, na jakiekolwiek zarzuty, nawet te płynące ze środowiska sportowców, tak? A przede wszystkim on sportowcom, olimpijczykom powinien służyć.
1: Wspomniał pan, że transkrypcja być może pojawi się w kampanii, ale jest wiele innych, znacznie nośniejszych i bardziej emocjonujących tematów. Które to w pierwszej kolejności, w pan odczuciu, co będzie nas emocjonowało w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy?
0: Myślę, że nieustannie temat szeroko rozumianej

0: obronności i tematy związane z, w dużym uproszczeniu z naszym portfelem, czyli kwestie podatkowe, kwestie cen paliw, bo to jest temat, który wywołuje emocje. I tak jak wspomniałem, szeroko rozumiana obronność, w tym między innymi polityka migracyjna, nasz stosunek i wsparcie dla walczącej z Rosją Ukrainy. Myślę, że to mogą być tematy, a nawet na pewno będą tematy, to będą tematy główne kampanii wyborczej. Być może polityka zdrowotna, chociaż jak wczytamy się w sondaże, to prawda też jest taka, że Polacy od wielu lat nie wierzą wszystkim w zasadzie politykom w obietnice związane z reformą służby zdrowia czy opieki zdrowotnej. Zresztą takie hasło jak reforma opieki zdrowotnej od wielu lat się nie pojawia. W ogóle takie hasło jak reforma od wielu lat się nie pojawia, bo ono po tym burzliwych latach i trudnych społecznie latach 90. nabrało, no jest tak silnie stygmatyzowane, więc politycy bardzo niechętnie używają określenia reforma. Polacy uważają i nie wierzą w to, że coś poważnego może się w służbie zdrowia zmienić. To może być jakaś kosmetyka, ale na pewno no nie to, że radykalnie skróci się kolejka do specjalistów, tak? Czy stanieją leki, będzie jeszcze powszechniejszy dostęp do darmowych leków. Tutaj wiara w to jest niewielka. I też proszę zwrócić uwagę, patrząc tak retrospektywnie wstecz, że temat polityki zdrowotnej no nie był głównym wiodącym. On się oczywiście w programie chyba każdej partii politycznej pojawiał, tak naprawdę to skrócenie kolejek, ewentualnie rozszerzenie katalogu leków darmowych. Natomiast nic ponad to i nie był to temat, który był tematem wiodącym.
1: Czyli w czasach głębokich podziałów, w czasach daleko idącej polaryzacji jest coś, co nas łączy. Czyli brak wiary w to, że da się jakoś skutecznie zreformować opiekę zdrowotną. Obyśmy się wszyscy mylili. Ale o jeszcze jedną rzecz chcę zapytać. Już teraz pojawiają się sondaże. Oczywiście pojawiają się cały czas kolejne sondaże, ale już teraz takie, które przewidują różne warianty przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Pojawia się też hasło wspólnej listy. Zresztą po jednej i po drugiej stronie sporu politycznego. Czy zaczyna się już powoli przegląd szeregów i liczenie możliwości?
0: Oj, to już zaczęło się już jakiś czas temu. To myśmy opublikowali bodajże kilka dni temu sondaż, w którym to wspólna lista obecnie tworzących koalicję rządzącą formacji, gdyby czysto teoretycznie powstała, wygrałaby wybory i uzyskałaby ponad te 231 mandatów. Realnie to będzie bardzo trudne z wielu powodów, głównie ambicjonalnych i takich, że niektórym politykom, którzy szefują poszczególnym formacjom, bardziej zależy na tym, żeby utrzymać władzę we własnej formacji, niż utrzymać władzę w państwie, jeżeli chodzi o tę prawą stronę sceny politycznej czy stronę opozycyjną. O ile wydaje się prawdopodobna jedna lista do Senatu, zakładając, że prezydent Nawrocki patronat nad takimi rozmowami weźmie, o tyle nieprawdopodobna wydaje się jedna lista do Sejmu. Natomiast oczywiście my jesteśmy dopiero kilka tygodni po powstaniu formacji Mateusza Morawieckiego i widzimy, że tam te sondaże dość chwiejne, od tych 2,5 do chyba najlepszy to było około 7. Około 8% są silnie rozchwiane. Natomiast jeżeli ta formacja będzie oscylowała.

0: lowała wokół progu wyborczego, czyli wokół tych 5%. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że wiosną, późną wiosną przyszłego roku dojdzie do rozmów PiS-u z Morawieckim i być może powstania jednej wspólnej listy.
1: I
0: Akurat
1: może.
0: tych dwóch formacji, które się podzieliły.
1: I może się zdarzyć, że były premier jednak pójdzie do Canossy. Zobaczymy. W każdym razie przed nami koniec wakacji, a potem dość intrygująca politycznie jesień po nie mniej interesującym lecie. Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu. Bardzo panu dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Naszym gościem jest Klara Klinger, redaktor naczelna serwisu Rynek Zdrowia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witam panią bardzo serdecznie. O wspomnianych 17 miliardach i o ustawie powiemy za chwilę, ale chciałbym nawiązać jeszcze do myśli, którą wyartykułował nasz poprzedni gość, Hubert Biskupski, stwierdzając, że jest coś, co Polaków łączy, mianowicie utrata wiary w to, że ktoś zdoła skutecznie, dogłębnie zreformować system opieki zdrowotnej w Polsce. Myśli pani, że ta diagnoza dość defetystyczna jest jednak celna?
3: Ja powiem jeszcze bardziej defetystycznie, to
1: świetnie,
3: znaczy,
1: zaczynamy.
3: Że mam poczucie, no tak, niestety mam poczucie, że to nie jest tylko utrata wiary Polaków, ale że to jest uwiara utraty również polityków i decydentów, że ktoś będzie umiał to zrobić. I nie dlatego, że nie ma pomysłów, tylko dlatego, że po prostu przez lata widać, że jest problem z skutecznym wdrożeniem, mówiąc nieładnym językiem korporacyjnym, wdrożeniem pewnych pomysłów, projektów i zmian.
1: A te problemy z wdrożeniem pewnych koncepcji wynikają z czego?
3: No tam jest, to jest mieszanka rzeczy, to znaczy na pewno jest zawsze polityka, to znaczy, że jest zawsze ciągle, bo za chwilę są wybory, no na przykład tutaj tak było w przypadku tej kadencji, że były wybory i do Parlamentu Europejskiego, i samorządowe, i na prezydenta, które teoretycznie stanowiły przeszkodę przy wprowadzeniu jakichś tam zmian, żeby to się nie stało takim łatwą amunicją w przepychankach wyborczych, a z drugiej strony, no bo tak naprawdę te koncepcje, co jest paradoksem, że te koncepcje polityczne są bardzo podobne, co trzeba zrobić i wszyscy mają pod świadomość tego, że jest krucho naprawdę i że coś trzeba już odważniejszego wprowadzić, natomiast potem i tak jak już przychodzi co do czego, jak ktoś staje na sejmi, na tej sejmowej, jak się mówi.
1: Mównicy.
3: No zaczynam w mównicy sejmowej albo gdzieś idzie w teren, czy idzie do mediów, no to jakby mówi, a poprzednicy to, a poprzednicy tamto. No więc trochę polityka, trochę też opór środowisk, tak? To znaczy środowisk, które tworzą ten system. To znaczy każdy po prostu myśli, okej, zmiana jest potrzebna, ale jak już zaczyna dotykać jego środowiska, czy to medycznego, czy to dyrektorów szpitali, czy tam lekarzy rodzinnych i tak dalej, no to tak, tylko żeby to u mnie się nie zmieniło, żeby był pewien status quo, szczególnie jeżeli on jest jakoś tam korzystny dla danego środowiska.
1: Czyli zmiany tak, ale raczej u innych, u nas jest wszystko w porządku.
3: Taki tak zwany egoizm branżowy.
1: Mhm. No dobrze.
3: Tak samo egoizm polityczny, to można powiedzieć, że tak samo to wygląda. Stąd nie dziwi mnie brak wiary, że to można zmienić, co powoduje, co jest super negatywnym, znaczy super źle wpływającym na cały system, dlatego że to powoduje absolutny brak zaufania w ogóle do systemu. A ten brak zaufania powoduje bardzo różne negatywne konsekwencje. Nie wiem, ludzie się zapisują do wielu przychodni, bo nie ufają, że w tej jednej na pewno się, prawda, dostaną. No, takich różnych prób kombinowania. To dlaczego politycy się dostawali, prawda, próbowali poza kolejką dostać do lekarzy, co cała afera wybuchła? No dlatego, że sami też nie ufają. Uważają, że trzeba jakoś spróbować ominąć, nawet nie próbując stanąć do zwykłej kolejki, bo na pewno ten system nie działa tak, jak powinien. I to, mówię, to generuje masę negatywnych konsekwencji.
1: Trochę mnie jednak ten brak napędu politycznego, czy też politycznej motywacji dziwi, bo myślę, że partia czy środowisko polityczne, któremu udałoby się wprowadzić

0: gruntowne i skuteczne zmiany zostałyby docenione przez sporą część wyborców.
1: Przez kogo?
0: A,
1: no właśnie.
0: Rozumiem, że jednak
1: no
0: nie.
1: No nie, a poza tym oczywiście to trzeba powiedzieć, że to jest taki wielki organizm, tak, myśląc o tym, jak trudno jest w ogóle wprowadzać zmiany, to w tak wielkim organizmie, który jest systemem naczyń połączonych, dotyka tak wielu środowisk i duża zmiana jest po prostu bardzo trudna, tak, to znaczy to trwa, to by trzeba było takiego konsensusu społeczno-politycznego, że robimy pewien roadmap i powiedzmy za 10-20 lat chcemy dotrzeć do tego celu, żeby to zrobić musimy się zgodzić na to, na to, na to i tu też to zaufanie społeczne, że te wszystkie zmiany rzeczywiście są sensowne i doprowadzą do czegoś dobrego, byłyby po prostu kluczowe.
0: No tak, i najpóźniej w tym miejscu już pani defetyzm rozumiem. A jeśli chodzi o funkcjonowanie tego wielkiego organizmu, to usłyszeliśmy w zeszłym tygodniu, kiedy toczyły się prace nad budżetem na rok 2027, że ochrona zdrowia jest drugim priorytetem rządu. Obok bezpieczeństwa to zostało przedstawione na miejscu pierwszym i obok inwestycji na miejscu trzecim i rząd ma przekazać też o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia. Jak tych 17 miliardów rozumieć?
1: No właśnie, bo ja muszę powiedzieć, że w pierwszej, nawet u mnie w redakcji, jesteśmy portalem rynek branżowym, rynek zdrowia, tutaj się przyglądamy, jeszcze leży nam na sercu większość tutaj dziennikarzy, czy będzie dobrze, nie będzie dobrze i wiemy wszyscy, że jest problem z finansowaniem i w tym roku, i w przyszłym roku, że po prostu nie wystarczy pieniędzy na tyle, żeby jakby utrzymać pewien poziom, który był do tej pory finansowania. No i tak jak usłyszeliśmy te dodatkowe 17 miliardów, to o wow, to tak będzie coś dodatkowego. No i potem sobie szybko uświadomiliśmy, że to nie są pieniądze dodatkowe, mówiąc w cudzysłowie, czyli nie pokryją tej luki, która na przyszły rok jest zapowiadana, która ma wynieść ponad 20 miliardów złotych, tylko są wypełnieniem ustawy nakładowej, czyli takiego konkretnego zapisu, że musi być co najmniej 7% PKB na zdrowie. I już planując ten budżet, było wiadomo, że wypełnienie tego obowiązku 7% PKB na zdrowie i tak nie zasypie tej luki, która powstanie w przyszłym roku. Czyli owszem, będzie, to jest prawda, będzie więcej o 17 miliardów niż było w tym roku, a pomimo to nadal pozostanie, mówiąc kolokwialnie, dziura.
0: Luka w tegorocznym budżecie NFZ-u wynosi około 14 miliardów złotych, a minęliśmy właściwie dopiero co półmetek. Jak to się może wszystko skończyć, jak będzie w grudniu?
1: No, będą musiały być uruchomione dodatkowe środki. To znaczy myśmy w Rynku Zdrowia robili wywiad niedawno z panią minister, no i na to pytanie ona powiedziała, no muszą być, no nie da rady, po prostu albo będą dodatkowe środki z budżetu, no albo to się nie da, no bo skąd te pieniądze wziąć? Można by zmienić system opodatkowania, inaczej wprowadzić składkę. Są różne jakby pomysły na to, skąd mogły być dodatkowe pieniądze, no ale tego się nie zrobi w tym momencie, ani w tym roku, nawet jeżeli. Więc no jedynym źródłem to jest dodanie pieniędzy z budżetu państwa albo nie wiem, wstrzymanie pracy, przyjęć, czy nie ma pojęcia, tak? No to na to sobie też żaden rząd nie pozwoli, tak? I tak wszyscy już są rozczarowani, stoją w kolejkach, zabiegi są przesuwane, no to dodatkowej jakiejś katastrofy chyba nikt nie spowoduje, więc te pieniądze, no nie wiem, będą brane pewnie jakieś, nie wiem, może kredyt zostanie wzięty, albo jakieś obligacje zostaną przekazane. No są różne sposoby na przekazywanie pieniędzy, żeby to nie było po prostu wyjęcie czystej gotówki i oddanie do Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Tyle, że dosypujemy co rok. Te kwoty się zwiększają. Ta zaplanowana na przyszły rok jest wyraźnie wyższa od tej z tego roku. Ta z tego roku z kolei wyższa od tej przygotowanej, zaplanowanej na rok poprzedni. Tyle, że dosypujemy, a cały czas potem w pewnym momencie pojawia się fraza, że pieniędzy jest za mało. Czyli skutek jest dość jasny. Albo dosypujemy za mało, albo nie o dosypywanie chodzi.
1: No właśnie, to jest ten kolejny paradoks systemu ochrony zdrowia. Ten jeden, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku, a decyzji wspólnej brak. A tutaj tego, że właśnie naprawdę są rekordowe. To jest prawda. Jest rekordowo dużo pieniędzy na zdrowie. Ja niedawno analizowałam jakieś dane i żeby zobaczyć, jakie jest zadłużenie szpitali versus, tak, relatywnie do nakładów. I budżet na zdrowie w 2016 roku NFZ-u, tylko NFZ-u, był

0: chyba 72 miliardy. W tym momencie na przyszły rok jest 237 po 10 latach. No to jest, prawda? No tak. No to jest ogromny wzrost.
1: Gigantyczny skok.
0: Teraz prawie, że no, gigantyczny skok. I, tych pieniędzy brakuje. No tutaj jest oczywiście kilka czynników, bo też jakby poziom różnych rozwiązań, dostępności różnych terapii, oczekiwań społecznych bardzo mocno urósł. Tymczasem ten procent PKB, jeżeli patrzeć w ten sposób, aż tak bardzo to się nie zwiększyło. I my jesteśmy nadal, jest tak, że jak patrzymy na inne państwa, to wszędzie te wydatki jako procent PKB, to tylko tak można porównać, poszybowały w górę. I my jesteśmy znowu, tak powiedziałabym, no może nie w ogonie, ale poniżej średniej. A oczekujemy takiego samego systemu, jaki jest no, na takim poziomie, no, mówiąc w cudzysłowie, zachodnim, tak jeszcze używając takiej nomenklatury, czyli naprawdę dostępu do nowoczesnych terapii, jakby no, przyjaznej tej opieki, żeby też te szpitale, żeby to nie były, żeby też były warunki takie, no, takie czysto no, lokalowe, w takim sensie no, przyjścia, czy tego, w jakich warunkach jesteśmy przyjmowani, żeby to było na odpowiednim poziomie.
1: Bardzo pani serdecznie dziękuję za dzisiejszy komentarz. Klara Klinger, redaktor naczelna serwisu Rynek Zdrowia. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Spokojnego dnia i oczywiście dużo zdrowia.
2: Powtórka programu.

0: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Będą pioruny dla polskiej armii. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę kilku tysięcy sztuk tych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Zakup jest finansowany ze środków programu SAFE.
1: Pioruny są częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej. Pociski te wykorzystuje się do zwalczania śmigłowców, samolotów, dronów oraz rakiet z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Podpisanie umowy na ich zakup dla polskiej armii to wydarzenie przełomowe, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej.
1: Zakup zostanie sfinansowany z unijnego programu SAFE. To jedno z wielu zamówień, ale też jedno z ważniejszych, mówiła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Nie ma chyba kraju w Unii Europejskiej, gdzie podczas rozmów o mechanizmie SAFE nie pytano by mnie o możliwości zakupu właśnie piorunów.
1: Podpisana umowa dotyczy zakupów nie tylko dla polskiej armii, ale również sojuszników z NATO, Norwegii, Litwy i Łotwy. Około 80% zamówienia trafi właśnie do polskich żołnierzy. Agata Król, Polskie Radio.
0: Pioruny znajdują się również na wyposażeniu innych armii, m.in. Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Mołdawii. Stan zdrowia 8-miesięcznego dziecka po wypadku w Krakowie poprawia się. W tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w minioną sobotę, zginęli rodzice dziecka. 26-letni kierowca ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodniku w młode małżeństwo z dzieckiem w wózku. Niemowlę, które jako jedyne przeżyło, trafiło w stanie ciężkim do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, mówi rzeczniczka placówki Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
4: Na ten moment po dwóch dobach możemy powiedzieć, że stan dziecka się poprawił. W tym momencie określany jest jako stan dobry, aczkolwiek wielu specjalistów w ciągu dalszym sprawuje nad nim pełną opiekę.
0: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznaje się do winy, został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 8 lat więzienia. We Lwowie rozpoczną się dziś ekshumacje polskich żołnierzy poległych na początku II wojny światowej. Prace przeprowadzą eksperci Instytutu Pamięci Narodowej na terenie dawnego cmentarza na Hołosku.

0: Nika Siemińska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u wyjaśnia, że ekshumowani zostaną żołnierze polegli w walkach obronnych z Niemcami w 1939 roku.
1: Prace potrwają do października tego roku. Zakładamy około 6 tygodni jest nam potrzebne. Spodziewamy się znaleźć ponad 100 żołnierzy, którzy tam zostali pochowani.
0: Działania obejmą odsłonięcie i dokumentację mogił, ekshumację szczątków oraz zabezpieczenie materiału do dalszych badań, w tym genetycznych. Dokumentowane i zabezpieczone będą też przedmioty odnalezione przy szczątkach, które pomogą pomóc w ustaleniu tożsamości poległych i odtworzeniu okoliczności ich śmierci i pochówku. Więcej pociągów, szybsza i wygodniejsza podróż. Takie mają być efekty modernizacji trójmiejskiego odcinka linii kolejowej nr 201. Zyskają na tym zarówno połączenia aglomeracyjne, jak i dalekobieżne. W planach jest modernizacja istniejących peronów i budowa nowych przystanków. PKP PLK podpisały umowę na projekt i wykonanie prac. Czas na wykonanie tej inwestycji to 69 miesięcy, ale minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że czas ten może się skrócić.
2: Tydzień temu rząd przyjął specustawę, w ramach której na listę 20 najważniejszych inwestycji w państwie została właśnie wpisana ta linia. Szacujemy, że to jest od kilku do kilkunastu miesięcy wcześniej można zakończyć realizację tej inwestycji.
0: Inwestycja ma kosztować 1 miliard złotych.
3: To są aktualności jedynki.
0: Uczta dla melomanów w Warszawie. Po raz 22 w stolicy odbywa się Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa, który zgromadził czołowe orkiestry i uznanych pianistów. To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Choć filar festiwalu stanowi muzyka polska, nie zabraknie wybitnych dzieł symfonicznych i kameralnych kompozytorów europejskich. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska.
4: Chopin, wybitny twórca, polska marka eksportowa. Powinniśmy się nim chwalić, ale chwalić również tym, że był to twórca po prostu europejski. To nie mówimy tu tylko o polskiej muzyce, mówimy tutaj o muzyce europejskiej, o europejskim dziedzictwie. I ten festiwal bardzo mocno to podkreśla.
0: Wybrane koncerty będzie można usłyszeć na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, a festiwal zakończy się 6 września. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W ciągu dnia słonecznie, tylko na północnym wschodzie i na krańcach południowych. Może być więcej chmur, tam też może przelotnie padać. Na północnym wschodzie niewykluczone również burze. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie i 21 na Mazowszu, do 24 na zachodnim Pomorzu i na Podkarpaciu. Na barometrach w Warszawie obecnie 1008 hektopaskali, ciśnienie jest stabilne.
3: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Roch Kowalski, mówię Państwu, dzień dobry.
3: Komentarz.
5: Mamy połączenie z Łukaszem Rogojszem z Interii. Cześć, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jak zaczyna się ten nowy sezon polityczny i dla koalicji rządzącej, i dla opozycji? Czy to rzeczywiście będzie już taki sezon czysto kampanijny?
6: No, na pewno zaczyna się emocjonująco, bo i po jednej, i po drugiej stronie dzieje się bardzo, bardzo dużo. W same wakacje zresztą tak naprawdę nie mieliśmy przerwy od tych wydarzeń i zmian, bo obserwowaliśmy chociażby tę telenowelę polityczną pod tytułem Rozpad PiSu. Ona będzie miała swój ciąg dalszy teraz we wrześniu, kiedy wróci właśnie nowy sezon polityczny. Wiemy, że w wakacje trwało przecież przeciąganie posłów z jednej strony na drugą między PiSem i Rozwojem Plus. Prawdopodobnie na pierwszym posiedzeniu Sejmu, być może na drugim wrześniowym posiedzeniu Sejmu będziemy już wiedzieli, którzy posłowie w tym sezonie transferowym zmienili kluby, tak nawiązując do piłkarskiej nomenklatury. Więc tam dzieje się dużo. Te emocje są wysokie, ale też, tak jak wspomniałeś, po stronie rządowej, po stronie koalicyjnej też spokoju nie ma. Dlatego, że no chociażby szykuje się duża batalia z prezydentem, który za pomocą wet no, dość mocno torpeduje plany Donalda Tuska i jego rządu. Też szykowany jest powrót Szymona Hołowni, o czym też w Interii obszernie pisaliśmy w ostatnich tygodniach. Więc nie wykluczać jeszcze, nie należy jeszcze wykluczać rekonstrukcji rządu, bo o niej też wcześniej mówiono, że może jesienią się odbyć. Dzisiaj tak naprawdę jest to

0: trochę znak zapytania. Zależy też między innymi właśnie od tego powrotu Szymona Hołowni i też od tego, jak będzie się układać jesienna ofensywa planowana przez Donalda Tuska. W rządzie planują skupić się na takich czterech właśnie kluczowych aspektach, które no, mają właśnie zapewnić ten miękki start, dobre wejście w ten sezon kampanijny i to jest zmiana podatkowa, o której w ostatnim tygodniu słyszeliśmy. To jest właśnie powrót Szymona Hołowni, to są reformy w ochronie zdrowia przygotowywane przez minister Sobierańską-Grędę i czwarty element to jest odbicie Trybunału Konstytucyjnego, do którego skierowany niedawno został Maciej Berek, czyli prawa ręka premiera Tuska. Także jeżeli będzie szło na tych czterech odcinkach, to być może rządowi uda się uniknąć rekonstrukcji. Jeżeli nie, to ta rekonstrukcja wydaje się nieunikniona, żeby właśnie ten nowy oddech i nowe otwarcie przed już stricte kampanią mógł rząd właśnie wykonać.
1: No właśnie, bo to po stronie rządu na razie tutaj się skupmy. Jest pewnego rodzaju ucieczka do przodu. Od momentu wybuchu afery w Szpitalu Południowym nie ma tygodnia, żeby rząd nie borykał się z nowymi problemami. Ostatnio doszło jeszcze rezygnacja pełnomocniczki do spraw budowy marki Polska, czyli Barbary Mróz-Gorgoń. Była także mowa m.in. właśnie o Szpitalu Południowym czy o kwestiach związanych z Maciejem Berkiem, o których także wspominałeś. Czy rzeczywiście jest tak, że koalicja obywatelska, koalicja rządząca jest w jakimś takim punkcie buksującym, trudnym dla swoich rządów?
0: Znaczy, jest w punkcie trudnym, ale jest w punkcie łatwiejszym niż mogła być, dlatego że gdyby nie rozpad PiSu, podejrzewam, że ta sytuacja byłaby dużo bardziej skomplikowana, dużo trudniejsza. Patrząc nawet czysto pragmatycznie, takim spojrzeniem sondażowym, no widzimy po prostu, że ta przewaga jest w sondażach ogromna i raczej na ten moment ona będzie się zwiększać, pytanie w jakim tempie, niż zmniejszać. Więc to ratuje Donalda Tuska, ratuje trochę koalicję, kłopoty PiSu, tylko no, kłopotami PiSu tak naprawdę ciężko żyć na dłuższą metę, dlatego że to oddaje całkowitą sprawczość i kontrolę nad sytuacją właśnie w ręce największej partii opozycyjnej. Jeżeli oni opanują sytuację, jeżeli oni poukładają u siebie wszystko, to ta przewaga się skończy, stopnieje i trend się może odwrócić. Więc rząd słusznie tak naprawdę szuka wyjścia i przejęcia inicjatywy, no bo te wakacje no, nie należały do dobrych, mówiąc bardzo, ale to bardzo eufemistycznie, bo wpadki, afery, przegrane polityczne, było tego sporo. I na ten moment potrzebny jest właśnie taki jednoznaczny sukces. Tylko pytanie, czy w sytuacji, gdy prezydent bardzo mocno ingeruje w tę politykę rządu za sprawą wet, torpedując te kluczowe projekty, tutaj patrząc na jesień widzimy właśnie reformę ochrony zdrowia i też kwestie Trybunału Konstytucyjnego chociażby. No, zastanawiam się, czy ta ofensywa, czy to odbicie jest możliwe i na to pytanie prawdopodobnie Donald Tusk też stara się sobie samemu odpowiedzieć, bo jeżeli nie, no to być może stara metoda rekonstrukcji rządu będzie tym, co też uświadczymy, może nie we wrześniu, ale pewnie już w październiku.
1: To jest zasadnicze to, o czym wspominasz, czyli właśnie o tych działaniach prezydenta Karola Nawrockiego, bo nawet jeśli spojrzymy Trybunał Konstytucyjny, no tutaj też powołanie Macieja Berka leży poniekąd w rękach Karola Nawrockiego. Kwestia zmian podatkowych, no także słyszymy zapowiedzi ewentualnego weta do takiej propozycji, no albo inaczej, do propozycji w kształcie przedstawionym przez rząd. Czy rzeczywiście najbliższy rok to będzie taka próba przeciągania liny z prezydentem? Rzeczywiście sporu na tej linii Donald Tusk-Karol Nawrocki?
0: A to nie jest przeciąganie liny, jakby w rządzie otwarcie mówi się, że to jest po prostu wojna. Że to jest wojna, też padają bardzo takie niewybredne porównania, jeżeli chodzi o politykę Karola Nawrockiego wobec rządu. Ona się w rządzie, co łatwo się domyślić, nie podoba. I jesień na pewno upłynie pod znakiem właśnie takiej wojny, o której się mówi, dlatego że z jednej strony tak naprawdę ani jedna, ani druga, ani jeden, ani drugi obóz nie robi nic, żeby tej wojny uniknąć. Karol Nawrocki jest jedynym przedstawicielem prawicy, jedynym przedstawicielem opozycji, który realnie może dzisiaj w Polsce coś zrobić, realnie politycznie coś znaczy. Też nie ukrywał, że będzie sypał piach w tryby tego rządu, bo tego rządu nie

0: ceni tego rządu, nie popiera i chciałby ten rząd wymienić. Z drugiej strony dla rządzących Karol Nawrocki dzisiaj jest osobą numer jeden na prawicy, numer jeden w opozycji. To dzisiaj jest spór Donald Tusk-Karol Nawrocki, a nie Donald Tusk-Jarosław Kaczyński, bo mówiąc brutalnie, Jarosław Kaczyński niewiele na prawicy już może. Jarosław Kaczyński, okazało się przed miesiącem, nie kontroluje swojej własnej partii. Zaliczył największy rozpad PiS-u w historii tej partii za sprawą Mateusza Morawieckiego i Rozwoju Plus. Na prawicy też nie jest hegemonem, bo dzisiaj na prawicy mamy cztery partie, z których tak naprawdę każda ma realną szansę wejścia do przyszłego Sejmu. Więc Jarosław Kaczyński jest dziś jednym z wielu, a nie tym jednym najważniejszym. Tym jednym najważniejszym jest Karol Nawrocki. To o nim się mówi jako o takim spiritus movens polityki na prawicy. On miałby być, gdyby się to udało, też akuszerem koalicji prawicowej na przyszłe wybory. On jest głównym przedstawicielem opozycji właśnie w starciu z rządem. On też tak naprawdę ogniskuje w sobie wszystkie nadzieje elektoratu opozycyjnego właśnie na wywrócenie planów rządu, na odsunięcie Donalda Tuska od władzy. Więc wracając do początku pytania, tak, to będzie wojna, tak jak mówi się i w rządzie, i w obozie prezydenckim, bo ta wojna tak naprawdę też służy jednej, drugiej stronie na polaryzacji, zyskuje i PiS, i zyskuje Koalicja Obywatelska, więc wydaje mi się, że końcówka roku właśnie na tym odcinku dużego i małego pałacu będzie bardzo burzliwa.
1: To jeszcze na tym poziomie takim, na tym poziomie z makro porozmawiajmy. To znaczy, bo z jednej strony mamy rozdrobnienie po stronie prawicowej, mamy dwie konfederacje i Prawo i Sprawiedliwość wraz z Rozwojem Plus. I w odpowiedzi na to coraz częściej słychać u polityków koalicji rządzącej, Koalicji Obywatelskiej nawet, przepraszam, wezwania do wspólnej listy, jakoby ten wspólny start koalicji rządzącej miał dawać większe szanse na utrzymanie większości przy rozdrobnionej prawicy. Czy rzeczywiście może czekać nas co najmniej powrót do historii z 2023 roku, czyli trzy bloki: Koalicja Obywatelska, Lewica i jakaś forma trzeciej drogi?
0: Znaczy tutaj jest pytanie właśnie o to, jak poukładają się losy tak naprawdę mniejszych koalicjantów, bo Koalicja Obywatelska o swój byt i prowadzenie w sondażach jest dzisiaj spokojna. Widzimy, że to jest już nie na kilku, ale kilkunasto często punktowa przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością. Lewica bytu w Sejmie przyszłej kadencji też jest raczej pewna. Też jak się rozmawia z politykami lewicy, oni powołując się na swoje analizy, swoje sondaże, no mówią, że to jest stabilne właśnie 7, 8, 9% i nie widzą w badaniach też opinii publicznej żadnych przeciwwskazań do tego, żeby z optymizmem patrzeć na obecność w przyszłej kadencji Sejmu. No nie wiadomo, są mniejsi koalicjanci, czyli PSL, czyli Polska 2050 i Centrum. O ile z PSL-em wiemy, że jest chronicznie niedoszacowany i też się tutaj spekuluje, że prawdopodobnie w przyszłych wyborach w 2027 roku też będzie nie inaczej i że jakoś ten próg jednak pokona. O tyle no, Polska 2050 i Centrum widoków na obecność w Sejmie nie mają, więc dla nich tak naprawdę jest to kwestia tego, do kogo się przytulić, z kim się dogadać, żeby na te listy wejść. Donald Tusk liczy właśnie też na to, na ten powrót Szymona Hołowni, że odsunięcie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w takim pragmatycznym znaczeniu, no bo partii jej zabrać nie mogą, bo wyborów już w najbliższej przyszłości nie będzie. Ale jeżeli Szymon Hołownia zostałby takim faktycznym liderem Polski 2050, to być może jakoś drgnęłyby notowania tej Polski 2050, bo wiadomo, na korzyść koalicji działa każda partia koalicyjna, która przekroczy próg wyborczy, tak działa nasz system liczenia mandatów, więc no, w tym momencie są to tylko dwie partie, gdyby to były trzy albo cztery, to by kategorycznie zmieniało ten krajobraz polityczny, jaki zobaczymy za 12 miesięcy, ale zawsze trzeba mieć plan B, więc Donald Tusk rzeczywiście, i to od dłuższego czasu tak naprawdę w koalicji się mówi, że rozważa ten wariant jednej listy. Też wiadomo, że inni nie są zbyt optymistycznie do tego wariantu nastawieni, bo każdy boi się połknięcia przez Koalicję Obywatelską, każdy boi się stracenia swojej tożsamości i też, zwłaszcza w PSL-u, bardzo żywe jest to wspomnienie koalicji europejskiej z 2019 roku, które zwłaszcza na premierze Kosiniaka

Kukamyszu traumatycznie się odcisnęło, bo później w terenie działacze czy wyborcy wypominali mu to, że szedł z lewicą, że tutaj prawa mniejszości, że tęczowy Władek. Bardzo, bardzo pamiętam, wtedy to przeżył i bardzo się wystrzegał później tego rodzaju projektów. Więc PSL, jeżeli nie będzie miał noża na gardle,

0: po wyborach obserwowalibyśmy to samo, co obserwowaliśmy po ostatnich wyborach, czyli Adrian Zandberg i partia Razem kręcąca nosem na rząd, nie chcąca wejść do tego rządu i koniec końców przechodząca do opozycji wobec tego rządu.
1: Chociaż wszystko zależy pewnie od sondaży w najbliższych miesiącach. To jeszcze na koniec chciałem cię poprosić o komentarz, bo od wczoraj coraz więcej informacji na temat Zonda Krypto i jej byłego prezesa, znaczy prezesa Przemysława Krala, który miał podjąć współpracę z prokuraturą i zmienić swojego pełnomocnika z Bartosza Lewandowskiego na mecenasa Romana Giertycha i Jacka Dibuła. Jest także jeszcze informacja dzisiaj od TVN24, jakoby prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz miał otrzymać od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy złotych. Czy rzeczywiście zeznania Przemysława Krala mogą być obciążające dla polityków prawicy? Co z tego w ogóle wynika? Jak oceniasz zaangażowanie Romana Giertycha w tę historię?
0: A czy zaangażowanie Romana Giertycha i mecenasa Jacka Dibuła to nie dziwi w tym przypadku? Oni się trochę wyspecjalizowali w znajdowaniu po stronie prawicowej tych, w cudzysłowie powiem, skruszonych, którzy chcieliby odkupić winy. Pamiętamy, to jakby jest historia całej tej kadencji i Przemysław Kral mógłby zasilić szeregi właśnie tych skruszonych i opowiadających o kulisach życia na prawicy. Tylko tak się zastanawiam, w kogo Przemysław Kral mógłby uderzyć, dlatego że jeżeli już, to podejrzewam, że w Zbigniewa Ziobrę. Tylko pytanie, czy Zbigniew Ziobro i jego ewentualne obciążenie jakimiś zeznaniami, jeżeli będziemy się trzymali tego, co na razie wiemy, to Przemysława Krala jako świadka koronnego. Zastanawiam się, czy to po prostu może prawicy jeszcze zaszkodzić. No, jeżeli uderzyłby na przykład w prezydenta, wtedy te szkody mogłyby być dużo większe, dlatego że, jak powiedzieliśmy, prezydent jest tak naprawdę jedyną dzisiaj liczącą się ważną i sprawczą postacią na prawicy i osłabienie prezydenta byłoby realnym osłabieniem prawicy. Osłabienie Zbigniewa Ziobry niespecjalnie. Zbigniew Ziobro dzisiaj jest już w PiS-ie postrzegany jako ciężar, polityk, za którego muszą się tłumaczyć, polityk, który tak naprawdę no, wykonał ruch ciążący Prawu i Sprawiedliwości. Oni najchętniej by się Zbigniewa Ziobry z tych sani umownych pozbyli. Z prezydentem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. To jest największy atut, to jest aktyw taki polityczny prawicy, zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości, więc pytanie, co Przemysław Kral miałby do powiedzenia. A jeszcze tak do samej tej koncepcji świadka koronnego wracając, no jednak trochę jest bulwersujące, że człowiek odpowiadający za całe to przedsięwzięcie, tak to też delikatnie nazwę, dostałby ten status świadka koronnego, no bo jednak mnóstwo pieniędzy wyparowało, mnóstwo ludzi zostało oszukanych. Też wiemy przecież, że Przemysław Kral być może posiada informacje o tym, co stało się z poprzednim prezesem Zonda Krypto, Sylwestrem Suszkiem, którego zaginięcie nie zostało wyjaśnione. Więc chociażby służby specjalne też wskazują, że no, to jest taki dyskusyjny materiał na świadka koronnego.
1: Łukasz Rogojsz, dziennikarz Interi. Wielkie dzięki, redaktorze. Miłego dnia.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Trzy muzułmańskie potęgi, Turcja, Pakistan i Arabia Saudyjska, zawarły sojusz obronny. Według ekspertów powody do obaw mają zwłaszcza Izrael i Iran, a nowy pakt może się okazać początkiem większych zmian w całym regionie. Profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry panie profesorze.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
3: Przeciwko komu albo ku czemu ma służyć ten sojusz Turcja, Pakistan i Arabia Saudyjska? Na to się zanosiło.
4: Znaczy zanosiło się, oczywiście, że tak, dlatego że tutaj jest wyraźna tendencja do zmiany układu sił. Amerykanie nie są już graczem, na którym można polegać tak jak kiedyś. No to oznacza, że trzeba przebudować nie tylko Bliski Wschód, ale generalnie sojusze. Arabia Saudyjska zawsze była blisko związana z Pakistanem, mieli wspólne interesy. Saudowie finansowali pakistański program atomowy i oficjalnie mówi się, że te bomby, które posiada

0: Pakistan mogą być też w razie czego czymś, co prześle się Arabii Saudyjskiej. Więc Turcja też tutaj chce grać mocną rolę. Tu jest konflikt naturalny, bo Turcja i Saudowie w niektórych miejscach mają wspólne interesy, w niektórych nie. No ale widać wyraźnie, że ten układ jest mocny. Dzisiaj jeszcze mamy takie nieoficjalne przecieki, Arabia Saudyjska, że Riad tutaj między innymi Iranowi proponuje, teoretycznie miał być przeciwko Iranowi, Iranowi proponuje, że może by jednak Iran przyłączył się do pewnych tych układów mekkańskich.
1: A ile jest prawdy w tej plotce, panie profesorze? Czy to,
0: znaczy, no, jak zwykle, no, to jest
1: jeszcze plotka, czy już nie?
0: Powiem tak, na Bliskim Wschodzie nic nie jest takie, jak my chcemy widzieć, bo to jest inna kultura, inna koncepcja widzenia świata i to, że na przykład my uważamy, że szyici i sunni są śmiertelnymi wrogami, nie oznacza, że tak naprawdę Iran, zwłaszcza teraz, kiedy pokazał ten pazur wobec Stanów Zjednoczonych, nie zmienił swojej pozycji negocjacyjnej na tym obszarze, bo zmienił. Tam jest pragmatyzm. Jeżeli mamy ryzykować niepotrzebne konflikty, to można na swój sposób się dogadać po prostu. Oczywiście czy to ma być prawdziwe, tego nie wiemy. Irańczycy na pewno z takiego typu przecieków się cieszą, bo to pokazuje ich znaczenie i jeszcze bardziej utwierdza ich tutaj moim zdaniem w tej koncepcji nieustępowania Amerykanom. Ale to też jest większa układanka, bo ten układ, który by się tutaj pojawił, on pokazuje, gdzie będzie prawdziwa siła kształtująca Bliski Wschód. I to nie do końca na przykład podoba się Zjednoczonym Emiratom Arabskim. One bardzo mocno wiążą się ze Stanami Zjednoczonymi. To jest bardzo ciekawe. ZA akurat postawiła na Stany Zjednoczone. Z kolei tacy duzi gracze jak Egipt tutaj też mają problem, bo interesy są różne na przykład z Turcją, nawet gdyby chcieli tutaj jakoś współpracować. Zresztą w ogóle interesy tureckie, interesy saudyjskie nie są kompatybilne.
1: Panie profesorze, to co się dzieje jest konsekwencją osłabienia Stanów Zjednoczonych i utraty zaufania do USA jako sojusznika, który gwarantuje poparcie, przede wszystkim przewidywalność w bardzo wielu sprawach. To może Arabia Saudyjska najpierw, bo chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się tym trzem sojusznikom, póki co trzem, bo nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, że może być ich więcej.
0: To będzie kuszące. Bardzo możliwe, prawda? Że będą zainteresowani.
1: Pozostali się przyglądają,
0: tym, że...
1: prawda? Tak, w którą dokładnie. Stronę to pójdzie. No dobrze, ta Arabia Saudyjska wyłamała się z tego blisko wschodniego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Pan mówi, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są w rozterce pewnej, bo Amerykanie to zdecydowany sojusznik, tylko sojusznik, który zawodzi.
0: No niestety, sojusznik, który zawodzi, ale akurat za zdecydowanie postawiła na sojusz z Amerykanami, na współpracę z Izraelem. I myślę, że tutaj Izrael jest właśnie takim bardzo ważnym elementem, na który trzeba spojrzeć, dlatego że zarówno Turcja, jak i Saudowie akurat nie do końca mają wspólne interesy z Izraelem, a jednocześnie przecież Amerykanie bardzo mocno naciskają zatokę, żeby te porozumienia z Izraelem zawrzeć. Saudowie, jeżeli chodzi o interes aktualnie, to rzeczywiście stają się dużo bardziej asertywni. Niedawno mieliśmy taką sytuację, kiedy Amerykanie bardzo mocno podkreślili w stosunku do Riadu fakt, że Riad zachował się niesojuszniczo, rozmawiając z Ukrainą w kwestii obrony powietrznej, bezpieczeństwa poza, prawda, współpracą ze Stanami Zjednoczonymi, że nie konsultował z Amerykanami pewnych rzeczy, na co książę koronny Mohammed bin Saud powiedział jasno, słuchajcie, my akurat zajmujemy się naszym bezpieczeństwem i Ukraina gwarantuje nam tą pomoc szybką i sprawną, a ponieważ nie dowieźliście sami, no to tutaj nie zamierzamy się na was oglądać. I to było

0: dla Amerykanów dosyć takie komplikujące im życie, no bo w tym momencie Zełenski, mówiąc kolokwialnie, pokazał, że ma karty i to dużo mocniejsze. I to był interes obopólny i Ukrainy, i Arabii Saudyjskiej. Oczywiście znowu, jeżeli spojrzymy na inne obszary, to z kolei Saudowie mają problem coraz większy z Jemenem. I tutaj nic nie wskazuje na to, żeby to się uspokoiło. Efekt Jemenu to jest efekt Iranu. Więc im większy problem z Iranem, tym większy problem z Jemenem, bo Huti tutaj są coraz bardziej aktywni. Saudowie, jeżeli Huti naprawdę zrobią się aktywni i rzeczywiście zaczną blokować przejście w kierunku tutaj akurat portów z tej strony Arabii Saudyjskiej, no to będą w fatalnej sytuacji, bo nie będą mogli eksportować tej ropy ani z jednej, ani z drugiej strony.
1: Panie profesorze, ale Pakistan, który od dawna szuka swojego miejsca w tej geopolitycznej układance, dla nich ten sojusz może być rozwiązaniem. Oni proponowali, znaczy byli miejscem różnych negocjacji, prawda? Tam się spotykały zwaśnione strony, dochodziło do spotkań na szczycie, ale dla nich to było mało. Mam takie wrażenie, bo chcieliby móc decydować o układzie sił i to jest dla nich doskonała ścieżka.
0: Znaczy, moim zdaniem akurat Pakistan gra powyżej ligi, w której jest, natomiast rzeczywiście jest miejscem, w którym te negocjacje ze względu na ich, powiedzmy, strukturę polityczną mogą się odbywać. Problem z Pakistanem jest taki, że Pakistan ma bliskie interesy na przykład z Chinami, co nie zawsze odpowiada innym krajom Zatoki, ale Pakistan z kolei ma też właśnie broń atomową i jest głównym graczem.
1: No ma
0: jeżeli
1: broń
0: chodzi
1: atomową
0: o...
1: i chciałby mieć więcej do powiedzenia, prawda? Bo
0: no przede
1: tutaj
0: wszystkim,
1: te ambicje grają jedną z głównych ról.
0: Tak, ale pamiętajmy też, że Pakistan i w ogóle jako kraj jest nawet dużo bardziej radykalny niż Arabia Saudyjska. Jeżeli dzisiaj popatrzymy na sunnizm w Arabii Saudyjskiej, sunnizm w Pakistanie, no to Pakistan jest bardziej saudyjski niż Arabia Saudyjska.
1: No tak, a jeśli
0: to
1: weźmiemy
0: też...
1: pod uwagę, że pakistański minister obrony odwiedza właśnie Teheran, to może w tej plotce, o której pan wspomniał, jest więcej niż ziarno prawdy.
0: Znaczy, na pewno Pakistan gra i tutaj daje wyraźnie do zrozumienia między innymi Stanom Zjednoczonym, że liczy się, że tak naprawdę te układy będą poza Amerykanami. Tutaj rzeczywiście Pakistan może odegrać bardzo ważną rolę, bo Saudowie nieformalnie zawsze współpracowali z Iranem. Bo to jest właśnie taki paradoks państw Zatoki, że z jednej strony Iran jest naszym wrogiem, bo jest szyickim, prawda, państwem, a z drugiej strony zawsze były jakieś tam kontakty i im bardziej teraz Iran jest silny, tym więcej kontaktów państw arabskich, bo Arabowie są pragmatyczni, nie zamierzają, prawda, mówiąc kolokwialnie, umierać za Stany Zjednoczone, więc wolą się z Iranem dogadać, co doprowadza do furii Waszyngton i jednocześnie Izrael, bo te państwa byłyby zainteresowane tym, żeby ten świat arabski był bardziej antyirański niż jest. I tutaj Saudowie, myślę, że są bardzo zadowoleni z tego, że te informacje i te dane pochodzą z Pakistanu, no bo mówię, poprzez Jemen i poprzez konflikty tutaj woleliby zachować pewnego rodzaju jeszcze neutralność wobec Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli przyjdzie co do czego, to obawiam się, że tak jak powiedział ostatnio właśnie książę koronny, że Saudowie idą swoją drogą i nie będą patrzeć na Stany Zjednoczone, które nie mogą zapewnić im bezpieczeństwa.
1: Panie profesorze, no to na deser Turcja, taki polityczny deser. Co robi Turcja, natowska Turcja w takim sojuszu?
0: NATO-wska Turcja w takim sojuszu robi to, co Erdogan robi najlepiej od dłuższego czasu, czyli buduje w ogóle swoją własną strefę wpływu.

0: W pewnych obszarach trochę wchodząc w konflikt z Arabią Saudyjską, ale tak naprawdę próbując odbudowywać, powiedzmy, ten turecki świat islamu. Bo to jest ten paradoks, że Erdoganowi się marzy, prawda, bycie z powrotem jakimś sułtanem, niektórzy go tam określają w taki sposób. Rzeczywiście Turcja bardzo aktywnie gra na tych rejonach przygranicznych i tutaj Libia, może nie, ale Syria jest bardzo takim dobrym wzorem, wchodząc w konflikt zresztą bardzo mocny z Izraelem. I to jest bardzo ciekawe, że Amerykanie chcą, żebyśmy mieli, żeby dojść do porozumień abrahamowych, a tak naprawdę Turcja aktualnie jest prawie że na progu wojny z Izraelem. Erdogan ogłosił, że Netanyahu jest poszukiwany listem gończym. Turcja oskarżyła Izrael o ataki na bazy, gdzie rzekomo mieli być Turcy. Amerykanie potwierdzili, że tam nie było jednostek tureckich, ale Izrael tutaj idzie w konflikt, więc Turcja po prostu buduje swoją siłę i co jest ważne, im silniejsza jest Turcja i lepiej ustawiona na terenie Bliskiego Wschodu, tym większe ma znaczenie także z punktu widzenia NATO, dlatego że...
1: No to nie musi być działanie wymierzone przeciwko Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Trudno
0: nie,
1: mówić o jakimś... Ale trudno też mówić o tym, że te umowy będą się uzupełniać.
0: Nie będą, tylko że no Turcja akurat nigdy się nie przejmowała tym. Ona jest w NATO, dlatego że to bardziej zależy na NATO niż dla Turcji. I jest coraz częściej, zaczyna podkreślać, że ona jest filarem NATO, że w momencie wycofania się Amerykanów możliwości wojskowe Turcji będą kluczowe dla NATO w trakcie reagowania, co jest takim przytyczkiem do Federacji Rosyjskiej, bo z nią z kolei konkuruje na obszarze byłych państw sowieckich Azji Środkowej, no ale tutaj też ma konkurencję ze strony Chin, więc no, Turcy grają bardzo ciekawie i bardzo tak dalekosiężnie, można by tak powiedzieć, zwłaszcza na przykład teraz w rejonie Kaukazu także, więc Turcja jest graczem, który jest w NATO, ale to niczego nie powoduje, jeżeli chodzi o interesy tureckie. Interesy tureckie są tureckie, a NATO jest tutaj dodatkiem, moim zdaniem. Zwłaszcza, że powiedzmy Europa i Turcja pozbawiły się wzajemnie złudzeń co do jakiejkolwiek udziału Turcji w Unii Europejskiej, więc Turcja buduje ten układ bliskowschodni.
1: Mówiąc tak trochę nie, to nie. Odnajdziemy się w innym miejscu na mapie, prawda?
0: Są wystarczająco silni aktualnie.
1: Właśnie, a wy może nie pożałujecie, tylko przyjdzie na was refleksja. Mam wrażenie, że to tak,
0: że to tak się odbywa. Że NATO i tak będzie potrzebowało Turcji bardziej niż
1: właśnie
0: Turcja potrzebuje NATO.
1: Ale panie profesorze, to wszystko w momencie, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych ogłasza gospodarczy D-Day, to nawiązanie do lądowania w Normandii. W poście opublikowanym w mediach społecznościowych w środę wieczorem ostrzega, że kraje, które będą zapewniać Iranowi jakiekolwiek wsparcie, poniosą ogromne konsekwencje gospodarcze. Wymienia przemyt ropy, linie słapowe, transfery gotówkowe, kantory, rejestry statków, firmy, przekrywki. To wszystko musi się skończyć teraz, pisze Trump na swoim koncie w serwisie Truth Social. No to jeśli w grę wchodzi Iran w tej plotce jest ziarno prawdy, to kto ma problem? Trump czy reszta świata?
0: Powiedziałbym złośliwie, że jeżeli Trump tak nawiązuje do D-Day'a, to niech sobie przypomnie Barack
1: Obama. To właśnie.
0: I wtedy będziemy mieli choć dokładnie...
1: Nie ma się z czego śmiać, tak.
0: Trumpa. Dokładnie tak. Nie, Trump już, powiedzmy szczerze, przypadek Trumpa jest niereformowalny. Cieśnina Ormus jest amerykańska. Wojna celna z Kanadą jest znowu faktem. Tak naprawdę Ameryka nie ma takiej siły, by zrealizować to, co Trump opowiada. Owszem, ma jeszcze możliwości szantażu gospodarczego, ale nie takie. Państwa Zatoki po prostu i cały ten obszar już myślę, że odpuścił sobie Stany Zjednoczone. Są Stany Zjednoczone popełniły tutaj masę błędów. Biorąc pod uwagę to, co Trump aktualnie wyczynia z Koreą Południową i innymi regionami,

0: okazuje, że Stany Zjednoczone nie są sojusznikiem. A to oznacza, że jeżeli chodzi o możliwości Stanów Zjednoczonych, bez sojuszy Stany Zjednoczone nie są tym, czym były. Ameryka była silna właśnie tym, że miała masę sojuszy. To świadczyło jej potęgi. Ameryka skłócona, czy Ameryka odrzucająca swoich sojuszników, to jest po prostu kraj, owszem, duży, potężny, z największą armią, ale już nie taki, który może decydować. A Trump nic nie umie więcej niż negocjacje pod tytułem kładę pistolet i robię rosyjską
1: rulet. I tak krótko na koniec, panie profesorze, ile ta decyzja, to znaczy Trump czeka, aż Iran ulegnie jego gospodarczej presji, a Teheran czeka i zdaje się jest gotowy czekać jeszcze dłużej. Ile ta decyzja, czy to te decyzje Trumpa mogą Stany Zjednoczone kosztować? Tak krótko, jeśli
0: to
1: można.
0: To zależy, jak czy Trump rzeczywiście spełni swoje groźby. Jeżeli będzie spełniał swoje groźby, to dużo. Jak zwykle, no, to nie jest tak, że można sobie blokować i szantażować każdego, bo przepraszam, ale w jaki sposób on uderzy w Chiny, które handlują z Iranem, i w jaki sposób uderzy w Rosję, które handlują z Iranem. Jeżeli tych dwóch kanałów nie wyłączy, to o czym my w ogóle mówimy? O kolejnej takiej bajce pod tytułem ja was wszystkich zastraszam.
1: Panie profesorze, dziękuję za komentarz. Profesor Daniel dziękuję Bućkowski z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Wirtualna Polska pisze tak. O 13.15 prezes PKOL-u pisze do Przemysława Krala, prezesa giełdy kryptowalut. Cześć Przemku, jak dziś, o której ci pasuje? Kral odpowiada 27 minut później. Bardziej pewnie koło 15.00 potrzebuję ci coś przekazać, najlepiej w hotelu. I zaraz druga wiadomość. Zajmie nam 15 minut. Umówieni jesteśmy na 15.00 w hotelu, odpisuje Piesiewicz. Kral się spóźnia. Pisze tak. Kierowca nie zdoła mi przywieźć na 15.00. Będę dawał znać pewnie bliżej 16.00. 8 minut później odpisuje, będzie pan zadowolony. Spotykają się po 18, za 15 minut na recepcji na dole, pyta Kral o 18.40. O 19.45 Piesiewicz pisze, dziękuję. O 19.46 jesteś niesamowity. I jeszcze jedna wiadomość, z 23.41, jestem w szoku, dziękuję. W korespondencji nie pada słowo zegarek. A z nami Jarosław Włodarczyk, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: No dzień dobry. Która godzina jest u pana?
3: U mnie już jest po 9, natomiast ten tekst Szymona Jadczaka i Marcina Fui dzisiejszy w Wirtualnej Polsce. Świetna robota dziennikarska. Świetnie to napisane. Bardzo trudno do zdokumentowania, bo oni to rzeczywiście zbierali ze strzępów, z różnych źródeł. Tam jest te wszystkie wiadomości, które przytoczyłaś, one wszystkie były w trybie znikania w 24 godziny, tylko ktoś robił screeny tych wiadomości. No, ten tekst jest zupełnie, no naprawdę, świetnie zdokumentowany, świetnie napisany i wstrząsający, i pan Piesiewicz tłumaczy się w sposób zupełnie niewiarygodny. To znaczy mówi, że on kupił ten zegarek, chodzi o zegarek za 40 tysięcy euro firmy Filip Patek. Mówi, że go kupił, tylko że pan Kral mu pomagał w zakupie, bo ten zakup są długie kolejki, się czeka wiele lat czasem na niektóre modele zegarków. No tylko, że potem nagle tłumaczy, że w ratach płacił, a płacił, miał własne środki na to i wcześniej już się miał. No bardzo to jest pokrętne. Poza tym nie reagowałby ktoś, kto, tak jak jest napisane w artykule, nie reagowałby ktoś, kto kto kupuje sam dla siebie, że muszę coś ci przekazać, załatwione, jestem w szoku.
1: No tak, jest jeszcze jedna informacja na stronie Wirtualnej Polski. 17.52, 19 listopada, ja podaję te daty, no bo cytuję źródło, tak? Plik PDF z fakturą. Na cenę katalogową ponad 33 tysiące euro z niedużym rabatem, z podatkiem równe 40 tysięcy faktur. Chodzi o zegarek oczywiście, tak? Fakturę wystawiono, uwaga, na nazwisko Przemysława Krala, jego prywatny adres.
3: Prezes Piesiewicz się tłumaczy, że certyfikat z kolei zegarka jest na niego, ale certyfikatu nikt nie widział.

0: Znaczy nie widzieli autorzy tego artykułu.
1: No tak, ale ja pan prezes Piesiewicz jeszcze w inny sposób dość pokrętny się tłumaczy, że przewoził przez granicę po 10 tysięcy, czyli tyle, ile wolno, bo gdyby to było 10 tysięcy plus 1 zł, to musiałby mieć na to pokwitowanie, a ponieważ była to kwota dopuszczalna do przewiezienia przez granicę, to potwierdzenia na te kwoty, na te pieniądze nie ma. No i że tak naprawdę zapłacił ze swoich.
0: Ja rozumiem, tylko jaki poziom zażyłości musi być? Ja rozumiem w tym sensie, że to jest logiczne tłumaczenie, ale jaki poziom zażyłości musi być, że ktoś komuś za 40 tysięcy euro kupuje zegarek, gdyby przyjąć wersję pana Piesiewicza, nie ma żadnej umowy, tylko taki umowa słowna. Wygląda to bardzo pokrętnie, ale ja bym zwrócił uwagę na co innego, bo tam nie chcę bagatelizować tego zegarka, tylko chodzi o to, że to jest grubsza sprawa, bo to nie chodzi tylko o zegarek. Tylko chodzi o to, że Zonda Krypto było sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tam są powiązania też z marszałkiem z czasów Prawa i Sprawiedliwości województwa lubelskiego, który też sponsorował Polski Komitet Olimpijski, a potem na mecze jeździł na mecz jeden z prezesem PKO lub Piesiewiczem. I tam jest bardzo wiele wątków. Powoływanie się na wpływy, co jest już przestępstwem, powoływanie się na wpływy przez prezesa Piesiewicza. Nawet jeżeli niczego nie załatwił, to powoływanie się na wpływy jest już jest przestępstwem.
1: Ale wie pan, myślę sobie też o tych, jak pojawiły się zastrzeżenia, delikatnie mówiąc, wobec Zonda Krypto i żądano od prezesa Piesiewicza usunięcia choćby tego logo z budynku PKOL-u i informacji o umowie sponsorskiej, o której pan wspominał. Bardzo długo słyszeliśmy, że wszystko jest w porządku.
0: Oczywiście, bo do ostatniej chwili Piesiewicz krył tę umowę sponsorską. Potem były problemy z wypłatą też premii dla olimpijczyków po igrzyskach, ponieważ część premii była wypłacana właśnie w kryptowalutach. Mimo tego, że marszałek Karczewski może zaklinać rzeczywistość, to będzie afera PiSu. Dlatego, że tam jest bardzo dużo powiązań. To, że pieniądze były przekazywane Zbigniewowi Ziobrze, wtedy Solidarnej Polsce osobnej w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak to, że Konfederacja i ta fundacja, bardzo podejrzana fundacja Przemysława Wiplera, która gromadzi dane użytkowników internetu w Polsce i wspiera Konfederację bardzo przy wyborach i kwestie mikrotargetowania reklam i tak dalej. Więc to są bardzo poważne zarzuty. Nie jest zaskoczeniem też dla mnie, że w Sejmie te dwa ugrupowania są przeciwne regulacjom kryptowalut. Jest dla mnie trochę zaskoczeniem, bo nie myślałem, że jakby w tej układance będzie też prezydent Nawrocki, że też wetuje to, ale z drugiej strony, ponieważ środki Zonda Krypto pośrednio...
1: O jakim udziale tej układance oprócz weta pan myśli? Czy chodzi pan o samo weto?
0: O wecie. Natomiast to, że w kampanii pewne wydarzenia sponsorowała Zonda Krypto, które były elementem kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, to wygląda to dzisiaj trochę jak na spłacanie zobowiązań z kampanii wyborczej do branży kryptowalut. Więc w tym sensie to jest bardzo, naprawdę to jest bardzo poważna sprawa. Ten zegarek jest takim soczewkowym pokazaniem patologii. Ale w tym artykule Wirtualnej Polski i TVN24 jest znacznie pokazany szerszy kontekst. Natomiast ja cały czas mam też nie bardzo rozumiem te kwestie tego świadka koronnego, na które pan Kral się zdecydował, bo to oznacza zgodnie z prawem, że pan Sylwester Suszek, poprzedni prezes Zonda Krypto, uznany za zaginionego od 4 lat, albo nie został zamordowany. Znaczy, chodzi o to, że jeżeli pan Kral by maczał w palce w zaginięciu pana Szoska, to nie mógłby być świadkiem koronnym.
1: Ale nie przekroczyli pewnej cienkiej czerwonej linii, prawda? Snucia własnych przypuszczeń, ale tutaj fakt, w ogóle o status świadka koronnego może się ubiegać ktoś, kto rzeczywiście takich historii na koncie nie ma.

0: Nie, więc to by tylko potwierdzało. Jeżeli on otrzymał ten status prokuratury, to prokuratura ma pewność, że nie uczestniczył w tym zaginięciu, chociaż też wiadomo, nie wiadomo, czy pan Sylwester Szostek żyje, nie żyje. No, wiadomo, że zaginął 4 lata temu. W tym sensie to jest istotne, że prokuratura musi mieć informacje, których my oczywiście nie mamy, bo to są śledztwa, materiały, że pan Kral nie był w to zamieszany.
1: 5 sierpnia funkcjonariusze CBA i Krajowej Administracji Skarbowej, to też jest fragment czy informacja z tego artykułu, weszli do 14 lokalizacji w 4 województwach, także do domu rodziców Radosława Piesiewicza. Działania są prowadzone w ramach śledztwa prokuratury regionalnej w Gdańsku, a chodzi o faktury znalezione w PLK, PZKOŚ-u i PKOL-u na mniej więcej 9 milionów złotych, trochę powyżej 9 milionów. Zarzutów nikt dotąd nie usłyszał. Piesiewicz mówi o działaniu politycznym i zapowiada, że nie ustąpi, choć Walne Zgromadzenie PKOL-u odrzuciło sprawozdanie finansowe przedstawione przez zarząd. No trzyma się...
0: To prawda.
1: Jakby znaczy, to powiedzieć, to... prezes PKOL-u ostatnich desek ratunku, nie wiem ile ich jeszcze ma. No dobrze, pytanie, które zadałam też Michałowi Makowskiemu. Jak pan sądzi, dlaczego Przemysław Kral zdecydował się na taki krok, na współpracę?
0: Podobne mam zdanie jak Michał Makowski, nie wiemy do końca, natomiast wydaje się, że, bo uciekanie przez całe życie jest dość trudnym wyborem, jemu grozi no, poważny proces i poważny wyrok, w związku z czym może chce po prostu zmniejszyć ten wyrok, bo ja nie wierzę za bardzo w to, że nagle się nawrócił i że teraz on będzie uznał, że robił rzeczy nieuczciwe i teraz będzie uczciwie zeznawał. Nie, to jest zwykły interes. On chce się bronić. Jeżeli prokuraturze udało się go do tego namówić, to dobrze, dlatego że poznamy bliżej, będziemy prawdy. Ale ja tu jakichś szlachetnych intencji bym nie przykładał do pana Krala, tylko po prostu, że ma prawo się bronić i stara się bronić i ograniczyć swoje straty procesowe.
1: O konflikcie interesów delikatnie mówiąc też słyszymy. Ja wiem, każdy ma prawo się bronić, tak jak pan powiedział, poprosić o pomoc prawną tego czy innego mecenasa, no ale mamy do czynienia z posłem.
0: To znaczy, ja mam w ogóle kłopot z działalnością pana Romana Giertycha, więc wydaje mi się, że jednak on istotnie kodeks etyczny, adwokacki w wielu miejscach naciąga czy narusza postępowania dyscyplinarne, czy wnioski o postępowania dyscyplinarne. Szereg takich wniosków był w Naczelnej Radzie Adwokackiej. Natomiast żaden nie zakończył się tym, żeby... Nie mógł wykonywać zawodu adwokata, więc wydaje się, że jest to lege artis. Natomiast z kolei pan mecenas Dibuła, dość zdarza mu się stosować artykuł 212 przeciwko dziennikarzom. Więc ja mam kłopot z panem Giertychem i z panem Dibuła, jeśli chodzi o ich działalność. Z drugiej strony... No, też są takie doniesienia, ale niepotwierdzone, że to oni namawiali Krala, żeby był tym świadkiem koronnym. Że w ten sposób, taką taktyką procesową jest szansa, że będzie miał mniejszą karę. Ja też rozumiem, tak już taktycznie, politycznie, no jak się jest posłem i chce się mieć mocniejszą pozycję w swojej partii, no to wtedy trzeba jakieś przynosić polityczne złoto. A to rzeczywiście proces Zonda Krypto, Krala i w ogóle powiązania te wszystkie Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości z tym związane, no mogą być dla koalicji rządzącej bardzo korzystne politycznie. Więc z tego punktu widzenia rozumiem, że to jakby on ma tutaj i interes prawny, i interes, czyli biznesowy, bo zarobi na tym dobre pieniądze też, ale ma przede wszystkim interes polityczny.
1: Dodam tylko, że takiego zegarka po prostu nie da się kupić przy okazji. Nie wchodzi pan do salonu i mówi, o poproszę Patka Filipa za 172 tysiące złotych. Trzeba go zamówić, zapłacić z góry, umówić się na odbiór i po prostu po niego pojechać, więc był plan.
0: Nie, no oczywiście, że tak. No, tutaj nie ma, tu nie ma, to ten tekst Szymona Jadczaka i Marcina Fuli, on wyraźnie pokazuje, że to jest bardzo wieloletnia zażyłość i że to są, że pan Piesiewicz, no... Nie ma, też tego nie rozumiem, dlaczego się trzyma tego stołka Polskiego Komitetu.

0: olimpijskiego, dlatego że on nie ma kwalifikacji moralnych, żeby kierować polskim sportem i olimpizmem.
1: Nie no, kwalifikacje, ja nie mówię o moralnych, ale pracował w PZKOŻ-u, w PLK.
0: Kwalifikacje menadżerskie, sportowe może ma, ale moralnych, no po tym, co się wydarzało, po tych,
1: ale oczekiwałby
0: po tym
1: pan samokrytyki od pana prezesa Piesiewicza i rezygnacji,
0: tak,
1: tym samym przyznania się do winy?
0: Tak, ja oczekuję od ludzi generalnie w miarę możliwości minimum przyzwoitości. I uważam, że po tych aferach, jakie były na Igrzyskach Olimpijskich, temu Bizancjum, tym nieuzasadnionym wydatkom, bo ja rozumiem, gdybyśmy my byli ultra bogatym krajem, jak, nie wiem, Emiraty Arabskie. Pieniądze same wpadają i jakiś jeden z członków rodziny królewskiej postanowił wydać pieniądze na sport i tam tworzy takie Bizancjum. To jego pieniądze, bardzo proszę. Natomiast proszę pamiętać, że Polski Komitet Olimpijski na przykład miał wieloletni kontrakt z głównym sponsorem polskiego sportu i kultury, czyli totalizatorem sportowym, po czym działania Piesiewicza spowodowały, że tego kontraktu z totalizatorem sportowym nie ma.
1: Ale podobna sytuacja dotyczy producenta odzieży polskiej firmy, prawda?
0: Prezes
1: tej firmy pokazywał faktury, które miały wskazywać na bardzo korzystną ofertę dla PKOL-u i nagle się okazuje, że nie polska firma, tylko inna firma ubiera naszych sportowców. Sporo tego.
0: A jeśli chodzi o totalizator sportowy, to tam było jakieś gigantyczne podwyższenie tych kwot sponsoringu żądanych przez Polski Komitet Olimpijski, no bo z czegoś to Bizancjum trzeba utrzymać. A nie jest też tak, bo gdyby to szło jeszcze na sportowców i wsparcie tych sportowców, czy sportu powszechnego, to ja bym to jeszcze był w stanie zrozumieć. Ale to nie chodzi o to. To właśnie chodzi o utrzymywanie takiego wielkopaństwa pana prezesa Piesiewicza.
1: Ale pan użył pewnego przykładu, prawda? Gdybyśmy mieli do czynienia z bogatym sponsorem, jest tylko jeden warunek. Musiałaby to być prywatna firma, coś w rodzaju PKOL-u. A PKOL jest instytucją,
0: no,
1: nie dość, że publiczną, to jeszcze instytucją, która do tej pory cieszyła się ogromnym zaufaniem, a przynajmniej zależało jej na tym zaufaniu i podkreślają to ci sportowcy z bardzo bogatą historią sportową, jak na przykład Robert Korzeniowski, że chodzi właśnie o to, żeby PKOL kojarzył się z zaufaniem, z fair play, no, z tym, co w sporcie piękne, a nie z układami i z kasą na boku.
0: Zobaczmy, co się dzieje w tej chwili. Tak, no zobaczmy, co się dzieje w innym wielkim związku sportowym, czyli w FIFA. Prezes Infantino po tych mistrzostwach świata w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych nagle chce prywatyzować rozgrywki piłkarskie. Jest wielka afera, ale też właśnie tam jest to Bizancjum budowane wokół Infantino i sport kusi do takich, znaczy bycie takim działaczem sportowym kusi do takiego Bizancjum, bo Igrzyska to jest wielka impreza, czy Mistrzostwa Świata, wielkie strefy VIP. No, dzieje się tam, pojawia się tam mnóstwo bogatych ludzi. Naprawdę, jak mówił Stefan Kisielewski, czasem dla Polaków, a to można szerzej powiedzieć dla wszystkich, groźniejsza od wódki jest woda sodowa.
1: Tylko wie pan, Gianni Infantino wycofał się z tego projektu po protestach między innymi Europejskiej Federacji Piłki Nożnej. I mimo, że ma za sobą... setki, poparcie setek takich organizacji krajowych, to z tego projektu się wycofał, a pan Piesiewicz trwa niezłomnie.
0: No i to jest no nieszczęście Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale też samego Piesiewicza, że on nie rozumie, że działa na szkodę własną i polskiego sportu i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: A może to jest opcja ratunkowa jakaś? Nie ma immunitetu, tak swoją drogą. Jarosław Wodarczyk, publicysta z państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką.

0: muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Czy szef upadłej giełdy Zonda Krypto dostanie status małego świadka koronnego? Odpowiedź na to pytanie możemy poznać już dziś podczas konferencji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów. Małgorzata Naukowicz.
1: Zdaniem wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy, Przemysław Kral może mieć sporo do powiedzenia m.in. na temat finansowania kampanii wyborczych.
2: Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które za rządów PiS-u było realizowanych, które powinny być wyjaśnione.
3: Na razie wiemy, że Fundacja Zbigniewa Ziobry, że Fundacja Przemysława Wiplera to były te organizacje, które przyjmowały pieniądze od Przemysława Krala, natomiast rolą organów ścigania jest ustalenie, jak to wyglądało w szczegółach.
1: Dodaje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Wyjaśnienia sprawy oczekuje też europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda.
4: To, z kim miał pan Kral relacje, to jest drugorzędna sprawa z punktu widzenia obywateli, którzy stracili miliony. Dla mnie to jest najważniejsze.
1: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: W urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują już nowe formularze umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. Nowe regulacje resortu cyfryzacji spotkały się jednak ze sprzeciwem części samorządów. Tak jest m.in. w Zakopanem. Tamtejsze władze zapowiadają, że nie będą automatycznie rejestrować takich związków, powołując się na nadrzędność ustawy zasadniczej i lipcowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
5: Oczywiście bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, bo to jest nasz fundament i nasza tradycja, ale też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
0: Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że rozporządzenie obowiązuje we wszystkich gminach w Polsce, a urzędnicy nie mają prawa odmówić przyjęcia kompletnego wniosku o transkrypcję. Demografia wymusi zmiany w szkolnictwie. Na tydzień przed końcem wakacji dyrektorzy szkół z Poznania zwracają uwagę, że spadek liczby uczniów widoczny jest w centrach dużych miast. Pogłębiającym problemem są też braki kadrowe.
6: Sporym wyzwaniem jest znalezienie nauczycieli przedmiotów ścisłych, mówi Ewa Frąckowiak.
7: To stwarza również duże kłopoty organizacyjne, bo można by powiedzieć, małą szkołą się fajnie kieruje, zdecydowanie nie. Wystarczy, że jedna czy dwóch osób nie ma w trakcie roku i jest to gigantyczny problem.
6: Nauczyciele często łączą pracę w kilku szkołach, co wiąże się z kolejnymi kłopotami, dodaje dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Poznaniu.
7: Połączyć etaty, dopasować plan, to jest duże wyzwanie.
6: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych wolnych jest ponad 11 700 etatów.

0: Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Urodzony dowódca i charyzmatyczny człowiek, tak generał Bogusław Pacek wspomina generała Mirosława Różańskiego, dowódca misji w Afganistanie i Iraku oraz były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, zmarł w wieku 63 lat. Generał Pacek podkreśla, że Mirosław Różański mógł jeszcze bardzo wiele zrobić dla obrony państwa.
3: Również z krwi i kości, który w trudnych sytuacjach nigdy się nie poddawał. Człowiek dużej odwagi, bardzo pryncypialny człowiek, który nie bał się występować publicznie i wchodzić w szranki z ludźmi, którzy mieli inne poglądy albo inne opinie w sprawach wojska.
2: Generał Mirosław Różański został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej i Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Do 47 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataków gangów na Haiti. 22 osoby zostały ranne. Biuro ONZ na wyspie ostrzegło, że szacunki te mogą ulec jeszcze zmianie. Uzbrojeni napastnicy wtargnęli do miasteczka pod Port-au-Prince późnym wieczorem w niedzielę i podpalali domy oraz zabijali przypadkowych mieszkańców. Organizacje broniące praw człowieka poinformowały nie tylko o masowych zabójstwach i podkładaniu ognia, ale też o gwałtach i porwaniach. Gangsterzy spalili również jeden z kościołów. Według władz Kęsko w ataku dokonał gang o nazwie Vivant Sam, który rząd USA uznał w zeszłym roku za zagraniczną organizację terrorystyczną. Szacuje się, że grupy przestępcze kontrolują około 70% Port-au-Prince. Na 13 grudnia tego roku w Haiti zaplanowane są pierwsze od ponad dekady wybory prezydenckie i parlamentarne. Obecnie trwa rejestracja uprawnionych do głosowania, ale jak podkreśla Associated Press, wielu ekspertów przestrzega przed ich organizacją z powodu bardzo niestabilnej sytuacji wewnętrznej w kraju. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Termometry pokażą dziś maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie i około 21 w centrum, do 24 na północnym zachodzie i na południowym zachodzie. Jeśli chodzi o to, co pogoda przyniesie, będzie dość słonecznie. Na północnym wschodzie więcej chmur i na krańcach południowych tam może też przelotnie padać deszcz, a na północnym wschodzie niewykluczone burze.
1: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
4: A już teraz łączymy się z naszym gościem, a jest nim dzisiaj pan Marek Zuber, ekonomista i analityk finansowy z Akademii WSB. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2026 roku była wyższa niż przed rokiem o 3,9%. To jest w ogóle też ciekawe zagadnienie, bo oczywiście ten wynik jest na plusie. Widzimy, że ta sprzedaż detaliczna nam cały czas rośnie, ale jest to jednak niższa dynamika niż miesiąc wcześniej.
5: To prawda, ale też musimy pamiętać o tym, że tutaj jednak też takie sezonowe rzeczy mają wpływ na odczyty z poszczególnych miesięcy. Takie bym powiedział wręcz incydentalne decyzje o tym, żebyśmy coś kupowali albo czegoś nie kupowali. Oczywiście dni wolne, no akurat jeżeli chodzi o kwestie dni pracujących, to sierpień i lipiec tego roku miały tyle samo dni co zeszłego roku, więc tutaj jakby mamy podobną sytuację, ale właśnie w ramach jeszcze wakacji, natężenie tych wakacji, jak dużo wyjeżdżamy w tym roku, wszystkie właściwie informacje potwierdzają, że więcej Polaków wyjechało na wakacje niż w zeszłym roku. Prawdopodobnie istotnie więcej przede wszystkim wyjechało za granicę. No to skoro za granicę, to przez ten czas bycia na wakacjach nie kupowaliśmy w Polsce. Oczywiście do tego trzeba dodać turystów zagranicznych, którzy kupują w Polsce. To wszystko trzeba pouwzględniać, ale to powoduje, że te dane, szczególnie wakacyjne w ujęciu rok do rok, nie muszą być takie do końca porównywalne. Choćby ze względu na te migracje związane z wakacjami. Ja bym powiedział inaczej, że my właściwie w ostatnich dwóch latach, prawie trzech latach to określił, obserwujemy bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o tą sprzedaż detaliczną. Oczywiście nie mamy tutaj jakiegoś hura boomu konsumpcyjnego. Pamiętam takie czasy, kiedy rok do roku sprzedaż detaliczna w Polsce potrafiła rosnąć dwucyfrowo, ale jednak uśredniając te wyniki,

0: wyniki miesięczne, mamy naprawdę przyzwoity wzrost naszych zakupów, co oczywiście ma olbrzymi wpływ na wzrost gospodarczy. W zeszłym roku mniej więcej o 3,5% w całym roku wzrosła konsumpcja w Polsce i myślę, że na podobny wynik, może ciut gorszy, idziemy w tym roku. I w tym sensie, panie Marku, ja się tak bardzo tymi lipcowymi danymi nie przejmuję. Jeśli powiedziałem ciut gorsze, to właściwie może to być spowodowane chyba głównie jednym elementem, mianowicie tym, że wyhamowały nam wynagrodzenia. To znaczy, one dalej rosną oczywiście, ale ten wzrost jest mniejszy niż w zeszłym roku. Także uwzględniając inflację, mamy nieco gorsze wyniki niż w zeszłym roku, czyli z polskiego na nasze. Nieco mniej, więcej, jeśli mogę tak nieładnie powiedzieć, mamy pieniędzy do dyspozycji w roku 2026 niż w 2025, czyli biorąc pod uwagę przeciętną rodzinę, przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce, cały czas jest ten przyrost realny środków do wydawania, ale ten przyrost jest nieco mniejszy niż w zeszłym roku i to może być taki element, który troszeczkę rzeczywiście hamuje nasze zapędy zakupowe, ale to nie będą wielkie różnice, więc w dalszym ciągu to będzie bardzo ważny motor wzrostu gospodarczego w roku 2026, czyli nasze kupowanie.
1: Ja myślę, że też jedną rzecz musimy wyjaśnić naszym słuchaczom, bo jeżeli spojrzymy na wykres, to gdzieś tam uśredniając, faktycznie widzimy, że cały czas ta linia się wznosi, ale jeżeli już spojrzymy na miesięczne odczyty, to zawsze jest tak, że pierwszy kwartał każdego roku wychodzi fatalnie, gdzieś tam pod kreską, zawsze styczeń, luty, nie wygląda to dobrze, ale grudzień, czyli przedświąteczne zakupy, no to tutaj zawsze mamy jakieś rekordy, mniejsze lub większe. I to jest właśnie ta sezonowość, która akurat w okresach letnich no, nie ma z góry przyjętej zasady.
0: No to jest właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą. To już tak znowu mówiąc trochę takim kolokwialnym językiem, jak się wypstrykamy z zakupami także prezentów różnego rodzaju w listopadzie, w grudniu, no może jeszcze na początku stycznia, no to potem musimy trochę oszczędzać. No i stąd właśnie ten początek roku rzeczywiście zazwyczaj nie jest jakiś fantastyczny. Dopiero jak zaczynamy dostawać premie roczne, to się dzieje w lutym, częściej pewnie w marcu lub w kwietniu, znowu trochę więcej tych środków na zakupy mamy. Ale tak jak pan bardzo słusznie powiedział, tym się nikt nie przejmuje, tutaj musimy brać pod uwagę wtedy bardziej te dane rok do roku i one chyba bardziej tutaj jednak pokazują realne zmiany dotyczące kupowania Polaków. No a właśnie te wakacje, no to właśnie są zaburzone choćby tymi kwestiami, o których mówiłem, ale proszę zobaczyć, panie Marku, ilość turystów przyjeżdżających do Polski, ilość Polaków wyjeżdżających gdzieś za granicę, ale pogoda też ma przecież wpływ na to, co kupujemy. Sprzedaż detaliczna to jest jednak znacznie węższy obszar niż konsumpcja, więc to jest ta sprzedaż realizowana w sieciach handlowych, tak można by było powiedzieć. No więc jeżeli nawet jedziemy gdzieś na te wakacje i pada, to pewnie kupujemy inne rzeczy niż wtedy, kiedy nie pada i korzystamy oczywiście w pełni z możliwości wakacyjnych. Albo jak bardziej zwiedzamy, to również kupujemy inne rzeczy. Więc tu wiele, wiele elementów trzeba uwzględnić. Więc wiem oczywiście, że średnia prognoz była nieco wyższa, jeżeli chodzi o te dane lipcowe. Średnio stawiano na wzrost powyżej 4%, ale tak jak powiedziałem, ja się tym nie przejmuję. Moim zdaniem te dane nie są złe. One potwierdzają to, co powiedziałem przed chwilą, czyli że konsumpcja dalej będzie tym głównym motorem wzrostu polskiej gospodarki w roku 2026. No i oczywiście pytanie, jak bardzo w drugim półroczu będą się dodawały te dwa kolejne motory, czyli inwestycje. Tutaj pierwsze półrocze było chyba jednak trochę rozczarowujące. Oczywiście mamy wynik za drugi kwartał 3,8% wzrostu PKB, 3,5% w pierwszym kwartale, więc prawdopodobnie właśnie te inwestycje, nie mamy danych szczątkowych jeszcze, te inwestycje spowodowały ten nieco lepszy wynik. No i trzeci element, czyli eksport. Tutaj choćby problemy Niemiec cały czas nie pozwalają nam rozwinąć skrzydeł, chociaż też wydaje się, że trochę ta sprzedaż za granicę się poprawiła. Jakby do tego naszego kupowania, czyli do tej konsumpcji, doszły w drugim półroczu mocniejsze inwestycje, a moim zdaniem jest to możliwe choćby ze względu na to, że Krajowy Plan Odbudowy nam się tak bardzo, bardzo powoli rozwijał, no ale wreszcie się musi rozkręcić, bo przecież musimy potem z tych środków się rozliczyć i terminy nas gonią. I jeszcze w jakimś stopniu, pewnie w tym roku jeszcze niewielkim, program SAFE, no to myślę, że w trzecim i czwartym kwartale mamy szansę na wzrosty w okolicach 4%, może nawet powyżej 4%. Choć pewnie w całym roku ta czwórka z przodu jest bardzo mało prawdopodobna. Mówię oczywiście o wzroście gospodarczym, o wzroście PKB za cały rok. Ale jeszcze raz powtórzę, cały czas tym fundamentem tego, że polska gospodarka się rozwija, jest nasze kupowanie i to się w roku 2026, wszystko na to wskazuje, nie zmieni.
1: To skoro mówi pan, że

0: fundamentem naszego rozwoju jest nasze kupowanie, to zerknijmy do tych paragonów, bo ja obiecałem naszym słuchaczom, że spojrzymy, co kupujemy częściej, czego kupujemy mniej. I tak, jeśli spojrzymy na tabelę opublikowaną dzisiaj przez GUS, dynamikę sprzedaży detalicznej w cenach stałych, to widzimy, że na przykład w takiej kategorii pojazdy samochodowe, motocykle, części, czyli na przykład nowe auto, nowy motocykl, ale też na przykład części, bo się stary popsuł. Tutaj mamy wzrost o ponad 8%. W przypadku żywności, tutaj symbolicznie 1% rok do roku, ale na przykład farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny ponad 10%. Meble, proszę bardzo, RTV, AGD, czyli te droższe rzeczy, jeśli chodzi o nasz koszyk, ponad 8% wzrost. Spadki mamy z kolei w takich kategoriach jak tekstylia, odzież, obuwie. To nowość trochę, bo tutaj zawsze było na plusie. No i oczywiście paliwa stałe, ciekłe i gazowe. W lipcu nie mieliśmy CPN-u, a zatem ten spadek jest uzasadniony. No właśnie, patrzy pan na taki wykaz i co sobie pan myśli o polskim konsumencie?
1: Ja jeszcze o tym obszarze odzież i obuwie. Mhm. Nie zawsze to było do przodu, nie zawsze kupowaliśmy więcej. Natomiast to jest taki obszar, który od wielu, wielu lat najczęściej notuje spadek cen. Zupełnie inna historia, inflacja, ceny, ale rzeczywiście szczególnie to obuwie rok do roku, no prawie zawsze, no prawie nie robi tu dużej różnicy, widzimy tam minus. Akurat w ostatnim miesiącu, z tego co pamiętam, było inaczej, ale to jest też takie charakterystyczne. Natomiast jeżeli bym dwoma zdaniami miał wszystko ocenić, to no ewidentnie kupujemy takie dobra bardziej trwałego użytku. Na to bym zwrócił uwagę, czyli właśnie te samochody, właśnie meble, czyli jakieś tam wyposażenie mieszkań, ale to też świadczy o tym, że nasza sytuacja się poprawia. Proszę mnie dobrze, panie Marku, zrozumieć. To oczywiście nie znaczy, że każda polska rodzina jest bogata, że każda polska rodzina ma co miesiąc więcej pieniędzy do dyspozycji. Wiadomo, że te wszystkie dane to jest statystyka, to jest pewna średnia, która pokazuje sytuację społeczeństwa, ale dla mnie właśnie ten wzrost jest potwierdzeniem tego, że bogacimy się, że więcej mamy do dyspozycji środków. No i ponieważ stopy procentowe też spadły, no może nie do takich poziomów, jakie pamiętamy sprzed pandemii, ale jednak do dużo niższych poziomów niż to, co było w apogeum walki z inflacją, to też pożyczki konsumpcyjne czy kredyty konsumpcyjne to też jest istotnie tańsze. No i to też powoduje, że możemy posiłkować się przy zakupach również takim sposobem finansowania. Tak na marginesie, panie Marku, idziemy prawdopodobnie na rekordowy poziom sprzedaży samochodów w tym roku, bo w pierwszym półroczu przegoniliśmy wynik zeszłego roku. 612 albo 613 tysięcy sztuk, więc prawdopodobnie to będzie rekord, być może nawet rekord historyczny, czyli od momentu zmian ustrojowych w Polsce. W zeszłym roku otarliśmy się o bodajże rok 97, z tego co pamiętam. Tam był pewien problem dotyczący klasyfikacji samochodów, trochę inaczej klasyfikowano samochody, takie lekkie samochody dostawcze w roku 97, trochę inaczej robimy to teraz. No ale powiedzmy, że to był wynik porównywalny. No a teraz wszystko wskazuje na to, że może to być najlepszy rok w historii tych 30 ponad już lat gospodarki rynkowej w Polsce, jeżeli chodzi o samochody. Więc to też jest chyba wymiar tych zmian, które w Polsce następują, choć z pewnością mocno się zmienił sposób finansowania tych zakupów.
0: Przepraszam, no, że przeszkodzę, ale tak. Tutaj świetne dane wskoczyły mi właśnie teraz i one zostały dzisiaj opublikowane. Otóż Instytut Samar opublikował dane po 20 dniach sierpnia tego roku, czyli bardzo świeżutkie informacje, i okazuje się, że w pierwszych dwóch dekadach tego miesiąca zarejestrowano w Polsce ponad, no prawie 28 tysięcy samochodów, nowych samochodów osobowych, i to jest wynik, uwaga, o prawie 12% lepszy niż rok wcześniej. To tak na potwierdzenie pana słów.
1: Tak, to oczywiście znowu moglibyśmy teraz mówić, dlaczego tak się dzieje. To z jednej strony wzrost zamożności, z drugiej strony te inne sposoby finansowania niż to, co było te 30 lat temu w Polsce, w tych okresach, o których przed chwilą mówiłem. Oczywiście samochody się zmieniły, to jest jasne, ale właśnie najem terminowy, właśnie leasing, właśnie kredyty, to z całą pewnością ułatwia też dostęp do samochodów. To nie było wszystko tak rozwinięte wtedy, w szczególności, że oczywiście, ale też myślę, że no, taka wojenka cenowa, która nam się chyba trochę rozkręciła, głównie przez ofertę producentów z Chin, to doprowadziło do tego, że europejska, japońska konkurencja musiała jakoś na to odpowiedzieć albo obniżaniem cen tych bazowych, albo wprowadzeniem promocji. Tak swoją drogą, panie Marku, tak obserwuję, że te firmy wszystkie

podzieliły się na dwie grupy. Jedne, które otwarcie mówią, my obniżamy ceny. Mogę teraz kilka przykładów podać, ale ponieważ jesteśmy w mediach publicznych, to nie chcę podawać nazw firm, ale proszę mi uwierzyć, tak to wygląda. I druga grupa firm, które mówią, nie, no my nie obniżamy cen, ale wystarczy, że pan przekroczy próg salonu i okazuje się, że na wejściu dostaje pan rabat, a po kilku zdaniach

0: niemiecką również, czyli eksport. Cieszyliśmy się z tego oczywiście, że ten polski eksport bardzo mocno rósł. 2/3 mniej więcej wyrobów polskiego przemysłu idzie za granicę, czyli właśnie na eksport. No ale jak nam się trochę przehamowało, jak nam się trochę pogorszyła sytuacja na tych najważniejszych naszych rynkach. Oczywiście mam tutaj przede wszystkim na myśli rynek niemiecki, czy w ogóle niemieckich odbiorców, bo myślę, że raczej tak się powinno tego podchodzić. Nie tyle Niemcy jako miejsce sprzedaży, co niemieckie firmy, które kupują produkty z Polski, choćby Cetera Automotive i niemieccy producenci działający na przykład w Czechach, no to te problemy z eksportem się zaczęły. Więc to, że ten przemysł nie może nam tak jednoznacznie mocno się odbić, no to głównie wynika właśnie z tych problemów eksportowych. Nie tylko, ale głównie. To są takie dwa trendy, takie dwa jednak trochę inne kierunki. 2023 rok, prawie zerowy wzrost gospodarczy. To jest ten najgorszy rok, nie licząc pandemii, od momentu zmian ustrojowych w Polsce. Po czym wybicie w okolice 3%. W zasadzie tylko dzięki konsumpcji, dzięki temu, że zaczęliśmy więcej kupować po wzrostach wynagrodzeń w roku 2024. No i sprzedaż detaliczna, która bardzo mocno wzrosła, o tym mówiliśmy przed chwilą. Jednocześnie znacznie słabszy wzrost produkcji przemysłowej. To jest takie do przodu, potem trochę do tyłu, znowu do przodu, znowu do tyłu. I właściwie coś takiego obserwujemy do dzisiaj. Ten rok jest trochę lepszy, to znaczy tych takich do tyłu jest mniej. Mhm. Przy czym przez do tyłu mam na myśli nawet spadki w ujęciu rok do roku produkcji przemysłowej. Więc takich miesięcy w tym roku, czy w ogóle w tym ostatnim okresie, powiedzmy 10-12 miesięcy, jest mniej, ale jednak to nie jest taka bardzo mocna kropka na tej, jeżeli chodzi o poprawę w polskim przemyśle, jak w przypadku sprzedaży detalicznej. Więc tego nam rzeczywiście jeszcze brakuje. Może tutaj trochę pomoże także program SAFE, bo bardzo wiele firm, które nie działały w rynku związanym z obronnością, w ten rynek wchodzi właśnie firm produkcyjnych. No tutaj mamy jednak dziesiątki miliardów złotych, które będą, setki miliardów złotych, które będą trafiały także do polskich przedsiębiorstw, niekoniecznie tylko tych, które, tak jak powiedziałem, zajmowały się taką działalnością. Więc być może to będzie taki element, który też pomoże polskiemu przemysłowi. No ale chciałoby się również poprawy sytuacji na tych rynkach, na których od dawna jesteśmy. No a swoją drogą oczywiście także szukamy nowych rynków, ale znalezienie ich i wbicie się na nie nie jest oczywiście w dzisiejszych czasach proste.
1: Panie Marku, to zmieńmy na chwilę temat, bo przyjrzeliśmy się między innymi kondycji budżetów domowych, bo wiadomo, że od tego też konsumpcja i to, co kupujemy, od tego zależy. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na budżet państwa. Dzisiaj, ja myślę, że w tym tygodniu zarówno w kancelarii premiera, jak również w różnych ministerstwach dużo działań na liczbach. W tych działaniach też pewnie się pojawią niewiadome. No i czekamy na projekt budżetu, który już będzie w tej wersji przyjętej. Wiemy, że w tym projekcie zostaną zawarte informacje o proponowanych zmianach progów podatkowych. Wiemy też, że będzie to budżet pod presją wydatków. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i transformacja energetyczna. To jest taki budżet pełen wyzwań, biorąc pod uwagę fakt, że to będzie budżet na rok wyborczy.
0: No to można by było powiedzieć, że to jest kolejny budżet pełen wyzwań, dlatego że ten dług publiczny narasta jednak bardzo, bardzo szybko. Te deficyty w całym sektorze finansów publicznych, czyli te dziury w sektorze finansów publicznych, mamy rekordowe. Oczywiście formalnie, jak popatrzymy sobie na historię, to gorzej było po kryzysie finansowym 2008-2009 roku, ale moim zdaniem trochę to wynika z nieco innego sposobu liczenia tych dziur, czyli dzisiaj nie wszystko wliczamy tak, jak powinniśmy to wliczać, tak jak wliczaliśmy jeszcze w roku 2009, 10 czy 11, więc jakby to wszystko sprowadzić do porównywalnych wielkości, to moim zdaniem rok 2025 i 2026 to będą rekordowe deficyty sektora finansów publicznych w Polsce. No i na to nakładamy wybory. I to moją obawę o to, żeby się nam nie rozkręciła taka spirala obietnic, bo jak się rozkręci, to ja się boję, że może być taki element jednak zawahania, jeżeli chodzi o tych, którzy pożyczają Polsce pieniądze, tak jak było w październiku 2022 roku w Wielkiej Brytanii. No i taki pstryczek w nas możemy dostać, czyli taką wyprzedaż obligacji, wyprzedaż złotego na moment. Możemy zobaczyć na moment, czyli do chwili, kiedy politycy nie wycofają się z tych zbyt odważnych pomysłów dotyczących nowo wydawanych pieniędzy. Oczywiście to, co przed chwilą powiedziałem, to nie jest coś, co musi się wydarzyć. To jest jeden ze scenariuszy, który mam nadzieję się nie ziści, ale jeżeli zobaczycie państwo, mam tutaj na myśli wszystkich, którzy nas słuchają, że gdzieś pod koniec roku, początku roku zaczyna się festiwal wydatków, wymyślania różnego rodzaju kierunków, głównie oczywiście

0: się w tym obszarze socjalnym, to naprawdę to, co przed chwilą powiedziałem, nie jest niemożliwe. Tak na moment taki kryzysik nam się w Polsce może zdarzyć. Ale nawet jeżeli nie, nawet jeżeli tego nie będzie, to biorąc pod uwagę te wydatki, które już mamy i te, które musimy zrealizować choćby w obszarze inwestycyjnym w Polsce, obronność, no o tym mówimy najwięcej, ale tak naprawdę więcej w najbliższych kilkunastu latach wydamy, jeśli chodzi o same inwestycje w energetykę, kolejnictwo, jeszcze parę innych obszarów, oczywiście nowe technologie. Mówimy tu o gigantycznych środkach i w każdy budżet w tych kolejnych latach będzie musiał uwzględniać te wydatki inwestycyjne. Jak tego nie zrobimy, to za parę lat będziemy mieli wyłączenia prądu w Polsce. W związku z tym każdy z tych budżetów będzie napięty. Na to trzeba nałożyć oczywiście kwestię gromadzenia, dodatkowego gromadzenia środków w budżecie, zwiększenie ściągalności podatków. To jest takie ulubione hasło, szczególnie dzisiejszej opozycji, ale moim zdaniem w polskich rejach niewiele tu jest, jeszcze jesteśmy w stanie zrobić, więc zostaje no, albo podniesienie podatków, albo nakładanie jakichś nowych podatków czy parapodatków. Takie próby zresztą mamy także w tej chwili, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre grupy społeczne, przedsiębiorców, no ale tutaj z kolei, jak wiemy, o czym zresztą pisze jedna z agencji ratingowych, która potwierdziła wczoraj rating Polski, czyli agencja Fitch, tu nie ma niestety Fitch, tu nie ma niestety współpracy między polskim rządem a polskim prezydentem, no i w efekcie trudno jest dokonywać zmian, które miałyby pomagać w uporządkowaniu polskiego budżetu czy generalnie polskich finansów publicznych. Więc panie Marku, każdy z tych kolejnych lat, i to jest na dłuższy okres, my tu nie mówimy o dwóch, trzech budżetach, myślę, że to będzie znacznie, znacznie dłużej, będzie budżetem napiętym, będzie budżetem trudnym i tak będziemy go interpretować. Na razie wiemy, jakie są założenia te główne. Czyli wzrost gospodarczy, inflacja, ja się z nimi zgadzam, to znaczy mam nadzieję, że wzrost gospodarczy będzie większy niż 3,1%, tyle na razie Ministerstwo Finansów zakłada.
1: Bardzo ostrożnie,
0: ale myślę, że dobrze, że tak zakłada. No, to by oznaczało wyraźnie gorzej niż w tym roku, bo tak jak powiedziałem, jeszcze wciąż mamy szansę na czwórkę z przodu, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy w tym roku, no ale trzeba być, lepiej pomylić się w tę stronę niż być zbyt dużym optymistą. No inflacja na poziomie 2,5% średniorocznie, myślę, że to jest realne do osiągnięcia.
1: A nie jest tak, że te dane makro, które pojawiają się w założeniach, one zawsze są ostrożniejsze niż faktyczne prognozy, którymi nawet dysponuje Ministerstwo Finansów?
0: Tak powinno być. Tak powinno być. To znaczy lepiej mieć tych, bo to się oczywiście przekłada na pieniądze, które do budżetu wpływają, więc lepiej mieć tych pieniędzy za dużo, nigdy nie jest za dużo, ale wie pan, co mam na myśli oczywiście,
1: tak jest,
0: niż spotkać się z sytuacją, kiedy niedoszacowaliśmy wzrostu gospodarczego albo jakichś innych wielkości wpływających na to, co się w budżecie znajduje, no i wtedy zaczyna być problem. Takim najbardziej chyba spektakularny przypadek, no to są dwa momenty, czyli 2009 rok, właściwie 2008 rok, bo wtedy już się to wszystko zaczęło, 2008, w 2009 już wiedzieliśmy, że będzie słabo. Oczywiście wtedy nikt nie przewidywał, że dojdzie do takiego tomknięcia na świecie, czyli największego kryzysu, jaki znamy, no ale trzeba było szybko szukać tych pieniędzy i widzieliśmy tam gwałtowne cięcia wydatków. No i drugi przypadek to jest oczywiście pandemia, gdzie też nikt kompletnie nie zakładał, że może w Polsce być głęboka recesja, spadek wielkości gospodarki o mniej więcej 2,5%. No i też musieliśmy się jakoś z tym zderzyć akurat w roku 2020, ponieważ świat właściwie tylko taki kierunek przyjął, także Polska poszła w tym kierunku, czyli niestety zwiększyliśmy bardzo mocno zadłużenie po to, żeby zasypać tą koronawirusową dziurę pieniędzmi pożyczonymi, które niestety, dzisiaj zresztą cały czas nam też ciążą.
1: Niestety my się zderzamy z czasem, który właśnie dobiegł końca naszej audycji. Bardzo dziękuję. Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Bardzo dziękuję
0: bardzo
1: za
0: dziękuję
1: rozmowę.
0: Również.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Jest z nami Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Witam pana serdecznie, panie redaktorze. W urzędach stanu cywilnego w całej Polsce są już dostępne wzory formularzy. One umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Spodziewa się pan, że ta kwestia będzie politycznie rozgrywana?
4: Myślę, że będzie politycznie rozgrzewana i szczególnie, że zbliżają się wybory parlamentarne. Jest to temat, który wzbudza bardzo duże społeczne emocje, a biorąc pod uwagę, że cały ten proces jakkolwiek by to zabrzmiało źle,

0: czy niedobrze, czyli takie wprowadzanie trochę tylnymi drzwiami, ponieważ te obietnice składane w kampanii wyborczej przed 3 latami, przed 3 laty nie zostały zrealizowane i nic nie wskazuje na to, żeby zostały zrealizowane z kilku powodów. Wet prezydenckich, braku większości koalicyjnej, która umożliwiłaby te odrzucenie tych wet, nawet ten projekt posłanki Pasławskiej, taki dość zachowawczy, tak, o statusie osoby najbliższej, gdzie oczywiście nic nie było, nie było mowy o małżeństwach jednopłciowych, nawet ten taki bardzo zachowawczy projekt został odrzucony przez prezydenta, zawetowany i wiemy doskonale, że żadna, nawet najbardziej kompromisowa wersja, ta była dość kompromisowa, bo wypracowana wspólnie przez posłów, posłanki PSL-u i Lewicy, którzy się dość mocno różnili w tej kwestii, nie zostanie w tej kadencji przyjęta. To jest, wracając do tego pierwotnego pańskiego pytania, tak, jestem przekonany, że temat będzie wywoływał polityczne i społeczne emocje. Nie spodziewam się natomiast jakiegoś wielkiego ranu na urzędy stanu cywilnego i tego procesu polegającego na zawieraniu małżeństw jednopłciowych za granicą i dokonywania tych transkrypcji w Polsce, no bo to jest jednak dość kosztowne i trudne techniczne. Nie każdy może sobie pozwolić na wyjazd do Berlina i Brukseli i tam przeprowadzenia tego procesu i powrotu tutaj do Polski, dokonywania tejże
1: transkrypcji. Tak.
0: Transkrypcji.
1: Ja pytam, czy ten temat będzie instrumentalizowany politycznie, bo mogłoby się wydawać, że społecznie on już aż tak dużych kontrowersji nie budzi w porównaniu z dyskusjami sprzed 10, 15 czy 20 lat. Mimo to politycy spróbują do tamtych emocji powrócić, a w każdym razie część polityków.
0: Politycy instrumentalnie wykorzystują każdą rzecz, którą można wykorzystać i nawet taką, której zdawałoby się wykorzystać nie można. Ja się nie zgodzę z panem, że ten temat nie wywołuje emocji.
1: Aż
0: oczywiście,
1: takich jak 12 lat temu.
0: Wie pan co, oczywiście zmienia się mentalność społeczeństwa i w tych badaniach sondażowych, jak zapytamy o status osoby najbliższej czy o związki partnerskie, to widać, że większość jest za zawarciem, za przeprowadzeniem takiego procesu prawnego, przyjęciem prawa, które umożliwiłoby zawarcie takich związków partnerskich. Natomiast jak zada pan pytanie o małżeństwa jednopłciowe, a nie daj Bóg jeszcze dorzuci do tego pytanie o możliwość adopcji dzieci przez te małżeństwa, no to podnosi się poziom debaty publicznej, a czasami nawet nie debaty publicznej, czy takiego orwetesu zwykłego. I jestem sobie w stanie wyobrazić, że ten temat może być wykorzystywany w kampanii wyborczej, chociaż na agendzie jest tak wiele tematów, że to nie będzie z pewnością temat główny, temat wiodący.
1: Burmistrz Zakopanego stwierdził, że jego zdaniem państwo próbuje przerzucić odpowiedzialność na gminy, a te z kolei są w klinczu, bo z jednej strony jest wyrok TSUE, decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego, także wytyczne ministerstwa, a z drugiej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Myśli pan, że takich gmin i takich głosów może odezwać się więcej?
0: Myślę, że tak. Oczywiście kwestia prawna jest tutaj dość istotna, tak? Urzędnicy są zobligowani do tego, żeby prawo respektować. Oni nie są od tego, żeby prawo interpretować i ewentualnie wcielać w życie te przepisy, które uznają za obowiązujące czy za nieobowiązujące. No, żyjemy w

0: tego rodzaju dualizmie prawnym. Tak? Mamy Trybunał Konstytucyjny, który de facto nie istnieje, już pomijając te kwestie dotyczące legalności wyboru części sędziów, to przecież te orzeczenia czy wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane, więc de facto ten Trybunał nie istnieje i tutaj ten wyrok w sprawie tej transkrypcji z jednej strony został wydany, z drugiej strony nie został opublikowany. Jestem przekonany, że duża część gmin będzie dokonywała takiej interpretacji jak burmistrz Zakopanego, szczególnie w tych rejonach, gdzie większość mieszkańców to są ci, których można określić mianem konserwatywnych i głosują na szeroko rozumiane partie prawicowe. Natomiast czy to będzie realny problem? Myślę, że nie, bo nie przypuszczam, żeby ktokolwiek, kto zawarł taki związek małżeński w Berlinie, a tutaj ten przykład, czy historia właśnie zaczęła się od małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie, będzie chciał dokonywać transkrypcji w Zakopanem, w Chełmie czy w Kraśniku. Raczej wykona to w Warszawie.
1: Do tej kwestii dziś jeszcze będziemy wracali, ale teraz spójrzmy na to, co dzieje się wokół Przemysława Krala, byłego szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, giełdy, która, przypomnijmy, zbankrutowała. Kral może zacząć zeznawać jako tak zwany mały świadek koronny. W grze jest nadzwyczajne złagodzenie kary. Śledczy, zdaniem części mediów, mogą dostać cenne dowody. Czy prawa strona sceny politycznej ma się czego obawiać? Te zeznania mogą być w jakimś sensie bardzo istotnie obciążające?
0: I tak, i nie. Oczywiście można się spodziewać, zakładając, że wszystko to, co żyje w przestrzeni medialnej, jest prawdą, bo my tak naprawdę nie wiemy,
1: na razie spekulujemy.
0: Czy pan Kral został tym tak zwanym małym świadkiem koronnym, co oznaczałoby, że usłyszał zarzuty i że przyznał się do tych zarzutów, a przynajmniej do części zarzutów. Nie mamy takiego potwierdzenia z prokuratury, ale zakładając, że te informacje z medialnej przestrzeni są prawdziwe, no to już teraz można, znaczy oczywiście on posiada wiedzę bardzo, bardzo, bardzo rozległą, no, wie komu i za co przekazywał pieniądze, dlaczego wybierał takie, a nie inne instytucje, media czy osoby. I te jego zeznania i te jego dokumenty, które którymi, jak rozumiem, dysponuje, albo materiały zachowane z jakichś czatów, rozmów i tak dalej, mogą być niezwykle interesujące. Natomiast dlaczego powiedziałem, że nie? Dlatego, że no już dzisiaj, gdy tylko ta informacja się w przestrzeni medialnej pojawiła, następuje dyskredytacja całego tego procesu świadka koronnego i tego, co on może powiedzieć, choćby ze względu na to, że jednym z obrońców pana Krala jest Roman Giertych, który jest czynnym politykiem, posłem Platformy, posłem Koalicji Obywatelskiej, bardzo aktywnym w social mediach, i już słyszymy taką narrację, że Kral poszedł na współpracę i będzie obciążał fikcyjnymi zarzutami tych, na których obciążeniu zależy Giertychowi i Tuskowi w dużym uproszczeniu. Oczywiście ja nie wiem, jakiego kalibru to będą materiały, jak bardzo będą obciążające i dla kogo one będą stanowiły problem prawny.

0: prawny czy też problem etyczny, natomiast jestem przekonany, że z taką narracją będziemy mieli do czynienia. Już w zasadzie mamy.
1: Swoją drogą tak. Proszę mnie pomylić, jeśli pobłądziłem, ale wydaje mi się, że łączenie obowiązków prawnika i polityka nie stoi w sprzeczności z polskim prawem. Tyle, że może stanowić łatwy argument dla przeciwników politycznych. Może warto byłoby się zastanowić nad pewną korektą regulacji prawnych, chociaż myślę, że to jest w aktualnej sytuacji nie do przeprowadzenia. Słowo jeszcze o tym, co dzieje się wokół szefa Zonda Krypto. Prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz miał dostać od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. Według ustaleń dziennikarzy to miała być zapłata za pomoc w sprawie Zonda Krypto w UOKiK. Z kolei Radosław Piesiewicz stwierdza, że owszem, taki zegarek ma, ale nieprawdą jest, jakoby go dostał, miał go kupić sam, a pan Kral pomógł jedynie w pozyskaniu odpowiedniego modelu. Czy to będzie kolejny zegarek, który okaże się brzemiennym skutki w polskiej polityce?
0: Wie pan co, ten zegarek pierwszy, o którym pan wspomniał, on się nie okazał brzemienny w skutki, bo tamta sprawa została, z tego co ja pamiętam, umorzona, tak, chyba między innymi, a nie, może nie między innymi, tylko przede wszystkim z powodu przedawnienia, natomiast
1: ale
0: oczywiście...
1: Wywołała burzę.
0: Tak, wywołała gigantyczną burzę. Prezes PKO-lu nie jest politycznie tak silnie umocowany, jak politycznie umocowany był Sławomir Nowak. Natomiast ja nie kupuję tych tłumaczeń. Tak? One są, no, przepraszam, dla osób pozbawionych zdolności logicznego rozumowania. No, facet kupuje zegarek, tak jak pan rzekł, luksusowy za te 40 tysięcy euro, przekazuje poprzez pośrednika i drugi dorosły facet, który zarabia duże pieniądze, jego małżonka zarabia jeszcze większe pieniądze, spłaca w ratach, płacąc gotówką. No, nie brzmi to w żaden sposób wiarygodnie i to jest kolejna rzecz, bo to nie jest pierwsza rzecz, która pana Piesiewicza obciąża, przy czym myślę, że nie wpłynie to na zmianę na tym stanowisku. Ten człowiek pokazał, że jest absolutnie odporny na jakąkolwiek krytykę, na jakiekolwiek zarzuty, nawet te płynące ze środowiska sportowców, tak? A przede wszystkim on sportowcom, olimpijczykom powinien służyć.
1: Wspomniał pan, że transkrypcja być może pojawi się w kampanii, ale jest wiele innych, znacznie nośniejszych i bardziej emocjonujących tematów. Które to w pierwszej kolejności w pana odczuciu, co będzie nas emocjonowało w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy?
0: Myślę, że nieustannie temat szeroko rozumianej obronności i tematy związane z, w dużym uproszczeniu, z naszym portfelem, czyli kwestie podatkowe, kwestie cen paliw, bo to jest temat, który wywołuje emocje. I tak jak wspomniałem, szeroko rozumiana obronność, w tym między innymi polityka migracyjna, nasz stosunek i wsparcie dla walczącej z Rosją Ukrainy. Myślę, że to mogą być tematy, a nawet na pewno będą tematy, to będą tematy główne kampanii wyborczej. Być może polityka zdrowotna, chociaż jak wczytamy się w sondaże, to prawda też jest taka, że Polacy od wielu lat nie wierzą wszystkim w zasadzie politykom w obietnice związane z reformą służby zdrowia czy opieki zdrowotnej. Zresztą takie hasło jak reforma opieki zdrowotnej od wielu lat się nie pojawia. W ogóle takie hasło jak reforma od wielu lat się nie pojawia, bo ono po tym burzliwych latach i trudnych społecznych latach 90. nabrało, no jest tak silnie stygmatyzowane, więc politycy bardzo niechętnie używają określenia reforma. Polacy uważają i nie wierzą w to, że coś poważnego może się w służbie zgrać.

0: zmienić. To może być jakaś kosmetyka, ale na pewno nie to, że radykalnie skróci się kolejka do specjalistów, tak? Czy stanieją leki, będzie jeszcze powszechniejszy dostęp do darmowych leków. Tutaj wiara w to jest niewielka i też proszę zwrócić uwagę, patrząc tak retrospektywnie wstecz, że temat polityki zdrowotnej no nie był głównym wiodącym. On się oczywiście w programie chyba każdej partii politycznej pojawiał, tak naprawdę to skrócenie kolejek, ewentualnie rozszerzenie katalogu leków darmowych. Natomiast nic ponad to i nie był to temat, który był tematem wiodącym.
1: Czyli w czasach głębokich podziałów, w czasach daleko idącej polaryzacji jest coś, co nas łączy. Czyli brak wiary w to, że da się jakoś skutecznie zreformować opiekę zdrowotną. Obyśmy się wszyscy mylili. Ale o jeszcze jedną rzecz chcę zapytać. Już teraz pojawiają się sondaże. Oczywiście pojawiają się cały czas kolejne sondaże, ale już teraz takie, które przewidują różne warianty przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Pojawia się też hasło wspólnej listy. Zresztą po jednej i po drugiej stronie sporu politycznego. Czy zaczyna się już powoli przegląd szeregów i liczenie możliwości?
0: Oj, to już zaczęło się już jakiś czas temu. To myśmy opublikowali bodajże kilka dni temu sondaż, w którym to wspólna lista obecnie tworzących koalicję rządzącą formacji, gdyby czysto teoretycznie powstała, wygrałaby wybory i uzyskałaby ponad te 231 mandatów. Realnie to będzie bardzo trudne z wielu powodów, głównie ambicjonalnych i takich, że niektórym politykom, którzy szefują poszczególnym formacjom, bardziej zależy na tym, żeby utrzymać władzę we własnej formacji, niż utrzymać władzę w państwie, jeżeli chodzi o tę prawą stronę sceny politycznej czy stronę opozycyjną. O ile wydaje się prawdopodobna jedna lista do Senatu, zakładając, że prezydent Nawrocki patronat nad takimi rozmowami weźmie, o tyle nieprawdopodobna wydaje się jedna lista do Sejmu. Natomiast oczywiście my jesteśmy dopiero kilka tygodni po powstaniu formacji Mateusza Morawieckiego i widzimy, że tam te sondaże dość chwiejne, od tych 2,5 do chyba najlepszy to było około 7. Około 8% są silnie rozchwiane. Natomiast jeżeli ta formacja będzie oscylowała wokół progu wyborczego, czyli wokół tych 5%. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że wiosną, późną wiosną przyszłego roku dojdzie do rozmów PiS-u z Morawieckim i być może powstania jednej wspólnej listy. I akurat może tych dwóch formacji, które się podzieliły.
1: I może się zdarzyć, że były premier jednak pójdzie do Canossy. Zobaczymy. W każdym razie przed nami koniec wakacji, a potem dość intrygująca politycznie jesień po nie mniej interesującym lecie. Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu. Bardzo panu dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Naszym gościem jest Klara Klinger, redaktor naczelna serwisu Rynek Zdrowia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witam panią bardzo serdecznie. O wspomnianych 17 miliardach i o ustawie powiemy za chwilę, ale chciałbym nawiązać jeszcze do myśli, którą wyartykułował nasz poprzedni gość, Hubert Biskupski, stwierdzając, że jest coś, co Polaków łączy, mianowicie utrata wiary w to, że ktoś zdoła skutecznie, dogłębnie zreformować system opieki zdrowotnej w Polsce. Myśli pani, że ta diagnoza dość defetystyczna jest jednak celna?
3: Ja powiem jeszcze bardziej defensywnie, to
1: świetnie,
3: znaczy,
1: zaczynamy.
3: Mam poczucie, no tak, niestety mam poczucie, że to nie jest tylko utrata wiary Polaków, ale że to jest utraty również

0: również polityków i decydentów, że ktoś będzie umiał to zrobić. I nie dlatego, że nie ma pomysłów, tylko dlatego, że po prostu przez lata widać, że jest problem z skutecznym wdrożeniem, mówiąc nieładnym językiem korporacyjnym, wdrożeniem pewnych pomysłów, projektów i zmian.
1: A te problemy z wdrożeniem pewnych koncepcji wynikają z czego?
0: No tam jest, to jest mieszanka rzeczy, to znaczy na pewno jest zawsze polityka, to znaczy, że jest zawsze ciągle, bo za chwilę są wybory, no na przykład tutaj tak było w przypadku tej kadencji, że były wybory i do Parlamentu Europejskiego, i samorządowe, i na prezydenta, które teoretycznie stanowiły przeszkodę przy wprowadzeniu jakichś tam zmian, żeby to się nie stało takim łatwą amunicją w przepychankach wyborczych, a z drugiej strony, no bo tak naprawdę te koncepcje, co jest paradoksem, że te koncepcje polityczne są bardzo podobne, co trzeba zrobić i wszyscy mają pod świadomość tego, że jest krucho naprawdę i że coś trzeba już odważniejszego wprowadzić, natomiast potem i tak jak już przychodzi co do czego, jak ktoś staje na sejmie, na tej sejmowej, jak się mówi.
1: Mównicy.
0: No zaczynam mównicy sejmowej albo gdzieś idzie w teren, czy idzie do mediów, no to jakby mówi, a poprzednicy to, a poprzednicy tamto. No więc trochę polityka, trochę też opór środowisk, tak? To znaczy środowisk, które tworzą ten system. To znaczy każdy po prostu myśli, okej, zmiana jest potrzebna, ale jak już zaczyna dotykać jego środowiska, czy to medycznego, czy to dyrektorów szpitali, czy tam lekarzy rodzinnych i tak dalej, no to tak, tylko żeby to u mnie się nie zmieniło, żeby był pewien status quo, szczególnie jeżeli on jest jakoś tam korzystny dla danego środowiska.
1: Czyli zmiany tak, ale raczej u innych, u nas jest wszystko w porządku.
0: Taki tak zwany egoizm branżowy.
1: Mhm. No dobrze.
0: Tak samo egoizm polityczny, to można powiedzieć, że tak samo to wygląda. Stąd nie dziwi mnie brak wiary, że to można zmienić, co powoduje, że jest super negatywnym, znaczy super źle wpływającym na cały system, dlatego że to powoduje absolutny brak zaufania w ogóle do systemu. A ten brak zaufania powoduje bardzo różne negatywne konsekwencje. Nie wiem, ludzie się zapisują do wielu przychodni, bo nie ufają, że w tej jednej na pewno się, prawda, dostaną. No, takich różnych prób kombinowania. To dlaczego politycy się dostawali, prawda, próbowali poza kolejką dostać do lekarzy, co cała afera wybuchła? No dlatego, że sami też nie ufają. Uważają, że trzeba jakoś spróbować ominąć, nawet nie próbując stanąć do zwykłej kolejki, bo na pewno ten system nie działa tak, jak powinien. I to, mówię, to generuje masę negatywnych konsekwencji.
1: Trochę mnie jednak ten brak napędu politycznego, czy też politycznej motywacji dziwi, bo myślę, że partia czy środowisko polityczne, któremu udałoby się wprowadzić gruntowne i skuteczne zmiany, zostałoby docenione przez sporą część wyborców.
0: Przez kogo?
1: A,
0: no właśnie.
1: Rozumiem, że jednak
0: no właśnie. Nie. No nie, a poza tym oczywiście to trzeba powiedzieć, że to jest taki wielki organizm, tak, myśląc o tym, jak trudno jest w ogóle wprowadzać zmiany, to w tak wielkim organizmie, który jest systemem naczyń połączonych, dotyka tak wielu środowisk i duża zmiana jest po prostu bardzo trudna, tak, to znaczy to trwa, to by trzeba było takiego konsensusu społeczno-politycznego, że robimy pewien roadmap i powiedzmy za 10-20 lat chcemy dotrzeć do tego celu, żeby to zrobić musimy się zgodzić na to i tu też to zaufanie społeczne, że te wszystkie zmiany rzeczywiście są sensowne i doprowadzą do czegoś dobrego, byłyby po prostu kluczowe.
1: No tak, i najpóźniej w tym miejscu już pani defetyzm rozumiem. A jeśli chodzi o funkcjonowanie tego wielkiego organizmu, to usłyszeliśmy w zeszłym tygodniu, kiedy toczyły się prace nad budżetem na rok 2027, że ochrona zdrowia jest drugim priorytetem rządu. Obok bezpieczeństwa to zostało przedstawione na miejscu pierwszym i obok inwestycji na miejscu trzecim i rząd ma przekazać też o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia. Jak tych 17 miliardów rozumieć?
0: No właśnie, bo ja muszę powiedzieć, że w pierwszej, nawet u mnie w redakcji, jesteśmy portalem rynek branżowym, rynek zdrowia, tutaj się przyglądamy, jeszcze leży nam na sercu w większości tej dziennikarzy, czy będzie dobrze, nie będzie dobrze, i wiemy wszyscy, że jest problem z finansowaniem.

0: finansowaniem i w tym roku, i w przyszłym roku, że po prostu nie wystarczy pieniędzy na tyle, żeby jakby utrzymać pewien poziom, który był do tej pory finansowania. No i tak jak usłyszeliśmy te dodatkowe 17 miliardów, to o wow, to tak będzie coś dodatkowego. No i potem sobie szybko uświadomiliśmy, że to nie są pieniądze dodatkowe, mówiąc w cudzysłowie, czyli nie pokryją tej luki, która na przyszły rok jest zapowiadana, która ma wynieść ponad 20 miliardów złotych, tylko są wypełnieniem ustawy nakładowej, czyli takiego konkretnego zapisu, że musi być co najmniej 7% PKB na zdrowie. I już planując ten budżet, było wiadomo, że wypełnienie tego obowiązku 7% PKB na zdrowie i tak nie zasypie tej luki, która powstanie w przyszłym roku. Czyli owszem, będzie, to jest prawda, będzie więcej o 17 miliardów niż było w tym roku, a pomimo to nadal pozostanie, mówiąc kolokwialnie, dziura.
1: Luka w tegorocznym budżecie NFZ-u wynosi około 14 miliardów złotych, a minęliśmy właściwie dopiero co półmetek. Jak to się może wszystko skończyć, jak będzie w grudniu?
0: No, będą musiały być uruchomione dodatkowe środki. To znaczy, myśmy w Rynku Zdrowia robili wywiad niedawno z panią minister, no i na to pytanie ona powiedziała, no muszą być, no nie da rady, po prostu albo będą dodatkowe środki z budżetu, no albo to się nie da, no bo skąd te pieniądze wziąć? Można by zmienić system opodatkowania, inaczej wprowadzić składkę. Są różne jakby pomysły na to, skąd mogły być dodatkowe pieniądze, no ale tego się nie zrobi w tym momencie, ani w tym roku, nawet jeżeli. Więc no jedynym źródłem to jest dodanie pieniędzy z budżetu państwa, albo nie wiem, wstrzymanie pracy, przyjęć, czy nie ma pojęcia, tak? No to na to sobie też żaden rząd nie pozwoli, tak? I tak wszyscy już są rozczarowani, stoją w kolejkach, zabiegi są przesuwane, no to dodatkowej jakiejś katastrofy chyba nikt nie spowoduje, więc te pieniądze, no nie wiem, będą brane pewnie jakieś, nie ma, może kredyt zostanie wzięty, albo jakieś obligacje zostaną przekazane. No są różne sposoby na przekazywanie pieniędzy, żeby to nie było po prostu wyjęcie czystej gotówki i oddanie do Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Tyle, że dosypujemy co rok. Te kwoty się zwiększają. Ta zaplanowana na przyszły rok jest wyraźnie wyższa od tej z tego roku. Ta z tego roku z kolei wyższa od tej przygotowanej, zaplanowanej na rok poprzedni. Tyle, że dosypujemy, a cały czas potem w pewnym momencie pojawia się fraza, że pieniędzy jest za mało. Czyli skutek jest dość jasny. Albo dosypujemy za mało, albo nie o dosypywanie chodzi.
0: No właśnie, to jest ten kolejny paradoks systemu ochrony zdrowia. Ten jeden, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku, a decyzji wspólnej brak. A tutaj tego, że właśnie naprawdę są rekordowe. To jest prawda. Jest rekordowo dużo pieniędzy na zdrowie. Ja niedawno analizowałam jakieś dane i żeby zobaczyć, jakie jest zadłużenie szpitali versus, tak, relatywnie do nakładów. I budżet na zdrowie w 2016 roku NFZ-u, tylko NFZ-u, był chyba 72 miliardy. W tym momencie na przyszły rok jest 237 po 10 latach. No to jest, prawda? No tak. No to jest ogromny wzrost.
1: Gigantyczny skok.
0: Teraz prawie, że no gigantyczny skok. I tych pieniędzy brakuje. No tutaj jest oczywiście kilka czynników, bo też jakby poziom różnych rozwiązań, dostępności różnych terapii, oczekiwań społecznych bardzo mocno urósł. Tymczasem ten procent PKB, jeżeli patrzeć w ten sposób, aż tak bardzo to się nie zwiększyło. I my jesteśmy nadal, jest tak, że jak patrzymy na inne państwa, to wszędzie te wydatki jako procent PKB, to tylko tak można porównać, poszybowały w górę. I my jesteśmy znowu, tak powiedziałabym, no może nie w ogonie, ale poniżej średniej. A oczekujemy takiego samego systemu, jaki jest, no na takim poziomie, no mówiąc w cudzysłowie, zachodnim, tak jeszcze używając takiej nomenklatury, czyli naprawdę dostępu do nowoczesnych terapii, jakby no przyjaznej tej opieki, żeby też te szpitale, żeby to nie były, żeby też były warunki takie, no takie czysto no, lokalowe w takim sensie, no przyjścia, czy tego, w jakich warunkach jesteśmy przyjmowani, żeby to było na odpowiednim poziomie.
1: Bardzo pani serdecznie dziękuję za dzisiejszy komentarz. Klara Klinger, redaktor naczelna serwisu Rynek Zdrowia. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Spokojnego dnia i oczywiście dużo zdrowia.
2: Powtórka programu.

0: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Sprawca wypadku, w którym w Krakowie zginęło małżeństwo, w areszcie spędzi najbliższe 3 miesiące. Zdaniem prokuratury mężczyzna umyślnie zlekceważył zasady bezpieczeństwa i tym samym doprowadził do tragedii. Jak wykazali biegli, 26-latek jechał z nadmierną prędkością, stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik i potrącił spacerujące małżeństwo. Wypadek przeżył jedynie 8-miesięczny syn pary. Prokuratura po postawieniu kierowcy zarzutu wnioskowała o areszt, a sąd podzielił jej argumentację, mówi Maciej Czajka z Sądu Okręgowego w Krakowie.
1: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa wynikającą z tego, że podejrzany zna niektórych świadków, a więc mógłby wpływać na składanie przez nich korzystnych dla niego zeznań, a także sąd wskazał na grożącą mu surową karę, która jest z kolei wynikiem okoliczności tej sprawy.
0: Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Polska i Ukraina wspólnie celebrowały Dzień Niepodległości Ukrainy. W Warszawie z tej okazji odbył się wieczorem koncert. Przed publicznością wystąpili ukraiński kwartet Dakha Brakha i polski piosenkarz Krzysztof Zalewski. Wydarzenie zgromadziło 1000 osób z Polski i Ukrainy.
2: Wiadomo, że jeżeli Ukraina się nie obroni, to nas przyjdzie na nas kolej ze strony Rosji, atak na Rosji na nas, więc to jest oczywiste, że musimy Ukrainę wspierać.
3: Przede wszystkim chciałabym podziękować Polakom za wsparcie Ukrainy i to robię od samego początku i uważam, że to jest mega ważne, ponieważ psują się relacje polsko-ukraińskie między innymi ze względu na propagandę rosyjską, więc prosiłabym myśleć przede wszystkim, a nie używać emocji.
0: Dzień Niepodległości Ukrainy ustanowiono 24 sierpnia 1990. roku. Polska była pierwszym krajem, który uznał jej suwerenność. Przedsiębiorcy apelują, żeby nie wprowadzać ich kosztem ulg dla klasy średniej. Jednym ze źródeł finansowania zapowiedzianych przez rząd zmian w PIT ma być podwyższenie podatku dla największych firm.
4: Na zaproponowanych przez rząd zmianach podatnicy mają zyskać nawet 3600 zł rocznie. Odbędzie się to jednak kosztem firm, które zapłacą już nie 19, a 22% CIT. Prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski ostrzega, że taki ruch może osłabić inwestycje firm.
5: To jest udowodnione, że każda podwyżka podatków powoduje komplikacje w rozliczeniach podatków, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma na to czasu na przygotowanie. Obniża również skłonność do inwestowania.
4: Prezes firmy BTFG Adam Ruciński dodaje, że wyższy CIT zaszkodzi polskim firmom, a nie odczują tego międzynarodowi giganci.
6: Te duże firmy zagraniczne mają swoje siedziby najczęściej właśnie poza granicami Polski, a po drugie są otoczone bardzo sprawnym, nowoczesnym mechanizmem wsparcia podatkowego.
4: Wyższy CIT może też utrudnić polskim firmom konkurencję z zagranicznymi podmiotami. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Straty związane z przyduchą w Jeziorze Koskowickim na Dolnym Śląsku będą znacznie większe niż pierwotnie szacowano. Łącznie wczoraj do utylizacji trafiło około 1,5 tony padłych ryb. Akwen częściowo czyściło wczoraj kilkudziesięciu wędkarzy.
7: Drobnica, która wpadła nam, w tej chwili znajduje się przy brzegu koło Trzcin i to chcemy wszystko pozbierać, żeby nam to nie gniło i ptasu nie zjadało tego.
8: To nie jest pierwszy raz, tutaj 6. raz, a w sumie w każdym obrębie wody dzieją się to rzeczy.
9: Z uwagi na suszę hydrologiczną, systematycznie no, ten poziom wody no, i tlenu opada na tym zbiorniku.
7: Póki te projekty, które niby są tam robione, nie zostaną wdrożone, to będzie coraz gorzej.
0: Samorządowcy i instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną od kilku lat prowadzili analizy, które miały doprowadzić do natlenienia Jeziora Koskowickiego.
10: To są aktualności jedynki.
0: 25 lat po zamachach z 11 września Nowy Jork wciąż identyfikuje ofiary ataków. Jak ustaliło ABC News, po raz pierwszy zidentyfikowane ofiary zamachów, wykorzystując metodę genealogii genetycznej, która łączy badanie DNA z analizą drzewa genealogicznego.
11: Rodzina nowo zidentyfikowanej ofiary, dorosłej kobiety, nie zdecydowała się na ujawnienie swojej tożsamości opinii publicznej. Jest ona 1654 osobą, której tożsamość została właśnie oficjalnie potwierdzona. W procesie identyfikacji ofiar z World Trade Center zastosowano nowe metody i po raz pierwszy od 25 lat dzięki wykorzystaniu genetycznej i genealogicznej

0: śledczej udało się zidentyfikować kolejną osobę. Genetyczna genealogia śledcza pomagała policji w rozwiązaniu wielu spraw dotyczących niezidentyfikowanych ofiar, które przez lata pozostawały niewyjaśnione. W ostatnim czasie biuro lekarza sądowego oraz policja zaczęły wykorzystywać tę metodę również w procesie identyfikacji ofiar zamachu z 11 września 2001 roku. W tym szczególnym przypadku istnieje 47 profili, w której identyfikacja za pomocą genealogii genetycznej może okazać się skuteczna. Stanowi to jednak niewielki ułamek spośród blisko 1100 ofiar zamachów na World Trade Center, które pozostają niezidentyfikowane nawet ćwierć wieku po tych wydarzeniach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Dziś przeważnie słonecznie, jedynie na północnym wschodzie i na krańcach południowych, okresami pochmurno i deszczowo. Maksymalnie od 18 stopni w Suwałkach i 21 w Warszawie, do 24 w Szczecinie i Rzeszowie. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali, ciśnienie lekko spada.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami Michał Lachowicz, fizjoterapeuta i specjalista od aktywności fizycznej Origin Way Longevity Living. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam Cię Małgosiu, witam Państwa przed odbiornikami, jeżeli tak się jeszcze mówi.
4: Tak się jeszcze mówi. Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o bardzo ważnym temacie. O tym, co zrobić, żeby żyć nie tylko długo, ale żeby żyć zdrowo i w dobrej kondycji. Czasami przewrotnie mówimy, po co żyć długo, jeżeli nie będziemy w stanie sami o siebie zadbać, jeżeli nie będziemy w stanie zabezpieczyć swoich własnych potrzeb. Ważne jest, żeby móc nieustannie samemu o siebie zadbać i być w dobrej formie. I o tym właśnie dzisiaj będę rozmawiała z Michałem Lachowiczem. A zaczniemy od takiego tematu, który chodzi mi po głowie, czyli od olimpiady stulatków. Taki termin pojawił się jakiś czas temu i funkcjonuje. Tak naprawdę przecież nie chodzi o to, żeby urządzać igrzyska olimpijskie dla osób w wieku dojrzałym, bo raczej o dojrzałości będziemy dzisiaj mówić. Mhm. Tu chodzi o to, żeby móc zadbać o siebie po 50, 60, 70, 80 roku życia i móc samodzielnie funkcjonować. Na czym polega olimpiada stulatków?
5: Ja na początku chciałem tylko, dziękując za przedstawienie i za wrzucenie tego tematu, powiedzieć, że nie ma nic oczywiście złego w tym, żeby stulatkowie, 80-latkowie brali udział w zawodach sportowych i są też takie olimpiady, ale akurat w tej koncepcji, która została zgodnie z moją wiedzą wprowadzona przez Petera Attia, czyli takiego badacza długowieczności, w tej koncepcji chodzi o to, żebyśmy sobie coś wyobrazili. To jest bardziej taka konstrukcja mentalna. Wyobrazili sobie, w jaki sposób chcemy spędzić jesień naszego życia. Tak bym może powiedział. W związku z tym tu nie chodzi o to, co będziemy robili dokładnie nasze setne urodziny, ale co będziemy robili, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądał nasz czas i nasze życie wtedy, kiedy będziemy mieli no właśnie 70, 80, 90 lat. I to jest ćwiczenie, którego większość z nas nie robi. Nikt się właściwie nie zastanawia, to jest bardziej takie zero-jedynkowe, czy będę żył, czy nie będę żyła, a warto się zastanowić, jak to życie miałoby wyglądać.
4: Stereotyp jest taki, tak, że po osiemdziesiątce babcia z włosami spiętymi w koczek będzie bujała się w fotelu z kotem na kolanach, a dziadek będzie się poruszał przy pomocy laseczki.
5: Tak, tak. Bądź będą siedzieli na ławeczce przed domkiem. Ale myślę, że większość z nas ma trochę większe ambicje, nawet nie jest kwestia ambicji, ale ma trochę większe oczekiwania w stosunku do swojego życia. I właśnie na tym polega olimpiada stulatka, żeby wyobrazić sobie, co byśmy bardzo chcieli robić. Bawić się z wnukami, jeździć po świecie, czy na przykład uprawiać sport, jeździć na nartach. To jest moja olimpiada stulatka. I żeby to było możliwe, żeby ta konstrukcja, ta zabawa mentalna mogła się spełnić, trzeba się do tej olimpiady zacząć przygotowywać już dziś. Cykl przygotowań olimpijskich, jak dobrze wiemy, jest długi, trwa normalnie 4 lata, ale cykl przygotowań olimpijskich do olimpiady stulatka może trwać i 40 lat. I zresztą

0: każdemu bym to radził i być może ta olimpiada to jest jedyna olimpiada dla większości z nas, której wystartujemy. Więc dobrze się do niej warto przygotować i w Origin Way Longevity Living Polska my się specjalizujemy w tym, żeby taki program przygotowań skonstruować dla ludzi tak, żeby właściwie ta druga połowa naszego życia była taką formą przygotowań olimpijskich do naszej olimpiady stulatka.
1: To kiedy się zacząć przygotowywać? Po 40, po 50?
0: Myślę,
1: czy możemy nawet po 60, jeżeli nagle nam taka idea przyjdzie do głowy?
0: No, zgodnie z tym powiedzeniem, że najlepszy dzień, żeby zacząć, jest dziś, prawda? Więc przygotowujmy się od teraz. Jeżeli miałbym być taki już bardzo, bardzo dokładny i wpatrywać się w ludzką fizjologię, to na dobrą sprawę można by się było przygotowywać już od wieku lat 25, wtedy kiedy te procesy kataboliczne zaczynają przeważać nad procesami anaboliczymi. Tutaj nie będę zarzucał taką terminologią być może słuchaczy, ale jak najszybciej, prawdopodobnie, jak tylko w głowie jesteśmy sobie w stanie wygenerować w ogóle pomysł, jak nasza starość ma wyglądać. Nasza starość, nasza dojrzałość, nasza druga połowa życia. Wtedy, kiedy nas to w ogóle interesuje. I jak tylko nas zaczyna to interesować, zacznijmy się przygotować do olimpiady stulatka, bo wszystko, co zrobimy dobrego dla siebie dziś, zaowocuje w przyszłości.
1: Ty powiedziałeś, że chciałbyś, żeby to było cały czas narciarstwo, tak? Żeby móc jeździć na
0: nartach.
1: Między
0: innymi, tak. To jest ta moja wizja. To jest to, co mam powieszone na lodówce, wiesz, tak w takiej naszej, mojej mentalnej lodówce, tak.
1: Ale dla kogoś to może oznaczać, że po prostu chciałby móc wchodzić na trzecie piętro albo żeby móc pójść na długi spacer.
0: Jasne.
1: Bez zmęczenia, albo żeby móc podnosić własne wnuki, albo móc przynieść sobie zakupy. My bardzo często zapominamy o tym, że to staje się w pewnym momencie ogromnym wyzwaniem. Stanie się dla każdego ogromnym wyzwaniem, jeżeli wcześniej nie uruchomi siebie i nie zadba o swoją aktywność fizyczną. No już po 50 roku życia mówimy o bardzo dużych ubytkach masy mięśniowej każdego roku,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, sarkopenia, czyli właśnie ubytek masy mięśniowej jest tą taką cichą, bo się o tym mało mówi, epidemią, która powoduje, że stajemy się coraz mniej sprawni, stajemy się coraz bardziej pasywni, w związku z tym coraz szybciej tracimy masę, tracimy energię, tracimy siłę. No i w tej takiej spirali utraty siły i energii zbliżamy się do takiej starości, której nikt z nas nie chce. I faktycznie olimpiada stulatka jest taką konstrukcją, która jest konstrukcją pozytywną. No właśnie, jeździć na nartach, z wnukami się bawić, grać z nimi w piłkę, ale tak realnie musimy pomyśleć o tym, żeby ta nasza druga połowa życia była samodzielna przede wszystkim. No, żebyśmy się po prostu potrafili w tym życiu znaleźć i żeby nasze ciało nas przez tą drugą część życia wiozło, co wcale nie jest takie oczywiste.
1: Przypomnijmy, czym jest sarkopenia. Niektórym się wydaje, że to jest taki bardzo odległy problem i kojarzy się z taką kruchością 80-letniej pani, ale to wszystko zaczyna się wcześniej, prawda?
0: Tak, to wszystko zaczyna się znacznie wcześniej. Zaczyna się tak na dobrą sprawę wtedy, kiedy zmieniamy, kiedy w ciele procesy anaboliczne zaczynają przeważać, no więc właściwie już po 30 jesteśmy coraz mniej ruchliwi, coraz mniej ćwiczymy, no bo WF-y w szkole się skończyły, a cały czas dla wielu z nas to był ten okres największej aktywności i zaczynamy regularnie rok do roku tracić masę mięśniową, jeszcze jeżeli jest to połączone z kiepską dietą, niskobiałkową, no to te ubytki są coraz szybsze i przede wszystkim konsekwentne, rok do roku. Być może w małych dawkach, takich, których nie zauważamy. Zauważamy je raz na jakiś czas, kiedy się okazuje, że po paru latach nie jesteśmy w stanie, nie wiem, przepchnąć tego fotela, który jeszcze jakiś tam czas temu to było dla nas oczywiste, albo właśnie wejść na piętro z siatkami. Ale to nas gdzieś tam w tle rok do roku cały czas upośledza ruchowo.
1: Aktywność fizyczna jest jednym z filarów długowieczności albo właściwie zdrowowieczności?
0: Jest jednym z podstawowych, głównych, pewnie trzech tutaj zdania fachowców są podzielone, filarów zdrowego życia, długowieczności, długiego życia w zdrowiu, czy też czegoś, co jest bardzo fajnie określane po angielsku jako joyspan, czyli długość życia w radości, długość życia z satysfakcji. I absolutnie tutaj obok snu i właściwej diety aktywność fizyczna jest tym podstawowym filarem. Bez tego filaru myślę, że mogę w pełni odpowiedzialnie powiedzieć, się nie da.
1: Czyli co powinniśmy

0: robić? Mówię, pytając fizjoterapeutę, chociaż pojawiło się tutaj takie dietetyczne już sformułowanie o tym, że powinniśmy dostarczać sobie białka. Ja rozumiem, że fizjoterapeuta też o to zapyta, zapyta o dietę. Czy w naszej diecie jest białko? Bo białko jest budulcem naszych mięśni.
1: Tak, no, białko jest budulcem naszego organizmu, nie tylko mięśni, ale zresztą większość osób, które są w tym obszarze długowieczności, myślą o ludzkim ciele trochę szerzej niż tylko o kwestii ruchu, ale również diecie. W związku z tym dlatego ja te tematy łączę. Nie wiem, czy fizjoterapeuta, każdy fizjoterapeuta by o to zapytał, ale jesteśmy jednością, takim jednym bytem, więc to, co jemy, jest też bardzo ważne, oprócz tego, jak się ruszamy. W każdym razie, no tak, na aktywności fizycznej jest zbudowane nasze zdrowie, jest zbudowana nasza kondycja, jest zbudowana nasza siła. To wszystko musi być skorelowane z dobrą dietą, to wszystko musi być skorelowane z dobrą regeneracją, z dobrą, taką naturalną. Nie mówię tutaj o jakichś niesamowitych zabiegach regeneracyjnych, czy nie mówię o jakichś takich super rodzajach treningu. Mówię o bardzo podstawowych, konsekwentnych, codziennych zachowaniach ruchowych.
0: Czyli jak się przygotować do takiej olimpiady stulatka, mając 50, 60, nawet 70 lat? Odwiedzić fizjoterapeutę, który co, zbuduje nam cały plan naszej aktywności, naszego funkcjonowania, właśnie takiego bardziej aktywnego?
1: Myślę, że już niedługo będzie można spokojnie odwiedzić specjalistę od longevity, który zbuduje taki kompleksowy plan. Ale jeżeli mówimy o ruchu, o programie aktywności fizycznej, tak, myślę, że fizjoterapeuta czy trener będzie dobrym adresem. I taka osoba powinna nam zbudować plan zarówno treningów, jak i takiej naszej pozatreningowej, codziennej aktywności. Bo jak każdy sobie jest w stanie to wyobrazić albo zrozumieć. Nasza aktywność fizyczna to jest ta aktywność tak zwana spontaniczna, czyli to, co po prostu robimy chodząc, wchodząc po schodach, idąc na zakupy, sprzątając dom. I to jest ta aktywność treningowa, czyli ta aktywność, którą podejmujemy, ruch, który robimy dla ruchu, po to, żeby on w jakiś tam sposób nas kształtował. I te dwa obszary muszą być odpowiednio poukładane. Musimy się też również ruszać poza treningiem. Nie możemy być cały czas w trybie treningu, no nie bylibyśmy w stanie się wtedy zregenerować. Nie jesteśmy sportowcami, większość z nas nie jest sportowcami wyczynowymi. Więc ważne jest, żeby zaplanować sobie aktywność treningową, a jednocześnie nabyć, wykreować w życiu nawyki, które powodują, że po prostu się dużo ruszamy. I to jest bardzo ważne.
0: Są osoby, które gdy słyszą trening, to od razu mają skojarzenia po pierwsze z przymusem, po drugie z zrobieniem rzeczy, które nie do końca im pasują, bo bardzo wiele osób biega, a nie każdy to lubi. I na pewno nie jedna dojrzała osoba, gdy usłyszy trening, to mówi: o nie, no kurczę, powiedzą mi, że mam biegać, a ja nie lubię biegać.
1: Godzinę. W listopadzie,
0: albo
1: rano.
0: Albo, że mam iść na siłownię, a ja nie cierpię siłowni. Na czym ma polegać taka fajna aktywność fizyczna, która będzie budowała naszą długo i zdrowowieczność i przygotuje nas do tej olimpiady stulatka, ale nie będzie męką, przekleństwem i czymś, do czego musimy się zmuszać. Czy może być tak, że fizjoterapeuta powie nam: nie, pan wcale nie musi biegać, ale warto, żeby na przykład się porozciągać trochę.
1: Dwie kwestie. Po pierwsze, jeżeli idziemy do dentysty i on mówi, że codziennie mamy mieć zęby i je nitkować, no to jest jakiś obowiązek, ale rzadko kto mówi: nie, nienawidzę
0: nikt
1: tego,
0: nie
1: protestuje, prawda? Potraktujmy aktywność fizyczną i zdrową dietę i dobry sen jak no, taki obowiązek, który jesteśmy winni własnemu organizmowi, własnemu życiu. To jest raz. Ale dwa, oczywiście ta aktywność może być fajna, ta aktywność może i powinna być dostosowana do naszej specyfiki zarówno organizmu, jak i specyfiki naszego dnia, specyfiki naszego życia. I dobry trener, bądź dobry fizjoterapeuta, bądź dobry doradca od protokołów longevity powinien tak to poukładać, żeby ta aktywność pasowała nam jak najbardziej. Ale jedno wydaje się pewne, tak mówi współczesna nauka, że w tej aktywności tak czy inaczej powinny znaleźć się pewne elementy.
0: Jakie?
1: Czyli powinien się znaleźć ten element takiego naszego spontanicznej aktywności fizycznej. Najłatwiej ją określić ilością kroków, no bo chodzenie to jest podstawa tej aktywności i mówi się o tych mniej więcej 7000 kroków jako tym takim minimum. A jeżeli mówimy o aktywności treningowej, na pewno powinien znaleźć

nosi trening siłowy, który utrzyma nam, przynajmniej utrzyma albo zbuduje masę mięśniową, odpowiednią siłę, odpowiednią stabilizację organizmu. Na pewno powinien znaleźć

0: zaczniemy i tacy połamani wylądujemy w łóżku, z którego być może już nigdy nie wstaniemy. Brzmi to strasznie, wiem, ale taka,
1: ale
0: jest
1: prawda, taka jest rzeczywistość.
0: Tak, tak. I powiedzmy sobie jasno, bo to jest też ten scenariusz, który jest jak najbardziej możliwy, który się dzieje dla niesamowitej ilości ludzi. To jest właśnie scenariusz ich życia. Złamana szyjka kości udowej, to jest takie klasyczne złamanie osób starszych.
1: Po której
0: łóżko,
1: już się nikt,
0: po
1: są
0: której
1: osoby,
0: ludzie,
1: nie podniosą.
0: Którzy nie wstają z łóżka, tak. Ona, to się bardzo, bardzo ciężko się zrasta i nawet jeżeli się zrośnie, no to już jesteśmy wtedy, no to osteoporoza dalej, która następuje, niekorzystne zmiany związane z bezruchem. I to już taka jest nawet nie tyle spirala, jej po prostu równia pochyła, po której jedziemy.
1: Czyli musi być to urozmaicone. Czyli to nie jest tak, że tylko podnoszenie ciężarów albo że tylko joga.
0: Nie. Ja lubię takie spojrzenie ewolucyjne na człowieka. Jeżeli postaramy się sobie wyobrazić, jak nasi przodkowie żyli te 100, 200 czy 300 tysięcy lat temu i jaką aktywność fizyczną podejmowali, no to mniej więcej taką aktywność powinniśmy w naszym życiu odtworzyć. Nie mówię o tym, żeby teraz biegać z maczugą po ulicy za, nie wiem za kim, no bo na ulicach
1: za mamutem
0: nie ma
1: za kim, się nie
0: za autobusem,
1: uda.
0: Tak? Mówię o tym, żeby odtworzyć w naszym życiu, w tej cywilizacji, w tym miejskim kontekście, w jakim żyjemy, odtworzyć te rodzaje aktywności, jakie były. Czyli dużo normalnego, naturalnego ruchu. To jest raz. Dwa, raz na jakiś czas intensywny wysiłek. Dlatego też warto, chyba o tym nie wspomniałem, ale to teraz to uzupełnię, warto wprowadzić do swojego życia taki trening metaboliczny, trening interwałowy, trening, który spowoduje, że naprawdę się będziemy musieli zadyszeć i podniesiemy sobie mocno nasze tętno. Więc tego typu ruchy, które kiedyś prawdopodobnie człowiek wykonywał głównie goniąc zwierzynę bądź przed tą zwierzyną uciekając.
1: Dla niektórych to będzie dzisiaj znaczyło, że po prostu wejdą po schodach na trzecie piętro.
0: Oczywiście, jasne, jasne. Ja nie mówię tutaj o jakichś niesamowitych sprintach. Zresztą te wszystkie ćwiczenia, o których mówię, musimy je odnosić do swojej obecnej sprawności, więc to nie ma jakichś takich obiektywnych miar, że trzeba przenieść 100 kilo na plecach, wnieść na górę. Bynajmniej. Chodzi o to, żebyśmy to wszystko ma być dostosowane do naszych możliwości. Ale te elementy mniej intensywne, bardziej intensywne, mniej siłowe, bardziej siłowe w naszym życiu znaleźć się powinny, jeżeli chcemy żyć długo, szczęśliwie i sprawnie. No to jest ten wybór.
1: Czyli nie tylko tai chi, ale jeśli ktoś nie lubi biegać, to na przykład slow jogging jest fajną rzeczą.
0: Slow jogging jest fantastyczny. Tai chi jest też fantastyczne, bo nie chciałbym tutaj powiedzieć czegokolwiek złego o tai chi, ale tai chi jest aktywnością dla większości z nas absolutnie niewystarczającą. Slow jogging jest fantastyczną koncepcją i w ogóle wszystkie koncepcje, które się pojawiają, przychodzą do nas z kraju kwitnącej wiszni.
1: A no właśnie, chciałam też o to
0: cudowne
1: zapytać. Skąd to się bierze?
0: Skąd to się u nich bierze?
1: I widzi się tam dojrzałe osoby w znakomitej formie właściwie.
0: Szczupłej
1: w znakomitej,
0: prawda,
1: formie.
0: No jest wiele takich formuł, które w Japonii działają, które w Japonii się jakoś tam zrodziły. No i między innymi właśnie slow jogging, czy coś takiego jak spacer japoński, czy taka forma interwałowego spaceru, że jedziemy trochę wolniej, później trochę szybciej, trochę wolniej, trochę szybciej. Znowu się pojawiają te interwały, prawda?
1: A slow jogging to wyjaśnijmy, że to jest takie po prostu jakby drobienie nóżkami. Niektórzy się z tego śmieją.
0: To jest taki truchcik wolniejszy od chodu. Taki, w którym który jesteśmy w stanie utrzymać, nie łapiemy zadyszki, nie wchodzimy w trening beztlenowy, taki, który powoduje, że się zakwaszamy. Więc to jest taki naprawdę dla niektórych bardzo śmieszny jogging, ale jogging, który po pierwsze buduje jednak naszą wydolność, po drugie jest bardzo, bardzo bezpieczny i nie wymaga dużej regeneracji, nie jest dużym ryzykiem kontuzji, no i może być wykonywany codziennie, więc absolutnie ja się nad slow joggingiem pochylam z wielkim szacunkiem. Jak mówię, jak również nad innymi formułami, które z Japonii przyszły. Taki fun fact z japońskiego życia. Tam od lat 30. bodajże zeszłego wieku, jesteśmy w radiu, więc to może być szczególnie ciekawe, funkcjonuje taka radiowa gimnastyka, to się nazywa Rayo Tyso, prawdopodobnie wymawiam to absolutnie źle, ale to jest dosłownie 3 do 5 minut takiej porannej gimnastyki, coś co kiedyś przez naszych dziadków i babcie było nazywane szwedzką gimnastyką, czyli trochę wymachów, trochę

0: nic specjalnie skomplikowanego, ale faktycznie w tej gimnastyce uczestniczy przez lata ogromny procent populacji Japończyków. I mówi się, i bada się to, że właśnie ta gimnastyka, bardzo prosta, ale powtarzana codziennie, jest w dużej mierze odpowiedzialna za to, jak długo i jak zdrowo Japończycy żyją.
1: No to, szanowni państwo, taka poranna gimnastyka kilkuminutowa, znakomity taki tip do zrobienia dla wszystkich osób dojrzałych, ale nie zapominajmy, że potrzebny jest jeszcze i trening siłowy, i wytrzymałościowy, i ten trening mobility, i to czasami śmieszne dla niektórych stanie na jednej nodze, które pozwala nam...
0: W czasie mycia zębów na przykład.
1: Na przykład w czasie mycia zębów możemy ten czas jakoś wykorzystać, chociaż nie wszystko co dobre przyszło z Japonii, no bo Nordic Walking też znakomita rzecz, prawda?
0: Nie mówię, że wszystko co dobre przyszło z Japonii, ale jest to ciekawe źródło. Nordic walking, super sprawa wtedy, szczególnie wtedy, kiedy robimy prawdziwy Nordic walking i te kijki są uruchomione, nie tylko ciągnięte za sobą, bo to się zdarza. Ale tak, bardzo fajna forma takiej aktywności z niskim impaktem, czyli takiej, która też jest bardzo delikatna dla stawów, ale jak wymieniłaś te wszystkie rzeczy, które chyba ja kazałem robić, to tak zabrzmiało strasznie przeciążająco. I trening siłowy, i aktywność codzienna, i mobility.
1: No tak, to ciężarne. Gdzie to wszystko zmieścić?
0: Tak. Ja wiem. Więc być może to jeszcze postaram się tą informację wcisnąć. Mówimy naprawdę o mikrodawkach. Jeżeli mówimy o porannym mobility, mówimy o 5 minutach. Jeżeli ktoś chce robić 15, jasne, może robić. Chwała mu, tak, oczywiście. Ale 5 minut wystarczy codziennie. Ja moje mobility robię pewnie około 10 minut, a to już jest tak w miarę rozbudowany program. To, co powiedziałaś, trening równowagi, to razem żeśmy powiedzieli, przy myciu zębów. Nie marnujemy na to specjalnie dużo czasu. Gdzieś te treningi można w ciągu dnia powklejać. No, chodzenie odbywa się samo, treningi wklejamy 3 razy w tygodniu, bądź możemy to zrobić w takiej formule mikrotreningów, czy wręcz przekąsek ruchowych. Parę przysiadów tu, parę pompek tam. To jest głównie kwestia naszego nawyku i to się dzieje.
1: A jeżeli ktoś powie, trzeba było zacząć po 50, bo po 70 to już za późno?
0: Nie ma za późno. No to jest taki moment, kiedy już jest za późno na wszystko.
1: To już jest ostateczność.
0: Ale przed tym momentem nie ma sytuacji, w której jest za późno. Oczywiście nie namawiam nikogo do tego, żeby ćwiczył, nie wiem, wbrew chorobie, żeby robił coś, czego jego organizm nie jest w stanie znieść. Ale nawet w sytuacjach, w których jesteśmy z jakiegoś powodu no już przykuci do domu, czy nawet nie mówię przykuci do łóżka, no ale nasza sprawność i nasza mobilność jest mocno ograniczona. I tak możemy i powinniśmy robić takie zadania ruchowe, które nasze ciało jest w stanie znieść i utrzymać się na, albo nawet trochę podnieść ten poziom sprawności, jaki mamy, nawet jeśli jest on bardzo niski, bo zawsze może być gorzej. To też o tym warto pamiętać.
1: No to szanowni państwo, kto chciałby wziąć udział w olimpiadzie stulatka, i nie mówiliśmy wcale o tym, żeby brać udział od razu w zawodach sportowych, chociaż oczywiście i takie zawody są, ale trzeba sobie co? Zwizualizować i wyobrazić, jakie jest nasze marzenie i pragnienie o tym, jak ma wyglądać nasz wiek późno dojrzały i co tak chcielibyśmy jest. Wtedy zrobić. No Michał Lachowicz chce cały czas jeździć na nartach. Dla kogoś innego będzie to oznaczało, że po prostu chce móc wyjść na długi spacer z psem, bo całe życie to robił. No trzeba to sobie coś postanowić, no i po prostu działać. Zacząć od tego, żeby na przykład pójść do fizjoterapeuty, do specjalisty, który przygotuje nam taki program długo i zdrowowieczności w aktywności fizycznej. Państwa zapraszam do tego, żeby naprawdę sobie w tej chwili wyobrazić, co chcemy robić za te 20, 30, 40 lat i po prostu się ruszyć i zacząć realizować ten plan, prawda?
0: Dokładnie tak, tylko tego trzeba. Wszyscy jesteśmy olimpijczykami i startujemy w naszej olimpiadzie stulatka. Nawet jeśli w efekcie będzie to olimpiada 70 czy tam 80-latka, przygotujmy się do niej dobrze.
1: W sprawności, po to, żeby te 70 czy 80 lat być samodzielnym i sprawnym. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był Michał Lachowicz, fizjoterapeuta, specjalista aktywności fizycznej Origin Way Longevity Living. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie państwu.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie. Jesteśmy na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30.

0: Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
1: Samo zdrowie.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Kiedy wrzucamy worek do śmieci, no to specjalnie się nie zastanawiamy, być może co się z nim dzieje. Jesteśmy na plaży w Gdyni, w Trójmieście, zbieramy śmieci, ale potem to już trochę nie nasza sprawa, co się z tym wydarzy. A dzisiaj jesteśmy w miejscu, które bardzo się interesuje tymi naszymi śmieciami i tym, jak je przerobić, jak je zagospodarować, żeby jak najmniej zalegało na kwaterze. Kwaterze głównej, to za chwilę wyjaśnimy, o co chodzi. A ze mną Marcin Paszkiewicz, rzecznik prasowy Eko Doliny. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Eko Dolina, brzmi to dumnie, miejsce, które znajduje się w Gdyni, chociaż no nie blisko plaży, gdzieś pośród drzew, pośród lasów, specjalnie ukryte. To miejsce jest właśnie tak z dala od budynków, z dala od zabudowań, od mieszkańców?
4: Malutkie sprostowanie na początek. Spółka Eko Dolina, która zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów, znajduje się na terenie gminy Wejherowo. Obsługuje 8 miast i gmin, jest to prawie 500 000 osób, natomiast nie jest na terenie Gdyni, tylko jest na terenie gminy Wejherowo.
3: Dobrze, to już wiemy, gdzie się znajdujemy, a teraz chciałabym się dowiedzieć, czym zajmuje się Eko Dolina? Co to za miejsce, co tu trafia i skąd przyjeżdża?
4: Eko Dolina jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych. Jest to instalacja komunalna, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów komunalnych, tak jak nazwa wskazuje. Instalacja posiada pełną instalację MBP, czyli mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Tu trafiają te wszystkie odpady, które wytwarzają mieszkańcy gmin i miast należących do spółki.
3: Czyli tak, śmieciarka, która przyjeżdża pod nasz blok, pod nasze osiedle, pod nasz dom, zbiera nasze odpady, przyjeżdża tutaj i zostawia je tak, żeby można było coś z nich zrobić.
4: Tak, śmieciarka, która odbiera odpady, finalnie przyjeżdża do Eko Doliny. Pierwszym obiektem, z którym jakby ma kontakt, jest to waga. Tam odpady są ważone i nadawany im jest odpowiedni kod. Jeżeli są to takie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego, wówczas odpady te trafiają na sortownię. No i na sortowni zaczyna się proces sortowania odpadów. Ma on na celu głównie wydzielenie tych odpadów, które można poddać jeszcze recyklingowi, które są cennymi surowcami. Natomiast cała reszta nie jest składowana, ale trafia do zakładów, które głównie spalają te odpady i powstaje energia elektryczna, ciepło. Są to spalarnie odpadów komunalnych bądź cementownie.
3: Ale jest też takie miejsce, które my potocznie nazywamy wysypiskiem, a w Państwa nomenklaturze jest to kwatera, gdzie te śmieci jednak zostają i nie ma już co z nimi zrobić.
4: Tak, posiadamy kwaterę składową, tak jak pani redaktor powiedziała, wysypisko śmieci. Tam trafia niewielka ilość odpadów. Są to odpady, których nie można poddać recyklingowi, a jednocześnie nie można ich spalić i nie są odpadami kalorycznymi. Ja też tu właśnie nie mówię o śmieciach, tylko o odpadach. Tak? Mamy kwaterę składową i odpady. Dzisiaj w Eko Dolinie to jest tylko około 15% odpadów trafia na kwaterę składową. Natomiast 85% jakby wyjeżdża z zakładu, są to surowce i odpady kaloryczne, które przekazywane są finalnie do spalenia.
3: No to teraz pytanie, jakich odpadów jest najwięcej? Co przyjeżdża w największych ilościach? Plastik, szkło, zmieszane? Co tutaj rzeczywiście trafia w takich hurtowych, no wszystko w hurtowych, ale w dużych ilościach?
4: Jeżeli chodzi o odpady pochodzące od naszych mieszkańców, no to niestety ubolewam, ale nadal jest najwięcej odpadów resztkowych, czyli czarnego worka. W tych odpadach jest jeszcze bardzo dużo surowców, jest bardzo dużo odpadów organicznych, czyli świadczy to o tym, że jako mieszkańcy jednak jeszcze nie do końca właściwie segregujemy odpady.
3: To jest przykre, ale czy to można naprawić? To znaczy, czy tutaj da się to jeszcze przesortować, skoro my nie dopełniliśmy tego obowiązku?
4: Tak, oczywiście odpady są sortowane i w ten sposób odzyskujemy te surowce, które tak naprawdę

0: na przykład jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, powinny trafić do żółtego worka, czy powinny trafić do niebieskiego worka, bo są to odpady papierowe.
1: Czyli w takim razie, skoro wy to posortujecie, to po co my to mamy robić? Może się takie pytanie pojawić. Dlaczego Polak ma sortować i tych koszy na śmieci mieć kilka, skoro i tak trafia to w miejsce, gdzie specjaliści są w stanie tę robotę wykonać?
0: No przede wszystkim po to, żeby ta skuteczność była jakby wyższa, tak, żeby odzyskać jak najwięcej surowców. Wiemy, jak wygląda czarny worek, że on jest zanieczyszczony. Tam część tych surowców niestety ulega takiej bezpowrotnemu uszkodzeniu, zanieczyszczeniu. Więc bardzo ważna jest segregacja u źródła.
1: Jeżeli wrzucimy na przykład papier, który można poddać recyklingowi do worka czarnego, no to on już będzie zanieczyszczony na tyle, że nawet w sortowni nie da się już z niego nic zrobić. I część pewnie tych surowców, które mogłyby być wykorzystane właśnie w ten sposób, zostaje ich moc, ich możliwość recyklingowa zniwelowana, zniszczona przez to, że zostały zanieczyszczone. To tak działa.
0: Tak, papier, który trafia do czarnego worka, jest on bardzo często jakby stracony. Nie nadaje się już do ponownego recyklingu i jest przekazywany do spalenia. To samo bardzo często na przykład dotyczy folii, która gdyby trafiła do żółtego worka, byłaby przekazana do recyklera. Natomiast jeżeli ona zostanie zanieczyszczona, no bardzo często nie nadaje się ona już do ponownego wykorzystania.
1: To już wiemy, że segregacja jednak ma sens, jest dosyć istotna. A co się zmieniło, jeśli chodzi o system kaucyjny i to, ile plastiku trafia właśnie do państwa? Czy to jest zauważalna różnica między tym, jak był wprowadzony system kaucyjny, a jeszcze w czasie, kiedy go nie było?
0: System kaucyjny został wprowadzony jesienią ubiegłego roku i w tych pierwszych miesiącach nie widzieliśmy wpływu systemu kaucyjnego na zawartość żółtego worka, czyli tworzyw sztucznych. Natomiast od początku roku już wyraźny spadek jest butelek PET i puszek aluminiowych. Dzisiaj porównując czerwiec 2026 roku do czerwca 2025 roku mamy mniej butelek PET około 60%, a puszek aluminiowych mniej o około 65%. One po prostu trafiły do butelkomatów.
1: Skoro do śmieci możemy wyrzucić prawie wszystko, no są odpady, które powinno się wywodzić na przykład do przoku, ale wiemy jak jest. Wiemy, że potrafimy wszystko wrzucić do kontenera, tego, który stoi pod naszym blokiem. Co państwa najbardziej zaskakuje, jeśli chodzi o odpady, które znajdujecie, które przywozicie? Czy jest coś takiego, co jeszcze zaskakuje, czy tak naprawdę wszystko tu już było?
0: No już pewnie wszystko było, natomiast no, zaskakuje nas to, że no, niektóre osoby potrafią na przykład wyrzucić do czarnego worka farbę, jakieś lakiery. Teraz takim problemem, który pojawił się od pewnego czasu, są baterie litowe, które w momencie, kiedy są uszkodzone, kiedy jest naruszona ich struktura, mogą wywołać pożar.
1: Czyli to, co mamy z tym zrobić w takim razie, skoro mamy takie baterie, gdzie to wywieźć? Bo tutaj też można przywieźć chyba takie rzeczy, bo wjeżdżając widziałam informację punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Czy to oznacza, że właśnie takie elektroodpady mieszkańcy albo no, ktoś, kto jest w okolicy, może tu przywieźć?
0: Dokładnie. No, takie odpady powinny być selektywnie zebrane i trafić powinny do przoku.
1: Jak będzie wyglądał rozwój takiego miejsca, gdzie dostarczane są, przywożone są śmieci za kilka lat? Ponieważ Eko Dolina no, ma już doświadczenie, jesteście tu już jakiś czas, czy to się coś zmienia? Czy są jakieś nowoczesne, nowsze rozwiązania, które sprawią, że jeszcze lepiej będziemy sobie radzili z odzyskiwaniem surowców, z zagospodarowaniem ich?
0: Tak, Eko Dolina zmienia się, ona się stale modernizuje. W tej chwili jesteśmy w przededniu dużej inwestycji instalacji fermentacji. Do tej instalacji będą trafiały bioodpady. Do tej pory bioodpady były kompostowane. Powstawał z nich kompost, natomiast nie powstawała energia. W momencie, kiedy wybudujemy instalację fermentacji, odpady finalnie oprócz tego kompostu będzie powstawała jeszcze energia elektryczna w naszym przypadku, ponieważ w procesie fermentacji powstaje gaz, metan, który jest spalany i jest wytwarzana energia elektryczna.
1: Dużo powiedzieliśmy już o tych czarnych workach, tych, w których jest wszystko, chociaż nie powinno tam być tego wszystkiego. A co z żółtymi na przykład, albo z zielonymi? Jak tutaj to wygląda? Czy też są błędy, czy też są problemy i też te worki? Nie można mieć pewności, że tutaj wszystko jest posegregowane

0: przez nas mieszkańców, tak jak być powinno.
1: Żółty worek co do zasady jest znacznie lepszej jakości, natomiast no, zdarzają się jakieś zanieczyszczenia po prostu nie spowodowane, no być może tym, że osoba, która poszła wyrzucić te śmieci, no nie chciała jej się tego rozdzielać. Natomiast no, generalnie żółty worek ma znacznie lepszą jakość, tylko musimy pamiętać, że te wszystkie odpady, które trafiają do żółtego worka, tak naprawdę recyklingowi można poddać 20-30%. Cała reszta, ze względu na to, że są to odpady kaloryczne, trafia do spalenia.
0: No ale nie trafia na kwaterę. To cały czas jest ten plus, że jednak jest wykorzystywane, czyli ten surowiec, odpad ma drugie życie.
1: Tak, oczywiście priorytetem jest jakby ograniczenie składowania odpadów. Mamy jeszcze niebieski worek. No tu jakby ta jakość tych odpadów jest całkiem niezła. Zielony worek, no niestety błędnie czasami postrzegane są zasady segregacji. Zdarza się, że na przykład słoiki, jak ktoś sprząta piwnicę, no to słoiczki z zawartością wyrzuca, ale to prawda jest taka, że to też są incydentalne sytuacje.
0: Słoik z zawartością i z zakrętką, ale myślę, że też w tym zielonym zdarzają się rzeczy, których nie powinno tam być, czyli na przykład porcelana, czyli szklanka, czyli to szkło, które nie jest do końca dobrym szkłem, jeśli chodzi o recykling, to znaczy powinno trafić do zmieszanych.
1: Tak, no nie powinno tam trafić. No, gminy, miasta starają się jak mogą. Te zasady segregacji jakby są ogłoszone, one są zwykle dostępne na altankach śmietnikowych, natomiast no, rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje.
0: A jak pan tak obserwuje od jakiegoś czasu, od tych kilkunastu lat, to jak segregujemy, czy coś się zmienia? Czy jest jakiś postęp, jeśli chodzi o mieszkańców, o ludzi, którzy wyrzucają śmieci? Czy to dalej jest i wymaga dużej edukacji, że jednak nie potrafimy segregować? Czy coś się zmienia na lepsze albo na gorsze?
1: Segregujemy na pewno znacznie lepiej niż to miało miejsce kiedyś, natomiast myślę, że jesteśmy gdzieś w połowie tej drogi. Największą bolączką naszą jest to, że w odpadach resztkowych jest nadal bardzo dużo odpadów kuchennych. Jest to około nawet 30% odpadów kuchennych. I to utrudnia później segregację tych odpadów resztkowych, więc powinniśmy się skupić, ręce na stół i edukacja, a później być może właściwa kontrola, żeby odpady kuchenne trafiały do odpadów kuchennych, a nie do odpadów resztkowych.
0: Ekodolina w niczym nie przypomina dawnych składowisk, nie tylko pod względem sposobu działania, ale i w kwestii bezpieczeństwa. No, służą temu m.in. specjalne ziemne wały ochronne, pasy zieleni, izolacje. To można przeczytać na stronie internetowej, takie informacje o Ekodolinie. No właśnie, więc chciałam zapytać o to, jak uciążliwe jest to miejsce dla mieszkańców, dla okolicy oraz jak właśnie jest zabezpieczone przed tym, żeby nie szkodzić przyrodzie.
1: Zakłady unieszkodliwienia odpadów jakby przede wszystkim kojarzone są z nieprzyjemnymi zapachami czy uciążliwościami zapachowymi. Takowe u nas też występują, natomiast no, wydaje nam się, że nieczęsto i intensywność nie jest duża. W ciągu roku mamy no, nie więcej niż kilka skarg na przykre zapachy. Bardzo ważny aspekt, czy bardzo takie istotne zagrożenie środowiskowe, to jest emisja ścieków do wód gruntowych. Kwatery, które mamy, są w pełni uszczelnione, mają kilka warstw uszczelnienia. Na terenie zakładu jest sieć piezometrów, czyli stała kontrola i pewność, że nic nie wydostaje się z kwater składowych, jeżeli chodzi o odcieki.
0: A czy na przykład jest problem ze zwierzętami, które potrafią się na tej kwaterze zagnieździć? Myślę tu bardziej o ptakach, bo podejrzewam, że dziki czy zwierzęta kopytne nie przejdą, bo jest zamknięte. No ale ptaka nie da się odizolować zupełnie, więc krążące nad tą kwaterą mewy czy inne latające pewnie się pojawiają.
1: To prawda. Lokalizacja nasza jeszcze temu sprzyja, ponieważ no, jesteśmy bardzo blisko morza, więc te ptaki nadmorskie tu przylatują. No i dlatego mamy na stale na terenie zakładu jest sokolnik, którego zadaniem jest jakby płoszenie tego ptactwa, które tu przylatuje.
0: Widzę, że nie ma pana czym zaskoczyć, jeśli chodzi o rozwiązania, o bezpieczeństwo, bo na każdy problem, który może się pojawić, jest jakieś rozwiązanie. Czy to rzeczywiście jest taki bardzo nowoczesny zakład na światowym poziomie, jeden z lepszych?
1: Jesteśmy zakładem, który powstał 25 lat temu.

0: teraz zaczynamy intensywnie się modernizować, więc nie jesteśmy najnowocześniejszym zakładem w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ na środowisko, to absolutnie tak. I zakład jakby nie ma negatywnego wpływu, spełniamy wszystkie wymagania prawne.
1: To tak na koniec, gdyby pan chciał taki największy może mit o śmieciach, zdementować to, co często się słyszy a propos śmieci, a propos surowców, odpadów, co powtarzamy sobie między sobą, a jest nieprawdą, no może byśmy teraz to wyjaśnili, z czym mamy do czynienia.
0: No to chyba tym mitem to jest to, że ludzie czasami obserwują śmieciarki i do jednej śmieciarki trafiają różne odpady, żółty worek, niebieski, czarny worek. No i później taka opinia obiegowa jest taka, że to nie jest segregowane, że to gdzieś tam do jakiejś dziury w ziemi trafia. No otóż to jest absolutnie nieprawda. Śmieciarki są nieraz trzy komorowe, więc zapewniam wszystkich, że odpady, które trafiają do zakładu naszego, są skrupulatnie segregowane i odzyskujemy wiele surowców.
1: Czyli śmieciarka nie psuje tego, co już zrobili mieszkańcy, którzy potrafili posegregować. To jest ta ważna informacja. A czy my w ogóle jako mieszkańcy możemy zrobić coś, żeby pomóc Ekodolinie? To znaczy, czy wy chcecie, żeby śmieci było mniej, czy żeby było ich tyle samo, czy żeby było więcej?
0: My absolutnie chcemy, żeby odpadów, śmieci było jak najmniej i tak powinniśmy my jako konsumenci, jako mieszkańcy postępować. Jeżeli mamy wybór, no to działajmy tak, żeby tych śmieci nie było. Stosujmy takie najpowszechniej to torby wielokrotnego użytku, nie kupujmy produktów podwójnie opakowanych, no to takim przykładem są pasty do zębów, no nie ma potrzeby tam absolutnie stosowania kartonika. I to wiele zależy od naszych zachowań, no niestety też z niepokojem można popatrzeć na dane z krajów europejskich, z tych krajów Europy Zachodniej. Tam niestety ilość odpadów wytwarzana przez osobę no jest jednak znacznie większa niż u nas. Mam nadzieję, że my nie będziemy jakby osiągać tych wartości, że ta ilość odpadów w pewnym momencie zacznie spadać no poprzez świadomą konsumpcję.
1: Czyli na etapie zakupów to już jest ważne, co będzie u Państwa w Ekodolinie, jeżeli my idziemy do sklepu, to w tym momencie już można myśleć.
0: Tak, oczywiście, dlatego mówiłem, najważniejszy jest konsument, najważniejszy jest mieszkaniec, bo to on tak naprawdę decyduje, ile odpadów wytwarza i jakie są to odpady.
1: A my słyszymy się również w kolejnej audycji. Do usłyszenia, Marta Hoppe.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Z informacjami gospodarczymi przyszedł Marek Klapa. Dzień dobry, Marku. Słuchałam o 12.30. Salda, zaglądałeś do paragonów Polaków. Wszystkich Polaków. Niedyskretnie, ale w uzasadniony sposób, bo za sprawą najnowszych danych o sprzedaży detalicznej, które opublikował Główny Urząd Statystyczny, jakie są wnioski? Kupujemy więcej?
4: Owszem. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu sprzedaż detaliczna była o 3,9% wyższa niż przed rokiem w tym samym czasie, a zatem te koszyki nasze zakupowe są coraz bardziej pełne, albo już teraz to bardziej paczki takie tekturowe, które przychodzą. Eksperci zwracają uwagę, że lipiec przyniósł spowolnienie tempa wzrostu względem czerwca, czyli tak, kupujemy więcej, ale gdybyśmy narysowali to na wykresie, to już ten wykres nie wygina nam się tak mocno w górę jak w czerwcu, ale jesteśmy na plusie. Ekonomista z PKO Banku Polskiego Michał Reczek zwrócił uwagę, że zauważalnie rosły wydatki na leki i kosmetyki. Zauważalnie to jest 10%. A zatem mniej więcej o 10% trzeba powiększyć kosmetyczki i półki na kosmetyki w polskich domach. Posłuchajmy opinii ekonomisty.
5: W pierwszej połowie wakacji znacznie więcej wydaliśmy także na meble, RTV i AGD, a także na samochody. Dane GUS potwierdzają dobrą sytuację konsumentów i wpisują się w trwający już ponad rok trend silnego wzrostu sprzedaży detalicznej.
3: A czy to znaczy, że kupujemy więcej ilościowo, czy wydajemy więcej i to może oznaczać, że te produkty, które się znajdują w tych koszykach albo w tych paczkach, które do nas przychodzą, są po prostu droższe?
4: Jedno i drugie, chociaż te dane, które podałem, specjalnie podałem już dane wyrównane

0: pod względem ceny, czyli w cenach stałych, a zatem tutaj ten efekt inflacji został odjęty. Widzisz, statystycy już sobie tak pomyśleli, że mogą podać tak, jak to wygląda nominalnie, ale też jak wygląda to po odjęciu tego efektu inflacji i najczęściej ekonomiści właśnie komentują już te dane, a zatem jeżeli mówimy, że kupujemy więcej, to
1: znaczy, że kupujemy,
0: kupujemy więcej, a nie za więcej. Pięknie to wyjaśniłaś. Właśnie o to chodzi w wynikach, jeżeli chodzi o wyniki sprzedaży detalicznej w cenach stałych. Dodajmy do tego, że w lipcu, licząc rok do roku, spadła sprzedaż kilku grup towarów, na przykład odzieży i butów. A od stycznia do lipca sprzedaż wzrosła o 3,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2005 roku, a zatem analogiczny okres to tych pierwszych 7 miesięcy. Więc wygląda to dobrze statystycznie.
1: Jest jeszcze jedna grupa produktów, których kupiliśmy mniej. To są paliwa.
0: A zapomniałem, rzeczywiście.
1: Tak. To jest efekt braku CPN-u, czyli tego programu ceny paliw niżej. Widać ten efekt jak na dłoni, można powiedzieć, na tych danych GUS-owskich?
0: Zdecydowanie tak. I faktycznie, kiedy w lipcu mieliśmy do czynienia z tym szokiem cenowym, bo pamiętamy, co działo się z cenami, no to już tankowaliśmy mniej albo za mniej, w sensie, że nie do pełna, na przykład zawsze za 50 zł. To też taka bardzo dobra strategia. Natomiast powiem przy okazji, jakie będą ceny paliw jutro.
1: Koniecznie.
0: Koniecznie. W poniedziałek litr benzyny 95 w tej chwili kosztuje nie więcej niż 6,54. No jutro będzie 6,57, a zatem troszeczkę więcej. Podobnie będzie z benzyną 98 i olejem napędowym. Kilkugroszowe wzrosty niestety zauważymy, jeżeli chodzi o pylony stacji. Od 17 sierpnia, przypomnijmy, ponownie zaczął obowiązywać, choć w ograniczonym zakresie, pakiet ceny paliwa niżej, obniżony VAT oraz mechanizm cen maksymalnych paliw na stacjach. Będzie trochę drożej, ale zdecydowanie taniej niż przed 17 sierpnia.
1: W ubiegłym tygodniu, Marku, przypomnijmy sobie to, premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki, pan Andrzej Domański,
0: tak jest,
1: ogłaszali plany zmian w systemie podatkowym. Chodzi o PIT, o próg podatkowy, o ten dodatkowy próg, który się pojawi. No oczywiście to, tak jak mówi premier, ma być ukłon w stronę tak zwanej klasy średniej. No ale jak to zazwyczaj bywa w takich przypadkach, jak ktoś korzysta albo skorzysta, to ktoś inny musi stracić. I w tej grupie, w tym przypadku, często wymieniani są przedsiębiorcy, biznes. No bo to z CIT-u te ulgi pitowskie, takie nazwijmy, mają być finansowane.
0: To prawda i to wprost było powiedziane na konferencji prasowej, ale to jest syndrom krótkiej kołdry, szczególnie w sytuacji, kiedy rzeczywiście z finansami publicznymi jest pewien problem, to rzeczywiście jest
1: delikatnie
0: trochę tak,
1: to ująłeś.
0: Jeżeli jest zbyt krótka kołdra, to zawsze coś zmarznie albo ręce, albo stopy. I dokładnie tak samo jest w tym przypadku. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu, tak jak zauważyłaś, premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. To jest właściwie taka korekta tego progu i chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków między 130 tysięcy a 150 tysięcy. I dopiero od 150 tysięcy będzie ten podatek 32-procentowy. No i tutaj po tych informacjach dotyczących propozycji zmian w podatkach no, pojawiły się głosy ze strony przedsiębiorców. Ja się spodziewałem tych głosów, że prędzej czy później rzeczywiście taki mocny sygnał zostanie wysłany. Otóż przedsiębiorcy apelują, żeby nie wprowadzać ulg dla klasy średniej ich kosztem. Jednym ze źródeł finansowania zmian w PIT ma być, jak zauważyłaś, podwyższenie podatku dla największych firm. Prezes Konfederacji Lewiatan Marek Górski ostrzega, że podwyżka CIT może między innymi osłabić inwestycje, czyli coś, na co w Polsce i z punktu widzenia naszego PKB bardzo liczymy.
2: To jest udowodnione, że każda podwyżka podatków po pierwsze powoduje komplikacje w rozliczeniach podatków, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma na to czasu na przygotowanie. Obniża również skłonność do inwestowania, więc to tworzy również w sytuacji, kiedy nie ma odpowiedniego czasu na to przygotowanie, nie ma tego co najmniej 6-miesięcznego vacatio legis, to tworzy też komplikacje, jeśli chodzi o normalne funkcjonowanie firm.
0: Marek Górski dodaje, że przedsiębiorcy zostali zaskoczeni zapowiedzią tych zmian.
2: Przede wszystkim my jako przedsiębiorcy to oczekujemy stabilności. I to, co nas trochę niepokoi, to jest to, że te zmiany tak

0: trafiają do nas bez wcześniejszych, dłuższych konsultacji. No i co gorsza, niestety zapowiada się, że mają wejść w życie już od 1 stycznia, czyli ponownie to, o co walczymy od dłuższego czasu jako Konfederacja Lewiatan, czyli 6-miesięczne, co najmniej 6-miesięczne vacatio legis, w tym wypadku też nie miałoby miejsca.
1: Zatem to jest opinia przedsiębiorców. Ja jestem bardzo ciekawy, co jeszcze pojawi się, jeżeli chodzi właśnie o zmiany w podatkach. Na pewno te głosy krytyczne również się pojawią, ale
2: myślisz,
1: warto...
2: że to, co, o czym mówili nam premier z ministrem, to już jest ich ostatnie słowo?
1: Trudno powiedzieć, bo oczywiście jest jeszcze cały proces legislacyjny.
2: Ale nie, nawet już na tym etapie planowania, bo słyszałam w zeszłym tygodniu takie sugestie ze strony komentatorów, że może tam jeszcze zostanie zaszyte jakieś rozwiązanie, no nazwijmy to prorodzinne, tak żeby utrudnić panu prezydentowi ewentualne weto do tej ustawy.
1: Niektórzy twierdzą, że weto jest już przesądzone, biorąc pod uwagę wypowiedzi z Pałacu Prezydenckiego. Natomiast no, jestem ciekawy, to jest oczywiście cała strategia, o której wie pewnie tylko pan premier, minister finansów oraz jego doradcy, ale tutaj jest taka kluczowa kwota, o co toczy się bój. Na zaproponowanych zmianach podatnicy właśnie z tej grupy klasy średniej mają zyskać nawet 3600 zł rocznie, a zatem jest to na pewno w tej kwocie na rękę istotna suma. No jestem ciekawy, jak to się rozwinie. Jedno jest pewne, na pewno dyskusje wokół i progu podatkowego, i stopy wolnej będą tematem zbliżającej się kampanii wyborczej.
2: No tak, wszystko się w ten kontekst wyborczy nam wpisuje. Marku, to jeszcze poproszę cię o omówienie sytuacji na giełdzie, kursy walut jeszcze przed nami.
1: Oczywiście. Jeżeli chodzi o europejskie giełdy, to tutaj za dużo się dzisiaj nie działo, bo albo delikatne wzrosty, albo delikatne spadki, ale ta linia wykresu właściwie podążała wzdłuż linii zamknięcia piątkowego. Nie było jakichś spektakularnych tutaj osiągnięć po stronie inwestorów, to o takich dniach się mówi, że byki i niedźwiedzie poszły na kawę. I faktycznie się
2: na
1: to...
2: Na pastwisko tak, chyba.
1: Na pastwisko. Na pastwisku też można kawę tym giełdowym wypić.
2: Na zieloną trawkę.
1: Tak, chociaż ja wolę jednak określenie giełdowego parkietu. Jeżeli chodzi o warszawską giełdę, to faktycznie mamy tutaj takie odzwierciedlenie tego, co działo się w Europie. Bo tak, WIG zyskał tylko 0,23%, WIG 20 również na plusie, ale tylko 14%. I taka rzadka sytuacja na liczniku, okrągłe 4000 punktów, a zatem będzie łatwo liczyć w kolejnych dniach, ile od poniedziałku zyskaliśmy albo straciliśmy. MWIG 40 na plusie 0,55%, tutaj troszeczkę lepiej, i SWIG 80. Ostatnio jest ten indeks mistrzem podążania po linii, 0,03% na plusie. Także wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. W statystykach wygląda to również ciekawie. 39% spółek urosło, 47% spadło, a bez zmian notowania 51 walorów.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jedna strona chce wyjaśnień, druga mówi o upolitycznieniu. Na początek sprawa upadłej giełdy Zonda Krypto. Padły deklaracje dalszej pomocy walczącej Ukrainie. W Kijowie obradowała tak zwana koalicja chętnych. Donald Trump zaostrza wojnę handlową z Kanadą.

0: Padła zapowiedź 50% ceł. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Politycy koalicji rządzącej oczekują wyjaśnień. Opozycja mówi o upolitycznieniu. Duże emocji budzi sprawa zonda krypto i jej szefa. Według doniesień TVP Info Przemysław Kral, czyli szef upadłej giełdy kryptowalut, składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu usłyszał on zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Zdaniem wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego Przemysław Kral może mieć sporo do powiedzenia, między innymi na temat finansowania kampanii wyborczych.
1: Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które za rządów PiS-u było realizowanych, które powinny być wyjaśnione.
0: Pełnomocnikami Przemysława Krala zostali Jacek Dibuła i Roman Giertych. Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski mówił w Polskim Radiu 24, że ta zmiana może doprowadzić do upolitycznienia całej afery.
2: Roman Giertych zawsze angażuje się wszędzie tam, gdzie widzi jakąś szansę upolitycznienia i uderzenia w prawą stronę sceny politycznej, a szczególnie w Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość, ale jak do tej pory nie udaje mu się uzyskać efektów.
0: Czy szef upadłej giełdy zonda krypto dostanie status małego świadka koronnego? Odpowiedź na to pytanie możemy poznać podczas dzisiejszej konferencji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Dodatkowa broń i pomoc finansowa dla Ukrainy to główne tematy spotkania koalicji chętnych. Przedstawiciele państw pomagających Ukrainie obradowali w Kijowie. Ukraińcy usłyszeli zapewnienia o pomocy w produkcji rakiet dalekiego zasięgu. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Na wspólnej konferencji prasowej z niektórymi przedstawicielami krajów wchodzących do koalicji prezydent Zełenski przypomniał, że Europa przygotowuje nową transzę kredytów w wysokości 6 miliardów euro. Jak dodał, podczas rozmów omawiano także możliwości dostarczania i kupna pocisków do systemów Patriot zdolnych do strącania rakiet balistycznych. Wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Obrona przeciwlotnicza to priorytet. Część przywódców uczestniczyła w spotkaniu online. Bezpośrednio w Kijowie obecny był m.in. brytyjski premier Andy Burnham. Potwierdził, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie technologię produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Wołodymyr Zełenski poprosił nas o udostępnienie tych technologii, aby Ukraina mogła samodzielnie rozwijać te zdolności. Z radością potwierdzam dziś, że zatwierdziłem tę prośbę. Polskę na spotkaniu reprezentował szef MSZ Radosław Sikorski. Łączył się z Kijowem online. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Przypomnijmy, że Ukraina wczoraj świętowała Dzień Niepodległości. Premier Kanady Mark Carney nie jest zdziwiony najnowszymi zapowiedziami Donalda Trumpa w sprawie ceł. Prezydent USA zapowiedział 50% cła na samochody, ciężarówki, części i stal z tego kraju. Carney dodał, że zawarcie korzystnego dla obu stron porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest możliwe, mimo że w zeszłym tygodniu negocjacje zakończyły się fiaskiem. Trump powtórzył na Truth Social swoje twierdzenie, że Kanada rzekomo od lat okrada Stany Zjednoczone. Amerykańsko-kanadyjskie negocjacje handlowe zostały zerwane po tym, jak administracja Trumpa w ostatniej chwili przedstawiła Kanadyjczykom listę daleko idących żądań. Premier Kanady nazwał działania Amerykanów nieuczciwymi. 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek, który w sobotę w Krakowie śmiertelnie potrącił spacerujące małżeństwo. 8-miesięczny syn pary w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala i według ostatnich informacji jego stan poprawia się. Podczas przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do winy. To jeden z argumentów przemawiających za zastosowaniem tymczasowego aresztu, wyjaśniał Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
4: Obawa matactwa, nie przyznał się i może wpływać na zeznania świadków lub inaczej utrudniać postępowanie.
5: A zagrożenie karą?
4: Zagrożenie surową karą może skłonić go do podjęcia działań zmierzających na przykład do ucieczki.
0: Sprawcę wypadku grozi do 8 lat więzienia. Premier Donald Tusk żegna zmarłego generała Mirosława Różańskiego. Żegnamy generała Mirosława Różańskiego, żołnierza, dowódcę i senatora. Rodzinie i bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia. Cześć jego pamięci. Czytamy we wpisie szefa rządu w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, generał Mirosław Różański, dowódca misji w Afganistanie i w Iraku, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, zmarł w wieku 63 lat. Od 2023 roku generał był senatorem, kierował pracami Komisji Obrony Narodowej. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Gwiazdą Iraku i Krzyżem Honoru Bundeswehry w złocie.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Na początek ostrzeżenie przed gęstą mgłą na północy kraju. Do godziny 8 obowiązuje tam alert pierwszego stopnia. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność. A ostatni sierpniowy wtorek będzie przeważnie dość ciepły i słoneczny. Przelotnie popada na południu i północnym wschodzie i tam dodatkowo mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum i na północy do 23 stopni na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza o poranku jest w całym kraju dobra lub bardzo dobra. Zaledwie 5% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Do godziny 18 zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W Zlewniach, Baryczy, Orli i Polskiego Rowu na Dolnym Śląsku, Łużycy w Wielkopolsce i Górnej Łyny w województwie warmińsko-mazurskim oraz Pisy i Utraty na Mazowszu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. A w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach zagrożenie pożarowe.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry, 6:07 na zegarach. Dziś wtorek, 25 dzień sierpnia 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną witają się Andrzej Abgarowicz, Natalia Jędrzejewska, Adam Waliszewski, a po stronie informacji tandem Rafał Boguta i Michał Homyszyn. Przed nami 237 dzień roku. Słońce wzeszło o 5:35, a zajdzie 20 minut przed godziną 8. Dzień trwa 14 godzin i 5 minut, na szczęście nie 4, a imieniny obchodzą Grzegorz, Józef, Ludwik, Luiza i Patrycja. Składamy Państwu najlepsze życzenia i oczywiście zapraszamy na nasze poranne rozmowy. Już za chwilę po kalendarium historycznym i po przeglądzie prasy połączymy się z Markiem Wałkuskim, naszym człowiekiem w Białym Domu, i porozmawiamy o planach Donalda Trumpa wobec odcięcia gospodarczego Iranu. A po godzinie 7:07 będzie z nami Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Lewicy. Po 8:07 Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Tematów nie zabraknie, emocji mam nadzieję też nie. To zaczynamy.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to
7: habemus papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
11: 25 sierpnia, 370 lat temu, w czasie potopu szwedzkiego, dywizja hetmana Stefana Czarnieckiego rozbiła 1500 oddział szwedzki w bitwie pod Łowiczem. To starcie było pierwszym poważnym sukcesem wojsk Rzeczpospolitej od czasu porażki w trzydniowej bitwie pod Warszawą. Dziś 135. rocznica urodzin Gustawa Morcinka, pisarza i publicysty, a także działacza społecznego i politycznego na Śląsku.
12: My, pisarze, dzisiaj takie książki dobre chcemy pisać. Gdy je czyta człowiek, który stracił już wiarę w siebie, w człowieka i w życie, czy w nim jakieś wartości, i książkiem tym otworzy, zacznie ją czytać i znowu się uśmiechnie, nabiera znów tej wiary, zagubionej gdzieś po drodze wartości, to w ten czas jest książka dobra. Takie książki dobre ja też chcę pisać.
11: Twórca między innymi Łyska z pokładu Idy był więźniem hitlerowskich obozów Sachsenhausen i Dachau. W roku 1920 wielkim polskim zwycięstwem zakończyła się Bitwa Warszawska.
13: Nieliczni przypisywali autorstwo planów kontrofensywy generałowi Weygandowi, inni szefowi sztabu generalnego generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu. Najliczniejsi zwolennicy Piłsudskiego uważali, że jednak on jest autorem naczelny wódz.
11: Przypomniał profesor Paweł Wieczorkiewicz. Tego dnia również zakończyło się drugie Powstanie Śląskie.
14: Powstanie pokazało, że Górny Śląsk to nie tylko kraina bogata z naturalnych i ośrodek wielkiego przemysłu, ale że jest tam człowiek, który myśli i czuje, i który dla złączenia się z ojczyzną gotów jest poświęcić życie.
11: Oceniał przywódcę powstania i swojego politycznego konkurenta Wojciecha Korfantego wieloletni wojewoda śląski Michał Grażyński. 25 sierpnia 1930

0: 1939 roku w Londynie podpisano układ o wzajemnej pomocy między Polską i Wielką Brytanią, który zakładał, że w wypadku agresji ze strony Niemiec na jednego z sygnatariuszy układu, druga strona powinna udzielić bezzwłocznie wszelkiej pomocy i poparcia będących w jej mocy.
1: Było już zbyt późno na zatrzymanie agresji Hitlera papierowymi gwarancjami, które przedłużyły pokój o zaledwie kilka dni. Na wieść bowiem o tym aliansie Hitler wstrzymał planowany na 26 sierpnia atak na Polskę, przekładając go na dzień 1 września.
0: Przybliżał dr Janusz Osica. Tego samego dnia do portu w Gdańsku zawinął pancernik Schleswig-Holstein, który potajemnie wwiózł pod pokładem kompanię szturmową marynarki, mającą wzmocnić planowane niemieckie uderzenie. 25 sierpnia 1948 roku we Wrocławiu rozpoczął obrady Światowy Kongres Intelektualistów w obronie pokoju.
2: Przybyli reprezentanci 45 państw, m.in. Pablo Picasso, Graham Greene, Irena Joliot-Curie z mężem. Albert Einstein nadesłał list, który ocenzurowano przed odczytaniem. W czasie obrad Aleksander Fadiejew, radziecki pisarz, nazwał Jean-Paul Sartre hieną piszącą na maszynie.
0: Kongres zakończył się 3 dni później. 65 lat temu rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki Sopot. Pomysłodawcą konkursu był ówczesny dyrektor działu muzyki rozrywkowej Polskiego Radia Władysław Szpilman. 55 lat temu władze sowieckie rozpoczęły likwidację cmentarza obrońców Lwowa, na którym znajdują się mogiły prawie 3000 obrońców miasta z okresu walk z Ukraińcami w latach 1918-1919 oraz wojny z bolszewikami w roku 1920. Splądrowana po włączeniu Lwowa do Związku Radzieckiego nekropolia została wtedy zniszczona za pomocą czołgów i maszyn budowlanych. Odbudowa cmentarza rozpoczęła się w roku 1989, a zakończyła 16 lat później. W roku 1995 swoją światową premierę miał film Desperado w reżyserii Roberta Rodriguez'a. Główne role zagrali Salma Hayek oraz Antonio Banderas. 25 sierpnia w roku 2012 zmarł Neil Armstrong, pierwszy człowiek, który stanął na Księżycu 21 lipca 1969 roku. Powiedział Armstrong z powierzchni Srebrnego Globu. Przed rokiem izraelska armia zaatakowała szpital w Strefie Gazy. Zginęło 20 osób, w tym 5 dziennikarzy. Izraelska armia celowo zaatakowała dziennikarzy. To nie są straty uboczne, choć trudno używać takiego określenia. To nie jest przypadek tych dziennikarzy ze Strefy Gazy. Oni zginęli, bo wykonują swoją pracę, bo są dziennikarzami. Mówiła w rozmowie z Polskim Radiem dyrektorka programowa organizacji Dziennikarze Bez Granic, Louise Alluon-Bichet.
3: Kalendarium historyczne.
4: Przygotował jeszcze pan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
3: Przegląd prasy.
4: Aż się zapatrzyłem, proszę państwa, bo na 6 stronie Superekspresu ta posłanka dobrze trzyma się w siodle. I rzeczywiście cała fotorelacja jednej z posłanek, która konno jeździ i opiekuje się końmi. Widzę teraz, że to Joanna Kluzik-Rostkowska, która od lat nie ukrywa, że właśnie w siodle i przy koniach najlepiej łapie oddech. To przepraszam, dygresja z mojej strony. Teraz wracamy już do poważnych tematów, a zaczniemy od finansów publicznych. Polacy chcieliby podwyżki kwoty wolnej, a nie progów w PIT. Tak informuje na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. Który kierunek zmian w PIT, podatku dochodowym od osób fizycznych, poparłaby pani najbardziej? I okazuje się, że 41% respondentów stawia na podniesienie kwoty wolnej od podatku. Wyższy próg podatkowy dla stawki 32%, aby obejmowała ona mniej podatników, czyli pierwotna obietnica, to 16% wskazań, nieco mniej 10% to poparcie rządowego pomysłu, by pomiędzy progami 12 a 32 było łagodniejsze przejście. I jeszcze jedna dana, 10,7% respondentów chce dodatkowej stawki powyżej 32% dla osób osiągających najwyższe dochody. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej, a pierwsza strona Rzeczpospolitej o tym, ile kosztują weta prezydenta.

0: Tylko 6 wet Karola Nawrockiego uszczupli w tym roku budżet o 8 miliardów złotych. Nawet agencja Fitch ostrzega, że utrudniają one politykę gospodarczą i reformy. I tak, jeśli chodzi o koszty budżetowe dotychczasowych wet prezydenta, to według wyliczeń Ministerstwa Finansów niemal 4 miliardy kosztowało zawetowanie opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Prawie 2 miliardy to zablokowanie podwyżki akcyzy na alkohol. Dalej weto do uszczelnienia VAT-u w obrocie betonem i podwyżka opłaty cukrowej, także zablokowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Będziemy wracać jeszcze w kolejnych przeglądach prasy, mam nadzieję, do sprawy Zonda Krypto. Teraz krótki fragment z dzisiejszej Wyborczej. Ireneusz Sudak pisze, powołując się na informatorów, że jeśli rzeczywiście Przemysław Kral chce donosić prokuraturze na polityków prawicy, to tylko po to, żeby przypodobać się rządzącym. Nijak to nie pomoże tysiącom poszkodowanych. Gazeta Wyborcza zadaje także kluczowe pytanie, na czyje zlecenie działał Kral. Na rynku, jak mówi rozmówca, od początku mówiło się, że Kral jest tylko słupem i że rzeczywiście jego mocodawcy mają dostęp do owych 4,5 tysiąca bitcoinów. Dlatego Zonda Krypto tak długo bankrutowała. Więcej na ten temat na trzeciej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej. A na koniec tego przeglądu prasy strony naukowe Gazety Wyborczej także. W ubiegłym tygodniu cytowałem Państwu fragment artykułu o psach, które bardziej i lepiej po tysiącach lat ewolucji z człowiekiem rozumieją ludzką mimikę niż zachowania innych psów. To teraz coś o kotach. 16 strona i tekst Tomasza Ulanowskiego. Koci mocz jest jak odcisk palca. Znacząc teren własnym moczem, koty zostawiają unikalny dla siebie i bardzo trwały zapach, rozpoznawalny przez inne koty. Każdy, kto miał taką awarię w domu, doskonale wie, o czym mowa. Jednak to, co dla nas jest nieprzyjemnym zapachem, dla kotów jest ważną informacją. Dzięki strugom moczu zostawionym w ich okolicy przez inne koty, zwierzęta te tworzą w swojej mapie, w swojej głowie zapachowe mapy, pozwalające im unikać kłopotów albo wręcz przeciwnie, pozwalają walczyć o własne terytorium. Tak zwane węchomózgowie jest u kotów gęściej wyłożone neuronami niż u nas. Dzięki temu mają one znacznie czulsze powonienie. Kiedy kot spaceruje zygzakiem, wąchając ślady zostawione przez inne zwierzęta, w tym przez inne koty, tworzy w swoich mózgach odoroobrazy. Charakterystycznie podnoszą wówczas koty górną wargę i odsłaniają zęby. W literaturze fachowej nazywa się to reakcją albo odruchem flemen. To niemieckie słowo oznacza szczerzenie zębów. Taki grymas pomaga kotom w zagarnięciu powietrza i wciągnięcia do nosa unoszących się w nim związków chemicznych. I tutaj też rada od Gazety Wyborczej. Proszę spróbować samemu. Jak się wyszczerzy zęby, to łatwiej się wącha. Mam nadzieję, że wybaczą Państwo te niezbyt przyjemne zapachy z rana, ale to czysta nauka. A z nami teraz Marek Wałkuski, nasz człowiek w Białym Domu. Cześć, dzień dobry Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Stany Zjednoczone ogłosiły zakrojoną na dużą skalę operację finansową wymierzoną w Iran. Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent zapowiedział odcięcie Teheranu od wszystkich źródeł pieniędzy. Powiedz, czy zapowiedzi Donalda Trumpa o ekonomicznym D-Day się spełnią?
1: No, ten D-Day, czyli odwołanie do dnia lądowania aliantów w Normandii w czasie II wojny światowej, Donald Trump już użył w ubiegłym tygodniu. O ile pamiętam, to tę środę w ubiegłym tygodniu ogłosił tym dniem, kiedy ta gospodarka irańska miała się posypać, bo ta operacja miała się rozpocząć. Wtedy się nie rozpoczęła. No i wczoraj sekretarz skarbu Scott Bessent ogłosił już ten prawdziwy D-Day. No ale okazało się, że to też nie jest do końca ten D-Day, dlatego że lądowanie wojsk alianckich miało miejsce. To była faktycznie operacja, która miała konkretny wymiar w dniu, w którym się odbyła. Natomiast tutaj to była bardziej zapowiedź tego, co chciałby amerykański Departament Skarbu, czyli amerykański rząd, aby się wydarzyło i na co liczy, że się wydarzy, czyli że Iran zostanie odcięty od wszelkich źródeł finansowania. Zatem na razie idą bardzo ograniczone działania, bo Departament Skarbu ogłosił sankcje na około 60 firm, różnego rodzaju podmiotów, osób fizycznych, firm, które

statków także, które przewożą paliwo z Iranu. Natomiast to, co ma być tym głównym uderzeniem, czyli sankcje wtórne, to znaczy nałożone na kraje, które prowadzą jakiś handel, interesy z Iranem, to jeszcze nie nastąpiło. I nawet sam sekretarz skarbu Scott Bessent

0: Też prawda.
1: On mówił początkowo o tym, że to taka krótka wycieczka od normalności amerykańskiej, ale musi to zrobić, że właściwie już tę wojnę wygrał, że Iran jest na kolanach, że wojska irańskie, wszystkie zapasy amunicji i tak dalej, wszystko jest już zniszczone. No i to powtarzał wielokrotnie. Jesteśmy pół roku później. No i teraz Trump próbuje innej metody. No bo okazało się, że operacja militarna, przynajmniej na tym etapie, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. No więc Trump chce spróbować tej izolacji ekonomicznej Iranu. Czy ona się powiedzie, czy nie, to trudno powiedzieć, ale to nie będzie takie proste. Tym bardziej, że jeśli rzeczywiście Waszyngton chciałby wyegzekwować tę swoją zapowiedź, czyli nałożyć te sankcje wtórne na wszystkie podmioty czy kraje, które z Iranem handlują, no to ja nie mówię, że musiałby nałożyć daleko idące sankcje na Turcję, czy na Rosję, czy na Indie, ale musiałby nałożyć daleko idące sankcje na Chiny, które są głównym partnerem gospodarczym. No, a przynajmniej głównym odbiorcą paliw z Iranu. Co więcej, ta groźba, że te kraje zostaną wyłączone z systemu dolarowego, no to jest też taka, no nie do końca eksperci wierzą, że Amerykanie pójdą za ciosem, no bo na krótką metę wykluczenie różnych krajów z systemu dolarowego być może byłoby bolesne dla nich, ale na dłuższą metę oznaczałoby to odejście od dominacji dolara w handlu międzynarodowym, co byłoby niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych. Także to jest skomplikowany obraz i raczej ta retoryka, te groźby, szczególnie jak słuchamy Donalda Trumpa, kiedy on mówi, że już właściwie ten miecz Demoklesa spada na Iran, do tego trzeba podchodzić bardzo ostrożnie.
2: Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Białym Domu. Marku, dzięki wielkie, że znalazłeś dla nas czas u siebie w środku nocy. Wszystkiego
1: zawsze
2: dobrego.
1: Z przyjemnością.
2: A teraz, proszę Państwa, jeszcze komentarz naszego eksperta. Wśród sankcji zabrakło uderzenia w chińskie banki i jest to kluczowe, bo Chiny są największym odbiorcą irańskiej ropy. Zresztą o tych sankcjach na Chiny przed chwilą Państwu Marek Wałkuski mówił. O pominięciu tego podmiotu i skuteczności sankcji mówił w Polskim Radiu 24 profesor Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito.
3: Szacuje się, że między 80 a 90 procent eksportu irańskiej ropy sprzed ataku amerykańsko-izraelskiego w tym roku na Iran to był handel tym surowcem właśnie z Chinami. Tutaj przy okazji dowiadywaliśmy się, że ten handel nie zawsze jest bezpośredni. Czasami jest to handel polegający na tym, że aby omijać sankcje, ta ropa była mieszana w odpowiednim, jeżeli to było z ropą omańską, no to nazywana omańską, jeżeli w Malezji, no to malezyjską. Tutaj te techniki omijania sankcji zostały dosyć rozwinięte przez Iran. Iran już od kilkudziesięciu lat jest, na Iran nakładane są różnego rodzaju sankcje amerykańskie. I żeby, jeżeli chcemy znaleźć klucz co do tego, czy te zapowiadane sankcje mogą być skuteczne, to musiałyby być wymierzone wprost w firmy chińskie, w państwo chińskie, w te banki chińskie. A pamiętajmy, że we wrześniu prezydent tego państwa ma odwiedzić Stany Zjednoczone. Obaj liderzy, już dzisiaj największych dwóch, największych liderów światowych gospodarek, mają ze sobą rozmawiać. Byłby to na pewno, że tak powiem, psujący rozmowy klimat, a może nawet by do tych rozmów nie doszło. Stanom Zjednoczonym zależy na utrzymaniu przynajmniej porządnych relacji ekonomicznych z Chinami. Ta rywalizacja sama w sobie nie jest zła, natomiast gdyby ona obnażyła, że Stany Zjednoczone wyraźnie słabną w relacji do Chin, no to mogłoby w ogóle podważyć pozycję Stanów Zjednoczonych w świecie. Stąd raczej wydaje się, że słowa D-Day nad wyraz zostały tutaj użyte i jeżeli nie zostanie, no właśnie, Stany Zjednoczone same wpychają się w taką pułapkę, że jak nie udowodnią teraz, że potrafią w sposób wyraźny ograniczyć ekonomiczne możliwości współpracy Iranu ze światem, bo podważają swoją pozycję.

0: A Chiny mają już alternatywny i sprawdzony system, na przykład finansowego obejścia systemu dolarowego, no bo przecież Bassent jednym z takich głównych narzędzi powiedział, że państwa lub firmy, które będą nadal współpracować z Iranem, wypadną z systemu dolarowego SWIFT.
1: I tu jest właśnie pytanie, czy jest w ogóle możliwe takie wykluczenie z systemu dolarowego któregoś z państw, bo tę alternatywę, którą wydaje się, że Bassent tutaj przedstawiał, to jest albo Iran, albo dostęp do tego amerykańskiego systemu finansowego. Czy jest możliwe wykluczenie któregoś z krajów z tego systemu skutecznie?
0: To znaczy Stany Zjednoczone taką decyzję mogą podjąć, tylko co zrobią pozostałe państwa. W odniesieniu na przykład do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tutaj te dyskusje mogły być wcześniej, może to jest koincydencja, że to państwo zerwało na razie współpracę handlową z Iranem, a to był jeden z ważniejszych, ale nie największy, bo to Chiny największym partnerem handlowym Iranu pozostają i były. To jednak Zjednoczone Emiraty Arabskie zaraz po Iraku były trzecim importerem dóbr z Iranu, więc to państwo jakby uległo. Możliwe, że i Irak, i Turcja, też tacy ważni partnerzy handlowi, też ulegną. Ale to mimo wszystko Chiny, no i w pewnym wymiarze także Rosja, mają tutaj to olbrzymie znaczenie, czy mogą tworzyć alternatywny do amerykańskiego systemu finansowego. Nie bez znaczenia są państwa w ogóle bloku BRICS, a zatem tu kluczowe mogą być także i Indie. I ja patrzył na to jako raczej wstęp do innej rywalizacji, o naprawdę utrzymanie pozycji Stanów Zjednoczonych jako hegemona gospodarczego. To nie szybko zostanie to rozstrzygnięte, ale to jest ten moment, kiedy po raz pierwszy wyraźnie może to być testowane.
2: Z profesorem Arturem Rolandem Kozłowskim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu WSB Merito, rozmawiała Magdalena Skajewska. Za minutę Rafał Boguta i informacje.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie. Autopromocja.
1: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Na początek tragiczny wypadek na trasie S8 w województwie łódzkim. Dwie osoby zginęły, a jedna jest ranna. W pobliżu miejscowości Czerniewice zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Jezdnia w kierunku Wrocławia została zablokowana. Utrudnienia mają potrwać co najmniej do godziny 8. Sprawa upadłej giełdy Zonda Krypto i powiązań jej szefa z politykami prawicy dzieli scenę polityczną. Przemysław Kral zaczął zeznawać w prokuraturze. Ma otrzymać też status małego świadka koronnego. Wszystkie wątki trzeba wyjaśnić, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
3: To na razie wiemy, że Fundacja Zbigniewa Ziobry, że Fundacja Przemysława Wiplera to były te organizacje, które przyjmowały pieniądze od Przemysława Krala. Natomiast rolą organów ścigania jest ustalenie, jak to wyglądało w szczegółach.
2: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, poseł Przemysław Czarnek, zapewnił, że nie zna Przemysława Krala. Zarzucił też obecnie rządzącym kilkumiesięczną bierność w sprawie nieprawidłowości z giełdą Zonda Krypto.
4: Do tego stopnia, że pan Kral sobie wyjechał spokojnie, a teraz, i to jest następna rzecz, jak coś chce ewentualnie ktoś załatwić i uzyskać status

0: małego świadka koronnego, to najlepiej wziąć kogo? Dibuła i Giertycha. Przypadek? Nie sądzę.
1: Straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Do zdarzenia doszło w nocy 21 sierpnia. Zginął 36-latek. Policja wyjaśnia, czy zatrzymani brali czynny czy pośredni udział w bójce, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
2: Wszczęte zostało postępowanie, które nadzoruje prokuratura rejonowa Kraków-Nowa Huta. Czynności prowadzone są w kierunku przestępstw z artykułu 158 i 159 Kodeksu Karnego.
1: Chodzi o udział w bójce, w której zagrożone było życie lub zdrowie innej osoby. Sprawa została przejęta przez Policję Wojewódzką. Dziś w Krakowie odbędzie się pogrzeb zmarłego mężczyzny. To kibic klubu Hutnik Kraków. Na koniec Warszawa, która świętowała 35 lat niepodległej Ukrainy. Na Placu Zamkowym zgromadziły się tysiące ludzi, w tym dyplomaci i przedstawiciele polskich władz. Wszyscy podkreślali, że Polaków i Ukraińców łączy wspólny cel i pragnienie wolności.
3: Dzielą nas politycy, łączy nas wspólny cel, łączy nas zamiłowanie do wolności.
4: Kijów Warszawa, wspólna sprawa, jesteśmy tutaj razem do perymochy.
5: Dziękujemy bardzo, dziękujemy Polakom, dziękujemy Warszawie za to wsparcie dla Ukrainy i dla Ukraińców. To jest bardzo ważne dla nas.
6: Sława Ukrainy! Niech żyje Polska!
7: Niech żyje
6: wolna i silna Europa!
1: Odśpiewano też hymny Polski i Ukrainy, a minutą ciszy uczczono pamięć poległych w wojnie z Rosją. W 1991 roku Polska i Kanada jako pierwsze uznały suwerenność niepodległej Ukrainy.

0: Ostrzeżenia dla mieszkańców północnej Polski już teraz przed gęstymi mgłami ograniczającymi widzialność nawet do 200 metrów. I ostrzeżenia na drugą część dnia dla właśnie także mieszkańców północnej i północno-wschodniej części kraju przed opadami deszczu i przed lokalnymi burzami. A na pozostałym obszarze Polski temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni, wszędzie pochmurno, pokropić może także na południu, na Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce. Szósta 34, Tomasz Kowalczyk w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Ahoj, dzień dobry, co słychać?
1: Bardzo dobrze. Dobre wieści, jeżeli chodzi o US Open, o nasze siatkarki, chociaż styl mógłby być troszeczkę lepszy, więc jest o czym opowiadać.
0: No to zaczynamy.
1: O siatkówce i o tenisie głównie w naszym serwisie. Polskie
0: jak
1: reprezentantki, a nawet nie chciałem, nie, człowiek nie czuje jak rymuje. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Łotwę 3-1. To drugi mecz grupy A Mistrzostw Europy i drugie zwycięstwo w turnieju drużyny Stefano Lavariniego, która w kolejnym spotkaniu zagra ze Słowenią. A tak wczorajszy mecz podsumowuje przyjmująca Martyna Czerniańska.
2: A u nas pozytywu możemy wyciągnąć, że gdzieś tam każda miała chwilę na boisku, ale z kolei nie możemy być zadowolone z meczu. Nie było to nasze dobre wykonanie i na pewno nie jesteśmy zadowolone, musimy wyciągnąć lekcje i no co, turniej jest długi, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Mam nadzieję, że forma będzie już tylko rosnąca. Na pewno zresztą szwankowało po naszej stronie, ale myślę, że zaskoczyły zagrywką. Spodziewałyśmy się, że będą grały dobrze w obronie, że będą te zmiany. Gdzieś tam trener też przed tym ostrzegał, ale o zagrywce, no mogę powiedzieć, że nie spodziewałyśmy się tego. Widziałam, że tam 11 asów zrobiły przeciwniczki, także no, trzeba przyznać, że zagrały naprawdę dobrze w tym elemencie, puszowały mocno i no co, gdzieś tam momentami też szwankowało, ale no, najważniejsze, że ten mecz jednak wygrany i można powiedzieć uff.
1: Następny mecz ze Słowenią dziś o 18:00. Kamil Majszak przegrał z francuskim tenisistą Benjaminem Bonzim 4-6, 6-7 w pierwszej rundzie turnieju na kortach Winston-Salem. Linda Klimowiczowa awansowała do półfinału kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego US Open. W ćwierćfinale reprezentująca Polskę Klimowiczowa wygrała z Włoszką Lisą Pigato 6-3, 6-3. Z kolei były znakomity szwajcarski tenisista Roger Federer pojawi się na kortach Flushing Meadows, by w długo oczekiwanym pożegnaniu z kibicami zagrać w meczu pokazowym poprzedzającym główny turniej singlowy US Open w Nowym Jorku. A przygotowania do US Open trwają pełną parą. Co jeszcze czeka

0: fanów tenisa tuż przed startem turnieju opowie nam Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
1: Ten start turnieju to 30 sierpnia, czyli rywalizacja głównej drabinki. Teraz jak słyszymy, kwalifikacje i dużo imprez takich towarzyszących imprezie właśnie przed tą główną rywalizacją. Zaczynamy od Rogera Federera. On zagrał po raz ostatni w US Open w 2019 roku. Teraz zagra w pojedynku pokazowym u boku takich wielkich sław, które już oczywiście zakończyły karierę. Mówimy tutaj o Amerykaninach Andy Roddicku, Agassin i Johnie McEnroe. Co ciekawe, aby ten mecz obejrzeć, to bilety już teraz z drugiej ręki tylko dostępne, ale w Stanach Zjednoczonych to jest jak najbardziej legalne, po $2000. Ruszył US Open w ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy. Przez najbliższe dni, tak jak podkreślamy, rozgrywane będą kwalifikacje oraz świetnie zapowiadający się turniej mixtów, ale posłuchajmy, bo Amerykanie też świetnie zawsze potrafią robić takie spoty promujące ich wydarzenia. Tym razem US Open. Posłuchajmy fragmentu jednego z nich. I still have the flair, I still have the drive. You guys still give me energy to be here on the court. My style of tennis suits pretty well to the energy here in New York. And you were cheering me up. I had a goosebumps. Today was one of the craziest energies I felt ever in my career. $108 milionów do wygrania podczas tegorocznego US Open. To jest rekord w przypadku turnieju Wielkiego Szlema. Z powodu kontuzji kolana nie wystąpi Włoch Jannik Sinner. Tutaj na koniec to już warto podsumować. Serena Williams sensacyjnie powraca na korty US Open. Amerykanka, która oficjalnie 4 lata temu zakończyła karierę, stworzy z Carlosem Alcarazem gwiazdorski duet w grze mieszanej i dzisiaj początek półfinały tego właśnie turnieju gwiazdorskiego gry mieszanej.
0: O czym opowiadał Jan Pachlowski, pięknie dziękujemy. Za niespełna 2 tygodnie kibiców stołecznej Legii czeka prawdziwa uczta. Obchody 110-lecia istnienia klubu uświetni wielkie widowisko piłkarsko-sportowe i przyjazd wielu gwiazd. O szczegółach opowiada Paweł Gołaszewski, dyrektor komunikacji i PR-u Legii Warszawa.
2: 6 września o godzinie 16 to będzie centralny punkt obchodów 110-lecia Legii Warszawa. Mecz jubileuszowy, na którym wystąpi około 70 zawodników, zarówno Polaków, jak i obcokrajowców, którzy do nas przyjeżdżają. My to wszystko organizujemy, żeby zapewnić tutaj tym wszystkim byłym gwiazdom, które no, świeciły w latach ubiegłych na Łazienkowskiej i cieszyły swoją grą no, kibiców Legii Warszawa. Wśród nich znajdą się m.in. Wadis Odidża Ofoen, Emanuel Nikolić, Mirosław Radowi, dla kibiców ze starszego pokolenia choćby Leszek Pisz, Marcin Mięciel, Piotr Wodarczyk, Marek Saganowski, Grzegorz Szamutulski to będą zawodnicy, którzy m.in. się pojawią, natomiast tutaj ta lista jest bardzo, bardzo długa. Mecz zostanie rozegrany w formule 3 tercji po 30 minut każda. Mają to być tercje, w których mogą pojawić się jakieś małe niespodzianki, które no myślę, że dodadzą troszeczkę atrakcyjności temu spotkaniu. Natomiast na tym etapie jeszcze nie chcę odsłaniać tego wszystkiego, co się będzie działo. Natomiast no, liczymy na to, że trybuny się wypełnią. Sprzedaż biletów idzie bardzo dobrze. Już kilkanaście tysięcy miejsc jest zajętych, więc serdecznie zapraszamy na Łazienkowską, aby no, troszeczkę powspominać dawne czasy, aby też zrobić sobie zdjęcie, zebrać autograf z tymi piłkarzami, którzy przed laty cieszyli swoją grą wszystkich sympatyków warszawskiej Legii, ale też całe rodziny z dziećmi, bo szykuje się naprawdę moc atrakcji dla najmłodszych, ale też no, dla każdego pokolenia. Myślę, że coś się znajdzie, super okazja do tego, aby przyjść i troszeczkę cofnąć się do przeszłości, która przecież była piękna w wykonaniu tych piłkarzy.
0: A to spotkanie 6 września o 16.
3: Tomasz Kowalczyk powraca za godzinę. Tak dzięki jest. Wielkie, do
0: dziękuję,
3: usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Na zegarach. Przedsiębiorcy apelują, żeby nie wprowadzać ich kosztem ulg dla klasy średniej. Jednym ze źródeł finansowania zapowiedzianych przez rząd zmian w PIT ma być podwyższenie podatku dla największych firm. Zmiany podatkowe mają być częścią przyszłorocznego budżetu, którym rząd zajmie się w najbliższy piątek. Arkadiusz Augustyniak.
4: Na zaproponowanych przez rząd zmianach podatnicy mają zyskać nawet

0: 3600 zł rocznie. Odbędzie się to jednak kosztem firm, które zapłacą już nie 19, a 22% CIT. Prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski ostrzega, że taki ruch może osłabić inwestycje firm.
1: To jest udowodnione, że każda podwyżka podatków powoduje komplikacje w rozliczeniach podatków, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma na to czasu na przygotowanie. Obniża również skłonność do inwestowania.
0: Prezes firmy BTFG Adam Ruciński dodaje, że wyższy CIT zaszkodzi polskim firmom, a nie odczują tego międzynarodowi giganci.
2: Te duże firmy zagraniczne mają swoje siedziby najczęściej właśnie poza granicami Polski, a po drugie są otoczone bardzo sprawnym, nowoczesnym mechanizmem wsparcia podatkowego.
0: Wyższy CIT może też utrudnić polskim firmom konkurencję z zagranicznymi podmiotami. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: W ubiegłym tygodniu premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24% stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy złotych rocznie. Czy szef upadłej giełdy Zonda Krypto dostanie status małego świadka koronnego? Odpowiedź na to pytanie możemy poznać podczas dzisiejszej konferencji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty działania w oszustwie ogromnych rozmiarów. Politycy koalicji rządzącej oczekują wyjaśnienia sprawy, w której klienci upadłej giełdy stracili już 350 milionów złotych. Ale ostatecznie suma ta może wynieść nawet 2,5 miliarda. Małgorzata Naukowicz.
4: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski zwraca uwagę, że do otrzymania statusu małego świadka koronnego czy świadka koronnego trzeba spełnić określone kryteria. Trzeba zrealizować obowiązek mówienia całej prawdy i wszystkich informacji, które się posiada w zakresie, którym interesuje się prokuratura, tłumaczy.
5: Prokuratura będzie wyjaśniać, czy brak nadzoru nad rynkiem kryptowalut, który faktycznie nie udało się mimo kilku prób wprowadzić, czy wpływ na decyzje polityków miały środki finansowe, które pan Przemysław Kral czy bezpośrednio, czy pośrednio, na przykład poprzez zakupy drogich zegarków, wywierał na tych, którzy podejmowali różne decyzje.
4: Zdaniem wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, Przemysław Kral może mieć sporo do powiedzenia, między innymi na temat finansowania kampanii wyborczych czy wspierania fundacji prawicowych polityków.
6: Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które za rządów PiS-u było realizowanych, które powinny być wyjaśnione.
7: Na razie wiemy, że Fundacja Zbigniewa Ziobry, że Fundacja Przemysława Wiplera to były te organizacje, które przyjmowały pieniądze od Przemysława Krala. Natomiast rolą organów ścigania jest ustalenie, jak to wyglądało w szczegółach.
4: Dodaje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Na wyjaśnienie sprawy czeka też wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak.
8: Jeżeli mamy historię niemalże z kryminału dotyczącą, nie wiem, zakupu zegarka za prawie 200 tysięcy złotych, to trzeba sobie zadać pytanie, skąd się wzięły te pieniądze, kto tak naprawdę te pieniądze wydał? Czy to nie jest tak, że na ten zegarek zrzucili się nasi obywatele? Trzeba to wszystko do spodu po prostu wyjaśnić. Jeżeli ktoś jest winny, przekroczył uprawnienia, wziął łapówkę czy cokolwiek innego, zrobił niezgodnie z prawem, to powinien ponieść konsekwencje.
4: Zarówno politycy PiSu, jak i Rozwoju Plus twierdzą, że Przemysława Krala nie znają. Zarzucają też obecnie rządzącym kilkumiesięczną bierność w sprawie nieprawidłowości związanych z giełdą Zonda Krypto.
9: Nie znam pana Krala, nigdy go nie widziałem na oczy. Nigdy z nim nie rozmawiałem. Natomiast służby były w posiadaniu wiedzy na temat potencjalnej przestępczej działalności pana Krala i szkodliwej działalności Zonda Krypto dla tysięcy Polaków na wielką skalę kilka miesięcy co najmniej wcześniej, zanim pan Kral uciekł z Polski i nie zrobiły z tym kompletnie nic.
4: Mówi kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera poseł Przemysław Czarnek.
10: Państwo nie ostrzegło obywateli przed zagrożeniami, a samo mówi i wielokrotnie takie wypowiedzi padały z ust Donalda Tuska, że wiedział o sprawie i nie zawiadomił ludzi, którzy stracili pieniądze w wyniku upadku giełdy. To, z kim miał pan Kral relacje, to jest drugorzędna sprawa z punktu widzenia obywateli, którzy stracili miliony.
4: Dodaje europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda. Od 1 lipca w Unii Europejskiej obowiązują regulacje, które mają ucywilizować rynek kryptowalut. W Polsce nie ma jednak ustawy dostosowania tych unijnych przepisów, bo przygotowane przez rząd regulacje trzykrotnie zawetował prezydent.
3: Co relacjonowała Małgorzata Naukowicz. Więcej piorunów trafi do polskiej armii. Jest umowa między Agencją Uzbrojenia i przedsiębiorstwem MESCO na dostawę kilku tysięcy sztuk przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Kontrakt opiewa na 8 miliardów złotych.

0: i ma wymiar historyczny. Uzbrojenie wzmocni nie tylko polskie wojsko, ale również armie sojusznicze. Szef Agencji Uzbrojenia podkreślał, że podpisane dokumenty nie są tylko 51. zadaniem zwiększającym potencjał sił zbrojnych, ale to także moment, kiedy polskiej zbrojeniówce zaufali inni – Litwini, Łotysze i Norwegowie. O szczegółach Agata Król.
1: Podpisana umowa dotyczy zamówienia dla armii w Polsce i trzech sojuszników. Takiego zakupu MESCO jeszcze nie miało, przyznała prezes przedsiębiorstwa Renata Gruszczyńska. Podkreśliła, że to powód do dumy, ale i ogromna szansa dla przemysłu obronnego.
2: Ta umowa jest efektem pracy i kompetencji polskich inżynierów, konstruktorów, technologów i specjalistów. Ma wymiar historyczny. Jest to największa umowa pod względem wolumenu i znaczenia dla bezpieczeństwa europejskiego.
1: Zakup jest realizowany w ramach mechanizmów SAFE. Unijny program daje Polsce silną pozycję na arenie międzynarodowej, podkreśliła wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Nasz kraj wychodzi na prowadzenie w kwestii zawierania umów zbrojeniowych. Występuje też w roli pośrednika, sprzedając produkty najwyższej jakości, mówiła.
3: Po raz pierwszy Agencja Uzbrojenia dokonuje zakupów nie tylko na rzecz polskiej armii, ale również w pośredniczych zakupach dla armii sojuszników. Nie jest przypadkiem, że akurat ta pierwsza umowa warta 8 miliardów złotych dotyczy właśnie naszego pioruna. Nie ma chyba kraju w Unii Europejskiej, gdzie podczas rozmów o mechanizmie SAFE nie pytano by mnie o możliwości zakupu właśnie piorunów. Piorun jest naszym hitem eksportowym.
1: Najwięcej pocisków trafi do naszych żołnierzy. Będzie to 80% całego zamówienia. Pioruny stworzone są, by zwalczać śmigłowce, samoloty, drony oraz rakiety z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Pokazały, że są skuteczne choćby podczas wojny na Ukrainie. Stąd zainteresowanie nimi nie tylko polskiej armii. To przełomowy kontrakt, mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Kontrakt na 8 miliardów złotych. Największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, przez Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
1: Pioruny znane są nie tylko w Polsce. Na ich kupno zdecydowali się już wcześniej m.in. Amerykanie. To grono powiększa się. Ufają nam również Litwini, Łotysze i Norwegowie, powiedział generał dywizji Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia.
5: Gwarantuję, że moc Agencji Uzbrojenia siłą ekspertów jest w tej chwili gotowa na to, aby nie tylko dla tych krajów, nie tylko przy tym piorunie zaoferować o wiele szerszy asortyment.
1: Agata Król, Polskie Radio.
0: 11 minut pozostało do godziny 7, a z nami teraz Paweł Buszko, dziennikarz, reporter Polskiego Radia. Dzień dobry, Pawle, cześć.
6: Dzień dobry.
0: Wczoraj w Kijowie obradował szczyt koalicji chętnych, czyli państw wspomagających Ukrainę w jej obronie przed Rosją. Do ukraińskiej stolicy przyjechała część przywódców tych krajów, inni połączyli się internetowo. Czas i miejsce spotkania oczywiście były nieprzypadkowe, bo wczoraj Ukraińcy świętowali 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości swojego kraju i już niestety po raz piąty ten dzień niepodległości był obchodzony w warunkach wojennych. Pawle, podczas spotkania koalicji chętnych, co się udało ustalić i co obiecano Ukraińcom w ramach pomocy?
6: No, należy zacząć od tego, że sama obecność europejskich liderów w Kijowie w czasie intensyfikacji rosyjskich ataków była dla Ukraińców istotnym, takim symbolicznym wsparciem, ale mówiąc o konkretach, podczas szczytu Ukrainie obiecano kontynuację pomocy wojskowej i infrastrukturalnej. No, na to Ukraińcy czekali, a jest to zwiększenie wojskowego i energetycznego wsparcia dla Ukrainy, wzmocnienie obrony powietrznej oraz zwiększenie presji sankcyjnej na Rosję. Takie wytyczne, o takich wytycznych możemy przeczytać w deklaracji końcowej spotkania. No a tak spotkanie podsumował sam prezydent Zełenski. Ukraina otrzymała dziś wsparcie w postaci pakietów wojskowych, a także energetycznych. Dziękuję za obronę powietrzną i wszystkim naszym przyjaciołom za finansowanie niektórych rzeczy. Dziękujemy za dodatkowe środki na drony. Rozmawialiśmy o tym, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Obrona powietrzna jest priorytetem. To finansowanie niektórych rzeczy, o których mówił prezydent Zełenski, wskazuje, że no, nie wszystkie aspekty rozmów były upublicznione, no, bo po prostu nie mogły, no bo mówimy tu przecież o pomocy wojskowej. Ta pomoc często jest, ujawnia się właśnie kilka tygodni, kilka miesięcy po tych spotkaniach koalicji chętnych, a z tych rzeczy, które wiemy, to...

0: No, ukraiński prezydent przekazał, że w ramach wzmacniania obrony przeciwlotniczej trwają poszukiwania chętnych do sprzedaży pocisków PAK-2 do wyrzutni Patriot. Pomóc temu mogą pieniądze dla Ukrainy. A obecny na spotkaniu koalicji przewodniczący Rady Europejskiej przekazanie w najbliższym czasie 6 miliardów euro pomocy. To kolejny unijny europejski pakiet dla Ukrainy. Państwa koalicji chętnych wspomagają też program budowy ukraińskich rakiet przechwytujących rosyjską balistykę. A mówił o tym m.in. Andy Burnham. To był przywódca, którego w Kijowie oczekiwano szczególnie. No, to on przyjechał do ukraińskiej stolicy osobiście w ramach, uwaga, to było też ważne, swojej pierwszej podróży zagranicznej. W ten sposób Brytyjczyk pokazał jakby kierunki brytyjskiej polityki zagranicznej. A z ust brytyjskiego premiera padła jeszcze jedna ważna deklaracja, a mianowicie taka, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie licencję na produkcję dalekosiężnych rakiet Storm Shadow. Wielka Brytania jako pierwsza przekazała Ukrainie broń dalekiego zasięgu w 2023 roku. Wołodymyr Zełenski poprosił teraz, abyśmy podzielili się naszą technologią Storm Shadow, tak aby Ukraina mogła samodzielnie budować tę broń. Z przyjemnością potwierdzam dzisiaj, że zatwierdziłem tę prośbę oraz, że brytyjski i francuski przemysł, dziękujemy również prezydentowi Macronowi i jego współpracownikom, będą teraz współpracować z Ukrainą, aby rozwijać te zdolności. A to dla Ukraińców na pewno dobra wiadomość, ale jak podkreślają eksperci wojskowi, możliwy dostęp Ukrainy do brytyjskich technologii lub też informacji związanych z produkcją pocisków, tych pocisków manewrujących Storm Shadow, sam w sobie nie oznacza, że Ukraina w najbliższym czasie będzie w stanie samodzielnie produkować te rakiety w dużych ilościach. No, po prostu między decyzją a uruchomieniem takiej rzeczywistej produkcji istnieje znaczna taka luka technologiczna i organizacyjna, czyli po prostu to trzeba zorganizować tę produkcję, no ale te deklaracje brytyjskiego premiera o tym, że Wielka Brytania jeszcze bardziej zaangażuje się w produkcję i w dostarczanie tych rakiet dalekiego zasięgu, które bardzo boleśnie uderzają w rosyjskie zaplecze. Wiemy, że to mocno zabolało Putina, on już się tam odgrażał w Wielkiej Brytanii. To zacieśnienie współpracy technologicznej między krajami Europy i Ukrainą jest przede wszystkim korzystne dla obu stron i o tym też wczoraj mówiono. W ramach tej współpracy trwają też prace nad programem Freya, czyli stworzenia takiego taniego i masowo produkowanego europejskiego systemu antybalistycznego, który ma być alternatywą dla drogich i coraz mniej dostępnych amerykańskich pocisków Patriot. Ale to też kwestia nie najbliższych miesięcy. No a w najbliższych miesiącach Ukrainę potrzebuje realnej obrony przed rosyjskimi rakietami, którymi Putin, jak zapowiadał, będzie masowo uderzał w ukraińską cywilną infrastrukturę.
1: Pawle, powiedz jeszcze, bo wiadomo, koszula bliższe ciału, czy odnotowano w Kijowie polską nieobecność podczas tego spotkania koalicji chętnych?
0: No ta obecność była, bo Polskę reprezentował wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w formacie online. Wielu europejskich liderów, czy też wiele europejskich państw właśnie w ten sposób uczestniczyło w spotkaniu. Między innymi Niemcy, między innymi Francja, no ale tutaj na poziomie i prezydenta, i premiera. W Polsce pisała ukraińska prasa i te rzeczy, którymi Polska będzie wspomagać Ukrainę, też się pojawiały, no bo przypominano, że to Polska będzie współorganizowała takie ćwiczenia wojskowe już jesienią wspólnie z Brytyjczykami i Francuzami, które pomogą logistycznie wspierać Ukrainę.
1: Paweł Buszko, dziennikarz, reporter Polskiego Radia. Pawle, bardzo ci serdecznie dziękuję.
0: Dzięki.
1: Cztery minuty pozostały do godziny siódmej. Ja już teraz zapowiadam naszą rozmowę z Dariuszem Standerskim, wiceministrem cyfryzacji z ramienia Lewicy. Porozmawiamy oczywiście o kwestii zonda krypto i o zmianie postawy Przemysława Krala, który zdecydował się na współpracę z prokuraturą, ale także wrócimy do kwestii wycieku danych medycznych. Kiedy będziemy i czy w ogóle będziemy mogli dowiedzieć się, czy nasze dane zostały właśnie wykradzione z portalu MyDoktor. A teraz jeszcze wspomnienie, proszę państwa. Wybitny żołnierz i wybitny człowiek, tak generała Mirosława Różeńskiego, wspominają oficerowie

0: i politycy. Generał zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Generał Różański był dowódcą misji w Afganistanie i w Iraku. Pełnił też funkcję dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. A ostatnio był senatorem z ramienia Trzeciej Drogi, a później z klubu Nowa Polska Centrum. Witold Banach.
1: Generał Różański całe życie poświęcił polskiej armii i bezpieczeństwu Polski. Wspominał zmarłego oficera minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Do końca swych dni współtworzył siłę Wojska Polskiego i siłę Rzeczpospolitej.
1: A generał Bogusław Pacek uważa, że Rzeczpospolita straciła wybitnego i niezłomnego żołnierza,
3: który w trudnych sytuacjach nigdy się nie poddawał. Człowiek, który odwagi, nie bał się wchodzić w szranki z ludźmi, którzy mieli inne poglądy w sprawach wojska.
1: Z kolei wicemarszałek Senatu Maciej Żywno wspomina, że generał Różański w pracy parlamentarnej stosował zasady oficerskie.
4: Liczył się z dyscypliną, punktualnością, liczył się z każdym konkretnym zadaniem i takim był także senatorem. Jako szef Komisji Obrony Narodowej bardzo dokładny, precyzyjnie dobierający tematy.
1: Generał Mirosław Różański zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 63 lat. Witold Banach, Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tragiczny wypadek drogowy w Łódzkiem. Dwie osoby nie żyją. Co dalej z Przemysławem Kralem i aferą Zonda Krypto? Szczegóły ma przedstawić minister sprawiedliwości. Przełom w historii naszego przemysłu obronnego. Podpisano umowę ramową na dostawę zestawów rakietowych Piorun. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Dwie ofiary śmiertelne, jedna osoba ranna i zablokowana droga. To skutki wypadku, do którego doszło nad ranem na trasie S8. Na wysokości Czerniewic w województwie łódzkim zderzyły się dwa samochody ciężarowe i bus. Mówi rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Cieślak.
2: Kierujący cysterną przewożącą piasek, czyli ciągnikiem śródłowym marki MAN, zatrzymał się na poboczu, ponieważ złapał gumę i chciał wymienić oponę. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, którzy podróżowali Fordem Transitem, aby pomóc mu w wymianie koła, i w momencie, kiedy wymieniali oponę, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym marki Volvo.
1: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki, który doprowadził do wypadku, był trzeźwy. Droga S8 na tym odcinku jest zablokowana. Policja wytyczyła objazdy. Utrudnienia mogą

0: potrwać do 3 godzin. Czy szef upadłej giełdy Zonda Krypto dostanie status małego świadka koronnego? Niewykluczone, że odpowiedź poznamy podczas dzisiejszej konferencji ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek ma przedstawić informację o dochodzeniu w tej sprawie. Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei, jak donosi Onet, szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Politycy koalicji oczekują wyjaśnienia sprawy, w której klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów złotych. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
1: Zdaniem wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy, Przemysław Kral może mieć sporo do powiedzenia, między innymi na temat finansowania kampanii wyborczych.
2: Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które za rządów PiS-u było realizowanych, które powinny być wyjaśnione.
3: Na razie wiemy, że Fundacja Zbigniewa Ziobry, że Fundacja Przemysława Wiplera to były te organizacje, które przyjmowały pieniądze od Przemysława Krala. Natomiast rolą organów ścigania jest ustalenie, jak to wyglądało w szczegółach.
1: Dodaje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Wyjaśnienia sprawy oczekuje też europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda.
4: To, z kim miał pan Kral relacje, to jest drugorzędna sprawa z punktu widzenia obywateli, którzy stracili miliony. Dla mnie to jest najważniejsze.
1: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: I o tę sprawę już za chwilę zapytamy naszego pierwszego porannego gościa, którym będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. To przełomowa umowa w historii polskiego przemysłu obronnego, mówi szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po podpisaniu ramowej umowy na dostawę dla wojska kolejnych kilku tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Wyprodukuje je zakład MESCO ze Skarżyska Kamiennej. Ponad 80% zamówienia zostanie zrealizowane w ramach europejskiego instrumentu SAFE i trafi do Wojska Polskiego, a pozostała część wesprze inne państwa NATO. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Pioruny to produkt eksportowy polskiego przemysłu.
5: To jest wielkie wydarzenie dla MESCO, dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale przede wszystkim dla Wojska Polskiego. Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych.
0: Piorun to broń wykorzystywana do obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu. Służy do zwalczania dronów, śmigłowców, samolotów i pocisków manewrujących. Stany Zjednoczone ogłosiły nowy pakiet sankcji, który ma odciąć Iran gospodarczo od świata. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent przyznał jednak, że to raczej ostrzeżenie niż decydujący cios. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: Operacja nosi nazwę Economic Outcast. Sankcjami objęto ponad 60 firm, osób i statków na całym świecie, które pomagają Teheranowi zdobywać technologie nuklearne i rakietowe. Restrykcje uderzają też w kryptowaluty, złoto oraz lotnictwo. Jest nie do zaakceptowania operowanie w szarej strefie tego konfliktu, ostrzegł sekretarz stanu Scott Bessent. Przyznał jednak, że ogłoszone przez Stany Zjednoczone działania nie są jeszcze ostatecznym uderzeniem. Uważamy, że strzał ostrzegawczy jest na tym etapie właściwy. Jeśli ktoś nie podporządkuje się naszym żądaniom, to powinien opuścić system dolarowy, powiedział Bessent i dodał, że teraz zacznie się cicha dyplomacja z innymi krajami. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Tymczasem jest odpowiedź Iranu, który zagroził odwetem Waszyngtonowi. Więcej o tym w kolejnych informacjach. Polska i Ukraina wspólnie celebrowały Dzień Niepodległości Ukrainy. W Warszawie z tej okazji odbył się wieczorem polsko-ukraiński koncert. Przed publicznością wystąpili ukraiński kwartet Dacha Bracha i polski piosenkarz Krzysztof Zalewski. Wydarzenie zgromadziło tysiące osób, zarówno Polaków, jak i Ukraińców.
7: Wiadomo, że jeżeli Ukraina się nie obroni, to nas przyjdzie na nas kolej ze strony Rosji, atak na Rosji na nas, więc to jest oczywiste, że musimy Ukrainę wspierać.
8: Przede wszystkim chciałabym podziękować Polakom za wsparcie Ukrainy i to robię od samego początku i uważam, że to jest mega ważne, ponieważ psują się relacje polsko-ukraińskie między innymi ze względu na propagandę rosyjską, więc prosiłabym myśleć przede wszystkim, a nie używać emocji.
0: Dzień Niepodległości Ukrainy ustanowiono 24 sierpnia 1991 roku. Polska była pierwszym krajem, który uznał jej suwerenność.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga kierowcy i piesi, jeszcze

0: przez godzinę na północy kraju obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą ograniczającą widzialność. A przed nami dość ciepły i słoneczny dzień. Przelotnie popada na południu i północnym wschodzie, gdzie mogą pojawić się też burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry, 7:07 na zegarach. Dzisiaj wtorek, 25 dzień sierpnia, 237 dzień 2026 roku. Roch Kowalski, ponownie mówię Państwu dzień dobry, chociaż po raz pierwszy tym, którzy mieli szansę dopiero wstać, okazję nawet. Słońce wzeszło dzisiaj o 5:35, a zajdzie 20 minut przed godziną 8. Dzień trwa 14 godzin i 5 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Grzegorz, Józef, Ludwik, Luiza i Patrycja. Wszystkiego najlepszego Państwu życzymy. W naszym studiu jest już pierwszy gość. Zaczynamy.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z ramienia Lewicy. Wynotowałem sobie, żeby nie daj Boże nie zapomnieć, bo to pamięć potrafi być do nazwisk bardzo ulotna. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry.
2: Zaczniemy od naszą rozmowę od Zonda Krypto i od zmiany postawy Przemysława Krala, który zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Zmienił także pełnomocnika z Bartosza Lewandowskiego na mecenasów Giertycha i Dibuła. Czy pan jest zaskoczony takim obrotem sprawy?
4: Dzisiaj odbędzie się konferencja prasowa pana ministra Waldemara Żurka, który dokładnie opisze, jak zmienia się to śledztwo. Zatem wówczas te wszystkie informacje będą potwierdzone. Natomiast jeżeli rzeczywiście doszło do takiej zmiany, to dobrze dla śledztwa i dobrze chyba dla wszystkich, którzy stracili pieniądze, ponieważ jest to pewien krok dalej, jeżeli chodzi o przynajmniej wymierzenie sprawiedliwości. I pewnie korzystnie dla pana Krala, ponieważ chyba spojrzał w kodeks karny i policzył sobie, że jeżeli przestępstwo, o które jest podejrzany i o które może być oskarżony, jest zagrożone karą pozbawienia wolności 25 lat, a jeżeli zdecyduje się współpracować z artykułu 60 paragraf 3 kodeksu karnego, to ta kara może spaść nawet do 2 lat pozbawienia wolności, w związku z czym na miejscu pełnomocnika pana Krala też bym mu to radził, żeby współpracował z prokuraturą.
2: Jak rozumiem, kluczowe w tej sprawie jest pytanie, czy Przemysław Kral był realnym właścicielem i nadzorcą giełdy Zonda Krypto, czy był słupem?
4: Niezależnie od tego, jaka była jego rola w tym przestępstwie, artykuł 60 kodeksu karnego mówi jasno, że jeżeli osoba, która uczestniczyła, miała związek z tym przestępstwem, ma informacje, które mogą pomóc w śledztwie, może wejść w rolę tak zwanego małego świadka koronnego, w związku z czym po prostu, niezależnie od tego, jaka ostatecznie była rola pana Krala, być może tą decyzją chce zmniejszyć sobie wymiar kary, bo artykuł 294 kodeksu karnego jest bardzo ciężki dla przestępców.
2: A czy podziela pan, no to chyba są nadzieje ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej, że Przemysław Kral zacznie obciążać polityków prawicy i wykaże powiązania pomiędzy właśnie nim, pomiędzy Zonda Krypto a prawicą?
4: Ja mam nadzieję, że zacznie obciążać przestępców i wszystkich, którzy byli umoczeni w tę sprawę. Pewnie nie znamy jeszcze kilku wątków, natomiast kilka spraw trzeba wyjaśnić, między innymi przepływy finansowe pomiędzy Zonda Krypto a fundacją pana Zbigniewa Ziobra, fundacją innych polityków prawicy. No i ten nieszczęsny zegarek też chyba trzeba będzie wyjaśnić.
2: Dlaczego właściwie?
4: Ponieważ...
2: Zegarek, ja tylko przepraszam, dopowiem, Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u, miał otrzymać od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro w ramach podziękowania za wstawiennictwo, czy też obietnicy wstawiennictwa, między innymi u premiera Mateusza Morawieckiego. Sam Piesiewicz zaprzecza i mówi, że zegarek spłacił Kralowi gotówce w ratach.
4: No właśnie, tu spłacił zegarek, tam wycieczka do Monako, bardzo niewyjaśnione relacje w tym zakresie. Wyjaśnienia też raczej zaciemniły sprawę niż ją rozjaśnić. Ja osobiście bardzo się dziwię, dlaczego to są zawsze zegarki. Dlaczego ten gadżet zawsze występuje w tylu aferach.

0: różnych ciemnych powiązaniach, a przede wszystkim...
1: No bo to snobistyczny
0: gadżet. A przede wszystkim
1: jest.
0: Tak osobiście nie rozumiem, jak można nosić zegarek za 170 tysięcy złotych i ja bym się bał, że coś mu się stanie, więc na bardzo wielu poziomach nie rozumiem tej sytuacji, a najważniejsze i najbardziej poważne to jest ten poziom, czy rzeczywiście coś było obiecane, czy to było spłacone, no bo mówić, że spłaciłem gotówką i mam na to świadków, ale nie mówić, jacy to świadkowie, no to nie są wyjaśnienia, które mogą
1: ale rozumiem,
0: cokolwiek wyjaśnić.
1: Rozumiem, że w tej sprawie nie chodzi o to, że ktoś komuś kupił zegarek, tylko chodzi o potencjalną korupcję.
0: No to jest już kolejny odcinek tego, opłacenie wizyty poza Polską, no bo pan Kral do Polski nie mógł już wtedy przyjechać. Drogie prezenty, obietnica stawiennictwa, wielki neon z zonda krypto koło Jana Pawła II na Centrum Olimpijskim. To nie wygląda dobrze. I jeżeli pan Kral będzie miał jakieś informacje dla prokuratora również w tym wątku, to tym lepiej, bo w końcu to zostanie wyjaśnione.
1: Zmieniamy temat. Czekamy na konferencję ministra prokuratora Waldemara Żurka. Porozmawiamy teraz o transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci, które to małżeństwa zostały zawarte poza granicami naszego kraju. Czy wczoraj do rządu dopłynęły jakieś dane o sprzeciwie ze strony urzędów stanu cywilnego gdzieś w Polsce?
0: Nie mieliśmy żadnych informacji o sprzeciwie. Statystyki wskazują na kilkadziesiąt takich transkrypcji w całym kraju.
1: Już teraz?
0: Już teraz, w pierwszym dniu. Nie znamy lokalizacji, bo zbieramy tylko suche liczby, ile to jest w całym kraju, ale proces się zaczął i zaczął się skutecznie. Dla mnie to jest bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że system działa, że wszystko ruszyło. A dla osób, które składały takie wnioski, to też jest dobra informacja, ponieważ uzyskały dokument, na który czekały.
1: A ja dopytam, czy ta transkrypcja aktów małżeństwa jest równoznaczna ze zmianą statusu cywilnego w Polsce?
0: Tak.
1: Czyli osoby, które transkrybują te małżeństwa, stają się po prostu w świetle polskiego prawa małżonkami?
0: W świetle aktów prawa stanu cywilnego jest to kategoria po zawarciu związku małżeńskiego i tak samo akt, który jest wydawany zgodnie z nowym formularzem, wskazuje na właśnie taki akt.
1: Pan powiedział, że system zadziałał, a to coś mogło pójść nie tak?
0: No, wie pan, akurat na moim stanowisku zawsze może coś pójść nie tak. Tu zawsze jest dużo stresu, bo to nie jest tylko tak, że publikujemy formularze i na kartce papieru tam jest wszystko wypisywane, tylko wszystko jest w systemie informatycznym. W związku z tym to zawsze jest ciężka praca wielu osób w Centralnym Ośrodku Informatyki i chciałbym też podziękować wszystkim, którzy pracują nad tymi wdrożeniami, bo my tego nie widzimy na co dzień, ponieważ jak wszystko działa, to jest dla nas niewidoczne, a to jest efekt ciężkiej, wielogodzinnej, wielomiesięcznej pracy informatyków, programistów, grafików, ludzi, którzy to wszystko spinają. Dzięki nim polskie państwo działa.
1: A co w przypadku sprzeciwu urzędów stanu cywilnego? No poza tym oczywiście radą, że można iść do innego urzędu stanu cywilnego i tam dokonać transkrypcji. Co jeśli ktoś, jakiś obywatel chciałby, bo ma do tego prawo, żeby transkrybować jego akt małżeństwa w gminie, w której na przykład, z której pochodzi, czy w której aktualnie mieszka, a kierownik urzędu stanu cywilnego się nie zgodzi?
0: Dzisiaj nieuzyskanie takiego dokumentu ma tą samą wagę jak na przykład nieuzyskanie dowodu osobistego czy prawa jazdy z urzędu. Nie ma tutaj podstaw do odmówienia. Jeżeli dokument z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest ważny, w związku z czym tutaj każdy ma pełne prawo do sądu, możliwość złożenia odpowiedniej skargi i patrząc na linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Nie widzę innej przestrzeni niż wygrana w sądzie w tym zakresie. Szkoda byłaby, jeżeli takie odmowy byłyby, to strata czasu, pieniędzy, a i tak na końcu sąd orzeknie na korzyść.
1: Ale słyszał pan o tych szkoleniach dla urzędów, dla kierowników urzędów stanu cywilnego, by w jaki sposób odmawiać transkrypcji?
0: No, słyszałem o różnych dziwnych szkoleniach, spotkaniach. Uważam, że jest to absolutnie bezsensowne, ponieważ i tak na koniec sąd zobaczy. Jest formularz? Jest. Jest na podstawie artykułu 80.

0: 58 prawa o aktach stanu cywilnego jest. To nad czym tu debatować? Zupełnie bezsensowne.
1: Panie ministrze, porozmawiajmy o wycieku danych medycznych 19 milionów Polaków. To teraz, gdyby ktoś się obudził dzisiaj rano, na jakim etapie sprawy jesteśmy? Czy wiemy, kto dokonał tej kradzieży danych? Czy te dane aktualnie są na tyle, na ile wiemy, bezpieczne, to znaczy nie rozprzestrzeniają się po rynku? I co z tą informacją, co z możliwością sprawdzenia? Czy moje dane, czy pańskie dane, czy dane naszych słuchaczy wyciekły w ramach tego wycieku?
0: Dane nie rozprzestrzeniają się po sieci, służby stale monitorują różne miejsca w sieci, w tym te, w których przestępcy próbują obracać takimi danymi. W żadnym z tych miejsc dane z wycieku firmy MyDoctor się nie znalazły i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca. Mamy przypadki zabezpieczenia tych danych w taki sposób, że one nigdy nie ujrzały światła dziennego. Po drugie, w tej chwili są prowadzone czynności techniczne w zakresie zasilenia bazy bezpieczne dane gov.pl. To jest bardzo duży zbiór danych, w związku z czym, żeby precyzyjnie i bezpiecznie to wszystko załadować, eksperci, specjaliści potrzebują czasu. Mam nadzieję, że to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, kiedy wszyscy będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane były przedmiotem tego przestępstwa. W tym tygodniu również zaprezentujemy zmiany uszczelniające system, tak żeby w relacjach pomiędzy prywatnymi firmami, niezależnie od tego, jak wygląda umowa pomiędzy nimi, był obowiązek zabezpieczenia danych i posiadania jak najwyższych standardów bezpieczeństwa. Bo przypomnijmy, że wyciek z firmy MyDoctor to wyciek z firmy prywatnej. Relacja była pomiędzy podmiotami prywatnymi. Państwo w tym nie uczestniczyło. I dlatego państwo może dzisiaj reagować poprzez systemowe uszczelnienie relacji pomiędzy firmami prywatnymi.
1: To po co, to po kolei, bo mam sporo pytań w głowie, to po co była ta kradzież, jeśli ktoś teraz nie próbuje tych danych dalej odsprzedać? Jaki mógł być cel tych przestępców?
0: Śledztwo w tym zakresie trwa, jest prowadzone przez policję. To, co w tej chwili podejrzewamy, to podłoże kryminalne takiego przestępstwa. Tutaj działania trwają. Mamy przypadki, w których po takich przestępstwach również po ujęciu sprawców dane zabezpieczano, usuwano je trwale, więc mam nadzieję, że i tym razem tak się skończy.
1: A wiemy, jaki był kierunek, skąd przyszedł ten atak? Czy to był atak Polski czy atak z zagranicy?
0: To jest w tej chwili przedmiotem śledztwa i dla jego dobra policja nie ujawnia takich danych.
1: Okej, to teraz na takim poziomie meta, to znaczy dlaczego prywatne placówki medyczne decydowały się na współpracę z tym podmiotem? Dlaczego nie stworzono nigdy w historii, nie mówię, że to zarzut do tego rządu, ale dlaczego nie stworzono takiego publicznego systemu, który agregowałby te wszystkie dane?
0: To jest rozmowa o pewnej strategicznej decyzji, która została podjęta zapewne lata temu. Nie za tego rządu, nie wiem czy za poprzedniego, pierwszego czy drugiego rządu PiS, ale podjęto właśnie taką decyzję, żeby nie budować właśnie takiej centralnej bazy.
1: Żeby to, przepraszam za słowo, outsourcować.
0: I to jest w obrębie działania Ministerstwa Zdrowia, które przez wiele lat było ofiarą takiej silosowości zarządzania państwem. Ponieważ w Ministerstwie Cyfryzacji jest inna polityka w tym zakresie. Dlatego dane naszych samochodów są w publicznym rejestrze. Dlatego nasze dane w rejestrze PESEL czy dane kontaktowe są też w publicznym rejestrze. I dla mnie osobiście jest to niezrozumiałe.
1: Nie dlaczego da się już stworzyć takiego systemu dla danych medycznych? Państwowego systemu?
0: Taki system będzie przygotowywany przy okazji wdrożenia europejskiej przestrzeni danych medycznych. Natomiast na to trzeba lat i na to trzeba potężnych inwestycji, ponieważ po pierwsze potrzebujemy inwestycji infrastrukturalnych, dlatego budujemy państwowe centra danych, które będą mogły pomieścić te informacje. Po drugie, to jest kwestia stworzenia systemu, a musimy pamiętać, że systemy budujemy w cyklu ich życia. To znaczy, że jeżeli rok temu zbudowano jakiś system, to w następnym roku nie można go kasować, ponieważ wydano publiczne pieniądze i trzeba je wykorzystywać. To wiele lat pracy, ponieważ równie wiele

0: lat było zaniedbań w tym zakresie, ale docelowo tak powinno być, że nasze dane medyczne powinny znajdować się w zasobie publicznym, a nie prywatnym.
1: Mówił pan, że będzie możliwość tego sprawdzenia z własnej, czy te nasze dane wyciekły w perspektywie godzin, dni?
0: Tak, mam nadzieję, że to jest kilkadziesiąt godzin.
1: To już tak słyszałem pana w ubiegłym

0: Tam w kontekście sporu pomiędzy Rafałem Brzoską, właścicielem Inpostu, a firmą Meta, o fejkowe rolki, zdjęcia, informacje, które pojawiają się między innymi na Facebooku, a które to sugerują, że Rafał Brzoska nam zbankrutował, nie żyje i tak dalej, i tak dalej. I nie lekceważę tego, tylko zwracam uwagę, że to nie ten problem dotyka nie tylko Rafała Brzoskę. Pytanie, jakie my w ogóle mamy narzędzia do tego, by wymóc cokolwiek na amerykańskich platformach cyfrowych?
1: W Polsce mamy jeszcze mniej narzędzi niż w innych państwach, ponieważ polscy użytkownicy internetu nie mogą zgłaszać treści nielegalnych do urzędów i do sądów, ponieważ pan prezydent Karol Nawrocki zawetował wdrożenie aktu o usługach cyfrowych 9 stycznia tego roku, a właśnie akt o usługach cyfrowych przewidywał możliwość zgłaszania treści nielegalnych i możliwość wydawania decyzji o blokowaniu takich treści przez urzędy i sądy. W związku z tym dzisiaj, jak wchodzimy na platformę cyfrową i klikamy zgłoś treść nielegalną, dostajemy powiadomienie od platformy cyfrowej, że ona wcale nie uważa, że to jest nielegalne i na tym ścieżka się kończy. A wdrożenie aktu o usługach cyfrowych kończy z tą wszechwładzą platform cyfrowych. Mam nadzieję, że w ciągu 2 miesięcy pan prezydent jednak zmieni zdanie i podpisze ustawę, bo ponownie trafi na jego biurko. To, co mamy jeszcze, to kwestia kontroli i ewentualnych kar Komisji Europejskiej. To są kary dotkliwe od 200 do 800 milionów euro, ale z pewnością tutaj te regulacje są konieczne. Czy są wystarczające, czy rozwiązują wszystkie problemy? Absolutnie nie. Mhm. Ale nawet tego systemu przez pana prezydenta w Polsce nie ma.
0: Mam takie poczucie, że z miesiąca na miesiąc, to już nawet nie, że z roku na rok, ale z miesiąca na miesiąc problem z tymi tak zwanymi mediami społecznościowymi narasta. One tworzą zagrożenie dla zdrowia psychicznego, tworzą zagrożenie dla wolności obywatelskich, dla w ogóle krytycznego myślenia społeczeństw, mogą wpływać na wynik wyborów, na poglądy i na emocje społeczne. Jednocześnie państwa nie są w stanie, nie mają żadnego wpływu na te platformy. Znaczy, czy nie powinniśmy odbyć jakiejś, no jednak szerszej dyskusji na poziomie europejskim o ewentualnym zakazie korzystania z podobnych platform? Czy to jest w ogóle utopia, to o czym mówię?
1: Problem regulacji platform społecznościowych zaczął się nie dzisiaj, ani nie rok temu, tylko w mojej opinii zaczął się lat temu 20. Ponieważ zawsze w momencie rozprzestrzeniania się nowego sposobu komunikacji regulacje państwa czyniły to miejsce bardziej cywilizowanym. Mówię mamy pan, prawo
0: na początku, przepraszam, że wejdę w zdanie. Te 20 czy 15 lat temu, kiedy te platformy powstawały, rzeczywiście liczyliśmy, że to jest jakaś zmiana, kopernikańska rewolucja, że to jest okno na świat. Mieliśmy protesty także.
1: Znaczy, panie doktorze, nie my liczyliśmy, bo chodziliśmy wtedy pewnie do szkoły. Liczyli na to nasi poprzednicy. I byli naiwni.
0: Okay.
1: I to była naiwność, ponieważ tak jak prasa została uregulowana i dzisiaj mamy jasne zasady prawa prasowego, radiofonia i telewizja zostały uregulowane i mamy jasne zasady, co możemy pokazać w telewizji, czego, że treści nielegalnych w radiu być nie może, a takich regulacji zabrakło przy rozprzestrzenianiu się mediów społecznościowych i przez ten brak regulacji wzrost roli mediów społecznościowych w rynku. Dzisiaj ta regulacja jest już strasznie trudna. I dzisiaj tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na narzędzia, jakie mamy, to no to jest albo kara z Komisji Europejskiej, albo całkowite wyłączenie danej platformy cyfrowej. A jeżeli z jednej z tych platform korzysta 23 miliony ludzi w Polsce, którzy w 98% czy 99% korzystają z tego legalnie i chcą z tego korzystać, to nie jest droga. Brakuje tych narzędzi pomiędzy i dzisiaj w wielkich bólach te narzędzia próbują być wdrażane.
0: Nowa Zelandia jest kolejnym krajem, który rozważa, a właściwie planuje wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży do 16 roku życia. W Polsce jesteśmy w przededniu podobnej dyskusji albo decyzji?
1: W Polsce jesteśmy w przededniu podobnej dyskusji, ale odrabiamy lekcje z innych państw. Odrabiamy lekcje z Australii, która niestety w wielu przypadkach nieskutecznie wprowadziła takie ograniczenie i sam rząd australijski to przyznaje. Zbieramy lekcje z Francji, gdzie odpowiednik sądu konstytucyjnego uchylił tę ustawę, uznał ją za nieważną, za niezgodną z francuską konstytucją. W związku z czym te wszystkie lekcje informacje zbieramy i dzisiaj niestety trzeba powiedzieć jasno, że

0: Unii Europejskiej nie mamy ani jednego państwa, które wprowadziłoby skutecznie takie ograniczenie mediów społecznościowych dla dzieci, więc jesteśmy dalej pionierami, dalej jest wiele wyzwań, które jeszcze przed nami i wiele przeszkód, które trzeba pokonać, które są tak trudne, no, że żadne państwo Unii Europejskiej jeszcze tego skutecznie nie wprowadziło.
1: Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z ramienia Lewicy, to teraz rocznik?
0: 93.
1: No to wszystko tłumaczy. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze. Dziękuję za rozmowę. Za 2 minuty informacje i Rafał Boguta.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Jest 7:30, Rafał Boguta, zapraszam. Tragiczny poranek na drodze ekspresowej S8 w województwie łódzkim. W wyniku zderzenia dwóch ciężarówek i busa zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Poinformowała Polskie Radio Aleksandra Cieślak z policji w Tomaszowie Mazowieckim.
13: Na miejscu śmierć poniósł 34-letni mężczyzna kierujący cysterną przewożącą piasek oraz 65-letni mężczyzna, który podróżował Fordem Transitem i przyjechał, aby pomóc w wymianie opony. Obrażeń ciała doznał także 42-letni mężczyzna podróżujący Fordem, który został zabrany przez karetkę do Tomaszowskiego Szpitala.
12: Trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Policja wytyczyła objazdy. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ma przedstawić szczegóły postępowania w sprawie afery Zonda Krypto. Jej szef Przemysław Kral zaczął współpracować z prokuraturą i może otrzymać status małego świadka koronnego. Decyzja Krala o współpracy z prokuraturą to przede wszystkim działanie we własnym interesie, ocenia publicysta Jarosław Włodarczyk. W Polskim Radiu 24 wyjaśniał, że działania prezesa giełdy kryptowalut mogą być przede wszystkim próbą złagodzenia przyszłej kary.
14: Uciekanie przez całe życie jest dość trudnym wyborem. Jemu grozi poważny proces i poważny wyrok, w związku z czym może chce po prostu zmniejszyć ten wyrok, bo ja nie wierzę za bardzo w to, że nagle się nawrócił i że teraz on uznał, że robił rzeczy nieuczciwe i teraz będzie uczciwie zeznawał. Nie, to jest zwykły interes, on chce się bronić.
12: O tę sprawę pytamy naszych porannych gości. Po godzinie 8 będziemy rozmawiać z europosłem Koalicji Obywatelskiej Michałem Wawrykiewiczem. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar dziękuje Polakom za solidarność w walce z rosyjską agresją. Bez Polski obrona kraju byłaby niezwykle trudna, mówił dyplomata podczas obchodów Ukraińskiego Dnia Niepodległości w Warszawie.
15: To, że dzisiaj przedstawiacie, że jesteście z Ukrainą, to pokazuje prawdziwą empatię społeczeństwa polskiego, władz polskich, całej Polski, która dzisiaj także demonstruje solidarność. To główne słowo, które pomogło rozwalić komunizm, które pomoże nam także zwyciężyć w tej strasznej wojnie.
12: Rosjanie nie przestają atakować Ukrainy. W nocy zginęły

0: Były 3 osoby, 2 ofiary śmiertelne były w Zaporożu, 1 w Charkowie. Będzie nowa tama w Stroniu Śląskim. Zapora, która została uszkodzona w powodzi 2 lata temu, zostanie rozebrana. Nowa będzie miała 300 metrów długości. Zostanie wyposażona w 2 spusty denne i 2 sekcje przelewów powierzchniowych. Dzięki temu będzie można precyzyjnie kontrolować odpływ wód ze zbiornika. Mieszkańcy oczekują na te inwestycje.
1: Dla mnie jest ważna inwestycja, no bo wiadomo, co było. Do dzisiaj jest stres, no bo ja mieszkam w blokach akurat zielonych. Także potrzebna jest ta tama i dobrze, że to idzie ku lepszemu.
2: No wszyscy czekają, nie? Że może coś będzie lepiej.
3: Dobrze, no, może i za późno, ale dobrze, że
2: zrobią,
3: w ogóle
2: dobrze, że będzie zrobią. No.
0: Budowa nowej tamy potrwa 3 lata. Jej koszt to 300 milionów złotych.

0: Dużo informacji dla mieszkańców północy Polski. Od rana nad Bałtykiem uważamy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a w drugiej połowie dnia uważamy na opady i lokalne burze. Pokropić może także na południu Polski, na Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce. A temperatura maksymalna w całym kraju od 19 stopni na Suwalszczyźnie po 20-23 na pozostałym obszarze kraju. Siódma 34 już na zegarach, a w naszym studiu ponownie Tomasz Kowalczyk.
1: Ponownie dzień dobry.
0: Pourlopowo wypoczęty, zaczynamy informacje sportowe.
1: Tak jest. Sport. Linda Klimowiczowa awansowała do półfinału kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego US Open. W ćwierćfinale reprezentująca Polskę zawodniczka wygrała z Włoszką Lisą Pigato 6-3, 6-3. Na tym etapie pożegnała się z rywalizacją Katarzyna Kawa, która przegrała z Gruzinką Jekateriną Gorgodzę 6-3, 6-7 i 2-6. Kwalifikacje będą rozgrywane przez najbliższe dni, a czeka nas również atrakcyjnie zapowiadający się turniej mistrzów. Nowojorska rywalizacja w drabince głównej rozpocznie się 30 sierpnia. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
2: W tym roku suma nagród pieniężnych do Nowym Jorku wyniesie rekordowe 108 milionów dolarów. Zwycięzcy turniejów gry pojedynczej kobiet i mężczyzn otrzymają po 5,5 miliona dolarów. To 10% więcej niż rok temu. Pakiet wynagrodzeń obejmuje również, jak poda Amerykańska Federacja Tenisowa, rekordową w historii turnieju Wielkiego Szlema stawkę za udział w pierwszej rundzie. W tym roku kwota ta wzrośnie o 27%, osiągając poziom 140 tysięcy dolarów. Z powodu kontuzji prawego kolana w US Open nie wystąpi jeden z faworytów Włoch, Jannik Sinner. Szeroko komentowany jest temat nieprzyznania dzikiej karty przez organizatorów weteranowi Stanisławowi Wawrince. Serena Williams sensacyjnie powraca na korty US Open. Amerykanka, która oficjalnie 4 lata temu zakończyła karierę na tym turnieju, stworzy wraz z Carlosem Alcarazem gwiazdorski duet grze mieszanej. 44-letnia Williams otrzymała dziką kartę i wystąpi w parze z Alcarazem, obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn, a turniej główny mixta rozpoczyna się we wtorek. W ostatniej chwili zrezygnowała z niego Iga Świątek. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Polskie siatkarki pokonały w Stambule 3-1 w swoim drugim meczu grupy A Mistrzostw Europy. To drugie zwycięstwo w turnieju ekipy Stefano Lavariniego, a jak ten mecz podsumowuje nasz redakcyjny ekspert od siatkówki Rafał Bała? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No tak, zawsze można powiedzieć, że 3 punkty zdobyte, czyli plan wykonany, chociaż no powiedzmy sobie szczerze, zespół, który przyjechał na Mistrzostwa Europy walczyć o medal, może tracić pojedyncze sety, czy nawet punkty z Czeszkami, Niemkami, nawet Chorwatkami, czyli zespołami, które regularnie występują w Mistrzostwach Europy, ale Łotyszki to przecież drużyna, która ostatni raz w czempionacie Starego Kontynentu grała w 1997 roku. No i teraz pojawiły się jakieś młode, ciekawe zawodniczki, przede wszystkim Marta Lewińska, czyli ta, która 4 lata występowała w lidze akademickiej w Stanach Zjednoczonych, teraz podpisała kontrakt w Japonii. Wysoka, silna, mocna zawodniczka, zdobyła przeciwko Polkom 30 punktów. No właśnie, dlaczego te 30 punktów zdobyła? Dlatego, że mieliśmy problemy z zablokowaniem jej. No to na pewno nie powinno się zdarzać. Fakt, nie było naszej kapitan, czyli Aleksandry Strzygłowskiej. To jest znakomita libero, wyróżniająca się w wielu rozgrywkach turnieju międzynarodowych, no ale to nie tłumaczy tego, że mieliśmy tak długie przerwy. Jeśli chodzi o mecze z silniejszymi drużynami, tak jak Niemkami czy Turczynkami, które czekają nas jeszcze w grupie, no to

0: takich przestojów absolutnie być nie może, bo później z tego się nie wyjdzie, tak jak wyszło się w meczu z Łotyszkami. Cieszy 17 punktów Moniki Lampkowskiej, także dobre wejście Martyny Czerniańskiej, która przecież wraca po kontuzji, tutaj gra jako rezerwowa, ale widać, że zespół nie jest jeszcze w najwyższej formie, oby w tej formie był już dziś, bo przecież dziś mecz z teoretycznie mocniejszymi Słowenkami, no a później to już Niemki, Turczynki i 1/8 finału, później ćwierćfinał, jeśli tam dotrzemy, to już będą mocniejsze dużo zespoły. No ale wiadomo też było, że to są Mistrzostwa Europy, czyli impreza docelowa, którą każdy traktuje poważnie. Przecież to jest również szansa na kwalifikację olimpijską. Kto nie chciałby na 2 lata przed igrzyskami wygrać biletu do Los Angeles i później mieć spokojną głowę w przygotowaniach? A więc wszystkie zespoły potraktowały ten turniej poważnie. Również Polki tak uczyniły, ale czy mają wystarczającą formę, czy mają wystarczająco determinacji, czy ten cel jest na horyzoncie, żeby grać bardzo dobrze i żeby powalczyć o podium Mistrzostw Europy w Stambule. No zobaczymy, przekonamy się. Dziś już poważniejszy sprawdzian, czyli reprezentacja Słowenii, która w tym turnieju pokonała drużynę Niemiec.
1: A ten mecz po 18:00. I jeszcze jedna informacja. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz nie dostosował się do procedury i nie wyznaczył terminu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie jego odwołania. Taką informację przekazał wiceprezes PKOL-u Adam Korol. Trzeba pójść z tą sprawą do sądu, dodał mistrz olimpijski z Pekinu. Sprawa jest rozwojowa.
2: Tomasz Kowalczyk. Tomku, cieszę się, że wypocząłeś, a jeszcze bardziej się cieszę, że do nas wróciłeś.
1: A ja mam nadzieję, że ty też urlop jakiś złapiesz jeszcze.
2: Półtora tygodnia jeszcze. Jeszcze półtora tygodnia. I
1: odliczasz?
2: Odliczam. Nie ukrywam, że odliczam. Tomasz Kowalczyk, jeszcze raz dzięki wielkie.
1: Dziękuję.
2: Do usłyszenia. Piotr Piętka teraz z nami, korespondent Polskiego Radia na Węgrzech. Cześć, dzień dobry Piotrze.
3: Cześć, witaj, ja już po urlopie, niestety.
2: Ach, ale udany był chociaż?
3: Mam nadzieję, że szczególnie dla moich dzieci, bo on był przede wszystkim związany właśnie z wyjazdami.
2: No dobra, dzieci. To gdzie
3: tak,
2: byliście?
3: Tak,
2: pochwal się.
3: No, najpierw w Polsce, bo to wiadomo, dla korespondenta Polskiego Radia, który pracuje za granicą, najważniejszym takim miejscem to jest Polska i rzeczywiście byliśmy w Polsce, ale właśnie kilka dni temu wróciliśmy z Paryża.
2: Bardzo się cieszę w takim razie. Mam nadzieję, że i dzieciaki, i ty jesteście równie zadowoleni.
3: No tak.
2: A my o radiu będziemy nadal rozmawiać, a dokładnie najważniejszej stacji węgierskiego radia publicznego, czyli Radiu Kossuth. Odzyskanie mediów publicznych po epoce Fideszu to było jedno z naczelnych haseł partii Petera Madziara w czasie kampanii wyborczej. I właśnie wczoraj ponownie uruchomiono tę stację, czyli Radio Kossuth. Dlaczego to trwało tak długo? Wybory odbywały się w połowie kwietnia.
3: Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, wczoraj, chyba bodajże o 4:30 zaczęto od Marszu Rakoczego, normalną ramówkę Radia Kossuth. Oczywiście to nie było tak, że już zaraz po wyborach jakiekolwiek zmiany na Węgrzech mogły zostać wprowadzone, bo partia TISO jakby objęli rząd dopiero bodajże w drugim tygodniu maja. Takie procedury węgierskie trwają, że to nie jest dość szybko. To prawie miesiąc trwało, zanim zebrał się nowy parlament i wybrano szybko tutaj akurat nowy rząd. No ale rzeczywiście zmiany w mediach publicznych wprowadzono nieco spokojniej. A na pytanie dlaczego? No, chyba najprostszą odpowiedzią jest dlatego, że trzeba było cofnąć 16 lat naprawdę trudnych dla mediów na Węgrzech, nie tylko publicznych, 16 lat tych rządów Fideszu i opanowania, bo skala opanowania mediów na Węgrzech była naprawdę ogromna. To, co wpuszczano w mediach, tak jak powtarzam, szczególnie publicznie, to jest naprawdę temat na dłuższą rozmowę, bo tu nie tylko chodzi o jakąś taką propagandę sukcesów rządu Orbana, ale naprawdę o wiele niebezpiecznych kłamstw, które w ten sposób się sączyły. Ja mógłbym naprawdę sporo takich przykładów podawać. I rzeczywiście na spokojnie zmieniono najpierw kierownictwo całego koncernu, bo to jest jakby jedna duża firma, telewizja, radio i agencja prasowa, po czym zaczęły się wewnętrzne zmiany. Tyle, że tak jak mówię, na spokojnie, po cichu, nie wszystko jednego dnia. Zmieniono ekipę dziennikarską przede wszystkim, przynajmniej w sporej części, i przygotowywano się do tych nowych standardów. I tak po dłuższym zawieszeniu, a zawieszono 2 kanały, czyli to, co mówimy, omawiamy dzisiaj, czyli Radio Kossuth i telewizja M1, czyli pierwszy kanał telewizji publicznej, który kilka lat temu, no został zmieniony przez Fidesz w kanał całkowicie informacyjny. Wczoraj rano uruchomiono pierwszą stację, czyli Radio Kossuth, które wykazywało polityczne zaangażowanie. I posłuchajmy, jak zapowiedziano to nowe Radio Kossuth.

0: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsor struktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt.
1: Ja chcę Państwu szybko spieszę z tłumaczeniem. Ten głos powiedział po 16 latach partyjnej propagandy i półtora miesięcznym okresie przejściowym propagandy programy Radia Kossuth można znów usłyszeć. Struktura naszego programu jest stale aktualizowana. Zachowujemy to, co wartościowe i żegnamy to, co nudne. Albo dokładnie można powiedzieć to, czym się zmęczyliśmy. Specjalnie nie nagrałem Państwu tłumaczenia, bo chciałem pokazać jak tak na spokojnie, bo rzeczywiście chyba był to spokojny, tutaj nie było żadnej agresywności w tym spocie, po prostu pokazanie, do czego te nowe władze rządzą. Tego pierwszego poranka w Radiu Kossuth mieliśmy rzeczywiście sporą zmianę. Oprócz wiceszefa partii TISO, Marka Rodnajego, była też rozmowa z jednym z najbardziej znanych przedstawicieli Fideszu, Tibor Nawrocsics, był wiele razy ministrem, reprezentował też Węgry w Komisji Europejskiej, a teraz jest jednym z założycieli takiej inicjatywy, być może nowej centroprawicowej partii powstałej na resztkach Fideszu. To się nazywa Obywatelscy Demokraci. Tam w tej rozmowie był jeden ciekawy moment, gdy dziennikarka Rita Beniu zapytała go, czy czuje odpowiedzialność za te 16 lat rządów Fideszu na Węgrzech. Nawrocsics powiedział, że no jeśli on jest odpowiedzialny za 16 lat rządów Fideszu, to ona, czyli ta dziennikarka, jest odpowiedzialna za zjawiska w dziennikarstwie z ostatnich 30 lat. No i argument okazał się niezwykle nietrafiony, bo i to był taki trochę śmieszny moment, bo sama dziennikarka powiedziała, że ona ma mniej niż 30 lat, więc no nie jest w stanie być odpowiedzialną za 30 lat dziennikarstwa, ale to taka ciekawostka z pierwszego dnia ponownego nadawania Radia Kossuth.
2: To jeszcze powiedz proszę, bo z reguły, zresztą wiemy to na polskim przykładzie doskonale, radykalne zmiany w mediach publicznych kosztują wiele kontrowersji. Czy podobnie było na Węgrzech?
1: Więc tak jak mówię, dosyć spokojnie, ale mieliśmy taki jeden naprawdę bardzo poważny moment, kiedy trochę ta komunikacja i proces być może decyzyjny się zachwiał, ponieważ kilkanaście dni temu ogłoszono nazwiska, kto będzie szefem wiadomości w telewizji M1 i kto poprowadzi jakby takie pierwsze wydanie tego dziennika i potem po paru godzinach wycofano komunikat, bo się okazało, że zainterweniował premier Péter Modior. I z jednej strony można powiedzieć, że dobrze zainterweniował, bo się okazało, że ci ludzie byli bardzo mocno związani z poprzednim reżimem. Oni byli związani z mediami Lőrinca Mészárosa, czyli największego przyjaciela Viktora Orbana, który także opanował media, powiedzmy, komercyjne na Węgrzech. I oni mieli tworzyć jakby nową jakość w mediach publicznych. I tutaj popełniono pewnie błąd komunikacyjny Péter Modior, że pokazał to takie trochę ręczne sterowanie, natomiast rzeczywiście te dwie osoby, gdyby one kierowały mediami publicznymi, byłoby to trochę dziwne, że oddaje się właściwie w ręce tych samych ludzi media publiczne, ale to, szczerze powiedziawszy, to była jedyna taka bardzo, bardzo ostra akcja, gdzie rzeczywiście możemy mówić o jakichś kontrowersjach. Generalnie jest to bardzo spokojnie, tak jak powiedziałem, półtora miesiąca trwało zawieszenie kanału Radia Kossuth i na spokojnie weszliśmy w nową jakość, mam nadzieję, i w nową rzeczywistość w mediach publicznych na Węgrzech.
2: A przybliżał nam Państwu to wszystko Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Węgrzech. Przesyłamy Ci serdeczne pozdrowienia, Piotrze.
1: Przesyłam także z nad Dunaju.
2: Dzięki.
1: Pozdrowienia.
2: W urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują nowe wzory dokumentów, w których zamiast obligatoryjnych rubryk dla kobiety i mężczyzny mogą pojawić się dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Zmienione formularze umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Pierwsze wpisy do polskich ksiąg zrealizowano tuż po wejściu w życie rozporządzenia resortu cyfryzacji, jednak sprawa wciąż budzi opór części samorządowców. Piotr Durys.
3: Zaktualizowany system teleinformatyczny działa bez zakłóceń, a pierwsze odpisy aktów wydano już wczoraj w godzinach porannych. Przedstawiciele rządu przypominają, że urzędnicy mają bezwzględny obowiązek obsługi każdego wnioskodawcy. Odmowa wydania takiego aktu jest bezprawna i tak samo niezrozumiała jak odmowa wydania dowodu osobistego, ostrzega wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Transkrypcja aktów zagranicznych nie jest wymagana ze względu na te czy inną decyzję polityka, tylko wynika z polskich wyroków, wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

0: i całej linii orzeczniczej, która już się wykształciła. A każdy, który spotka się z taką odmową, ma pełne prawo, żeby pójść po swoje racje i po swoje prawo do sądu administracyjnego.
1: Mimo ostrzeżeń rządu, część samorządowców zapowiada stanowczy sprzeciw. Władze Zakopanego powołują się na konstytucyjną ochronę małżeństwa oraz lipcowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na prawny chaos przerzucony na barki gmin. W Zakopanem jesteśmy otwarci na każdego, ale stoimy na straży tradycyjnego modelu rodziny, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: W Zakopanem jesteśmy tolerancyjni, bardzo otwarci na wszystkich. Nie oceniamy nikogo z uwagi na pochodzenie, kolor skóry czy orientację seksualną. Oczywiście bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, bo to jest nasz fundament i nasza tradycja. Ale też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
1: Dla par tej samej płci i organizacji pozarządowych wejście w życie nowych przepisów to jednak historyczny przełom w relacjach z polskim państwem, ułatwiający załatwianie spraw urzędowych, majątkowych czy medycznych. To oficjalny dokument z państwowym orzełkiem i krok milowy po latach bezradności instytucji, mówi aktywista LGBT Bart Staszewski.
3: Ten oficjalny dokument z orzełkiem pokazuje, że dwóch mężczyzn, dwie kobiety, które wzięły ślub za granicą, są legalnie w Polsce rozpoznane. I to jest dla mnie krok milowy, ponieważ do tej pory odbijaliśmy się od sądu, walcząc o to uznanie małżeństw. Do tej pory zderzaliśmy się z niemocą polityków.
1: Prawnicy przypominają, że transkrypcja nie oznacza wprowadzenia do polskiego prawa ceremonii ślubnych dla par jednopłciowych, a jedynie potwierdzenie ich istniejącego stanu cywilnego. Ewentualne decyzje odmowne ze strony kierowników urzędów otworzą wnioskodawcom drogę do kolejnych procesów przed sądami administracyjnymi.
4: O czym mówił Piotr Durys.
5: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Rozpromieniona twarz, rozpromieniony głos, Justyna Golonko z redakcji gospodarczej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. I teraz jestem taka rozpromieniona faktycznie?
4: Tak. Zamieszasz w kotle kontrowersji związanych z wakacjami.
6: O, ależ mnie wprowadziłeś ładnie. Zamieszasz w kotle kontrowersji. No, myślę, że tak. Może tak być właśnie. No bo branża turystyczna, kończą się wakacje. To widzimy, słyszymy, czujemy, prawda? Czujesz to wyraźnie już?
4: Czuję.
6: No i co roku, od wielu lat już, branża turystyczna wraca do pomysłu i do propozycji, by ten letni odpoczynek, czyli by wakacje, żeby były takie ruchome jak ferie. Taki jest pomysł
4: każde
6: właśnie.
4: Każde województwo kiedy indziej?
6: Tak. Tak, tak.
4: Ale
6: żeby
4: jak
6: było.
4: To zrobić?
6: Jak to zrobić? No kiedyś z feriami też się zastanawiano, jak to zrobić. Ja wiem, co powiesz, ja też tak uważam, że to jednak jest różnica.
4: Łatwiej jest rozporządzić dwoma tygodniami
6: tak,
4: niż dwoma miesiącami,
6: dokładnie tak.
4: Czyli co, Pomorskie idzie na wakacje w styczniu i w lutym, a Śląskie idzie w sierpniu
6: to,
4: i we wrześniu.
6: To byłby mały kłopot, prawda? Myślę, że więcej trzeba byłoby w jednym czasie. Ale jednak chodzi o to, żeby wydłużyć ten sezon turystyczny. Na tym
4: żeby
6: zależy
4: zarobić więcej.
6: Branży, żeby wydłużyć sezon, no tak, żeby zarobić więcej, ale też, żeby nie było tych tłumów. Prawda, w tym czasie, bo to też
4: kumulacja
6: jest
4: się taka, następuje, tak.
6: I kumulacja to po pierwsze i nie mamy dostępu tam do swojego leżaczka przecież nad...
4: I bitwa o para na parawany na
6: wszystko
4: plaży.
6: To się dzieje, a gdyby to było wydłużone, to takiego problemu by nie było, bo byśmy uniknęli tych tłumów w górach czy nad morzem, tak mówi branża turystyczna. Tych argumentów za zmianą jest sporo. Mówią tak, że jeśli rozdzielimy letni odpoczynek regionami, no tak, unikniemy tłumów nad morzem, w górach, przepełnionych plaż i szlaków. Dobrze to już brzmi? No to brzmi dobrze. Widzę, że się uśmiechasz. Jednak tak, prawda? Ale teraz posłuchaj, ale także wysokich cen związanych z przepełnioną bazą noclegową.
4: Na pewno to
6: być
4: będzie...
6: Może tak by
4: wiadomo,
6: było.
4: Że to by skutkowało obniżką cen. Znamy branżę turystyczną bardzo dobrze.
6: Nie śmiejmy się teraz. Ważne jest to też, że nie chodzi o to, by wydłużyć uczniom wakacji. Jak to miałoby działać w praktyce, opowie nam Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka prasowa Polski Izby Turystyki. Posłuchajmy.
7: Poszczególne grupy województw rozpoczynałyby i kończyły wakacje w różnych terminach. W efekcie ogólnopolski sezon wakacyjny mógłby wtedy obejmować na przykład okres od połowy czerwca do połowy września, ale nie oznaczałoby to, że każde dziecko miałoby 3 miesiące wakacji. Korzyść odczułyby nie tylko hotele i pensjonaty. Dłuższy sezon oznacza większy i bardziej stabilny popyt dla gastronomii, przewodników, przewoźników, organizatorów wypoczynku oraz wielu lokalnych przedsiębiorców funkcjonujących w miejscowościach turystycznych.
6: Ale oprócz branży turystycznej z tego nowego rozwiązania skorzystaliby przede wszystkim także sami turyści i uczniowie.
7: Jeżeli ten sam ruch rozłożymy na dłuższy czas, zmniejszymy presję na bazę.

0: noclegową na drogi, na parkingi, plaże, szlaki czy najpopularniejsze atrakcje. Potencjalnie daje to również większy wybór miejsc, terminów. Mamy jednocześnie pełne hotele i pensjonaty, zatłoczone plaże, szlaki, większy ruch na drogach, a z drugiej strony bardzo szybki spadek popytu wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.
1: Ten pomysł wzbudza dyskusję zarówno wśród uczniów, jak i rodziców czy nauczycieli. Ministerstwo Edukacji podkreśla, że dostrzega te argumenty, ale MEN nie planuje obecnie ani zmiany modelu ferii letnich, ani wprowadzenia oddzielnych terminów wakacji dla poszczególnych województw. Sceptyczny wobec pomysłu branży turystycznej jest dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, ekspert do spraw turystyki. Jego zdaniem ten wakacyjny wypoczynek uczniów jest w kraju dobrze rozplanowany, sprawdza się od lat i nie warto tego zmieniać.
2: Pamiętajmy, że te ubytki w turystyce letniej, wakacyjnej uzupełniają zawsze studenci, bo ich rok akademicki rozpoczyna się wraz z 1 października, czyli jeden miesiąc jeszcze jest dołożony. Cały wrzesień to praktycznie wyjazdy studenckie w różnych formach. Z drugiej strony jakby tutaj tworzyć sztucznie różne rozgraniczenia na województwo, myślę, że mógłby się w wakacyjnym wypoczynku zrobić dość duży bałagan.
1: Pomysłodawcy wakacji w różnych terminach dla różnych województw stawiają za przykład Niemcy, gdzie takie rozwiązanie funkcjonuje już od wielu lat. Trzymamy się tego turystycznego tematu, bo właściciele obiektów hotelarskich z województwa lubelskiego mogą już zgłaszać swój udział w programie Lubelski Czek Turystyczny. Ma on pobudzić ruch turystyczny w okresie jesiennym w regionach przy wschodniej granicy, wspierając przez to branżę, która traci przez bliskość wojny na Ukrainie. Zgłoszenia na stronie lubelskiego lubelskieczekturystyczny.pl są dobrowolne, ale obiekty muszą być w ewidencji władz samorządowych. Tak mówi prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Rafał Kamieniecki.
3: Każdy obiekt hotelarski, który jest w ewidencji marszałka, czy w ewidencji burmistrzów, wójtów, czy prezydentów, myślę, że będzie to 200 obiektów na pewno w województwie lubelskim.
1: Dla przedsiębiorców to jest szansa, by w tym niskim sezonie zarobić co najmniej 300 zł, bo na tyle opiewa czek pod warunkiem skorzystania z dwóch noclegów. Zamierza udostępnić przez 3 turnusy ponad 8300 czeków. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, tak czytamy na jej stronie. Ich generowanie ma się rozpocząć 2 września i oczywiście będziemy Państwa o tym informować, jak to zacznie działać. Lubelski jest jednym z 4 regionów, dla których resort sportu i turystyki przeznaczył na czeki po 1,5 miliona dofinansowania. Drugie 1,5 miliona dodają urzędy marszałkowskie. Saldo. Resort cyfryzacji zapowiada, że w tym tygodniu przedstawi zmiany ustawowe, które mają na celu uszczelnienie ochrony danych osobowych w Polsce. W ten sposób rząd reaguje na ostatni wyciek danych medycznych. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreśla, że kiedy udostępniamy nasze dane prywatnej firmie, to ona powinna ponosić odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
4: Niezależnie od tego, jaką rolę pełni podmiot prywatny, który przetwarza dane, żeby ciążyła na nim odpowiedzialność za to bezpieczeństwo. Ponieważ niestety zauważamy przypadki, w których prywatne firmy nie mają tych poziomów zabezpieczeń, które mogą z pewnością ochraniać nasze dane.
1: Minister dodał również, że w wyniku tego niedawnego wycieku policji udało się już zabezpieczyć wszystkie dane. Wkrótce wszyscy będą mogli sprawdzić, czy nie padli ofiarą ataku.
4: Nasze służby monitorują wszystkie miejsca w internecie i te dane nie krążą po sieci. To znaczy, że nie ma powszechnego wycieku w tym zakresie i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca. Natomiast w ciągu najbliższych kilku dni również na portalu Bezpieczne Dane te informacje się pojawią. Będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane były przedmiotem tego ataku.
1: Jeszcze o akademikach na koniec dwa słowa, bo cieszą się one bardzo dużą popularnością w tej porze roku. Takich miejsc już zaczyna brakować. Zainteresowanie jest tak duże, że na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zostały już tylko miejsca z puli rezerwowej i podobnie jest w całej Polsce. Oferta jest konkurencyjna, bo standard takiego akademiku jest taki jak w przyzwoitym hotelu, a cena jest bardzo przystępna. O tym mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
5: Te ceny kształtują się już od 600 zł za miejsce w pokoju W3, jedno, cztero osoby.

0: bowiem do 1100 to są ceny dla naszych studentów, więc na pewno są konkurencyjne w porównaniu z tym, co oferuje rynek nieruchomości i jest to standard naprawdę nieodbiegający od współczesnych pokoi hotelowych. My nasze akademiki na bieżąco remontujemy, więc naprawdę młodzi ludzie bardzo chętnie z tych miejsc skorzystają.
1: I garść danych na koniec, bo według danych GUS-u w całym kraju działa niemal 450 akademików, które oferują studentom ponad 115 tysięcy miejsc. To oczywiście za mało, bo popyt jest bardzo duży. Poza domami studenckimi należącymi do uczelni na rynku działają też akademiki prywatne. Ich też przybywa, ale też ich niestety brakuje.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media
4: Expert taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Powracają pytania o status małego świadka koronnego dla Przemysława Krala. Wątpliwości może dziś rozwiać minister sprawiedliwości. Rosjanie uderzyli w ukraińskie miasta. 3 osoby nie żyją. Iran gotowy na zapowiedź amerykańskich sankcji. Teheran grozi Waszyngtonowi odwetem. Minęła 8. Rafał Boguta, zapraszam. Czy szef upadłej giełdy Zonda Krypto dostanie status małego świadka koronnego? Odpowiedź na to pytanie możemy poznać już dziś podczas zapowiadanej konferencji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Przypomnijmy, że według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Pełnomocnikami Krala zostali Jacek Dibuła i Roman Giertych. To dobrze dla śledztwa i dla samego Krala, ocenił poranny gość Polskiego Radia 24, wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Jeżeli przestępstwo, o które jest podejrzany i o które może być oskarżony, jest zagrożone karą pozbawienia wolności 25 lat, a jeżeli zdecyduje się współpracować z artykułu 60 paragraf 3 kodeksu karnego, to ta kara może spaść nawet do 2 lat pozbawienia wolności, w związku z czym na miejscu pełnomocnika pana Krala też bym mu to radził, żeby współpracował z prokuraturą.
1: O konieczności wyjaśnienia sprawy mówi europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda. Jego zdaniem relacje Przemysława Krala z politykami są, jak się wyraził, in kwestią drugorzędną, skoro obywatele stracili miliony.
3: Obywatele inwestowali w tę giełdę, nie będąc świadomi ryzyka, ale przede wszystkim nie będąc świadomi tego, że taka giełda może upaść albo mogą być wręcz podmiotami oszustwa. Jeżeli Donald Tusk mówił o tym, że wiedział o potencjalnej aferze, wiedział już pół roku wcześniej, dlaczego nie zawiadomił w tej sprawie obywateli? To jest moje pytanie do niego.
1: Prokuratura chce wyjaśnić, czy pieniądze na sponsoring wydarzeń politycznych przez Zonda Krypto pochodziły z przestępstwa. Gdyby tak było, to na podstawie przepisów o rozszerzonej konfiskacie prokuratura może wystąpić o zwrot.

0: zwrot pieniędzy, nawet jeśli zostały już wydane. 3 osoby zginęły w nocnych rosyjskich atakach na Zaporoże i Charków. O 2 ofiarach poinformował szef zaporowskiej administracji wojskowej Iwan Fiodorow. W wyniku ataku rosyjskiego drona został uszkodzony budynek mieszkalny. Rosyjska bomba kierowana uderzyła w centrum miasta. Według wstępnych informacji zginęły 2 osoby, napisał Fiodorow na Telegramie. Z kolei w Charkowie rosyjska rakieta trafiła w strefę przemysłową, gdzie zginęła 1 osoba. Rosyjski dron uszkodził też budynek mieszkalny w Kijowie. Iran grozi odwetem Waszyngtonowi. To odpowiedź na nowy pakiet sankcji od Stanów Zjednoczonych, który ma odciąć Iran gospodarczo od świata. Władze w Teheranie są przekonane, że główni partnerzy handlowi oprą się naciskom Waszyngtonu. Iran zagroził działaniami militarnymi i dalszymi ograniczeniami w eksporcie ropy naftowej ze Zatoki Perskiej. Irański minister finansów powiedział w wywiadzie dla państwowej telewizji, że władze są przygotowane na sankcje. Objęto nimi ponad 60 firm, osób i statków na całym świecie, które pomagają Teheranowi zdobywać technologie nuklearne i rakietowe. Restrykcje uderzają też w kryptowaluty, złoto i lotnictwo. Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent dodał, że ogłoszone przez USA działania nie są jeszcze ostatecznym uderzeniem. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi Hubert B., sprawca śmiertelnego wypadku w Krakowie. 26-latek usłyszał zarzuty umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego, w wyniku czego nieumyślnie spowodował wypadek. W minioną sobotę kierowca staranował swoim samochodem młode małżeństwo, które zmarło tego samego dnia w szpitalu. Ich 8-miesięczny syn wciąż jest w ciężkim, choć stabilnym stanie. Hubert B. nie przyznał się do winy. O szczegółach Aleksandra Sobczak z Radia Kraków.
1: Biegli ustalili wstępnie, że 26-latek jechał z prędkością około 70 km na godzinę, a na ulicy Solnej obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Jednak zdaniem podejrzanego przyczyną wypadku była nierówna nawierzchnia drogi.
2: Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
1: Mówi prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Podejrzany trafił do aresztu tymczasowego.
3: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa ze strony podejrzanego, a także możliwość wymierzenia mu surowej kary.
1: Wyjaśnia Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Głos zabrała także obrończyni Huberta B., adwokat Karolina Miara-Olearczyk.
4: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował. Jest krucha.
1: Hubertowi B. grozi maksymalnie 8 lat więzienia. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
0: Wiadomo też już, że stan 8-miesięcznego dziecka poprawia się. Tymczasem, jak ustaliło Radio Kraków, pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik nakazał urzędnikom przygotować projekt zmian na ulicy Solnej, gdzie doszło do wypadku. Zmiany mają uspokoić ruch samochodów w tym miejscu. Rok 2027 będzie w województwie śląskim rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Zdecydowali o tym radni sejmiku. Obchody jubileuszu będą huczne, zapewnia redaktor naczelna rozgłośni Ewelina Kosałka-Pasja.
5: Będzie wydana niepublikowana płyta zespołu Jam, będzie mural z okazji stulecia, będą specjalne plakaty przygotowane przez profesora Kalarusa, znaczek okolicznościowy, koncerty w naszym studiu, imprezy z naszymi partnerami w całym województwie śląskim. No jak państwo otworzą lodówkę, to tam też będzie Radio Katowice.
0: Radio Katowice rozpoczęło nadawanie 4 grudnia 1927 roku, dokładnie o godzinie 10.24, a pierwszym wyemitowanym dźwiękiem były uderzenia młotów w kowadło, które stały się sygnałem rozpoznawczym stacji.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ostatni sierpniowy wtorek będzie przeważnie dość ciepły i na ogół słoneczny. Przelotne opady deszczu tylko na południu i północnym wschodzie kraju. Tam też możliwe burze. Na termometrach maksymalnie 19 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum i nad morzem, 23 stopnie będą na Pomorzu Zachodnim i na Podkarpaciu.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Ósma 7 już prawie na zegarach. Dziś na kartkach kalendarza wtorek, 25 dzień sierpnia 2026 roku. Roch Kowalski, ponownie mówię państwu dzień dobry. Przed nami niestety ostatnia godzina naszego porannego spotkania. Dziś 237 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.35, a zajdzie o 19.40. Imieniny obchodzą Grzegorz, Józef, Ludwik, Luiza i Patrycja. Przesyłamy państwu najlepsze życzenia.

0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Gościem Polskiego Radia 24 jest Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się i witam państwa serdecznie.
1: Chciałbym, żebyśmy zaczęli od sprawy zonda krypto i Przemysława Krala. I na początek pytanie do pana, bardziej w roli pana jako mecenasa. Dlaczego prokuratura w pańskiej ocenie zdecydowała się na to, żeby negocjować czy też udzielić potencjalnie Przemysławowi Kralowi statusu małego świadka koronnego? I co z takiej ochrony wynika?
2: No, wydaje się, że przesłanki do udzielenia takiego statusu jak najbardziej istnieją. To jest właśnie taka sytuacja, w której status małego świadka koronnego powinien być zastosowany, dlatego że dzięki temu postępowanie przygotowawcze nabiera barw i prokuratura pozyskuje informacje, których normalnie nie mogłaby pozyskać, no bo tutaj jest kluczowa postać, prezes zonda krypto, który dysponuje szeroką, pełną w zasadzie wiedzą na temat tego, co się działo, jakie relacje, jaka siatka powiązań tych polityczno-gospodarczych, a wręcz gangsterskich niemalże mogła tutaj mieć miejsce. I prokuratura chce te wiadomości pozyskać, więc chyba warto jest takiego statusu udzielić panu Kralowi.
1: A jak ta procedura wygląda dalej? Bo jeśli dobrze rozumiem, to Przemysław Kral obecnie rozmawia z prokuraturą poza granicami naszego kraju. Czy w kolejnym kroku to jest powrót Krala do Polski?
2: No, oczywiście nie wiemy tego do końca, jaka jest obecnie sytuacja. To są nasze hipotezy, no ale zakładam, że tak jest, jak pan redaktor mówi. I oczywiście, gdyby ten status przez sąd został udzielony na wniosek prokuratury, a tu wydaje się, że zgodnie z artykułem 60 paragraf 3 sąd stosuje, jeśli prokuratura podejmie taką decyzję, czyli stosuje, udziela takiego statusu, to wtedy pan Kral w Polsce się pojawi i będzie uczestniczyć w postępowaniu.
1: A czy z takiego działania prokuratury można wysnuć hipotezę, że śledczy podejrzewają, że Przemysław Kral był słupem, a nie mózgiem operacji?
2: Tego nie wiem, jak to rozumowanie prokuratury, bo oczywiście ich wiedza operacyjna na temat struktury zonda krypto i ośrodka decyzyjnego, kto podejmował decyzję, jest znacznie większa. Natomiast no, na dzisiaj chyba nie możemy takiej hipotezy stawiać, nie wiedząc, jak jest rzeczywiście.
1: To teraz przejdziemy na tę niwę polityczną, jeśli pan pozwoli, panie pośle. Bo widać, no szczególnie w telewizji Republika, widać pewnego rodzaju popłoch i próbę jakiegoś takiej ucieczki do przodu z oskarżeniami pod adresem zonda krypto. Czy w pańskiej ocenie ta wiedza, którą Przemysław Kral może mieć o powiązaniach z politykami prawicy, rzeczywiście może mieć aż taką siłę rażenia?
2: No, obserwując wczoraj to, co się działo w Republice, myślę, że tak. Myślę, że oni są przerażeni tym, jaką wiedzą dysponuje Przemysław Kral i co może wyjść na jaw. Wiemy doskonale, bo to już jest ujawniane w mediach od jakiegoś czasu, że Telewizja Republika znaczną część swojego budżetu reklamowego, marketingowego pozyskiwała właśnie z zonda krypto. To chyba było 2/3 całego budżetu, więc no można powiedzieć, że ta firma finansowała Republikę. Republika z kolei transmituje, no i uczestniczy w życiu politycznym, ewidentnie opowiadając się po stronie prawicowej. Zonda Krypto finansowała SIPAC, tę wielką konferencję prawicową tuż przed finałem kampanii wyborczej, gdzie ewidentnie został wsparty Karol Nawrocki poza przepisami dotyczącymi kampanii wyborczej i wydatkowania, finansowania kampanii wyborczej. I w tym wszystkim również uczestniczyła Republika jako transmitująca to wydarzenie, więc myślę, że oni są mocno zaniepokojeni, mówiąc delikatnie, tą sytuacją.
1: A widzi pan korelację pomiędzy zonda krypto, Przemysławem Kralem, a prezydenckimi wetami do ustaw o kryptowalutach? Ustawy w sumie jednej, bo to 3 próby były niemalże tej samej ustawy przegłosowania.
2: No taka konkluzja sama się nasuwa, no bo przecież mamy ewidentne parcie Karola Nawrockiego, aby zastopować uregulowanie rynku kryptowalut, czyli nadzór państwa nad tym rynkiem finansowym, 3-krotne weto, zatrzymanie za wszelką cenę tego.

0: z drugiej strony, tak jak mówiłem, uczestniczenie finansów, pieniędzy Zonda Krypto ewidentnie w trakcie kampanii, na finale kampanii wyborczej. No i też inne kwestie, które do tego dochodzą. Przecież pamiętamy przelewy, które były dokonywane przez Zonda Krypto na rzecz fundacji Wiplera, na rzecz fundacji Ziobry. Z kolei udział czynny Wiplera w też powstrzymaniu uregulowania rynku kryptowalut. Więc to wszystko, cała ta siatka ze sobą się wiąże. No ale tu jest teraz praca prokuratury intensywna i współpraca z panem Kralem, aby to wszystko rozsupłać i aby osoby odpowiedzialne poniosły za to karę.
1: To jeszcze tylko dopytam. Status małego świadka koronnego, czy on oznacza odstąpienie od wymierzenia kary, czy tylko jej złagodzenie?
0: Nie, tu w przypadku świadka koronnego, tego dużego, na podstawie ustawy o świadku koronnym, to świadek koronny nie ponosi odpowiedzialności karnej. Natomiast w przypadku małego świadka koronnego mamy do czynienia z nadzwyczajnym złagodzeniem kary, które może być zastosowane.
1: Panie pośle, czy spodziewa się pan dużego oporu ze strony samorządów, czy dokładnie kierowników Urzędu Stanu Cywilnego do dokonywania transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci?
0: No takie sytuacje incydentalnie następują w Polsce, natomiast wydaje mi się, że znacząca większość urzędów będzie stosować się do rozporządzenia, które właśnie weszło w życie.
1: Jeśli nie, to urzędnikom grozi odpowiedzialność karna?
0: No myślę, że nie dopełnienie obowiązków, znaczy nie myślę, tak jest, niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza państwowego wiąże się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności na tej niwie prawnokarnej. No i to już decyzja będzie należała ewentualnie do prokuratorów i sądów, czy dopatrzą się przestępstwa w niedopełnianiu obowiązków wykonywania przepisów rozporządzenia.
1: A jak pan odpowie na zapowiedzi polityków prawicy, szerzej opozycji, bo to i ze strony Prawa i Sprawiedliwości, i ze strony Konfederacji, że jeśli dojdą do władzy, to te transkrypcje zostaną anulowane, że nie będzie żadnych transkrypcji, nie będzie praw dla małżeństw zawartych poza granicami kraju. Czy to jest możliwe, czy to wykonalne?
0: Zapowiedzi słyszymy w różnych przestrzeniach funkcjonowania państwa, no nieprawdopodobne, absurdalne i groźne, także w kwestii transkrypcji, ale przecież też w obszarze sądownictwa mowa jest o tym, że powyrzucają wszystkich sędziów, powsadzają do więzienia i tak dalej. No takie zapowiedzi słyszymy, natomiast nie ma to nic wspólnego z no, takim rzeczywistym funkcjonowaniem państwa demokratycznego w naszych realiach ustrojowych, a co więcej, państwa, które jest w strukturze zarówno Unii Europejskiej, jak i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przecież tu chodzi przede wszystkim o prawa człowieka, o prawo do przemieszczania się, do uwzględnienia obywatelstwa Unii Europejskiej, które każdemu z nas, obywatelowi państwa członkowskiego, przysługuje. I o tym powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku dotyczącym transkrypcji małżeństw jednopłciowych. I to państwo polskie, polski rząd wykonał w tym rozporządzeniu. Więc zapowiedzi prawicy, która mówi o tym, że to wszystko zniweczy, że uderzy w prawa człowieka, uderzy w prawa par jednopłciowych, no to myślę, że po prostu suweren, czyli naród, to słyszy i odpowiednie wnioski wyciągnie, wkładając kartkę do urny wyborczej w 2027 roku.
1: Tylko właśnie słyszymy takie dwa komunikaty. Z jednej strony jest minister Katarzyna Kotula, która mówi i zapewnia, raz przyznanych praw nie da się już odebrać, a z drugiej strony jest Marek Suski, który mówi, cofniemy to wszystko, bo następnym krokiem jest, no to już paskudna była wypowiedź, ale następnym krokiem jest już ślub z krokodylem.
0: No to jest obrzydliwe oczywiście, no ale do tego się już przyzwyczailiśmy, do tej obsceniczności narracji ze strony PiS-u czy szerzej prawicy na temat właśnie praw człowieka, na temat godności ludzkiej. Ale oczywiście zgadzam się z panią minister Kotulą. Nie można cofnąć w normalnych realiach państwa demokratycznego. Nie można cofnąć już praw raz nadanych, nabytych. Można to zrobić tylko poprzez taką polityczną bandyterkę, poprzez łamanie, takie fundamentalne łamanie praw człowieka i praw konstytucyjnych.
1: Zmienimy temat, panie pośle. Dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie publikuje sondaż z pytaniem o to, jakich zmian w podatkach oczekiwaliby Polacy. Największa grupa spośród respondentów, 40%, chciałaby obniżenia kwoty wolnej od podatku. Tę rządową propozycję.

0: dotyczącą wprowadzenia pośredniego progu pomiędzy 12 a 32% popiera tylko co dziesiąty badany. Jak pan patrzy na te zmiany podatkowe, na te propozycje, które zaproponował rząd?
1: No tutaj oczywiście, jeśli chodzi o wypowiedź suwerena, czyli ludzi, których takie uregulowania i system podatkowy dotyczy ich portfeli. Zawsze podatnicy powiedzą, chcielibyśmy więcej, chcielibyśmy uzyskać jak największych korzyści dla siebie, i to jest absolutnie zrozumiałe. A z drugiej strony na tej szali mamy realne funkcjonowanie państwa, czyli to, co w ramach budżetu, w ramach przychodów i wydatków, które nas czekają, a pamiętajmy, że największe wydatki to jest sektor obronności, bezpieczeństwa państwa i zdrowia. I tutaj są ogromne wydatki czynione przez państwo, więc trzeba to wszystko skalkulować. I ja jestem przekonany o tym, tak słuchając przede wszystkim ministra Domańskiego, który jest bardzo rzetelnym ekonomistą, że policzył to dokładnie i wyasygnował w ramach budżetu państwa przyszłych przychodów to, co jest możliwe na dzień dzisiejszy. I ta propozycja odpowiada właśnie temu, że wychodzimy naprzeciw podatnikom, ale w ramach realiów państwa nie obiecujemy gruszek na wierzbie.
0: Oponenci tego rozwiązania mówią, to obniżka podatków dla stosunkowo niewielkiej grupy osób kosztem sporej grupy przedsiębiorców.
1: No nie, no to nie jest niewielka grupa, no bo te uregulowania dotyczą kilku milionów, więc myślę, że to jest relatywnie duża ulga dla sporej części społeczeństwa, sporej części podatników. Tu raczej mamy funkcjonującą w przestrzeni publicznej narrację ze strony opozycji, prawicy, prezydenta, całego tego obozu, która uderza w rząd, jak zawsze, niezależnie od tego, co ten rząd zrobi. Więc myślę, że po pierwsze, realnie to jest to, co państwo polskie może zaoferować podatnikom, a z drugiej strony, tak jak powiedziałem, to podatnicy, czyli suweren, czyli naród, czyli obywatele ocenią funkcjonowanie całościowo, holistycznie, jak zarządza państwem rząd w sytuacji tak trudnej, jak zagrożenie bezpieczeństwa państwa i konieczności wykładania ogromnych sum z budżetu na obronność.
0: Spodziewa się pan prezydenckiego weta do tych zmian podatkowych?
1: Weta można się spodziewać właściwie przy każdej ustawie, dlatego że one, te weta, ponad 40 wet w ciągu jednego roku, nie mają nic wspólnego z racją, z jakąś takim racjonalnym, merytorycznym podejściem do materii legislacyjnej, tylko to jest podstawianie nóg rządowi. Więc jak najbardziej mogę się spodziewać, tutaj prezydent wystąpi jako trybun ludowy, który broni podatników i chce dla nich więcej, więc jak najbardziej możemy się tego spodziewać.
0: I ostatni temat z tematów, które poruszymy w naszej rozmowie, to kandydatura ministra Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy w pańskiej ocenie Koalicja Obywatelska powinna się wycofać z tej kandydatury?
1: Ja już nie pierwszy raz powiedziałem i powtórzę to, że uważam pana doktora Macieja Berka za doskonałego kandydata o niezwykle silnym takim kręgosłupie moralnym, etycznym, takim gravitas państwowca, no i przede wszystkim gigantycznym doświadczeniu prawniczym, praktycznym, więc on wnosi do Trybunału Konstytucyjnego spokój, kompetencje i taką progresywną energię, która jest potrzebna do naprawy Trybunału Konstytucyjnego. To jest priorytet w tej chwili państwa, Koalicji Demokratycznej. Naprawa, przywrócenie Trybunału ludziom, obywatelom, bo przez dekadę mieliśmy jakiś cyrk polityczny, marionetkowy teatr kierowany z Nowogrodzkiej. Czas wreszcie przywrócić Trybunał ludziom i Maciej Berek będzie doskonale pasował do tej ekipy dotychczas powołanych fachowców, doskonałych prawników tej siódemki, więc pozytywnie oceniam jak najbardziej jego kandydaturę.
0: Okej, tylko tutaj kluczowe pytanie, już na razie nie wchodząc w te dyskusje o transferze z KPRM-u do Trybunału Konstytucyjnego, to kluczowe jest pytanie, czy Maciej Berek nie zasili grona tych sędziów, którzy nie mają wejścia do Trybunału Konstytucyjnego, których Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania.
1: No tak, tylko że ta sytuacja jesienią się zmieni. Po pierwsze mamy zmianę arytmetyczną. Będzie to już ósemka sędziów powołanych przez tę demokratyczną koalicję w tej kadencji Sejmu, więc większość na 15, przy czym

Tam jest jeszcze, będzie jeden dubler cały czas, pan Wyrembak, więc w zasadzie jest 14 sędziów, z czego 8 jest powołanych przez tę demokratyczną koalicję. I myślę, że no, dni pana Święczkowskiego jako nielegalnie powołanego prezesa Trybunału Konstytucyjnego są w jakimś sensie policzone, bo

0: przekonany, że od 2016 roku nie mamy takiego prawdziwego sądu konstytucyjnego.
1: Ale to jeśli pana dobrze rozumiem, panie mecenasie, to oznacza, że jest jakiś plan na przełamanie tego oporu ze strony Bogdana Święczkowskiego?
0: Tak, oczywiście plan jest bardzo precyzyjny i on zostanie wdrożony całkowicie w zgodzie z prawem, z duchem i z literą konstytucji, tak aby obywatele mogli odzyskać ten trybunał. Natomiast co do szczegółów, to oczywiście ja zawsze mówię w trakcie tej batalii, wojny wręcz o praworządność, planów ani mobilizacyjnych, ani taktycznych na słupie ogłoszeniowym wywieszać nie wolno.
1: Jasne. Mecenas Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panie pośle za rozmowę. Dobrego
0: bardzo
1: dnia.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Miłego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Ogłoszenie społeczne.
3: Kocham cię.
4: Ufam ci.
3: Wierzymy w ciebie.
5: Dobre dzieciństwo.
6: Brawo.
7: Pięknie.
6: Jesteśmy z ciebie dumni.
5: Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: O 8.25 mamy połączenie z panią aspirant sztabową Aleksandrą Cieślak, oficer prasową Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam państwa.
1: Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w wypadku na łódzkim odcinku drogi ekspresowej S8. Tam w pobliżu Czerniewic doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i busa. Jakby mogła pani nam opowiedzieć o szczegółach tego zdarzenia?
9: O godzinie 4.23 dyżurny tomaszowskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące tego wypadku. Z naszych ustaleń wynika, że kierujący cysterną przewożącą piasek, to jest samochodem, ciągnikiem marki MAN, zatrzymał się na drodze, aby zmienić koło. Na miejsce dojechali do niego jego znajomi, dwie osoby podróżujące Fordem Transitem. I w momencie, kiedy mężczyźni wymieniali koło w cysternie, uderzył w nich 37-letni mężczyzna, który kierował ciągnikiem siodłowym marki Volvo. Mężczyzna ten był trzeźwy. Na miejscu na skutek zdarzenia śmierć poniósł 34-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem piaskarką oraz 65-letni mężczyzna kierujący Fordem Transitem, który dojechał, aby pomóc w wymianie koła. Obrażeń ciała doznał także drugi mężczyzna, 42-latek, który był pasażerem Forda Transita. On został zabrany przez karetkę do tomaszowskiego szpitala. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń w tym wypadku.
1: Czy wiemy, co potencjalnie mogło być przyczyną tej kolizji, tego wypadku drogowego?
9: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący tym ciągnikiem siodłowym marki Volvo mógł zasnąć za kierownicą.
1: Jak wygląda teraz sytuacja na samej drodze na S8? Jak długo mogą potrwać utrudnienia, w którym kierunku?
9: Droga jeszcze jest zablokowana. Nadal zorganizowane są objazdy, które prowadzą przez miejscowość Czerniewice, Lechów i Emilianów. Także apelujemy, żeby stosować się do poleceń służb pełniących tutaj swoje zadania na drodze. I utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez najbliższe 3 godziny, a to wynika z faktu, że zachodzi konieczność opróżnienia cysterny z piaskiem, z zalegającego na niej piasku. I wtedy będzie można scholować samochody.
1: Aspirant sztabowa Aleksandra Cieślak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Bardzo dziękuję za tę informację.
9: Dziękuję również.
1: 8.27 jest na zegarach. Za chwilę informacje, które przedstawi Rafał Boguta, a po nich dwóch gości. Po 8.30 profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O tym rozpoczynającym się nowym sezonie politycznym będziemy rozmawiać. A na koniec przed godziną 9 pan Andrzej Byrt, były ambasador Rzeczypospolitej w Niemczech i we Francji. Będziemy mówić m.in. o pomysłach alternatywy dla Niemiec, która chce i przywrócić niemiecką markę, i wyprowadzić Niemcy ze strefy Schengen.

0: Kiem to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Klimat jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
10: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
10: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
10: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
10: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 8:30, Rafał Boguta, zapraszam. Pierwsze koreańskie czołgi K2 dotarły do Polski, poinformował o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślił w mediach społecznościowych, że pojazdy zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną na Warmii i Mazurach. W kolejnych partiach mają przybyć czołgi częściowo wyprodukowane z polskich podzespołów. To ważny krok zwiększający możliwości produkcyjne naszego przemysłu i konsekwentne wzmacnianie bezpieczeństwa Polski, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Były szef Zonda Krypto poszedł na współpracę z prokuraturą. Może otrzymać status małego świadka koronnego. Przesłanki do tego istnieją, tak o sprawie Przemysława Krala mówił kilkanaście minut temu na naszej antenie europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
12: Status małego świadka koronnego powinien być zastosowany, dlatego że dzięki temu prokuratura pozyskuje informacje, których normalnie nie mogłaby pozyskać, no bo tutaj jest kluczowa postać. Prezes Zonda Krypto, który dysponuje szeroką, pełną w zasadzie wiedzą na temat tego, co się działo, jakie relacje, jaka siatka powiązań tych polityczno-gospodarczych, a wręcz gangsterskich.
11: Prokuratura zarzuca Przemysławowi Kralowi udział w oszustwie ogromnych rozmiarów związanym z działalnością Zonda Krypto. W tle są także powiązania z prawicowymi politykami. We Lwowie rozpoczynają się ekshumacje polskich żołnierzy poległych na początku II wojny światowej. Prace przeprowadzą eksperci Instytutu Pamięci Narodowej na terenie dawnego cmentarza na Hołosku. Dominika Siemińska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN wyjaśnia, że ekshumowani zostaną żołnierze polegli w walkach obronnych z Niemcami w 1939 roku.
13: Prace potrwają do października tego roku. Zakładamy około 6 tygodni jest nam potrzebne. Spodziewamy się znaleźć ponad 100 żołnierzy, którzy tam zostali pochowani. Prace poszukiwawcze prowadziliśmy w 2019 roku, a w tym roku dostaliśmy zgodę na przeprowadzenie ekshumacji.
11: To kolejne prace poszukiwawcze prowadzone na Ukrainie dotyczące polskich ofiar wojny. W maju w miejscowości Późniki w obwodzie tarnopolskim zakończono terenowy etap ekshumacji, podczas którego odnaleziono kilkadziesiąt szczątków. Trójmiejska linia kolejowa zostanie zmodernizowana. Będzie więcej pociągów i szybsza podróż. W planach remont istniejących peronów i budowa nowych przystanków. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na projekt i wykonanie prac. Czas na wykonanie inwestycji to ponad 5 lat. Jest szansa, że będzie to szybciej, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
14: Jest szansa, że się skróci. Tydzień temu rząd przyjął specustawę, w ramach której na listę 20 najważniejszych inwestycji w państwie została właśnie wpisana ta linia. Szacujemy, że to jest od kilku do kilkunastu miesięcy wcześniej można zakończyć realizację tej inwestycji. Cel jest jeden. Chcemy jak najmniej czasu spędzać w urzędach, przy papierach, a jak najwięcej czasu na budowie.
11: Koszt inwestycji to 1 miliard złotych.

0: Niewielkie zachmurzenia, a do tego opady deszczu na północy, północnym wschodzie oraz na południu kraju. Temperatura nie przekroczy 24 stopni, a najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie. Tam 19 kresek.
1: Komentarz.
0: 8:34 na zegarach, a my mamy połączenie z panem profesorem Sławomirem Sowińskim z UKSW. Bardzo dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To skoro zaczynamy w takich dobrych humorach, to porozmawiajmy o tym nowym sezonie politycznym, który właściwie w przyszłym tygodniu już wystartuje po krótkiej wakacyjnej przerwie. Dla kogo sytuacja wyjściowa jest trudniejsza? Dla opozycji czy dla koalicji?
2: No, myślę, że w ogóle sytuacja na scenie politycznej jest, powiem tak to kolokwialnie, złożona i nikt nie ma łatwo. Właściwie wszyscy mają trochę pod górę i nikt niczego nie może być pewien. Wiem, że brzmi to jak banał, ale naprawdę w tej chwili, że tak powiem, no, wszystkie scenariusze są otwarte. Oczywiście pewną, być może nieco większą nadzieję, trochę lepszą pozycję ma opozycja, znaczy ma opozycja, która nie jest obciążona ciężarem władzy, ciężarem też popełnianych różnych błędów. No też opozycja ma, można powiedzieć, pewnego rodzaju kapitał polityczny, jakim jest poparcie czy pozycja polityczna prezydenta, który opozycja jakoś patronuje, no ale też opozycja ma swoje problemy. Przede wszystkim można powiedzieć taka klęska urodzaju, to znaczy no wszyscy to oczywiście widzimy, że im bardziej Polacy, jakby to powiedzieć, w swoich poglądach przesuwają się w prawo, w stronę konserwatywną, tym więcej oczywiście się pojawia projektów konserwatywnych, no i tym więcej pytań, czy uda się z tego ułożyć jakiś jeden wspólny blok. A oczywiście rząd ma swoje problemy. Przede wszystkim dzisiaj Donald Tusk, można powiedzieć, no, spotyka się z taką prozą polityki, z ciężarem władzy, czyli z takim kryzysem, który właśnie dopada każdego, kto rządzi po 2, 3, 4 latach. Takim kryzysem rozprężenia w szeregach, niedopilnowania też często własnych kadr, własnych personaliów, czasami też różnych nieszczęśliwych decyzji personalnych. To się każdemu rządowi zdarza. No i dzisiaj to, że tak powiem, jakoś dopadło, czy dopada na naszych oczach obecny rząd.
0: Nie za szybko przyszło to zmęczenie władzą?
2: No nie, znaczy to pamiętajmy też, że Donald Tusk ma najtrudniejszą właściwie chyba koalicję po roku 89, bo wziął władzę nie wygrywając wyborów, czyli z takim, no można powiedzieć, wyjątkowo słabym mandatem politycznym. Od samego początku musiał się liczyć z bardzo różnymi, że tak powiem, opiniami, poglądami swoich koalicjantów. Ale problem nawet nie w koalicjantach, problem w szeregach partyjnych, tak? To jakbyśmy szukali wspólnego, czy w takiej powiedziałbym polityce personalnej, może jeszcze lepiej, gdybyśmy szukali wspólnego mianownika dla tych wszystkich afer, które od 2 czy 3 miesięcy jakoś no, dotykają rządu, począwszy od słynnej już afery w Szpitalu Południowym, kończywszy na no, nieszczęsnym raporcie, prawda, który jakoś opinię polityczną poruszył i decyzji o wyborze pani
0: Barbary Mrózgorkoń.
2: Właśnie, minister, która miała się zajmować wizerunkiem, no to tu to jakby wspólnym jest właśnie kwestia polityki personalnej. Czy to znaczy, no z jednej strony jest pytanie, czy ten zasób kadrowy jest, że tak powiem, no taki jaki jest, czy niezbyt szeroki. Z drugiej strony, i to jest chyba klucz problemu, czy jest w partii jakiś mechanizm, który po pierwsze pozwala kadry kontrolować, kadry nadzorować.
0: Weryfikować.
2: No weryfikować, po drugie też wybierać, prawda? I czy w ogóle jakby no, premier jest tym jakoś zainteresowany? Mówię tym dlatego, że w odróżnieniu od prezesa Kaczyńskiego premier Tusk chyba niezbyt, tak powiem, szczególnie zawsze oczywiście poza wyborami zajmował się swoją partią, licząc być może, że zrobią to do niego jego współpracownicy.

0: No a jak widać, partia to jest jednak taki zasób ludzi, których trzeba pilnować, kontrolować. No i tu gdzieś ma dzisiaj Platforma czy koalicja rządząca duży problem. Oczywiście do wyborów jest jeszcze 14 miesięcy, czas w polskiej polityce biegnie niezwykle, niezwykle szybko i zapewne za 3-4 miesiące będziemy żyli innymi tematami. Mhm. Ale bez ułożenia jakby na nowo organizacji Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, moim zdaniem trudno będzie wyjść z tych kryzysów.
1: Z pewnością za 3-4 miesiące będziemy mówić o czymś innym, ale też wiemy, że ta decyzja nad urną wyborczą to jest suma wielu zdarzeń z tych 4 lat kadencji, rzecz jasna. Ja dla pana, panie profesorze, mam do skomentowania najnowszy sondaż, który dzisiaj publikuje Wirtualna Polska. Sondaż preferencji partyjnych. Badanie przeprowadzone przez United Surveys by Ibris pomiędzy 21 a 23 sierpnia, czyli właściwie najświeższy sondaż. I odczytam wyniki po kolei. Koalicja Obywatelska 27, Prawo i Sprawiedliwość 20, Konfederacja 14, Korona Grzegorza Brauna 8,4, Lewica 7, Razem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 6,5, a pod progiem Partia Razem PSL i Polska 2050, czyli nadal nie ma tej zdolności koalicyjnej dla rządu, żeby utrzymać większość.
0: To prawda. Chociaż ja myślę, że szukanie w obecnych sondażach tej przyszłej koalicji rządowej jest zdecydowanie przedwczesne. Te sondaże na pewno się jakoś zmienią. Ja bym ten sondaż skomentował właśnie tak, jak na początku mówiłem, że nikt nie ma powodu do jakiegoś przesadnego optymizmu. Wszyscy mają jakoś pod górkę. Powiem tak od siebie, na szczęście też nie mają chyba wielkich powodów do optymizmu populiści z ruchu czy ze środowiska Grzegorza Brauna, bo na szczęście ten wynik też jest gorszy od takich, które już gdzieś tam obserwowaliśmy, co daje pewną nadzieję, że być może to zauroczenie Grzegorzem Braunem pewnej części wyborców było jednak, czy jest takim zauroczeniem sezonowym. Ale tak, bo odkładam na bok, bo to nie jest sprawa, mam nadzieję, najważniejsza. No, z tego sondażu wynika, że dość kluczowe jest, czy pojawi się taki polityk, który trochę tak jak Marian Krzepleski, tu się odwołuje do bardzo, bardzo już odległej historii, gdzieś w roku 95-96. Marian Krzepleski poukładał wtedy podzieloną, skłóconą prawicę, blok wyborczy AWS. Pytanie, czy pojawi taki polityk, który w tej chwili jesienią no tą podzieloną prawicę od PiS-u przez Mateusza Morawieckiego po Krzysztofa Bosaka, będzie w stanie jakoś poukładać w jakiś, nawet może nie tyle sojusz, czy jakąś, no właśnie wyborczą taką federację, czy jakiś blok po prostu partii, które wzajemnie się jakoś nie zwalczają i jest między nimi jakaś synergia. No i to jest kluczowe pytanie. Po pierwsze, czy Jarosław Kaczyński ma jeszcze w sobie taki polityczny potencjał, siłę, energię, autorytet, żeby takiej roli trochę prawicowego, nazwijmy to, reżysera się podjąć, czy też taką rolę podejmie, będzie chciał podjąć i będzie potrafił podjąć, bo to jest kluczowy prezydent Karol Nawrocki. Bo oczywiście Karol Nawrocki dzisiaj jest politykiem bardzo, bardzo popularnym, rozpoznawalnym, święci takie sukcesy niezrynkowe, ale prawdę mówiąc nie znamy go w takiej roli no właśnie politycznego kingmakera, kogoś, kto gdzieś tam w gabinetach potrafi przekonywać polityków do współpracy, układa różne scenariusze. Coś, co zawsze było, że tak powiem, takim politycznym znakiem jakości Jarosława Kaczyńskiego. Więc tutaj wiele właśnie zależy od tego, czy się znajdzie taki prawicowy Garibaldi albo Marian Krzakleski, ktoś, kto zjednoczy te różne obozy. Jeśli tak, no to rzeczywiście wiele będzie wskazywało na to, że w przyszłym roku, że tak powiem, no, może zmienić się rząd, może zmienić się koalicja. Natomiast jeśli taki polityk się nie pojawi, no to wszystko jest otwarte. I druga rzecz, ja powiem szczerze, bo to mniej więcej w tej okolicy się gdzieś pojawiało zawsze przed wyborami, około roku przed wyborami, takie pytanie, czy pojawi się jakiś czarny koń, jakaś nowa partia, nowy polityk, jakaś nowa trzecia droga albo jakiś...

0: jakiś nowy projekt Janusza Palikota dawno, dawno temu, albo Ryszarda Petru. Ja powiem szczerze, w tej chwili przestrzeni na taką nową formację nie widzę. Wydaje mi się, że właśnie tych projektów jest na tyle dużo i one też, jak to powiedzieć, obsługują na tyle różne preferencje wyborcze. I też po ostatnich wyborach widzimy, że jest coraz mniej wyborców, którzy zostają w domu, a więc takich wyborców, do których można by jeszcze gdzieś tam się, prawda, odwoływać. W związku z tym to raczej chyba gdzieś właśnie pomiędzy tymi partiami i ich liderami, powiem tak delikatnie, ostrożnie, widzimy przyszłego polskiego premiera. Nie wiemy, kto to będzie oczywiście jeszcze, tak? Ale raczej chyba wszystkie już, można powiedzieć, karty są na stole.
1: Panie profesorze, to w kontekście także prawicy chcę zapytać o informacje z ostatnich godzin, czyli o pójście na współpracę przez Przemysława Krala, na współpracę z prokuraturą. No i politycy koalicji rządzącej, czy może więcej koalicji obywatelskiej, bardzo liczą, że zeznania Przemysława Krala będą obciążać prawicę. Czy w pańskiej ocenie może tak być i czy ewentualne powiązania giełdy kryptowalut z niektórymi politykami prawicy mogą odbić się w poparciu dla właśnie tych ugrupowań?
0: Sprawa sama w sobie jest oczywiście bardzo, bardzo poważna i ona zasługuje na wyświetlenie. Natomiast ja bym nie przestrzegałbym polityków obecnej koalicji rządzącej przed takim oczekiwaniem, że oto ta sprawa będzie dla nich jakimś wehikułem, prawda, sondażowym czy wyborczym, czy jakąś taką, prawda, takim panaceum na ich polityczne kłopoty, takim złotym politycznym środkiem. Wydaje mi się, że wcale tak być nie musi. Prawdę mówiąc, ja bym się trochę zdziwił, gdyby ta afera, nawet jeśli gdyby okazało się, że rzeczywiście tam dochodziło do jakichś form nielegalnego czy nieprawidłowego finansowania różnego rodzaju działań, żeby taka afera wstrząsnęła zasadniczo, że tak powiem, preferencjami wyborczymi Polaków. Po pierwsze dlatego, że minęło już ćwierć wieku od czasu, kiedy wielkie afery rzeczywiście, można powiedzieć, by wracały koalicje rządowe. Myślę tutaj o aferze Rywina. Dzisiaj żyjemy w trochę innym świecie, prawda, w którym właściwie tak naprawdę co kilka dni politycy wychodzą i mówią o jakichś wielkich, gigantycznych aferach, nieprawidłowościach. To słowo afera się po prostu zdewaluowało i myślę, że kiedy naprawdę się pojawiają, mówiąc językiem młodzieżowym, grube rzeczy, to wyborcy mogą już tego po prostu nie widzieć. Po drugie jest też tak, że tak naprawdę dla wyborców istotne jest nie tyle kwestia winy, co odpowiedzialności. To znaczy, nawet gdyby się okazało, że tutaj, mówiąc tak wprost, wina jest bardziej gdzieś po prawej stronie, czy mówię jest o winie polityków po prawej stronie, to politycy zawsze jakby, raczej nie politycy, tylko wyborcy, przepraszam, pewną odpowiedzialnością za jakiś kłopot, za jakiś kryzys, za jakąś aferę, czy na przykład za to, że ktoś traci pieniądze, zawsze obciążają obóz władzy, tak? Obóz rządzący. Dzisiaj rządzi Koalicja Obywatelska i już widzimy w tej chwili, że niektórzy prawicowi politycy czy media próbują właśnie odpowiedzialność za tę sprawę w sposób naturalny przerzucać na tych, którzy rządzą. Jakkolwiek brzmiałoby to brutalnie, tak to w polityce jest po prostu, że ten, kto rządzi, ten ponosi jakby odpowiedzialność za jakiś kłopot, za jakąś sytuację. Więc wydaje mi się, że tutaj też taki mechanizm może zadziałać. No i wreszcie sprawa trzecia. Jesteśmy w stanie głębokiej, bardzo głębokiej polaryzacji i wyborcy nauczyli się już, że tak powiem, być bardzo tolerancyjni czy wyrozumiali dla swoich polityków, czy tolerancyjni wobec oskarżeń, które są formowane pod ich adresem. Mówiąc innymi słowy, wielu wyborców prawicy będzie być może zaciskało, jak to się mówi, nos, czy kolokwialnie, czy uszy, słuchając różnego rodzaju doniesień, trwając przy Prawie Sprawiedliwości albo Mateuszu Morawieckim, albo nie wiem, Konfederacji, albo Grzegorzu Braunie, widząc w nich po prostu remedium na rząd Donalda Tuska. Innymi słowy, konkludując, sprawy nie lekceważę, sprawa jest poważna i musi być wyjaśniona, ale nie sądzę, żeby wstrząsnęła sondażami.
1: I tym nawiązaniem, parafrazą dawnej wypowiedzi premiera Donalda Tuska kończymy naszą rozmowę z

0: profesorem Sławomirem Sowińskim, politologiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ślemy pozdrowienia, panie profesorze.
1: Dzięki, kłaniam się, dobrego dnia.
0: Dwanaście minut pozostało do godziny dziewiątej. Z nami Andrzej Byrd, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech i we Francji. Dzień dobry, panie ambasadorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy wiatr wieje w skrzydła alternatywy dla Niemiec?
2: Dane, które stamtąd dochodzą, wskazuje wyraźnie, że tak. Za chwileczkę mamy wybory w Landzie, który od lat całych miał swoisty przechył w tym kierunku, czyli Saksonii Anhalckiej, i dane płynące z statystycznych analiz wskazują na to, że dzisiaj, gdyby wybory odbyły, się odbędą za chwileczkę, ale gdyby odbyły dzisiaj, no to ponad 40% głosów uzyskałaby właśnie Alternatywa dla Niemiec, a więc łącznie z szansą na stworzenie samodzielnego rządu. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy oczywiście po otwarciu lokali wyborczych i złożeniu głosów, ale ta szansa jest ze słowem niestety ogromna. Również w skali całej Republiki sytuacja zmienia się na korzyść Alternatywy dla Niemiec. Pamiętajmy, że za chwileczkę, 20 września będą, 6 mamy zatem września wybory w Saksonii Anhalckiej, ale 20 mamy w Berlinie oraz w Mecklenburg i Przedpomorzu. Tam poparcie dla tej partii Alternatywy dla Niemiec jest mniejsze, ale wyraźnie zaznaczone i większe niż miało to miejsce przy poprzednich wyborach. No więc sytuacja jest poważna, również i z tego względu, że najprawdopodobniej, biorąc pod uwagę jednak rosnące poparcie w grupie wyborców, tych, którzy stanowią ze względu na wiek i jeszcze perspektywę kolejnych głosowań w przyszłości znaczącą siłę, a więc młodego pokolenia, tam prawie 50% uznaje, że partia Alternatywa dla Niemiec jest partnerem, który gwarantuje solidne, profesjonalne zarządzanie landem niemieckim, a więc Saksonią Anhalcką.
0: Dlaczego społeczeństwo niemieckie orientuje się na AfD? Z czego to wynika? Z czego wynika ta, no ośmielę się powiedzieć, frustracja polityczna?
2: Tak jak w wielu innych przypadkach, to zdarzenie nie stało się w ten sposób aktualne w ostatnim momencie. To jest długi proces. Pamiętajmy, że partia Alternatywa dla Niemiec jest czynna od wielu już w tej chwili dziesiątek lat, można powiedzieć, ale w ostatnim okresie jest to następstwo reakcji na sytuację gospodarczą w mniejszym stopniu polityczną, ale również w Republice Federalnej Niemiec. Niemcy przeżywają jednak wyraźne trudności gospodarcze wewnętrzne, a ludzie jednak w pierwszym rzędzie głosują swoimi portfelami. Trudności wewnętrzne, które były następstwem uderzenia w strukturę funkcjonowania niemieckiego przemysłu w następstwie dwóch rzeczy. Podrożenia energii poprzez zamknięcie dostaw węglowodorów przy pomocy Nord Stream 2, wysadzenia w powietrze dostaw, i w związku z tym zmusiło to Republikę Federalną i kolejne rządy na przykład do zakupu węglowodorów ze Stanów Zjednoczonych w postaci skroplonego gazu, co podniosło jednak ceny i zróżnicowania dostawców. Cena tego była oczywiście zwiększone koszty energii, co sprawiło, że Niemcy, którzy przez dziesiątki lat, wykorzystując swoje dobre relacje gospodarcze z rządami, różnymi wersjami rządów Putina, mieli dostawy tańsze energii niż mieli ich konkurenci w obrębie Unii Europejskiej. Pierwszy element zatem ceny, które podrożały, a wskutek tego poszło w górę koszty produkcji. Jak poszły koszty produkcji, no to podrożały towary eksportowane. Niemcy były największym eksporterem europejskim, no więc odczuły to różne przemysły, które przeżywają w ślad za tym trudności, zamykanie zakładów. I drugi element, członkostwo wiele dziesiątek już lat wstecz, również Chin w Światowej Organizacji Handlu i obniżenie ceł na towary chińskie, w tym również Unii Europejskiej, sprawiło, że pojawiła się twarda chińska konkurencja, szczególnie w sektorach, które mocno były reprezentowane w Niemczech, a więc w sektorze

0: samochodowym. Inwazja, w cudzysłowie tak je określmy, ale jednak inwazja gospodarcza chińskich samochodów, która sprawiła, że niemiecki przemysł zaczął odczuwać ogromne kłopoty, w szczególności w sektorze, który zaczął wreszcie gwałtownie rosnąć, czyli w sektorze samochodów elektrycznych czy hybrydowych również. No i w tym momencie dziesiątki fabryk, znaczących fabryk, zatrudniających dziesiątki tysięcy osób w Niemczech, odczuwają trudności w sprzedaży swoich wyrobów i w ślad za tym to się przekłada na różne reakcje społeczne. Saksonia-Anhalcka w szczególności to jest były land, znaczy dzisiejszy land, ale były fragment Niemieckiej Republiki Demokratycznej o bardzo silnym przemyśle chemicznym, drugiej po przemyśle samochodowym, wielkiej eksportowej branży Republiki Federalnej Niemiec. No i tam ten przemysł odczuł również konkurencję świata, który konkuruje energią, cenami energii również. Podróżenie cen energii sprawiło, że zakłady chemiczne w tym landzie spowolniły wzrost swojej produkcji.
1: Panie ambasadorze, musimy się kiedyś umówić koniecznie na dłuższą rozmowę na temat sytuacji politycznej i gospodarczej w Niemczech, ale mam dla pana trzy cytaty dla pana i dla naszych słuchaczy przede wszystkim z Alice Weidel, czyli przewodniczącej Alternatywy dla Niemiec. Znajdujemy się na drodze prowadzącej do zwycięstwa. W Saksonii-Anhalcie utworzymy rząd. CDU już nigdy więcej nie wygra wyborów do Bundestagu. Będziemy też rządzili na szczeblu całego kraju. I dwie propozycje wyborcze chyba. Zamkniemy granice, wyjdziemy też z Schengen, aby tacy ludzie jak ci z Ceuty nie przyszli do nas. Tę umowę należy wypowiedzieć i Alice Weidel wypowiedziała się także o strefie Schengen, która, jak mówiła, funkcjonuje tylko przy bezpiecznych granicach zewnętrznych i otwartych granicach wewnętrznych. Ani jedno, ani drugie nie funkcjonuje. No i jeszcze jest jedna zapowiedź. Weidel potwierdziła zmiany w programie, zapisane w programie partii cel rezygnacji ze wspólnej waluty euro. Euro stało się niestabilną walutą. Niemcom powodziło się przed przyjęciem euro znacznie lepiej. Widzimy szeroką pauperyzację pracujących warstw społeczeństwa. To jest pomysł AfD na kryzys gospodarczy, przywrócenie niemieckiej marki?
0: No, jest to temat, który był podejmowany wielokrotnie, a w tej chwili, jak zwykle przy tego typu populistycznych ofertach, oferuje się rozwiązania w uszach potencjalnych wyborców brzmiąco prosto i łatwo na problemy, które są znacznie bardziej skomplikowane.
1: To jest definicja populizmu, panie ambasadorze.
0: No właśnie, i to z tym mamy do czynienia w tego typu programu, w tej końcowej fazie przed złożeniem głosów, tego typu proste, aby nie powiedzieć niekiedy prostackie hasła, działają na wyobraźnię nieprzygotowanych do skrupulatnej analizy wyborców najsilniej. No więc tego typu słowa mają swoje znaczenie. One, pamiętajmy, w różnych fazach również sąsiedniej podobnej partii, ale funkcjonującej we Francji, były również wielokrotnie powtarzane. Wróćmy zatem do słów Weidel. Sprawa Schengen oczywiście to jest wygranie jednego z kluczowych tematów partii AfD, czyli blokady imigracji do Unii Europejskiej. Jest to również skutek swej wiele lat temu podjętej decyzji przez jeszcze rząd Angeli Merkel, aby po zdarzeniach w Syrii i tej masowym napływie imigrantów poprzez Bałkany do Europy, a w szczególności do Niemiec, Niemcy to odczuli. No i rezultat tego jest właśnie taki, że każde zdarzenie niepodobne dokładnie do tego, o którym wspomniałem, ale jednak zakładające napływ kolejnych imigrantów, takie ostatnie zdarzenia w Ceucie, a więc w tej enklawie hiszpańskiej na północy Maroka, sprawiło, że partia AfD mogła użyć tego określenia, żeby lobować przeciwko Schengen. To pamiętajmy, oni podnosili tego typu elementy również wówczas, kiedy zdaniem niemieckim ci imigranci, którzy szli do Polski z Białorusi, przesuwali się poprzez Polskę do Niemiec i w związku z tym domagali się partia wyrzucania ich ponownie do Polski.
1: No i pamiętamy przywrócenie kontroli granicznych na granicy polsko-niemieckiej.
0: Tak, i to oczywiście to mamy. To był jeden przecież z wielkich postulatów i w obronie przed potencjalnymi zyskami politycznymi rząd niemiecki wprowadził tego typu ograniczenia. Jeśli mieliby dotknąć strefę Schengen, no to byłoby niemożliwe tylko i wyłącznie po zwycięstwie Saksonii-Anhalckiej. Musieliby to wprowadzić na poziomie rządowym, a do tego jeszcze daleko.
1: Andrzej Byrd, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech i we Francji. Panie ambasadorze, jak zawsze, wielkie dzięki za rozmowę.

0: Dziękuję bardzo, również.
1: Półtorej minuty już tylko pozostało do godziny 9. My się z Państwem żegnamy, mówię my, czyli poranna ekipa w składzie Andrzej Abgarowicz, Natalia Jędrzejewska, Adam Waliszewski i Roch Kowalski, a ja już widzę Ewę Wasążnik, która aż się uśmiechnęła na samą myśl o spotkaniu z Państwem. Spotkanie z Ewą Wasążnik już za chwilę. Dobrego dnia, do usłyszenia.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Politycy podzieleni w sprawie afery Zonda Krypto. W tle pytania o ewentualny status małego świadka koronnego dla jej szefa. O ważnym kroku mówi minister obrony. W Polsce są już pierwsze koreańskie czołgi K2. Unia wraca do dyskusji o miliardach euro. Szef Rady Europejskiej rozpoczyna cykl wizyt w krajach wspólnoty. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta. Zapraszam. Sprawa upadłej giełdy Zonda Krypto i powiąza jej szefa z politykami prawicy dzieli scenę polityczną. Przemysław Kral zaczął zeznawać w prokuraturze i może otrzymać status małego świadka koronnego. Należy wyjaśnić powiązania Zonda Krypto z prawicą, mówił rano w Polskim Radiu 24 eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
2: Pamiętamy przelewy, które były dokonywane przez Zonda Krypto na rzecz fundacji Wiplera, na rzecz fundacji Ziobry, z kolei udział czynny Wiplera w też powstrzymaniu uregulowania rynku kryptowalut, więc to wszystko, cała ta siatka ze sobą się wiąże, no ale tu jest teraz praca prokuratury.
1: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, poseł Przemysław Czarnek, zarzucił obecnie rządzącym kilkumiesięczną bierność w sprawie nieprawidłowości z giełdą Zonda Krypto.
3: Do tego stopnia, że pan Kral sobie wyjechał spokojnie, a teraz, i to jest następna rzecz, jak coś chce ewentualnie ktoś załatwić i uzyskać status małego świadka koronnego, to najlepiej wziąć kogo? Dibuła i Giertycha. Przypadek? Nie sądzę.
1: Straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Do Polski dotarły pierwsze koreańskie czołgi K2, przekazał w mediach społecznościowych wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Pojazdy zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną na Warmii i Mazurach. W kolejnych partiach mają przybyć czołgi częściowo wyprodukowane z polskich podzespołów. To ważny krok zwiększający możliwości produkcyjne naszego przemysłu i konsekwentne wzmacnianie bezpieczeństwa Polski. Tak czytamy we wpisie ministra obrony. Przypomnijmy, że czołgi K2 zakontraktowano w sierpniu zeszłego roku. Unia wraca do dyskusji o miliardach euro. Szef Rady Europejskiej rozpoczyna dziś objazd po unijnych krajach, by rozmawiać z przywódcami na temat przyszłego budżetu wspólnoty na lata 2028-34. Słowacja jest pierwszym przystankiem na trasie jego podróży. Jeszcze w tym tygodniu Antonio Costa odwiedzi kraje bałtyckie i Czechy. A z nieoficjalnych informacji naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej wynika, że w Polsce wizytę przewodniczącego Rady wstępnie zaplanowano na 9 września.
4: Antonio Costa chce poznać stanowiska i czerwone linie. To właśnie na niego spadnie wynegocjowanie budżetu. Mówi się, że powinno to nastąpić do końca tego roku lub na początku przyszłego, byle zdążyć przed wiosennymi wyborami prezydenckimi we Francji. Istnieje obawa przed wygraną skrajnej prawicy, która może wywrócić negocjacyjny stolik. Projekt nowego budżetu Unii Komisja Europejska przedstawiła w lipcu ubiegłego roku. Polska zgodnie z tymi założeniami ma otrzymać rekordowe ponad 123 miliardy.

0: miliardy euro, ale płatnicy netto zwani skąpcami domagają się znacznych cięć wydatków. To m.in. Holandia, Szwecja czy Niemcy. Po drugiej stronie jest grupa kilkunastu krajów, w tym Polska, która chce utrzymania hojnego wsparcia na rozwój regionów i rolnictwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Kilkadziesiąt transkrypcji w całym kraju, brak sprzeciwu urzędów i sprawny system. Tak wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podsumował pierwszy dzień możliwości transkrypcji małżeństw jednopłciowych w Polsce. Od niedzieli osoby pozostające w związkach jednopłciowych zawartych za granicą mogą dokonać ich transkrypcji w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że nie ma podstaw prawnych do odmowy takiej czynności.
2: Dzisiaj nie uzyskanie takiego dokumentu ma tą samą wagę jak na przykład nieuzyskanie dowodu osobistego czy prawa jazdy z urzędu. Nie ma tutaj podstaw do odmówienia. Jeżeli dokument z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest ważny, w związku z czym tutaj każdy ma pełne prawo do sądu, możliwość złożenia odpowiedniej skargi.
1: Opracowanie regulacji w sprawie transkrypcji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego. Transkrypcja weszła w życie na podstawie rozporządzenia ministra cyfryzacji. Doktor habilitowany Miklós Mitrowicz, profesor Bydgoskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, będzie ambasadorem Węgier w Polsce. Wniosek o powołanie na to stanowisko podpisał premier Peter Modzior. Miklós Mitrowicz jest historykiem oraz ekspertem komentującym aktualną sytuację polityczną na Węgrzech. Otrzymałem zaszczytne zaproszenie od minister spraw zagranicznych Anity Orban, które z radością przyjąłem. Wiem, że bycie ambasadorem Węgier w Warszawie to poważne zadanie i wielka odpowiedzialność, dlatego dołożę wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom i zacieśnić wzajemne relacje. Tak czytamy we wpisie Miklósa Mitrowicza w mediach społecznościowych.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostatni wtorek sierpnia będzie przeważnie dość ciepły i słoneczny. Przelotne opady deszczu tylko na krańcach południowych i północnym wschodzie. Tam również możliwe burze. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 19 stopni na Suwalszczyźnie, 21 stopni w centrum i na północy i 23 stopnie na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
3: Klima.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, a 22% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Do godziny 18 zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W zlewniach Baryczy, Orli i Polskiego Rowu na Dolnym Śląsku, Łużycy w Wielkopolsce i Górnej Łyny w województwie warmińsko-mazurskim oraz Pisy i Utraty na Mazowszu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W większości kraju utrzymuje się także susza hydrologiczna, a na terenie większości lasów panuje zagrożenie pożarowe. Nie ma go w województwie zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i na Kujawach.
3: Klimat. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1+1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.

0: 8 minut temu minęła godzina 9. Rafał Boguta w informacjach o 9 uświadomił nam wszystkim, że to już ostatni wtorek sierpnia. Schyłek lata, proszę państwa, Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Połączył się z nami pan Piotr Maślak, dziennikarz Telewizji Polskiej. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
0: Na początek sondaże, chociaż wiem, że przywiązywanie do nich wagi na tym etapie procesu wyborczego, kiedy tak naprawdę jeszcze nie rozpoczęła się nawet prekampania przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, no to jest może lekka przesada, no ale jednak nie możemy przejść obojętnie obok tych dwóch sondaży, których wyniki poznaliśmy i dziś i wczoraj. Dla Wirtualnej Polski sondaż, w którym traci Koalicja Obywatelska, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najbardziej prawdopodobne byłoby sformowanie po nich prawicowego rządu, który jednak musiałyby stworzyć aż cztery partie. Z kolei to badanie CBOS-u, którego wyniki poznaliśmy wczoraj. No, szczególnie bolesne dla Prawa i Sprawiedliwości, bo tam największa partia opozycyjna dziś spada bardzo poniżej progu tego 20-procentowego, tej psychologicznej granicy 20-procentowego poparcia. Z kolei obie Konfederacje ten próg 20-procentowy przekraczają. Co to oznacza dla polskiej sceny politycznej, panie redaktorze?
2: Tak, ja oczywiście też mam podobne podejście i podobne stanowisko w kwestii badania sondażu na tym etapie, z tym, że tutaj wydaje mi się, że idąc za tym, co często mówią socjolodzy, niestety wcale nie będzie łatwiej. Znaczy, im bliżej wyborów, tym bardziej sondaże są oderwane od różnych zmiennych, których nie uwzględniają w dzisiejszej rzeczywistości. I w tym kontekście, w tym sensie te sondaże będą coraz trudniejsze do analizy zarówno dla nas jako komentariatu sceny politycznej, jak i dla badaczy. No a odnosząc się adrem do pani redaktor pytania, to ja wczoraj poprosiłem, sam zawsze byłem słaby z matematyki i tylko i wyłącznie z tego powodu poprosiłem jeden z modeli sztucznej inteligencji o przeliczenie tych procent na wczorajszych, oczywiście, tych CBOS-u na mandaty, na liczbę miejsc w parlamencie. Koalicja wynikałoby 187, PiS 120, Konfederacja 94, no i brauniści 59 mandatów, co oznaczałoby, i trzeba tutaj drobne ad vocem dodać, że oczywiście te wyniki zakładają jeden krajowy blok, a nie podział na okręgi, co też jest istotną zmienną. No to oznaczałoby, że koalicja miałaby 187 mandatów, a PiS z Konfederacją Mencena, PiS 120, Konfederacja Mencena 94, czyli 270, dobrze? Nie, coś, 200, przepraszam, 224 mandaty. No właśnie, czyli tak czy inaczej bez brownistów utworzenie koalicji byłoby dla prawej strony, przepraszam, najmocniej dla prawej strony sceny politycznej bardzo trudne i prawdopodobnie zrealizowałby się ten najczarniejszy, ja wiem, że nam dziennikarzom nie wypada używać tego typu opisów oceniających, ale w przypadku Konfederacji Brauna chyba jednak trzeba. Najczarniejszy scenariusz, czyli jakiś element jakiejś osoby, chyba że PiS wyrwałby oczywiście, jak to czasami zdarzało mu się robić, parlamentarzystów z tego ugrupowania pojedynczych, ale jeżeli nie, no to koalicja, czyli najczarniejszy dla Polek i Polaków scenariusz, koalicja z brownistami.
0: Zastanawiamy się nad skutkami takiego wyniku wyborczego, gdyby on się stał faktem. A zastanówmy się teraz, panie redaktorze, nad przyczynami tego, dlaczego te badania opinii publicznej wyglądają w ten sposób. No bo z jednej strony mamy efekt rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Z drugiej strony, być może po tej stronie koalicyjnej mamy efekt tego, co działo się w czasie tegorocznego sezonu ogórkowego, który wcale tym sezonem ogórkowym w polityce nie był, czyli tych afer, o których słyszeliśmy, problemów nie tylko wizerunkowych dla obecnej ekipy rządzącej. Mam na myśli od afery ze Szpitalem Południowym po to, co działo się wokół tego raportu dotyczącego budowania marki Polska, portretu Polaków. No, to wszystko, o czym mówiliśmy w ostatnich dniach i godzinach nawet.
2: Ja mam takie wrażenie, że od 8-10 nawet może lat afery w jakiś sposób dziwny, bo tego zjawiska wciąż nie potrafię do końca zrozumieć, nie przyklejają się tak bardzo do partii politycznych, jak przyklejały się jeszcze kiedyś, bo pamiętamy 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, no to był czas w zasadzie nieustannie pisany różnego rodzaju aferami, o których teraz

często w kontekście prób rozliczania i do tego się za chwilę odniosę, bo to jest też częściowa odpowiedź na pani redaktor pytanie, no to niezależnie od tych prób rozliczania i tych wszystkich afer, Prawo i Sprawiedliwość cały czas miało bardzo wysokie poparcie. To jest druga kwestia, to jest kwestia zrozumienia, że to, co jedna część sceny politycznej i wyborcy, nazwijmy to szeroko rozumianej dzisiejszej koalicji demokratycznej, koalicji rządzącej, uważają za aferę, niekoniecznie musi być aferą dla tej drugiej strony, albo inaczej, niekoniecznie musi być czymś obciążającym drugą stronę. I tu się odwołam do kampanii prezydenckiej i Karola Nawrockiego. To, co duża część osób komentujących politykę, psychologów społecznych, socjologów, politologów nazywało aferami, dla dużej części elektoratu Karola Nawrockiego były wartością dodaną. Ja naprawdę słyszałem takie wypowiedzi i to było kompletnie ignorowane, że zobaczcie, jak on musiał ciężko pracować, mówili wyborcy mi wprost, Karola Nawrockiego, jak czasami musiał ryzykować, jak czasami musiał sięgać granic prawa, żeby tylko utrzymać swoją rodzinę, wszystko dla dobra swojej rodziny. Silny, twardy, odważny, prawda? Czyli zupełnie inna interpretacja tych samych wydarzeń. I to też ma tutaj wpływ. Wreszcie trzeci element, to myślę, że bardziej nawet niż te afery, o których pani redaktor mówi, choć one są oczywiście w jakimś stopniu obciążające. Dla obecnej koalicji demokratycznej obciążające jest to samo zjawisko od samego początku sprawowania przez nią władzy. Czyli brak konsekwencji politycznej i brak narracji wspólnej, przepraszam najmocniej, wspólnej, jakiejś ustalonej, wyrazistej i zrozumiałej dla elektoratu narracji. I teraz to wyjaśnię króciutko, jeśli pani pozwoli. Mamy zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych legalnie przez Sejm. W tej kwestii nie ma wątpliwości wobec prezydenta, ale nie w obecności prezydenta. Ja tu nie chcę wchodzić nawet w spory prawne, nie jestem prawnikiem i nie nam to czynić, chociaż znamy oczywiście te skrajnie różne interpretacje. No to jeżeli rząd decyduje się na taki krok, to zakładam, że wyborca, który widzi ten krok i myśli, no wreszcie coś robią, spodziewa się konsekwencji, prawda? A co widzi wyborca? Jest zaprzysiężenie, po czym widzi, że ci czterej sędziowie w zasadzie nie są wpuszczani do Trybunału, nie wiadomo jak mają dalej działać, no to jaka to jest skuteczność i jaka to jest efektywność? W tym kontekście mówię o konsekwencji i skuteczności tego rządu. Jeżeli się już wykonuje krok, to trzeba iść za tym krokiem i natychmiast go realizować niezależnie od konsekwencji, skoro i tak wiadomo, że budzi on jakieś tam spory interpretacyjne. Jeżeli wybrano czworo sędziów, to spodziewałem się, że ten rząd będzie miał w swojej polityce przygotowaną drogę do realizacji tego, żeby ci sędziowie zasiadali w Trybunale i orzekali. Okazuje się, że nie miał. I teraz my, dziennikarze, komentatorzy, politolodzy, od kilku miesięcy komentujemy to, że byli wybrani, ale nie orzekają, że jest kryzys, że jest zamieszanie. To nie pomaga rządowi. W tym samym kontekście mógłbym opisać każdą mniej lub bardziej pozytywną z perspektywy elektoratu obecnej koalicji demokratycznej decyzję rządu, która nie została zrealizowana, nie została sfinalizowana. No i choćby kwestia pana Berka, prawda? O czym my rozmawiamy od tak długiego czasu, od wielu tygodni? O tym, że przecież ten rząd przygotował sam projekt ustawy, która wprawdzie została przez pana prezydenta zawetowana, no ale przygotował, że politycy sprawujący urzędy państwowe w administracji centralnej i rządowej przez 4 lata nie będą mogli zasiadać Trybunale Konstytucyjnym. I o tym tylko dyskutujemy. Tymczasem ja oczekiwałem, że jeżeli rząd podejmie taką decyzję, niezależnie od tego, jak ja czy inne osoby ją oceniają, kontrowersyjną, wątpliwą, etycznie, bo prawnie nie budzącą przecież zastrzeżeń, ale jednak wątpliwą etycznie, no to już pójdzie za ciosem, że to się wszystko odbędzie w 2-3 dni, tak jak to robiła poprzednia koalicja rządząca. Dzisiaj już byśmy dawno, mówię to oczywiście w dużym cudzysłowie, zapomnieli o sprawie pana Berka. A tu nie, prawda? Jest jakiś wyciek, odchodzi z rządu, premier potwierdza, że będzie kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego i znowu sprawa się ciągnie i ciągnie i my w kółko rozmawiamy o tym, jak to koalicja demokratyczna, czy jak sama lubi siebie nazywać 15 października, jak to próbuje tutaj przeprowadzić jakąś zmianę w Trybunale Konstytucyjnym. Ja myślę, że dla elektoratu tej koalicji to właśnie ten brak konsekwencji, brak determinacji, brak sprawczości, o której często mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, jest tym, co w największym stopniu obciąża ten rząd i tę koalicję.

0: Tylko w odpowiedzi politycy tej koalicji na te zarzuty, które formułowane są w taki sposób, jak to pan uczynił przed chwilą, mówią, no byłoby nam znacznie łatwiej i ta skuteczność na pewno byłaby wyższa, gdyby nie prezydent Karol Nawrocki, gdyby nie jego weta. Dzisiaj nawet czytamy o tym, że zostały one wycenione, te prezydenckie weta, tak, przez Ministerstwo Finansów na ponad 8 miliardów złotych. Zdaniem Ministerstwa Finansów właśnie tyle budżet tegoroczny będą kosztowały te sprzeciwy wobec ustaw proponowanych przez rząd. Ten sprzeciw prezydenta Karola Nawrockiego.
1: No i oczywiście, że tak, prezydent Karol Nawrocki realizuje swoją politykę. Trudno, żeby realizował politykę korzystną dla rządu. Ja wiem, że tutaj bardzo często podnoszony jest argument, że jest to polityka ze szkodą dla Polek i Polaków. Oczywiście, że jest ze szkodą dla Polek i Polaków, ale ja mam takie głębokie przekonanie, że już dawno żadna istotna siła polityczna w Polsce nie traktuje priorytetowo potrzeb Polek i Polaków. To jest 8,4 miliarda złotych, tak wynika z tych wyliczeń Ministerstwa Finansów. Tam zdaje się, że najdroższa to było to weto do ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, 3,8 miliarda, a potem zdaje się, że podniesienie akcyzy na alkohol, tam obrót betonem i tak dalej, i tak dalej. I tu możemy oczywiście i należałoby pewnie rozbić to na czynniki pierwsze i pochylić się przez chwilę nad każdym z tych wed, ale prezydent, wiem, że nie mamy tyle czasu, ujmując to ogólnie, realizuje dwa podstawowe cele. Trzy w zasadzie. Cel jego osobisty, czyli druga kadencja w Pałacu Prezydenckim. To jest oczywisty cel każdego sprawującego urząd prezydenta. I teraz jak zrealizować ten cel? I tutaj przychodzi cel drugi, czyli zabieganie o poparcie Konfederacji. I w tym kontekście, jeżeli spojrzymy na decyzję pana prezydenta, no to brak podatku, mimo że chodzi o podatek dla koncernów, jest ukłonem w stronę Konfederacji Mentzena. Brak podatku od dochodów nadzwyczajnych zysków, przepraszam, koncernów paliwowych. W tym kontekście podniesienie akcyzy na alkohol, czyli weto do tej decyzji, jest również oczywiście ukłonem w tę stronę. Ustawa w obrocie betonem jest ukłonem w stronę Konfederacji. To jest ten drugi cel, a wreszcie trzeci cel, o którym wspomniałem, no to jest szkodzić jak tylko się da rządowi Donalda Tuska, bez względu na to, jakie to niesie za sobą koszty, bo te cele, tak jak wspomniałem na początku, związane z, jakby to patetycznie zabrzmiało, potrzebą Polek i Polaków, interesem społeczeństwa, myślę, że są właśnie, tak jak wymieniłem, trzeciorzędne dla pana prezydenta.
0: To jeszcze jedno weto, przypomnę. Weto do ustawy o kryptowalutach, a właściwie weta do tych ustaw proponowanych przez rząd, które później zmaterializowały się w formie ustaw, które przeszły przez parlament. Przypominam o tym, no w związku z tym, co dzieje się wokół Przemysława Kreala, wokół zonda krypto. Słyszymy wczoraj o tym niebotycznie drogim zegarku szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza, który no właśnie nie wiadomo, jak do niego trafił. Różne są doniesienia, z jednej strony dziennikarzy, którzy tę sprawę badają, z drugiej strony deklaracje i oświadczenie samego Radosława Piesiewicza. Mamy również status małego świadka koronnego dla Przemysława Krala, no i jego zeznania w prokuraturze. Jakie będą polityczne echa tej sprawy na tym etapie, panie redaktorze, jak pan sądzi?
1: No tutaj zdaje się, że do końca nie wiemy, czy małego świadka koronnego, czy dużego świadka koronnego. Ja słuchałem też audycji wcześniej oczywiście rano w radiu. Tam jest fundamentalna różnica w tym sensie, że duży świadek koronny nie staje przed sądem, prawda? Mały świadek koronny staje przed sądem, ale jego pomoc dla wyjaśnienia jakiejś tam sprawy jest traktowana jako szczególna okoliczność. I ta sprawa zegarka to jest taki przedsmak, a nawet przedsmaczek moim zdaniem tego, co w tej sprawie będzie jeszcze wypływało, bez wątpienia będzie wypływało. Ja na samym początku chcę jedną rzecz bardzo mocno podkreślić. I jeżeli nas słuchają jacykolwiek decydenci, to jest ten moment, kiedy trzeba głośno mówić o tym, że pan Przemysław Kral musi być absolutnie i bardzo silnie chroniony. Bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, co on może powiedzieć, o czym rozpisują się media w kontekście wspierania różnego rodzaju inicjatyw polityków związanych z poprzednim rządem, czy wprost polityków poprzedniego rządu, jak choćby pana Zbigniewa Ziobry, jego fundacji i tak dalej, prawda? Czy tam polityków Konfederacji, pan Przemysław

Bipler, zonda krypto i te afery z MKOL-em. Tutaj to jest jeden element tej układanki, ale myślę, że równie istotne, jeżeli nie istotniejsze, jest to, co Przemysław Kral może powiedzieć po pierwsze o tajemniczym zniknięciu, a będzie musiał jako świadek koronny, czy mały, czy duży, zeznać wszystko, co

0: krajowej polityki. A te informacje, jeżeli oczywiście będziemy mieli, a życzę panu Krelowi tego, żeby żył jak najdłużej w zdrowiu i bezpieczeństwie, ale to, co on będzie teraz mówił w kolejnych miesiącach, czy też inaczej, co on być może już mówi, a co będzie wypływało systematycznie i powoli w kolejnych miesiącach, to bez wątpienia będzie obciążało prawicę i członków byłego rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy, szerzej rzecz ujmując, to musimy się spodziewać oczywiście dużych afer, jeżeli umiemy to w tych kategoriach krajowych. Ale jeszcze raz powtórzę, kluczowe jest to, żeby pan Kral miał teraz najlepszą możliwą ochronę.
1: Panie redaktorze, gdzie jest i komu co może powiedzieć Marcin Romanowski? Bo znowu odwołam się do Rzeczpospolitej. Już się powoływałam na dziennik Rzeczpospolita przy okazji kosztów prezydenckich weta. Teraz doniesienia o tym, że prokuratura uważa, że wskazanie przez Marcina Romanowskiego na Naddniestrze jako miejsce pobytu to blef byłego wiceministra sprawiedliwości.
0: No, to jest dosyć, ja czytałem ten artykuł w Rzeczpospolitej i trochę tam jest takich rzeczy, które są ze sobą niespójne w tym tekście, no bo z jednej strony mamy informację, że, czyli jakby oparcie tej tezy, że to blef, przy czym ja chcę podkreślić, że ja nie twierdzę, że on tam jest, tylko próbuję przedstawić naszym słuchaczom szerszą perspektywę. Oparcie tej tezy na stwierdzeniu, że nie przekroczył granicy jako Marcin Romanowski, w związku z czym twierdzenie, że tam jest to blef, no to to jest bardzo kruche, o tak to ujmę, enigmatycznie. No bo sam pan Romanowski w tym liście, zdaje się, że co do jego podpisu nie ma wątpliwości, napisał, że ma zmienioną tożsamość. Nie wiemy, na ile zmieniony wygląd, na ile zmienioną tą tożsamość, jakiego kraju to jest paszport, jaką ma moc, jakie ma znaczenie. No, no to też może być rodzaj gry służb, bo wiemy, że Naddniestrze to jest w zasadzie taka delegatura, jeżeli chodzi o służby FSB i GRU, czyli rosyjskich służb bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Nie wiemy, czy to jest blef. Nie wiemy, czy tam jest, nie wiemy, gdzie jest. Ja wiem też, czytałem te wszystkie wątpliwości dotyczące jego adresu i odpowiadając wprost na pani pytanie, gdybym wiedział, gdzie jest Marcin Romanowski, prawdopodobnie bym się teraz zatrudnił jako jeden z tych poszukiwaczy duchów, tak? Czy jak to się tam nazywa, którzy za pieniądze czasami, kierując się innymi motywacjami, szukają osób ściganych różnego rodzaju listami gończymi. Nie wiemy, gdzie jest pan Romanowski. Wiemy, że to zagranie nad Dniestrzem z różnych powodów było dziwne, tak to ujmę. Dziwne, no bo chwalenie się, że się ukrywa w takim miejscu, jest wprost przyznaniem, że jest się w zasięgu Rosji, Kremla, Putina, a to jest zbrodniarz, bandyta i morderca i wiemy dokładnie, co to oznacza, mamy sędziego Szmyta, prawda? To byłby cios też dla prawicy. Nie wiem, jaki miałby mieć interes i korzyść, poza tym, o którym pisze Rzeczpospolita, że jest to wygodne miejsce, no bo trudno zweryfikować, czy ktoś tam przebywa, czy nie, nad Dniestrze. To jest takie terytorium, którego nawet Rosja suwerenności nie uznaje, ale też bardzo mały obszar, więc łatwy do namierzenia dla różnego rodzaju ekspertów, którzy zajmują się poszukiwaniem ludzi. Mój syn był w Naddniestrzu turystycznie, miał okazję odwiedzić to miejsce i mówił mi, że to naprawdę nie jest, opowiadał mi, że to jest naprawdę mała przestrzeń, mała społeczność, więc to też jest pewnie lada dzień, może nie, ale lada tydzień powinniśmy tu mieć więcej informacji takich konkretnych, czy on tam przebywa, czy nie przebywa.
1: No i wtedy będziemy mieć też więcej tematów do komentowania już tak stuprocentowych, no bo też trudno oprzeć się takiemu wrażeniu, że coś jest nie tak, kiedy premier mówi, że na 99% Marcin Romanowski w Naddniestrzu się znajduje, a potem prokuratura tej informacji nie potwierdza. Pan Piotr Maślak, dziennikarz Telewizji Polskiej, był z nami. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za to poranne spotkanie.
0: Ja również dziękuję. Dziękuję.
1: Dobrego
0: państwu,
1: dziękuję
0: pani redaktor. Wzajemnie.
2: Reklama.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu. prostu. Teichmann.
4: No działa.

0: Pałka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Sprawa zegarka dla prezesa PKOL pokazuje skalę nieuczciwości, z jaką mamy do czynienia, ocenia europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro. Wynika z ustaleń wspólnego śledztwa Wirtualnej Polski i TVN24. Dziennikarze twierdzą, że był to prezent za to, że Piesiewicz obiecał Kralowi wstawiennictwo u prezesa UOKiK. To coś znacznie poważniejszego niż nieudane przedsięwzięcie finansowe, ocenił w radiowej jedynce Andrzej Halicki.
6: To świadczy tylko o tej skali, z jak dużą nieuczciwością i problemem mamy do czynienia. I te kontakty na poziomie premiera czy instytucji finansowych, które miałyby zatuszować czy też spowodować odwleczenie jakichś reakcji, to jest taki lobby, który jest w prawie kodeksie karnym opisany.
5: Radosław Piesiewicz przekazał, że zegarek kupił z własnych osobistych środków i oddawał je Przemysławowi Kralowi w gotówce w ratach. Ministerstwo Infrastruktury cały czas wprowadza nowe przepisy, które poprawiają bezpieczeństwo na drogach. Jednak nawet surowe sankcje nie powstrzymają nieodpowiedzialnych kierowców, którzy świadomie doprowadzają do wypadków. Tak tragedię w Krakowie komentował w TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Szef resortu wskazał, że wprowadzono m.in. przepisy dotyczące nielegalnych wyścigów. Na drogach pojawia się też coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości. Dariusz Klimczak zaznaczył, że niektórzy kierowcy zawsze będą stanowić zagrożenie dla innych.
7: Problem dotyczy osobowości niektórych osób, braku przygotowania mentalnego czy psychicznego do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów. I niestety raz na jakiś czas mamy sytuację, w której ktoś doprowadzi do takiej tragedii, a później tłumaczy się prokuraturze, że droga była nierówna.
5: W minioną sobotę w Krakowie kierowca samochodu osobowego potrącił dwie dorosłe osoby i wózek z dzieckiem. Rodzice dziecka zginęli na miejscu. Niemowlę walczy o życie w szpitalu. Po 47 latach Syria została usunięta z amerykańskiej listy krajów wspierających terroryzm. Była to ostatnia poważna bariera wstrzymująca wielkie międzynarodowe inwestycje w tym kraju. Ogłaszając tę decyzję, amerykański sekretarz stanu Marco Rubio podkreślił, że jest to wyraz uznania dla nowych syryjskich władz. Na amerykańskiej liście państw wspierających terroryzm jest jeszcze Kuba, Korea Północna i Iran. Uczta dla melomanów w Warszawie. Po raz 22 w stolicy odbywa się międzynarodowy festiwal Chopin i jego Europa, który zgromadził czołowe orkiestry i pianistów. To jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń w Polsce. Choć filar festiwalu stanowi muzyka polska, nie zabraknie wybitnych dzieł symfonicznych i kameralnych kompozytorów europejskich. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska powiedziała, że program festiwalu jest bardzo ambitny.
8: Chopin, wybitny twórca, polska marka eksportowa. Powinniśmy się nim chwalić, ale chwalić również tym, że był to twórca po prostu europejski. Przygotowaliśmy bardzo wybitny program z niesamowitymi twórcami, z niesamowitymi także niespodziankami.
5: Wybrane koncerty będzie można usłyszeć na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Festiwal zakończy się 6 września. I muzycznym akcentem kończymy to wydanie informacji. Na kolejne, punktualnie o 10:00, zapraszam już w imieniu Eweliny Kamińskiej. Ja dziękuję Państwu za kolejny wspólnie spędzony poranek. Dobrego dnia i do usłyszenia.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest punktualnie godzina 9.34.
4: Gość Polskiego Radia 24.
9: Też będziemy dokładnie liczyć nie czas, a pieniądze. Ze mną w studiu pan dr Piotr

0: Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao S.A. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy liczyć te pieniądze w kontekście prac nad przyszłorocznym budżetem, bo jesteśmy w tym okresie roku, kiedy te prace trwają bardzo wzmożone, bo terminy konstytucyjne gonią rządzących. No i słyszymy w ostatnim czasie o tych nadzwyczajnych posiedzeniach rządu. W zeszłym tygodniu takie robocze posiedzenie się odbyło. Słyszymy o propozycjach podatkowych, słyszymy o programie CPN, który obowiązuje na dwa ostatnie tygodnie wakacji. No i zastanawiamy się, czy to się wszystko zepnie.
1: No cóż, nie mamy wątpliwości, że rząd, jeżeli chodzi o konstruowanie budżetu, czy patrząc szerzej, politykę fiskalną, no stąpa po cienkiej linii. Dla przypomnienia, w zeszłym roku rząd szeroko pojęty, czyli uwzględniający też samorządy, fundusze ubezpieczeń społecznych, skończył rok z deficytem wynoszącym 7,4% PKB i to jest któryś z kolei rok, kiedy mamy taki tak duży deficyt. No i patrząc na aktualne prognozy, no są spore szanse, że my w kilka lat przejdziemy z poziomu mniej więcej 50% długu do PKB do 70% czy nawet 80%. I ta trajektoria jest pewnie no, znacząca. To pewnie będzie jeden z największych wzrostów długu publicznego w naszej historii. I jednocześnie, no, jak widać, nie ma specjalnie apetytu, nawet w społeczeństwie, żeby rząd zaciskał pasa. Efekt jest taki, że no, propozycje, które się pojawiają, są dość skromne w swojej budżetowej ambicji, a i no, tutaj nie mamy pewności, czy faktycznie wejdą w życie. No, z tak siłą rozpędu, no, my te kolejne lata z deficytami notujemy, no, siłą rozpędu gdzieś tam nam rosną dochody na podstawie ustaw, które już obowiązują. Natomiast no, z drugiej strony też mamy duże potrzeby wydatkowe i konsekwencją tego splotu wydarzeń są znaczące deficyty i sytuacja budżetowa, od której no, zaczęliśmy.
0: Deficyt to jedno, dług to drugie, ten tak. Dług publiczny, a jeszcze trzecie, koszt obsługi tego długu. Dlaczego to jest tak ważne, tak znaczące dla konstruowania budżetu państwa?
1: No, państwo, żeby spełniać wszystkie no, potrzeby wydatkowe, czy wszystkie zadania, które postawił mu ustawodawca i które chcemy od państwa, no, musi w tym momencie emitować obligacje. No i te obligacje są oprocentowane według stóp procentowych, które są ustalone na rynkach. I obecnie to oprocentowanie no, waha się powiedzmy tak w dużym przybliżeniu, bo oczywiście tam można jeszcze parę takich technicznych uwag poczynić, ale to oprocentowanie jest generalnie gdzieś w przedziale między 4,5 a 6%, średnio pewnie około 5,5%, więc no, jeżeli weźmiemy sobie ten dług, który w tym momencie notujemy, czyli to 60% PKB i przemnożymy przez 5%, to zobaczymy, że na obsługę długu wydajemy mniej więcej 3% PKB. To jest więcej niż wydawaliśmy na przykład w 2020, 2018, no generalnie więcej niż wydawaliśmy w okresie, kiedy obowiązywały niższe stopy. A dlaczego to ma znaczenie? No przede wszystkim dlatego, że to nam ogranicza pole manewru po stronie wydatków. Tak się jakoś złożyło, że generalnie rządy starają się priorytetyzować obsługę zadłużenia, no bo to jest kluczowe z punktu widzenia wiarygodności i przyszłych kosztów obsługi długu. No, nikt nie chce być Argentyną, która musi płacić bardzo, bardzo słono za kolejne, za możliwość powrotu na rynki. Natomiast no to 3% PKB w przybliżeniu, bo tak naprawdę to jest trochę mniej, bo jeszcze mamy sporo długu emitowanego po niższych stopach. Te 3% PKB w przybliżeniu to jest znacząca wartość. To nie jest jeszcze poziom powiedzmy amerykański w tym momencie, czy włoski, czy nawet japoński. Natomiast to jest coś, co zdecydowanie ogranicza pole manewru i sprawia, że potencjał do tego, żeby zwiększać inne wydatki, jest ograniczony.
0: I dlatego tak ważne są te ratingi, którym się przyglądamy z taką uwagą. I w zeszłym tygodniu również czekaliśmy na to, co Fitch nam powie na temat ratingu Polski.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o rating, kluczowe są dwie rzeczy. Po pierwsze to, czy faktycznie Polska ma tak zwany rating inwestycyjny. Bo jeżeli mamy ten rating inwestycyjny i my całkiem komfortowo mamy i nawet w przypadku obniżenia ratingu o jedno oczko w tym momencie nie stracilibyśmy tego poziomu inwestycyjnego, no ale posiadanie ratingu inwestycyjnego jest kluczowe, ponieważ dla wielu inwestorów to jest warunek konieczny w ogóle do tego, żeby zainwestować w polskie papiery. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście im lepszy rating, tym prawdopodobnie mniejsza premia za ryzyko i prawdopodobnie

0: mniejszy koszt obsługi zadłużenia, przy czym to też oczywiście zależy od tego, jaki poziom stóp procentowych ustali Rada Polityki Pieniężnej i od paru innych czynników, ale no generalnie im wyższy rating, tym prawdopodobnie lepsze warunki, na których możemy pożyczać się na rynkach finansowych. Natomiast no, agencje ratingowe są taką, znaczy być może w opinii części obserwatorów agencje ratingowe są taką instytucją, która ostrzega z pewnym wyprzedzeniem. Tak naprawdę tak nie jest. Generalnie agencje ratingowe dość późno zmieniają zdanie na temat kraju. No i proszę zwrócić uwagę, że ta ostatnia decyzja agencji ratingowej Fitch, wtedy kiedy no, wielu obserwatorów no, liczyło się z tym, że stracimy jedno oczko w naszym ratingu, nastąpiła no, po tych paru latach utrzymywania wysokich deficytów i po paru latach wzrostu długu publicznego, więc to przychodzi raczej jako potwierdzenie pewnego problemu, który mamy, a nie jako ostrzeżenie. Więc no, można się zastanawiać, czy efekt rynkowy byłby duży. Natomiast no, efekt wizerunkowy na pewno byłby bardzo, bardzo słaby. Myślę, że Ministerstwo Finansów mogło się obawiać negatywnej decyzji. No, na szczęście to się nie wydarzyło. Dostaliśmy kolejne ostrzeżenie.
1: Panie doktorze, to teraz przyjrzyjmy się danym, które już Główny Urząd Statystyczny opublikował w ostatnich dniach i w ostatnich minutach nawet, bo to najnowsze dotyczy stopy bezrobocia w lipcu. 5,8%, tyle wyniosła. Wczoraj dowiedzieliśmy się o sprzedaży detalicznej, co nieco, a w najbliższych dniach dowiemy się o wzroście PKB, o w ogóle o PKB w drugim kwartale tego roku. Co z tych danych wynika? No bo z jednej strony wzrost sprzedaży detalicznej, kupowaliśmy więcej, mimo że dynamika wzrostu płac spada, mimo że paliwa drożeją. Chociaż pewnie CPN ma tutaj swoje znaczenie i ta rządowa interwencja na rynku paliw. No i to bezrobocie, 5,8. Cały czas to jest optymistyczna dana, czy to już jest powód może do niepokoju, ale no do takiego większego zwrócenia uwagi na to, co dzieje się na rynku pracy.
0: Myślę, że tak, że dane z polskiej gospodarki rozpatrywane jako całość, jako ten ogół tych wszystkich publikacji, które widzieliśmy w ostatnich miesiącach, tak w gruncie rzeczy nie budzą większego niepokoju. Polska gospodarka przeszła, można powiedzieć, suchą stopą przez te ostatnie zaburzenia związane z wojną w Iranie, z szokiem naftowym, z obawami faktycznymi, być może niedoborami niektórych komponentów, czy obawami o niedostatek paliw w Europie. No, tak naprawdę nie widzimy za bardzo efektów wojny w Iranie, w polskich statystykach. No, jeżeli w ogóle, to wzrost gospodarczy w drugim kwartale, czyli wtedy, kiedy i działania wojenne były wciąż prowadzone, i ropa była droga, przyspieszył nawet do 3,8% rok do roku. Natomiast to, co się zmieniło w polskiej gospodarce w 2026, to trochę się zmieniła struktura wzrostu gospodarczego. Tym głównym silnikiem w 2025 była konsumpcja prywatna. W 2026 konsumpcja się trochę usuwa w cień. I to, co wychodzi na pierwszy plan, to inwestycje. I tak wspominała pani o sprzedaży detalicznej. No, sprzedaż detaliczna jest taką daną, która nam przybliża konsumpcję w ujęciu miesięcznym. Nie obrazuje całości, bo są jeszcze różnego rodzaju usługi konsumenckie. Natomiast no, te dane pokazują, że konsumpcja jest przeciętna, bo to 3,9% rok do roku to jest dokładnie średnia dynamika sprzedaży z ostatnich 15 czy 16 lat, więc tam nic wielkiego się nie wydarzyło w czerwcu. Natomiast równolegle GUS opublikował dużo ciekawsze dane. To są dane dotyczące finansów i nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych, czyli firm z kilku sektorów, nie wszystkich, i zatrudniających przynajmniej 50 pracowników, więc możemy mieć wątpliwości, czy one są w pełni reprezentatywne. Natomiast one pokazały, że w drugim kwartale nakłady inwestycyjne firm wzrosły około 20% rok do roku. To jest jedna z najwyższych wartości w historii, najwyższa od paru lat. No, generalnie pomimo tego, że i trochę nam odpowiada na pytanie, co się dzieje z polską gospodarką, bo o ile konsumpcja nam hamuje, o tyle myślę, że można już mówić o tym, że mamy do czynienia z boomem inwestycyjnym w Polsce. To jest rzecz numer dwa. I rzecz numer trzy, której no, nie znajdziemy w tych ostatnich danych, o których rozmawiamy, ale które znajdziemy w danych publikowanych wcześniej, to jest ożywienie u naszych głównych partnerów handlowych, bo wkraczaliśmy w 2026 z dużym pesymizmem. Ta wojna w Iranie też nas optymistycznie nie nastrajała, jeżeli chodzi o koniunkturę no, w Niemczech czy w innych dużych państwach europejskich. Tymczasem ten rok upływa pod znakiem przyspieszenia popytu, cyklicznego ożywienia w przemyśle europejskim i

0: nasi producenci, nasi poddostawcy, nie tylko poddostawcą, też generalnie wytwórcy, na tym z całą pewnością korzystają i to widzieliśmy w danych o produkcji przemysłowej, bo tam mamy bardzo fajny wzrostowy trend. No i dane o inwestycjach to jest oczywiście pokłosie i poprawy tego klimatu, no bo generalnie firmy widzą, że warunki do inwestowania są lepsze i również bardzo dużego wysiłku ze strony sektora publicznego, no bo jak wszyscy pamiętamy, na koniec 2026 upływa termin rozliczania środków z części grantowej KPO, więc wielu gestorów tych środków się bardzo spieszy.
1: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo my jeszcze do niedawna ubolewaliśmy nad tym, że właśnie polskie PKB to jest głównie konsumpcja, a mniej inwestycje i że to jest dobre rozwiązanie, ale tylko na krótką metę, bo na dłuższą metę no to lepiej pieniądze inwestować, no bo wiadomo, że wtedy to buduje takie solidniejsze podstawy tego wzrostu gospodarczego. Kiedy ten scenariusz może się ziścić i przełożyć na finanse publiczne również?
0: Znaczy, to jest tak, że my w sumie to zawsze narzekamy na brak inwestycji w polskiej gospodarce. To jest uwaga, która mi osobiście towarzyszy od początku mojej kariery zawodowej. Czyli to jest kilkanaście lat, a można spokojnie znaleźć artykuły naukowe, publicystyczne, jeszcze starsze, które wskazują na to, że naszą bolączką są niskie inwestycje, ale tak naprawdę to nie przeszkadzało nam to rosnąć w solidnym tempie. No, tak naprawdę to był jednym z najszybszych na świecie, jak na ten poziom rozwoju, więc chyba to aż tak duża bariera dla wzrostu nie jest. Natomiast no, niewątpliwie inwestycje są potrzebne, więc ten aspekt strukturalny jest oczywiście do pewnego stopnia zagadką. Dlaczego byliśmy w stanie rosnąć tak szybko, pomimo tego, że inwestycji było tak mało, ale jest też aspekt cykliczny, czyli to, że inwestycje przyspieszają, spowalniają, przyspieszają, spowalniają. Teraz jesteśmy w tej fazie wzrostowej, bo warunki dla inwestycji się poprawiły. Natomiast z punktu widzenia budżetu państwa, myślę, że kluczowe jest to przede wszystkim, że polska gospodarka jest w stanie rosnąć w tym stabilnym, umiarkowanym wprawdzie, ale jednak stabilnym tempie. To 3,5-4% realnie, 6-7% nominalnie, co oznacza, że baza podatkowa rośnie w solidnym tempie i to jest jedna z tych rzeczy, która sprawia, że tak naprawdę te nasze finanse publiczne wciąż trzymają się że nasze finanse publiczne się podążają jakąś tam w miarę akceptowalną ścieżką, ale to jest też nasze doświadczenie z ostatnich lat czy dekad. No, Polska zawsze była w stanie wyrosnąć ze swoich problemów z deficytem i długiem. Teraz ten problem jest trochę większy. Natomiast na pewno jest tak, że wzrost gospodarczy nam tutaj nie szkodzi. Wręcz przeciwnie, to jest jedna z tych rzeczy, które pozwalają nam patrzeć na ustabilizowanie tej sytuacji w horyzoncie paru lat.
1: To a propos tej bazy podatkowej, o której pan wspomniał, słyszymy już głosy przedsiębiorców, którzy nie są zachwyceni z tych propozycji, jakie poznaliśmy ostatnio, zmian podatkowych. Ulgi w PIT finansowane, w dużym skrócie mówię, ze wzrostu stawek podatku CIT.
0: Tutaj z jednej strony obserwatorzy polskiej polityki fiskalnej mogą być zadowoleni, bo mamy po raz pierwszy od jakiegoś czasu mamy cięcia podatków, które są finansowane podwyżką w innym miejscu, czyli to jest pakiet, który jest co najmniej neutralny fiskalnie. Tak naprawdę jak zajrzymy do oceny skutków regulacji, to zobaczymy, że cały pakiet podnosi wpływy sektora finansów publicznych o kilka miliardów złotych, bodajże o 5 miliardów w przyszłym roku, później chyba z 8 miliardów albo coś koło tego. To nie jest mało, to też nie jest dużo, natomiast z punktu widzenia budżetu państwa lepiej mieć niż nie mieć. Natomiast konstrukcja tej drugiej strony tego pakietu może budzić wątpliwości. My wiemy w ekonomii, że konstruowanie podatków z takimi progami czy nieciągłościami, czyli w tym wypadku z progiem, po przekroczeniu której firma płaci większy procent z podatku od zysków, od całości zysków, a nie tylko od tego, co przekroczyło próg, jest dość nieefektywna. To skłania do optymalizacji, do być może ukrywania części przychodów, do wydzielania działalności. Generalnie tego typu rzeczy mają takie efekty i już jedną taką konstrukcję w naszym CIT-cie mamy, tylko to jest dla małych firm, a nie dla dużych. Więc lepiej tego typu rzeczy unikać. Zobaczymy, czy to w ogóle, czy cały ten pakiet zostanie w ogóle czy on w ogóle wejdzie w życie, no bo mam jeszcze decyzję.

0: prezydenta przed sobą, a sygnały tutaj nie były jakoś super entuzjastyczne z tego, co widziałem. Natomiast myślę, że mamy generalnie szerszy problem, jeżeli chodzi o podatki. Mianowicie taki, że tak naprawdę zasypanie deficytu wynoszącego 7% podatkami w sposób znaczący wymagały podniesienia podatków od wszystkich. Wszyscy musieliby się do tego dołożyć. Wszyscy obywatele prawdopodobnie. To nie sposób jest znaleźć kilka procent PKB w gospodarce, nie obciążając praktycznie wszystkich gospodarstw domowych. Także myślę, że tak naprawdę taki bardziej ambitny plan naprawy finansów publicznych budziłby dużo większy sprzeciw.
1: To teraz przyjrzyjmy się temu rynkowi pracy. 5,8. Najnowsza dana z GUS-u. Tyle w lipcu wyniosła stopa bezrobocia. Demografia. Też pojawiły się takie dane mówiące o tym, że ostatnio po raz pierwszy od naprawdę dawna, od chyba 2017 roku przestała spadać liczba urodzeń w Polsce. No i też wątek, który pewnie nie pojawi się aż do wyborów, ale który gdzieś tam wisi w powietrzu i który pojawia się bardzo często w rozmowie nad kondycją finansów publicznych, czyli przywileje emerytalne.
0: Przywileje emerytalne lądują po stronie wydatkowej budżetu. I to po stronie takiej, no powiedzmy, długoterminowej w dużej mierze. I to jest ta część, której rządy nie chcą dotykać z różnych względów. Pewnie częścią tej opowieści są losy reformy z 2012, czyli podniesienie wieku emerytalnego wówczas, to, że zostało to odwrócone, to jaką małą popularność mają w ogóle tego typu zmiany w społeczeństwie. Natomiast nie da się ukryć, że to jest największa pozycja po stronie wydatkowej i jeżeli ktoś będzie chciał konsolidować finanse publiczne również poprzez redukcję wydatków, to jest duża rzecz, która może przynieść w średnim okresie. Mówimy o średnim okresie oczywiście, bo w krótkim okresie to nie jest coś, co daje duży uzysk. No w średnim okresie jest w stanie przynieść znaczące korzyści budżetowi. Natomiast to wymaga pewnie namysłu, ponadpartyjnego porozumienia, przemyślanego podejścia do tej zmiany konsultacji społecznych i tak dalej. Czy wiele takich rzeczy, które generalnie, mam wrażenie, w polskiej polityce publicznej brakowało w ostatnich latach. Także to możemy kibicować rządzącym. Natomiast to jest dość trudna rzecz w tym momencie do przeprowadzenia. A warto pamiętać, że Polska, czy polskie państwo, tak? To może Polska, polskie państwo, relatywnie do tego, ile faktycznie mamy osób starszych, czyli jakby jeżeli porównamy sobie różne kraje w Europie, i na jednej osi narysujemy średni wiek czy udział osób starszych w populacji, na drugiej osi narysujemy wydatki na emerytury, to my generalnie całkiem sporo wydajemy na emerytury, biorąc pod uwagę to, jak dużo osób starszych jest. To znaczy, że generalnie jest w Polsce sporo jakichś takich, no może nieefektywności, a może jakichś takich dodatkowych czap czy nadbudówek nad systemem emerytalnym, które powiększają te wydatki, to pewnie będzie w kolejnych latach problem, bo to oznacza, że w miarę starzenia się populacji te wydatki emerytalne będą coraz bardziej obciążały budżet i coraz bardziej obciążały pokolenie czy osoby pracujące. Natomiast wracając do rynku pracy, nie ma wątpliwości, nie ma większej wątpliwości, że nasza sytuacja demograficzna nam w jednym aspekcie pomaga. To znaczy sprawia, że potencjał do tego, żeby stopa bezrobocia w Polsce wzrosła z powodów cyklicznych czy koniunkturalnych, jest niewielka, bo generalnie nie mamy aż tak dużo osób, które napływają na rynek pracy, a z drugiej strony osoby, które mogą odpłynąć, po prostu odpływają do zasobu emerytów i tym samym osób biernych, czyli to w ogóle jakby nie powiększa nam stopy bezrobocia. Także to 5,8 nie jest żadnym dobrym, nie jest dobrym miernikiem kondycji polskiego rynku pracy. To, co pewnie jest niezłym miernikiem kondycji polskiego rynku pracy, to są dane na temat liczby osób pracujących, tylko to są dane z gwiazdką, no bo generalnie co miesiąc dostajemy dane na temat liczby osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. To jest około 6,5 miliona osób, które z 16-17 łącznie zatrudnionych w gospodarce, czyli to absolutnie nie są wszyscy. Natomiast tam widzimy od 3 czy

0: nawet 4 lat systematyczne spadki liczby zatrudnionych. Czyli mamy jakiś tam w tle gdzieś stałe natężenie zwolnień. Czyli po prostu no, widzimy, że polska gospodarka miała pewne kłopoty. No, mieliśmy generalnie niedostatek popytu ze strony głównych partnerów handlowych. Mieliśmy hamowanie inwestycji w 2024, przepraszam, po skończeniu perspektywy unijnej. Mieliśmy problemy niektórych branż, jak na przykład branży meblarskiej czy samochodowej. No, to wszystko generalnie gdzieś tam się odkłada w statystykach zatrudnienia. Natomiast my nie widzimy tego w statystykach bezrobocia, więc to jest rzecz numer 2. Trzecia jest taka, że jeżeli chcemy mierzyć kondycję polskiego rynku pracy, pewnie też trzeba popatrzeć na to, jak wygląda dynamika płac, bo to jest miejsce, gdzie tak naprawdę skrzyżuje nam się i popyt, i podaż na pracę. I wynikiem tego jest to, czy płace przyspieszają, czy hamują. I one w Polsce bardzo mocno wyhamowały. No, pamiętajmy, że one wyhamowały z mniej więcej 12-13%, zależy, którą miarę przyjąć, do około 6%, czyli do wartości w gruncie rzeczy normalnej. Czyli możemy powiedzieć, że o ile polski rynek pracy gdzieś tam w 2023 był bardzo mocno przesunięty w stronę wysokiej pozycji przetargowej pracownika, o ile teraz jest pewnie w równowadze, być może nawet troszeczkę w stronę pracodawcy, no i to jest duża różnica.
1: No i też pewnie można by się zastanawiać nad tym, jaki wpływ na ten wzrost wtedy miała presja inflacyjna, ale pewnie to jest już temat na inną rozmowę, a ja jeszcze pod koniec tej naszej dzisiejszej, panie doktorze, zapytam w imieniu wszystkich, którzy planują wrześniowy urlop i wrześniowe wyjazdy wakacyjne jeszcze przedłużone. Czy program CPN ma szansę być przedłużony jeszcze na wrześniowe tygodnie?
0: Ja zakładam, że on na wrzesień nie zostanie przedłużony. Zaczęliśmy od rozmowy od kwestii budżetowych. No, musimy pamiętać, że no, program CPN w obecnej formie kosztuje około 500 milionów, ma kosztować około 500 milionów złotych za 2 tygodnie. Teoretycznie to jest mało dla budżetu, natomiast no, widzimy, że budżet chętnie się schyla, nawet po małe kwoty. Muszę przyznać, że nasze jakieś tam pierwotne założenie w marcu było takie, że program CPN będzie dużo dłużej obowiązywać. Tak się nie stało. Wygląda na to, że jakiejś takiej chęci tutaj chyba nie ma. I z drugiej strony, no umówmy się, że ropa kosztuje 90 dolarów za baryłkę, a nie 100 kilkadziesiąt, i to jest pewna różnica, i to czyni ten szok troszeczkę mniej dotkliwym. Więc ja zakładam, że program CPN wraz z 1 września i powrotem do normalnych wzorców konsumpcji zostanie wygaszony. Natomiast kto wie, być może jeszcze wróci, jeżeli sytuacja w Zatoce Perskiej się zaogni.
1: No właśnie, wszystko zależy od tego, co będzie się działo w Zatoce, jakie będą decyzje i kroki podejmowane przez amerykańskiego prezydenta. Pan doktor Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao S.A. był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za wizytę i za rozmowę.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Utrudnienia po porannym wypadku na trasie S8 w Łódzkiem. Zginęły dwie osoby, jedna jest ranna. Koalicja Obywatelska wciąż na czele, ale prawicowe partie rosną w siłę. Najnowszy sondaż politycznych preferencji. Brytyjskie media chwalą swojego premiera po wizycie w Kijowie i po wyraźnej odpowiedzi na groźby Kremla. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Jeszcze co najmniej godzinę potrwają utrudnienia po tragicznym wypadku na S8 w Łódzkiem. Nad ranem podczas wymiany koła w okolicach Czerniewic pod Tomaszowem Mazowieckim zginęli dwaj mężczyźni, a kolejny trafił do szpitala. Relacjonowała na naszej antenie rzeczniczka tamtejszej komendy Aleksandra Cieślak.
2: Z naszych ustaleń wynika, że kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się na drodze, aby zmienić koło. Na miejsce dojechali do niego jego znajomi, dwie osoby podróżujące Fordem Transitem. I w momencie, kiedy mężczyźni wymieniali koło w cysternie, uderzył w nich 37-letni mężczyzna, który kierował ciągnikiem siodłowym.
1: Trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Utrudnienia są związane z koniecznością opróżnienia cysterny wypełnionej około 30 tonami piasku. Koalicja Obywatelska pozostaje najpopularniejszym ugrupowaniem w badaniu United Surveys dla wirtualnej Polski. Gdyby wybory odbyły się teraz, partię rządzącą wybrałoby 27,3% ankietowanych. To spadek o blisko 1,5 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim sondażem. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem ponad 20,5%. Tu odnotowano lekki wzrost poparcia, ale najbardziej zyskała Konfederacja. Ugrupowanie wskazało ponad 14% ankietowanych, co oznacza wzrost o 3,5 punktu procentowego. Profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ocenia, że polska prawica rośnie w siłę, ale ma też swoje problemy.
3: Pozycja ma, można powiedzieć, pewnego rodzaju kapitał polityczny, jakim jest pozycja polityczna prezydenta, który opozycję jakoś patronuje, no ale też opozycja ma swoje problemy. Przede wszystkim, można powiedzieć, taka klęska urodzaju, to znaczy, no wszyscy to oczywiście widzimy, że im bardziej Polacy, jakby to powiedzieć, w swoich poglądach przesuwają się w prawo, w stronę konserwatywną, tym więcej oczywiście się pojawia projektów konserwatywnych, no i tym więcej pytań, czy uda się z tego ułożyć jakiś jeden wspólny blok.
1: Według sondażu do Sejmu weszłyby też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, Lewica oraz Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W Krakowie dziś pogrzeb 36-latka pobitego śmiertelnie na Nowej Hucie. Z nagrań, do których dotarło Radio Kraków, wynika, że został on zaatakowany przez 5 osób. Wczoraj w tej sprawie zatrzymano 2 mężczyzn.
4: Teraz śledczy będą chcieli ustalić, jaka była rola zatrzymanych mężczyzn. Hipotezy są 2. Albo mogli brać udział w napaści, albo w niej pomagać. Według dotychczasowych ustaleń policji i mediów przyczyną napaści mogły być porachunki pseudokibiców. Zmarły 36-latek to kibic klubu Hutnik Kraków. Z nieoficjalnych informacji wynika, że napastnikami mogły być osoby związane z klubem Wisła Kraków. Dziś w Krakowie na cmentarzu w Grębałowie odbędzie się pogrzeb zmarłego mężczyzny. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
1: Kijów zamiast Waszyngtonu, konkretna pomoc wojskowa zamiast dyplomatycznych uprzejmości i stanowcza odpowiedź na groźby Kremla. Andy Burnham podczas swojej pierwszej zagranicznej podróży wyraźnie określił, po której stronie stoi Wielka Brytania. Media na Wyspach w większości chwalą szefa rządu, ale ostrzegają, prawdziwy sprawdzian dopiero się zaczyna.
5: Od konserwatywnego dziennika The Telegraph po centrolewicowy The Guardian brytyjska prasa jest wyjątkowo zgodna. Andy Burnham dobrze zdał swój pierwszy test na arenie międzynarodowej. Komentatorzy podkreślają, że wybór Kijowa był przemyślanym sygnałem politycznym. Nowy premier chciał pokazać, że zmiana na Downing Street nie oznacza osłabienia brytyjskiego poparcia dla Ukrainy. Burnham nie pojechał jednak wyłącznie z deklaracjami. Wielka Brytania zgodziła się udostępnić informacje dotyczące brytyjskich komponentów pocisków dalekich.

0: jego zasięgu Scalp, znanych także jako Storm Shadow. Ma to pomóc Ukrainie uruchomić ich produkcję na własnym terytorium. The Guardian pisze o bardzo potrzebnym wzmocnieniu wsparcia dla Kijowa. The Telegraph ocenia, że Londyn słusznie nie ustępuje Rosji. The Financial Times zwraca natomiast uwagę, że współpraca przyniesie korzyści także Brytyjczykom. Chodzi o dostęp do ukraińskich danych z pola walki, wykorzystywanych m.in. do rozwijania wojskowej sztucznej inteligencji. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: W informacjach wracamy jeszcze do kraju. Na piątek zaplanowano pogrzeb generała Mirosława Różańskiego. Informację podała rodzina zmarłego senatora. O 13:00 w kościele świętego Wojciecha w Międzyrzeczu zostanie odprawiona msza święta. Rodzina Mirosława Różańskiego prosi zgodnie z jego wolą o nieprzynoszenie kwiatów. Zamiast tego bliscy zmarłego apelują o datki na cele charytatywne. Generał Mirosław Różański w latach 2015-2017 był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Złożył rezygnację z tej funkcji i przeszedł w stan spoczynku. Od 2023 roku był senatorem z ramienia Trzeciej Drogi, a później z klubu Nowa Polska Centrum. Mirosław Różański zmarł wczoraj w wieku 63 lat.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na południu i Suwalszczyźnie dziś przelotny deszcz i chmury. Na północnym wschodzie może też zagrzmieć. Tam też będzie dziś najchłodniej, około 18 stopni. Poza tym 21 stopni w centrum, do 24 na północnym zachodzie.

0: RG Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 7 minut po godzinie 10. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
3: Tę część naszego programu poświęcimy sprawom międzynarodowym. Z nami pan profesor Krzysztof Wasilewski, amerykanista z Politechniki Koszalińskiej. Dzień dobry panie profesorze.
4: Dzień dobry.
3: Mieliśmy tego wieczora, tej nocy dowiedzieć się o ekonomicznym D-Day. Stany Zjednoczone zapowiadały, a właściwie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i jego ministrowie, sekretarz skarbu zapowiadali no, takie sankcje gospodarcze, których świat jeszcze nie widział, a które miały być nałożone na Iran. Znamy trochę więcej szczegółów, ale chyba jeszcze nie wszystkie. Jak pan ocenia tę amerykańską inicjatywę i czy to jest tylko celna gospodarcza wojna wypowiedziana Iranowi? Czy raczej bardziej Chinom? No bo w Chiny również to, o czym mówią Amerykanie, na pewno uderzy.
4: Ja to odbieram jako typową zagrywkę Donalda Trumpa i jego administracji, czyli tworzenie atmosfery, że już coś się zacznie, że te sankcje zostaną nałożone, podbijanie takiej atmosfery właśnie niepokoju. Tymczasem wczoraj dowiedzieliśmy się bardzo niewiele. To zresztą jeden z dziennikarzy obecnych na konferencji prasowej sekretarza skarbu słusznie wskazał, że D-Day to była ofensywa, która rzeczywiście zmieniła losy II wojny światowej. Natomiast ten ekonomiczny D-Day zapowiadany przez Trumpa na razie żadną ofensywą nie jest, tylko jest taką zapowiedzią ofensywy, która może się wydarzyć, jeżeli Iran nie zmieni swojego stanowiska. Wiemy dobrze, że Iran swojego stanowiska nie zmieni, więc administracja amerykańska będzie musiała nałożyć te sankcje, czy to, co zapowiada. Na szczegóły musimy jeszcze poczekać. Aczkolwiek

0: Biorąc pod uwagę, że rzeczywiście, tak jak pani redaktor wskazała, to Chiny są największym partnerem, czy jednym z największych partnerów Iranu, bo też mamy tutaj Turcję, Zjednoczone Emiraty Arabskie, to Stany Zjednoczone mają nie do końca możliwość kontrolowania tego, czy handel z Iranem się odbywa, czy nie. Bo oczywiście sankcje na Iran, też musimy o tym pamiętać, nie są od wczoraj czy od roku, ale są już od kilkunastu lat nakładane i przez Unię Europejską, i przez kolejne administracje amerykańskie, więc jeżeli chodzi o ten świat zachodni, czy chociażby Stany Zjednoczone, nie wiem, Kanadę, Unię Europejską, no to sankcje są w mocy już od bardzo od dawna. Tu co najwyżej te groźby pod kierunkiem krajów, które będą nadal handlowały z Iranem, no to właśnie są kierowane do Chin, Rosji czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich bądź też Omanu, no ale są to państwa, które nie znajdują się w takim położeniu, zwłaszcza Chiny czy Rosja, żeby na poważnie brać te ostrzeżenia amerykańskie, bo tak jak powiedziałem, sankcje już są i na wiele produktów, między innymi też na ropę irańską, i te państwa, które mimo tych sankcji nadal handlowały z Iranem, myślę, że i po tych ostrzeżeniach z dnia wczorajszego również będą to robiły.
1: Czy Amerykanie już przegrali wojnę z Iranem?
0: To myślę, że zbyt mocne sformułowanie. Też nie jest tak, że jak to mówi Donald Trump czy jego wiceprezydent, że Iran przegrał wojnę, tylko jeszcze o tym nie wie, bo jakby faktycznie przegrał wojnę, to byłby pierwszy, który by się o tym dowiedział. Natomiast tutaj Iran pokazał, że ma czas i mimo tego, że gospodarka Iranu jest w tragicznej sytuacji, że społeczeństwo Iranu staje się coraz biedniejsze i nie stać go na coraz bardziej podstawowe produkty, chociażby żywnościowe, no to biorąc pod uwagę, że jest to reżim totalitarny tak naprawdę, to może sobie pozwolić na jeszcze bycie w tym takim stanie zawieszenia gospodarczego bardzo długo. No a Stany Zjednoczone, Donald Trump zwłaszcza i w obliczu zbliżających się wyborów, musi mieć jakiś przełom. No ale biorąc pod uwagę to, że póki co Stany Zjednoczone grożą ekonomicznie, no to widać wyraźnie, że nie mają ochoty już kontynuować tej wojny militarnie, więc tutaj wchodzi ona w drugi okres, tak zwany, czyli taki okres właśnie gospodarczych sankcji, który moim zdaniem niewiele zmieni, bo jeżeli Iran miałby się już poddać, to by to zrobił dawno, a patrząc na jego strukturę, na to, jak silny jest reżim i na to, jak kontroluje społeczeństwo, to nic nie zapowiada tego, aby jakaś rewolucja w Iranie miała nastąpić i reżim został obalony, a tylko w takiej sytuacji ta wojna mogłaby się w tej chwili zakończyć.
1: Na ile niepowodzenia jednak mimo wszystko Amerykanów albo brak powodzeń Amerykanów w tej wojnie z Iranem wpływa na te rekordowo niskie poziomy poparcia dla prezydenta Trumpa?
0: Zdecydowanie to wpływa, bo o ile Amerykanie, społeczeństwo amerykańskie nie bardzo interesuje się sprawami międzynarodowymi, o tyle widzi we własnych portfelach coraz mniej dolarów, bo ropa staje się coraz droższa, podstawowe produkty również stają się coraz droższe. Sam Donald Trump mówi, że każdy Amerykanin, jeżeli jest patriotą, powinien wziąć to na siebie i się nie przejmować wysokimi cenami, bo najważniejsze jest zwycięstwo z Iranem. No ale dla przeciętnego Amerykanina jest to jakaś abstrakcyjna formuła. Zwykły Amerykanin właśnie swoje poglądy polityczne, czy to na kogo głosuje, będzie decydowało to, jak gruby jest portfel Amerykanina. On jest coraz chudszy. Sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych jest dobra, ale to nie oznacza, że nie jest podatna na różne fluktuacje, zwłaszcza, że Donald Trump tutaj szarżuje coraz to nowymi cłami i groźbami. Więc myślę, że ta wojna w Iranie, czy ta właśnie niezakończony konflikt w Iranie, przeciągający się, a w konsekwencji wpływający na ceny ropy i podstawowych produktów w USA, no on ma bezpośredni wynik na to, jak Donald Trump jest postrzegany w Stanach Zjednoczonych. A tak jak pani redaktor wskazała, no to poparcie dla Donalda Trumpa jest rekordowo niskie obecnie. Jeśli wierzyć

0: sondażom, to tylko w 3 stanach spośród 50 Donald Trump cieszy się większym poparciem niż niechęcią.
1: A wybory te uzupełniające do kongresu no, zbliżają się wielkimi krokami. Na ile jako odpowiedź na te problemy sondażowe republikanów i samego prezydenta Donalda Trumpa, na ile odpowiedzią na te problemy może być to, co dzieje się teraz na linii Stany Zjednoczone-Kanada, czyli ta no, wojna celna, potyczka celna, która trwa. Prezydent Trump nakłada kolejne cła na wyroby sprowadzane z Kanady. Z kolei Kanadyjczycy odpowiadają podobnymi rozwiązaniami.
0: Myślę, że Donald Trump rzeczywiście szuka wroga, czy szuka kogoś, kraju, osoby, na której mógłby się skupić i na której mógłby skupić zainteresowanie Amerykanów, a przynajmniej wskazać tego winnego wysokich cen i problemów finansowych Amerykanów. Z Iranem nie do końca się to udało, więc tutaj powraca ten Kanada i ten konflikt gospodarczy z Kanadą. Przy czym też pamiętajmy o tym, że wiele z kwestii, które podnosi administracja Trumpa, jest rzeczywiście ważnych i rzeczywiście gdzieś warto byłoby, aby te dwa państwa rozwiązały, bo w tym bilansie gospodarczym, w wymianie handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, co prawda nie ma takiej dużej przepaści, bo praktycznie on się bilansuje niemalże 1:1, no ale wiele produktów Kanada sprowadza z państw trzecich i sprzedaje taniej w Stanach Zjednoczonych i to warto by było rozwiązać. Natomiast sposób, jaki to robi Donald Trump, no, oskarżając czy pisząc o swoich partnerach z Kanady jako klaunach i osobach nie do końca rozumnych, no to pokazuje, że bardzo słaby z niego negocjator.
1: No właśnie.
0: Bo jeżeli wierzyć...
1: A jeśli przyjrzeć się tym jego doświadczeniom i dokonaniom z czasów kariery biznesowej, no to aż trudno uwierzyć, że tymi metodami, które prezentuje teraz jako polityk, mógł osiągać sukcesy w biznesie.
0: Te sukcesy w biznesie to też bardziej taki PR
1: legenda
0: Donalda Trumpa i jego firmy niż rzeczywiste realia, bo pamiętajmy, że Donald Trump i jego firma już wielokrotnie ogłaszali bankructwo i to zawsze było takie balansowanie na cienkiej linii między powodzeniem a totalną katastrofą. No ale Donald Trump już miał czas się poznać na tym, że polityka to nie jest czysty biznes w Nowym Jorku, gdzie ten, który ma więcej pieniędzy i większą siłę wygrywa, tylko w polityce ważne są oprócz kwestii gospodarczych też kwestie chociażby takie jak tożsamościowe czy poczucie godności, które Donald Trump zupełnie marginalizuje właśnie no, krytykując polityków z Kanady. A też warto przypomnieć to, że Kearney został premierem Kanady, czy jego partia liberalna wygrała wybory między innymi dzięki Trumpowi, który jednoznacznie opowiedział się za partią konserwatywną w Kanadzie, która przed dojściem Donalda Trumpa do władzy wszystkie sondaże wskazywało na to, że wygra. No jak Donald Trump zaczął krytykować Justina Trudeau i jego partię liberalną i też Kearneya, który zastąpił Trudeau, no to okazało się, że Kanadyjczycy na złość Trumpowi wybrali partię liberalną. No, wracając do tego sporu gospodarczego, to widać wyraźnie, że i Kanada i tak naprawdę administracja amerykańska byłyby zgodne i to porozumienie mogłoby zostać osiągnięte, gdyby nie dociskanie śruby Kanadyjczykom, bo trzeba tu też przypomnieć, że chociażby Stany Zjednoczone rościły sobie prawo do tego, aby decydować, czy Kanada będzie mogła zawierać umowy handlowe, mówiąc w uproszczeniu, z państwami trzecimi i na jakiej podstawie te umowy miałyby być, więc tutaj Kanada miała być traktowana nie jako protektorat Stanów Zjednoczonych, a nie jako niepodległe państwo i na to ani Kani, ani kto inny, kto by rządził Kanadą, nie mógł się zgodzić. Ale wydaje mi się, że no tutaj jeszcze negocjacje pewnie będą trwały, bo nie mogą ta sytuacja na styku Stanów Zjednoczonych i Kanady nie może w nieskończoność przedstawiać się jako wojna gospodarcza z coraz większymi cłami. Te dwa państwa będą musiały w końcu się porozumieć. Pytanie tylko kiedy i z jaką szkodą dla każdego.

0: z państwa, bo oba państwa na tym cierpią.
1: No na pewno i zastanawiam się też nad skutkami dla Europy i dla europejskiego rynku tego sporu i dla europejskiej polityki również, bo wydaje mi się, że im bardziej iskrzy na linii Kanada-Stany Zjednoczone, tym obserwujemy symptomy większego zbliżenia Kanady do rynku europejskiego i w ogóle do Unii Europejskiej.
0: Tak, już od dłuższego czasu Kanada negocjuje chociażby z Ameryką Południową, podobnie jak zresztą Unia Europejska wcześniej to zrobiła i podpisała umowę Mercosur w sprawie znajdywania tych rynków alternatywnych dla Stanów Zjednoczonych, bo coraz więcej państw widzi wyraźnie, że bardzo trudno prowadzić handel ze Stanami Zjednoczonymi pod wodzą Donalda Trumpa. Tutaj jednak bym zaznaczył, że z tego konfliktu celnego między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi Europa trochę jednak korzysta, bo to, że wyższe cła są nakładane na samochody kanadyjskie czy produkowane w Kanadzie, bo to w większości przypadków mówimy o amerykańskich firmach, jak chociażby Ford, na tym korzystają producenci europejskich samochodów, którzy po bardziej konkurencyjnych cenach mogą je sprzedawać w Stanach Zjednoczonych, więc tego Donald Trump wydaje się, że nie do końca rozumie, co dziwne, bo jest, określa się biznesmenem, że każde cła, zwłaszcza w XXI wieku i w trzeciej dekadzie XXI wieku, no, nie dają zwycięstwa zero-jedynkowego, że tam, gdzie nałożymy cła, pojawiają się nowi gracze, jak chociażby te cła, które wprowadzono na towary chińskie, no, sprawiły, że Stany Zjednoczone coraz więcej importują z Wietnamu i pozostałych państw azjatyckich, gdzie te ceny są konkurencyjne. Mhm. Więc to nie jest tak, że cła nałożone na Kanadę czy Chiny automatycznie przełożyły się na większe sprzedaż produktów amerykańskich, tylko po prostu przedsiębiorcy w Stanach Zjednoczonych znaleźli dostawców w innych częściach świata i z Kanadą jest podobnie. Rynek nie znosi próżni, a w konsekwencji tak gospodarka Stanów Zjednoczonych tych miejsc pracy w produkcji, w przemyśle nie stworzy, no bo jest zbyt zaawansowanym państwem technologicznie i zbyt wysokim poziomem, żeby to się komukolwiek opłacało, tak, także w samych Stanach Zjednoczonych.
1: Panie profesorze, to jeszcze na koniec naszej rozmowy wątek i sprawa ukraińska. W kontekście tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, czytamy o tym, że prezydent Trump złożył Ukraińcom i Ukrainie życzenia z okazji obchodzonego wczoraj przez ten kraj Święta Niepodległości, no ale też słyszymy o tym, że mieli być tam na miejscu wczoraj Steve Witkoff i Jared Kushner, ale tę swoją wizytę przedstawiciele prezydenta Stanów Zjednoczonych, wizytę w Kijowie, odłożyli. Co to znaczy?
0: Tutaj Donald Trump nie ma chyba konkretnej polityki wobec Ukrainy, bo już od półtora roku widać wyraźnie, że się miota od jednej strony do drugiej, tutaj od zbliżenia z Rosją po zbliżenie z Zełenskim. Ale tak naprawdę jasnej tutaj strategii nie ma. No tutaj na pewno te cła czy te sankcje nałożone na Iran będą takim sprawdzianem dla relacji amerykańsko-rosyjskich, bo Rosja jako jeden z takich czołowych partnerów Iranu będzie musiała podjąć decyzję, co w takiej sytuacji zrobić. Aczkolwiek zapewne znajdzie sposób, żeby ten handel z Iranem gdzieś się odbywał, ale nieoficjalnymi kanałami. Natomiast no, Donaldowi Trumpowi nie zależy, czy nie jest dla niego priorytetem wojna na Ukrainie, iż to niejednokrotnie pokazał. Steve Witkoff i Jared Kushner to jest taki duet, który nie zawsze jego przyjazd oznacza coś pozytywnego, więc w tym przypadku pewnie niektórzy Ukraińcy odetchnęli z ulgą, że nie przyjechali, bo mogliby różne plany przedstawić, niekoniecznie zbieżne z interesem Ukrainy. Dla Ukrainy teraz najważniejszymi partnerami są Europejczycy, co zresztą było wczoraj widać, bo był obecny między innymi premier Wielkiej Brytanii, a też silne wsparcie Francji, Niemiec, oczywiście Polski. Stany Zjednoczone dystansują się od tego konfliktu, no, bo tak naprawdę Donald Trump liczy, że jednak ten handel z Rosją będzie mógł zostać przywrócony jak najszybciej i na tym mu najbardziej zależy.
1: Pan profesor Krzysztof Wasilewski, amerykanista, Politechnika Koszalińska, był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Teraz w Polskim Radiu 24 porozmawiamy o bezpieczeństwie na drodze. Pan Mariusz Sztal, ekspert do spraw bezpieczeństwa.

0: ruchu drogowego połączony z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Powodem tej rozmowy jest no niestety to, co wydarzyło się w Krakowie, co wstrząsnęło tak naprawdę całą Polską. Tragiczny w skutkach wypadek, tragiczne w skutkach potrącenie na ulicy Solnej. Dwie osoby nie żyją, to rodzice 8-miesięcznego dziecka.

0: że już wielokrotnie alarmowali o tym, że tam kierowcy jadą za szybko i prędzej czy później do tragedii może dojść. No i niestety doszło. Panie Mariuszu, na ile takie apele mieszkańców, apele społeczne pozostają w naszym kraju bez echa i kończy się to tak tragicznie jak w przypadku Krakowa?
1: Nie dlatego doszło do tego nieszczęścia, że apele mieszkańców pozostały bez echa. To jakby rozmasowywanie zupełnie przyczyny. Przyczyna jest dosyć prosta. Powy kierowca dzisiaj mówi, że stan nawierzchni był niewłaściwy, to wiedział o tym, kiedy po niej jechał. Gdyby jechał z prędkością, jaka była dopuszczalna na tym odcinku drogi, z całym prawdopodobieństwem, jestem przekonany, że do tego nieszczęścia by nie doszło. Dzisiaj to jest poszukiwanie przyczyn alternatywnych, a nie istoty sprawy. Gdyby nie był bandytą drogowym i gdyby stosował się do reguł, norm i zasad, to do tego nieszczęścia by nie doszło. Natomiast takich sytuacji w skali kraju codziennie mamy więcej. Natomiast kanwa tej sprawy jest o tyle tragiczna z dwóch powodów. Po pierwsze, że nie żyje dwoje ludzi i ich dziecko zostało osierocone. A po drugie, że sprawa szczęścia albo na nieszczęście, ale chyba na szczęście, została bardzo mocno przez media nagłośniona. I to dobrze, bo o takich sprawach w każdym przypadku powinniśmy mówić, bo to jest też nadzieja do tego, żeby ten apel do społeczeństwa docierał skuteczniej.
0: I pewnie powinniśmy mówić, że jak jest znak ograniczenie do 30, to nie więcej niż 30.
1: Z całą pewnością, a nie jednokrotnie, nawet znacznie mniej niż to, co wynika ze znaku, i jest tylko jedna osoba, która decyduje o tym, z jaką prędkością porusza się pojazd, to jest kierowca. I nie wolno tutaj absolutnie, i to będę bardzo mocno apelował, żebyśmy nie rozmasowywali przyczyn tego nieszczęścia.
0: Odpowiedzialna osoba, rozumiem, jedna, kierujący tym samochodem. No ale będę dalej mówić o tych ograniczeniach i o tych znakach, bo to jest pewnie doświadczenie wielu naszych słuchaczy, kierowców, no, którzy wiedzą, że mimo że stoi ten znak ograniczający prędkość w wielu miejscach, no to uzasadnienie tego ograniczenia bywa wątpliwe i być może to skłania wielu kierowców w naszym kraju do tego, żeby jechać szybciej, no bo wiedzą, że może to ograniczenie jest na wyrost. Ja nie mówię, że to jest jakieś uzasadnienie i usprawiedliwienie tragedii, do których dochodzi na polskich drogach w związku z przekroczeniem prędkości, ale może warto by się przyjrzeć tym ograniczeniom i je zweryfikować, bo też ci, którzy prowadzą samochód poza granicami Polski, mówią o tym, że kiedy jedzie się w Niemczech czy w Czechach czy gdzieś indziej i jest to ograniczenie, to wiadomo, że skoro ono tam stoi, to ze stuprocentową pewnością wiadomo, że jeżeli pojedzie się szybciej, no to może się skończyć tragicznie. W Polsce bywa różnie.
1: Poruszyła pani redaktor taki bardzo socjologiczny problem naszego społeczeństwa, bo my po prostu wiemy lepiej. Mamy blisko 40 milionów fachowców od wszystkiego w tym kraju i to trochę tak wygląda. Natomiast usystematyzujmy pewne treści, które tutaj padły.
0: Nie mamy niestety wiele czasu.
1: Ja wiem, ale w moim odczuciu te efekty, o których pani mówi, czyli to, że mam ograniczyć do 50, jadę więcej, to jest skutek niewłaściwego przygotowania do tego, żeby być kierowcą. I to wynika po prostu z tego, że treści bardzo często na kursach nauki jazdy są przekazywane w sposób następujący. Jest 50, jak przekroczysz, to nie zdasz egzaminu. Jak przekroczysz, to dostaniesz mandat. Natomiast nie ma tych treści, które mówią wprost. Jeżeli będziesz jechał 60 na godzinę, a nie 50, to twoja droga hamowania wydłuży się o 10 metrów.
0: I możesz zrobić sobie albo komuś bardzo poważną krzywdę. I z tym zostawmy naszych słuchaczy. Pan Mariusz Sztal, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, był z nami.
1: Dziękuję uprzejmie.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost.

0: suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 10.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Przemysław Kral powinien być pod specjalną ochroną nie tylko z powodów politycznych, ale też kryminalnych. Tak mówił na naszej antenie publicysta Telewizji Polskiej Piotr Maślak. Szef upadłej giełdy Zonda Krypto usłyszał zarzut udziału w oszustwie o dużych rozmiarach. Taką informację podaje Onet. Dziennikarze przekazali też, że biznesmen liczy na złagodzenie kary i współpracuje z prokuraturą, ujawniając mechanizmy finansowania polskiej prawicy.
5: Równie istotne, jeżeli nie istotniejsze, jest to, co Przemysław Kral może powiedzieć po pierwsze o tajemniczym zniknięciu, a będzie musiał jako świadek koronny, czy mały, czy duży, zeznać wszystko, co wie o zniknięciu pierwszego prezesa i założyciela BitBay, później Zonda Krypto, prawdopodobnej śmierci. To, co będzie musiał powiedzieć o rosyjskim finansowaniu tego podmiotu gospodarczego.
4: Mówił Polskiemu Radiu 24 publicysta Piotr Maślak. Obszernie o sprawie Zonda Krypto piszemy też na portalu polskieradio24.pl. Demografia wymusi zmiany w szkolnictwie. Dyrektorzy szkół z Poznania zwracają uwagę, że spadek liczby uczniów widoczny jest także w centrach i na obrzeżach dużych miast. Wyzwaniem jest też znalezienie nauczycieli przedmiotów ścisłych, mówi Ewa Frąckowiak z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Poznaniu.
6: Widzimy ten niż. To stwarza również duże kłopoty organizacyjne, bo można by powiedzieć, małą szkołą się fajnie kieruje. Zdecydowanie nie. Wystarczy, że jedna czy dwóch osób nie ma w trakcie roku i jest to gigantyczne. Problem. Innym problemem nie tylko w mojej szkole, ale myślę, że większość dużej części szkół jest to, że nauczycieli nie ma i dlatego pracują w dwóch, trzech szkołach nieraz.
4: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych wolnych jest ponad 11 700 etatów. Starostwo tatrzańskie złożyło do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez działaczy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Chodzi o wydarzenia z ostatnich dni, w tym protest na drodze do Morskiego Oka. Urzędnicy zarzucają aktywistom m.in. znieważanie funkcjonariuszy publicznych oraz szerzenie mowy nienawiści wobec górali jako grupy etnicznej. Podczas protestu i konferencji prasowej byliśmy obrażani i pomawiani, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
7: Przywoływanie historii Goranfolku, innych przywar, lżenie nas jako katolików i tak dalej. Temu musimy dać odpór stanowczy. Można protestować i w Polsce mamy zapewnione swobody obywatelskie, ale nie można przy tym łamać prawa. Daliśmy obszerny materiał, który zarzuca nam się korupcję, jakiś układ mafijny. Stanowczo temu zaprzeczamy.
4: Aktywiści zapowiadają kolejne protesty i podtrzymują żądanie całkowitego wycofania transportu konnego.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Minęła godzina 10.33.
3: Stan dnia.
8: Ukraina chce zwiększenia tranzytu swojego zboża przez Polskę. Polski i ukraiński rząd prowadzą rozmowy w tej sprawie. Potwierdził to minister rolnictwa Stefan Krajewski, który jednocześnie zaznaczył, że jego resort nie zgadza się na to, by to zboże trafiało do Polski. Na konferencji ministra była Dagmara Kędzior, nasza reporterka. Dzień dobry, Dagmaro.
9: Dzień dobry.
8: To co wiemy w tej sprawie? Jakie są komentarze ministra?
9: Faktycznie tutaj minister potwierdził, że te rozmowy po stronie polskiej trwają, natomiast on jako resort nie uczestniczy w nich. Prowadzi je konkretnie resort infrastruktury i spraw zagranicznych. Tutaj możemy jednak odwołać się do tego, jak wyglądało to w przeszłości. To w zasadzie w każdym takim przypadku te resorty brały ostatecznie pod uwagę to, co Ministerstwo Rolnictwa miało do powiedzenia w tej sprawie. I tutaj Stefan Krajewski dodał, że na ten moment nie ma ze strony Polski żadnych ustępstw w tej sprawie. Stefan Krajewski również podkreślił, że jeśli chodzi o stanowisko Polski, to pozostaje ono niezmienne. I to niezmiennie od paru lat, ponieważ rząd nie chce powtórki z kryzysu zbożowego sprzed kilku lat.
10: Mamy swoje doświadczenia z 2020-2023 roku i nie chcemy do tej sytuacji doprowadzić, jaka była wtedy, że Polska została zalana ukraińskim zbożem, wtedy bez żadnej kontroli wpuszczalnej.

0: zboże technicznym, zbożem, które nie spełniało żadnych norm jakościowych.
1: Hipotetycznie, gdyby była możliwość zwiększenia tego transportu ukraińskiego zboża przez polskie porty, to tutaj Stefan Krajewski powiedział, że w zasadzie można byłoby to rozważyć, jednak w pierwszej kolejności wyeksportowane musi być polskie zboże.
0: W pierwszej kolejności wywiezieniu naszych nadwyżek, wykorzystaniu polskiego zboża i tutaj to wymaga też szerszej dyskusji, rozmowy. Dzisiaj takie decyzje nie zapadają.
1: Jeśli też spojrzymy na to, jak mówi prawo w tej sprawie, no to jeśli chodzi o wjazd ukraińskich produktów rolnych na rynek polski, to on jest zablokowany na mocy rozporządzenia ministra rozwoju i technologii, to jeszcze z 2023 roku. Wtedy ten dokument wprowadził bezterminowe ograniczenia dotyczące importu tych wybranych towarów z Ukrainy, jednak przepisy dopuściły na przewóz tranzytowy, czyli właśnie zboże może przejeżdżać przez Polskę, o ile jego celem są porty morskie lub też państwa ościenne. Właśnie tutaj Ukraina chciałaby, to jej zboże było transportowane tym tranzytem do krajów trzecich, ale przy użyciu polskich portów. Jednak sprawa jest dość skomplikowana, no bo się okazuje, że też to wymaga indywidualnych ustaleń i też zawierania niektórych kontraktów, bo po prostu nie wszystkie porty są własnością państwa. Część należy po prostu do prywatnych podmiotów czy też operatorów komercyjnych.
2: Dagmara Kędzior o tym wszystkim państwu opowiadała. Bardzo dziękuję.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A temat skomentuje obecny ze mną w studiu pan profesor Arkadiusz Artyszak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry panie profesorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Uspokoił pana minister rolnictwa, mówiąc o tym, że resort, a tym samym rząd, nie chcą, żeby ukraińskie zboże do Polski trafiało?
4: Nie uspokoił, dlatego że ja jak słyszę polityków i to różnych opcji, że coś obiecują, to znaczy, że obiecują. Natomiast jeżeli politycy mówią, że zabiorą nam coś, to nam zabiorą. Patrzymy na działania. Absolutnie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wpuszczać produkty rolne z Ukrainy. Też nie bardzo wierzę w skuteczność nadzoru nad naszym tranzytem. Państwo sobie przypominacie, co się działo chyba bodajże w 2023 roku, kiedy każda ciężarówka ze zbożem ukraińskim była eskortowana przez samochód KAS-u.
2: Tak, one były plombowane.
4: Tak, tak, do granic tego obszaru, za który dany oddział KAS-u odpowiadał, później to przejmował następny i tak dalej, i tak dalej.
2: Konwoje całe.
4: Tak, pytanie, kto ponosi koszty, kto za to wszystko płaci? Absolutnie nie. Zresztą państwo wczoraj widzieliście w mediach informacje o obchodach niepodległości Ukrainy. Ja zwróciłem uwagę na jedno słowo, które powiedział pan prezydent Zełenski. Dajcie nam broń. Nie padło słowo sprzedajcie nam broń, tylko nam dajcie. Czyli cały czas postawa Ukrainy jest postawą roszczeniową. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedno wydarzenie, które miało miejsce wczoraj. W związku z sytuacją na rynkach światowych, głównie w zatoce, w której toczy się konflikt między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, miała być pomoc dla naszych rolników w postaci dopłat do nawozów i do paliwa rolniczego. Informacja o możliwości takiego wsparcia ze środków unijnych bodajże Komisja Europejska podała w czerwcu. Są już kraje europejskie, które te pieniądze wykorzystały. Na przykład Hiszpania. Jeszcze Francja dostała, jeszcze inne kraje. My nie zrobiliśmy jeszcze w tej sprawie, moim zdaniem, wystarczająco dużo. Bo najpierw był taki przekaz, że rozmawiamy z Brukselą i będą decyzje, ale teraz jest okres wakacyjny. W związku z tym prace, te negocjacje zostały spowolnione. Po czym się okazało, że nie ma żadnych naszych wniosków tutaj w tej sprawie.
2: Może będą dopłaty z budżetu?
4: No, właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że decyzja Komisji Europejskiej, która przyznała Polsce bodajże 66 milionów euro, co w przeliczeniu na hektar u nas dałoby 20 zł, gdyby kto każdy hektar uzyskał, pozwalał krajowi członkowskiemu, żeby 200% tej kwoty dołożył z własnego budżetu. Ale wczoraj głuchnęła informacja, że Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad tym rozwiązaniem, ciągle rozmawia. Wnioski będą przyjmowane w październiku. Wypłatą środków będzie się zajmowała Agencja Restrukturyzacji, co oznacza, że będą to tylko i wyłącznie środki unijne. czyli nie będzie żadnego wsparcia z budżetu.

0: budżetu krajowego. Druga kwestia pomocy to jest paliwo rolnicze, te słynne 52 grosze dopłaty do litra. To też będzie tylko i wyłącznie wsparcie z budżetu krajowego, z budżetu unijnego, przepraszam, czyli my z własnego budżetu nic nie tutaj dołożymy. Czyli rozumiem, że szef resortu rolnictwa poszedł do ministra finansów z prośbą o pieniądze na wsparcie dla trudnej sytuacji dla rolnictwa i usłyszał, że nie ma żadnych pieniędzy. Jedyne wsparcie, jakie będzie, to będzie wsparcie ze środków unijnych, ale tak jak mówię, inne kraje już te pieniądze przekazały farmerom. U nas dopiero będą zbierane wnioski.
1: To, że te pieniądze właśnie będą rozdawane dopiero pod koniec roku, jakie to ma znaczenie dla takiego, no, dla takiej organizacji pracy w gospodarstwie?
0: Jesteśmy po żniwach. To, co też zaskoczyło rolników, to fakt, że obniżenie, czy ten program CPN2, czy BIS, on się pojawił dopiero po żniwach, czyli w zasadzie, kiedy żniwa się kończyły. Mało tego, ponieważ tam nie było zmiany stawki VAT-u, to te gospodarstwa towarowe, no to w zasadzie nic na tym nie skorzystały, bo tyle VAT-u, ile płacą, tyle odzyskują. W związku z tym to była żadna pomoc. Tak samo jeśli chodzi o klęskę suszy. Wszyscy wiemy, że w tym roku polskie rolnictwo zostało dotknięte bardzo mocno klęską suszy, na niespotykaną skalę do tej pory. Zresztą nie tylko Polska, też inne kraje europejskie. I tutaj ciągle są zbierane wnioski. Nie ma żadnej pomocy w tej chwili, która by trafiła dla rolników. Oni ponoszą koszty na zakup paliwa, części zamiennych, no część kupiła nawozy, część, ponieważ jesteśmy już po siewach rzepaku, czy w trakcie siewu rzepaku. Znam wielu rolników, którzy po prostu zrezygnowali z zakupów nawozów, bo stwierdzili, że to jest za drogie w stosunku do cen płodów rolnych, które w przypadku zbóż, no, są najniższe od 20 lat, a koniunktura w rolnictwie, to już któryś raz z panią tutaj bardzo miło rozmawiam, że to już jest od 30 lat mamy najgorszą koniunkturę w rolnictwie. Jeżeli ktoś pomaga, to pomaga szybko. Natomiast te pieniądze, one będą. My słyszymy w kółko obietnicę, że one będą. Teraz pojawił się ten termin październik. Natomiast żeby nie było, że tylko krytykuję szefa resortu rolnictwa, to chciałem go pochwalić za zmianę swojej decyzji odnośnie terminu zakupu nawozów. Bo w poprzedniej wersji chodziło o nawozy zakupione od 1 marca do 30 czerwca. Teraz to wydłużono do 15 sierpnia, o 6 tygodni. Że można będzie te pieniądze odzyskać. Ale tych pieniędzy na kontach rolników nie ma. Na razie to są tylko obietnice.
1: Jak to wpływa na ich taką płynność finansową i na ile będziemy świadkami być może takiego efektu kuli śniegowej, nakręcającego się mechanizmu coraz poważniejszych trudności w funkcjonowaniu tych przedsiębiorstw, no bo przecież mówimy o przedsiębiorstwach, bo każde gospodarstwo rolne, no to takim przedsiębiorstwem de facto jest.
0: No tych pieniędzy brakuje. W przypadku wielu gospodarstw, koszty, które zostały poniesione, nie uległy zwrotowi, już nie mówiąc o żadnym zarobku, z różnych przyczyn, czyli i niskie ceny, i te niekorzystne zjawiska, które miały miejsce, bo to albo była susza, albo to był grat, albo to były przymrozki, albo teraz te ulewy, które przyszły, które w niczym nie pomogły, a w wielu przypadkach dokonały potężnych zniszczeń. To może odpowiadając na pani pytanie, powiem historię z dnia wczorajszego. Zadzwonił do mnie rolnik, który interesuje się tym rolnictwem i chciałby w to rolnictwo inwestować i zadał mi pytanie, bo on chce kupić gospodarstwo. Czy ja bym mu rekomendował zakup gospodarstwa? I już szczerze mu odpowiedziałem, absolutnie nie. Dlatego, że ja nie widzę żadnych sygnałów, że ta sytuacja miałaby się zmienić. Ponieważ rozmawialiśmy dalej, ma możliwość rozwoju agroturystyki. Mówię, uważam, że to jest znacznie lepsze rozwiązanie, żeby zainwestować w agroturystykę niż w tradycyjne rolnictwo. Tylko pojawia się pytanie.
1: Co będziemy jeść?
0: Skąd my będziemy brać te produkty? Ja rozumiem, że możemy brać z Lidla, z Biedronki czy z innych marketów, ale ktoś tam te produkty musi dostarczyć. Tak? Nie damy rady wszystkiego załatwić importem, bo w sytuacjach, które są kryzysowe, to wiadomo, że żywność staje się jedną z broni, którą się stosuje. I zresztą to, co widzimy w strefie Gazy na przykład, tak? Gdzie Izrael

0: stosuje no, jako jeden z brutalnych żywność jako jedną z brutalnych broni do niszczenia ludności palestyńskiej.
1: Panie profesorze, to skoro jest tak źle, tak fatalnie, do tego stopnia, że pan odradza jako ekspert swoim znajomym...
0: Chcę mieć czyste sumienie, dlatego odradzam.
1: No właśnie. To dlaczego co jakiś czas cyklicznie słyszymy i czytamy informacje z KOWR-u o wzroście eksportu polskiego rolnictwa?
0: Łatwo jest się chwalić takimi miłymi informacjami. Przeczytałem temat dzisiejszej konferencji pana ministra. To jest taki mięciutki, milutki temat. Nie było informacji, że to jest o trudnej sytuacji w rolnictwie, że jest o paliwie, o dopłatach do nawozów. To jest zasługa przede wszystkim przedsiębiorców, którzy tą żywność przetwarzają i ją skutecznie eksportują. Oczywiście tutaj ministerstwo też ma swój wkład we wspieraniu i zdobywaniu kolejnych rynków, ale największy wkład w wyprodukowanie tej żywności mają po pierwsze rolnicy, czyli ci, którzy to robią na polu, a po drugie firmy, które to skupują, przetwarzają i skutecznie oferują na rynkach światowych. To już któryś raz też rozmawialiśmy o tym, że polska żywność na świecie jest kupywana nie dlatego, że się Polska kocha i szanuje, tylko dlatego, że ta żywność jest bardzo dobrej jakości.
1: I pewnie stosunek jakości do ceny jest na tyle korzystny, że warto po prostu
0: oczywiście
1: kupować
0: tutaj nie ma sentymentów. Jeżeli wejdzie konkurencyjna żywność, no to my z tych rynków po prostu wypadniemy. Tu nie ma żadnych sentymentów. Jest twarda walka o rynek.
1: Konkurencyjna, czyli ta z krajów Ameryki Południowej, nawiązujemy do umowy z Mercosurem czy z Indii, no ale czy jakościowo będzie w stanie konkurować z tą z Polski, skoro jest taka świetna?
0: Ja byłem zdziwiony, jak Ministerstwo Rolnictwa chwaliło się bardzo dobrymi efektami handlu z krajami Mercosur po miesiącu obowiązywania umowy. Po miesiącu obowiązywania umowy, teraz mamy drugi miesiąc, wszyscy wiedzą, że ten... okres jest zbyt krótki, żeby taką umowę oceniać. A wrócę do jeszcze jednego przykładu, który już wielokrotnie podawałem. Ta umowa z krajami Mercosur to jest taki ruch ze strony tamtych krajów włożenia nogi za próg unijnego rynku. Czyli nie po to wkładamy nogę za próg, żeby ją później wyjąć, tylko po to, żeby te drzwi otworzyć szerzej. Bo oni tam widzą szansę właśnie w ekspansji na rynek europejski. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie, no bo nie jesteśmy w stanie spowodować, żeby oni produkowali żywność zgodnie ze standardami unijnymi, no to może zróbmy ruch w drugą stronę i obniżmy standardy unijne, żeby naszym rolnikom było łatwiej produkować. I wtedy możemy próbować z nimi konkurować. Natomiast jeżeli u nas wymagania są takie wysokie, tam już pomijając specyfikę warunków pogodowych, glebowych i tak dalej, struktury gospodarstw, więc tak naprawdę w wielu krajach to jest kilka rodzin, które zajmują się rolnictwem i są potężne latyfundia, no to poluzujmy wymagania wobec naszych rolników. Tutaj nic takiego nie słychać.
1: Na ile, panie profesorze, te standardy, o których rozmawiamy, to jest rzeczywiście kwestia... tego, gdzie na mapie geograficznie żywność jest produkowana, a na ile to zależy od tego, czy to jest produkcja przemysłowa, czy jednak bardziej taka w małych gospodarstwach manufaktura. Bo często przy okazji Mercosuru o tym rozmawiamy, że właśnie mamy wątpliwości, czy rzeczywiście te normy, które są nałożone na te towary eksportowe będą przestrzegane, bo te nasze instytucje, które się tą kontrolą powinny zajmować, no, nie są w stanie sprawdzić każdej partii, która do nas przyjeżdża. I rodzi się pytanie, czy europejscy rolnicy, czy polscy rolnicy, mając świadomość, że te instytucje kontrolne no nie są w stanie spełniać swoich zadań w 100%, to czy też nie ulegają takiej pokusie, szczególnie ci producenci na dużą skalę, żeby te normy sami sobie obniżać?
0: To znaczy, myślę, że dobrze by było zasięgnąć opinii dostawców żywności do marketów. Państwo by się przekonali, jak wysokie są wymagania odbiorców, tam żaden dostawca, który ma podpisany kontrakt z marketem, to są duzi dostawcy przede wszystkim, on sobie nie pozwoli na wpadkę, żeby tam pojawiły się pozostałości środków ochrony roślin. Już nie mówię środków ochrony roślin, których stosowanie jest zabronione, ale tych, które jest dopuszczalne zgodnie z prawem.

0: ale są pewne określone poziomy. Markety czy sieci marketów mają tutaj bardzo ostre wymagania, znacznie bardziej ostrzejsze niż przewidują to przepisy prawa. Natomiast w kontekście tego, co pani powiedziała o naszych służbach kontrolnych. Mhm. Ja dostałem w zeszłym tygodniu informację od jednego z lekarzy weterynarii z informacją, że w polskich inspekcjach, które zajmują się kontrolą żywności, a mamy ich kilka, mhm. Kończą się pieniądze, już nie ma pieniędzy. W związku z tym pytanie jest, jak będzie przebiegała kontrola tej żywności, która do Unii Europejskiej wchodzi. Też rozmawialiśmy o tym, że wystarczy, że produkt wejdzie na dowolny kraj unijny i później już się przemieszcza swobodnie. Tak samo w przypadku zboża z Ukrainy. Jaką mamy gwarancję, że zboże, które przekroczy granice Unii, później już nie wejdzie na nasz rynek jako zboże unijne? Ja nie mam takiej gwarancji. W związku z tym uważam, że tutaj jakiekolwiek ustępstwa nie powinny mieć miejsca. Też powinno się pojawić pytanie, no dobrze, a co my dostajemy w zamian? Bo na razie nikt o tym nie mówi. Co my dostajemy w zamian? Nie ma żadnej informacji. Natomiast jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja, że któryś z rolników łamie przepisy dotyczące na przykład stosowania środków ochrony roślin, no to po prostu trzeba takie przypadki znajdować i po prostu egzekwować przepisy. Wiemy, że w tej chwili bardzo niskie są ceny cukru, a przeczytałem taką informację, że jeden z koncernów niemieckich, który u nas działa, no będzie jeszcze dodatkowo weryfikował surowiec, czy nie ma tam pozostałości środków ochrony roślin, które są zabronione. Czyli nawet przy tak tragicznej sytuacji na rynku odbiorcy jednak zwracają uwagę na to, w jaki sposób prowadzi się produkcja.
1: No to może to jest gwarancja tego, że nawet te importowane z krajów Ameryki Południowej produkty żywnościowe właśnie już na etapie handlu przejdą taką kontrolę.
0: Jest pani pełna wiary. Ja aż tak wielkiej wiary nie mam.
1: Panie profesorze, to teraz z punktu widzenia konsumenta zapytam, no bo brzmi to wszystko niezbyt optymistycznie niestety, jeśli chodzi o jakość tych produktów, które trafią na półki sklepowe, a potem na nasze stoły, no i jeśli chodzi o dostępność tych produktów i ich ceny. Jaki to sezon jesienny przed nami?
0: To znaczy tak, jeśli chodzi o jakość, to ja bym się nie bał kupować polskiej żywności, bo moim zdaniem jest ona bardzo wysoka. To, że od czasu do czasu pojawiają się informacje, że jest ona podrabiana, no to znaczy, że jest to wysoka jakość, bo nie podrabia się byle czego, tylko raczej coś, co ma wartość. Natomiast moim zdaniem no tutaj żywności nam nie zabraknie w tym roku. Natomiast wiemy, są mniejsze zbiory na przykład zbóż. W zeszłym roku były wysokie. No i teraz jak ceny specjalnie nie wzrosły, wręcz przeciwnie, są niższe, w związku z tym najprawdopodobniej oczekujemy, że ceny pieczywa pójdą w górę. Chociaż ceny mąki to jest tam ułamek wartości. No i będzie pytanie, dlaczego to pieczywo nam drożeje. Odpowiedź będzie, no bo mamy mniej zboża. A to, że ceny są niższe, to nikogo to specjalnie nie interesuje. Jeżeli chodzi o ziemniaki, no mieliśmy szaleństwo z ziemniakami w poprzednim sezonie, urodziło ich się za dużo, ceny były takie, jakie były. W tym roku jest mniej, w związku z tym będzie normalnie. Jeśli chodzi o cukier, cukier będzie tani. Tutaj markety prześcigają się w obniżaniu ceny.
1: Tak.
0: Ja znalazłem chyba najniższą ofertę, bo już tam mam hopla na wyszukiwaniu najtańszych cen cukru. Znalazłem chyba ofertę jednej sieci, że tam kup ileś i dostaniesz tam ileś, 85 groszy za kilogram. Super.
1: Cena także opakowania.
0: To super. Czyli tutaj nie będziemy mieć problemu z żywnością, natomiast najprawdopodobniej no, ceny będą wyższe, ale jeśli część tych pieniędzy ze wzrostu cen trafi do rolników, to będzie to niewielka część. Natomiast reszta przejmą, tak jak zawsze, przejmą pośrednicy i będzie to tak długo, aż w końcu rolnicy w jakiś sposób się wreszcie zorganizują. Ja jestem trochę przerażony, teraz jest sezon dożynek, występują tam różnej maści polityków, i tych, co rządzili, i tych, co rządzą, i tych, co chcą rządzić.
1: Bo jesteś

0: Jesteśmy w roku wyborczym
1: właśnie. Obietnice są przedziwne. Ja tylko dziwię się reakcji wielu rolników, że tak w trudnym roku oni oklaskują tych polityków, są im wdzięczni za obecność. Czasami mam wrażenie, że jednak duch chłopa pańszczyźnianego, sam jestem ze wsi, jednak na tej naszej wsi jeszcze żyje.
0: Oj, panie profesorze, pewnie teraz włożyliśmy kij w mrowisko, ale też nie jesteśmy po to, żeby schlebiać.
1: No właśnie.
0: No właśnie. Pan profesor Arkadiusz Szartyszak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, był z nami. Bardzo dziękuję panu za tę wizytę i za tę rozmowę. Szczerą do bólu, jak zwykle.
1: Dziękuję. Rozmowa z panią to jest dla mnie czysta przyjemność.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Do widzenia.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Gwałty, przemoc, bezkarni radzieccy sołdaci, wojenne traumy, bezrobocie i powszechna niepewność jutra. A może inaczej? Ulga z końca wojny, nadzieja i szukanie miejsca na nowe życie. Jak naprawdę wyglądała polska powojenna rzeczywistość? I na ile kolejne pokolenia wciąż muszą zmagać się z tym dziedzictwem? W najbliższej Turbohistorii na te pytania odpowie profesor Marcin Zaręba, historyk i autor książki Wielka Trwoga, Polska 1944-1947, Ludowa reakcja na kryzys. Polskie Radio 24, piątek, godzina 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
9: Klimat jaki jest, każdy widzi.
10: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
11: Ale my nie załamujemy rąk.
12: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
9: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
11: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
9: I o tym rozmawiamy w audycji.
11: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
9: I na stronie polskieradio.pl.
11: Zapraszamy.
9: Marta Hoppe
11: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: Tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę. Minister rolnictwa zapewnia, że nie ma ustępstw ze strony Warszawy. Ruszyły kwalifikacje do US Open. To ostatni tenisowy turniej wielkoszlemowy w tym roku. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Europoseł Grzegorz Braun wezwany do Instytutu Pamięci Narodowej w charakterze podejrzanego. Lider Konfederacji Korony Polskiej miał stawić się do krakowskiego oddziału dzisiaj na godzinę 11. Wiadomo, że oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu chce go przesłuchać w charakterze podejrzanego. IPN nie poinformował jednak, w jakiej sprawie odbędą się czynności w krakowskim oddziale. Ale 14 lipca ubiegłego roku prokurator oddziałowej komisji wszczął śledztwo w sprawie publicznego i zaprzeczania wbrew faktom przez Grzegorza Brauna zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez Niemców w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau z wykorzystaniem komór gazowych. Takie stwierdzenia padły w trakcie wywiadu radiowego w Radiu Wnet. Jak poinformowano w komunikacie, czyn będący przedmiotem postępowania jest zagrożony karą grzywny lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Nie ma żadnych ustępstw z polskiej strony w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża przez nasze terytorium. Tak zapewnia minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. A to reakcja na doniesienia medialne, według których Ukraina naciska na nasz kraj w sprawie umożliwienia transportu ukraińskich produktów z wykorzystaniem polskich portów. Stefan Krajewski mówił podczas konferencji prasowej, że polski resort rolnictwa nie prowadzi żadnych rozmów ze stroną ukraińską w tej sprawie.
1: Oczywiście Ukrainie zależy na tym, żeby to zboże wywieźć. Tu się nic nie zmienia. Obowiązuje zakaz wwozu do Polski produktów, co zostało dużo wcześniej ustalone. Tu zmian żadnych nie ma. Rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa się nie toczą w tym temacie, ale zdanie ministerstwa nie uległo zmianie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury prowadzi rozmowy. Zostały te ministerstwa wskazane, natomiast żadnych ustępstw ze strony polskiej w tej chwili nie ma.
0: Wjazd ukraińskich produktów rolnych do Polski jest zablokowany na podstawie rozporządzenia z 15 września 2023 roku. Przepisy wprowadziły wtedy bezterminowe ograniczenia dotyczące przewozu wybranych towarów rolnych z Ukrainy. Jednocześnie dopuszczony jest ich tranzyt przez nasz kraj tak, żeby zboże jedynie przejeżdżało przez teren Polski i jechało do portów lub krajów sąsiednich. Mniej niż 30% gmin uchwaliło do tej pory plan ogólny. Nowe dokumenty powinny do końca sierpnia zastąpić studia uwarunkowań i kierunków agrogospodarowania przestrzennego, które określają przeznaczenie konkretnych działek. Społecznicy i eksperci obawiają się paraliżu inwestycyjnego. Wiceminister Rozwoju i Technologii Tomasz Lewandowski przekazał Polskiemu Radiu, że rząd nie może ponownie wydłużyć czasu na przygotowanie planów ogólnych, bo reforma planowania przestrzennego jest jednym z kamieni milowych, od których uzależniona była wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Nie ma możliwości przesunięcia terminu, który dla całej Unii Europejskiej był nomen omen wyznaczony na koniec czerwca. Ten ostatni dzień sierpnia w istocie wykonano w stosunku do Polski, polskiego rządu ukłon.
0: Wiceminister nie spodziewa się jednak dużego paraliżu, ponieważ przez ostatnie dwa lata inwestorzy zawczasu składali wnioski o decyzję o warunkach zabudowy. Urzędy wydały ponad 3,5 miliona takich dokumentów. Prawie 80% stacji paliwowych w Rosji bez benzyny 9.5. Rosyjskie serwisy internetowe Infotek i Benzonaft podały, że trudna sytuacja jest m.in. w Moskwie, na rosyjskim Dalekim Wschodzie oraz na terenach okupowanych przez Federację Rosyjską, w tym na Krymie.
3: Deficyt benzyny na rosyjskim rynku to efekt nalotów ukraińskich dronów. Bezzałogowcy codziennie uszkadzają rafinerie, magazyny i linie przesyłowe agresora. Minionej nocy drony uderzyły siwierski rejon kraju krasnodarskiego. Po eksplozji jednej z maszyn zapaliły się instalacje w rafinerii zlokalizowanej na terenie Awipska. Wcześniej Ukraińcy sparaliżowali rosyjskie porty nad Morzem Czarnym i uszkodzili terminale naftowe. Z 34 dużych rafinerii już ponad 20 musiało wstrzymać produkcję w związku z uszkodzeniami linii produkcyjnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Ostatnia szansa na zdobycie w tym roku wielkoszlemowego tytułu. Ruszyły kwalifikacje do tenisowego US Open. Odpadła z nich Katarzyna Kawa, a reprezentująca Polskę Linda Klimowiczowa doszła do drugiej rundy. Przez najbliższe dni rozgrywany będzie też atrakcyjnie zapowiadający się turniej mixtów, ale nie zobaczymy w nim Igi Świątek, która zrezygnowała w ostatnim momencie. O szczegółach Jan Paklowski.
4: W tym roku suma nagród pieniężnych do wymiarku wyniesie rekordowe 108 milionów dolarów. Zwycięzcy turniejów gry pojedynczej kobiet i mężczyzn otrzymają po 5,5 miliona dolarów. To 10% więcej niż rok temu. Pakiet

0: Wynagrodzenie obejmuje również, jak podała Amerykańska Federacja Tenisowa, rekordową w historii turnieju Wielkiego Szema stawkę za udział w pierwszej rundzie. W tym roku kwota ta wzrośnie o 27%, osiągając poziom $140 000. Z powodu kontuzji prawego kolana w US Open nie wystąpi jeden z faworytów Włoch, Jannik Sinner. Szeroko komentowany jest temat nieprzyznania dzikiej karty przez organizatorów weteranowi Stanisławowi Wawrince. Serena Williams sensacyjnie powraca na korty US Open. Amerykanka, która oficjalnie 4 lata temu zakończyła karierę na tym turnieju, stworzy wraz z Carlosem Alcarazem gwiazdorski duet w grze mieszanej. 44-letnia Williams otrzymała dziką kartę i wystąpi w parze z Alcarazem, obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A turniej główny w Nowym Jorku rusza w niedzielę.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum, do 24 na północnym zachodzie. Przelotnie padać może na południu i na Suwalszczyźnie, lokalnie możliwe tam też burze. Słonecznie za to w centrum, na zachodzie i miejscami na wschodzie.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi? Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
12: Ogłoszenie społeczne. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Wspólnie minęła nam godzina 11:09. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
12: Komentarz.
1: Połączył się z nami pan Krzysztof Izdebski, ekspert prawny Fundacji Batorego. Witamy w Polskim Radiu 24. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Rzeczpospolita napisała dzisiaj o rachunku, który Ministerstwo Finansów wystawiło w pewnym sensie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za jego weta. Wyceniło Ministerstwo Finansów te prezydenckie weta na ponad 8 miliardów złotych. Najdroższą pozycją w tym rachunku jest weto w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i akcyzy na alkohol. Czy na kimś to zrobi wrażenie?
14: No pewnie na elektoratach zrobi wrażenie, czyli na elektoracie rządu pewnie zrobi wrażenie takie, że utwierdzi się on w przekonaniu, że Karol Nawrocki jest, takim można powiedzieć, szkodnikiem przy okazji, niezależnie od tego, pewnie będziemy jeszcze więcej o tym rozmawiać później w kontekście ilości tych wet i tego, czego te weta dotyczyły. Natomiast to jest pewnie argument właśnie dla różnych stron. Obawiam się, że stronnicy prezydenta Nawrockiego albo będą podważać, albo ignorować tego typu ustawy.

0: Ale nie, no niestety w dobie silnej polaryzacji dane niekoniecznie są tym dobrem, które najlepiej się sprzedaje, dane czy dowody, czy uzasadnienia liczbowe. Też trzeba pamiętać, że ten proces legislacyjny, który jest u prezydenta i też taki sam proces właśnie dotyczący decyzji, czy prowadzący do tej decyzji, czy podpisać jakąś umowę, czy ustawę, czy ją zawetować, czy przekazać do Trybunału Konstytucyjnego, nie rządzi się żadnymi regułami. Trudno jest powiedzieć tak naprawdę takiemu postronnemu uczestnikowi czy obserwatorowi życia politycznego w Polsce, jak ten proces w ogóle przebiega. I to widzimy też bardzo dobrze, chociażby właśnie w przypadku tych ustaw, które za niektóre, przynajmniej weta, pan prezydent proponuje, chociażby jak Lex Scarlata, no przygotowana na kolanie, fatalny projekt, który no, miał być odpowiedzią na ten rzekomo niedoskonały, nie ma też doskonałego prawa, może warto na marginesie powiedzieć, ale rzekomo niedoskonały ten Lex Scharlatan tak zwany, który został właśnie przez parlament niedawno uchwalony. No i to też wynika z tego problemu, że jak w przypadku tych procesów legislacyjnych na poziomie rządu czy na poziomie parlamentu, tam trzeba bardzo dokładnie opisać chociażby skutki takich regulacji, czyli właśnie między innymi skutki finansowe. Pan prezydent takiego obowiązku specjalnie nie ma, no właśnie z uwagi na to, że ta inicjatywa ustawodawcza, którą dysponuje, jest bardzo tak opisana skrótowo i hasłowo. No stąd też te propozycje, które ma, ale też właśnie skutki wet, bo też należałoby wiedzieć, zdaje się, że nie są pod, czy nie podlegają jakiejś, no właśnie, rzeczowej ocenie i opinii. I to jest jakiś, niezależnie od tego, czy to jest prezydent Nawrocki, czy nie Nawrocki, to oczywiście te napięcia też wynikają z oczywistego konfliktu politycznego, ale jest to jakiś przyczynek oczywiście do myślenia bardziej systemowego, żeby gdzieś lepiej opisać ten proces legislacyjny, który toczy się w Pałacu Prezydenckim. No też pod tym kątem właśnie, żeby te inicjatywy no, odpowiadały rzeczywiście też realiom, na przykład realiom finansowym.
1: Bo obserwujemy to modus operandi prezydenta Nawrockiego. Właściwie od pierwszych dni jego prezydentury, minął rok od zaprzysiężenia niedawno, że właśnie jest weto, jest zapowiedź weta, potem jest weto, a jednocześnie jest złożenie projektu, który, tak jak pan powiedział, często sprawia wrażenie pisanego na kolanie, ale sprawia także wrażenie pisanego na kanwie tego zawetowanego projektu, zawetowanej ustawy. Z takiego postępowania prezydent Nawrocki i jego otoczenie uczyniło metodę?
0: No chyba tak. No to jest pokazanie po prostu, że prezydent właśnie nie jest tylko tym, który blokuje pracę, ale zresztą proszę zwrócić uwagę, zawsze temu wetu towarzyszy też takie uzasadnienie właśnie, że to była zła ustawa. Niezależnie od tego, czy prezydent tutaj uważa, że ona była ważna, czy że obszar, który ona, czy cel tej ustawy jakoś był ważny, no to on tutaj widzi, że jest dużo błędów. No to jest oczywisty przekaz do tego, żeby pokazać, że rząd i parlament nie potrafią pracować, tylko on i jego zaplecze wiedzą, jak to zrobić. No Lex Scharlatan jest najlepszym przykładem, że to jest głównie takie gadanie i tworzenie jakiejś narracji, bo rzeczywiście ta ustawa się panu prezydentowi nie udała, natomiast no, to jest w nurcie, no narracje w polityce, prawda, to wszystko i komunikacja też i to jest w nurcie takiego pokazywania, że prezydent jest konstruktywny, rzeczowy, ma zaplecze, które opracowuje, no natomiast rzeczywiście większość tych pomysłów ustawodawczych raczej wynika z tego, no właśnie z jakiejś tam linii narracyjnej chęci atakowania rządu, a nie tak naprawdę jakoś wynikają z, no właśnie, z przemyślanych, gdzieś opatrzonych pewnymi dowodami, danymi, potrzebami właśnie wynikającymi z jakichś zjawisk, które w Polsce są, tylko no pokazanie się jako pewnej przeciwwagi dla właśnie tej rzekomej niekompetencji większości parlamentarnej.
1: I efekt mamy, efekt w postaci tego sondażowego poparcia, które pokazuje, że prezydent Nawrocki jest politykiem niezwykle popularnym w Polsce, politykiem, któremu ludzie ufają, ale czy jest politykiem skutecznym?
0: Czy prezydent Nawrocki jest politykiem skutecznym? No chyba

0: jest politykiem skutecznym w tym sensie, że no chociażby potrafi skutecznie blokować zaprzysiężenie czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To, że jest w stanie zawetować każdą w zasadzie ustawę, czy przekazać ją do obecnie działającego Trybunału Konstytucyjnego, co jest w istocie też wetem, z czego sam doskonale zdaję sobie sprawę. Więc no, bardziej działa jako pewien taki spowalniacz czy ogranicznik dla rządu, a to jest, zdaje się, jego cel. Więc znowu z punktu widzenia wyborców Koalicji Obywatelskiej czy partii wschodzących w skład koalicji rządzącej jest szkodnikiem. Z punktu widzenia jego środowiska jest na pewno właśnie konstruktywną osobą, która próbuje hamować różne działania Donalda Tuska. No więc znowuż no, wkraczamy w ten motyw polaryzacyjny i problem czy wyzwanie też związane z przywiązaniem elektoratów do określonych polityków. Więc no, Karol Nawrocki na pewno ma silny wpływ, możemy oceniać go negatywnie, inni będą go oceniać pozytywnie, natomiast ten wpływ właśnie na proces legislacyjny, czyli de facto na prowadzenie polityki przez polskie państwo, no jak czujemy, chociażby powód tej naszej rozmowy to potwierdza, jest dość silny i wyraźny.
1: No i myślę sobie, że to jest układ bardzo wygodny dla obu stron. I dla strony pana prezydenta, jego środowiska, i dla rządu, no bo obie strony mogą no, jakieś swoje niepowodzenia tłumaczyć, uzasadniać i wyjaśniać opinii publicznej właśnie działaniem tej strony przeciwnej. Że nie udało się zrealizować jakiejś obietnicy, czy to jest obietnica złożona w kampanii przed wyborami parlamentarnymi czy prezydenckimi, no właśnie z powodu tego, że a to zły prezydent, a to zły rząd nie pomogli albo wręcz uniemożliwili realizację takiego pomysłu. Dla polityków świetny układ. Dla tych, którym politycy życie no w jakiś sposób porządkują i meblują, już gorzej.
0: No wyjęła mi to właśnie pani redaktor z ust, jak to chciałem skomentować, słysząc pierwszą część tego pytania. Faktycznie dla polityków pewnie dobrze, bo to się klika, jak to się mówi. Natomiast no, dla elektoratów, dla Polski, dla budowania wspólnoty, no też w bardzo specyficznym jednak momencie, kiedy ta jedność, czy jakaś wspólność, ja też nie jestem naiwny oczywiście, że wszyscy będziemy się tutaj jako społeczeństwo nawzajem kochać. Natomiast no, też budowanie takich wąwozów podziału między społeczeństwem właśnie w tej też geopolitycznej rzeczywistości nic dobrego nie przyniesie, bo tutaj możemy oczywiście rozmawiać o kwestiach, jakie to były koszty dla budżetu, prawda, i tak dalej, no ale też było właśnie ta kwestia Lex Szaratan, przepraszam, ja do niego wracam, bo też to jest doskonały przykład, który pokazuje to, jak ten ośrodek prezydencki jednak chroni no, nieuczciwą po prostu działalność, delikatnie mówiąc, na tym rynku, no w imię jakichś swoich politycznych celów, no ale też to, co mnie osobiście jakoś wzburzyło, może też przy tych różnych wetach, które były, no to też kwestia safe chociażby, prawda? Znaczy, czyli takiego tematu wydawałoby się kwestii właśnie bezpieczeństwa, które wymykało się, chociaż też, no nie bądźmy naiwni, polska scena polityczna zawsze była dosyć mocno podzielona i poziom dyskusji raczej mało był rzeczowy, no to jednak było jakieś porozumienie co do tych kwestii bezpieczeństwa. Tutaj prezydent podjął taką decyzję, która to porozumienie ewidentnie gdzieś zaprzepaściła. No więc to są skutki, które będą odczuwalne przez obywateli, oczywiście. No też podkreślę, prezydent ma do tego prawo, żeby robić, nie robi nic nielegalnego, natomiast zdaje się, że nie korzysta z tych prerogatyw swoich jako prezydent, czyli osoba właśnie reprezentująca Polaków, tylko robi to jako reprezentant swojego wąsko też rozumianego elektoratu, gdzieś jakby pokazującego też swoją pozycję i pewnie związane jest to z jego ambicjami, też na tle tej coraz bardziej kłócącej się między sobą prawicy zaistnieć jako jej lider. To chyba nie jestem jedyny, który gdzieś tak postrzega, że takie ambicje właśnie są w tym obozie prezydenckim. No więc też podporządkowany on jest pewnej logice politycznej, a znowu ona jest polaryzacyjna. A co tam obywatele odczują? A to zobaczymy za kilka lat. Będzie na kogo zrzucić, tak jak pani redaktor.

0: czy odpowiedzialność. No dobrze, no to skoro w dużym uproszczeniu politycy na tym układzie zyskują, a ludzie tracą i skoro wszyscy działają, ci politycy w ramach obowiązującego prawa, to może z tymi zasadami prawa, zasadami tej poprawnej legislacji coś jest nie tak. Może warto by pomyśleć na przyszłość, jak zrobić, żeby politykom tak łatwo nie byłoby korzystać z tych wymówek, o których rozmawiamy teraz.
1: No to trochę zależy oczywiście od nas wyborców, żebyśmy też z tych naszych okopów troszkę wyszli, no bo chyba najlepszą oceną potencjalnie jest właśnie ta dokonywana przy urnach wyborczych, ale też jakoś lubimy wchodzić właśnie w taki scenariusz pisany przez polityków. Są oczywiście pomysły, one jakoś mam wrażenie teraz trochę przycichły, ale zresztą też sam pan prezydent taką inicjatywę podjął, powołując Radę do spraw nowej konstytucji, żeby w ogóle właśnie zmienić konstytucję, żeby te relacje pomiędzy rządem a prezydentem były jakoś jaśniejsze. Ja dosyć wstrzemięźliwie na to patrzę w tej sytuacji, dlatego że to jest bardzo techniczna dyskusja, no właśnie, czy więcej tego systemu kanclerskiego, czy więcej systemu prezydenckiego. Natomiast wydaje się, że w ogóle trzeba by było zacząć od trochę wyobrażenia sobie, jakiego państwa my chcemy. I to jest dopiero kwestia kolejna właśnie taka, czy więcej rządu, czy więcej prezydenta. No, większą legitymację taką demokratyczną oczywiście ma ten system parlamentarno-rządowy, no chociażby też dlatego, że najczęściej tworzy go jakaś koalicja, czyli też te ugrupowania, które cieszą się niekoniecznie większością, poparciem większości wyborców, ale też te, które reprezentują właśnie te mniejszości wyborców, tym samym też wdrażając więcej różnorodności do różnych strategii, ustaw, programów, które rząd robi. No, system prezydencki raczej byłby jednowymiarowy, ograniczony głównie do tego elektoratu, być może większościowego oczywiście, czy nie być może. No, prezydent musi mieć te 50% plus kilka głosów, żeby tym prezydentem być, no, ale na pewno może sobie pozwolić na to, żeby nie reprezentować tych całkiem dużych, no, ale jednak mniejszościowych grup elektoratu. Więc no, to jest mój głos w tej dyskusji, ale nie wydaje mi się, że teraz ta dyskusja właśnie tylko skupiona wokół tego miałaby większy sens. Też dlatego, że znowuż ona by się wiązała, czy wyniki trochę by się wiązały, że teraz ci, którzy popierają Donalda Tuska, uważają, że kanclerski. Ci, którzy popierają prezydenta, uważają, że właśnie system prezydencki byłby lepszy. Gdyby to się odwróciło, gdyby prezydentem był Trzaskowski, a premierem Kaczyńskim, pewnie byłoby to jeszcze inaczej. Więc też no, chyba takie rozwiązanie byłoby gdzieś poddane właśnie takiej bieżącej politycznej ocenie, czy jakby z tej politycznej, bieżącej oceny by wynikało, ale myślę, że jest w ogóle świetna okazja, żeby o konstytucji gadać i właśnie nawet użyłem tego słowa gadać, tak żeby trochę pod strzechy w ogóle to ta dyskusja trafiła, no bo mamy rocznicę w przyszłym roku konstytucji, 30 już, to jest całkiem sporo czasu, świat się zmienił, tych wyzwań w ogóle jest dużo, nie tylko w kontekście procesu legislacyjnego, czy tych relacji rząd-prezydent, ale też przecież i ta sztuczna inteligencja, i kwestia geopolityki, wiele innych kwestii, chociażby związanych z pogłębiającą się integracją unijną, no, należałaby w związku z tym jakoś przemyśleć, jak ta konstytucja powinna się zmieniać. Takich, wiem, że wydarzeń już trochę będzie i dysput. I to jest chyba dobra okazja, żeby też może trochę w poprzek podziałów politycznych, no bo koniec końców, proszę państwa, jakoś w tym państwie wspólnym musimy się odnaleźć, a nie ze sobą ciągle walczyć, tak jak to czynią politycy na tym centralnym poziomie.
0: No ale na razie wygląda to tak, jakby wszyscy chcieli tę konstytucję pisać, przepraszam za kolokwializm, pod siebie. Tak, żeby ona służyła,
1: ale no, no, oczywiście,
0: służyła konkretnym grupom, konkretnym politykom, nawet konkretnym osobom, które piastują określone urzędy. Taka instrumentalizacja konstytucji.
1: No oczywiście, no to jest tak, że no, niestety też nie zjawisko nowe, że politycy instrumentalizują pewne przepisy, czy to będzie konstytucja, czy akt niższego rzędu, no po to, żeby też realizować swoją politykę często na dobre, tak, po to rzeczywiście, żeby pomagać czy realizować swoje programy wyborcze, no, ale często właśnie po to, żeby też mieć

władzy, która nie lubi być poddawana kontroli. Myślę, że też w tym kontekście te ruchy właśnie związane z kandydowaniem Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego i tego, że bezpośrednio przechodzi tam z rządu, co było krytykowane, to oczywiście też jest zgodne z prawem, ale nie jest tym standardem, który obiecywano, no, pokazuje też, jak łatwo instrumentalizować prawo, właśnie też takie prawo chociażby, które zostało przyjęte przez Prawo i Sprawiedliwość, bo na podstawie tej ustawy dokonuje się teraz

0: zastanowić się, jakiego państwa chcemy do końca, tylko bardziej zastanawiamy się, kto kogo i jak mocno pobije.
1: No bo też te realia zbliżającej się kampanii wyborczej temu bardzo sprzyjają, żeby podsycać tę polaryzację i podsycać te plemienne spory w społeczeństwie. Wśród elektoratów, no bo się elektoratem stajemy razem ze zbliżającą się datą wyborów parlamentarnych.
0: Nawet nie elektoratem, a kartą do głosowania chyba. Znaczy bardziej jesteśmy właśnie tym przedmiotem wyborczym i rzeczywiście no, ta kampania trwa teraz też wraz, zresztą to też jest przyczynek do rozmowy o kwestii właśnie funkcjonowania partii politycznych czy kampanii wyborczych, no bo ta kampania też siłą rzeczy przez chociażby media społecznościowe czy internet szerzej trwa przez okrągły rok i tak niestety w przyszłym roku nastąpi intensyfikacja tuż przed samymi wyborami i raczej no, nie w duchu porozumienia, tylko w duchu oskarżania tych drugich o to, jak źle służą Polsce i Polakom. No i tak to się niestety kręci, ale dobrze, że mamy też taką przestrzeń, chociażby jak w Państwa audycji, żeby na chwilkę się zatrzymać i porozmawiać o tych bardziej ustrojowych, niezależnych już od konkretnych partii i polityków wyzwaniach, z którymi nasza demokracja się mierzy.
1: Bo też kiedy myślę o tym zbliżającym się nowym sezonie politycznym, który już po wakacjach, pewnie razem z pierwszym wrześniowym posiedzeniem Sejmu, się rozpocznie i od tych realiach kampanii wyborczej, którą też przewidujemy, zastanawiam się, na ile właśnie ta polaryzacja cały czas i szukanie skrajności stanie się tym politycznym złotem, a na ile jednak politycy zwrócą się ku centrum. Bo to, co ostatnio się dzieje, może zwiastować również i to, że to właśnie wyborcy centrowi mogą zdecydować o sukcesie albo porażce określonych sił politycznych.
0: Tak pewnie będzie. Mieliśmy do czynienia z tym już w 2023 roku tak naprawdę, gdzie też zresztą Fundacja Batorego przeprowadziła szereg badań, też badań opinii publicznej, z których właśnie wynikało, że ci centrowi trochę niezdecydowani, czyli tacy, którzy deklarują pójście do wyborów, ale trochę nie wiedzą na kogo. To też jest ciekawe właśnie, żeby czytać sondaże nie tylko poprzez partię, ale też skupić się na tym słupku. Trudno powiedzieć, on wynosi kilkanaście procent. To jest całkiem spora rzesza. To jest częściowo też są osoby, które no, mogę określić jako, mam nadzieję, że się nie obrażą, też sieroty po Szymonie Hołowni, który wtedy, czy po trzeciej drodze szerzej, który właśnie te kilkanaście procent wtedy zdobył w tym 2023 roku i dał tak naprawdę Donaldowi Tuskowi zwycięstwo, bo przypomnijmy, że sama Koalicja Obywatelska nie wygrała.
1: Czy skrajni wyborcy, czy centrowi staną się obiektem tych westchnień polityków najgorętszych?
0: Też rok w polityce to też dużo. To swoją drogą. Możemy wskazywać
1: pewne jeszcze czas, panie Krzysztofie, żeby o tym porozmawiać. Za tę dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Izdebski,
0: bardzo
1: ekspert prawny
0: też.
1: Fundacji
0: Pozdrawiam
1: Batorego.
0: Serdecznie.
2: Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 11:30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Potencjalna współpraca Przemysława Krala z prokuraturą w sprawie Zonda Krypto to dobra wiadomość dla śledztwa i osób, które straciły pieniądze. Tak wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski komentuje doniesienia TVP Info. Stacja podała, że prezes giełdy kryptowalut składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia i ma uzyskać status małego świadka koronnego. Z kolei według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Dariusz Standerski mówił Polskiemu Radiu 24, że korzyści ze współpracy będą nie tylko dla organów ścigania, ale też dla samego szefa upadłej giełdy Zonda Krypto.
5: To pewien krok dalej, jeżeli chodzi o przynajmniej wymierzenie sprawiedliwości. I pewnie korzystnie dla pana Krala, ponieważ chyba spojrzał w kodeks karny i policzył sobie, że jeżeli przestępstwo, o które jest podejrzany i o które może być oskarżony, jest zagrożone karą pozbawienia wolności 25 lat, a jeżeli zdecyduje się współpracować, to ta kara może spaść nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Ja mam nadzieję, że zacznie obciążać przestępców i wszystkich, którzy byli umoczeni w te sprawy. sprawę.
4: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się,

0: się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Poprawia się stan 8-miesięcznego dziecka po wypadku w Krakowie. W tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w sobotę, zginęli jego rodzice. Młody kierowca ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w młode małżeństwo z dzieckiem w wózku. Niemowlę jako jedyne przeżyło. Trafiło w ciężkim stanie do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, mówiła rzeczniczka placówki Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
1: Na ten moment możemy powiedzieć, że stan dziecka się poprawił. W tym momencie określany jest jako stan dobry, aczkolwiek wielu specjalistów w ciągu dalszym sprawuje nad nim pełną opiekę.
0: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 8 lat więzienia. Specjalna komisja wyjaśni, dlaczego maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój-Częstochowa wjechał na tor zajęty przez inny skład, mimo działającej sygnalizacji. Tak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Polregio Karol Jakubowski. Do incydentu doszło wczoraj na stacji Kielce Herbskie. Karol Jakubowski przekazał, że na razie nie wiadomo, dlaczego doświadczony maszynista wjechał na zajęty tor i minął semafor, który wskazywał sygnał stój.
2: Skład został zatrzymany przez dyżurnego ruchu i nikomu nic się nie stało. Pociąg Polregio prowadził doświadczony maszynista, posiadający ważne badania i odpowiednie dopuszczenia do wykonywania tej pracy.
0: W związku z incydentem ruch na stacji Kielce Herbskie był wstrzymany przez około 60 minut. Pasażerom zatrzymanych pociągów zapewniono podróż innym składem.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest godzina 11:33.
3: Komentarz.
4: U progu nowego roku szkolnego naszym gościem dziś pani Żaneta Rachwaniec, psycholożka i socjolożka z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry pani.
5: Dzień dobry.
4: Będziemy rozmawiać o raporcie Instytutu Psychiatrii i Neurologii dotyczącym dostępności psychologów w szkołach w Polsce i dostępu do pomocy psychologicznej. Z tego raportu wynika, że jest lepiej, że tych psychologów w szkołach jest więcej. Na papierze wygląda to naprawdę imponująco. A jak to się przekłada na taką szkolną polską rzeczywistość?
5: Trzeba byłoby najpierw rozróżnić osoby zatrudnione na stanowisku psychologa w szkole, które faktycznie mają wykształcenie psychologiczne, pełne wykształcenie psychologiczne, ponieważ jakiś czas temu zostały zmienione wymagania wobec psychologów szkolnych i okazuje się, że nie każdy, kto jest psychologiem szkolnym, ma magistra z psychologii. Więc tutaj już należałoby zastanowić się i najpierw sprawdzić, czy taka osoba rzeczywiście ma kompetencje do tego, żeby tym dzieciom skutecznie pomagać. I to jest pierwsza rzecz, która różni to, co mamy na papierze, od tego, co bywa praktyką. Ale pojawiają się tutaj kolejne sprawy, no bo pojawia się kwestia zgody rodziców na współpracę z psychologiem, no bo wciąż ona musi być obligatoryjnie w przypadku wszystkich osób poniżej 18 roku życia. To była bodajże ostatnia propozycja zawetowana przez ustępującego prezydenta. Był projekt ustawy, która miała się zmienić, czyli pomoc między 13 a 16 rokiem życia. Dziecko miało móc otrzymać pomoc w postaci 3 konsultacji psychologicznych nawet mimo sprzeciwu rodzica, a powyżej 16 roku życia już do nieograniczonej ilości, nawet jeżeli rodzic nie wyrażał zgody. No bo trzeba pamiętać, że często te problemy dzieci wynikają z jakichś problemów rodzinnych i wystarczy, że dwoje rodziców ma władzę rodzicielską i jedno z nich się nawet nie zgodzi, to dziecko już nie może z tej pomocy psychologicznej korzystać. Trzecia sprawa to jest taka, że psycholog w szkole to jest właściwie osoba, która udziela takiej doraźnej pomocy i może ewentualnie udzielić informacji, gdzie to dziecko powinno się dalej udać, czy rodzice. To nie jest osoba, która udziela takiej pomocy długoterminowej, psychoterapeutycznej, strategicznej. Więc to też nie do końca rozwiązuje te problemy, z jakimi zgłaszają się dzieci.
4: Pani Żaneto, zwraca pani uwagę na taki bardzo ważny element tej dyskusji, czyli tego, jak ilość, a właściwie liczba psychologów przechodzi w jakość świadczonej przez nich pomocy w polskich szkołach. Jak to się przekłada?
5: No, myślę sobie, że niekoniecznie się przekłada wprost. To znaczy należy cieszyć się oczywiście, że ta liczba psychologów szkolnych rośnie. No, trzeba

0: pamiętać, że mieliśmy takie bardzo duże problemy kadrowe związane z tym, że po prostu wciąż płaca w szkolnictwie nie jest na tyle atrakcyjna, by ktoś, kto posiada duże kompetencje, no, chciał ją wykonywać, bo stawki psychologów komercyjne, czy jeżeli już w ogóle ktoś posiada skończoną szkołę psychoterapii, to tym bardziej, no, są na tyle wysokie, że szkolnictwo nie jest w stanie przekonać chociażby finansowo tych ludzi, którzy posiadają po prostu wysokie kompetencje. No, druga sprawa jest taka, że tych psychologów wciąż jest mało, bo jeżeli mamy nawet pełen etat psychologa, a trzeba pamiętać, że no, etaty w szkole to nie jest 40 godzin wprost pracy z uczniami, prawda? To jest połowa z tego jest pracą z uczniami, połowa z tego służy jakiemuś, nie wiem, przygotowaniu, spotkaniom z rodzicami, ewentualnie uczestnictwem w zebraniach i tak dalej. Ale jeden etat psychologiczny to jest właściwie 20 godzin dla ucznia tygodniowo. No to jeżeli mamy w szkole 500 osób, a ten psycholog ma do dyspozycji 20 godzin, to jednak łatwo wyobrazić sobie, że przy statystykach, które zakładają, że nawet 1/3 polskich dzieci może mieć potrzebę skorzystania z pomocy psychologicznej, no to trzeba powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie zaspokoić tych potrzeb.
1: Ja rozumiem, że rozmawiamy o bardzo wrażliwym obszarze i że naprawdę trzeba mieć bardzo wysokie kompetencje, żeby w sposób odpowiedzialny rzeczywiście pełnić tę rolę psychologa szkolnego, żeby pomagać dzieciom w kryzysie psychicznym albo tym, które zgłaszają takie symptomy albo po prostu proszą o taką pomoc. Ale zastanawiam się, no właśnie w sytuacji tej rynkowej trudnej, o której pani mówi, czy naprawdę trzeba mieć dyplom ukończonych studiów psychologicznych, żeby no, na tym bardzo podstawowym poziomie tę pomoc psychologiczną w szkole nieść?
0: Ja jestem absolutnie zwolenniczką teorii, że tak, że trzeba.
1: Trzeba.
0: No te studia jednak czemuś służą. To jest tak chociażby, że psycholog, który kończy studia, jest w stanie mniej więcej, bo to oczywiście wymaga później specjalistycznych badań, często konsultacji psychiatrycznej, ale mniej więcej jest na przykład w stanie określić, czy jakieś problemy dziecka mogą wynikać z jakichś rzeczy dotyczących organiki, czyli funkcjonowania mózgu na takim poziomie biologicznym. Czy są czysto psychologiczne, czy na przykład, nie wiem, da się właśnie ten problem rozwiązać poprzez konsultację z psychologiem, czy to w szkole, czy w jakichś innych placówkach, czy tu już jest potrzebny psychiatra. No wiele jest takich rzeczy, jednak te studia psychologiczne, no te 5 lat, one dają dużą taką dawkę wiedzy i dla mnie niepokojące jest to, że wciąż psycholog w Polsce traktowany jest jako taka trochę osoba nie zaszkodzi, nie pomoże. Tymczasem prawda jest taka, że jakby źle wychwycone objawy, źle udzielona pomoc, ona może kosztować życie. No wystarczy wziąć pod uwagę taką sytuację, kiedy do mnie do gabinetu przychodzi na przykład, nie wiem, nastolatka i zgłasza pewne objawy i ja wiem w tym momencie, że ja już nic nie jestem w stanie zrobić, że jedyne co mi pozostaje to zadzwonić po 112 i poprosić, żeby dziewczyna została zabrana na natychmiastową konsultację psychiatryczną bądź umieszczona na oddziale. Jeżeli ktoś tego nie wychwyci, to ta osoba może wrócić do domu i targnąć się na swoje życie. To naprawdę nie jest zabawa. To nawet często w takich specjalizacjach czysto medycznych nie ma aż takiego zagrożenia życia, z jakim my psychologowie się spotykamy.
1: Dobry, empatyczny nauczyciel, dobry, empatyczny wychowawca nie jest w stanie tego wychwycić?
0: Niekoniecznie. Oczywiście
1: może, ale nie musi.
0: Jest tak, jest w stanie wychwycić pewne zmiany w zachowaniu dziecka, problemy dziecka, natomiast no, nie do końca jest w stanie określić, jakiego wsparcia to wymaga. I co ważne, dobry, empatyczny nauczyciel nie ma takich uprawnień, ani nie ma takiego obowiązku. Trzeba pamiętać, że psychologowie też mają szereg narzędzi, które pomagają nam lepiej pracować, takich jak na przykład superwizję. I nie dość, że to pomaga mi ulepszać moją pracę, to jeszcze pomaga mi radzić sobie z moimi ewentualnymi trudnymi emocjami, które się pojawiają. Jeżeli nauczyciel ma w klasie 25 osób i nawet, nie wiem, niech 3 tam będą takie, które mają problemy, to jest taka dawka emocjonalnego obciążenia, którą ten nauczyciel przyjmie na siebie i z którą tak naprawdę nie ma co robić. No bo ten nauczyciel wraca do domu i komu on ma o tym opowiedzieć? Nie wiem, mężowi, żonie? Co on ma z tym napięciem zrobić? Kogo on ma zapytać? Czy zrobił dobrze?

0: rzeczy zrobił źle. No my mamy od tego superwizję. Co ma zrobić ten... My nie możemy wymagać od przedmiotowca, który miał na studiach pół roku psychologii, żeby on był w stanie udzielić pomocy i jeszcze poradzić sobie z konsekwencjami tego wszystkiego. No, co nauczyciel ma zrobić z informacją, że jakieś dziecko na przykład stosuje wobec siebie zachowania samouszkadzające? To jest naprawdę ogromne obciążenie psychiczne i my tego od nauczycieli, uważam, nie możemy wymagać.
1: Dlatego w każdej szkole powinien być wykwalifikowany psycholog.
0: Zdecydowanie tak. I tutaj powinna być współpraca. Rolą nauczyciela powinno być zasygnalizowanie psychologowi. Słuchaj, widzę problem, nie wiem, jest uczennica bądź uczeń, widzę po wakacjach, że jego, jej zachowanie się bardzo zmieniło względem tego, co było w zeszłym roku. Proszę cię, nie wiem, przyjdź na zajęcia do klasy, czy też porozmawiaj, spróbuj wyczuć, no może tobie się uda lepiej, bo masz te kompetencje. Nauczyciele powinni być takimi bardziej sygnalistami. To nie jest ich rola, żeby brać na siebie tą odpowiedzialność.
1: No dobrze, a rola psychologa szkolnego i pedagoga szkolnego? Bardzo często chyba obie funkcje mylone w takim powszechnym i powszednim odczuciu.
0: Tak, no pedagog szkolny to jest bardziej osoba, która ma zajmować się takimi bardziej trudnościami w nauce. Jeżeli ktoś potrzebuje jakichś zajęć wyrównawczych, jakichś dodatkowego wspomagania takiego przedmiotowego. Pedagog też zajmuje się różnego rodzaju, nie wiem, wyprawkami, takimi rzeczami związanymi z pomocą materialną organizowaną na terenie szkoły. Oczywiście też współpracą z nauczycielami, no i też awaryjnie na pewno jest to osoba, która posiada większe niż zwykły nauczyciel kompetencje do takiego wsparcia, ale jednak są to inne kompetencje niż te, które ma psycholog.
1: Jak nadrobić te braki? I ilościowe, i jakościowe, jeśli chodzi o, no użyję brzydkiego słowa, obsługę psychologiczną polskich szkół.
0: No należałoby zastanowić się nad wynagradzaniem, ale to pewnie to jest problem, który dotyczy całej oświaty. To znaczy, że wciąż no, te wynagrodzenia są na tyle niskie, że niestety no, często brakuje w szkołach po prostu dobrych specjalistów i to już nie tylko psychologów, ale w ogóle dobrych specjalistów. No i myślę sobie, że regularne szkolenia też na przykład fundacja, którą ja prowadzę, oferuje superwizję dla psychologów szkolnych. Często one są bezpłatne, czyli że też ci psycholodzy mogą przyjść i o tym porozmawiać, no bo oni również tych superwizji nie mają finansowanych ze szkoły, więc oni będą się stykać z podobnymi problemami, jak mają w tym zakresie nauczyciele. Na pewno podnoszenie stałe, podnoszenie kompetencji, kwalifikacji, ale też uważam, że wciąż otwarta powinna być dyskusja nad zmianą tej ustawy dotyczącej tego progu 18 roku życia, że jednak biorąc pod uwagę, że dzieci doświadczają przemocy, jakichś problemów okołorozwodowych związanych z rozstaniami i tak dalej, no to należałoby się zastanowić, czy one nie powinny jednak móc powiedzieć, chcę iść do psychologa i mama czy tata nie muszą wyrazić na to zgody.
1: A co z jakością też, bo mówimy ilość, jakość psychologów, jakość świadczonych tych, to znowu może nie najlepsze słowo, usług i tej pomocy świadczonej przez nich w szkołach. Czy każdy dyplom każdej uczelni, który poświadcza to magisterium z psychologii, waży tyle samo, jest wart tyle samo?
0: No to już jest oczywiście dyskusja trochę na inny temat. Kiedy ja rozpoczynałam studia psychologiczne, studiowałam w województwie śląskim, wtedy jedynie na Uniwersytecie Śląskim można było tą psychologię skończyć.
1: I wtedy to ważyło, to wtedy znaczyło.
0: Tak. Wtedy to znaczyło, była bardzo duża selekcja, tam było 19 osób na jedno miejsce, akurat w roku, w którym ja się dostawałam na studia. Naprawdę, no, osoby, które się dostawały na psychologię jeszcze wcześniej w ogóle, był tak zwany test predyspozycji do zawodu, czyli osoby, które chciały zostać psychologami, przechodziły taki jakby wywiad pod kątem kompetencji osobowościowych. To zostało zniesione, bo uznano to za niezgodne z prawem, niezgodne z konstytucją i tak dalej. No tutaj znów można dyskutować. Niemniej jednak ta selekcja była bardzo, bardzo ostra. Teraz no, tych uczelni chociażby w województwie śląskim, najbliżej mnie, no, jest kilkanaście, które oferują możliwość skończenia tych studiów. Już nie mówiąc o wszystkich formach, które w pełni online się odbywają. Akurat uważam, że psycholog to jest taki zawód,

0: gdzie nie można uczyć ludzi tylko online, bo oni mają pracować jednak z człowiekiem żywym bardzo często. Wiadomo, że coraz więcej mamy tej pracy, chociażby terapeutycznej, online'owej, ale jednak ten kontakt z żywym człowiekiem powinien być. No i tutaj można dyskutować, kiedy ja zatrudniam ludzi u siebie, to widzę różnicę między uznanymi państwowymi uniwersytetami, czy między uznanymi szkołami wyższymi, prywatnymi, ale które naprawdę mają akredytację, wysoki stopień akredytacji, mają naprawdę dobrą kadrę, a jakimiś uczelniami, które są w tym świeże, w których ta kadra, powiedzmy, nie ma takiego poziomu. Naprawdę na rozmowach kwalifikacyjnych widać różnicę między tymi osobami.
1: Bo też oczywiście nie chcemy tutaj stygmatyzować, ale jest wiele takich miejsc, gdzie ten tytuł magistra psychologii jest pozyskiwany może nie po to, żeby ten zawód uprawiać, zawód psychologa, nieść pomoc tym, którzy mają problemy psychiczne, psychologiczne, ale na przykład, żeby mieć dostęp tylko do testów psychologicznych i móc prowadzić diagnozę psychologiczną w swoim gabinecie.
0: No zdecydowanie tutaj motywy są różne i to też jest pokłosie tego, że w czasie po pandemii mamy w ogóle boom i takie przekonanie, że psycholog to jest taki zawód, gdzie zarabia się bardzo duże pieniądze. I niestety do tego zawodu ciągnie też osoby, które wykonywać go być może nie powinny. Powinna być w ogóle większa kontrola nad wykonywaniem tego zawodu. No i tak jak mówię, jeżeli to są ośrodki, które naprawdę już nawet nie rozróżniając, czy one funkcjonują prywatnie, czy państwowo, bo bardzo wiele prywatnych uczelni ma lepsze nawet akredytacje niż te państwowe. Ale że jednak te osoby, które też przygotowują tą kadrę, zwracają też uwagę na to, czy ta osoba, trochę brutalnie, powinna te studia skończyć, czy może na jakimś etapie trzeba byłoby powiedzieć, nie, ta osoba, nie wiem, czy intelektualnie, czy osobowościowo, czy w jakiś inny sposób, być może
1: czy
0: powinna
1: etycznie.
0: Poszukać... Etycznie również, to też jest bardzo ważne, oczywiście, bo czasami mamy niestety do czynienia z taką polityką, że płaci, student płaci, to student wymaga i student musi te studia skończyć. No i to jest ślepy zaułek, bo tak jak mówię, że niestety błędy w naszym zawodzie, one mogą kosztować kogoś życie.
1: Tak. Tak, to jest bardzo ważne przypomnienie i uświadomienie wszystkim naszym słuchaczom, że rzeczywiście porada psychologa to jest czasami kwestia życia i śmierci. Pani Żaneto, wróćmy do tych realiów szkolnych, bo od tego zaczęłyśmy naszą rozmowę, od realiów polskiej szkoły. W ostatnie dni wakacji, za chwilę początek nowego roku szkolnego. Dla polskich szkół, dla psychologów pracujących w polskich szkołach, bez względu na to, ilu ich jest, to będzie czas wytężonej pracy, bo po tych wakacjach to uczniów i uczennic, które mogą sygnalizować jakieś problemy natury psychicznej, może być więcej, bo wakacje to jest czas odpoczynku i nam się kojarzy z takim gromadzeniem siły i energii do pracy od września, ale czasami to są także traumy, z którymi te dzieci do szkoły wrócą.
0: No właśnie, jednocześnie wakacje to jest często pierwszy kontakt z używkami, to są często pierwsze kontakty seksualne, które mogą być traumatyczne. To jest taki czas, gdzie często te dzieci długo pozostają bez jakiegokolwiek nadzoru i opieki. Czyli często to właśnie nauczyciele, czy nawet psycholodzy w szkole są takimi pierwszymi osobami, które mówią rodzicom, coś się zmieniło, coś jest nie tak. I te 2 miesiące tej dziury jakby w tej takiej opiece i nadzorze, niestety skutkuje tym, że często tych dzieci naprawdę, tak jak pani mówi, we wrześniu pojawia się dużo, dużo więcej z potrzebami. To jest też tak niestety, że jeszcze do tej pory często rodzice traktują ten czas wakacji jako wakacje też od psychologa. My to obserwujemy w centrum, które prowadzę, w centrum wsparcia, że na przykład rodzice na czas wakacji zawieszają dzieciom psychoterapię, bo wakacje to wakacje.
1: Niech sobie odpocznie,
0: ale takie...
1: tak?
0: Dokładnie. No ale jeżeli dziecko potrzebuje, jeżeli ma naprawdę poważne problemy, to pozbawienie go na 2 miesiące takiego wsparcia może mieć bardzo dla niego negatywne i ciężkie do odbudowania konsekwencje.
1: Też myślę sobie, że ten nowy rok szkolny może być trudny dla wielu uczniów z powodu tego wprowadzenia zakazu używania telefonów komórkowych, smartfonów w szkołach.

0: No, zdecydowanie każda zmiana wymaga adaptacji. Myślę sobie, że to akurat długofalowo będzie miało pozytywne konsekwencje.
1: No ale syndrom odstawienia może być bolesny.
0: Tak, prawda jest taka, że zanim właśnie ta młodzież się do tego przyzwyczai, te dzieci, to pewnie minie trochę czasu i też nauczyciele będą musieli na nowo funkcjonować, bo to było już teraz widoczne na przykład w szkołach, które same sobie te zakazy telefonów jakby wprowadzały, to zawsze nauczyciele się śmiali, że oni czasami tęsknią za czasami, kiedy tego zakazu nie było, bo wtedy był spokój na korytarzu. Bo te dzieci siedziały z telefonami,
1: dyżury.
0: Była cisza. Tak, dokładnie. A teraz nagle znowu na tych dyżurach robi się po prostu bardzo duży chaos i ci nauczyciele jakby też na nowo muszą się odnaleźć w tej sytuacji.
1: Chaos
0: no i te
1: i
0: dzieciaki
1: hałas.
0: Też. Tak, dokładnie. Co zrobić ze sobą na tej przerwie, jak nie można siedzieć z telefonem? I to będzie wymagało zarówno od dzieciaków, jak i od kadry, no, na nowo przystosowania się do sytuacji.
1: No i tutaj rodzi się też pytanie w nawiązaniu do początku naszej rozmowy, bo kojarzymy psychologa szkolnego jako osobę, która przede wszystkim ma odpowiadać na potrzeby uczniów. A co w takim razie z kadrą? Czy oni również, nauczyciele, pracownicy szkoły, w takich trudnych momentach mogą się do psychologa szkolnego zwrócić? Czy to jest osoba, która swój czas, swoją energię, swoje umiejętności, swoją wiedzę poświęca tylko najmłodszym?
0: Teoretycznie mogą, no bo jest te 20 godzin pracy z uczniami, no i pozostałe godziny powinny być przeznaczone chociażby na pracę z nauczycielami. Ale często to niestety działa tak, że nauczyciele boją się, że na przykład zwrócenie się do psychologa oznacza, że oni nie mają takich kompetencji, żeby sobie
1: Oznaka
0: poradzić.
1: Słabości.
0: Boją.
1: Porażka.
0: Tak, dokładnie. Boją się takiej negatywnej właśnie oceny, że jeżeli potrzebują wsparcia, no to znaczy, że oni sobie z czymś nie dają rady, co też rodzice wzmacniają, bo czasami jeżeli nauczyciel zaprasza rodzica, żeby porozmawiać o czymś, no to rodzic, ale co, pani nie ma kompetencji? No to kto ma mieć kompetencje? Jak pani tutaj potrzebuje, żebyśmy jeszcze z dzieckiem do psychologa, no to od czego pani jest? Mhm. Często takie rzeczy się pojawiają. No druga sprawa jest też taka, że wciąż jeszcze niestety w takich relacjach psycholog-nauczyciel pokutuje takie coś, że nauczyciel na przykład odsyła swojego ucznia za karę do psychologa. I to się pojawiało, jak ja pracowałam w szkole, to często słyszałam, pójdziesz za karę do pani psycholog. No i jeżeli nauczyciel ma w głowie, że uczeń idzie za karę do pani psycholog, no to on też do pani psycholog po co idzie? No, nie wiem, za karę właśnie, albo czegoś nie umie, że to nie jest takie przekonanie, że my tworzymy jakiś zespół i że my wszyscy działamy na rzecz tego dziecka i fajnie by było w ogóle, gdyby wszyscy oznaczało psycholog, nauczyciel i rodzic, bo to już jest idealny układ. Natomiast jeżeli jest takie rozbicie, że właśnie nauczyciel jest od czegoś innego, psycholog od czegoś innego, nie ma między nimi kontaktu i przepływu informacji, no to ta pomoc jest dużo, dużo mniej skuteczna.
1: To jeszcze na koniec naszej rozmowy poproszę panią o radę dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy może z lękiem, z obawą myślą o początku nowego roku szkolnego, być może dla niektórych to będzie w ogóle pierwszy rok szkolny w życiu. Jak dobrze wykorzystać ten czas wakacji, który nam jeszcze został i przygotować się do tej zmiany, która przed nami, a która no, nieuchronnie nadejdzie 1 września?
0: Myślę, że warto porozmawiać ze swoimi dziećmi o tym, jakie one mają obawy, oczekiwania, czego by chciały i też warto później pamiętać, że każdego dnia to pytanie, co w szkole, ono nie powinno dotyczyć tego, czy dostałeś, nie wiem, jedynkę, czy dostałeś szóstkę, ale tego, jak się tam czujesz, co jest emocjonalnie dla ciebie ważne, co cię poruszyło. No i myślę, że warto też ten czas wykorzystać jeszcze na odpoczynek, ale też już na przygotowanie i omówienie pewnych rutyn, które no, nas czekają, prawda? No bo zaraz zmieni się chociażby pora, o której będziemy wstawać, zarówno dzieci, jak i może niektórzy rodzice, więc to jakiś też ustaleń, co byłoby ważne, w jakich zajęciach dzieci chociażby chciałyby pozalekcyjnych uczestniczyć, żeby to też nie było tak, że rodzic zrzuca na dzieci 15 zajęć, bo taką ma ambicję, a dziecko wcale nie jest z nimi zainteresowane, więc to powinna być teraz taka rozmowa o potrzebach i oczekiwaniach wzajemnych, a jednocześnie takie wzmacnianie, wierzę w ciebie, na pewno sobie dasz radę, ja tutaj jestem, jeśli tylko będziesz miał jakiś problem, czy z nauką, czy z relacjami, z czymkolwiek, ja tutaj jestem, ja nie jestem po to, żeby cię oceniać, bo ja nie jestem twoim nauczycielem, ja jestem twoim rodzicem, jestem po to, żeby cię wspierać.
1: Szkoła to

0: To bywa trudne wyzwanie, ale bywa też naprawdę fascynująca przygoda i oby tak było dla tych wszystkich, którzy od września do szkoły albo wrócą, albo rozpoczną tę swoją ze szkołą przygodę. Pani Żaneta Rachwaniec, psycholożka, socjolożka Uniwersytet SWPS była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i za te rady dobre dla naszych słuchaczy. Państwu dziękuję
1: bardzo
0: również za wspólnie spędzone przedpołudnie w imieniu całego zespołu, który dla państwa ten program przygotował i zrealizował. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
5: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Reklamie. Autopromocja.
9: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
8: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Na początek godzina ciszy w Krakowie. Mieszkańcy zbierą się w miejscu tragicznego wypadku na Zabłociu. Auto śmiertelnie potrąciło tam małżeństwo. Ich syn wciąż jest w szpitalu. Powiemy też o śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że prokuratura walczy, żeby poszkodowani mogli odzyskać swoje pieniądze. Będzie też sport i druga wygrana naszych siatkarek podczas Mistrzostw Europy. Zajrzymy też do Nowego Jorku. Tam ruszył ostatni w tym roku wielkoszlemowy turniej US Open.
0: Suma wydarzeń.
1: To wyraz buntu i żalu. Mieszkańcy Krakowa wyjdą dziś na ulicę. W ramach godziny ciszy upamiętnią ofiary drogowej tragedii. Chodzi o sobotni wypadek, w którym zginęło młode małżeństwo. Gdy spacerowali z dzieckiem chodnikiem, wjechał w nich rozpędzony samochód. 8-miesięczny chłopiec przeżył i przebywa w szpitalu. Hubert B., który kierował sportowym Volkswagenem, trafił natomiast do aresztu. Najważniejsze informacje w tej sprawie zebrała dla nas Anna Orzeł. Aniu, witaj.

0: Witam.
1: Wiem, że rozmawiałaś z prokuraturą. Powiedz proszę, co ustalili śledczy i też co zeznał kierowca?
0: No pierwsza rzecz, no to faktycznie tak jak mówiłaś, do tragedii doszło w sobotę po południu w Krakowie w okolicach skrzyżowania ulic Solnej i Nadwiślańskiej. To miejsce, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Nie bez powodu. Przez mieszkańców Krakowa jest uważane za szczególnie niebezpieczne, bo kierowcy lekceważą to ograniczenie. I tak było i tym razem. Sprawca wypadku, co wstępnie ustalili biegli, jechał z przeszło dwukrotnie większą prędkością. Stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik i potrącił małżeństwo, które spacerowało z dzieckiem w wózku. Mimo pomocy oboje zmarli, a syn pary, 8-miesięczny chłopiec, z licznymi obrażeniami przewieziony został do szpitala. Na początku jego stan był bardzo ciężki, lekarze walczyli o jego życie, potem się ustabilizował. Po oględzinach miejsca wypadku i zeznaniach świadków śledczy zamierzali postawić 26-letniemu kierowcy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. I tak też się stało, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadząc pojazd Volkswagen w ten sposób, że nie zastosował się do wskazań znaku B33, to jest znak ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik, którym poruszały się prawidłowo trzy osoby, dwójka dorosłych i jedno dziecko.
0: Podczas przesłuchania w prokuraturze sprawca nie przyznał się do winy i przedstawił swoją wersję wydarzeń. Jego zdaniem nie przekroczył dozwolonej prędkości, a stracił panowanie nad samochodem, bo nawierzchnia drogi była nierówna i pełna dziur. Nie wyraził też skruchy, nie przeprosił. Prokuratura po postawieniu mu zarzutu wnioskowała o areszt, a sąd podzielił jej argumentację, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
3: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa wynikającą z tego, że podejrzany zna niektórych świadków, a więc mógłby wpływać na składanie przez nich korzystnych dla niego zeznań, a także sąd wskazał na grożącą mu surową karę, która jest z kolei wynikiem okoliczności tej sprawy.
0: Podejrzany spędzi w areszcie 3 miesiące, a grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Kierowca w areszcie, mieszkańcy organizują godzinę ciszy. O reakcjach na tragiczny wypadek w Krakowie i ustaleniach prokuratury mówiła Anna Orzeł. Dziękujemy za te relacje. U nas jeszcze jeden głos w tej sprawie. Jedyną przyczyną wypadku było zachowanie kierowcy. Tak w Polskim Radiu 24 mówił ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Mariusz Sztal.
4: Nie dlatego doszło do tego nieszczęścia, że apele mieszkańców pozostały bez echa. To jakby rozmasowywanie zupełnie przyczyny. Przyczyna jest dosyć prosta. Powie kierowca dzisiaj mówi, że stan nawierzchni był niewłaściwy, to wiedział o tym, kiedy po niej jechał. Gdyby jechał z prędkością, jaka była dopuszczalna na tym odcinku drogi, z całym prawdopodobieństwem, jestem przekonany, że do tego nieszczęścia by nie doszło. Dzisiaj to jest poszukiwanie przyczyn alternatywnych, a nie istoty sprawy. Gdyby nie był bandytą drogowym i gdyby stosował się do reguł, norm i zasad, to do tego nieszczęścia by nie doszło.
1: Przypomnijmy, decyzją sądu 26-letni kierowca trafił do aresztu. Może mu grozić do 8 lat więzienia. A my zostajemy w Krakowie. Za niespełna godzinę pogrzeb pobitego kibica Hutnika. 36-letni Jakub C. zginął w zeszłym tygodniu po ataku kilku napastników. Tłem brutalnego pobicia miały być porachunki kibicowskie. W rejonie cmentarza w Grębałowie i w całym Krakowie policja wzmocniła środki bezpieczeństwa. Są bowiem obawy o eskalację konfliktu między pseudokibicami. W stolicy Małopolski jest nasz reporter Mateusz Czmiel, z którym właśnie się łączymy. Mateuszu, witaj.
5: Dzień dobry.
1: Wiemy, że policja zatrzymała w tej sprawie dwie osoby. Powiedz proszę, co z kolejnymi i też co mówią śledczy?
5: Ja zacznę od początku. 36-latek zmarł po pobiciu, do którego doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu willowym w Nowej Hucie w rejonie ulicy Stanisława Mierzwy. Od kilku dni trwa ustalanie, kto dokładnie brał udział w tym ataku. Najpierw policja zatrzymała 9 osób. Wszystkie zostały przesłuchane, ale żadna nie usłyszała zarzutów i wszyscy zostali zwolnieni. Później doszło do kolejnych zatrzymań. W rękach policji znalazło się dwóch następnych mężczyzn. Policjanci sprawdzają teraz, czy i jaki związek mieli z pobiciem 36-latka. Nadal poszukiwani są też świadkowie. Policja prosi o kontakt osoby, które widziały, co wydarzyło się tamtej nocy na osiedlu willowym, albo mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc.

0: w odtworzeniu przebiegu tego ataku. Dzisiaj jednak te najważniejsze wydarzenia przenoszą się tutaj na cmentarz Grembałów. O godzinie 13 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe. Jakuba pożegnają rodzina, bliscy, znajomi i kibice. No i równolegle cały czas trwa śledztwo, które ma odpowiedzieć na te najważniejsze pytanie w sprawie, kto brał udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka i kto odpowie za jego śmierć.
1: Policja kontynuuje śledztwo, a za niespełna godzinę pogrzeb śmiertelnie pobitego kibica Hutnika Kraków. Na miejscu rękę na pulsie trzyma nasz reporter Mateusz Szmiel. Mateuszu, dziękujemy za te relacje.
2: Suma wydarzeń.
1: Co łączy go z politykami prawicy? Kto może się obawiać i kogo już obciążył? Mnożą się pytania w sprawie prezesa upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Według ustaleń mediów Przemysław Kral ma otrzymać status małego świadka koronnego. Zeznaje i współpracuje z prokuraturą, a w zamian ma otrzymać niższy wyrok. Prokuratura zapowiada wydanie komunikatu w tej sprawie. A tym tematem zajmuje się nasz reporter Michał Makowski. Michale, witaj.
3: Witam, dzień dobry.
1: Witaj, powiedz, czy jest już komunikat śledczych, no i jak ta sprawa jest też komentowana?
3: Cały czas czekamy na oficjalne informacje od prokuratury krajowej, ale z tego co słyszymy na marginesie nieoficjalnie będą one dość ogólne. Sam minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek kilkanaście minut temu w Sejmie nie chciał ujawniać szczegółów sprawy.
4: Gdybyśmy chcieli wcześniej uprzedzać poprzez media czy też punktowo pokazywać dowody, to po prostu śledztwa palimy, jak mówią prawnicy. Teraz prowadzimy działania, które mają na celu zabezpieczenie majątku, który by pozwalał ofiarom tego przestępstwa później uzyskać odszkodowanie w sądach.
3: Minister prawdopodobnie miał na myśli konfiskatę rozszerzoną, o której za chwilę powiemy więcej. Tymczasem koalicja rządząca chce dowiedzieć się, czy kierownictwo Zonda Krypto miało wpływ na polityków prawicy w kontekście ustaw o kryptoaktywach. Opozycja trzykrotnie głosowała przeciwko projektom przekazującym nadzór nad nieuregulowanym dotąd rynkiem w ręce Komisji Nadzoru Finansowego i trzykrotnie też zostały one zawetowane przez prezydenta. Rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda oczekuje wyjaśnień wszystkich wątków dotyczących sprawy upadłej giełdy Zonda Krypto oraz ewentualnych powiązań jej szefa z politykami prawicy.
5: Na razie jest za wcześnie, żeby wyrokować, czy takie powiązania miały miejsce i na ile głosy tu w parlamencie były spowodowane korzyściami, które ktoś przyjmował od Zonda Krypto. Na razie wiemy, że Fundacja Zbigniewa Ziobry, że Fundacja Przemysława Wiplera to były te organizacje, które przyjmowały pieniądze od Przemysława Krala.
3: Przypomnę też, że Zbigniew Ziobro pożyczył pieniądze od własnej fundacji Instytut Polski Suwerennej, aby sfinansować koszty obrony prawnej, kiedy wyjechał już z Polski. Europoseł ugrupowania Rozwój Plus Waldemar Buda widzi inny wątek sprawy Zonda Krypto. W jego ocenie powiązania Krala są drugorzędne w sytuacji, gdy klienci Zonda Krypto stracili miliony złotych.
6: Obywatele inwestowali w tę giełdę, nie będąc świadomi ryzyka, ale przede wszystkim nie będąc świadomi tego, że taka giełda może upaść albo mogą być wręcz podmiotami oszustwa. Jeżeli Donald Tusk mówił o tym, że wiedział o potencjalnej aferze, wiedział już pół roku wcześniej, dlaczego nie zawiadomił w tej sprawie obywateli? To jest moje pytanie do niego.
3: Do prokuratury zgłosiło się kilka tysięcy pokrzywdzonych, którzy stracili pieniądze ulokowane na kontach platformy Zonda Krypto. W ocenie wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego należy sprawdzić, czy giełda kryptowalut mogła służyć do prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł.
7: Jakie nielegalne działania państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę, jak pieniądze były wyprowadzane. Dużo jest wątków, które chciałbym usłyszeć. Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które zarządów PiS-u było realizowanych.
3: A gdyby okazało się, że pieniądze na organizację rozmaitych przedsięwzięć sponsorowanych przez Zonda Krypto pochodziły z przestępstwa, to na podstawie przepisów o rozszerzonej konfiskacie prokuratura może wystąpić o ich zwrot, nawet jeśli te pieniądze zostały już wydane. Polityk PSL-u, zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak, zwraca uwagę na ujawnioną przez TVN24 i Wirtualną Polskę historię luksusowego zegarka za 40 tysięcy euro, jaki szef polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz miał otrzymać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala.
8: Jeżeli mamy historię niemalże z kryminału dotyczącą, nie wiem, zakupu zegarka za prawie 200 tysięcy złotych, to trzeba sobie zadać pytanie, skąd się

0: wzięły te pieniądze, kto tak naprawdę te pieniądze wydał. Czy to nie jest tak, że na ten zegarek zrzucili się nasi obywatele? Trzeba to wszystko do spodu po prostu wyjaśnić.
1: A kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zarzuca rządzącym kilkumiesięczną bierność w sprawie nieprawidłowości z giełdą Zonda Krypto.
2: Do tego stopnia, że pan Krasoj wyjechał spokojnie, a teraz, i to jest następna rzecz, jak coś chce ewentualnie ktoś załatwić i uzyskać status małego świadka koronnego, to najlepiej wziąć kogo? Dibuła i Giertycha. Przypadek? Nie sądzę.
1: Jeśli sąd uzna Przemysława Krala za małego świadka koronnego, to może wymierzyć mu karę niższą niż przewiduje kodeks karny, a za oszustwo w wielkich rozmiarach grozi od roku do 10 lat więzienia. No i skoro prokuratura traktuje Krala jako tak zwaną 60, to oznacza, że prezes Zonda Krypto nie jest podejrzewany o udział w zaginięciu lub zabójstwie Sylwestra Suszka, założyciela spółki BitBay, w którą to Zonda Krypto się, która przerodziła się w Zonda Krypto.
3: Komentarze po być może przełomie w sprawie Zonda Krypto zebrał je dla nas Michał Makowski. Bardzo dziękujemy za te relacje. A czy afera z Zonda Krypto może wstrząsnąć polską sceną polityczną? Na naszej antenie pytaliśmy o to profesora Sławomira Sowińskiego. To poważna afera, ale rewolucji w sondażach się nie spodziewam, mówił politolog z UKSW.
4: Minęło już ćwierć wieku od czasu, kiedy wielkie afery rzeczywiście, można powiedzieć, by wracały koalicje rządowe. Myślę tutaj o aferze Rywina. Dzisiaj żyjemy w trochę innym świecie, prawda, w którym właściwie tak naprawdę co kilka dni politycy wychodzą i mówią o jakichś wielkich, gigantycznych aferach, nieprawidłowościach. To słowo afera się po prostu zdewaluowało i myślę, że kiedy naprawdę się pojawiają, mówiąc językiem młodzieżowym, grube rzeczy, to wyborcy mogą już tego po prostu nie widzieć. Wielu wyborców prawicy będzie być może zaciskało, jak to się mówi, nos, czy kolokwialnie, czy uszy, słuchając różnego rodzaju doniesień, trwając przy Prawie Sprawiedliwości, albo Mateuszu Morawieckim, albo, nie wiem, Konfederacji, albo Grzegorzu Braunie, widząc w nich po prostu remedium na rząd Donalda Tuska.
3: Tak aferę Zonda Krypto komentował w Polskim Radiu 24 profesor Sławomir Sowiński.
5: Suma wydarzeń.
3: Urzędy zatwierdzają małżeństwa jednopłciowe. Chodzi o małżeństwa osób tej samej płci, które zostały zawarte za granicą. To drugi roboczy dzień obowiązywania nowych przepisów. Wszystko przebiega zgodnie z procedurami, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: Statystyki wskazują na kilkadziesiąt takich transkrypcji w całym kraju.
7: Już teraz.
6: Już teraz, w pierwszym dniu. Nie znamy lokalizacji, bo zbieramy tylko suche liczby, ile to jest w całym kraju, ale proces się zaczął i zaczął się skutecznie. Dla mnie to jest bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że system działa, że wszystko ruszyło. A dla osób, które składały takie wnioski, to też jest dobra informacja, ponieważ uzyskały dokument, na który czekały.
3: Choć przepisy są jasne, niektóre samorządy zapowiadają próby blokowania takich wniosków. To niezgodne z prawem, zauważa wiceminister Standerski.
6: Dzisiaj nieuzyskanie takiego dokumentu ma tą samą wagę jak na przykład nieuzyskanie dowodu osobistego czy prawa jazdy z urzędu. Nie ma tutaj podstaw do odmówienia, jeżeli dokument z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest ważny. Tutaj każdy ma pełne prawo do sądu, możliwość złożenia odpowiedniej skargi. I patrząc na linię orzeczniczą sądów administracyjnych, nie widzę innej przestrzeni niż wygrana w sądzie w tym zakresie.
3: Rola Ministerstwa Cyfryzacji w transkrypcji, czyli przepisaniu aktów małżeństwa osób tej samej płci, jest kluczowa, bo to właśnie ten resort dostosował system informatyczny oraz wzory dokumentów do rejestracji takich związków.
5: Suma wydarzeń.
3: Ukraina chce zwiększenia tranzytu swojego zboża przez Polskę. Polski i ukraiński rząd prowadzą rozmowy w tej sprawie, co potwierdził minister rolnictwa Stefan Krajewski, który jednocześnie zaznaczył, że jako resort sprzeciwiają się tej koncepcji. Na konferencji ministra była Dagmara Kędzior, z którą właśnie się łączymy. Dzień dobry, Dagmaro.
8: Dzień dobry.
3: Powiedz, co wiemy o tej sprawie?
8: Faktycznie minister potwierdził, że te rozmowy trwają, natomiast on jako resort, jego resort w zasadzie w nich nie uczestniczy. Prowadzi to konkretnie Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tutaj możemy powołać się na doświadczenie z lat ubiegłych, bo ostatecznie te ministerstwa brały też pod uwagę opinię resortu rolnictwa. Stefan Krajewski mówił, że na ten moment nie ma żadnych ustępstw ze strony polskiej w tej sprawie. Podkreślił też, że jeśli chodzi o stanowisko Polski, to pozostaje ono niezmienne, bo rząd po prostu nie chce powtórzyć córki z kryzysu zbożowego sprzed kilku lat.
7: Mamy swoje doświadczenia z 2020-2023

0: 2022-2023 roku i nie chcemy do tej sytuacji doprowadzić, jaka była wtedy, że Polska została zalana ukraińskim zbożem, wtedy bez żadnej kontroli wpuszczanym zboże technicznym, zbożem, które nie spełniało żadnych norm jakościowych.
1: Ja też rozmawiałam w tej sprawie z posłem Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewem Kuźmiukiem, który poniekąd podziela stanowisko polskiego rządu. Podkreślał, że Polska absolutnie nie powinna się zgadzać na to, by tranzyt przez Polskę ukraińskiego zboża został zwiększony.
2: Powinni być przeciwko, no nie ulega wątpliwości, że duża część tego zboża, jeżeli, jak sądzę, nie jesteśmy w stanie przygotować takiego systemu, żeby to zboże wędrowało przez Polskę tylko tranzytem, tylko jakaś jego część zostanie w Polsce. I tak już absurdalnie niskie ceny zostaną jeszcze obniżone. Przypominam, że rolnicy marzą o tym, żeby za tonę dobrej pszenicy uzyskać 1000 złotych.
1: Choć z jednej strony faktycznie Zbigniew Kuźmiuk mówi, że stworzenie takiego systemu byłoby dość trudne, bardzo trudne, tak jednak możemy spojrzeć na to, jak wyglądało to te parę lat temu, gdy to ukraińskie zboże, które jechało do portów, było po prostu plombowane i odprowadzane przez Krajową Administrację Skarbową. Więc w teorii przynajmniej rząd mógłby się zdecydować na podobne rozwiązanie. Pytanie jednak, jak wyglądałoby to ostatecznie, jeśli chodzi o koszt, no i logistykę. No bo jednak, jak pamiętamy tamte obrazy, to były nawet czasem konwoje odprowadzające to ukraińskie zboże. No i hipotetycznie, gdyby pojawiła się taka możliwość zwiększenia transportu ukraińskiego zboża, oczywiście musiałoby się to odbywać przez polskie porty. To tutaj Stefan Krajewski powiedział, że z jednej strony można rozważyć taką propozycję, by Ukraina z tego skorzystała, ale z drugiej, w pierwszej kolejności ma być eksportowane polskie zboże.
0: W pierwszej kolejności wywiezieniu naszych nadwyżek, wykorzystaniu polskiego zboża i tutaj to wymaga też szerszej dyskusji, rozmowy. Dzisiaj takie decyzje nie zapadają.
1: No też czekamy właśnie na to, jakie będą ostateczne decyzje w tej sprawie. Na razie, bo pomożemy powołać się na prawo, no bo jeśli o to chodzi, to wjazd ukraińskich produktów rolnych na polski rynek jest zablokowany na mocy rozporządzenia ministra rozwoju i technologii. Rozporządzenia, które zostało opublikowane 15 września 2023 roku. No i ten dokument wprowadził bezterminowe ograniczenia dotyczące importu wybranych towarów rolnych z Ukrainy. Jednak przepisy dopuszczają przewóz tranzytowy. Zboże może, w skrócie mówiąc, przejeżdżać przez Polskę, o ile jego celem są porty morskie bądź też państwa ościenne. No też właśnie z tego przepisu chciałaby skorzystać Ukraina, no bo to zboże miałoby być transportowane do krajów trzecich przy użyciu polskich portów. Tutaj jednak troszeczkę sprawa się, powiedziałbym, komplikuje, no bo to też częściowo wymaga indywidualnych ustaleń, no i też zawierania kontraktów. No bo faktycznie część portów podlega pod państwo, natomiast część należy do prywatnych podmiotów i operatorów komercyjnych, na które z kolei polski rząd za bardzo wpływu nie ma. Jeśli też chodzi o inne tematy, które też jest z istotniejszych poruszył Stefan Krajewski dzisiaj na konferencji, to też powiedział, że jeśli chodzi o umowę z krajami Mercosur, którą, jak raczej podnosili rolnicy, mogła doprowadzić do zalania Polski tymi tańszymi produktami z krajów Ameryki Południowej, to tutaj Stefan Krajewski powiedział, że na razie te dane, które posiada resort, nie wskazują na to, by do takiej sytuacji dochodziło. To jest ta dobra informacja dla rolników. No i też druga dobra informacja, z którą myślę, że każdy rolnik powinien zapamiętać, który będzie się starał w najbliższym czasie o zwrot środków, jeśli chodzi o akcyzę za olej napędowy, to tutaj w zasadzie okazuje się, że będą potrzebne dwa wnioski, by uzyskać łącznie 2 zł od litra oleju napędowego. Pierwszy wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia po to, żeby otrzymać 1,48 zł zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego. Natomiast drugi wniosek, i to jest też bardzo istotne, trzeba złożyć w ciągu 16 dni od początku października, czyli między 1 a 16 października, bo też wtedy będzie przysługiwał zwrot tych pozostałych 52 groszy za litr.
3: Minister rolnictwa odpowiadał na pytania dziennikarzy. Wśród tematów był m.in. tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę. Za relację dziękujemy Dagmarze Kędzior.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: 50 państw wyzwało Rosję do przerwania działań zbrojnych. Wspólne oświadczenie zostało przyjęte w związku z przypadającą rocznicą odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Szczegóły zna Maciej Jastrzębski.
5: Sygnatariusze oświadczenia nazwali rosyjską inwazję na Ukrainę bezmyślną wojną.

0: wojną, która przynosi ogromne cierpienie. Podkreślili też, że Kijów już półtora roku temu zgodził się na bezwarunkowe zawieszenie broni. Według Radia Swoboda pod dokumentem nie podpisał się przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, jednak Waszyngton również wezwał Rosję do zaprzestania uderzeń w ukraińskie cele cywilne i podtrzymał chęć pośredniczenia w negocjacjach pokojowych. Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Niebięza oświadczył, że Rosja nie godzi się, aby rozmawiano z nią, jak to ujął, językiem gruźb. Dodał też, że w takiej sytuacji wszystkie próby narzucenia Moskwie zamrożenia konfliktu są skazane na porażkę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: A tymczasem Ukrainie zaczyna brakować pieniędzy na obronę. Kijów poprosił Unię Europejską o wcześniejszą wypłatę części pożyczki. Bruksela ma z tym jednak problem. Dlaczego? O tym już Beata Płomecka.
2: Unia do końca przyszłego roku ma przekazać Ukrainie w sumie 90 miliardów euro. Kijów chce, by część puli przeznaczonej na 2027 Bruksela przelała w najbliższych miesiącach. Tyle, że cała pula jest gwarantowana przez unijny budżet, który jest rozpisany do końca przyszłego roku. Od 2028 ma obowiązywać nowy 7-letni budżet, a ten jest dopiero negocjowany. Powrócił więc pomysł, by sięgnąć po zamrożone w Europie rosyjskie aktywa i przekazać Ukrainie ponad 200 miliardów euro w ramach pożyczki reparacyjnej. Większość z tych pieniędzy jest na belgijskich kontach. A władze w Brukseli pod koniec ubiegłego roku zablokowały ich wykorzystanie. Mówiły, że nie otrzymały twardych gwarancji finansowych pozostałych unijnych krajów, gdyby Rosja zażądała zwrotu pieniędzy i wielomiliardowych odszkodowań. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Teraz w magazynie Czechy i kampania dezinformacyjna wymierzona w relacje polsko-czeskie. Jej autorzy wykorzystują fałszywe profile w mediach społecznościowych, spreparowane dokumenty oraz zdjęcia generowane przez sztuczną inteligencję. Zdaniem ekspertów za operacją mogą stać rosyjskie tajne służby. Więcej o tym Wojciech Stobba.
3: Kampania koncentruje się przede wszystkim na Zaolziu, czyli czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, gdzie autorzy dezinformacji próbują rozbudzać historyczne napięcia między Polakami a Czechami. W sieci pojawiły się wezwania do protestów przeciwko rzekomym polskim roszczeniom terytorialnym. Dezinformacja wykorzystuje rzeczywisty, lecz rozwiązywany na drodze dyplomatycznej problem długu terytorialnego, który powstał w latach 50. przy wytyczaniu granicy między Polską i Czechosłowacją. Próba podsycania polsko-czeskiego sporu miała wcześniej miejsce po polskiej stronie granicy. W połowie sierpnia w mediach społecznościowych pojawiły się sfałszowane dokumenty polskiego MSZ oraz profile podszywające się pod czeskich i polskich urzędników. Sprawcy włamali się również do systemów dwóch regionalnych portali i opublikowali fałszywą informację o rzekomych planach zajęcia przez Polskę czeskiego terytorium. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Setki poszkodowanych, dziesiątki rannych i poważne zniszczenia. To bilans przejścia potężnej trąby powietrznej na południowym zachodzie Francji. Relacja Stefana Folcera.
4: Trąba powietrzna przeszła wczoraj wieczorem przez departament Aude, szczególnie dotkliwie uderzając w miejscowość Puma. Na nagraniach mieszkańców widać, jak potężny wir powietrza zrywa dachy, uszkadza budynki i powala drzewa. Według lokalnych władz rannych zostało 41 osób, z czego 15 trafiło do szpitala. W nocy ewakuowano około 600 mieszkańców Puma, a uszkodzonych zostało ponad 300 domów. Wiele dróg zostało zablokowanych przez powalone drzewa. Uszkodzona została również sieć energetyczna. Około 2800 gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. Tornada są we Francji rzadkością i zazwyczaj mają znacznie mniejszą siłę. Meteorolodzy od kilku tygodni ostrzegają jednak przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, szczególnie na południowym zachodzie kraju. Mogą one być związane ze zderzeniem wilgotnych i suchych mas powietrza, do którego dochodzi po okresach intensywnych upałów. Stefan Folcer, Polskie Radio.
1: A propos upałów, rekordowa temperatura odbiła się na zdrowiu najstarszych Włochów. W ciągu 8 najgorętszych dni lipca zmarło o 6% więcej osób powyżej 65 roku życia. Tak wynika z raportu włoskiego Ministerstwa Zdrowia. Z dokumentem zapoznała się Aleksandra Nietopiel.
5: Od 15 do 22 lipca w Rzymie obowiązywał czerwony alert z powodu wysokich temperatur. W tym czasie odnotowano 514 zgonów wśród osób powyżej 65 roku życia. To o 27 więcej niż zakładano na podstawie danych historycznych. Według raportu w lipcu liczba zgonów w tej grupie nie odbiegała jednak znacząco od prognoz. Zmiany nastąpiły dopiero podczas fali upałów. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że osoby starsze, szczególnie te mieszkające samotnie, należą do grup najbardziej narażonych na skutki ekstremalnych temperatur. Raport ministerstwa dotyczący monitoringu śmiertelności podczas fal upałów prowadzony jest od maja do września w 27 włoskich miastach. Aleksandra Nietopiel.

0: roku turniej Wielkiego Szlema. Przez najbliższe dni rozgrywane będą kwalifikacje oraz atrakcyjnie zapowiadający się turniej mixtów. Nowojorska rywalizacja w głównej drabince rozpocznie się natomiast w niedzielę. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
1: W tym roku suma nagród pieniężnych do Nowym Jorku wyniesie rekordowe 108 milionów dolarów. Zwycięzcy turniejów gry pojedynczej kobiet i mężczyzn otrzymają po 5,5 miliona dolarów. To 10% więcej niż rok temu. Pakiet wynagrodzeń obejmuje również, jak podała Amerykańska Federacja Tenisowa, rekordową w historii turnieju Wielkiego Szlema stawkę za udział w pierwszej rundzie. W tym roku kwota ta wzrośnie o 27%, osiągając poziom 140 tysięcy dolarów. Z powodu kontuzji prawego kolana w US Open nie wystąpi jeden z faworytów Włoch, Jannik Sinner. Szeroko komentowany jest temat nieprzyznania dzikiej karty przez organizatorów weteranowi Stanisławowi Wawrince. Serena Williams sensacyjnie powraca na korty US Open. Amerykanka, która oficjalnie 4 lata temu zakończyła karierę na tym turnieju, stworzy wraz z Carlosem Alcarazem gwiazdorski duet w grze mieszanej. 44-letnia Williams otrzymała dziką kartę i wystąpi w parze z Alcarazem, obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn, a turniej główny mixta rozpoczyna się we wtorek. W ostatniej chwili zrezygnowała z niego Iga Świątek. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To jeszcze lista naszych singlistów w tegorocznym US Open. W kobiecym turnieju na kortach w Nowym Jorku na pewno zobaczymy Igę Świątek, Magdalenę Fręch i Maję Chwalińską. W kwalifikacjach walczą jeszcze Linda Klimowiczowa, Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Z kolei wśród panów kciuki będziemy trzymać podczas głównego turnieju za Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. I tym sportowym akcentem kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski, a ja wracam do Państwa punktualnie o 13. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Jest, drodzy Państwo, w Stanach Zjednoczonych blisko 80-kilometrowa górska dolina, dokładnie rzecz biorąc północno-zachodniej części stanu Wyoming, na którą raz do roku zwrócone są oczy całego finansowego świata. Jak bardzo sympozjum w Jackson Hole może wpłynąć na zachowanie rynków, a przez to także na nasze portfele. O tym już za chwilę. Będą też najnowsze doniesienia z rynku pracy. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Bezrobocie stoi w miejscu. W lipcu wyniosło 5,8%, czyli tyle samo, ile w czerwcu. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócił uwagę, że w lipcu 2025 roku bezrobocie było niższe o 0,4 punktu procentowego i wynosiło 5,4%. Dodał, że na lipcowy wynik wpływa kilka czynników, między innymi ten nie do końca związany z samym rynkiem pracy.
5: Z jednej strony jest to cały czas i niezmiennie reforma urzędów pracy, która w poprzednim roku ułatwiła się rejestrowanie osób bezrobotnych, a to z kolei sprawiło, że część osób, która pozostawała bez pracy, ale wcześniej nie rejestrowała się w urzędach, no zaczęła się po prostu uzyskiwać status osoby bezrobotnej.
4: A dane są nieco lepsze niż wcześniejszy szybki szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które spodziewało się odczytu na poziomie 5,9%. A jak wygląda sytuacja na rynkach? Po raz kolejny mamy taką sytuację, że jesteśmy bardzo blisko linii wczorajszego zamknięcia. WIG20 zyskuje, uwaga, tylko 0,02%, no ale jest po zielonej stronie rynku. WIG0,8% na plusie, MWIG40,29% na plusie i SWIG80% bardzo symbolicznie 0,05% na plusie. Z kolei giełda na przykład niemiecka radzi sobie dzisiaj trochę lepiej, 0,86% na plusie. Spójrzmy na to, jak zachowują się waluty w tej chwili. Zresztą będzie okazja, aby o tym za chwilę porozmawiać. Euro wyceniane jest w tej chwili na 4,30 zł. Dolar amerykański

0: kosztuje 3 zł i 69 groszy. Frank szwajcarski aktualnie 4,59, 4,60 w tej chwili wskoczyło. I funt brytyjski 5,03.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A na łączach witam bardzo serdecznie naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan Marcin Kiepas, analityk Tikmil. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa.
0: Ten tydzień w kalendarzu makroekonomistów, ale przede wszystkim analityków finansowych oraz inwestorów z całą pewnością jest zaznaczony zupełnie innym kolorem niż poprzednie tygodnie. Na ten tydzień można powiedzieć, wiele osób czekało od dawna. Mowa o sympozjum w Jackson Hole. To jest takie miejsce, które znawcom kina może być znane na przykład z filmu Rocky 4 albo Tańczący z wilkami też był tam nagrywany. A teraz się okazuje, że tam są tańczący z rynkami, bowiem właśnie tam oczy rynków całego świata będą zwrócone. Dlaczego?
2: Dlaczego? Mamy w Jackson Hole, odbywa się takie coroczne, doroczne sympozjum bankierów centralnych, czyli spotkanie bankierów centralnych, nie tylko tych amerykańskich, ale również tam dojeżdżają bankierzy z innych dużych banków centralnych. Jeszcze dokładnie nie wiemy, kto się pojawi, bo tradycyjnie harmonogram, cała agenda tego spotkania i też kto będzie przemawiał i kto będzie w Jackson Hole publikowany jest tuż przed rozpoczęciem. U nas to jest w nocy z czwartku na piątek. Bodajże to będzie godzina 22 polskiego czasu, a samo sympozjum zaczyna się równo o północy polskiego czasu, więc do końca nie wiemy, kto będzie, ale już wiemy na przykład, że będzie nowy szef Fed, Kevin Warsh, i stąd zapewne pan redaktor zrobił taki długi wstęp, że oczy rynku finansowych skierowane są właśnie na Jackson Hole. No są skierowane, bo globalni inwestorzy ciągle się zastanawiają, co dalej ze stopami procentowymi w Stanach Zjednoczonych. No bo inflacja w Stanach Zjednoczonych cały czas jest podwyższona. Podwyższona jest dlatego z tego samego powodu, co u nas. Czyli Bliski Wschód i te wysokie ceny ropy z jednej strony. Dodatkowo cały czas amerykański konsument odczuwa na własnych portfelach te cła nakładane przez wiele miesięcy, nakładane, zdejmowane oczywiście, ale nakładane przez prezydenta Donalda Trumpa. Więc inflacja w Stanach Zjednoczonych jest podwyższona. Ona nie jest jakaś bardzo wysoka, ale jest wyższa niż by bank centralny chciał. Z drugiej strony psuje się troszeczkę sytuacja na amerykańskim rynku pracy, a Fed w odróżnieniu chociażby od naszej Rady Polityki Pieniężnej patrzy nie tylko na inflację, ale też mocno patrzy na sytuację na rynku pracy. Ma taki podwójny mandat, podczas gdy większość banków centralnych, w tym nasz Narodowy Bank Polski, czy konkretnie Rada Polityki Pieniężnej, zajmuje się przede wszystkim inflacją i stabilnością pieniądza. Więc wszyscy się zastanawiają, co powie Kevin Warsh w Jackson Hole. Tyle tylko, że
0: bardzo małomówny on jest trochę, tak właśnie, na to wskazują to analitycy.
2: Czy to nie jest takie, że wszyscy czekają, a Kevin Warsh nawet na tych konferencjach prasowych, po posiedzeniach Fed, no bo już jest troszeczkę przewodniczącym Rezerwy Federalnej, no jest bardzo oszczędny w słowach. Więc to może być tak naprawdę, że będzie mówił o wszystkim i o różnych rzeczach, ale nie będzie mówił o tym, jakie decyzje na przyszłych posiedzeniach będzie Fed, jakie decyzje Fed będzie podejmował na kolejnych posiedzeniach. My jako uczestnicy rynku przyzwyczailiśmy się, że bo w historii zdarzało się, że szefowie Fed wychodzili w Jackson Hole i mówili, co będzie na kolejnych posiedzeniach, jakie decyzje będą podejmowane. No ale Kevin Warsh jest zupełnie innej gliny ulepiony. On ma inną wizję tego, jak co bank centralny powinien komunikować. Więc ja jestem dość sceptyczny odnośnie tego, czy faktycznie dowiemy się czegokolwiek nowego.
0: Ale to by było złamanie tradycji.

0: Panie Marcinie, no ja pamiętam taką infografikę, nie wiem, sprzed roku albo dwóch, gdzie było wskazane, były pokazane wykresy zarówno z amerykańskiej giełdy, jak i wykresy dolara amerykańskiego i zawsze gdzieś tam na przełomie sierpnia, września takie drgnięcie, które zawsze było nazywane efektem Jackson Hole. To co, w tym roku takiego efektu nie będzie?
1: Może nie będzie, tak, właśnie dokładnie tak może być, że mamy takie oczekiwanie. Być może nawet te ostatnie takie niewielkie wahania na rynkach akcji, bo to nie tylko, jak pan redaktor wspomniał, nasze indeksy krążą blisko zamknięcia z dnia poprzedniego, a wczoraj krążyły blisko zamknięcia
0: z piątku.
1: Więc to nie tylko to jest przypadłość naszych indeksów, ale z podobną sytuacją mam do czynienia na innych giełdach. Być może to jest jakieś wyczekiwanie na kolejny impuls, a ten impuls nie napłynie z Jackson Hole. Ja, jeżeli mówimy o giełdach, raczej bym oczekiwał, że giełdami może ruszyć coś innego. W środę po zamknięciu sesji na Wall Street wyniki publikuje spółka Nvidia, czyli ta kluczowa spółka w tej rewolucji sztucznej inteligencji. Można podejrzewać, że wyniki będą lepsze od prognoz, bo tak amerykańskie spółki mają, tak kształtują rynkowe oczekiwania, żeby finalnie te wyniki były lepsze od rynkowego konsensusu, ale dla inwestorów kluczowe będzie już nawet nie same wyniki, tylko to, co o przyszłości powiedzą włodarze spółki. Więc być może ta środa będzie ważniejsza niż to piątkowe wystąpienie, przemówienie Kevina Warsha, które tutaj jeszcze, jak skoro tak dużo mówimy, to powiedzmy, że ono rozpocznie się o godzinie 16 polskiego czasu. A być może po prostu nie będzie w ogóle żadnych takich impulsów i do końca sierpnia na giełdach, a zwłaszcza na giełdzie w Warszawie, będziemy mieli takie prawdziwe wakacje.
0: Nuda.
1: Bo faktycznie tak, od kilku dni, od kilku sesji, od zeszłego tygodnia niewiele się na tej giełdzie dzieje i taka wakacyjna flauta dopiero nam w drugiej połowie sierpnia zawitała, no bo pierwsza połowa sierpnia i cały lipiec to był naprawdę taki gorący, ciekawy okres. Na szczęście był to okres gorący w tym takim pozytywnym znaczeniu, bo warszawskie indeksy, te główne, indeks WIG urósł w tym okresie o gdzieś tam około 15%. W tym krótkim przedziale czasu, od samej końcówki czerwca do połowy sierpnia, więc wszyscy ci, którzy inwestują w warszawskiej giełdzie, czy też w jakiś sposób lokują swoje oszczędności, w tym oszczędności emerytalne, to mogą być zadowoleni z tych giełdowych wakacji, że tak powiem.
0: Ale wie pan, ja zauważyłem, że na jednym rynku dzisiaj nudy nie ma. O ile na giełdzie faktycznie tutaj pełzają te wykresy gdzieś w okolicach dni wczorajszego zamknięcia, to na ropie coś się wydarzyło, bowiem ropa naftowa, na przykład Brent, staniała dzisiaj z poziomu $91 za baryłkę. No poniżej 88 spadła. Z kolei ropa WTI, tutaj mamy jeszcze większy impuls, ponad 3%. W tej chwili $82 za baryłkę, a jeszcze w godzinach wczesnoporannych było to ponad $85. Poprzednie dni tak ciekawe nie były.
1: No, nie zgodzę się. Były ciekawe, tylko w drugą stronę.
0: No właśnie.
1: Ropa tanieje od dwóch dni. Dzisiaj, tak jak pan redaktor wspomniał, ropa WTI w tej chwili tanieje o ponad 3%. Wczoraj taniała o ponad 2%. W sumie od tych szczytów takich lokalnych z czwartku, piątku, to są spadki już przekraczające 5%. Sięgające 6% prawie.
0: Ale ten dzisiejszy spadek bardzo wyraźnie się nam rysuje na wykresie.
1: Tak.
0: To jest
1: wydaje się, w kilka godzin osiągnięty. Ja spróbuję to wytłumaczyć,
0: jasne,
1: bo generalnie ceny ropy to wahania cen ropy wiążą się z niepewnością odnośnie sytuacji na Bliskim Wschodzie. W poprzednim tygodniu był strach, że w poniedziałek Stany Zjednoczone ogłoszą te ogromne sankcje finansowe na Iran, co zmrozi ponownie, nasili ten konflikt między tymi dwoma państwami. A najzwyczajniej wczoraj zostały one ogłoszone i chyba inwestorzy doszli do wniosku, że Z tego jest troszeczkę taki mały deszcz z dużej burzy oczekiwań i tutaj w zasadzie nic groźnego.

0: się nie wydarzyło. Może tankowce nie płyną oficjalnie przez Cieśninę Ormus, ale w jakiś sposób ta ropa jednak gdzieś tam przenika, przecieka nieoficjalnie, być może z jakimiś tam wyłączonymi, nie wiem, czy tankowce mają transpondery, tak jak samoloty, ale może jakoś te tankowce są po cichu transportowane, bo gdyby tej ropy brakowało tak wyraźnie, to mielibyśmy też wyraźnie wyższe ceny na rynkach światowych. Więc inwestorzy chyba dziś najwyraźniej uznali, że tak naprawdę nic się nie stało, że nie ma nasilenia tych negatywnych emocji, a przede wszystkim, tak już mówiąc kolokwialnie, na tym Bliskim Wschodzie i Stany Zjednoczone, i Iran się nie strzelają, tak bym powiedział. I to trochę uspokaja nastroje. Ceny ropy są niższe. Trzymajmy kciuki, żeby te niższe ceny ropy, a ostatnio też jeszcze dodatkowo tracił, taniał dolar, więc że to wszystko za jakiś czas przełoży się też na nieco niższe ceny na naszych stacjach.
1: No właśnie, bo tego CPN-u nam już niewiele zostało do końca sierpnia, przypomnijmy, ulga, jeżeli chodzi o podatek VAT. No dobrze, no to skoro pan wywołał temat dolara, to jest też bardzo interesujące zagadnienie, bo ja spojrzałem sobie na taki szerszy wykres i miesiąc temu, mniej więcej miesiąc temu, za jednego dolara był taki moment, a właściwie dwa, że musieliśmy płacić ponad 3 zł i 80 groszy. W tej chwili jesteśmy poniżej 3 zł i 70 groszy, w tej chwili 3,69. Jak to się stało, że mamy 11 groszy tańszego dolara w tej chwili względem złotych? No i czy rzeczywiście po tej drożyźnie walutowej z połowy wakacji schodzimy do takich poziomów, do których bardziej przyzwyczaił nas kwiecień czy maj?
0: To najpierw wyprostujmy jeden mit. W tych wahaniach dolara, o których pan redaktor powiedział, nie ma, te wahania nie wynikają z siły lub słabości złotego. To przede wszystkim ruch jest napędzany właśnie zmianami notowań dolara. A mówiąc wprost, od maja dolar drożał nie tylko do złotego, ale do innych walut. Do stosunku do złotego podrożał z okolic 3,60 do właśnie powyżej 3,80 w końcówce lipca, bo inwestorzy czekali na podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy u nas jeszcze niektórzy mieli nadzieję na to, zwłaszcza po takiej słynnej konferencji prezesa Glapińskiego, że może te stopy będą obniżane. Więc koszt pieniądza w Polsce byłby niższy względem kosztów w Stanach Zjednoczonych. Tyle tylko, że w lipcu, w końcówce lipca te nastroje się odwróciły. Rynek już teraz nie zakłada, że we wrześniu Fed podwyższy stopy procentowe. Tutaj wracamy do początku naszej rozmowy o Kevinie Walshu, o Jackson Hole i o tym, czy być może zakomunikuje jakieś dalsze decyzje. No to w tej chwili rynek nie czeka na podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych we wrześniu. Główne prognozy są takie, że stopy w Stanach Zjednoczonych się nie zmienią. No i siłą rzeczy dolar też traci na wartości. Po drodze był jeszcze taki program, powiększony program skupu obligacji przez amerykański Departament Skarbu. Tutaj, żeby nie wchodzić w takie techniczne szczegóły, po prostu Departament Skarbu będzie skupował więcej obligacji, żeby obniżyć ich rentowność. Więc rynek to też zinterpretował na niekorzyść dolara. No i mamy dziś dolara poniżej 3,70 i ten program Departamentu Skarbu w połączeniu, gdyby Fed stóp procentowych w ogóle już nie podnosił, mógłby być takim czynnikiem, który gdzieś sprowadziłby dolara właśnie w okolice 3,60.
1: Ale to też pokazuje, ile warte są słowa szefa Fed. Jeżeli Kevin Warsh powiedziałby jedno zdanie, na które czekają analitycy, albo które zaskoczyły inwestorów, no to wówczas przełożenie na wykres byłoby natychmiastowe, również naszego polskiego złotego.
0: No tak, nie ma się czemu dziwić. Największy bank centralny, najważniejsza waluta świata, najważniejszy bankier centralny. No, skoro u nas złoty może reagować na słowa prezesa Glapińskiego, który w pewnym momencie powiedział, że on na jesieni, gdyby to od niego zależało, obniżyłby stopy procentowe i to miało wpływ na złotego, no to nie ma się co dziwić, że szef najważniejszego na świecie banku centralnego tym rynkiem walutowym, ale też

0: rynkiem długu i rynkiem akcji może wstrząsnąć. Na szczęście wszyscy prezesi banków centralnych i zwłaszcza prezesi Fed wiedzą o tym i raczej są wstrzemięźliwi w swoich wypowiedziach, a jak wiemy, jak sobie ustaliliśmy na samym początku rozmowy, Kevin Warsh naprawdę jest oszczędny w słowach i tutaj chyba nic takiego się nie wydarzy.
1: To teraz inna waluta, na którą też patrzymy bardzo uważnie. Wprawdzie wakacje się kończą i już tych transakcji takich związanych z euro będzie pewnie trochę mniej, jeżeli mówimy tutaj o takich transakcjach konsumenckich, ale myślę, że warto, żebyśmy spojrzeli również na kurs euro-złoty. W tej chwili 4,30, 4,31, tak mniej więcej tutaj te notowania dzisiaj nam się układają. Mieliśmy w połowie lipca no troszeczkę droższe euro, 4,34. Jak pan ocenia tutaj kondycję złotego, kondycję euro i relacje obu walut?
0: Para euro-złoty to jest jedyna para, na którą to, co dzieje się w Polsce, ma wpływ. Mhm. Bo mówiliśmy sobie wcześniej o parze dolar-złoty, ale tak naprawdę zachowanie pary dolar-złoty to jest pochodna tego, co kursu euro-złoty plus wahań dolara na rynkach globalnych. Natomiast para euro-złoty to jest ta para, która z jednej strony na nią wpływają informacje płynące ze strefy euro, w tym oczekiwania na to, że Europejski Bank Centralny stopy będzie procentowe podnosił, no bo takie są prognozy, no i to, co dzieje się w naszej gospodarce. I na tę chwilę wydaje mi się, że wracamy do takiego punktu równowagi wokół poziomu 4,30. Gdybyśmy sobie spojrzeli na wykres euro-złotego, taki rozciągnięty w czasie, chociażby dwuletni, to widzimy, że generalnie polska waluta, znaczy para euro-złoty, pozostaje stabilna. Ona ma oczywiście takie epizody mocniejszych ruchów, jak na przykład między początkiem czerwca a połową lipca, kiedy to był ruch z 4,23 do 4,35, chociaż nawet historycznie ten ruch nie był jakiś szczególnie duży, ale przez większość czasu pozostaje stabilna. I wydaje mi się, że najbliższe miesiące to będą właśnie takie poziomy 4,30. Można wskazać czynniki, które mogą potencjalnie złotego osłabiać. To jest ta cała dyskusja o zadłużeniu, czy zbyt mocno rosnącym polskim zadłużeniu. Z drugiej strony tym czynnikiem, który mógłby wywindować euro nieco wyżej, są oczywiście kwestie stóp procentowych w strefie euro, jeżeli one będą jeszcze dalej podnoszone, a zwłaszcza gdyby były podnoszone bardziej niż rynki oczekują. Z drugiej strony cały czas za siłą polskiego złotego przemawia duża siła polskiej gospodarki i dane o tej sile gospodarki w zasadzie otrzymujemy każdego dnia, chociażby dzisiaj mieliśmy dane o dwucyfrowym wzroście zamówień. To były wcześniejsze dane o produkcji przemysłowej. To były wczorajsze dane o mocnym skoku inwestycji w firmach. Więc to jest ten czynnik, który dalej wspiera złotego i według mnie ta druga połowa roku, a w zasadzie ten okres jesienno-zimowy, to będzie stabilizacja notowań pary euro-złoty właśnie gdzieś w okolicach 4,30 z wahaniami między 4,28 a właśnie może 4,34, czyli takie 6 groszy wahań na tej parze.
1: To jeszcze rynek, do którego wracamy, kiedy na nim coś ciekawego się dzieje, a w ostatnich dniach na tym rynku sporo się dzieje. Mowa o rynku złota i teraz gratulacje, bo kilkanaście dni temu pan trafnie przewidział na naszej antenie, że złoto będzie podążało w okolice 4500 dolarów za uncję. No i mamy wynik z ostatnich godzin właściwie, no teraz mamy już 4638, dzisiaj taki spokojniejszy trochę dzień, nie ma takich wzrostów jak chociażby w poprzednich dniach, ale jednak złoto wraca do formy. No właśnie, wraca do formy, czy zgodnie z pana powiedzeniem, że złoto lubi okrągłe sumy, powróci do 4500, a może ponownie pojawi się piątka z przodu? Jak pan ocenia?
0: No, z tą piątką może być ciężko, ale 4800 jest w zasięgu. Myślę, że ten ruch, który od początku sierpnia był, to wzrost cen złota o około 15%, ten ruch

0: będzie jeszcze kontynuowany, że złoto z tych obecnych poziomów, nieco powyżej 4600 za uncję, może właśnie powędrować w okolice 4800. To, co można o złocie powiedzieć na pewno, to po pierwsze, w długim terminie ten długoterminowy trend liczony w latach cały czas pozostaje wzrostowy i on nie był zagrożony nawet w momencie, kiedy w czerwcu ceny złota spadały w pewnym momencie nawet poniżej 4000 dolarów za uncję. Druga taka teza, pod którą mogę się podpisać, to że właśnie ta rozpoczęta taka duża korekta cen na rynku złota w końcówce stycznia bieżącego roku, bo złoto w szczycie kosztowało prawie 5600 dolarów za uncję i później na początku czerwca w pewnym momencie spadło poniżej 4000 dolarów. Więc ta duża, taka rozbudowana, wielomiesięczna korekta już nam się zakończyła i teraz złoto wróciło właśnie do tego długoterminowego trendu wzrostowego. Ja nie spodziewam się, że za chwilę złoto przebije 5000 i będzie rosło do 5500 punktów, czy jeszcze powyżej tego szczytu ze stycznia. Takich mocnych ruchów się nie spodziewam, z jakimi mieliśmy do czynienia między innymi w roku ubiegłym. Ale jakiś taki ruch, który przypominałby troszeczkę wspinanie się po schodach, to jest dla mnie takim zgrabnym scenariuszem. Czyli teraz po tym miesięcznym wzroście złoto gdzieś dochodzi w okolice 4800, później tam stabilizuje się, czeka, nawet taki może stać w miejscu przez kilka miesięcy i za jakiś czas ponownie robi krok w górę. No bo jak wspomniałem na samym początku, ten długoterminowy trend wzrostowy na złocie wciąż jest niezachwiany i nie widać żadnych sygnałów, które by sugerowały, że on ulegnie, że on się zakończy albo wręcz dojdzie do jego odwrócenia.
1: Wakacje dobiegają końca, kończy się również sierpień, odliczenie do Jackson Hole wchodzi w decydującą fazę, a zatem muszę jeszcze pana zapytać, czego możemy spodziewać się we wrześniu. To jest w ogóle taki specyficzny miesiąc na rynkach, pierwszy po tak zwanym sezonie ogórkowym, no i w statystykach nie zawsze on dobrze wypada.
0: No tak, chociaż jak też ustaliliśmy, mówiąc o naszej giełdzie, te wakacje, mijające wakacje, to nie był taki sezon ogórkowy. Tak naprawdę wakacyjną flautę obserwujemy od jakiegoś tygodnia na giełdzie, kiedy no, faktycznie niewiele się dzieje, jeżeli patrzymy na zmiany indeksów, no bo w samych spółkach dzieje się bardzo dużo. Ciągle jesteśmy w sezonie publikacji wyników przez giełdowe spółki. Natomiast wrzesień faktycznie uchodzi za taki słaby miesiąc. Statystycznie jest słabym miesiącem, najgorszym miesiącem w roku. Niektórzy nawet mówią, że to jest miesiąc krachów, no bo takie krachy się na giełdach zdarzały. I wydaje mi się, że jest spora szansa, że to będzie miesiąc taki korekty. Zresztą naszemu rynkowi po tym nawet wzroście lipcowo-sierpniowym do połowy sierpnia o 15%, jakaś taka dłuższa korekta przydałaby się, żeby opadły troszeczkę emocje, żeby też inwestorzy, którzy są bardziej aktywni, przebudowali portfele. Natomiast, i to muszę powtórzyć i powiedzieć głośno, póki co nie ma żadnych sygnałów, które by sygnalizowały, że mamy, że zbliża się nam koniec tej hossy na warszawskim parkiecie, która rozpoczęła się jesienią 2022 roku. Powiem więcej, siła polskiej gospodarki. Mówiliśmy tutaj o dobrych danych z polskiej gospodarki. Zresztą niedawno zostały opublikowane dane o polskim PKB. Ponownie jesteśmy wśród najlepszych państw, czy najszybciej rozwijających się państw w Unii Europejskiej. Plus poprawiające się wyniki spółek. Tu też mogę odesłać chociażby do wczorajszych danych o wynikach firm, które opublikował GUS. To wszystko sugeruje, że wyniki się poprawiają, a skoro spółki zarabiają więcej, no to te wyceny akcji powinny być wyżej. Co więcej, podpisana przez prezydenta ustawa o OKI powinna na początku przyszłego roku
1: dać trochę paliwa na rynek.
0: Tak, zachęci dodatkowo inwestorów do inwestowania, polskich inwestorów do inwestowania na warszawskiej giełdzie, chociaż trzeba też powiedzieć, że to nie będzie jedyny czynnik, że tak naprawdę.

0: do tych globalnych trendach, to dokończę już. O tych globalnych trendach decydują trendy na świecie, a cała reszta, siła gospodarki i nowe pieniądze płynące do giełdy, to jest taki dodatkowy czynnik.
1: Marcin Kiewa z Analityk Tikmil był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: To jeszcze ceny paliw na jutro, bo wiem, że część z Państwa czeka na te informacje. W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,58, 98 7,40, a olej napędowy 7,54. I tutaj mamy przeróżne kolory, bo to oznacza, że w środę cena maksymalna benzyny będzie wyższa, cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy stanieje. To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minister Sprawiedliwości mówi o przełomie, chodzi o śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto. IPN stawia Grzegorzowi Braunowi zarzut zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Europoseł nie przyznał się do winy. Była zastępczyni szefa biura prezydenta Ukrainy w areszcie. W tle podejrzenia o korupcję. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Jest przełom w śledztwie w sprawie Zonda Krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, nie może jednak zdradzać szczegółów postępowania ze względu na jego dobro. Podobnie odpowiadał na pytania, czy szef upadłej giełdy kryptowalutowej Przemysław Kral usłyszał zarzuty.
2: Proszę Państwa, to jest wszystko objęte tajemnicą śledztwa i w tym momencie nie będziemy udzielać żadnych informacji. Nie mówimy w ogóle o polityce. Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy i na pewno w najbliższych tygodniach dostaniecie Państwo informacje.
1: Minister Sprawiedliwości przekazał też, że dzięki działaniom prokuratury jest szansa, że osoby poszkodowane po upadku giełdy kryptoaktywów odzyskają część swoich pieniędzy. Waldemar Żurek poinformował też, że toczy się osobne śledztwo w sprawie przecieków z postępowania dotyczącego Zonda Krypto. Dodał, że musi być ono prowadzone na zasadach poufności. Minister odnosił się w tym kontekście do doniesień medialnych, że prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala luksusowy zegarek za 40 tysięcy euro. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego przekazał, że zegarek kupił z własnych osobistych środków i oddawał je Przemysławowi Kralowi w gotówce w ratach. A według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia i ma otrzymać status świadka koronnego. Grzegorz Braun z zarzutami od IPN, lider Konfederacji Korony Polskiej, został dziś przesłuchany w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Prokurator oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uznał, że europoseł zaprzeczał zbrodniom nazistowskim. Polityk nie przyznał się do winy, nie negował tym samym wypowiedzi na ten temat. Chodzi o jego ubiegłoroczny wywiad w Radiu Wnet. Grzegorz Braun zaprzeczał wtedy, że w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau ludzi zabijano w komorach gazowych. Jak poinformował IPN, czyn, który jest przedmiotem postępowania,

0: jest zagrożony karą grzywny lub karą więzienia do lat 3. Dzisiejsze przesłuchanie w IPN to nie jedyne problemy z prawem Grzegorza Brauna. W ubiegłym tygodniu lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał w prokuraturze okręgowej w Warszawie zarzuty popełnienia 4 przestępstw, w tym kradzieży flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej. Sąd w Kijowie zdecydował o aresztowaniu byłej zastępczyni szefa biura prezydenta Zełenskiego. Iryna Mudra jest podejrzana o udział w procederze korupcyjnym. Może wyjść z aresztu pod warunkiem wpłacenia kaucji w wysokości 20 milionów hrywien, czyli równowartości ponad 1,5 miliona złotych. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Aresztowanie Iryny Mudrej to następstwo zeszłotygodniowego ujawnienia przez ukraińską antykorupcyjną prokuraturę nagrań z podsłuchów. Wynika z nich, że wiceszefowa kancelarii prezydenta Zełenskiego brała udział w praniu pieniędzy pochodzących z korupcji. Śledczy wnioskowali o nałożenie na Mudrą ponad 6-krotnie wyższej kaucji. Argumentowali to tym, że jest ona osobą bogatą, a części swego majątku, m.in. luksusowej biżuterii, papierów wartościowych i drogiego samochodu, nie ujęła w deklaracji majątkowej. Sprawa Iryny Mudrej uderza wizerunkowo w prezydenta Zełenskiego. Choć zwolnił on zastępczynię szefa swego biura, to spekuluje się, że w śledztwie mogą wypłynąć kolejne nazwiska. Sprawa jest pokłosiem afery korupcyjnej w otoczeniu ukraińskiego prezydenta z końca zeszłego roku, w którą zamieszani byli szef jego biura, bliski współpracownik biznesowy i kilku ministrów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Nadleśnictwo w Brynku na Śląsku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. To po wichurze, która przeszła przez okolice w miniony weekend. Zakaz wprowadzono w związku ze szkodami w lesie, tłumaczy Krystyna Jagiełło-Leńczuk z Nadleśnictwa w Brynku.
2: Uszkodzenia obejmują około 12 hektarów lasu. Wstępnie mówimy też o 5 tysiącach metrów sześciennych uszkodzonego drewna. I teraz dokładnie sprawdzamy wszystko w terenie. W najbliższych dniach będziemy oceniać skalę szkód i planować usuwanie powalonych i uszkodzonych drzew.
0: A tymczasem, jak napisała na swoim profilu społecznościowym sieć obserwatorów Busz, wąski pas zniszczeń oraz drzewa, które leżąc tworzą łukowaty kształt, wskazują na przejście trąby powietrznej.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Deszczowo dziś na południu kraju, pada obecnie w Małopolsce, na Śląsku, Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Przelotny deszcz też na Suwalszczyźnie. Na pozostałym obszarze sporo słońca. Termometry pokazują od 20 do 23 stopni.
3: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 55% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W zlewniach Baryczy, Orli i Polskiego Rowu na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo.
10: Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podejmij mi wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz?
11: Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej.

0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
1: Wyprawa do wieku 18, czyli legendy oświecenia i libertynizmu. Casanova i inni, bohaterowie, którzy balansowali na granicy prawa, a często byli po prostu oszustami i fałszerzami. Gościć będziemy doktora Piotra Napierałę. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24, w czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry Państwu, 8 minut po godzinie 13. Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Marzena Perdion, Szczepan Pawłosek i Adam Waliszewski. To w tym zespole będziemy z Państwem do 16 przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Pierwsza strona Rzeczpospolitej to w ramach tradycji, tej tradycyjnej prasy. Weta prezydenta kosztują miliardy. Tylko 6 wet Karola Nawrockiego uszczupli w tym roku budżet o 8 miliardów złotych. Nawet agencja Fitch ostrzega, że utrudniają one politykę gospodarczą i reformy. Na pierwszym miejscu weto do opodatkowania, a raczej skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych to prawie 4 miliardy. Podwyżka akcyzy na alkohol prawie 2. Uszczelnienie VAT w obrocie betonem 1 200 000 000. Podwyżka opłaty cukrowej prawie 1 miliard. Uszczelnienie CIT w przepisach o fundacjach rodzinnych. Podwyższenie stawki PIT od wygranych i tak dalej, i tak dalej. Także o tym będziemy dziś mówić w Polskim Radiu 24. Ale najpierw zabierzemy Państwa do Olsztyna, bo wraca Campus Polska.
0: Dnia.
2: A wraca po roku. Kampus Polska Przyszłości, organizowany przez Rafała Trzaskowskiego, wydarzenie, które rozpocznie się jutro, potrwa do 30 sierpnia. Zajmuje się tym tematem nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Klaudio, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Główne tematy kampusu to?
3: Kampus ma koncentrować się wokół bezpieczeństwa i zagadnień, które są bliskie młodym ludziom. Kampus to miejsce spotkań z politykami, naukowcami oraz działaczami społecznymi. W programie są też wydarzenia kulturalne czy sportowe. Od 2021 roku w kampusie wzięło udział prawie 5000 uczestników oraz około 2000 prelegentów. A więcej o tym wydarzeniu mówił Radosław Sujak z zespołu prasowego kampusu.
4: Kampus Polska Przyszłości 2026 to największy festiwal społeczny w tej części Europy. Ponad 1000 młodych ludzi, którzy przyjeżdża do Olsztyna, Kortowa na kilka dni, porozmawiać o najważniejszych kwestiach związanych z Polską, z Europą, ze światem, ale też z kwestiami odporności, bezpieczeństwa, bo te tematy są dla nas w tym roku najważniejsze. Blisko 250 prelegentów w trzech osiach, w zasadzie 5 dni wypełnionych panelami, dyskusjami, warsztatami.
3: W tym roku gośćmi kampusu będą między innymi premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Z wystąpienia na wydarzeniu zrezygnowała natomiast, jak poinformował portal Wirtualna Polska, profesor Barbara Mróz-Gorgoń, była pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska, wycofała się po aferze wokół jej raportu, w którym wykryto liczne błędy. Radosław Sujak zaznaczył, że będzie także sporo zagranicznych gości.
4: Wymienić Alesia Bialackiego, noblistę, Andrzeja Poczobuta, ale też Patryka Gasparda, Iwana Krastewa.
3: Można powiedzieć, że konkurencyjną imprezę organizuje prezydent Karol Nawrocki. Między 29 a 30 sierpnia para prezydencka zaprosiła młodzież do swojej rezydencji w Juracie na Półwyspie Helskim. Jak wskazuje kancelaria prezydenta, będą to 2 dni pełne sportowych emocji, koncertów, atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Zarówno przedstawiciele Rafała Trzaskowskiego, jak i Karola Nawrockiego zaprzeczają, aby organizowane przez nich wydarzenia miały charakter polityczny.
2: Klaudio, dziękuję Ci bardzo za te informacje.
0: Komentarz.
2: A z nami pani redaktor Monika Waluś, Onet. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
2: No podobno są pieniądze, inaczej, zabezpieczono pieniądze w ramach śledztwa Zonda Krypto, postępowania prokuratury, które pozwolą na spłacenie wszystkich zobowiązań. Pewnie mowa o ogromnym majątku, deklaruje

0: Roman Giertych, który jednocześnie bardzo wyraźnie podkreśla i chyba rozwiewa wszelkie wątpliwości. Tak, jestem obrońcą Przemysława Krala. Przemysław Czarnek, pani redaktor, zwraca uwagę na to, że wszędzie tam, gdzie pojawiają się także polityczne wątpliwości, mamy do czynienia z duetem Giertych-Dibuła. Czy pani zdaniem jest tutaj jakiś konflikt interesów, taki, nie wiem, polityczno-gospodarczy?
1: Oczywiście na pierwszy rzut oka no możemy taki konflikt gdzieś tutaj wyczuwać, dostrzegać. Roman Giertych w przeciwieństwie do mecenasa Dibuła jest politykiem, aktywnym politykiem koalicji rządzącej, jest posłem Koalicji Obywatelskiej. No a to Koalicja Obywatelska, idąc do wyborów czy już rządząc, no najmocniej zapowiadała te rozliczenia ludzi poprzedniej władzy lub ludzi z nią powiązanych. Stąd no, nasuwa się takie, oczywiście może nasuwać się takie podejrzenie o to, na ile tutaj ta współpraca Romana Giertycha z jego klientem Przemysławem Kralem no jest w jakiś sposób też ustawiana, może reżyserowana przez prowadzących śledztwo, bądź to śledztwo może nadzorujących, może nie bezpośrednio przez prokuratorów. Takie oczywiście przypuszczenia mogą być, natomiast z drugiej strony no też jest tutaj wolność wyboru, jeżeli chodzi o obroń. Przemysław Kral z takiego, a nie innego powodu zdecydował się na ten duet, nie wybrał tak zwanego dyżurnego adwokata PiSu, mecenasa Bartosza Lewandowskiego.
0: No to sobie pani pozwala na pewną ironię, rozumiem ją.
1: Tak, który ma pełne ręce roboty już przy innych sprawach, może dlatego też tutaj jakoś nie spieszył się bądź nie zdążył się skontaktować z Przemysławem Kralem. No i tutaj pewnie też ta sprawa jest bardzo medialna, a wiemy, że duet Giertych-Dibuła tę medialność bardzo też lubi.
0: No, lubią obaj panowie. Zresztą właściwie nic nie powinno stać na przeszkodzie w wykonywaniu ich zawodowych obowiązków. Pytałam wczoraj pana mecenasa Paprockiego, czy mecenas tak po prostu może odmówić reprezentowania klienta. No są dość szczególne okoliczności, w których może to zrobić. A wspomniała pani o panu mecenasie Lewandowskim i o pewnym konflikcie interesów. To przecież Zbigniew Ziobro pożyczył pieniądze od swojej fundacji, prawda, na własną obronę, to kto wie, czy tam jakiegoś konfliktu interesów nie ma. No dobrze, odkładamy to na bok. Jakie znaczenie, także polityczne, może mieć to postępowanie i samozonda krypto, czy to kolejny, przepraszam za określenie, kapiszon?
1: Nie sądzę, zwłaszcza jeżeli zobaczymy, jak dużo osób może być w tę sprawę zamieszanych lub o których już wiemy, że są zamieszane. No pierwsza z brzegu postać, pan Piesiewicz i PKOL i to, co też stało się w PKOL-u. Jeżeli tutaj mówimy o tym, że afera zonda krypto jest w jakiś sposób polityczna, no to tutaj, jeżeli chodzi o PKOL, mieliśmy takie przykłady sportowców, osób, które reprezentowały Polskę na igrzyskach, które miały obiecywane nagrody z tego tytułu, z tytułu wywalczonych miejsc bądź medali i te osoby tych pieniędzy nie dostawały, więc no tutaj wydaje mi się, że o ile taka narracja o tym, że no tutaj politycy każdy kradnie i każdy ma coś za uszami, jest powszechna, no to tutaj, że okradziono w jakiś sposób tych naszych sportowców, reprezentantów Polski, no doszło do uszu wielu osób i myślę, że też zbulwersowało wiele osób. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli uda się odzyskać te pieniądze, a też pociągnąć do odpowiedzialności czy to pana Krala, czy później też może pana Piesiewicza, no to tutaj myślę, że że będzie to dosyć duży sukces, oczywiście na tle tych braku innych sukcesów.

0: obecnej koalicji, jeśli chodzi o rozliczenie poprzedniej władzy.
1: Jest przełom w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Mówił dziś o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnijmy.
2: Tam jest kilka wątków i w tym oświadczeniu wskażemy Państwu, jakie wątki są dzisiaj przez prokuraturę bardzo intensywnie sprawdzane. To jest oczywiście, mogę to powiedzieć, bo to będzie w tym oświadczeniu, także finansowanie konferencji SIPAC, także przelewy na fundację ministra Ziobry czy pana Wiplera. Tam jest jeszcze kwestia inna, która również jest badana. Wszystkie te wątki są analizowane, bo mamy nowe dowody i nowe zeznania, które potwierdzają to, co wynika z dokumentacji. Ale też może się także pojawić wątek Marcina Romanowskiego.
1: I pewnie wiele, wiele innych. Chciałaby pani się odnieść do tych słów, czy możemy zająć się Rafałem Trzaskowskim?
0: Tutaj może jedno słowo tylko powiem, bo tu minister Żurek wspomniał o tej konferencji SIPAC, konferencji no też, w której uczestniczyło bardzo dużo polityków prawicy. No i tutaj też właśnie sklejenie tych osób z takimi, z tymi przestępczymi działalnością przestępczą pana Krala, no też może być, zwłaszcza teraz na jesieni, kiedy no mamy, będziemy mieć rok do wyborów, takim powracającym tematem w dyskusji tej politycznej.
1: No tak, ale także pani redakcyjni koledzy, Andrzej Stankiewicz między innymi, mówili o tym, że politycznie to przede wszystkim będzie chodziło o to, żeby uderzać w Karola Nawrockiego, a nie w jakichś mniejszych rangą polityków, i że to przede wszystkim o niego chodzi, bo dziś jest takim politykiem, że jak albo ma taki wpływ i taką moc, że gdyby na przykład ogłosił publicznie, tak, Prawo i Sprawiedliwość jest najlepszą opcją wyboru politycznego, to na przykład notowania PiS-u skoczyłyby w górę, więc koalicji będzie chodziło o to, żeby politycznie uderzać w Karola Nawrockiego.
0: Tu zgoda, bo jest takim punktem odniesienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o no, tam całą prawicę, jedność tej prawicy i jej siłę w następnych zbliżających się wyborach.
1: No dobrze, Kompas Polska wraca po przerwie. Rafał Trzaskowski będzie teraz, czy jego tego typu działalność publiczna, skierowana przede wszystkim do młodych ludzi, bo tak bywało przed laty na kampusie, będzie obciążeniem czy windą do góry?
0: Trudno powiedzieć. Myślę, że dopiero właśnie ten kampus, taka pierwsza aktywność polityczna, chociaż tutaj organizatorzy kampusu się będą zarzekać, że to nie jest polityczna inicjatywa, ale no z racji tego, jakie osoby tam biorą udział i z racji tego, że tego typu wydarzenia mają też na celu no, budowanie jakichś zasięgów właśnie wśród młodych, nie bez powodu tutaj ten konkurencyjne wydarzenie organizuje również Karol Nawrocki, więc wydaje się, że to, w jaki sposób będzie odebrany ten kampus wracający po przerwie, dużo nam powie. No, prezydent Trzaskowski, jeżeli może już część osób zapomniała o tym blamażu w wyborach prezydenckich, no to dużo osób nadal mamy świeżą sprawę, czy to afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, czy zbiórki podpisów pod referendum w sprawie jego odwołania, więc no tutaj rzeczywiście tak wizerunkowo będzie musiał się bardzo natrudzić i napracować, żeby no też tamte te tematy będą na pewno powracały, no i żeby w jakiś sposób nie przyćmiły one innych tematów kampusu.
1: No to jeszcze patrzę na X-a Mateusza Morawieckiego, tam cisza, Zonda Krypto. Patrzę na X-a Jarosława Kaczyńskiego i tam też cisza. Patrzę na X-a Kancelarii Prezydenta, tam też zdaje się cisza na temat Zonda Krypto, no bo jakżeby inaczej.
0: No na razie usłyszeliśmy dużo o tym zegarku pana ministra,
1: tak.
0: Więc tutaj jedyny komentarz, jaki się prawa strona była w stanie wydać.
1: Najnowszy sondaż partyjny, PiS odrabia straty, jedna partia mocno w górę, to United Surveys dla Wirtualnej Polski. Co prawda Koalicja Obywatelska utrzymuje przewagę, Prawo i Sprawiedliwość nieco odrabia, niecałe 3 punkty procentowe, 20,6%. Koalicja 27,3. Największy wzrost w czołówce.

0: Co odnotowała Konfederacja, ugrupowanie może liczyć na 14, nieco ponad 14% głosów pytanych, ale z pewnością pani pamięta ten sondaż, który dawał prawie ponad 46% połączonym siłom dzisiejszej koalicji. Jest szansa na taką koalicję? To znaczy oni są w stanie się porozumieć w tej sprawie?
1: No na ten moment jest to bardzo trudne i przynajmniej liderzy tych ugrupowań są od siebie bardzo daleko. Ja też czekam na taki pierwszy sondaż powakacyjny. Zawsze w tych wakacyjnych sondażach też Koalicja Obywatelska notowała niższe wartości niż w takich, które były przeprowadzane w ciągu już powiedzmy roku szkolnego. Więc dopiero te wrześniowe, październikowe sondaże tak naprawdę nam pokażą taki stan gry i też każą tym liderom ugrupowań PiS-owi, Konfederacji, Rozwojowi Plus, no jakoś ustawiać się na pozycjach i szukać albo tutaj pozycji do negocjacji, przestrzeni do tej negocjacji, no bo na razie z tego, co słyszymy, i przestrzeń do negocjacji między Konfederacją a Mateuszem Morawieckim jest zamknięta i tak samo w stronę PiS-u, a PiS z Mateuszem Morawieckim się niedawno podzielił. Też na razie tego zjednoczenia się nie spodziewamy, więc
0: no tak,
1: będzie
0: tam
1: to
0: jest 6,5% dla Rozwoju Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego pod progiem Partia Razem 4%, PSL 3%, Polska 2050, 80%. Niezdecydowanych pozostaje nieco ponad 8% ankietowanych. Ja jestem przekonana, że Mateusz Morawiecki nie osiadł na laurach i cały czas tam praca w regionach trwa. Krzysztof Rzochowski, to całkowita zbieżność nazwisk, który od lat działa w Sejmiku Województwa Mazowieckiego, publicznie ogłasza, że PiS już nie jest taką partią, do której wstąpił. No i naturalnym kierunkiem jest Mateusz Morawiecki. Sporo takich działań w regionie jeszcze ma miejsce?
1: Tak, ja niedawno w ubiegłym tygodniu rozmawiałam z działaczami z województwa świętokrzyskiego, tam trochę, działaczami PiS-u, tam trochę sytuacja jest o tyle skomplikowana, że ten podział w PiS-ie nie wynika wyłącznie z działań obecnych Mateusza Morawieckiego, ale z niezadowolenia z tego, w jaką stronę świętokrzyski PiS prowadzi posłanka Anna Krupka, szefowa tych struktur. Niemniej tutaj właśnie dużo samorządowców no, wyczekuje w jakiś sposób, w którą stronę, w którą stronę pójdzie Rozwój Plus i kto pójdzie za Rozwojem Plus, no i zastanawia się nad tym, żeby dołączyć do drużyny Mateusza Morawieckiego, więc myślę, że po tym takim oczywiście posłowie pracują, oni jeżdżą nawet nie po tych swoich okręgach wyborczych, jeżdżą po całej Polsce i pracują posłowie klubu Rozwój Plus, natomiast dopiero po wakacjach wrócą sesje Rady Miasta, wrócą sesje sejmików. Wówczas możemy zobaczyć więcej tych ruchów kadrowych i no, odejść z klubów PiS-u.
0: No tak, choć powinnam dodać, że pan Krzysztof Rzochowski nie zadeklarował jakiejś swojej przyszłości partyjnej i trzeba też dodać, że był krytykowany za łączenie funkcji dyrektora z pracą dyrektora szpitala w Garwolinie. Nie szpitala, tylko SPZOZ-u, przepraszam. Z pracą lekarza na karetce, zatrudnieniem w innym szpitalu, pracą w pracowni endoskopowej i tak dalej, i tak dalej. No, zaglądano mu do portfela, miał zarobić około 1 000 000 zł. Został zwolniony przez zarząd powiatu dyscyplinarnie. Odwołał się od tej decyzji. Ciekawa postać, także politycznie. Przygląda się pani jakoś uważnie temu, co robi teraz Mateusz Morawiecki także w regionach. Ja patrzę na X-a i na te kolejne deklaracje i widzę pomysły na przykład na politykę migracyjną, na to, że jeśli ktokolwiek będzie chciał przyjechać do naszego kraju, to tylko na naszych zasadach. Musimy wiedzieć, kim jest, skąd pochodzi i tak dalej, i tak dalej. Będziemy limitować wizy także pracownicze. No a jak dołożymy do tego pomysły Prawa i Sprawiedliwości o usunięciu czy o wydaleniu Ukraińców z naszego kraju, no to Rynek pracy się kłania. To rynek pracy się kłania, prawda?
1: Tak, ale tutaj ewidentnie Mateusz Morawiecki mruga do tych wyborców Konfederacji, którzy w ostatnich kilku latach odpłynęli.

z Prawa i Sprawiedliwości właśnie do Konfederacji. Czyli nie do takiego może twardego jądra tego elektoratu, natomiast do takich osób, którzy gdzieś tam się zniechęcili.

0: ta sytuacja wygląda teraz, więc wydaje się, że tutaj będzie próbował, mimo deklaracji, że raczej będzie tutaj chciał spróbować odbić elektorat bardziej centrum, środka sceny politycznej, no to widzimy, że po tym jak już zaczął jeździć po regionach i słuchać ludzi, działaczy, no to też widzi możliwość na zdobycie tych wyborców, na których no też łypie Przemysław Czarnek i jego ekipa myślarzy. Mhm.
1: Bardzo pani dziękuję za komentarz. Monika Waluś z państwem.
0: Dziękuję.
1: W Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja. W sobotę zapraszam na audycję Kierunek Kino. Gościem programu będzie Jan Jankowski, aktor teatralny i telewizyjny. Kiedyś ulubieniec damskiej części publiczności. Dzisiaj znakomicie odnajduje się w komediowym repertuarze. Lekko nie będzie, Ostra jazda czy Akompaniator. To tytuły teatralne, w których aktora można oglądać obecnie. I przekonać się, czy Jankowski wciąż jest boski. Kierunek Kino, sobota o godzinie 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Wybiła 13:30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Mecenas Roman Giertych jest obrońcą Przemysława Krala. Polityk związany z Koalicją Obywatelską przekazał w mediach społecznościowych, że pełni tę funkcję od maja. Przemysław Kral był prezesem giełdy Zonda Krypto. Roman Giertych podkreślił, że w trakcie czynności procesowych jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy zgłosili się do prokuratury. Tak napisał Giertych na platformie X. Pytany przez dziennikarzy o te informacje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odmówił komentarza. Wcześniej powiedział, że w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto jest przełom i że jest szansa na odzyskanie pieniędzy przez poszkodowanych po upadku giełdy. Więcej o tym na polskieradio24.pl. Problem z przekraczaniem prędkości wynika z niedostatecznej edukacji w tym zakresie. Takiego zdania jest ekspert do spraw bezpieczeństwa Mariusz Sztal. W Polskim Radiu 24 komentował on wypadek w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Zdaniem śledczych przyczyną tragedii była właśnie nadmierna prędkość.
4: To, że mam ograniczenie do 50, jadę więcej, to jest skutek niewłaściwego przygotowania do tego, żeby być kierowcą. I to wynika po prostu z tego, że treści bardzo często na kursach nauki jazdy są przekazywane w sposób następujący. Jest 50, jak przekroczysz, to nie zdasz egzaminu. Jak przekroczysz, to dostaniesz mandat. Natomiast nie ma tych treści, które mówią wprost. Jeżeli będziesz jechał 60 na godzinę, a nie 50, to twoja droga hamowania wydłuży się o 10 metrów.
3: Mówił nam ekspert do spraw bezpieczeństwa Mariusz Sztal. 26-letni kierowca trafił na 3 miesiące do aresztu. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Makabryczne odkrycie w Krakowie. W jednym z mieszkań przy ulicy Fatimskiej w Nowej Hucie odnaleziono ciało starszej kobiety, mówi Rafał Wawrzuta z tamtejszej policji. Funkcjonariusze nie wykluczają udziału osób trzecich.
5: Mężczyzna trafił do jednego z krakowskich szpitali. Na miejscu wykonane zostały oględziny pod nadzorem prokuratora, a w tej sprawie prowadzone będzie prokuratorskie śledztwo, które ma wyjaśnić szczegóły i okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.
3: W tym samym pomieszczeniu znajdował się ranny mężczyzna. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to syn zmarł kobiety. Od 1 września uczniowie szkół podstawowych rozstaną się z telefonami na czas pobytu w placówce. Zakaz ma obowiązywać nie tylko podczas lekcji, ale również w czasie przerw. W tej sprawie dzieci powinny porozmawiać też z rodzicami, uważa Beata Primke, dyrektor szkoły podstawowej nr 29 imienia Armii Krajowej w Opolu.
6: To po stronie dziecka i rodzica jest ten moment do przepracowania, w jaki sposób on nie będzie posługiwał się telefonem komórkowym w trakcie przebywania na terenie szkoły. My już mieliśmy wprowadzonych w naszym statucie zasady używania, w jakich sytuacjach używamy telefony komórkowe, więc nie jest to dla nas też przepis nowy. Jeżeli nie będą mieli gdzie przechować tego telefonu i muszą mieć go w szkole, wszyscy już mają szafki swoje i mogą ten telefon komórkowy zostawić w szafce.
3: Każda placówka indywidualnie ustala sposób przechowywania urządzeń elektronicznych oraz egzekwowanie zakazu.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 13.33, cały czas Polskie Radio 24. Jesteśmy z Państwem. Za chwilę zapytamy Macieja Jastrzębskiego, o co chodzi z aresztowaniem byłej zastępczyni szefa Biura Prezydenta Ukrainy Ireny Mudrej.
0: Stan dnia.
1: Bo Iryna Mudra została aresztowana na 60 dni w związku z podejrzeniem o korupcję. Może wyjść na wolność po wpłaceniu 20 milionów hrywien kaucji. To nieco ponad 1 600 000 złotych. I teraz zgodnie z zapowiedzią Maciej Jastrzębski. Maćku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Mówimy o tym rzadziej, słyszymy o tym rzadziej, ale ta decyzja oznacza, że Ukraina cały czas walczy z korupcją. I czy to ma związek z otoczeniem prezydenta Zełenskiego albo jak ścisły związek?
2: No pewnie ma jakiś związek z różnymi roszadami politycznymi na ukraińskiej scenie politycznej, ale pamiętajmy o tym, że Ukraina była obok Rosji i przed wybuchem pełnoskalowej wojny uznawana za państwo, które jest jednym z najbardziej skorumpowanych. Zresztą wszystkie państwa dawnego Związku Sowieckiego borykały się z korupcją i wyjście z tak głębokiego kryzysu korupcyjnego to nie jest wyjście z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc, tym bardziej, że państwo ukraińskie toczy wojnę. To nie jest tak, że ja tutaj próbuję teraz bronić Ukraińców, bo oni z tą korupcją muszą sobie radzić i miejmy nadzieję, że sobie poradzą także dla dobra polskich i innych zachodnich firm, które będą inwestowały albo już zainwestowały na terytorium państwa ukraińskiego albo dla tych wszystkich organizacji, które przekazują Ukrainie pomoc, bo przecież część afery korupcyjnej związana jest między innymi z tym, że zostały sprzeniewierzone środki, które płynęły na Ukrainę od darczyńców na pomoc Ukrainie w toczonej przez nią wojnie przeciwko Federacji Rosyjskiej. Jeżeli mówimy o Irinie Mudrej, to została ona odwołana ze stanowiska w związku z zarzutami korupcyjnymi już 19 sierpnia. Teraz 25 sierpnia, czyli dziś, śledczy sędzia Wyższego Sądu Antykorupcyjnego potwierdził, że zarzuty są i zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu. Według portalu Ukraińska Prawda Mudra oświadczyła, że postara się zebrać niezbędną kwotę kaucji. Wspomniałaś, że to jest 20 milionów hrywien, niebagatelna kwota, bo w przeliczeniu na złotówki ponad 1,5 miliona złotych. To ogromne pieniądze i jak dodała Mudra, część środków już posiada, a resztę zamierza pozyskać od znajomych i przyjaciół. Poinformowała również, że jej adwokaci przeanalizują podstawy prawne orzeczenia sądu i w razie potrzeby odwołają się od tego werdyktu. Gdy rozmawiałem z Ukraińcami o możliwym zakończeniu wojny z Rosją, część moich rozmówców zwracała uwagę na wysoki stopień korupcji wśród urzędników i przedsiębiorców, co w ich ocenie przeszkadza w prowadzeniu procesu zakończenia działań zbrojnych, a więc ta korupcja przebijała się w każdej rozmowie z przeciętnym Ukraińcem spotykanym czy to we Lwowie, czy w Łódzku, czy na przykład w Kijowie. Posłuchajmy. Na początek trzeba zwalczyć korupcję. Sądzę, że u nas jest wysoki stopień korupcji, to skutkuje kontynuowaniem wojny. System zarabia pieniądze na wojnie. Ci ludzie mający jakiś wpływ na władzę są zainteresowani kontynuowaniem wojny. Oni w ten sposób chronią swoje interesy. To moja osobista opinia, nie mam żadnych dowodów, ale takie są po prostu moje przypuszczenia.
3: Tam dowodów, że oni to będą robić. Prosto, to moje przypuszczenia.
2: No to oczywiście opinie ludzi zmęczonych wojną, ale Jacek Piechota, szef Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, podkreśla, kiedy rozmawiałem z nim na temat bezpieczeństwa firm inwestujących na Ukrainie właśnie w kontekście tym korupcyjnym, że Ukraina walczy z korupcją i tworzy mechanizmy, które ochronią zagraniczne firmy przed wpływami korupcyjnymi.
4: Świat zachodni długo uczył się Ukrainy, ukraińskiego podejścia do kwestii korupcyjnych i tak dalej, obserwowaliśmy to przez lata. Cały Zachód będzie pilnował, aby proces wyboru kontraktów, partnerów był maksymalnie transparentny, a Ukraina będzie zmuszona do zastosowania się do światowych reguł gry.
2: Wśród podejrzanych, tych, którzy zostali zatrzymani albo odwołani ze stanowisk, jest wielu wysokiej rangi urzędników. Ja mówię tutaj o tym procesie walki z korupcją na Ukrainie trwającym z takim dużym natężeniem co najmniej od roku. Jest wśród nich także były szef kancelarii prezydenta Zełenskiego, Andrii Jermak, który przez lata uznawany był za najbardziej wpływowego urzędnika na Ukrainie. Z korupcją jest trudno walczyć. Na pewno ma ona wpływ na ukraińską scenę polityczną. Jednak już działające urzędy antykorupcyjne i mechanizmy prawne

0: powodują, że Ukraina krok po kroku wychodzi z korupcyjnej zapaści. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, nie będzie to proces bezbolesny i trwający z dnia na dzień, szczególnie w czasie, gdy Ukraina walczy przeciwko rosyjskiej agresji.
1: Maciej Jastrzębski, dziękuję Maćku.
2: Komentarz.
1: Najnowszy sondaż Instytutu INSA ujawnia, że 49% Niemców nie odczuwa lęku przed alternatywą dla Niemiec. Tymczasem 6 września w Saksonii-Anhalcie odbędą się wybory, w których AfD może pierwszy raz w historii Niemiec zdobyć władzę na szczeblu kraju związkowego. Pytanie w tym sondażu brzmiało, czy obawia się pan pani AfD i... 49% pytanych odpowiedziało nie, 42% że tak. 9% pytanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. A jeszcze niedawno byliśmy przekonani, że jest inaczej. Profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Rzeczywiście doszło do jakiejś zmiany radykalnej. Myślę o wynikach tego sondażu, bo byliśmy przekonani, że jest inaczej, już o tym wspomniałam, ale także słyszymy za naszej zachodniej granicy, że polityczna współpraca z AfD to jest coś, co się poważnym partiom politycznym w Niemczech nie śniło.
3: Nie śniło się do tej pory i wszyscy tworzyli tak zwany kordon sanitarny i była taka niepisana zgoda wszystkich opcji politycznych, że z tą partią nie tworzy się ani nie buduje się koalicji rządowej. Natomiast no, czas gra i jest sprzymierzeńcem AfD i ich liderów. Te postulaty AfD zaczynają coraz bardziej być słyszalne i są bardzo słyszalne już w społeczeństwie niemieckim, a do tego trzeba dodać no, słabą pozycję, niestety słabą pozycję kanclerza Niemiec. Ja ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z koleżanką, która bezpośrednio zajmuje się kwestiami niemieckimi i zapytałem właśnie, jakie są nastroje i jakie mogą być konsekwencje tych zbliżających się wyborów do jednego z landów. I odpowiedź była podobna, o czym ja też myślałem, że jeśli AfD wygra, a wszystko wskazuje na to, że wygra i wygra tak, że będzie mogła samodzielnie nawet rządzić, to odpowiedź będzie, jaką politykę przyjmie kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który stoi na czele CDU, bo to właśnie ta partia może ponieść w konsekwencji właśnie tego coraz silniejszego ugrupowania AfD może ponieść największe szkody i może skończyć podobnie jak SPD kilka lat temu podczas ogólnoniemieckich wyborów.
1: Mówił pan o programie AfD. Ten sondaż wskazuje, że no właśnie, że Niemcy przestają się obawiać AfD. A czego się obawiali do tej pory? Może tak?
3: Znaczy kwestia jest znana i dobrze zdiagnozowana od kilku lat. Przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa i bym powiedział takiego bezpieczeństwa szeroko ujmowanego, czyli bezpieczeństwa nie tylko społecznego, ale także i ekonomicznego. Swego rodzaju bezpieczeństwa polegającego na pewnej tożsamości, bo to, co dzisiaj alternatywa dla Niemiec daje, to swego rodzaju budowanie tożsamości w tych niepewnych czasach. I to, co warto też dodać, bo często u nas w Polsce popełnia się taki błąd, że łączy się AfD, Alternatywę dla Niemiec, Marine Le Pen, bardzo mocno kojarzy się z Donaldem Trumpem i to jest błąd. Bo proszę zauważyć, że te bardzo populistyczne i prawicowe ugrupowania, zwłaszcza w Niemczech, zwłaszcza we Francji, zaczynają się dystansować od ruchu MAGA i od Donalda Trumpa. To też jest ciekawe bardzo. No i także mają zupełnie

0: zupełnie inne postrzeganie zagrożenia rosyjskiego, co dla spójności Unii Europejskiej, a już powiem szerzej Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest kluczowe. Też jest ważne, o czym ta wiadomość tak przemknęła niezauważalnie w te wakacje, ale kilkanaście dni temu bodajże Putin miał spotkanie ze swoim rządem, politykami, gdzie uwypuklił konieczność i dążenie do jeszcze większego rozbicia spójności Unii Europejskiej, ale też już głośno mówi o spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego. A właśnie alternatywa dla Niemiec, no w tych kwestiach spójności, także w kontekście stosunków transatlantyckich czy rozwoju Sojuszu Północnoatlantyckiego, no odbiega od tych, bym powiedział, standardowych celów polskiej polityki zagranicznej czy niemieckiej chadecji.
1: 6 września wybory w Saksonii-Anhalt się odbędą i tam alternatywa dla Niemiec ma szansę odnieść historyczny sukces, sformować tam rząd. Ta wizja cały czas przeraża niemieckich polityków. Mają jakiś pomysł na to?
0: Wydaje mi się, że tak jak mówiłem, ta diagnoza, te obawy, to nie jest kwestia, która się pojawiła dzisiaj. Ona już była podczas ostatnich wyborów do Bundestagu, tylko wtedy chyba trochę spoczęto na laurach, bo SPD oczywiście dostało tragicznie niski wynik, natomiast no, CDU, CSU wygrało te wybory i wydawało się, to jest moja diagnoza, części obserwatorom, że nowy kanclerz Niemiec Friedrich Merz, przede wszystkim znany także z tego, że poza polityką także działał w biznesie, działał w korporacjach transatlantyckich, ma znakomite kontakty w Stanach Zjednoczonych. Wydawało się po pierwsze, że Friedrich Merz rozrusza gospodarkę niemiecką, że Friedrich Merz będzie takim motorem nowej, odnowionej Unii Europejskiej i wtedy mówiono i o Włoszech, i o Francji, właśnie o Niemczech, dodawano jeszcze Polskę, no ale mija kilkanaście miesięcy rządów Friedricha Merza, no i niestety ta frustracja właśnie, że Friedrich Merz nie spełnił wszystkich oczekiwań, a nawet większości oczekiwań, powoduje, że jeszcze mocniejsza jest alternatywa dla Niemiec i wydaje się, że na dzień dzisiejszy takich pomysłów po prostu nie ma. A budowanie swojej pozycji czy przez CDU, CSU, czy przez na przykład formację lewicową Der Linke na obawach i strachach i zamiast pomóc tym partiom, to jeszcze będzie pogarszało ich sytuację.
1: Ulrich Zygmunt, skrajnie prawicowy polityk, może wkrótce stanąć na czele rządów w Saksonii-Anhalcie, określany przez prasę czy przez, no powiedzmy, delikatnie niesprzyjających mu polityków najniebezpieczniejszym człowiekiem w Niemczech. Jeśli AfD te wybory wygra, to on przejmie takie rotacyjne, roczne przewodnictwo w regularnych konferencjach 16 premierów krajów związkowych Niemiec. A to będzie oznaczało wejście na polityczne salony i wtedy kordon sanitarny przestanie obowiązywać, to znaczy będzie nie do zrealizowania.
0: No i wtedy tak, i wtedy ten kordon sanitarny no, przestanie być taką masą, która przez kilkanaście lat tworzyła taką zaporę. A co ważniejsze i to, o czym pani redaktor mnie wcześniej zapytała, no CDU, CSU także będzie postawiona pod ścianą, bo na przykład część obserwatorów mówi, że będzie zmuszona ewentualnie do wejścia w koalicję z kolei z komunistami, no co przecież no, kilkanaście miesięcy temu no, nikt z członków CDU, partii chrześcijańskich demokratów, podkreślmy, nie wyobrażał sobie, żeby chrześcijańska demokracja, ta powojenna chrześcijańska demokracja

0: mogła budować koalicję z kolei z Der Linke. No, Der Linke jest lewicową, komunistyczną partią i to stawia w zasadzie właśnie Friedricha Merca w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony mamy alternatywę dla Niemiec, która wykorzystuje i punktuje słabości obecnego kanclerza Niemiec, a z drugiej strony mamy rozwiązania, które także mogą spowodować, i to o czym na samym początku mówiłem, mogą spowodować utratę tożsamości chrześcijańskiej, chrześcijańskich demokratów w CDU, która właśnie no, budowana była przez ten cały okres powojenny. I to jest wielkie zaskoczenie i pytanie, jak z tego kryzysu przede wszystkim wyjdzie CDU i kanclerz Niemiec. Oczywiście te wybory są landowe i te wybory landowe też się rządzą pewną swoją specyfiką, natomiast wyjątkowo mogą spowodować taką kulę śnieżną, która będzie nie do zatrzymania w ciągu najbliższych miesięcy.
1: Czytam o takim rozwiązaniu, które zostało określone murem chińskim, czyli taką blokadą informacyjną lub odwoływaniem się do, nie wiem, do przymusu federalnego. Nie do końca wiem, co to jest. Czy pan profesor mógłby nam wyjaśnić to określenie?
0: Znaczy ja sądzę, że ograniczenie ewentualnie, no to prawdopodobnie chodzi o to, żeby gdyby zwyciężyła alternatywa dla Niemiec i gdyby faktycznie rządziła landem, to to, o czym pani wspominała, że są spotkania przecież z kanclerzem Niemiec, bo ten przecież system landowy jest bardzo rozbudowany, to jest system kanclerski, gdzie kanclerz i rząd federalny zarządzają, ale bardzo duże wpływy, i to jest trochę no, odmienny jakby system polityczny od tego, jaki mamy w Polsce, bo przecież nie mamy systemu federalnego, nie mamy systemu kanclerskiego. I te landy mają w pewnych kwestiach uprawnienia, które mogą wykorzystać, i pewnie jeśli chodzi o ten tak zwaną tą blokadę chińską, to maksymalne ograniczenie, oczywiście na podstawie tego, o czym mówi ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, maksymalne ograniczenie tego, co daje ta ustawa i co dają przepisy związane z systemem politycznym Niemiec, ale wydaje mi się, że to rozwiązanie daleko by nie doprowadziło i Friedricha Merca, i te główne partie niemieckie do sukcesu, bo ta blokada moim zdaniem mogłaby spowodować jeszcze większe poparcie, bo my też zapominamy o drugiej skrajnej przecież partii w Niemczech, że te skrajne dwie partie niemieckie, jedna bardzo prawicowa, druga na lewo, one osiągną sukces wyborczy w tych ogólnoniemieckich wyborach, więc ja bym raczej nie szukał takich rozwiązań. Z drugiej strony oczywiście mogę też sobie wyobrazić, że poza wykorzystaniem systemu politycznego Niemiec, który tak jak mówię jest federalny, landowy, jest zupełnie inny, funkcjonuje zupełnie na innych zasadach niż polskie państwo, które jest jeden centralny rząd, a wojewodowie są tylko przedstawicielami rządu na danym obszarze. No można też sobie przypuszczać, że na przykład będą się na przykład kanclerz Niemiec czy minister sprawiedliwości odwoływać do Trybunału Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec, który, żeby uzyskać pewną interpretację prawną dotyczącą właśnie funkcjonowania ustawy zasadniczej. Natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że to miałoby skutek odwrotny i jeszcze większe poparcie dla skrajnych ugrupowań w tym ogólnonarodowym później już głosowaniu do Bundestagu.
1: Saksonia-Anhalt, wybory 6 września. Będziemy śledzić tę sytuację. A z nami profesor Kamil

0: Jączkowski, dziękuję za rozmowę. A dziś do aktualnych spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości na konferencji prasowej miał się odnieść minister Waldemar Żurek, jednak do tego nie doszło. A sam minister Żurek na najważniejsze pytania dziennikarzy odpowiadał na sejmowym korytarzu. Był pytany m.in. o przesłuchanie Grzegorza Brauna w IPN-ie, czy przełom w śledztwie dotyczącym zonda krypto. To przypominamy Państwu teraz, o czym mówił minister Żurek.
1: Ja jestem prawnikiem zawodowym od lat, więc proszę zrozumieć, że dla mnie najważniejsze jest zebranie dowodów, bo nieważne, co my mówimy dzisiaj, ważne później, jakie będziemy mieli materiały procesowe, które przekonają sąd do tego, żeby zapadały wyroki skazujące, a nie żebyśmy robili igrzyska polityczne. Ja jestem prokuratorem generalnym.
2: To oświadczenie będzie za chwilę, to nie może nam pan po prostu powiedzieć.
1: Nie, to oświadczenie jest bardzo ogólne, więc proszę się nie spodziewać tam fajerwerków.
2: To można tu oświadczyć, już
1: będziemy... No ale już państwu dokładnie oświadczyłem, że tam jest... Nastąpił przełom, to jest w tym oświadczeniu. W tym śledztwie nastąpił przełom, jest bardzo intensywna praca od miesięcy prokuratury. Są nowi prokuratorzy, którzy zajmują się tą sprawą, są nowe dowody, są nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą i bardzo intensywnie posuwa to do przodu całe śledztwo.
2: A nazwiska na przykład?
1: Nie będę podawał naprawdę nazwisk.
3: Czy na tej liście właśnie Przemysław Kral jest?
1: Proszę mnie zwolnić z tego pytania, nie będę udzielał odpowiedzi. Naprawdę jestem tutaj bardzo konsekwentny w tym.
4: A czy są nowi podejrzani? Bez nazwisk oczywiście.
1: Tak, no pojawili się nowi podejrzani oczywiście.
4: Tak. Polityków, byłych członków rządu?
1: Nie będę udzielał informacji, bo będziemy za chwilę grać w totolotka.
2: Panie ministrze, to o to spotkanie
1: już
2: z Włodzimierzem Czerzastym.
1: Musimy państwo zwolnić, bo ja mam dzisiaj kolejne bardzo spotkania i bardzo intensywny dzień.
2: Dobrze, to panie ministrze, o spotkanie z Włodzimierzem Czerzastym. Czego dotyczyło? Spędził pan tam prawie godzinę, tak zerkam na szybko.
1: No nie,
2: na zegar.
1: To takie spotkania, tak jak powiedziałem państwu, ja prowadzę kilka procesów legislacyjnych, w sensie Ministerstwo Sprawiedliwości. Mamy bardzo ważną ustawę praworządnościową. To jest druga ważna ustawa po tej ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ta pierwsza została zawetowana przez pana prezydenta i ja miałem taką cichą nadzieję, że przed wakacjami uchwalimy także tą ustawę praworządnościową. Tak się nie stało, nie było kworum na posiedzeniu jednej z komisji sejmowych i to było głównym celem naszego spotkania, żebyśmy mogli omówić te zagadnienia, jak Sejm może zapobiegać takim przypadkom, bo to mi w jakiś sposób hamuje proces legislacyjny. Ja mam kolejne ustawy. Mam ustawę, uchylenie ustawy kagańcowej, która karała polskich sędziów za to, że stosowali prawo unijne. Procedujemy także ustawę, która ma dać możliwość powrotu sędziom, którzy przeszli w stan spoczynku do orzekania, chociażby na części etatu, bo mamy ogromne braki kadrowe w sądach. Więc to jest dla mnie bardzo istotne, żeby przyspieszyć postępowania sądowe, bo obywatele tego od nas oczekują.
2: A sprawa immunitetu Szymona Hołowni?
1: Nie była w ogóle przedmiotem rozmowy.
2: A może wejście Szymona Hołowni do rządu?
1: Nie mam takich informacji. To proszę pytać o to premiera.
4: Czy pana zdaniem w polityce Grzegorza Brauna, jeszcze wracając do tego, są elementy faszystowskie?
1: Wiecie państwo, to muszą analizować prokuratorzy w konkretnej sprawie, ale takie wypowiedzi, które dyskryminują jakąś grupę narodową i wzywają do nienawiści, mogą mieć elementy faszystowskie, ale ja nie chcę tego przesądzać. Ja już byłem kilka razy o to pytany, bo wiemy, że w Polsce jest procedura, która pozwala na delegalizację partii, które mają charakter faszystowski, ale jako prokurator generalny nie mogę takich wypowiedzi udzielać, jeżeli odbudujemy Trybunał Konstytucyjny i on zacznie działać jako organ, to wtedy zobaczymy, czy takie wnioski będą wpływały do Trybunału, czy będą oceniane prawnie. Więc ja dzisiaj nie przesądzam. Ja się skupiam na tym, co Grzegorz Braun dokonał i na tym, żeby postawić go przed sądem, bo uważam, że w Polsce takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. To nam strasznie szkodzi na arenie międzynarodowej. Bo w momencie, kiedy my pokazujemy, ilu mieliśmy sprawiedliwych wśród narodów świata, jakie tragedie Polacy ponieśli na skutek II wojny światowej. Za chwilę będziemy mieli rocznicę rozpoczęcia wojny. Mój dziadek był żołnierzem września, był wzięty do niewoli. Z tej niewoli uciekł, był w obozie pracy. Więc mnie to dotyka osobiście, że w Polsce taka sytuacja ma miejsce.

0: Polsce i nie powinniśmy na to pozwalać, żeby się nie odradzał w Polsce nacjonalizm, który może się przerodzić w taki faszyzm w czystej postaci.
1: I to był minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
6: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
5: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
6: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
5: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
6: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
5: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto. Minister Sprawiedliwości zabrał głos w sprawie pieniędzy dla pokrzywdzonych. Nie przyznaje się do winy. Grzegorz Braun usłyszał zarzut za negowanie zbrodni nazistowskich. Mieszkańcy upamiętnią tragiczny wypadek na Zabłociu w Krakowie o 18:00. Godzina ciszy. Minęła 14:00. Ewelina Kamińska, zapraszam. Prokuratura informuje o przełomie w śledztwie dotyczącym afery zonda krypto. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale szkody mogą przekraczać nawet 2 miliardy. Wcześniej TVP Info przekazała, że szef zonda krypto Przemysław Kral poszedł na współpracę z organami ścigania w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary. O szczegółach Michał Makowski.
2: Prokuratura weryfikuje pozyskane informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa w związku z finansowaniem przez zonda krypto prawicowych imprez czy organizacji, np. Fundacji Zbigniewa Ziobry, konferencji SIPAC, Telewizji Republika oraz przekazania ewentualnej korzyści majątkowej na rzecz prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prokurator generalny Waldemar Żurek nie chciał wyjawić szczegółów dotyczących nowych dowodów, informacji czy pozyskanych dokumentów.
3: Gdybyśmy chcieli wcześniej uprzedzać poprzez media, czy też punktowo pokazywać dowody, to po prostu śledztwa palimy, jak mówią prawnicy.
2: Obrońca Przemysława Krala, mecenas Roman Giertych, powiedział Polskiemu Radiu, że jego klient oddaje do dyspozycji prokuratury własny majątek na potrzebę zabezpieczenia roszczeń klientów zonda krypto.
4: Nie chcę mówić o kwotach, ale wedle szacunków to, co zostało zabezpieczone, powinno starczyć.
2: Chodzi o grupę kilku tysięcy osób, które zgłosiły się do prokuratury i mają status pokrzywdzonych. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Kolejne kłopoty z prawem Grzegorza Brauna. Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał dziś zarzuty za zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim. Przedstawił je prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w oddziale IPN w Krakowie. Mają one związek z wypowiedziami polityka, w których negował on istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Po przesłuchaniu Grzegorz Braun przekazał, że nie przyznał się do winy. Z kolei jego obrońca, mecenas Jacek Wilk, twierdzi, że kontekst wypowiedzi Brauna na temat istnienia komór gazowych został zmanipulowany.
5: Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst. Chodzi o tę dyskusję na temat komory gazowej w Oświęcimiu. Natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy o fakty, o metodologię, o badania. A zatem sami jesteśmy tak naprawdę ciekawi.
1: Grzegorzowi Braunowi grożą 3 lata więzienia. W informacjach Moskwa agencja Reutera donosi, że w rosyjskiej stolicy wylądował amerykański wojskowy samolot transportowy. Reutersowi nie udało się ustalić, czy samolot przewoził ładunek lub pasażerów. Kreml oświadczył, że nie posiada informacji na temat lądowania takiej maszyny. Ostatni bezpośredni lot samolotu zarejestrowanego w USA z Europy do Rosji.

0: Rosji odbył się w styczniu. Wówczas na jego pokładzie znajdowali się specjalni wysłannicy USA Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy udali się do Moskwy na rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na temat wojny tego państwa z Ukrainą. Symboliczna godzina ciszy w Krakowie. O 18:00 mieszkańcy zamierzają upamiętnić małżeństwo, które zginęło w sobotę na Zabłociu. Ich syn wciąż przebywa w szpitalu. Rodzinę potrącił na chodniku 26-letni kierowca, który według biegłego jechał wyraźnie za szybko. Mieszkańcy są wstrząśnięci, bo wcześniej alarmowali o wyścigach na ulicy Solnej.
1: Ktoś mówi, że się nie przyznaje do winy. To jest masakra. Powinna być kara od razu, bezdyskusyjnie. Mało tego, jeszcze przy tym siedziały trzy osoby dorosłe. Dwie kobiety, bo widzieliśmy tam jak pokali. Mogli zareagować, powiedzieć, siedzimy w jednym samochodzie. Przestań, uspokój się, ale tego nie zrobili.
2: No tragedia, ja mieszkam tutaj na drugim piętrze, nie idzie spać. Przyjdzie noc, pierwsza, druga w nocy, zaczynają się wyścigi.
3: To się czuło w powietrzu, tak? Czuło się w powietrzu, że coś się musi wydarzyć, żeby ktoś na to spojrzał jakby innym okiem.
4: Ojej, to jest niesamowite to, co się dzieje tu wieczorami. Jak policja stoi tam, jest okej. Jak policji nie ma, to jest koszmar. Huk strzały z rur.
0: 26-latek nie przyznał się do winy. Twierdzi, że nie jechał za szybko, a powodem tragedii była nierówna nawierzchnia. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Więcej w relacji Mateusza Czmiela tuż po informacjach. Łódź zmaga się z suszą. W wielu miejscach coraz bardziej obniża się poziom wody. Wysychają stawy i bagienka na Retkini. Coraz mniej wody jest na uroczysku Lublinek w stawach Bielice, a plaża systematycznie się powiększa. Spacerowicze obawiają się, że stracą ulubione miejsce do odpoczynku.
5: Sporo, myślę, że około 3 metry przez jakieś 15 lat na pewno. 3 metry lepiej, spokojnie więcej, bo 2 metry z brzegu na pewno zabrało.
6: Zdecydowanie jest dużo niższy niż w poprzednich latach i nawet na wiosnę. No, drastyczny nie, ale jest spadek.
7: To jest takie fajne miejsce, tak? Dużo ludzi tu przychodzi, a poziom wody, tak jak widać, no tu się robi dno po prostu, tak?
0: Całe województwo łódzkie zmaga się z suszą i jest jednym z regionów najbardziej narażonych na niedobory wody.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej chmur na południu kraju, tam też dziś pada niemal cały dzień. Przelotny deszcz też na Suwalszczyźnie, miejscami możliwe są również burze. Na pozostałym obszarze więcej słońca, na niebie nie brakuje jednak chmur. Termometry pokazują od 16 stopni na południu, 20 stopni w centrum, do 23 na północnym zachodzie kraju.
9: Reklama.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
16: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Po reklamie. Autopromocja.
18: Na początku była cisza, przynajmniej w przypadku krakowskiego Silence Music Festival. Potem dołączyły słowa i muzyka, która opowiada świat. A po więcej informacji zapraszam do weekendu kulturalnego w piątek po 21. Maja Kluczyńska.
8: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
0: 8 minut po 14, Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem i zapraszamy na Polskie Radio 24.pl w uzupełnieniu informacji o pogodzie, bo przed nami radykalne zmiany.

0: Mamy dla Państwa daty powrotu upału i nagłego ochłodzenia. Bazujemy oczywiście na modelu IMGW, który pokazuje, że temperatura może wzrosnąć nawet do, uwaga, 33 stopni. Kulminacja tego gorąca jest prognozowana na piątek. Mapa maksymalnej temperatury powietrza pokazuje rozległy obszar z wartościami nawet do 33 stopni. Według wyliczeń takiego modelu GFS 30-32 w zachodniej części, południowej, centralnej i wschodniej Polsce, a potem zaraz radykalnie w dół, no dosłownie chwilę później 25 i coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. W sobotę model pokazuje w części kraju, uwaga, maksymalnie nawet 18-20 stopni. Oznacza to, że miejscami różnica między temperaturą maksymalną w piątek i sobotę może przekroczyć nawet 10 stopni. Polecam Państwu te mapy. Proszę się na nich odnaleźć. Będą Państwo wiedzieli, co przed Wami.
1: Stan dnia.
0: A teraz wracamy do Krakowa, bo tam o 18 godzina ciszy po tragicznym wypadku na ulicy Solnej. Przypominamy, w piątek 26-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik, potrącił 32-letnich rodziców, którzy spacerowali z 8-miesięcznym synem. Oboje rodzice zmarli, dziecko trafiło do szpitala. Według ustaleń biegłego samochód mógł jechać nawet 70 km na godzinę, a obowiązuje tam ograniczenie do 30 km na godzinę. W stolicy Wielkopolski jest Mateusz Czmiel, nasz reporter. Mateuszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy kierowca w jakikolwiek sposób tłumaczył swoje zachowanie i jak ludzie reagują na to, co się wydarzyło?
2: 26-latek nie przyznał się do winy, wyjaśnił, że samochód miał stracić przyczepność przez nierówną nawierzchnię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące i to dzisiejsze spotkanie rozpocznie się na skrzyżowaniu Solnej i Zabłocia, czyli w pobliżu miejsca, gdzie doszło do tej tragedii. Mieszkańcy zapalą znicze, uczczą pamięć ofiar, bo też dla wielu z nich to jest nie tylko chwila żałoby, ale też protest. Są wstrząśnięci tym, co się stało, bo jak podkreślają, już wcześniej zwracali uwagę na kierowców rozwijających tam bardzo duże prędkości i urządzających wyścigi.
3: Ktoś mówi, że się nie przyznaje do winy. To jest masakra. Powinna być kara od razu, bezdyskusyjnie. Mało tego, jeszcze przy tym siedziały 3 osoby dorosłe. 2 kobiety, bo widzieliśmy tam, jak pokali. Mogli zareagować, powiedzieć, siedzimy w jednym samochodzie. Przestań, uspokój się, ale tego nie zrobili.
4: No tragedia, ja mieszkam tutaj na drugim piętrze, nie idzie spać. Przyjdzie noc, pierwsza, druga w nocy, zaczynają się wyścigi.
5: To się czuło w powietrzu, tak? Czuło się w powietrzu, że coś się musi wydarzyć, żeby ktoś na to spojrzał jakby innym okiem.
6: Oje, to jest niesamowite to, co się dzieje tu wieczorami. Jak policja stoi tam, jest okej. Jak policji nie ma, to jest koszmar. Huk, strzały z rur.
7: A najgorzej to chyba jest w weekendy.
6: Tak.
7: To jest najgorzej.
6: Sobota, niedziela. Piątek, sobota. Godziny od 20 do 23. To jest najgorsze godziny i nie da się włączyć telewizji. A jak się teraz latem, musi być otwarte okno. No. Nie da się. Nie da się, bo się nic kompletnie nie słyszy. Nie da się usnąć. W nocy się człowiek budzi, bo to jest strzelanie z tych rur w samochodzie.
7: Tak, koszmar sobie niesamowity. Uśnie sobie człowiek, tak. I za chwilę huk niesamowity. Tak, no to tak. Prawie, że na równe nogi człowiek staje. No.
8: Tu Piwna, nawracają Nadwiślańska i w Kłodzko i strzelają, no bo poprzerabiane samochody.
4: I wczoraj stała policja, widziałam, że stała policja tam, a tutaj wyjeżdżam z naszej ulicy. Oczywiście za pasami nie ma hamowania w ogóle. Rzucało go pojezdni, tak. No to ja bardzo przepraszam, po co policja stoi?
2: Organizatorzy godziny ciszy chcą też zebrać od mieszkańców informacje o innych niebezpiecznych miejscach w Krakowie i wcześniejszych próbach doprowadzenia do zmian. Oni domagają się też przede wszystkim takich rozwiązań, które fizycznie zmuszą kierowców do zwolnienia. Po wypadku władze Krakowa zapowiedziały też analizę organizacji ruchu w rejonie ulicy Solnej, Nadwiślańskiej i Zabłocia. Sprawdzane mają być między innymi rozwiązania, które no, skutecznie wymuszą przestrzeganie ograniczeń prędkości. Przypomnę, że ta godzina ciszy rozpocznie się o godzinie 18 na skrzyżowaniu Solnej i Zabłocia.
0: Mateusz Czmiel z Krakowa.

0: Dla Państwa dziękuję Ci bardzo.
1: Komentarz.
0: Rodzinne ogrody działkowe stoją przed wyzwaniem rosnących opłat za użytkowanie wieczyste. Samorządy w niektórych miastach zaczynają się domagać wyższych stawek. I finalnie działkowcy, a przynajmniej niektórzy z nich w największych miastach, za działkę RODO mogą płacić nawet kilka tysięcy złotych więcej. Doszło do interwencji poselskiej. Co z tego wynika? Bartłomiej Piech, radca prawny Polskiego Związku Działkowców. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: O co chodzi z opłatami? Jest rzeczywiście realne zagrożenie, że opłaty wzrosną do takiego poziomu, na który nie będzie ludzi stać, ludzi przywiązanych do swoich ogródków działkowych, bo ja często mam też wrażenie, że to jest rodzaj takiej filozofii życia, prawda? Funkcjonowanie na działeczkach.
2: Pani redaktor, czy to jest realne? Tak, to jest realne. Niestety w tej chwili stan prawny jest taki, a nie inny i on powoduje, że w niektórych przypadkach te stawki mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych od działkowca. Oczywiście są też przypadki, gdzie jest to kwota rzędu 200 zł czy 300, ale tym niemniej problem narasta.
0: Dobrze, to może pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo myślę, że ważne jest dla naszych słuchaczy, żebyśmy poznali stan na tu i teraz, czyli na dziś. Jakie są formy własności takich ogródków i jakie są opłaty te na tu i teraz i od czego zależą?
2: W większości przypadków, ogrody działkowe funkcjonują w oparciu o dwa tytuły prawne. Użytkowanie zwykłe, to jest ograniczone prawa rzeczowe, i użytkowanie wieczyste. W przypadku ogrodów działkowych użytkowanie wieczyste jest dosyć specyficzne z tego względu, że była specjalna ustawa w 1995 roku, która przewidywała specyficzny tryb nabywania i korzystania z prawa użytkowania wieczystego przez ogrody działkowe. Ta ustawa, co istotne, została wprowadzona pod hasłem zabezpieczamy prawnie ogrody działkowe.
0: Czyli chodziło o to, żeby nadać taką możliwość korzystania wieczystego z tych terenów, a jednocześnie zwolnić użytkowników z tych horrendalnych opłat.
2: Jednocześnie ta ustawa była oferowana działkowcom, znaczy korzystanie z tej ustawy, podpisywanie umów było przedstawiane jako bezczynszowe. Mianowicie ustawa wprost przewidywała, że te użytkowanie wieczyste jest zwolnione z opłat. I tak było w latach 90., kiedy podpisywano umowy.
0: No czy niestety, korzystałem sobie i nie ponosiłam w związku z tym żadnych opłat?
2: Głębsza historia, pani redaktor, ponieważ ona obejmowała ogrody działkowe istniejące, de facto powstały przed 89 rokiem, kiedy była powszechna własność państwowa. I ogrody działkowe były objęte procesem komunalizacji, ale w momencie, gdy gmina stawała się właścicielem tego gruntu, to one były już obciążone prawami działkowców. I w 1995 roku, ponieważ były próby pozaustawowej likwidacji ogrodów działkowych pod różnymi pretekstami, to ustawodawca wymyślił, że umocni sytuację prawną działkowców, dając im to użytkowanie wieczyste, ale jednocześnie zachowają, tak jak dotychczas, nieodpłatny charakter korzystania z działki. Zresztą to użytkowanie wieczyste jest o tyle specyficzne, że ono jest wyłączone z obrotu prawnego. Nim nie można handlować. Normalnie użytkowanie wieczyste to jest taka forma własności, forma prawna quasi własności, czasowej własności, tak to można nazwać. Ja mam użytkowanie wieczyste i mogę je sprzedawać na rynku jak chcę.
0: No dobrze, ale mieszkanie mogę sprzedać, jeśli mam wieczyste użytkowanie gruntu.
2: Jeżeli chodzi o ogrody działkowe, rozróżnijmy sprzedaż działki. Działkowiec ma prawo zbyć prawo do działki na nabywcę, ale jeżeli chodzi o użytkowanie wieczyste, tutaj podmiotem prawa jest Stowarzyszenie Ogrodowe, czyli na niej jest ustanowione użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste to jest niezbywalne. Znaczy, teoretycznie jest, ale gmina ma prawo pierwokupu za 1% własności, wartości.
0: No
2: także to jest niezbywalne prawo. I teraz, pani redaktor, jak gdyby w tej chwili na skutek orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, pojawił się taki motyw, że ustawodawca, pomimo że umowy zawarto, że jest to prawo nieodpłatne, to ustawodawca dopuścił możliwość wprowadzania opłat.
0: Znaczy, to jedno wyklucza drugie, to proszę nam to wytłumaczyć.
2: No właśnie,
0: nieodpłatnie
2: tutaj,
0: z możliwością pobierania opłat,
2: tutaj mamy
0: jak?
2: Taką sytuację.

0: sytuacją, proszę państwa, można by to porównać do słynnych umów frankowych tudzież polisolokat. Kiedy zawierano umowy, przedstawiano klientowi, że wszystko będzie pięknie, ładnie, po czym na skutek różnych zapisów okazywało się, że następuje obciążanie. I sądy kwestionują taką procedurę.
1: W przypadku banków te niuanse, delikatnie mówiąc, pojawiały się w umowach, a pan mówi o ustawach.
0: No właśnie, tym niemniej...
1: W ustawie są zapisy abuzywne?
0: No można tak powiedzieć, tak? Że są to działkowców dotknęły zapisy abuzywne, ponieważ w trakcie stosunku prawnego zmieniono im ten stosunek jednostronnie. I to w sposób radykalnie niekorzystny, bo w miejsce zwolnienia wprowadzono im opłaty, a jednocześnie, ponieważ ustawodawca nie zadbał o wprowadzenie specjalnych stawek dla ogrodów działkowych, to efekt finalny jest taki, że wobec działkowców stosowane są stawki jak wobec podmiotów komercyjnych. Mhm. I efektem
1: niektóre
0: tego
1: gminy...
0: są właśnie tysiące złotych
1: właśnie
0: rachunków.
1: Niektóre gminy chcą... A, dobrze, to jeszcze do tej pory na przykład, nie wiem, czy ma pan takie dane, taki ogródek działkowy na przykład na Pradze Południe w Warszawie, koszt?
0: Akurat ogródek działkowy w Warszawie na Pradze Południe nie ma tego problemu, bo w Warszawie jest tylko jeden ogród w użytkowaniu wieczystym. Pozostałe funkcjonują w oparciu
1: koszt,
0: o użytkowanie.
1: Ale koszt, mniej więcej. Ile płaci użytkownik takiego ogródka działkowego średnio na przykład, nie wiem, w Warszawie? Jakie
0: bez
1: ma koszty?
0: Prądu i wody?
1: Tak.
0: Myślę, że około 800 zł albo mniej.
1: Rocznie?
0: Rocznie, mhm, tak.
1: Dobrze. A gdzieś na południu w jakimś, no nie wiem, koło powiedzmy Przemyśla?
0: Koło Przemyśla.
1: Albo w Przemyślu.
0: Konkretnych stawek nie powiem, ale mhm, prawdopodobnie mogą być to niższe nawet stawki,
1: rozumiem,
0: niż w Warszawie, ale to wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju inwestycje na przykład są prowadzone w mhm, ogrodzie, bo działkowcy wszystko finansują z własnych środków.
1: Rozumiem.
0: Ogrody są utrzymywane przez działkowców.
1: I te 800 zł, można powiedzieć, to jest te warszawskie 800, to jest jakaś górna granica w takim razie? No bo
0: nie, to ja nie mówię.
1: Bo chcę
0: ja nie
1: znaleźć porównanie.
0: Pani redaktor, jeżeli w ogrodzie jest ochrona, tak?
1: Mhm.
0: Jeżeli w ogrodzie jest ochrona, to działkowcy,
1: rozumiem,
0: ją finansują, to wzrastają, ale takie bieżące, administracyjne funkcjonowanie to są to nawet niższe kwoty, mhm, niż 800 zł.
1: Gminy chcą obciążać działki opłatą za użytkowanie wieczyste. Uwaga, w wysokości do 3% wartości gruntu. No to bardzo...
0: No to przeliczmy to na złotówki.
1: Wie pan, bo ja myślę o tych działkach na Pradze Południe w Warszawie, bo ja je mijam bardzo często, tak? No to tam się dookoła buduje teren, jest...
0: Pani redaktor,
1: jak sądzę,
0: no, akurat na Pradze Południe, tak jak powiedziałem, działkowców to nie dotknie. Ogród w użytkowaniu wieczystym, mhm, jest gdzieś tam na Żoliborzu.
1: To też atrakcyjne grunty.
0: Tak,
1: no,
0: ale na przykładzie...
1: Ciekawe miejsce.
0: Na przykładzie Wiliczki, tak? Mogę przedstawić.
1: Bardzo.
0: W Wiliczce rachunek wynosi 900 zł za działkę. To teraz weźmy sobie pod uwagę wartość nieruchomości w Wieliczce, a wartość nieruchomości w Krakowie, w Poznaniu, w Gdańsku, czy no w Warszawie akurat nie tak bardzo, ale nawet w większym ośrodku, tak? To generalnie sprowadza się do tego, że 3% opłaty rocznej przy założeniu, że działka ma 500 metrów i jest warta 200 zł z metra kwadratowego, to jest około 3000 zł rocznie opłaty dodatkowej. 200 zł za grunt w Polsce to naprawdę nie są zbyt wygórowane stawki, więc należy się spodziewać, że takie stawki będą mogły mieć zastosowanie wobec działkowców. Mhm. Nie wszędzie, ponieważ jeżeli...
1: Trochę ponad 200 zł miesięcznie, spróbujmy to tak przeliczyć.
0: Rocznie.
1: 3000 zł rocznie,
0: tak, tak, tak.
1: No to ponad 200 zł.
0: Tak, no z punktu
1: miesięcznie
0: widzenia osoby, która korzysta z działki rekreacyjnie, tudzież na cele uprawowe, no to jest to znaczące obciążenie, bo działkowcy, to należy podkreślić, nie mają prawa wykorzystywać działki na cele komercyjne ani mieszkaniowe. I oczywiście zdarzają się przypadki łamania ustawy, my staramy się im zapobiegać, no tym niemniej, jeżeli wczytamy się w ustawy, to takie wykorzystywanie działki jest niezgodne. Więc generalnie nie ma żadnego tytułu, żeby działkowców obciążać tak jak podmioty komercyjne. I to jest to, na co zwracamy uwagę. Ustawodawca nie powinien stosować wobec działkowców stawki 3%, tylko powinien stworzyć dedykowaną im stawkę, która będzie odpowiadała tej funkcji społecznej, socjalnej działki w ogrodzie działkowym.
1: I o to chodzi w interwencji poselskiej?
0: I o to chodzi w projekcie ustawy, który opracował Polski Związek Działkowców i przedłożył rządowi do tego, aby rozważył możliwość podjęcia pracy nad nim. Jeżeli rząd się na to nie zdecyduje, to będziemy szukali innych środków. Polski Związek Działkowców

0: już przeprowadził dwa projekty obywatelskie ustawy. Nie wykluczamy, że tutaj to analogicznie postąpimy, jeżeli nie będzie reakcji ze strony rządzących.
1: Czy już wiecie, jakiej części działkowców nie będzie stać na wyższe opłaty? Czy to już wiadomo, czy jeszcze nie?
0: Znaczy, panie redaktor, jeżeli działkowców by obciążały opłaty rzędu 3000 zł, to jest dopiero początek. De facto nikogo nie będzie stać na te opłaty, ponieważ zgodnie z ustawą działkowcy mają partycypować w kosztach funkcjonowania ogrodu działkowego. Jeżeli dzisiaj ze 100 działkowców zrezygnuje 20%, ponieważ nie stać ich na te 3000 rocznie opłaty, to te koszty przerzucamy na resztę. To za rok okaże się, że to nie jest 3000, tylko 4. Zrezygnuje kolejne 10% i tak po 3 latach nie będzie żadnego działkowca, którego stać będzie na korzystanie z działki. My na to zwracamy uwagę, ostrzegamy rządzących, że to wywoła poważny kryzys społeczny, bo mówimy o grupie, która 650 tysięcy rodzin, która potencjalnie może znaleźć się w takiej sytuacji. I to nie jest tak, jak rządzący na interpelację poselską odpowiadali, że to jest marginalne zjawisko i nie warto się tym zajmować, bo to jest zjawisko, które dotyka tak olbrzymiej grupy społecznej.
1: No czytam na przykład na stronie Interi, że w tej chwili korzysta z działek nawet 5 milionów osób.
0: Tak,
1: no to nie jest to sprawa marginalna.
0: Znaczy generalnie podejście do działkowców ze strony ustawodawcy częstokroć jest takie, że zapomina po prostu o nich, bo wydaje mu się, że to jest zjawisko jakieś marginalne, podczas gdy to jest olbrzymie zjawisko społeczne. W skali kraju to jest ponad 10% populacji.
1: A jakich wy domagacie się opłat, jakich stawek, jakiej zmiany?
0: Znaczy my proponujemy rozwiązanie sprowadzające się do tego, że po pierwsze, jeżeli ogrody działkowe mają być objęte opłatą, to ona powinna być ustalana w oparciu o najniższe wskaźniki, a takim najniższym wskaźnikiem w tej chwili jest 0,1%. Czyli nie zamiast 3%, to by była 0,1%. Po drugie, oczekiwalibyśmy, aby ustawodawca wprost wprowadził możliwość zwolnienia ogrodu działkowego z opłat za użytkowanie wieczyste, bo według nas to najbardziej oddaje w ogóle sprawiedliwość społeczną w tym przypadku. Bo gdyby działkowcy swego czasu nie podpisywali umów o użytkowaniu wieczystym, to by pozostali na tym gruncie na dotychczasowych zasadach, które zwalniały i zwalniają ich nadal z opłat za użytkowanie wieczyste. I ten ogród z opłat za korzystanie z terenu. I ten ogród na Pragerze Południu, o której pani redaktor mówi, on na pewno nie ma użytkowania wieczystego.
1: A ten na Saskiej Kępie?
0: Też nie.
1: A wie pan, jaką deweloperzy mają chrapkę na te miejsca?
0: Znaczy pani redaktor...
1: jedno i na drugie.
0: To tylko jest
1: powiem
0: Polski
1: naszym
0: Związek
1: słuchaczom,
0: Działkowców.
1: Że to Saska Kępa to tak bardzo blisko Stadionu Narodowego, te działeczki, a te na Pradze Południe niewiele dalej, więc...
0: Tak, pani redaktor, tylko że jak gdyby filozofia budowania miast już się troszeczkę zmieniła, postrzeganie. Mhm. Jeszcze 10-15 lat temu to była kwestia tylko i wyłącznie tego, że jeżeli teren jest blisko infrastruktury, to należy go zabudować. A teraz, zwłaszcza po okresie pandemii, zrozumieliśmy, że tereny zielone, działki, to jest wartość dodania miasta i należy ją zachować, chronić. I również te ogrody, które są na Saskiej Kępie, również zasługują na ochronę, ponieważ z nich korzystają ludzie, którzy mieszkają w okolicy. Tak? To są ludzie, którzy nierzadko w wieku podeszłym, ale nie tylko, bo to się zmienia w ogrodach działkowych. Są to rodziny z dziećmi, którym działka umożliwia korzystanie z tego, czego nie mają mieszkańcy bloków, czyli dostępu do terenu zielonego, do aktywności. Ja się śmieję, że jeśli chodzi o takiego partnera społecznego, który powinien być sponsorowany przez NFZ, no to niewątpliwie Polski Związek Działkowców, ogrody działkowe powinny być na pierwszym miejscu.
1: Wspomniał pan o sprawiedliwości społecznej, a przecież tam nie każdy może wejść. I z perspektywy kogoś, kto nie korzysta z takiego rodzinnego ogródka działkowego, osoba, która ma kawałek ziemi w centrum miasta, jest osobą uprzywilejowaną.
0: Tak, ale po pierwsze... W skali kraju jest 1 000 000 działek, więc możliwość zaspokojenia tego zapotrzebowania na działki i korzystania z niego, posiadania działki jest całkiem szeroka. To po pierwsze. Po drugie, zresztą nasz projekt ustawy odpowiada na ten problem również w ten sposób, że proponuje się, aby umożliwić przekazywanie do gmin w celu zakładania nowych ogrodów działkowych gruntów, które są w tej chwili w dyspozycji.

Skarbu Państwa gruntów rolnych. Tam, gdzie są one zapisane w planach zagospodarowania na ten cel, to żeby to następowało nieodpłatnie. A po trzecie, to znaczne, znaczy nieznaczne, ale na przykład te ogrody działkowe przy Waszyngtona, które pani mija jadąc z pracy, one są tak otwarte. One w ciągu dnia są otwarte. Każdy może wejść na teren ogrodu działkowego, wykorzystać go, spacerować. Nie wiem. Nie za dużo. To nie twierdzę, fakt, że jest ich bardzo dużo. Mogę nad tym ubolewać.

0: tego czasu zawarto z nimi umowy, które tą umowę określały, na jakich warunkach oni mają korzystać z tego. I tak akurat w tych umowach nigdzie nie było zapisane, że muszą być one otwarte. Ale my dążymy do tego, postulujemy, aby ogrody działkowe były otwarte jako organizacja.
1: No i walczycie o niższe opłaty. Kiedy będzie coś wiadomo?
0: No tego niestety jeszcze, to nie zależy od nas. No my skierowaliśmy wystąpienia do premiera, do ministra Domańskiego. Inicjujemy interpelacje poselskie w tej sprawie. Działkowcy zaczynają też coraz szerzej docierać do posłów, senatorów w rejonach, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie nastąpi przełamanie.
1: Dziękuję panu za rozmowę. Bartłomiej Piech, radca prawny Polskiego Związku Działkowców z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30, Ewelina Kamińska. Zapraszam. Przemysław Kral miał prawo wybrać na swojego obrońcę, kogo chciał, mówi nam Monika Waluś z Onetu, choć nie ukrywa, że w tej sytuacji można dopatrzyć się konfliktu interesów. W ten sposób skomentowała informację, że od maja Roman Giertych jest obrońcą byłego szefa Zonda Krypto.
4: Roman Giertych jest aktywnym politykiem koalicji rządzącej, a to Koalicja Obywatelska no najmocniej zapowiadała te rozliczenia ludzi poprzedniej władzy lub ludzi z nią powiązanych. Stąd może nasuwać się takie podejrzenie o to, na ile tutaj ta współpraca z Kralem no jest w jakiś sposób ustawiana, reżyserowana przez prowadzących śledztwo, bądź to śledztwo może nadzorujących.
3: Mówiła w Polskim Radiu 24 dziennikarka Monika Waluś. Sam Roman Giertych przekazał, że jego klient przedłożył do dyspozycji śledczych ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia pokrzywdzonych po upadku giełdy. Tymczasem prokuratura przekazała, że w ostatnich miesiącach nastąpił istotny przełom w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Więcej o tym na polskieradio24.pl. Władze Bełchatowa nie zmieniają decyzji w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci i zapowiadają, że nie będą wydawały dokumentów. Od niedzieli obowiązują nowe regulacje, które pozwalają na wpisanie do polskiego rejestru związku legalnie zawartego za granicą. Bełchatowski Urząd Stanu Cywilnego nie będzie się jednak do nich stosował. Prezydent miasta Patryk Marian powołuje się na konstytucję.
5: W odpowiedzialności za praworządność nie mogę dostosowywać się do rozporządzenia, które jest sprzeczne z ustawami, konstytucją i również wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. Ci kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy dokonują tego, w mojej opinii łamią prawo.
3: Rządzący tymczasem nie uznają wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Łódzki Urząd Wojewódzki zapowiedział już kontrolę przestrzegania nowych przepisów. Na koniec jeszcze uczta dla melomanów w Warszawie. W stolicy trwa bowiem 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Program jest bardzo ambitny, zapewnia ministra kultury Marta Cieńkowska.
6: Chopin, wybitny twórca, polska marka eksportowa. Powinniśmy się nim chwalić, ale chwalić również tym, że był to twórca po prostu europejski. To nie mówimy tu tylko o polskiej muzyce, mówimy tutaj o muzyce europejskiej, o europejskim dziedzictwie. I ten festiwal bardzo mocno to podkreśla. Przygotowaliśmy bardzo wybitny program z niesamowitymi twórcami, z niesamowitymi także niespodziankami.
3: Wybrane koncerty będzie można usłyszeć na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Festiwal potrwa do 6 września. I na tym kończymy te informacje. Na kolejne wydanie zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk już za pół godziny. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
7: To nie są zwykłe wakacje.
8: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
7: Więcej na caritas.pl/dzieci.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.

0: tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest 14.35, Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24, tak, wszystko się zgadza. Przełom w śledztwie Zonda Krypto, prokuratura wymienia Ziobrę, Wiplera, Piesiewicza i Telewizję Republika. To niektóre z podmiotów, które miały być finansowane przez Zonda Krypto. Prokuratura przedstawiła listę i poinformowała o połączeniu dwóch śledztw. Kto i co jest na tej liście? Fundacja byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, Fundacja Przemysława Wiplera oraz innych osób z nim współdziałających w związku z prowadzonym procesem legislacyjnym dotyczącym rynku kryptowalut. Telewizja Republika i jej prezes Tomasz Sakiewicz, konferencja środowisk konserwatywnych SIPAK, ewentualne korzyści majątkowe przekazane Radosławowi Piesiewiczowi, prezesowi PKOL-u i działania podejmowane przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiego. Autorzy komunikatu prokuratury przekazali też, że śledztwo połączono ze śledztwem to katowickie, połączono ze śledztwem Śląskiego Wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. W obu postępowaniach badane są bowiem okoliczności związane z założeniem i działalnością giełdy kryptowalutowej BitBay. Następnie Zonda Krypto, które mogą mieć znaczenie dla dokonania ustaleń dotyczących zaginięcia Sylwestra Suszka. To jest część komunikatu prokuratury w tej sprawie i to ma być ten właśnie przełom.
1: Komentarz.
2: A z nami profesor Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
2: To może mam taką propozycję dla pana i dla naszych słuchaczy. Przypomnijmy, co na ten temat mówił minister Waldemar Żurek. Za chwilę te słowa przypomnimy. Zastanawiam się nad wagą tego, co się dzieje. Przypominam sobie też komentarze niektórych dziennikarzy mówiące o tym, że właściwie to nie chodzi o Ziobrę, nie chodzi o Romanowskiego i tak naprawdę nie chodzi też o Piesiewicza, tylko o to, żeby znaleźć coś na prezydenta. Myśli pan, że też może o to chodzić? Nie prokuratorze, nie prokuraturze. Nie, bo nie chcę oceniać działań prokuratury, żeby to było jasne.
3: Nie wiem, znaczy, no myślę, są takie głosy w opinii publicznej. No znaczy niektórzy też dziennikarze się tym, widzę, emocjonują nawet i mówią, że tam coś ma być coś na prezydenta. No tylko to ja to bardziej traktuję, znaczy traktuję zawsze te sprawy z dużym dystansem w tym, i też wszystkim gorącym głową radzę. Dlatego, że tutaj mamy sprawę, w której toczy się śledztwo główną, czyli funkcjonowania tej giełdy kryptowalut i możliwego oszustwa, tak? Dokonania przestępstwa oszustwa na niekorzyść osób, które tam wpłacały pieniądze czy kupowały te aktywa kryptowalutowe. No i to jest ten główny wątek. Natomiast później to jest pytanie następne o to, kogo się tam jeszcze da umoczyć i w jakim zakresie. To znaczy, czy te osoby, czy na przykład wymienione w komunikatach prokuratury, czy nawet te fundacje, czy one dostawały pieniądze z tego źródła w sposób nielegalny, tak? Czy legalny. Czyli z tej firmy, z tej giełdy kryptowalut. No i teraz no to jest zasadnicze rozróżnienie, dlatego że łatwo jest powiedzieć, że ktoś tam dostał, nie dostał, ktoś tam się jest to, jak to się mówi, brutalnie umoczony. Natomiast to jest pytanie, tak jak było dokładnie z firmą OLT Express i liniami lotniczymi, tak? No skąd ludzie, którzy współpracowali i politycy, którzy też tam ciągnęli te samoloty, mieli wiedzieć na początku, że to jest przekręt, tak? To się dopiero okazało później. No więc jeżeli te osoby nie miały świadomości, że to są jakieś pieniądze brudne, mafijne i tak dalej, pozyskały w sposób legalny, tam podstawie legalnych umów, tak, z prywatnym

0: prywatną firmą, jakim ta giełda była, no to gdzie to jest zarzut, tak? Zarzut byłby wtedy do tych polityków jakichś wymienionych, jeżeli to by było w sposób nielegalny, tak? Jeżeli by na przykład coś tam było z tym wątkiem zegarkowym tak zwanym, który gdzieś tam został opisany przez dziennikarzy wczoraj chyba w artykule, no czy jeżeli by była na przykład finansowana w sposób nielegalny kampania wyborcza, tak? To wtedy dopiero mamy do czynienia z przestępstwami, tak?
1: No tak, bo jeżeli pieniądze na SIPAK poszły oficjalną drogą, to nie będzie się do czego przyczepić. To znaczy, jeżeli są umowy, prawda? I nie kryje się zatem potrzeba, czy nie wiem, deklaracja jakiegoś wpływu nieoficjalnego. Podobnie z panem Wiplerem. Myślę sobie, nie ma przynajmniej teoretycznie niczego złego w przekazaniu pieniędzy na fundację, pod warunkiem, że ten czy inny polityk nie robi w zamian, prawda, czegoś, co jest niezgodne
0: to jest.
1: I na przykład nie powołuje się na wpływy. Podobnie z zegarkiem pana Piesiewicza. No jeżeli pan Piesiewicz miałby rachunki, rozliczył się z tych pieniędzy, nie wiem, zapłacił jakiś podatek, nie wiem, no cokolwiek, prawda, no to nie byłoby się do czego przyczepić. Ale jeżeli deklaruje wpływy w UOKiK-u w jakiejś sprawie, to wtedy zajmuje się tym prokuratura.
0: No, oczywiście, tak, no bo to jest czy powołanie się na wpływy, czy wpływanie na kształt prawodawstwa w sposób właśnie nielegalny, tak, dlatego, że na przykład coś takiego jak lobbying jest działalnością legalną, tak, tylko, że on musi być jakby tak zwany otwarty, tak? Czyli wtedy wiemy, że lobbujemy za jakieś przepisy lub przeciw.
1: Zrzeszony,
0: oczywiście. Czyli mówimy o zarejestrowanych lobbystach, tak. Ale też jakby mamy taki lobbying nieoficjalny i on też jest legalny, na przykład robią to różnego typu organizacje pracodawców, pracobiorców, prawda, związki zawodowe i to też jest rodzaj lobbingu i tak, i to jest legalne, tak, no bo pracownicy bronią jakichś tam swoich praw albo są za wprowadzeniem jakiegoś przepisu i powiedzmy związek zawodowy taki czy inny o coś tam występuje, spotyka się z politykami i w tym nie ma nic złego, prawda? Czyli tutaj trzeba by dokładnie to precyzyjnie wyjaśnić, co jest, jakie tu mają być zarzuty i wobec kogo, jakie tam nielegalne działania. Czyli jeżeli by się okazało, że rzeczywiście ta sprawa z zegarkiem, prawda, że za ten zegarek, no pan Piesiewicz coś tam zorganizował jakieś spotkania, prawda, żeby do nich doszło, no to tu mamy już sprawę nielegalną, czyli mamy tutaj podstawę do przedstawienia jakichś zarzutów. No na dzisiaj to mamy takie wszystko, powiedziałbym, pomieszane, bo niektórzy się właśnie ekscytują tym, że jakieś tam osoby się pojawiają, no to no okej, okay, no ale jeszcze no to wszystko mamy za mało na razie informacji, chyba że prokuratura ma jakieś dowodowe informacje, bo to muszą być informacje dowodowe, to nie jest tak, że ktoś zadeklarował, no to my też możemy powiedzieć z panią redaktor, my tam
1: możemy sobie wpisać
0: że,
1: na tę listę,
0: tak,
1: kogo
0: jest,
1: chcemy,
0: jakimś
1: prawda?
0: Ministrem sobie zrobimy spotkanie, komuś zorganizujemy, bo akurat tam gdzieś przychodziliśmy obok niego, prawda? No to no dobrze, no to znaczy, że i my już popełniamy przestępstwo, się powołujemy na wpływy, jeżeli to robimy w złym celu, bo może byśmy zorganizowali spotkanie towarzyskie po prostu na herbatkę. Natomiast z drugiej strony tego nie zorganizujemy, bo nie mamy po prostu takich możliwości. No więc w takim razie no, zarzut jest oczywiście do tej osoby, która to deklaruje, ale już nie do tej, która prawda, no, ma być celem tego spotkania, no bo taka osoba może nawet nie wiedzieć, o co tam chodzi, po co jest to spotkanie, może nawet do niej to nie doszło. Więc no, te sprawy są bardzo takie skomplikowane.
1: Panie profesorze, to może się okazać z dużej chmury mały deszcz.
0: Może się tak okazać. To znaczy bardzo często w takich sprawach jest to szum medialny i chęć właśnie sprawienia takiego szumu medialnego. Zresztą też tutaj, no oczywiście organy ścigania, minister sprawiedliwości, no one też mają swoje cele polityczne. Przede wszystkim mówię o ministrze, że też trzeba się pochwalić prowadzonymi właśnie działaniami i jakimiś, prawda, sukcesami, nowymi kierunkami dowodowymi. I tutaj też trudno Ministra Sprawiedliwości za to winić, no bo coś się tam rozwija, są jakieś nowe no nie wiem, wątki, może ten mały świadek koronny, może coś tutaj różnie się pisze w mediach, więc minister też informuje o tym, no i dobrze, że informuje, prawda? Natomiast jak to się wszystko zmaterializuje, no to jest jeszcze droga długa, daleka i wyboista. Jak w wielu tego typu sprawach, prawda? Bo to po pierwsze no też ciężko udowodnić, po drugie też różni ludzie różne rzeczy mówią, które później nie okazują się prawdą i tak dalej, i tak dalej. Więc może też tak być.
1: Prawda? dodałabym do tego jeszcze, że to będzie trwać, trwać i trwać, jak to u nas.

0: A to jest w ogóle, tak.
1: Prawda, więc... No tak, ale sukces sukcesem. No, niewątpliwie to, o czym mówi Roman Giertych, że zabezpieczono pieniądze na pokrycie strat osób, które zgłosiły się do prokuratury jako poszkodowane. Jestem tym zaskoczona pozytywnie, bo nie przypominam sobie sytuacji, w której osoby, które straciły pieniądze w tej czy innej aferze, miałyby szansę na ich odzyskanie.
0: Tak jest, tych pieniędzy zwykle było mało. Ja od tego też zaczęliśmy rozmowę, że to jest najważniejszy wątek de facto, bo ta reszta to są oczywiście no, ważne tutaj takie bardziej teatralne, teatralno-polityczne wątki, w tym sensie, że to trzeba wyświetlić dla opinii publicznej, ale to jest ważne, o czym mówimy teraz, dla tych zwykłych ludzi, to mówię w cudzysłowie zwykłych, bo to też to przecież nie każdy inwestuje w kryptowaluty, ale tych, którzy tam po prostu zainwestowali w tę giełdę, tak? Czyli to jest bardzo dobra informacja, jeżeli tak się stało. No, wynika z tego, że rzeczywiście z tych przynajmniej informacji, które mam, że pan Przemysław Kral, który był organizatorem tego wszystkiego, jakiś majątek miał i udało się zabezpieczyć, prawda? Czyli on de facto, jeżeli rzeczywiście ma ten status świadka koronnego, czyli on już się przyznał do popełnienia jakichś przestępstw, prawdopodobnie oszustwa, tak, tutaj na dużą skalę. No i że część z tych pieniędzy zostanie odzyskana, bo rzeczywiście czy już została, czy zostanie później po jakichś tam też latach oczywiście procesów wypłacona w części tym udziałowcom, tym klientom, bo większość tych afer finansowych, no pieniądze zostały stracone bezpowrotnie właśnie, wspomniana przeze mnie, czy na przykład afera Amber Gold, prawda? Wiele lat temu i tak dalej. No też ludzie potracili, czy jeszcze wcześniejsze afery z lat 90. różne kasy, czy skoki, o na przykład też afera
1: nie
0: skoków.
1: Wiem, prawda? Nie wiem, jaka była skala odzyskanych pieniędzy, ale na pewno nieduża. Tylko myślę sobie, bo tak, jeśli rzeczywiście koalicja zaciera ręce, że uda się uszczknąć nieco z zaufania pana prezydenta, które jest bardzo wysokie, mówię tak zupełnie ogólnie, to coś musi być na rzeczy. I przypominam sobie Donalda Tuska, premiera, który w Sejmie, mówiąc o zonda krypto, powoływał się na jakieś rosyjskie wpływy, mówił o... No, właściwie konkretnie o rosyjskich wątkach w tej aferze. I to jest coś, co może się jeszcze, może jeszcze kiełkować.
0: No tak, tylko pytanie w jakim kierunku? Znaczy, no oczywiście, właśnie, że może, dlatego że to jest zawsze pytanie ktoś, kto robi taki biznes duży, to skąd ma na to kapitał? Jacy są za tym ludzie, bo tak samo pamiętam, było z Amber Gold, też stały za tym prawdopodobnie służby różnych państw. I tutaj też tak oczywiście może być, tak? No i teraz, no to też jest taka rola służb obcych państw, żeby właśnie na przykład takim podmiotom pomagać finansowo, żeby później można było albo wpływać, albo sterować, albo w ogóle, żeby jeszcze można było kiedyś powiedzieć, że ktoś miał właśnie wpływ na polityków jakichś w danym kraju, prawda? Przez taką, a nie inną firmę, gdy to się właśnie okazuje, że tam stoją za tym jakieś służby. No a przecież wiadomo, że no nie jesteśmy aż w stanie tak głęboko sprawdzić każdego kontrahenta, każdej firmy. No i też tego się po prostu nie robi. No to organy państwowe tylko dysponują takimi narzędziami, żeby poprosić o prześwietlenie takiej czy innej sprawy. I to nie do końca czasem się to okazuje, że te nasze agencje prześwietlają, a nic nie znajdą. Później się okazuje, że to były jakieś obce służby. No więc tu mogą być oczywiście różne wątki. No tylko pytanie, czy to właśnie, czy to jest to tak, że ktoś coś celowo właśnie z jakąś firmą, wiedząc o jej pochodzeniu, czy o jakichś brudnych pieniądzach, no to nie patrzył w ogóle na to, tylko brał to finansowanie. Czy po prostu ktoś w dobrej wierze przyjął jakiś właśnie na przykład rodzaj sponsoringu, jakieś wydarzenia, no bo jak prezydenta, no na dzisiaj to widzę tylko ten SIPAK. No prezydent wystąpił na tym SIPAKu, a ten SIPAK był sponsorowany przez właśnie zonda krypto, prawda, między innymi pewnie, już nie wiem dokładnie. No to jest takie, powiedziałbym, dosyć słabe powiązanie, no w tym sensie, że to jest tak naokoło, no to jest takie szukanie, kto się tam pojawił. No pewnie się tam pojawiło wielu polityków prawicy. To absolutnie to nie znaczy, że mają one związki z jakimiś brudnymi pieniędzmi, a tym bardziej ze służbami rosyjskimi. No więc to by musiały te informacje być jakieś, no rzeczywiście.

0: takie, panie redaktor, no, zwalające z nóg, prawda? Jakieś mocne dowodowo, no, żeby w ogóle to powiązać, bo sama obecność na takim wydarzeniu prezydenta, no to moim zdaniem to nie jest żadne podważanie.
1: Tego czy innego, bo obaj byli. Znaczy były i obecny wówczas i przyszły. Grzegorz, no tak, tak. Grzegorz Braun, wezwany do IPN-u w charakterze podejrzanego, może usłyszeć zarzuty. Chodzi o zaprzeczenie zbrodniom nazistowskim. Sam Grzegorz Braun wszystkiemu zaprzecza, oczywiście. A mówię to w kontekście sondażu Wirtualnej Polski. To jest sondaż CBOS-u. Wynika z niego, że tylko 4 partie wprowadziłyby do Sejmu swoich przedstawicieli. Koalicja Obywatelska, PiS, Konfederacja i właśnie ugrupowanie Grzegorza Brauna. Reszta nie przekroczyłaby progu wyborczego. To najpierw zapytam, czy pan jest podobnego zdania o wakacyjnych sondażach, jak inni nasi eksperci, że one są takie trochę ogórkowe i nie należy przywiązywać do nich zbyt dużej wagi, czy nie?
0: No to znaczy tak, no jeszcze CBOS troszeczkę ma inną też metodologię, tam zawsze te partie mniejsze będą miały trochę mniej rzeczywiście w tych sondażach. Znaczy to też wynika z tego, że ta partia Brauna jest dosyć mocna po prostu w nich, już niezależnie od tego, czy ma 8, czy 10, czy 6. To znaczy, że jest tym stabilnym podmiotem na scenie politycznej, takim dosyć trwałym na dzisiaj.
1: No i tylko czy ma zdolność koalicyjną, panie profesorze?
0: A to jest
1: czy,
0: zupełnie inna sprawa,
1: bo,
0: tak?
1: No tak, koalicja obywatelska, to pewnie sobie oboje nie wyobrażamy. Prawo i Sprawiedliwość, nawet jeśli sobie wyobraża taką koalicję, to musi się liczyć ze zdaniem przyjaciół zza oceanu. Czy za mocno powiedziane?
0: No pewnie wszyscy się muszą liczyć trochę ze zdaniem, ale nie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość też jakoś z chęcią taką koalicję tworzyło, prawda? Zdając sobie sprawę z tych zagrożeń i min, które taka koalicja powoduje, no to by było tak troszkę, Prawo i Sprawiedliwość ma już doświadczenia z podobnymi partiami, bo pamiętajmy, że utworzyło koalicję z LPR-em i Samoobroną, prawda? W 2007, 5-7. Więc o, tu też Roman Giertych nam się pojawia drugi raz, to wcześniej jako koalicjant właśnie z Ligi Polskich Rodzin. I no wiadomo, no jeżeli pewnie życie przymusi, no to pewnie to jest możliwe, ale raczej nie będzie skłonny do tego, żeby w ogóle taką koalicję zawierać. Także Konfederacja już bardziej, prawda, no bo to jednak kiedyś było jedno ugrupowanie. I to oni mogą się, jakby powiedziałbym, zejść jeszcze w koalicji. Ale no, ciężko będzie rzeczywiście ugrupowaniu Brauna gdzieś tam wejść do takiego składu rządzącego. Cały czas dzisiaj to jest ugrupowanie skrajne.
1: Choć czego się nie robi dla władzy, panie profesorze? Tak myślę, no, czego się nie robi dla władzy?
0: Czego się nie robi? No też jakaś koalicja musi być, tak, w następnym Sejmie, albo po prostu ten Sejm szybko zakończy żywot i będą przyspieszone wybory. Ale na razie, no, wydaje mi się, że wszyscy będą pracować nad tym, żeby jakąś koalicję sklecić, tak czy siak. Zobaczymy, czy z udziałem Grzegorza Brauna, bo on rzeczywiście ma, no, bardzo duże wizerunkowe kłopoty, chociaż jak widać, wyborców mu to nie odbiera. No i to jest
1: albo
0: taka,
1: też pytanie, taka, czy z udziałem Mateusza Morawieckiego, bo z kolei w sondażu United Surveys Rozwój Plus ma 6,5%, w tym sondażu, który cytowałam przed chwilą dla Wirtualnej Polski, nie ma Mateusza Morawieckiego i jego Rozwoju Plus w gronie partii, które wchodzą do Sejmu. Panie profesorze, dziękuję za komentarz. Profesor Bartłomiej
0: dziękuję
1: Biskup
0: również.
1: Z państwem w Polskim Radiu 24.
2: Stan dnia.
1: No to teraz, proszę państwa, wznosimy się ku niebu, podążamy za marzeniami i wyobrażeniami. Trzy polskie załogi wystartują w Pucharze Gordona Bennetta. Historia najstarszych lotniczych zawodów świata sięga 1906 roku, a celem uczestników jest pokonanie największego dystansu w linii prostej od miejsca startu. Polacy do tej pory wygrali 6-krotnie, a dziś w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyło się spotkanie sztabu polskiej reprezentacji. Był tam też Krzysztof Polasik. Dzień dobry, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Latałeś kiedyś balonem?
3: Nie, muszę powiedzieć,
2: powiedzieć, że nie. Ale bardzo by chciałbym spróbować, choć niekoniecznie w trakcie takich zawodów.
1: No to czy nasi baloniarze są do takiego odlotu gotowi? Gordon Bennett, naprawdę tradycja.
2: Jeszcze nie, jeszcze zbierają się do tego odlotu. Przed nimi pakowanie chociażby piasku, o którym za chwilę powiemy troszeczkę więcej, sprawdzanie baterii, akumulatorów, zbieranie
1: akumulatorów?
2: Zapasów.
1: W balonach?
2: Oni spędzą tam bardzo

0: że czasu. Rekord sprawdziłem sobie, to jest 105 godzin lotu, bo założenie tych zawodów jest takie, żeby pokonać jak największą odległość od miejsca startu. Tym razem będzie to niemieckie Gladbeck. Ten start jest zaplanowany na 27. Zobaczymy, czy to faktycznie się uda. Natomiast dzisiaj też organizowanie tego sztabu, który powstał też przy zaangażowaniu studentów. Jego wsparcie z lądu będzie bardzo ważne. Oczywiście nie tylko, o czym mówił kapitan pierwszej załogi Przemysław Mościcki.
1: Oczywiście ostateczna decyzja należy do nas. Czy wysypiemy garstkę piasku i polecimy wyżej szukając jakiegoś konkretnego kierunku lub upuścimy troszkę wodoru, lecąc niżej i też szukając innej trajektorii, która doprowadzi nas do jak najlepszego wyniku. No ale tutaj bez całego sztabu naziemnego jesteśmy po prostu jak dzieci we mgle.
0: Tak, dzieci bez mgle, ale nie bez internetu. Proszę sobie wyobrazić, że polskie załogi między innymi mają dostęp w tym roku do Starlinka, więc na wysokości nawet 6000 metrów ten internet będą mieć zawodnicy, żeby sprawdzać chociażby prognozy, żeby utrzymywać cały czas kontakt z tym sztabem. No ale oczywiście zawody wygrywa się też tradycyjnymi metodami. Trzeba odpowiednio zadbać o wagę tego koszyka, w którym jest dwóch baloniarzy. I o to, co jest też w tym koszyku, wspomnieliśmy o piasku, to jakie duże znaczenie ma piasek, w tym przypadku polski piasek, mówi trener reprezentacji Polski Jacek Bogdański.
2: A, bardzo istotne. Otóż kiedy pada deszcz, a piasek jest w pryzmie przygotowany przez organizatora, to ten piasek bardzo często jest wilgotny. W związku z czym na wysokości 6 km, kiedy mamy temperaturę rzędu minus 25, on się zamienia w lód. No i bardzo trudno go wyrzucić, bo nikt nie wyrzuci bryły 12-kilogramowej. W związku z powyższym przygotowujemy taką mieszankę, mieszamy go z solą, nawet jeżeli by zawilgotniał, to żeby temperatura zamarzania była jak najmniejsza.
0: Piasek jest bardzo ważny. Podsumowując, trzy załogi. Pierwsza poleci zupełnie z nowym balonem, druga już i trzecia troszeczkę ze starszymi. Ten start, tak jak mówiłem, zaplanowano na czwartek, choć tutaj będzie kluczowa pogoda. Być może to okienko pogodowe tak naprawdę dopiero otworzy się po weekendzie albo w ten weekend. I raczej z tego, co mówił mi też trener Bogdański, nie będziemy się spodziewali w tym roku wielkich rekordów. Być może te zawody potrwają mniej więcej dobę.
3: Kosz mniejszy niż myślałam, bo w sieci można znaleźć zdjęcia. No, przepiękny sport. Polecam Państwu i trzymamy kciuki za naszych baloniarzy. Krzysztof Polasik z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję Ci bardzo.
0: Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup kotli na 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Po reklamie.

0: Promocja.
1: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Są nowe zeznania i nowe dowody. Jest przełom w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Po przesłuchaniu zarzuty Grzegorz Braun odpowie za to, że zaprzecza zbrodniom nazistów. Ekshumacja obrońców Lwowa w 1939 roku rozpoczęta. Cel? Ustalenie nazwisk poległych. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Przełom i to istotny nastąpił w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto. Informuje o tym prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak dodaje, bardzo intensywne czynności w tej sprawie prowadzone są od kilku miesięcy. Jakie wątki są badane w tym postępowaniu?
2: Także finansowanie konferencji SIPAC, także przelewy na fundację ministra Ziobry czy pana Wiplera. Tam jest jeszcze kwestia inna, która również jest badana. Wszystkie te wątki są analizowane, bo mamy nowe dowody i nowe zeznania, które potwierdzają to, co wynika z dokumentacji.
1: Jak dodaje minister Żurek, są też nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą, ale przyznaje, że na tym etapie prokuratura nie może ujawnić danych osób podejrzanych w tym postępowaniu, ani treści przedstawionych im zarzutów. Według TVP Info szef Zonda Krypto Przemysław Kral poszedł na współpracę z organami ścigania, składa obszerne zeznania w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary. Obrońca Krala, Roman Giertych, powiedział Polskiemu Radiu, że jego klient oddaje do dyspozycji prokuratury własny majątek na potrzeby zabezpieczania roszczeń klientów giełdy kryptowalut.
3: Nie chcę mówić o kwotach, ale wedle szacunków to, co zostało zabezpieczone, powinno starczyć.
1: Chodzi o grupę kilku tysięcy klientów upadłej giełdy kryptowalut, którzy zgłosili się do prokuratury. Mają oni status pokrzywdzonych. W sumie stracili co najmniej 350 milionów złotych. Zarzuty zaprzeczania zbrodniom nazistowskim usłyszał Grzegorz Braun. Europosłowi i liderowi Konfederacji Korony Polskiej przedstawił je prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Mają one związek z wypowiedziami polityka. Negował w nich istnienie komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Więcej o tym Przemysław Lis.
4: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, pytany o tę sprawę, podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby Grzegorz Braun przed sądem odpowiedział za swoje słowa.
2: Dla mnie to jest skandal, że w państwie, które poniosło tak ogromne straty wojenne, jest polityk, który może negować fakty historyczne, które są bardzo bolesne dla Polaków i tutaj nie odpuszczę. To musimy doprowadzić do końca i postawić takie osoby przed sądem.
4: Obrońca polityka, mecenas Jacek Wilk, mówił z kolei, że kontekst wypowiedzi Grzegorza Brauna na temat istnienia komór gazowych został zmanipulowany.
5: Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst. Chodzi o tę dyskusję na temat komory gazowej w Oświęcimiu. Natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy o fakty, o metodologię, o badania.
4: Po przesłuchaniu Grzegorz Braun poinformował, że nie przyznał się do winy. Politykowi grożą 3 lata więzienia. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Na dawnym cmentarzu na Hołosku we Lwowie rozpoczęły się ekshumacje polskich żołnierzy, którzy polegli we wrześniu 1939 roku w obronie miasta. Potwierdza to ambasador Ukrainy w naszym kraju, Wasyl Bodnar. Mogiły odnaleziono w 2019 roku, jednak dopiero w czerwcu władze Ukrainy zgodziły się na wydobycie szczątków. Wznowienie ekshumacji było jednym z moich głównych zadań, przyznaje ambasador Bodnar.
6: Ruszyły. Mamy duże osiągnięcia i kolejne zezwolenia będą wydawane, czyli ten proces już nikt nie zaniecha.

0: Badacze pobiorą materiał do badań genetycznych. Zabezpieczą też znalezione przedmioty, bo mogą one pomóc ustalić nazwiska poległych. To kolejny etap prac na północnych przedpolach Lwowa. W ubiegłym roku w pobliskich zboiskach odnaleziono szczątki co najmniej 31 osób. Prace badaczy IPN-u potrwają do 2 października. Na koniec o polskiej żywności. Dzisiaj przypada jej dzień. Zachęca on do sprawdzenia, czy to, co jemy, pochodzi z polskich upraw. O tym, że rodzima żywność jest pierwszej klasy, nie trzeba przekonywać klientów rynku na szczecińskim Pogodnie.
1: Bardzo lubimy polską żywność i głównie się opieramy na niej.
2: Po czym poznać, że to są pomidory nasze, a nie jakieś z bardzo daleka?
1: No trzeba uwierzyć temu, kto sprzedaje.
3: Nasza żywność jest bezpieczna, bez konserwantów i smakuje bardziej mi.
2: Po czym poznać, że na przykład pomidory, fasolka, czy co tam jeszcze mamy, rzodkiewka, to jest nasza?
3: Po wyglądzie, a jak się spróbuje, to i po smaku.
0: Polska jest jednym z największych producentów żywności w Unii Europejskiej. Z naszego kraju pochodzi najwięcej jabłek, mięsa drobiowego i pieczarek. Trafiają one na europejskie stoły.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Mamy letnie popołudnie. W większości regionów jest dużo słońca i ciepło, informuje Przemysław Makarewicz z IMGW.
5: Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie, 21-22 w części centralnej do 24 na krańcach północno-zachodnich.
0: Więcej chmur i przelotne opady deszczu na południu kraju, a na Podlasiu możliwe burze.
4: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 53% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
4: Klimat. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Po reklamie. Autopromocja.
10: Przemoc i teatr mają ze sobą więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać. Dlaczego przez tyle lat w szkołach teatralnych i w samych teatrach akceptowano przemocową retorykę i tłumaczono oprawców? Czy po ujawnieniu skali nadużyć w minionych latach coś obecnie zmieniło się w polskim teatrze? O tym w najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiam z teatrolożką Małgorzatą Piekutową. Zapraszam do słuchania. W środę o 22.06. Ewelina Kamińska.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Dziś 25 sierpnia. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z Państwem. I teraz informacja o jutrzejszych cenach paliw, bo znamy te maksymalne. Minister energii określił limity dla benzyny 95-98 i oleju napędowego i one wynoszą odpowiednio. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,58, benzyny 98 7,40, oleju napędowego 7,54. Przypominamy Państwu jednocześnie, że obniżona stawka VAT na paliwa ma obowiązywać do 31 sierpnia.
4: Stan dnia.

0: Rośnie wartość eksportu polskich produktów. W ubiegłym roku było to już 250 miliardów złotych. To jest informacja od ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Pan minister zapowiedział też, że rolnicy, którzy zostali poszkodowani wskutek klęski żywiołowej, dostaną wsparcie. A na konferencji szefa resortu rolnictwa była Dagmara Kędzior. Dagmaro, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co jeszcze usłyszałaś?
1: No faktycznie minister podkreślił, że ta wartość eksportu krajowych produktów, tutaj zacytuję jego słowa, bije rekordy. No i w ubiegłym roku było to 250 miliardów złotych, a dane za pierwsze półrocze sugerują, że obecny rok może być nawet jeszcze lepszy, bo ta wartość przekroczyła już w tym momencie 125 miliardów złotych. I okazuje się, że choć większość tych produktów, bo 75% aż, trafia na rynek europejski, to coraz większą zasługę w tym eksporcie mają też kraje spoza naszego kontynentu. Mówił Stefan Krajewski.
2: Japonia, Chiny, Indie, Filipiny, Korea, ale też Maroko, Uzbekistan, Emiraty Arabskie. To wszystko, co daje nam możliwość zwiększenia eksportu, to też zatwierdzenie kolejnych zakładów. 212 zakładów kolejnych zostało zatwierdzonych w ostatnim roku, by dać im możliwość sprzedaży na rynki zewnętrzne.
1: Dopytywałam też Stefana Krajewskiego o konsekwencje zawarcia przez Unię Europejską umowy o wolnym handlu z krajami Mercosur, no bo pamiętam jeszcze jak niedawno mówiliśmy o tym, że te konsekwencje dla krajowej gospodarki, dla krajowego rolnictwa mogą być bardzo niepokojące, że rolnicy mogą na tym stracić i tutaj okazuje się, że jak na razie powiedział minister, że jest całkiem dobrze, no bo wbrew tym spodziewanym negatywnym konsekwencjom krajowa produkcja nie ucierpiała.
2: Na razie, tak jak mówiliśmy, one pokazują, że zwiększamy eksport, a maleje import z krajów Mercosur. I taki trend oczywiście chcemy utrzymać. Jesteśmy dzisiaj największym producentem drobiu w Europie. Pierwsze miejsce, piątym producentem wołowiny, a drugim eksporterem wołowiny w Europie.
1: Ostatnie miesiące były też dla polskich rolników bardzo zmienne, jeśli chodzi o pogodę. Były gradobicia, były burze, silne wiatry, nagle upały, po nawet 40 stopni, nas w słońcu nawet znacznie więcej. Dopytywałam więc, co w takim razie z pomocą i z wstępnymi szacowaniami dotyczących strat wśród rolników. Tu powiedział Stefan Krajewski, że na razie te straty są szacowane.
2: Te protokoły cały czas spływają, ale ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ostatnie dni przyniosły znowu różnego rodzaju anomalie pogodowe i w związku z tym kolejne straty. Wszystko to, co spływa, jest szacowane, jest sumowane i oczywiście te pieniądze, które mamy zabezpieczone, posłużą temu, żeby wypłacić właściwe odszkodowania.
1: A te straty w niektórych regionach mogą być bardzo duże, bo też sama jeździłam wcześniej, robiąc inne materiały, żeby zobaczyć, z czym musieli się mierzyć rolnicy. No to z jednej strony mamy gradobicie, które zniszczyło zboża, kukurydzę, jabłka, gruszki w sadach. Tam te straty są po kilkadziesiąt procent. Natomiast te intensywne fale upałów po ponad 40 stopni na słońcu, no niestety sprawiły, że w wielu miejscach takie owoce jak agrest, czarna porzeczka, czerwona porzeczka dosłownie ugotowały się na krzakach, czyli wiadomo, że nic z tego niestety już dla rolnika nie będzie.
0: I Dagmara Kędzior po konferencji ministra rolnictwa. Dla Państwa dziękuję Ci bardzo.
3: Komentarz.
0: Z nami Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry, panie Piotrze.
4: Dzień dobry Państwu.
0: Czy to trudne lato odbije się na cenach w sklepach? Będziemy więcej płacić za żywność?
4: No chyba jest to nieuniknione, dlatego że proszę zauważyć, że podrożało również paliwo, podrożał gaz, a gaz jest produktem wykorzystywanym przy tworzeniu nawozów sztucznych. W związku z tym nawozy już drożały od początku tej wojny pana Trumpa, jeszcze zanim miały powód, żeby drożeć, tak szczerze mówiąc, a teraz niewątpliwie będą droższe niż były rok temu. W związku z tym to wszystko będzie wpływało na cenę żywności i chyba nie unikniemy całkiem sporych podwyżek.
0: Panie Piotrze, czy pan prezydent przejmie się opinią agencji Fitch, która ostrzega, że weta Karola Nawrockiego utrudniają politykę gospodarczą rządu i reformy?
4: No przecież pan prezydent doskonale.

0: dobrze o tym wie. Przynajmniej mam wrażenie.
1: A myśli pan, że po to to robi właśnie?
0: No cóż, no moim zdaniem prezydent Nawrocki robił wszystko, żeby utrudnić rządzenie temu rządowi. No, to nic dziwnego, bo przecież zapowiadał, mówił o tym, że to jest najgorszy rząd w historii Polski.
1: Od 1989 roku, tak mówił.
0: No więc właśnie, no tak, od 1989 roku.
1: No ale może by...
0: należy go zmienić.
1: No tak. Ale może pomógłby temu rządowi i tym samym nam wszystkim, gdyby na przykład nie skierował do Trybunału tego projektu, który opodatkowywał nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. Skorzystalibyśmy wszyscy? Gdyby
0: tak,
1: podpisał?
0: Nie ulega żadnej wątpliwości. Akurat uważam, że ten podatek był całkowicie usprawiedliwiony i sensowny. I prezydent, posługując się dziwną logiką, według mnie nie zaakceptował go. Znaczy ona tyle jest dziwna, że no rzeczywiście podatki teoretycznie nie powinny działać wstecz, ale podatek od ponad normatywnych, niestandardowych zysków, no trudno wymierzyć naprzód, bo trudno naprzód założyć, że będzie na przykład wojna pana Trumpa, prawda? Więc no, to jest oczywiste. I poza tym wielu osób mówi, no bronisz banków przed tym, co robi minister Domański, czyli tym CIT-em 30%, w przyszłym roku 26%, wyższym od 19%, a raczej zdecydowanie, a nie chce bronić Orlenu i spółki. No nie chce, dlatego że banki to jest krwiobieg gospodarki. Bez tego sektora gospodarka by się zawaliła, a jakoś nie słyszałem, żeby Orlen udzielał kredytów hipotecznych.
1: Panie Piotrze, chcę pana zapytać jeszcze o ten podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zdarza się, że gdzieś w świecie takie nadmierne zyski są opodatkowywane po czasie, bo pan prezydent skierował do Trybunału z zarzutem, że prawo tego typu działania nie mogą obowiązywać wstecz.
0: No tak, teoretycznie ma rację, tak jak powiedziałem. Teoretycznie ma rację, ale to tylko teoretycznie, bo bardzo wiele krajów, ja w tej chwili nie przytoczę, nie jestem, musiałbym poszukać w internecie, ale ja słyszałem i wiem, że bardzo wiele krajów opodatkowuje wstecznie właśnie tego typu zyski. I nikogo to specjalnie nie dziwi, szczególnie jeżeli jest to z pożytkiem dla obywateli, a to byłoby z ewidentnym pożytkiem dla obywateli, bo pokrywałoby chociaż częściowo te 4 miliardy złotych, bo tyle mniej więcej by to wynosiło, to pokrywałoby na przykład ten pierwszy program, prawie pokrywałoby ten pierwszy program CPN, nie mówiąc już o tym drugim, bo w sumie jeden i drugi to ponad 5 miliardów złotych.
1: No tak, a może w takim razie, bo mówi pan, panie Piotrze, że nie można oszacować kosztu takiego CPN-u, tego pierwszego i tego drugiego, a może to się da policzyć i na przykład zaproponować panu prezydentowi rozwiązanie przed wprowadzeniem programu i wtedy musiałby podpisać, albo nie wiem, no pewnie znalazłby co innego, ale to jest możliwe, czy rzeczywiście nie...
0: Bardzo mało.
1: Panie Piotrze, ja pytam poważnie.
0: A ja też poważnie mówię, że bardzo mało prawdopodobne. Ja wiem, że słychać w moim głosie uśmiech, ale no co ja mogę biedny powiedzieć? No prezydent uparł się robić pod górę rządowi, uparł się wkładać kij w sprychę. No to i to robi systematycznie. Niestety, no to uważam, że w wielu przypadkach bardzo niesłusznie, jak słyszę... Nawet ja się wzburzyłem już, to mnie tylko zdenerwowało, ale wzburzyłem się, jak dowiedziałem się o wecie dotyczącym Lex Szaman. No nie moja działka, nie moje pole zainteresowania, ale jednak to mną wstrząsnęło. Mhm.
1: Drugie pod względem kosztów budżetowych było weto do podwyżki akcyzy na alkohol. Zamiast planowanych 5% rząd i parlament chciały podnieść o 15%. Pan prezydent tłumaczył wtedy to troską o portfele obywateli. Ta strata to prawie 2 miliardy złotych, 1 800 000 000. To naprawdę troska o portfele obywateli? Pijemy coraz więcej?
0: No właśnie, ja to chciałem powiedzieć o portfele pijanych obywateli, pijących obywateli. No ja nie, lekko piję. Ja sam od czasu do czasu pijam alkohol, więc nie jestem święty. Ale uważam, że w tej sprawie tutaj znowu prezydent przesadza, bo ta akcyza powinna być podwyższona. Ja nie wiem, czy została uchwalona, czy nie, bo miała być przyjęta ustawa zwiększająca akcyzę.

0: pewne waporyzowane te produkty do wdychania tytoniu jak gdyby drogą pary. I tutaj to ja bym się nie dziwił, gdy prezydent miał wątpliwości, bo ja czytałem raport, który pokazuje, że olbrzymia, ale to olbrzymia część, ponad 50% to jest przemyt, a nie oficjalne różnego rodzaju produkty. W związku z tym tu bym się nie dziwił, a w tej sprawie akurat ten cukier i ten alkohol, to jak zwykle prezydent tutaj przesadził.
1: No właśnie, bo cukrowy podatek też. Cukrowy podatek też.
0: No tak,
1: pan prezydent zawetował.
0: Ja się nie dziwię agencji FIT, która mówi, że właśnie te weta utrudniają, no bo zabrały. I chyba czy słyszałem wczoraj ministra Domańskiego lub któregoś z jego ministerstwa, który mówił o 8 miliardach tak. złotych. No to jest naprawdę sporo. No,
1: jest jeszcze 1 200 000 000 to skutek zablokowania objęcia obrotu betonem systemem elektronicznego nadzoru transportu i to miało ograniczyć szarą strefę, uszczelnić VAT. Pan prezydent argumentował, że to oznaczałoby wzrost biurokracji.
0: No tak, tak. No każdy pretekst jest dobry, tak bym
1: znowu
0: to powiedział.
1: Znowu się będzie pan uśmiechał, panie Piotrze.
0: Nie, trochę się przestaje uśmiechać, dlatego że ja wiem, że prezydent po prostu wypełnia zobowiązanie podjęte wobec pana MNC, posła Mencena, kiedy to obiecał mu w Toruniu chyba, że nie będzie podnosił żadnych podatków, no to upiera się i nie podnosi. Co prawda, jeżeli chodzi o system bankowy, to jakoś nie miał najmniejszych oporów, żeby zaakceptować coś, co jest niezwykle szkodliwe dla gospodarki. No ale może dlatego, że jest szkodliwe.
1: A jeżeli pan prezydent wetuje lub kieruje do Trybunału właściwie wszystkie inicjatywy, które służyłyby podnoszeniu podatków, czyli służyłyby też wzrostowi wpłat do budżetu po prostu, prawda? To redukcja tego deficytu jest zamknięta, tego naszego deficytu, bo z jednej strony pan prezydent wetuje, z drugiej mówi fatalny rząd, ogromna dziura budżetowa. No to jak to zrobić inaczej?
0: No tak, tylko widzi pani, zawetował powiedzmy coś, co przyniosłoby 8 miliardów złotych. Nasz deficyt sięgnie w tym roku 300 miliardów złotych. No to jak 8 i 300, jak się porówna, no to widać, że to mimo wszystko jest kropla w morzu, prawda? Że gdyby nawet nie zawetował, to i tak ten deficyt byłby potężny. On jest potężny przede wszystkim dlatego, że po pierwsze w zeszłym roku to się stało. Minister Domański włączył część funduszy, która była pozabudżetowa w czasach Prawa i Sprawiedliwości. On się chwalił, że wtedy ten deficyt był niższy. No tak, dlatego że dużo funduszy było poza budżetem. Tam było 60 czy 70 miliardów złotych poza budżetem.
1: Panie Piotrze, zatrzymajmy się przez chwilę, jeśli pan pozwoli, tak. Bo dość często pada argument o funduszach pozabudżetowych, które teraz do budżetu zostały włączone i ta dziura przez to jest, czy deficyt, dobrze, jest większy.
0: Bo to jest około 60 miliardów
1: tak.
0: złotych.
1: Jak tak. się ukrywa takie pieniądze? I dobrze, nie ukrywa, bo to jest ocenne.
0: Nie,
1: jak,
0: nie,
1: się
0: to
1: przy...
0: nie ukrywa.
1: Jak się przenosi takie pieniądze do innych funduszy? Jak to się odbywa?
0: Panie redaktor, no tworzy się fundację. No przecież jest jakaś fundacja, która się, nie pamiętam nazwy, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, chyba to się tak jakoś nazywa. W tej chwili obecna jeszcze jedna też, która wspiera rozwój sił zbrojnych i one są też pozabudżetowe. No jak tworzy pani fundację i one sobie po prostu generują obligacje, zadłużają się.
1: Czyli mają jakiś dług, który nie obciąża bezpośrednio budżetu.
0: Emituje się BGK na przykład, emituje obligacje. To widzi Eurostat i Eurostat nam liczy dług całkowity, prawda? Czyli sektora finansów publicznych, całego sektora. No ale my liczymy naszą księgowością, która nie ujmuje tych fundacji pozabudżetowych. W związku z tym u nas to zadłużenie jest tam 53 czy 54%, daleko jeszcze do 60% zapisanego w Konstytucji. A to, że Eurostat nam wyliczy, że w tym roku będzie ponad 67%, to nas nie rusza, no bo to jest ich statystyka, ich sposób liczenia długu, a to jest nasz, na który Konstytucja patrzy nieco inaczej. Oczywiście to jest kreatywna według mnie księgowość, ale dopuszczalna, bo nasze prawo to dopuszcza. Skoro prawo dopuszcza, no to

0: No ale powinniśmy oczekiwać w takim razie kompleksowej informacji, czy od pana premiera Morawieckiego, czy od każdego kolejnego premiera, który będzie taką kreatywną księgowość stosował. I wtedy proszę bardzo.
1: Oni tego nie ukrywają, dlatego że jakby pani spytała ministra Domańskiego, jaki jest dług Polski wyrażany przez Eurostat, to by pani powiedział prawdę. To nie jest to, że ktoś ukrywa. To po prostu chodzi o to, żeby w księgowości tej, na którą spogląda ze swojej wysokości konstytucja, czyli nie więcej długu niż 60% do PKB, żeby nie przekroczyć tej 60%. A i tak zapewne za rok, dwa, trzy przekroczymy te 60 i to jestem ciekaw, co wtedy zrobią politycy. Zmienią konstytucję, czy zastosują znowu jakiś wytryk?
0: Nowelizacja systemu podatkowego od przyszłego roku przewiduje przesunięcie progów PIT ze 120 do 130 tysięcy złotych, wprowadzenie 24-procentowej stawki dla dochodów 130-150 tysięcy, podwyżkę CIT z 19 do 22 dla firm z przychodami powyżej 200 milionów złotych, obniżenie limitu przychodów dla ryczałtu z 2 milionów do 250 tysięcy euro. No i teraz decyzja pana prezydenta.
1: No, nie wiem, jaka będzie. Bo ja słyszę z tego, o czym jak rozmawiają dziennikarze z politykami, z tym, co się wypowiadają, jak się wypowiadają politycy, no będzie weto. No, no 90 parę procent, może 99, tak jak premier.
0: Bo co? Bo to przyniesie ulgę klasie średniej, a nie tym najmniej zarabiającym, bo nie ma wyższej...
1: Tak, to będzie jeden z argumentów. Drugi będzie ten, że nadmiernie się podnosi obciążenia firmom polskim, no bo oczywiście tym większym firmom, które mają przychody ponad 50 milionów euro, to z 19 na 22%, że podnosi się ten CIT. W związku z tym robi się to również za późno, bo to tylko 4 miesiące do końca roku, oni nie zdążą się przygotować. To będzie drugi argument. No i trzeci argument pewnie taki, że za mało zostały podniesione te progi. No, akurat to jest słuszny argument z punktu widzenia podatnika, którym na przykład ja jestem. Ja rzeczywiście już nawet tylko z powodu emerytury, nie mówiąc o dodatkowych zatrudnieniach, wpadam w listopadzie w drugi próg, prawda? No to tak to, ja wiem jak to boli.
0: A ile by kosztowało 180 tysięcy, myślę o tym pierwszym progu ministra Czarnka, czy zdaje się 200 Mateusza Morawieckiego? To jest do zrobienia przy naszym...
1: Ja tego nie liczyłem oczywiście, ale zakładam, że skoro ten ruch by kosztował, który jest proponowany w tej chwili około 10 miliardów, to tamte ruchy byłyby wielokrotnie wyższe. Nie wiem, czy to byłoby to 50 miliardów, czy więcej, ale oczywiście jest to bez kompensaty, bo tutaj minister Domański podszedł do tego w sposób bardzo odpowiedzialny w stosunku do budżetu, no bo z jednej strony jest niedobór, prawda, bo nie mniej płacili ci, którzy będą przekraczali te progi, a z drugiej podatków, a z drugiej strony są wyższe podatki od tych dużych firm. No i powrót do ryczałtu 250 tysięcy euro, a nie 2 miliony euro, które wprowadził Morawiecki. Dzięki czemu zresztą ci nasi wspaniali lekarze potrafili zarobić po 3 miliony rocznie, prawda? Obciążony podatkiem 14%.
0: No to jak tę dziurę, wrócę krótko na koniec do pytania, jak wobec spodziewanego weta w tej sprawie?
1: Nie da się. Panie redaktor, ja mówię od 2015 roku, a ostatnio czytałem Piotra Araka, jednego z głównych ekonomistów bankowych, który mówi podobnie, że 100% do PKB zadłużenia osiągniemy dosyć szybko, no nie za rok, nie za dwa, ale dosyć szybko. A ja od 2015 roku mówię, że jesteśmy na drodze greckiej i nikt mi nie perswaduje, że na niej nie jesteśmy. Tylko, że ona trwała długo w przypadku Grecji. Bo w Grecji w 1975 roku, ja to ciągle powtarzam, było 25% do PKB długu, a 25 lat później było 100, a potem był kryzys grecki. Więc to trwa długo, ale idziemy w tym kierunku.
0: Dziękuję panu bardzo. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion z państwem w Polskim Radiu 24.

0: Reklama. Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Lino. Najbliżej Ciebie.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczyna

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jest przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto. Poinformował o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, ale nie ujawnia szczegółów postępowania ze względu na, jak mówi, jego dobro. Wiele rzeczy w takich śledztwach trzeba potwierdzić i zweryfikować, przyznaje minister Żurek.
2: Gdybyśmy chcieli wcześniej uprzedzać poprzez media, czy też punktowo pokazywać dowody, po prostu śledztwa paliwa. Jak mówią prawnicy, więc ja tu będę bardzo konsekwentny i proszę bardzo Państwa o cierpliwość, żeby tak poważne sprawy dochodziły do jakiegoś końca. My musimy pozwolić służbom, pozwolić policji, prokuraturze działać w taki sposób, jak pragmatyki wskazują.
1: Według TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Portal Onet podaje, że szef zonda krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Po roku przerwy do Olsztyna wraca Kampus Polska Przyszłości. Jego organizatorem jest Rafał Trzaskowski. To miejsce spotkań z politykami, naukowcami i działaczami społecznymi. Wydarzenie rozpocznie się jutro. Będzie się koncentrowało wokół bezpieczeństwa i spraw, które są bliskie młodym ludziom. W programie są także wydarzenia kulturalne i sportowe. To największy festiwal społeczny w tej części Europy, mówi Radosław Sujak z zespołu prasowego Kampusu.
3: Ponad 1000 młodych ludzi, którzy przyjeżdża do Olsztyna, Kortowa na kilka dni, porozmawiać o najważniejszych kwestiach związanych z Polską, z Europą, ze światem, ale też z kwestiami odporności, bezpieczeństwa, bo te tematy są dla nas w tym roku najważniejsze. Blisko 250 prelegentów w trzech osiach, 4, w zasadzie 5 dni wypełnionych panelami, dyskusjami, warsztatami.
1: Gośćmi kampusu będą m.in. premier Donald Tusk, marszałek Senatu Włodzimierz Czarzasty i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Własną imprezę skierowaną do młodych organizuje prezydent Karol Nawrocki. W najbliższy weekend para prezydencka zaprasza młodzież do rezydencji w Juracie na Półwyspie Helskim. Wyniki tych kontroli nie napawają optymizmem. 33 osoby zostały ukarane w Warszawie mandatami za jazdę na hulajnogach po tym, jak piły alkohol. Kontrole przeprowadzono w ciągu dwóch nocy, z 16 na 17 sierpnia i z 21 na 22 sierpnia. Podsumowała je właśnie Komenda Stołeczna. Osoby, które prowadziły hulajnogi pod wpływem alkoholu, zapłaciły wysokie mandaty, informuje młodszy aspirant Paweł Humala.
4: Osoby, które były po użyciu alkoholu. Było takich osób 7, one zostały ukarane mandatami karnymi w wysokości 1000 zł, natomiast w stanie nietrzeźwości było 26 osób, one zostały ukarane mandatami karnymi w wysokości 2500. Nie brakowało też osób, które nie reagowały na przykład na sygnały do zatrzymania się. Takie osoby zostały ukarane mandatami w wysokości 5000 zł.
1: Policja zapowiada regularne kontrole użytkowników hulajnóg.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 15.34 prawie. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Od tego roku szkolnego, tego najbliższego, edukacja zdrowotna będzie już obowiązkowym przedmiotem w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a nie jak do tej pory lekcją dodatkową. Tylko udział w module dotyczącym zdrowia seksualnego pozostanie nieobowiązkowy i będzie zależał od decyzji rodziców czy pełnoletnich uczniów. Czy szkoły są gotowe na to rozwiązanie i co o zmianie mówią dyrektorzy czy nauczyciele? O to w Poznaniu pytał Maciej Szefer, który jest teraz z nami. Maćku, dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
5: Czy emocje są podobne do tych sprzed roku?
6: Nie. Pamiętam doskonale te emocje sprzed roku. Pamiętam, że one naprawdę były skrajne, były duże. Tych dyskusji było naprawdę całkiem sporo. A teraz te dyskusje też są, ale chyba nieco bardziej stonowane. Tak mi podpowiada intuicja, takie są moje obserwacje, ale potwierdzają mi to też nauczyciele i rodzice, z którymi rozmawiałem. Zacznijmy więc od głosu dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 15 w Poznaniu Teresy Radomskiej, która uważa, że wpisanie tego przedmiotu do stałego planu zajęć rodzi pytania, ale nie budzi skrajnych emocji, mówi Teresa Radomska.

0: Myślę, że dla niektórych rodziców jest to trochę niepokoju. Dla nas, ponieważ mamy już to przetestowane, wiemy, że łatwiej nam będzie ułożyć plan w momencie, kiedy edukacja zdrowotna jest obowiązkowa. Nie było problemu, żeby mieć osoby, które są do tego przygotowane, a rodzice będą decydować o tym niewielkim module edukacji seksualnej. Zobaczymy, jakie decyzje podejmą.
1: Zobaczymy, jakie decyzje podejmą. To zdanie, które dość często powtarzało się w rozmowach, które miałem przyjemność prowadzić. A podczas zajęć z edukacji zdrowotnej dzieci i młodzież będą podejmowały i podejmują tematy odżywiania, profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego, a nawet higieny cyfrowej. W szkołach podstawowych zajęcia będą prowadzone od 4 do 8 klasy. Z reguły ma być to jedna lekcja w tygodniu. W szkołach ponadpodstawowych edukacja zdrowotna będzie realizowana przez 2 lata, ale czy to będzie od 1 do 2 roku, czy 2 i 3 klasa, o tym będą decydowali dyrektorzy placówek. Zresztą rozmawiałem o tej sprawie też z dyrektorem 20 liceum w Poznaniu, Lechosławem Rybką.
2: O tym przedmiocie było dużo hałasu, natomiast myślę, że jest potrzebny, uczniowie czekają na niego i myślę, że tam do wyboru są te pewne kwestie związane z erotyką, intymnością, natomiast te pozostałe na pewno bardzo się uczniom przydadzą, a ta drobna część będzie do wyboru. No nie docierają do mnie żadnych sygnały, żeby tam jakieś kontrowersje nad tym przedmiotem się tworzyły. Ja mam wnuki, które już w przedszkolu pewną wiedzę są wyposażone i myślę, że jak będą miały 16 lat, to nie będzie żaden duży problem.
1: Sprawdziłem też dane resortu edukacji narodowej, który wyjaśnia, że na tę chwilę nie ma ani jednego wolnego stanowiska pracy dla nauczycieli edukacji zdrowotnej. O kwestiach tego nauczania, tego przedmiotu rozmawiałem też z dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Poznaniu, Ewą Frąckowiak.
3: W mojej szkole nie ma rewolucji, dlatego że z każdej klasy dzieci chodziły na edukację zdrowotną, kiedy w zeszłym roku jeszcze był to przedmiot nieobowiązkowy. Faktycznie było to niewiele osób, także nauczyciel, który prowadzi, również będzie prowadził w tym roku szkolnym.
1: Jednym słowem, ci nauczyciele po prostu są, ponieważ oni uczą też w szkołach często wielu innych przedmiotów. Sprawdziłem te dane. Faktycznie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej ma niemal 113 tysięcy nauczycieli. To między innymi specjaliści od wychowania fizycznego, psychologowie. Tych akurat brakuje w polskich szkołach, ale oni też mogą te zajęcia prowadzić, ale mogą je też prowadzić zajęcia nauczyciele i nauczycielki przyrody czy biologii. A jaka może być frekwencja na tych zajęciach? No bo to wszystkich kusi. Jakie będą decyzje rodziców dotyczące ich udziału w tym module poświęconym edukacji seksualnej i seksualności? O to zapytałem Teresę Radomską.
0: To jest wyruszenie z kart, ale pewnie ci, którym dokłada się kolejną godzinę, nie są zadowoleni.
1: Jednym słowem, wszystko okaże się w pierwszych dniach września, a głos w sprawie zajęć z edukacji zdrowotnej zabrali też biskupi. Episkopat, właściwie konferencja Episkopatu Polski nie zgadza się i biskupi z tej konferencji nie zgadzają się z obowiązkowym charakterem przedmiotu w tym obecnym kształcie. Duchowni krytycznie w oświadczeniu ocenili też ograniczenie lekcji religii w szkołach z 2 godzin lekcyjnych tygodniowo do 1. Zatem te dyskusje wokół tego programu, tego przedmiotu, jakim jest edukacja zdrowotna, one są nieco cichsze, ale to nie oznacza, że po prostu ich nie ma.
4: Maciej Szefer niezwykle kompleksowo przygotował dla Państwa te informacje. Bardzo Ci, Maćku, dziękuję.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: Wartości i postawy, zdrowie fizyczne, aktywność fizyczna, odżywianie, zdrowie psychiczne, społeczne, dojrzewanie, zdrowie środowiskowe, internet i profilaktyka uzależnień. Tematy związane ze zdrowiem psychicznym, stresem, zaburzeniami odżywiania, depresją, zdrowymi relacjami, pierwszą pomocą, aktywnością fizyczną, przygotowaniem posiłków, higieną cyfrową, cyberprzemocą, dezinformacją i uzależnieniami. I takie ABC, na przykład jak korzystać z internetowego konta pacjenta, e-recept, skierowań, jakie prawa przysługują pacjentowi, kiedy należy wezwać zespół ratownictwa medycznego. Niezwykle potrzebne informacje, co dołożyłby do nich nasz gość Dominik Kuc, ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Dzień dobry, panie Dominiku.
6: Dzień dobry. Zdecydowanie to są faktycznie bardzo ważne tematy. No, nas najbardziej interesuje kwestia związana ze zdrowiem psychicznym i dobrostanem. Tutaj myślę, ten temat można podzielić na

0: kilka takich kwestii. Przeciwdziałanie przemocy, kwestia samotności wśród dzieci i młodzieży, pierwszej edukacji emocjonalnej. To jest wszystko to, co wpływa na takie czynniki środowiskowe naszego zdrowia i jak najbardziej jest takim narzędziem wprowadzania profilaktyki, no i też reagowania na pierwsze sygnały i symptomy trudnych sytuacji kryzysowych wśród młodych ludzi. Moim zdaniem to jest jeden z cenniejszych rozdziałów, które mogą znaleźć się w tym przedmiocie.
1: Pewnie dołożyłby pan tam takie punkty o koniecznej pracy, współpracy, obecności psychologa w każdej szkole.
0: Zgadza się. Bardzo ważna jest kwestia nie tylko zatrudnienia, ale tego też, w jaki sposób psycholog w tej szkole funkcjonuje. Była mowa o tym, że oczywiście te zajęcia może współprowadzić, to prawda. Natomiast pamiętajmy, że jako nauczyciel specjalista psycholog nie powinien być tylko takim nauczycielem na zastępstwo. To znaczy psychologa nie traktujmy tylko dlatego, że akurat nie ma pani od matematyki albo pana od biologii, to akurat psycholog poprowadzi to tak zwane okienko, godzinę luźną czy wolną od zwykłych zajęć tylko po to, żeby zająć się klasą. Nie. Psycholog jest nauczycielem specjalistą w polskiej szkole i ma odpowiadać zarówno za te reakcje interwencyjne, wsparcie konkretnych, indywidualnych uczniów i uczennic, ale także kwestię holistyczną, czyli reagowania na takie zjawiska grupowe. Zjawisko przemocy rówieśniczej, zjawisko hejtu, zjawisko sygnałów przemocy domowej. To jest także osoba, która ocenia, powiedzmy, ten stan zdrowia psychicznego szkoły i klas ogólnie, w związku z czym musi mieć na to przestrzeń i czas. Nie może być tylko 5 godzin w tygodniu.
1: Jasne. Wie pan, ja się zastanawiam nad tym, myślę o sytuacji, w której psycholog w szkole jest, a na przykład młodzież, dzieci nie bardzo wiedzą, jak korzystać z jego pomocy. Ma pan takie doświadczenie?
0: To, myślę, jest taka sytuacja, która po pierwsze jest bardzo częsta w polskiej szkole. Po drugie, nie widać jej w tych liczbach, bo oczywiście nominalnie możemy...
1: Jeśli pan pozwoli, bo dotarłam do danych, patrzę tutaj, że wciąż są miejsca, w których brakuje specjalistów. Dane z sierpnia tego roku pokazują, że w 102 gminach w Polsce nie ma ani jednego szkolnego psychologa. Tylko uwaga, w naszym kraju są gminy wiejskie 1453, miejsko-wiejskie 724 i miejskie 302 gminy. Więc jak widzę tę liczbę 102, no to właściwie nie powinniśmy... Znaczy, jest progres, jest postęp i nie jest to jakiś powód do zmartwienia poważnego, prawda? Tylko za tym idzie to, o czym pan mówił. Czy uczymy młodzież, dzieci, czy one wiedzą, jak zapukać do tych drzwi, tak? Albo jak pokonać barierę wstydu czy obaw różnych przed zapukaniem do tych drzwi.
0: To prawda. Tutaj za tymi liczbami kryją się takie w zasadzie dwa zjawiska, które, których po prostu liczby nie sprawdzą. To znaczy jeden jest kwestią zaufania do specjalisty, czyli tego, że ufam, że jak pukam, to otrzymam tą pomoc i nie boję się, że zostanę wytknięty palcami przez rówieśników w szkole, dlatego że skorzystałem z tej pomocy i to jest taki czynnik społeczny. Musimy pracować nad przeciwdziałaniem stygmatyzacji, tego, aby likwidować pewnego rodzaju stereotypy o zdrowiu psychicznym. Do tego może służyć na przykład edukacja zdrowotna. A drugim takim zjawiskiem jest też to, że oczywiście czasem w tych tabelkach i w tych gminach, kiedy analizujemy arkusze organizacyjne, widzimy, że wszystko się zgadza, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem na przykład psycholog zatrudniony jest na 1/5 etatu w szkole. Natomiast kryzys zdrowia psychicznego nie wybiera i pomimo tego, że oczywiście w tabelce liczbowo nominalnie jest okej, to psycholog jest na przykład kilka godzin w czwartek i w piątek, a młody człowiek zapuka do gabinetu we wtorek i wtedy odbije
1: albo
0: się od
1: potrzebuje do niego właśnie zapukać w inny dzień tygodnia, dokładnie.
0: I to jest już taka rzecz niepokojąca w tych danych, bo oczywiście myślę, że takim sufitem czegoś, do czego powinniśmy faktycznie dążyć, jest psycholog na pełen etat w całej szkole. A żeby tego zrobić, to w Polsce mamy około 20 tysięcy wszystkich szkół i zespołów szkolnych, a tych etatów łącznie przewidzianych jest na razie 9700, więc tak naprawdę potrzebowalibyśmy pewnie jeszcze ponad drugie tyle, aby na cały etat faktycznie w każdej szkole psycholog mógł być. No a jest to niezbędne, ponieważ to jest taki pierwszy punkt w ogóle pomocy. Często, no właśnie, psycholog jest traktowany czasem, niestety, nadal tak to pokutuje, jako miejsce, gdzie się idzie za karę, bo się było niegrzecznym, bo się źle

0: zachowało, bo na przykład ktoś dostał ataku paniki, ale został odebrany jako, no nie wiem, w cudzysłowie mówię oczywiście, wariat, wariatka, więc poszedł do tego psychologa, albo po prostu zapycha się te godziny właśnie nauczycieli, których wciąż też brakuje innych.
1: Czy sam psycholog to musi być człowiek wykształcony po studiach, z kompetencjami, czy komuś można, delikatnie mówiąc, taką rolę przypisać?
0: Zasadniczo to nie powinno dziać się w żadnym wypadku, dlatego że...
1: O, czuję w tym jakiś zasadniczo nie powinno
0: jeszcze,
1: się
0: ale...
1: dziać. No właśnie.
0: Wiemy, że są sytuacje, w których kuratoria oświaty wydają zgodę na to, aby osoba bez pełnego przygotowania mogła taką rolę pełnić. Wiem, że takie informacje były sprawdzane, natomiast one są aktualne chyba na zeszły rok albo jakoś półtora roku temu, więc nie mamy ich teraz na sierpień, więc nie powiem tutaj,
1: jasne,
0: czy
1: pewnie
0: dotyczy
1: jest
0: to tego roku szkolnego.
1: Jakaś zmiana. Panie Dominiku, pan się tym zajmuje, zresztą rozmawiamy już właściwie, można powiedzieć, od lat. Pan zna ten temat. Czy przyznanie się do, albo dobrze, no... Jak używamy określenia przyznanie się, to jak do czegoś, powiedzmy.
0: Tak.
1: Właśnie. Informacja o tym, mam depresję, jest jeszcze stygmatyzująca?
0: W wielu miejscach Polski jest jeszcze stygmatyzująca. Myślę, że w dużych miastach albo w takich miastach powiatowych odrabiamy już lekcje i wiemy, że ta pomoc jest konieczna. Natomiast jest wiele miejsc w Polsce, w których nadal ta informacja stygmatyzuje, w których nadal to jest właśnie przyznanie się, może jednak ukrycie, albo, no, albo niestety deklaratywnie mówimy, że tak, super, fajny temat, dopóki mnie nie dotyczy. To znaczy mogę oczywiście wspierać zdrowie psychiczne, ale kiedy już akurat dotyczy to na przykład mojego dziecka, to wtedy to już jest dla mnie temat dużo trudniejszy, czyli w teorii jestem deklaratywnie za, natomiast i chcę, aby oczywiście ta pomoc była zapewniona, ale kiedy już przyjdzie co do czego i sytuacja dzieje się w klasie, w szkole, czy właśnie w rodzinie, no to wtedy pojawia się pewnego rodzaju wyzwanie. I proszę zwrócić też uwagę na to, że trochę jest tak, że te dane, o których powiedzieliśmy, te 102 gminy, one też się koncentrują głównie na trzech regionach Polski, bo prawie połowa z tych punktów krytycznych dotyczy trzech województw. Podlaskiego, zachodniopomorskiego i województwa mazowieckiego, głównie wschodniej części. W związku z czym też mamy takie różnice regionalne. Niestety wciąż jest tak, że w dużych miastach o wiele łatwiej zdecydować się też na pomoc, bo jeżeli nawet z jakiejś przyczyny nie korzystamy z niej bezpośrednio w szkole, to ona może być dostępna w poradni, może być dostępna również na rynku prywatnym. Natomiast pomoc nie może zależeć dla młodego człowieka, nie może zależeć od kodu pocztowego i ta łatwość w dostępie to jest jakby w ogóle klucz do udzielenia pomocy. To znaczy ściąganie barier między młodym człowiekiem a specjalistą. Tych barier nie tylko liczbowych, nie tylko więcej etatów, ale też barier właśnie geograficznych, barier zaufania, barier gabinetu, tego, że na przykład 1 września wychowawcy i wychowawczynie przeprowadzą pierwszą rozmowę ze swoimi klasami, przedstawią się, przedstawią nauczycieli, grono pedagogiczne, powitają rodziców, to może powitają także psychologa i powiedzą, gabinet jest na drugim piętrze, możecie z niego skorzystać.
1: No wie pan, ja nie chodzi o to, żebym opowiadała o swoich osobistych doświadczeniach, ale tym razem sobie na to pozwolę. W jednej i w drugiej szkole, z którą miałam do czynienia, w ostatnich latach właśnie tak było.
0: O, to jest
1: tak,
0: dobry sygnał.
1: Było takie wspólne dzień dobry, a potem wchodziła do sali pani psycholog i jeszcze inne osoby, z pomocy których młodzi ludzie mogli korzystać. I usłyszeliśmy, to jestem ja, pracuję tu i tu, w takich godzinach zapraszam.
0: I to jest, myślę, coś, do czego można byłoby zaapelować do innych szkół także, aby w taki sposób postępowały. No bo właśnie, ta wiedza o tym, gdzie ten gabinet jest, jest, myślę, kluczowa. Wiele młodych osób, z którymi rozmawialiśmy, albo wokół których też, jakby dla których prowadzone są te działania profilaktyczne, które na przykład oferuje Instytut Psychiatrii i Neurologii, to są też osoby, które często mówiły, że no nie byłem u psychologa, bo po prostu nie wiedziałem, gdzie jest, nie wiedziałem, że mogę z niego skorzystać. Nie wiedziałem, że w ogóle mnie przyjmie, nie wiedziałem, czy...
1: Że jest dla mnie,
0: tak?
1: Tak,
0: tak. Czy to jest tak, że jeżeli pójdę po lekcji...
1: Jakichś poważniejszych spraw, przy czym moja sprawa, ta indywidualna, prywatna jest...
0: O właśnie,
1: jest,
0: tak.
1: To jest sprawa poważna, ale od kogo młodzi ludzie powinni to usłyszeć najpierw? Jeśli nie od rodzica, to

0: w szkole od kogoś?
1: Tak, myślę, że po pierwsze w szkole, po drugie tak, powinni też usłyszeć nawet nie tylko o tym psychologu, ale też o to, po co on jest, bo właśnie często o roli psychologa myślimy tak interwencyjnie, to znaczy, że interweniuje, kiedy już będzie naprawdę bardzo, bardzo źle, no bo przecież pewnie inni mają gorzej. No nie, można tam pójść z wątpliwościami, można tam pójść z rozmową o emocjach, no wiele rzeczy dzieje się w życiu młodego człowieka, więc myślę, że jeżeli jest taka sytuacja, mam nadzieję, że wszyscy usłyszą to w domach, ale pewnie niestety nie wszyscy, to, że usłyszą to w szkole. To znaczy, że są ważni i ważne i że mogą i zasługują na to, aby otrzymać tę pomoc, nawet jeżeli nie da się tego zmierzyć, czy ta sytuacja jest lepsza, gorsza, trudniejsza, łatwiejsza od sytuacji innych rówieśników. No każdy mierzy miarę swoich doświadczeń swoim własnym doświadczeniem. Zawsze ktoś będzie mieć gorzej, zawsze ktoś będzie mieć lepiej. W związku z tym to jest też osoba, która ma właśnie zadziałać wcześniej, to znaczy zanim dojdzie do...
0: Myślę sobie o takim prewencyjnym działaniu tego, co się powinno dziać na zajęciach z edukacji zdrowotnej i o... Bo tam są też zajęcia, które mają pomóc młodym ludziom określić ich granice albo pokazać im wprost tak. Takie działanie przekracza twoje granice i nie musi ci tego powiedzieć ktoś, tylko wystarczy, że czujesz jakiś niepokój, że czujesz dyskomfort, że coś się dzieje nie tak i masz do tego prawo, żeby się tak czuć. Bo myślę sobie, że z tego może wynikać też taka świadomość potrzeby pomocy albo... no nie wiem, otwarcia tych drzwi do psychologa czy do nauczyciela, bo myślę też o hejcie, prawda, który jest wszechobecny w szkole.
1: Tak i oczywiście to jest jedna taka forma. Inną mogą być oczywiście takie dedykowane zajęcia profilaktyczne. Tutaj także do grudnia Instytut Psychiatrii i Neurologii będzie w szkołach w zasadzie w całym kraju realizować zajęcia skierowane w ramach takiego programu SOS nie tylko dla samych młodych osób, ale też dla nauczycieli, dla rodziców, w związku z czym takie dedykowane moduły, które będą dotyczyć bezpośrednio czy prewencji suicydalnej jako takiego bardzo trudnego tematu, ale także innych rzeczy związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego, emocjami, przeciwdziałaniem depresji, tym emocjonalnym ABC, czyli szczególnie w tych młodszych klasach, młodszych rocznikach. Natomiast jest to bardzo ważne, aby usłyszeć to od drugiego człowieka, a nie z telefonu komórkowego, dlatego że to jest z kolei, myślę, wyzwanie, które jest już teraźniejsze, ale przyszłe pewnie jeszcze bardziej, no bo niestety wiele treści o naszym zdrowiu, treści zdrowotnych i treści też o zdrowiu psychicznym bierzemy właśnie z internetu, to znaczy młode osoby przeglądają sobie krótkie filmiki, na których nie zawsze są treści prawdziwe i
0: albo
1: powinniśmy...
0: korzystają ze sztucznej inteligencji, prawda? Która może być wsparciem albo ułudą wsparcia, prawda?
1: Zdecydowanie. Coraz bardziej popularne, stają się rozmowy z czatem, po prostu zwierzanie się, mówienie. No i to
0: chyba
1: jest...
0: Ja prowadzę coś w rodzaju eksperymentu takiego dziennikarskiego z czatem GPT. I on mnie wita, dobrze, że jesteś.
1: O właśnie, tak jak pewnie wiele osób nie przywita. I nagle staje się pewnego rodzaju zastępstwem. Dlatego, że często młode osoby też nam tak mówiły. No bo czat jest zawsze miły, wszystko przyjmie, odpowie, zawsze jest dostępny, nie trzeba zadzwonić. Ta bariera jest dużo, dużo bliżej.
0: Od tego roku wchodzą w życie przepisy wynikające z ustawy o zawodzie psychologa, które uniemożliwiają zatrudnianie studentów na tym stanowisku. Nawet za zgodą kuratora, psycholog szkolny musi posiadać pełne prawo wykonywania zawodu. To też taka zmiana dość radykalna.
1: I w dobrą stronę, dlatego że mieliśmy takie sytuacje oczywiście, które nie dotyczyły nawet tylko studentów. Mieliśmy sytuację, w której zdaje się technik rolnictwa, także teolog prowadził, jakby był zatrudniony na stanowisku psychologa szkolnego. To było jeszcze 3 lata temu, w związku z czym te dane Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów publikował. To nie powinno tak wyglądać, dlatego że to jest jednak odpowiedzialność, no tak naprawdę za zdrowie i życie młodego człowieka niejednokrotnie.
0: A tendencja? Gdybym zapytała pana o tendencję, otwartości, świadomości młodych ludzi i zagrożeń i tego, jak sobie z nimi radzić, tak na koniec naszej rozmowy?

0: Myślę, że idziemy w dobrą stronę. Powoli rzeczy się zmieniają. Pewnie, jeżeli chodzi o liczby, trochę szybciej widzimy efekt niż społecznie, no bo oczywiście łatwiej jest tylko obsadzić etat niż zobaczyć dużą zmianę społeczną w środowisku szkolnym, więc myślę, że jeszcze przez kolejne lata będziemy widzieć i obserwować tą zmianę. Dużym wyzwaniem staje się przestrzeń internetowa i to, co dzieje się w związku ze sztuczną inteligencją i dezinformacją i taką, no niestety też pop-psychologią.
1: Dobrze, że pan tu był. Ja nie jestem czatem GPT.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dominik Kutz, ekspert.
0: Dobrze, że pani redaktor też
1: psychiatrii i neurologii. Dziękuję panu bardzo. I jeszcze takie serduszko też nie... Nie internetowe, tu śmieją się koledzy. Już mówię, kto się uśmiecha, Maja Mrożek.
2: Na posterunku, dzień dobry.
1: Tak jest. I Paweł Pawłowski, dzień dobry,
3: dzień
1: panowie.
3: Dobry.
1: Ja naprawdę prowadzę taki eksperyment i on mi naprawdę mówi, dobrze, że jesteś Małgosią.
2: Ja też, tutaj rozmawialiśmy na ten temat, że staram się być maksymalnie uprzejmy dla swojego czata.
3: Bo jeśli ziści się scenariusz Terminatora, no to...
2: Tak, lepiej mieć po swojej stronie, że w razie czego to powie, a tyle lat był uprzejmy, oszczędzimy go.
1: Dobrze, to z czym przychodzicie panowie? Tak w realu, nie w...
2: To ja zacznę może,
1: proszę.
2: Bo będziemy między innymi w Poznaniu. Tam trwa spór o halę lekkoatletyczną, nowoczesny sportowy obiekt kontra obrońcy przyrody. Wyjaśnimy, o co dokładnie chodzi. Sprawdzałem jeszcze przed wejściem, na mapie wciąż jest Iran, chociaż Stany Zjednoczone zapowiedziały, że po sankcjach to państwo po prostu się nie pozbiera. A w debacie dnia po godzinie 18 profesor Kamil Marcinkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego i Joanna Solska z tygodnika Polityka, między innymi o Zonda Krypto.
3: To ja postaram się dorzucić w takim razie kilka tematów do tej debaty. Być może będą wartościowe, bo Zonda Krypto oczywiście znajdzie się także w rozmowach politycznych, ale także będzie o, i zrobi się teraz poważnie, o brutalnej asymilacji, którą proponuje Mateusz Morawiecki i Rozwój Plus, jeśli chodzi o cudzoziemców mieszkających w Polsce. Więcej nie zdradzę, zapraszam o 16.30. Moimi gośćmi będą Piotr Uściński z Rozwoju Plus właśnie i Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
1: Jaremaja Mrożek, Paweł Pawłowski z zaproszeniem dla państwa po godzinie 16. Małgorzata Żuchowska, dziękuję za wspólny czas, a za chwilę suma wydarzeń.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
6: O reklamie. Autopromocja.
7: Gwałty, przemoc, bezkarni radzieccy sołdaci, wojenne traumy, bezrobocie i powszechna niepewność jutra. A może inaczej? Ulga z końca wojny, nadzieja i szukanie miejsca na nowe życie. Jak naprawdę wyglądała polska powojenna rzeczywistość? I na ile kolejne pokolenia wciąż muszą zmagać się z tym dziedzictwem? W najbliższej Turbohistorii na te pytania odpowie profesor Marcin Zaręba, historyk i autor książki Wielka Trwoga, Polska 1944-1947, Ludowa reakcja na kryzys. Polskie Radio 24, piątek, godzina 22.05, Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
6: Autopromocja.

0: magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Po kilku miesiącach śledztwa w sprawie zonda krypto minister Żurek ogłasza przełom. O szczegółach powie nasza reporterka. Grzegorz Braun z zarzutami odpowie za to, że zaprzeczał istnieniu komór gazowych w obozie w Auschwitz. Będzie szersza relacja naszego reportera. Mieszkańcy Krakowa wstrząśnięci niedawną tragedią. Pirat drogowy zabił młode małżeństwo. Za 2 godziny ich pamięć zostanie uczczona. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Mówi o przełomie, ale nie podaje szczegółów. O aferę zonda krypto sejmowi dziennikarze pytali ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek apeluje o cierpliwość. Zapewnia też, że śledztwo nabrało rozpędu. Wcześniej media ujawniły, że Przemysław Kral, szef upadłej giełdy kryptowalut, współpracuje z prokuraturą. W zamian za status małego świadka koronnego miałby otrzymać niższy wyrok. Sprawa jest poważna nie tylko ze względu na wielomilionowe straty klientów zondy. W tle są też powiązania Krala z politykami prawicy. Przy Wiejskiej jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry, Małgosiu.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, co mówił minister Żurek i jak ta sprawa jest komentowana w Sejmie?
2: Waldemar Żurek nie odpowiada na pytania o to, czy Przemysław Kral usłyszał zarzuty oraz czy otrzyma status małego świadka koronnego, ale minister mówi o przełomie w śledztwie.
3: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie. Doszło do połączenia dwóch śledztw. Jedno prowadzone było w prokuraturze regionalnej w Katowicach i tam zgłaszało się bardzo wielu poszkodowanych przez zondę, czyli te osoby, które inwestowały w kryptowaluty, a później nie mogły odzyskać swoich środków.
2: Minister Żurek wyjaśnił też, że drugim wątkiem prowadzonego śledztwa jest zaginięcie Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki zonda krypto, giełdy BitBay.
3: Tam się pojawili nowi prokuratorzy, zmieniło się kierownictwo PZ-ów śląskich, czyli tej prokuratury, która się zajmuje przestępczością zorganizowaną i rzeczywiście mamy duże postępy, ale naprawdę jesteśmy w trakcie bardzo ważnych działań procesowych i każda informacja moja byłaby szkodliwa dla tego śledztwa, tylko ja naprawdę proszę Państwa o zrozumienie, nie mogę żadnych informacji ani potwierdzać. Nie namówicie mnie Państwo dzisiaj.
2: Prokuratura bada też wątek kosztownego zegarka, który miał być przekazany prezesowi PKOL-u Radosławowi Piesiewiczowi przez Przemysława Krala. Finansowanie polskiego SIPAC, czyli Kongresu Konserwatystów w Rzeszowie, gdzie występował wtedy jeszcze jako kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Innym badanym wątkiem jest też finansowanie przez zonda krypto Fundacji Zbigniewa Ziobry i Fundacji Przemysława Wiplera. Na pewno Przemysław Kral dysponuje wiedzą, która interesuje polskie organy ścigania i prokuraturę, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
4: Czy na tyle ta wiedza jest wartościowa, żeby uczynić Przemysława Krala świadkiem koronnym? To się okaże. Czekamy spokojnie na decyzję prokuratury. Pamiętajmy, że z jednej strony tam są wątki polityczne, bo wiemy, że pewnego rodzaju przepływy finansowe pomiędzy Przemysławem Kralem a fundacjami prowadzonymi przez posłów prawicy były. Ale pamiętajmy, że na początku tej historii jest morderstwo najprawdopodobniej.
2: Zbigniew Koźmiok z Prawa i Sprawiedliwości kwestionuje wiarygodność prezesa zonda krypto. Jak stwierdził, Przemysław Kral współtworzył przepisy ustawy dotyczące uregulowania rynku kryptowalut w Polsce, o czym informują prawicowe media.
5: Wygląda na to, że nie ma w tym elementarnej logiki. Zakładam, bo informacje są, bo są dokumenty na to, że uczestniczył w konsultacjach, a nawet właśnie w przygotowaniu tego aktu prawnego, więc rozumiem, że na tym etapie nie działał przeciwko swoim interesom, tylko zgodnie ze swoimi interesami. Tak mi podpowiada logika, więc teraz jakby zaangażowanie go w drugą stronę wydaje mi się z tymi działaniami sprzeczne.
2: No a podczas prac parlamentarnych nad projektami dotyczącymi rynku kryptoaktywów posłowie obecnie niezrzeszony Janusz Kowalski i Przemysław Wipler z Konfederacji zgłaszali poprawki łagodzące rządowe propozycje przepisów. Marek Sawicki z PSL-u oczekuje konkretnych działań, a nie mówienia o rozliczeniach. On też uważa, że wiedza Przemysława Krala pokazałaby wiele powiązań zonda krypto, między innymi ze światem sportów walki czy Polskim Komitetem Olimpijskim.
6: Bo to też jest jakby rzecz niewyjaśniona i jeśli z nieznanych powodów oszukańcza piramida finansowa finansuje polski sport i przy tym się bardzo mocno promuje, uwiarygadnia wobec klientów, których następnie okrada, no to to jest rzecz, która musi być wyjaśniona. Problem polega tylko na tym, że słyszymy od dłuższego czasu, że króliczek jest goniony, a coraz częściej nie wiemy, kto go złapie.

0: Od 1 lipca w Unii Europejskiej obowiązują regulacje, które mają ucywilizować rynek kryptowalut. W Polsce nie ma jednak ustawy do stosowania tych unijnych przepisów, bo przygotowane przez rząd przedłożenia trzykrotnie zawetował prezydent Karol Nawrocki.
1: Jest przełom w śledztwie w sprawie Zonda Krypto, ale szczegółów na razie brak. Polityczne komentarze na temat tej afery zebrała w Sejmie Małgorzata Naukowicz. Dziękujemy za relację. Sprawa Zondy to nie jest polityczny kapiszon, tak uważa Monika Waluś z Onetu. Dziennikarka podkreślała w Polskim Radiu 24, że w aferę zamieszanych jest wiele osób związanych z prawicą.
2: Pierwsza z brzegu postać, pan Piesiewicz i PKOL i to, co też stało się w PKOL-u. Jeżeli mówimy o tym, że afera Zonda Krypto jest w jakiś sposób polityczna, no to tutaj, jeżeli chodzi o PKOL, mieliśmy takie przykłady sportowców, osób, które reprezentowały Polskę na igrzyskach, które miały obiecywane nagrody z tytułu wywalczonych miejsc bądź medali. Te osoby tych pieniędzy nie dostawały, więc no tutaj, no ile taka narracja o tym, że no tutaj politycy każdy kradnie i każdy ma coś za uszami jest powszechna, no to tutaj, że okradziono w jakiś sposób tych naszych sportowców, reprezentantów Polski, no doszło do uszu wielu, wielu osób i myślę, że też zbulwersowało wiele osób. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli uda się odzyskać te pieniądze, a też pociągnąć do odpowiedzialności, czy to pana Krala, czy później też może pana Piesiewicza, no to tutaj będzie dosyć duży sukces, oczywiście na tle braku innych sukcesów obecnej koalicji, jeśli chodzi o rozliczanie poprzedniej władzy.
1: Tak, na naszej antenie mówiła Monika Waluś z portalu Onet. Wcześniej dziennikarze pytali o tę sprawę szefa resortu sprawiedliwości. Pytań do ministra Żurka było więcej. Wciąż nie ma stuprocentowej pewności, gdzie jest Marcin Romanowski. Wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiSu miał wysłać wniosek o listę żelazny z prorosyjskiego Naddniestrza, ale nie oznacza to, że tam przebywa. Szczegóły ma dla nas Michał Makowski.
3: Premier Donald Tusk, informując opinię publiczną o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego, zostawił sobie mały margines błędu.
4: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu.
3: Jednak w ocenie prokuratury Naddniestrze to blef, a wysłanie wniosku o list żelazny spoza Unii Europejskiej miałoby doprowadzić do uchylenia europejskiego nakazu aresztowania wobec Romanowskiego. Sam Romanowski może posługiwać się paszportem wystawionym na inne nazwisko. Prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że z powodu listu z Naddniestrza były wiceminister sprawiedliwości będzie kojarzony z Rosją.
5: Więc jeżeli taka osoba jest dzisiaj pod wpływem rosyjskich służb, to musimy zrobić wszystko, żeby zapobiec ewentualnym szkodom.
3: Z kolei pełnomocnik Marcina Romanowskiego zawnioskował o przesłuchanie Donalda Tuska w charakterze świadka w sprawie potwierdzenia miejsca pobytu posła PiS. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Sumę wydarzeń.
1: Kolejne kłopoty z prawem Grzegorza Brauna. Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał zarzuty zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Chodzi o negowanie istnienia komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Ze mną w studiu jest Przemysław Lis. Dzień dobry, Przemku.
7: Dzień dobry.
1: Przypomnij proszę, jakiej wypowiedzi dotyczą te zarzuty.
7: Chodzi tu dokładnie o dwie wypowiedzi Grzegorza Brauna z lipca ubiegłego roku, w których zaprzeczał wykorzystywania komór gazowych do ludobójstwa. Pierwsza wypowiedź pojawiła się na antenie Radia Wnet. Druga z kolei miała miejsce w podcaście Jan Pospieszalski rozmawia. W ocenie prokuratora tezy zawarte w wypowiedziach Grzegorza Brauna są całkowicie sprzeczne z wiedzą naukową oraz z prowadzonymi badaniami. Mówi Robert Janicki, prokurator oraz rzecznik prasowy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
8: W udzielonych wówczas wywiadach pan europoseł stwierdził m.in., że komory gazowe w Auschwitz to jest fake. Stwierdził także, że badania próbek pobranych z ruin komor gazowych dają wynik negatywny, no obecność cyjanku potasu, że komory gazowe to raczej przedmiot kultu religijnego, narracja o charakterze propagandowym, nie mająca umocowania w faktach. No tego typu odpowiedzi przykładowo, tutaj ja zacytowałem, padły w czasie tych dwóch audycji i stąd prokurator zdecydował się przedstawić dwa zarzuty. Publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez funkcjonariuszy niemieckich właśnie w KL Auschwitz.
7: Pytany dziś o tę sprawę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby polityk przed sądem odpowiedział za swoje słowa.
9: Dla mnie to jest skandal, że w państwie, które poniosło tak ogromne straty wojenne, jest polityk, który może negować.

0: fakty historyczne, które są bardzo bolesne dla Polaków i tutaj nie odpuszczę, to musimy doprowadzić do końca i postawić takie osoby przed sądem. To jest osoba, która kształtuje opinię publiczną. To jest dla mnie straszne i skandaliczne, że on wypowiada takie słowa właśnie w Polsce, gdzie ta ziemia jest przesiąknięta krwią ofiar. I nie odpuszczę tego, natomiast to będzie decydował niezawisły sąd, jaka będzie wysokość kary.
1: Pytany dziś po przesłuchaniu Grzegorz Braun poinformował, że nie przyznał się do winy oraz odmówił składania wyjaśnień. Z kolei obrońca polityka, mecenas Jacek Wilk, mówił, że kontekst wypowiedzi jego klienta na temat istnienia samych komór gazowych został zmanipulowany.
2: Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst. Chodzi o tę dyskusję na temat komory gazowej w Oświęcimiu. Natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy o fakty, o metodologię, o badania. A zatem sami jesteśmy tak naprawdę ciekawi.
1: Za zarzucane czyny politykowi grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3.
3: Zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim. Taki zarzut prokuratura postawiła Grzegorzowi Braunowi. Informacje na ten temat zebrał dla nas Przemysław Lis. Dziękujemy bardzo.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
3: Godzina ciszy w Krakowie. O 18:00 mieszkańcy upamiętnią dwie ofiary drogowej tragedii. Chodzi o młode małżeństwo, które w ostatnią sobotę zginęło pod kołami rozpędzonego samochodu. Sportowe auto wjechało w 32-latków, gdy spacerowali chodnikiem z dzieckiem w wózku. 8-miesięczny chłopiec przeżył, jest w szpitalu, jego stan się poprawia. Kierowca trafił do aresztu. W Krakowie jest nasz reporter Mateusz Czmiel. Dzień dobry, Mateuszu. Mateuszu, czy słyszymy się? Niestety są jakieś problemy, nie słyszymy Mateusza Czmiela. Próbujemy jeszcze raz. Mateusz Czmiel jest w Krakowie. Dzień dobry, Mateuszu.
5: Dzień dobry, witam.
3: Ta godzina ciszy ma być wyrazem buntu i żalu. Powiedz, co mówią mieszkańcy i jakie są ustalenia śledczych?
5: 26-latek nie przyznał się do winy. On wyjaśnił, że samochód stracił przyczepność przez nierówną nawierzchnię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. To dzisiejsze spotkanie rozpocznie się na skrzyżowaniu Solnej i Zabłocia, czyli niedaleko miejsca, gdzie doszło do tej tragedii. Mieszkańcy zapalą znicze, uczczą pamięć ofiar. Dla wielu z nich to jest też nie tylko chwila żałoby, ale także protest, bo oni są nie tylko wstrząśnięci tym, co się stało, ale jak podkreśla już wcześniej zwracali uwagę na kierowców rozwijających tam duże prędkości i urządzających wyścigi.
6: Ktoś mówi, że się nie przyznaje do winy. To jest masakra. Powinna być kara od razu, bezdyskusyjnie. Mało tego, jeszcze przy tym siedziały 3 osoby dorosłe. 2 kobiety, bo widzieliśmy tam, jak pokali. Mogli zareagować, powiedzieć, siedzimy w jednym samochodzie. Przestań, uspokój się, ale tego nie zrobili.
7: No tragedia, ja mieszkam tutaj na 2. piętrze, nie idzie spać. Przyjdzie noc, 1., 2 w nocy, zaczynają się wyścigi.
8: To się czuło w powietrzu, tak? Czuło się w powietrzu, że coś się musi wydarzyć, żeby ktoś na to spojrzał jakby innym okiem.
9: Oj, to jest niesamowite to, co się dzieje tu wieczorami. Jak policja stoi tam, jest okej. Jak policji nie ma, to jest koszmar. Huk, strzały z rur.
10: A najgorzej to chyba jest weekendy.
9: Tak.
10: To jest najgorzej.
9: Sobota, niedziela. Piątek, sobota. I godziny od 20 do 23. To jest najgorsze godziny i nie da się włączyć telewizji. A jak się teraz lato, musi być otwarte okno. No. Nie da się. Nie da się, bo się nic kompletnie nie słyszy. Nie da się usnąć. W nocy się człowiek budzi, bo to jest strzelanie z tych rur w samochodzie.
10: Tak, koszmar niesamowity. Uśnie sobie człowiek, tak. I za chwilę huk niesamowity. Tak, no to tak. Prawie, że na równe nogi człowiek staje. No.
11: Tu Piwna, nawracają Nadwiślańska i w Kłodzko. I strzelają, no bo poprzerabiane samochody.
7: I wczoraj stała policja, widziałam, że stała policja tam, a tutaj wyjeżdżam z naszej ulicy. Oczywiście za pasami nie ma hamowania w ogóle. Rzucało go pojezdni, tak. No to ja bardzo przepraszam, po co policja stoi?
5: Organizatorzy Godziny Ciszy chcą też zbierać od mieszkańców informacje o tych innych niebezpiecznych miejscach w Krakowie i wcześniejszych próbach doprowadzenia do zmian. Oni domagają się przede wszystkim takich rozwiązań, które fizycznie zmuszą kierowców do zwolnienia. Po wypadku władze Krakowa zapowiedziały także analizę organizacji

0: ruchu w rejonie ulic Solnej, Nadwiślańskiej i Zabłocia. Sprawdzane mają być m.in. rozwiązania, które skutecznie wymuszą przestrzeganie ograniczeń tej prędkości. Godzina ciszy rozpocznie się o godzinie 18 na skrzyżowaniu Solnej i Zabłocia.
1: Ta godzina ciszy to po tragicznym wypadku w Krakowie. O ustaleniach śledczych mówił Mateusz Czmiel. Dziękujemy za relację. U nas jeszcze jeden głos w tej sprawie. Jedyną przyczyną wypadku było zachowanie kierowcy. Tak w Polskim Radiu 24 mówił ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Mariusz Sztal.
2: Nie dlatego doszło do tego nieszczęścia, że apele mieszkańców pozostały bez echa. To jakby rozmasowywanie zupełnie przyczyny. Przyczyna jest dosyć prosta. To wy kierowca dzisiaj mówi, że stan nawierzchni był niewłaściwy, to wiedział o tym, kiedy po niej jechał. Gdyby jechał z prędkością, jaka była dopuszczalna na tym odcinku drogi, z całym prawdopodobieństwem, jestem przekonany, że do tego nieszczęścia by nie doszło. Dzisiaj to jest poszukiwanie przyczyn alternatywnych, a nie istoty sprawy. Gdyby nie był bandytą drogowym i gdyby stosował się do reguł, norm i zasad, to do tego nieszczęścia by nie doszło.
1: Przypomnijmy, kierowca, który spowodował tragiczny wypadek, jest w areszcie tymczasowym.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Ukrainie zaczyna brakować pieniędzy na obronę. Kijów poprosił Unię Europejską o wcześniejszą wypłatę części pożyczki. Bruksela ma z tym jednak problem. Dlaczego? O tym Beata Płomecka.
4: Unia do końca przyszłego roku ma przekazać Ukrainie w sumie 90 miliardów euro. Kijów chce, by część puli przeznaczonej na 2027 Bruksela przelała w najbliższych miesiącach. Tyle, że cała pula jest gwarantowana przez unijny budżet, który jest rozpisany do końca przyszłego roku. Od 2028 ma obowiązywać nowy 7-letni budżet, a ten jest dopiero negocjowany. Powrócił więc pomysł, by sięgnąć po zamrożone w Europie rosyjskie aktywa i przekazać Ukrainie ponad 200 miliardów euro w ramach pożyczki reparacyjnej. Większość z tych pieniędzy jest na belgijskich kontach. A władze w Brukseli pod koniec ubiegłego roku zablokowały ich wykorzystanie. Mówiły, że nie otrzymały twardych gwarancji finansowych pozostałych unijnych krajów, gdyby Rosja zażądała zwrotu pieniędzy i wielomiliardowych odszkodowań. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Rosji brakuje benzyny 95, nie ma jej na blisko 80% stacji benzynowych. Trudna sytuacja jest m.in. w Moskwie, na rosyjskim Dalekim Wschodzie i na terenach okupowanych przez Rosję, w tym na Krymie, podają rosyjskie serwisy internetowe Infotek i Benzonaft. Szczegóły znam Maciej Jastrzębski.
5: Deficyt benzyny na rosyjskim rynku to efekt nalotów ukraińskich dronów. Bezzałogowcy codziennie uszkadzają rafinerie, magazyny i linie przesyłowe agresora. Minionej nocy drony uderzyły siwierski rejon kraju krasnodarskiego. Po eksplozji jednej z maszyn zapaliły się instalacje w rafinerii zlokalizowanej na terenie Afipska. Wcześniej Ukraińcy sparaliżowali rosyjskie porty nad Morzem Czarnym i uszkodzili terminale naftowe. Z 34 dużych rafinerii już ponad 20 musiało wstrzymać produkcję w związku z uszkodzeniami linii produkcyjnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Węgry ścigają się z czasem, aby odblokować unijne fundusze. Termin upłynie 31 sierpnia. Jeśli do tego czasu Budapeszt nie zrealizuje wymaganych reform i kamieni milowych, może stracić ponad 10 miliardów euro. Więcej o tym Piotr Piętka.
6: Około 10 miliardów euro ma trafić na Węgry w ramach zatwierdzonego przez Unię zmodyfikowanego planu odbudowy. Sama zgoda Brukseli nie oznacza jednak automatycznej wypłaty. Pieniądze są uzależnione od wykonania konkretnych zobowiązań. Według nieoficjalnych informacji węgierski rząd jest na dobrej drodze do spełnienia warunków, a z Brukseli płyną sygnały, że zdecydowana większość tej kwoty może zostać odblokowana. Jednocześnie czasu jest bardzo mało, do końca sierpnia pozostało zaledwie kilka dni. Dla nowego rządu Pétera Modiora to jeden z najważniejszych testów pierwszych miesięcy urzędowania. Stawką są nie tylko miliardy euro, ale również wiarygodność nowego gabinetu, który obiecywał szybkie odblokowanie unijnych pieniędzy dla Węgier. W maju Komisja Europejska zapowiedziała możliwość uwolnienia łącznie 16,5 miliarda euro dla Węgier, około 10 miliardów z Funduszu Odbudowy oraz 6,5 miliarda z Funduszu Spójności. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: 39 rannych, tym dwie osoby ciężko. To najnowszy bilans przejścia trąby powietrznej we Francji. Żywioł spowodował zanotował poważne zniszczenia na południowym zachodzie kraju w departamencie Aude. Z Paryża Stefan Wolcer.
7: Po kilkugodzinnej akcji ratunkowej, w którą zaangażowanych było około 120 strażaków, udało się uratować dwie osoby uwięzione pod gruzami. Wśród rannych są głównie mieszkańcy Poma, małej miejscowości w okolicach Carcassonne, która najbardziej ucierpiała. Trąba powietrna uszkodziła tam ponad 300 budynków. To był mój dom. Teraz nie ma okien. Ściany się zawaliły. Wszystko jest zniszczone. Na razie jeszcze nie dociera.

0: do nas, co się stało.
1: To pierwszy raz, gdy tornado uderzyło w ten region z taką siłą. Porywy wiatru były potężne, wszędzie spadały dachówki i kamienie. Czuliśmy się, jakbyśmy byli na wojnie. Powalone drzewa, uszkodzone słupy energetyczne i lokalne podtopienia. To skutki nocnych burz i gradobić, które dotknęły w nocy nie tylko departament Aude, ale też wiele miejsc od Pirenejów po Lazurowe Wybrzeże. Synoptycy ostrzegają, że w najbliższych tygodniach Francję mogą nawiedzić kolejne groźne zjawiska pogodowe. Mogą one mieć związek z rekordowymi upałami, które dotknęły kraj tego lata. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Weekendowa burza na Łotwie obnażyła problemy z przygotowaniem państwa na sytuacje kryzysowe. Najsilniejsza od dziesięcioleci nawałnica pozbawiła prądu prawie 280 tysięcy odbiorców. Problemy pojawiły się też z łącznością i dostępem do paliwa. Relacja Kamila Zalewskiego.
3: Powalone drzewa uszkodziły sieć energetyczną w wielu częściach kraju. Brak prądu spowodował liczne problemy. Nie działały niektóre stacje paliw, a część masztów telefonii komórkowej przestała funkcjonować. Łotewskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zwraca uwagę również na niewystarczające przygotowanie samych mieszkańców. Mimo wcześniejszych ostrzeżeń wiele osób nie zrobiło zapasów wody i żywności, ani nie naładowało telefonów. W wielu gospodarstwach domowych nie ma też zwykłych radioodbiorników zasilanych bateriami. To trochę jak apokalipsa. Nie ma internetu i nikt nie może się ze mną skontaktować telefonicznie. Mówi Iwita z miejscowości Jekabpils, a Karina dodaje: mamy płytę indukcyjną i czajnik elektryczny. Nie da się nawet zagotować wody na herbatę. Władze zapowiadają zmiany w systemie reagowania kryzysowego. We wszystkich samorządach planowane jest też utworzenie centrów odporności. W sytuacji kryzysowej mieszkańcy będą mogli tam uzyskać informacje, czy napełnić pojemniki z wodą. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
2: I jeszcze Londyn. Tam wielu mieszkańców tej metropolii ma kłopot z dojazdem do pracy. Ponad 1,5 tysiąca kierowców firmy Arriva rozpoczęło 4-dniowy strajk. Na ponad 40 liniach w północnej, wschodniej i centralnej części brytyjskiej stolicy autobusów jest znacznie mniej. Część z nich nie kursuje. Więcej o tym Anna Rączkowska.
4: Największe problemy mają osoby dojeżdżające autobusami z przedmieść do centrum Londynu. Pasażerowie wybierają metro i pociągi, a te są wypchane po brzegi. Kierowcy autobusów strajkują z powodu warunków pracy podczas upałów. Twierdzą, że temperatura w ich kabinach przekracza 40 stopni Celsjusza. Zdaniem związkowców w takich warunkach trudno bezpiecznie prowadzić wielotonowy pojazd pełen pasażerów. Mamy dość długich zmian, pracy w kabinie, w której jest gorąco jak w piekle. Karniku. Dlaczego nie możemy mieć klimatyzacji? Dlaczego nie możemy pracować bezpiecznie i w normalnych warunkach? Nie jesteśmy maszynami, mówił jeden z protestujących kierowców. Władze zajezdni zapewniają, że wprowadziły dodatkowe przerwy dla pracowników i inwestują w modernizację klimatyzacji. Te deklaracje nie przekonały kierowców. Obecny strajk potrwa do wczesnego piątkowego poranka. Kolejny protest zaplanowano na piątek, 4 września. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Nie będzie ustępstw w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę, tak deklaruje minister rolnictwa. Stefan Krajewski odnosi się do medialnych doniesień o ukraińskich naciskach na nasz kraj. Chodzi o umożliwienie transportu ukraińskich produktów z wykorzystaniem polskich portów. Nie prowadzimy żadnych rozmów ze stroną ukraińską na ten temat, mówi minister Krajewski.
6: Oczywiście Ukrainie zależy na tym, żeby to zboże wywieźć. Tu się nic nie zmienia. Obowiązuje zakaz wwozu do Polski produktów, co zostało dużo wcześniej ustalone. Tu zmian żadnych nie ma. Rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa się nie toczą w tym temacie, ale zdanie ministerstwa nie uległo zmianie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury prowadzi rozmowy. Zostały te ministerstwa wskazane, natomiast żadnych ustępstw ze strony polskiej w tej chwili nie ma.
2: Czy Polska powinna zgodzić się na tranzyt ukraińskiego zboża? Absolutnie nie. Tak na naszej antenie mówił profesor Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
7: Absolutnie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wpuszczać produkty rolne z Ukrainy. Też nie bardzo wierzę w skuteczność nadzoru nad naszym tranzytem. Państwo sobie przypominacie, co się działo chyba bodajże w 2023 roku, kiedy każda ciężarówka ze zbożem ukraińskim była eskortowana przez samochód KAS-u do granic tego obszaru, za który dany oddział KAS-u odpowiada. Później to przejmował następny i tak dalej, i tak dalej.
8: Konwoje całe.
7: Tak, pytanie, kto ponosi koszty, kto za to wszystko płaci? Absolutnie nie.
2: Wjazd ukraińskich produktów rolnych do

0: naszego kraju jest zablokowany na podstawie rozporządzenia ministra rozwoju z 2023 roku. Przepisy wprowadziły bezterminowe ograniczenia dotyczące przywozu wybranych towarów rolnych z Ukrainy. Jednocześnie dopuszczony jest tranzyt przez nasz kraj, tak aby zboże tylko przejeżdżało przez Polskę i jechało do portów lub krajów sąsiednich.
1: Suma wydarzeń.
0: Po wakacjach będą zmiany w szkołach. Od 1 września obowiązkowa będzie edukacja zdrowotna. Nieobowiązkowa pozostanie część dotycząca zdrowia seksualnego. Wpisanie tego przedmiotu do stałego planu zajęć rodzi pytania, ale nie budzi skrajnych emocji. Tak mówi dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, Teresa Radomska.
2: Myślę, że dla niektórych rodziców jest to trochę niepokoju. Dla nas, ponieważ mamy już to przetestowane, wiemy, że łatwiej nam będzie ułożyć plan w momencie, kiedy edukacja zdrowotna jest obowiązkowa. Nie było problemu, żeby mieć osoby, które są do tego przygotowane, a rodzice będą decydować o tym niewielkim module edukacji seksualnej. Zobaczymy, jakie decyzje podejmą.
0: W szkołach podstawowych zajęcia z edukacji zdrowotnej będą prowadzone od 4 do 8 klasy. Z reguły ma to być jedna lekcja w tygodniu. W szkołach ponadpodstawowych edukacja zdrowotna będzie realizowana przez 2 lata. Jak nauka tego przedmiotu będzie wyglądała w szkole średniej, wyjaśnia to dyrektor jednego z liceów w Poznaniu, Lechosław Rybka.
3: O tym przedmiocie było dużo hałasu, natomiast myślę, że jest potrzebny. Uczniowie czekają na niego i myślę, że tam do wyboru są te pewne kwestie związane z erotyką, intymnością, natomiast te pozostałe na pewno bardzo się uczniom przydadzą, a ta drobna część będzie do wyboru. No nie docierają do mnie żadnych sygnały, żeby tam jakieś kontrowersje nad tym przedmiotem się tworzyły. Ja mam wnuki, które już w przedszkolu pewną wiedzę są wyposażone i myślę, że jak będą miały 16 lat, to nie będzie żaden duży problem.
0: Głos w sprawie zajęć z edukacji zdrowotnej zabrali biskupi. Episkopat nie zgadza się z obowiązkowym charakterem przedmiotu w obecnym kształcie. Duchowni krytycznie oceniają też ograniczenie lekcji religii w szkołach z 2 godzin tygodniowo do 1.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: 10 średniowiecznych monet znaleźli archeolodzy na polach Grunwaldu. Od kilku dni teren, którym wojska polsko-litewskie zmierzały na bitwę, jest przeszukiwany. Badacze podejrzewają, że doszło tam do mniejszych potyczek. Ta hipoteza już na starcie potwierdziła się. Odnaleziono srebrne czeskie monety, informuje Adam Górecki, archeolog z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
4: Tutaj mamy cały ten depozyt groszy praskich odnalezionych w sobotę. Tu mamy zestaw monet, które zachowały się w całości. Do tego dochodzą siekańce. Było to rozrzucone mniej więcej w kwadracie 10 na 10 metrów. Jedna taka moneta, myślę, że dobre śniadanie można było w gospodzie za coś takiego zjeść.
0: Oprócz monet udało się odnaleźć 2 groty bełtów. Na jeden z nich natrafił 7-letni Janek. Na poszukiwania do Grunwaldu przyjechał z tatą.
5: Ja jeszcze dobrze wykrywacza nie włączyłem. Patrzę, Janek co wyjmuje z podziemia. To piękny, wielki grot tulejowy z czasów bitwy.
6: Tu blisko nagle mi coś zapipczało.
7: A jak się dowiedziałeś, że to jest bełt sprzed 600 lat? Co sobie pomyślałeś?
6: Że to będzie drogie?
0: Monety czeskie, tak zwane grosze praskie, były bite w Czechach za panowania króla Wacława III i IV. To pierwsze znalezisko poszukiwaczy podczas 13. edycji badań archeologicznych na polach grunwaldzkich. Praskie grosze oraz inne artefakty trafią do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. I tak kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk. Do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: To się opłaca.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.

0: i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: 31 minut po godzinie 16 przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: A dzisiejszy program przygotowali Justyna Błońska i Szczepan Pawłosek. Za realizację odpowiada Paweł Chodyna. Będziemy między innymi w Poznaniu, gdzie trwa awantura o halę sportową. No właśnie, czy będzie hala, czy jednak pozostanie zieleń? Trwa spór z obrońcami przyrody. Ten temat pojawi się w magazynie z regionów. Będziemy również za granicą. Będziemy spoglądać na sankcje, które Stany Zjednoczone udzielają na Iran i rozszerzają presję gospodarczą na ten kraj, ale wcześniej pierwsze dziś 24 pytania.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Paweł Pawłowski, witam serdecznie. Ze mną Piotr Uściński, były wiceminister rozwoju i technologii. Rozwój Plus. Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Dzień dobry, witam.
7: Skoro Rozwój Plus, to znaczy, że demontujecie Prawo i Sprawiedliwość. Tak czy nie?
8: Nie, no Prawo i Sprawiedliwość niestety samo się demontuje, wyrzucając Mateusza Morawieckiego i nas wszystkich. Postanowiło zdemontować się.
7: Wy postanowiliście, że zaczniecie wyciągać ludzi w strukturach regionalnych z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Nie, po prostu do nas się zgłaszają tysiące nowych ludzi. Zgłaszają się też członkowie Prawa i Sprawiedliwości, to naturalne. Bo podział, no chyba jeżeli taka decyzja zapadła na Nowogrodzkiej, że jest podział, no to każdego członka PiSu, każdego wyborcę PiSu stawia w sytuacji wyboru. No musi wybrać co dalej i wielu decyduje się na dołączenie do Rozwój Plus.
7: Ale ci ludzie ze struktur regionalnych sami się decydują, czy są namawiani przez was? Bo pan, to jest zasadnicza różnica. Czy jesteście proaktywni tutaj?
8: Moje doświadczenia są takie, że ludzie się zgłaszają sami. Naprawdę ich jest mnóstwo, którzy sami się zgłaszają i zgłasza się też mnóstwo ludzi, którzy do tej pory nie było w ogóle w polityce. To jest bardzo ciekawe, bardzo fajne. Na takich świeżych osobach spoza polityki też bardzo fajnie będzie budować struktury nowej partii.
7: Czyli szukacie nowych wyborców, a nie tych, którzy odchodzą z PiSu.
8: Kto? Nie, oczywiście to nie chodzi o wyborców, ja teraz mówię o ludziach, którzy zgłaszają się.
7: Tak, ale właśnie zastanawiam się, gdzie jest wasz target teraz, no bo skoro pan mówi, że przychodzi do was sporo ludzi spoza polityki, no to w takim razie to są
8: prawdopodobnie do tej pory mogli być wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, mogli być wyborcami innych ugrupowań. No nie pytam, ja akurat nie pytałem ludzi, na kogo głosowali w poprzednich wyborach, ale zgłasza się wiele osób z nowymi pomysłami. Ale są też ci, którzy do tej pory byli w Prawie i Sprawiedliwości, no naturalnie muszą wybrać. Wielu członków Prawa i Sprawiedliwości po prostu pamięta bardzo dobrze rządy Mateusza Morawieckiego i nie wyobraża sobie, żeby dalej nie wspierać Mateusza i jego ludzi.
7: A jest pan w stanie powiedzieć, ilu członków w skali kraju ma dzisiaj Stowarzyszenie Rozwój Plus? Chociażby jakiego rzędu są to liczby?
8: Znam dane sprzed jednak dwóch tygodni, bo akurat ostatnio nie miałem okazji tego sprawdzać. To było kilka tysięcy osób, które się zgłosiły, ale to, że się zgłosiły, to chyba jeszcze nie oznacza, że są członkami od razu. Nie,
7: nawet trzeba ich zweryfikować w jakiś sposób?
8: No trzeba pewnie, żeby ich po prostu przyjąć formalnie, ale ja nie jestem w zarządzie stowarzyszenia, to nawet się tym nie zajmuję, nie wiem.
7: I do wyborów chcecie iść samodzielnie?
8: No, tak wynika z ordynacji wyborczej. Partie wystawiają komitet, tworzą komitety wyborcze i wystawiają listy w wyborach, więc tak musimy się do tego przygotować.
7: Dlaczego
8: jeżeli będzie jakieś porozumienie, no to jest kwestia przyszłości. Na razie nawet jeszcze nie mamy swojej partii, dopiero ją stworzymy, więc jeszcze nawet nie mamy no tej formalnej możliwości, żeby z kimś nawet rozmawiać.
7: Ale jak pan widzi tutaj w tych moich notatkach, już sondażownie pytają i CBOS pyta, tu się okazuje 3,6% poniżej progu wyborczego Rozwój Plus, nieco ponad progiem w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski 6,5%. No właśnie, nie napawa to trochę obawami?
8: No ale ja wczoraj udostępniałem taki sondaż, z którego wynika, że premier Mateusz Morawiecki jest wskazywany jako numer jeden przez respondentów.
7: Jako

0: kandydat
1: jako
0: na premiera.
1: Kandydat na premiera.
0: No, ale może być kandydatem na premiera właśnie w ramach jakiejś szerszej prawicowej koalicji.
1: Tak, oczywiście, no wiadomo, że musi kandydat na premiera zdobyć zaufanie większości sejmowej, żeby zostać premierem, najpierw prezydenta, potem większości sejmowej. Ale żeby no, nie być gołosłownym, ja panu przypomnę, 26% wyborców uważa, że po wygranych przez prawicę wyborach Morawiecki powinien zostać premierem.
0: No ale to zakładamy z tych sondaży wynika, że prawica rzeczywiście wygrywa wybory, szeroko pojęta prawica, ale tam będzie Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Korony Polskiej, być może Rozwój Plus, strasznie rozdrobniona ta prawica. I pytanie, czy ta prawica rzeczywiście będzie chciała tego Mateusza Morawieckiego jako kandydata na premiera wskazać, bo już Prawo i Sprawiedliwość mówi absolutnie nie.
1: No, zasadniczo jest tak, że wygrana partia do tej pory tak przeważnie bywało, że wygrana partia wskazywała kandydata na premiera.
0: A my chcemy
1: te wybory wygrać.
0: Rozwój Plus chce wybory wygrać.
1: Dokładnie.
0: Jaką drogę będzie musiał przebyć, żeby z tych 6 czy 3%...
1: Z 26 też mogę panu pokazać. No, nasz
0: 26%?
1: Lider ma, nasz lider ma 26%.
0: Ale to jest pytanie, kto miałby być premierem, a nie na kogo ludzie zagłosują.
1: Ale w tym sondażu pytano nie tylko wyborców wszystkich razem, ale wyszczególniono dla wyborców prawicy też naturalnym kandydatem jest Mateusz Morawiecki. Więc myślę, że na tym zbudujemy poparcie. A po pierwsze, po drugie, no, my jesteśmy tym obozem politycznym, który ma jedną ważną, bardzo ważną cechę dla ludzi. Jest wiarygodny. Mateusz Morawiecki realizował obietnice wyborcze. To był ten rząd, który szedł z obietnicami i potem je realizował. No, wyróżniamy się tym od chociażby Donalda Tuska, który obietnic nie dowozi zupełnie ich realizacji. Tutaj dowozimy i my przedstawimy dobry program. Już przedstawiamy elementy tego programu. Ludzie będą wiedzieli,
0: interesuje.
1: Że jak dojdziemy do władzy, to będziemy to realizować.
0: Przypomnę słuchaczom, że moim gościem jest Piotr Uściński z Rozwoju Plus. Panie pośle, cytat z Mateusza Morawieckiego. Chcę, żeby Polska była najbezpieczniejszym państwem na świecie. Musimy odpowiednio zarządzać całym procesem migracji. Jak zarządzać migracją w Polsce?
1: No mamy coraz większy problem z migracją. A
0: dlatego
1: głównym,
0: trzeba dobrze zarządzać.
1: Główny problem jeszcze nawet tak ostatecznie nie nadszedł, bo pakt migracyjny, na który zgodził się Tusk tuż po przejęciu władzy, naprawdę 20 grudnia 2023 roku, tak tylko 7 dni po powstaniu rządu, oni ustąpili z weta przeciwko paktowi migracyjnemu i on wszedł w życie. Oczywiście w Polsce jeszcze nie jest stosowany, bo jest odkładany o kolejne kilkanaście miesięcy, ale prawdopodobnie po wyborach w 2027 roku, jeżeli Donald Tusk, nie daj Boże, zostanie dalej premierem, to będzie wdrażał pakt migracyjny.
0: No, ale to nie o pomysłach Donalda Tuska rozmawiamy, tylko o pomysłach Rozwoju Plus.
1: My chcemy, żeby proces migracji był bardzo kontrolowany przez państwo. Po pierwsze, wszyscy ci, którzy popełniają przestępstwa w Polsce, powinni być wydalani z Polski i tutaj bezwzględnie powinniśmy się ich pozbyć. Musimy wdrożyć specjalną taką aplikację, proponujemy, żeby było takie specjalne konto migranta, którzy to migranci będą mieli w tym koncie wszystko zapisywane.
0: Będą musieli je zakładać, będą musieli mieć aplikację w telefonie.
1: Przyjeżdżając do Polski, takie konto będą mieli założone. Na tym koncie będzie wiadomo, do kiedy mają legalny pobyt, gdzie pracują. Wszystko będzie wynikało. Jeżeli będzie jakiś problem na tym koncie, do którego będzie miała dostęp, oczywiście odpowiednie służby, będzie alert deportacyjny i odpowiednia służba, trochę na wzór ICE z amerykańskiego, powinna zajmować się tym, żeby do tych deportacji doprowadzać. My mamy dzisiaj, panie redaktorze, nawet dzisiaj jeszcze bez tego paktu migracyjnego, który wisi nad nami, mamy na przykład taką sytuację. Wielu obcokrajowców dokonuje przestępstw skarbowych. No, tak, handlują jakimiś nielegalnymi papierosami, alkoholem, jakieś takie rzeczy. Oni są łapani do sądu, sąd wyznacza jakąś niską grzywnę i wypuszczani są z powrotem. Nie są wydalani z Polski. Niektórzy są wielokrotnymi recydywistami i cały czas są w Polsce. Trzeba tych ludzi wydalać.
0: Rząd Mateusza Morawieckiego rządził parę lat w Polsce i tutaj na ten temat głos zabrał obecny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który w wystąpieniu telewizyjnym mówi tak. Morawiecki, gdy był premierem, nic nie zrobił, więc powinien w tej sprawie siedzieć cicho.
1: Ale my przez cały czas rządów Mateusza Morawieckiego oprotestowaliśmy i skutecznie wetowaliśmy wprowadzenie w życie paktu migracyjnego. To,

0: to w 2016 roku Donald Tusk, będąc wtedy urzędnikiem, wysokim urzędnikiem Unii Europejskiej z Brukseli, próbował zmusić Polskę i straszył Polskę karami, jeśli nie będzie chciała wprowadzić tych rozwiązań migracyjnych. Przed tym wszystkim Polskę ustrzegliśmy przez cały okres rządów Mateusza Morawieckiego. Więc w tym zakresie mamy bardzo dużo dokonania.
1: Panie pośle, Mateusz Morawiecki mówi tak właśnie o tej deportacji, o których pan wspomniał. Natychmiastowa deportacja, jeśli łamie się prawo, a jeśli chcesz tutaj być, Mateusz Morawiecki zwraca się do migrantów, to brutalna asymilacja w kolejnych pokoleniach. Czym będzie brutalna asymilacja?
0: Brutalna, czyli taka realna asymilacja, nieudawana asymilacja. Trzeba, jeżeli ktoś chce mieszkać w Polsce, musi w Polsce uczciwie pracować, nie popełniać przestępstw i musi w Polsce się asymilować.
1: Co znaczy asymilować w tym przypadku, w waszym rozumieniu?
0: Zapoznać się z naszą kulturą, przyjąć ją i wdrażać w życie.
1: Będzie
0: nauczyć się języka polskiego, nauczyć się literatury polskiej. Tak, będą egzaminy dla tych, którzy będą chcieli na dłużej zostać w Polsce. Powinni się nauczyć języka polskiego, powinni zapoznać się i szanować polską kulturę i tradycję.
1: Panie pośle, a może zamiast takiego, no, trochę można powiedzieć populizmu, warto jednak przygotować strategię migracyjną, która by powiedziała, kogo chcemy, jeśli chcemy, jak wykształconego, z jakich kierunków, bo biorąc pod uwagę to, ja dokończę pytanie, bo biorąc pod uwagę to, jaką mamy sytuację demograficzną, pamiętam parę lat rządów Mateusza Morawieckiego, zaraz nam się załamie gospodarka i system emerytalny, więc może jednak strategia migracyjna zamiast mówienia albo będziecie Polakami, albo wszyscy sio.
0: Pan nawiązuje do tego, co obecnie ZUS przedstawia takie wyliczenia, z którymi my się nie zgadzamy, to znaczy rozumiemy matematycznie te obliczenia, bo ZUS przedstawia, że musimy do Polski wpuszczać setki tysięcy migrantów rokrocznie, żeby uzupełnić lukę, uzupełnić lukę demograficzną. My się na to nie zgadzamy. Polacy się na to nie zgadzają, a my jesteśmy reprezentantami Polaków i mamy reprezentować głos Polaków.
1: To co zrobicie, żeby Polaków było więcej?
0: No, strategia demograficzna po pierwsze. Trzeba za wszelką cenę szukać rozwiązań, żeby Polaków rodziło się więcej. I tutaj też przedstawiliśmy swoje bardzo dobre pomysły, chociażby te uzależnienie z wysokości emerytury od posiadanych dzieci. To jest bardzo ważny element, bo jednym z takich problemów cywilizacji zachodniej, przyczyn tego spadku demograficznego we wszystkich krajach tak naprawdę cywilizacji zachodniej jest system emerytalny, który demotywuje do posiadania potomstwa. Rodzice, którzy wychowywali dzieci, średnio mają niższe emerytury niż ci, którzy dzieci nie wychowywali. My musimy to odmienić. I wiele innych działań, które przedstawiliśmy w naszym raporcie demograficznym. Ale jeśli chodzi o migrację, no to w ramach migracji my musimy szukać na świecie Polaków, którzy do Polski mogą wrócić.
1: Sprowadzać Polaków, emigrację do Polski.
0: Reemigracja, czyli ci, którzy z Polski wyjechali. Trzeba im stwarzać warunki, żeby mogli w Polsce poczuć się dobrze, żeby podnieśli korzyści z tego, że wrócą do Polski. Ci, którzy no, urodzili się poza granicami Polski, ale są Polakami, czyli no, zaproszenie tych wszystkich, którzy, nie wiem, są potomkami tych, którzy zostali wywiezieni gdzieś do innych krajów, czy po prostu potomkami polskich migrantów. Ci z polskimi korzeniami, zapraszamy ich do Polski jak najszerszym strumieniem. A to, co pan powiedział o zawodach. Też uważamy, że no, migracja zarobkowa z punktu widzenia migranta, to jest migracja zarobkowa z punktu widzenia Polski. My powinniśmy patrzeć na to tak. Potrzebni nam są fachowcy w jakichś zawodach, to sprowadzamy tych, którzy nam są potrzebni.
1: Bo dzisiaj robią to agencje pracy. Oddaliśmy migrację agencjom pracy.
0: Tak, ale Polska musi nad tym panować. Nie ma takiej możliwości, że my nazywamy wszystkich, jak to się potocznie często mówi, wszyscy ci nielegalni migranci, co do Europy przyjeżdżają, to nazywa się ich inżynierami. No oni nie są inżynierami, ale jeżeli potrzebujemy jakichś inżynierów, to powinniśmy w ramach odpowiednich limitów przyjmować te specjalności, które nam są potrzebne.
1: Panie pośle, ostatnie dwie minuty i zmieniamy temat. Radosław Piesiewicz do dymisji?
0: Wie pan co, ja nie wiem, czy to jest prawda z tym zegarkiem, czy nie. Nie mam pojęcia, czy to zostało udowodnione, czy nie. Jeżeli tak, to oczywiście.
1: No, zbadają to oczywiście odpowiednie służby, natomiast dziennikarze, które tu ujawnili, po prostu mieli dostęp do korespondencji i dokumentów, faktury.
0: Jeśli tak, to oczywiście, to oczywiście.
1: Status małego świadka koronnego dla Przemysława Krala. Nie wiemy o tym na razie. Nie chce minister Żurek zająć tutaj stanowiska, ale jeśli rzeczywiście Przemysław Kral, właściciel upadłej giełdy Zonda Krypto, dostanie taki status, to prawica ma się czego bać? politycy prawicy, niektórzy.
0: Jeżeli ktokolwiek był nieuczciwy, to powinien się bać. Nawet nie ma, że ma się czego bać, tylko powinien się bać i faktycznie, jeżeli ktoś ma coś na sumieniu, to powinniśmy się tym zająć.
1: Natomiast to ja powiem, kto
0: w sprawie zonda krypto bardzo dużo

0: rząd na sumieniu ma Donald Tusk, bo on w porę nie podjął działań zabezpieczających pieniądze Polaków. Jeżeli miał informacje ze służb, jeżeli miał informacje z Estonii, że ta firma rozkrada pieniądze,
1: to pamięta pan, kto wetował ustawy regulujące rynek kryptoaktywów?
0: Te ustawy nie mają nic wspólnego z tą aferą. One mają regulować na przyszłość i zupełnie inne sprawy. Tutaj mamy do czynienia ze zwykłym oszustwem, bardzo podobnym do Amber Gold i do innych oszustw. To, że akurat na rynku kryptowalut się to dokonało, no tak się dokonało, ale to nie jest...
1: Stamtąd dostawała fundacja ministra Ziobry, fundacja Przemysława Wiplera, Telewizja Republika, była finansowana konferencja SIPAC.
0: Przepraszam, no ale słyszałem wczoraj dokładne liczby. Chyba 6 milionów złotych na reklamy wydała ta firma w TVN-ie, a trochę mniejsza kwota w Polsacie, więc jeżeli pan mówi, że jakaś telewizja, to proszę wymienić wszystkie telewizje, które otrzymywały pieniądze.
1: Ja wymieniam te, którymi
0: proszę
1: zajmie się prokuratura. To jest dzisiaj pomocy. Komunikat prokuratury, który mówi...
0: Ja mam do nich wszystkich...
1: W tej sprawie.
0: Proszę pana, ja posłużę się takim przykładem, bo powiem panu, ja jestem z Wołomina. Myślę, że wszyscy słuchacze wiedzą, z czym to się wiąże. Mieliśmy w Wołominie Skok Wołomin, mieliśmy SK Bank. Ja byłem wtedy samorządowcem i starostą. Te instytucje funkcjonowały na naszym lokalnym rynku. Jak ja widziałem, że są instytucje finansowe, które obracają pieniędzmi ludzi, ale... Wydają kupę pieniędzy na promocje, na różne nie wiadomo jakie wydatki, to mi się zapalało zawsze żółte, czerwone światełko i jako samorządowcy my nie korzystaliśmy, nie wiem, z tego, że na przykład mamy SK Bank czy Skok Wołomin, oni nam nie finansowali jakichś, nie wiem, turniej, festynów miejskich, festynów powiatowych. Nie wchodziliśmy w taką współpracę. Więc każdy... kto wchodził w taką współpracę, czy to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy jedna, druga, trzecia telewizja, no musi się zastanowić, czy dobrze robiła, ale dopóki odpowiednie służby nie stwierdzają przestępstwa, no to jest legalne. Czyli i TVN, i Republika może przyjmować reklamy od tego typu podmiotów. Natomiast Tusk miał narzędzia, żeby reagować w momencie, kiedy oni te pieniądze rozkradali. Dlaczego nie zareagował wtedy na te przestępstwa?
1: I tym pytaniem kończymy naszą rozmowę. Piotr Uściński, Rozwój Plus. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: To nie my, to Prawo i Sprawiedliwość samo się demontuje. Chcemy, żeby proces migracji był bardzo kontrolowany. Piotr Uściński proponuje rozwiązanie na wzór amerykańskich służb. Państwo powinno migrantów, którzy łamią prawo, bezwzględnie wydalać, twierdzi gość 24 pytań. Jeżeli ktoś chce mieszkać w Polsce, musi zdać egzamin na Polaka. Wyliczenia ZUS-u to nie jest coś, na co się zgadzamy. Szukajmy za granicą Polaków, których możemy ściągnąć do kraju, proponuje gość Pawła Pawłowskiego. Kolejne 24 pytania po godzinie 17.30, a my już zaglądamy za granicę.
2: Światopogląd.
3: No, razem ze mną w studiu Wojciech Cegielski.
4: Dzień dobry.
3: Stany Zjednoczone rozszerzają presję gospodarczą na Iran. Teheran odpowiada, że się nie da zastraszyć. Donald Trump zapowiadał, że nałoży na Iran sankcje, jakich świat jeszcze nie widział i państwo to się nie pozbiera. Dzisiaj przychodząc do radia spoglądałem na mapę. Iran wciąż istnieje.
4: Iran wciąż istnieje i pewnie jeszcze będzie istniał. Ale rzeczywiście pytanie w jakim kształcie, nie tyle geograficznym, co gospodarczym. Na razie w tym wszystkim najważniejsze jest jedno słowo, bo to jest ostrzeżenie. Mhm. Czyli nie tak, że właśnie Iran przestał istnieć. Zresztą to trzeba akurat przyznać Donaldowi Trumpowi, że nie mówił o tym, że w ciągu jednej nocy wymarzy z mapy świata całą cywilizację, tak jak mówił kilka tygodni wcześniej przy okazji spodziewanego ataku wojskowego na Iran. W każdym razie Amerykanie nałożyli nowe sankcje na około 60 osób, firm i statków oraz innych podmiotów związanych z Iranem. No ale równocześnie sekretarz skarbu Scott Bessent mówił partnerom Iranu, jeśli dalej będziecie z nimi handlować, możecie zostać odcięci od systemu dolarowego. I to już jest znacznie poważniejsze niż zakaz robienia interesów w samych Stanach Zjednoczonych, no bo dolar jest przecież podstawową walutą światowego handlu. No i bank albo duża firma, która straci dostęp do rozliczeń dolarowych, ma problem także wtedy, gdy nie prowadzi swojego biznesu w Nowym Jorku czy w Waszyngtonie.
3: Czyli każdy podmiot, kraj, firma, wszyscy, którzy będą próbowali robić interesy z Iranem, znajdują się z automatu na czarnej liście Waszyngtonu.
4: Przynajmniej teoretycznie tak. Aczkolwiek jest tutaj w tym haczyk. To znaczy Waszyngton nie uderzył bezpośrednio w największe chińskie banki obsługujące handel z Iranem, bo to Chiny są głównym adresatem tych słów Scotta Bessenta. Chiny są kluczowym odbiorcą irańskiej ropy, to znaczy najwięcej ropy Iran eksportuje właśnie do Chin. Czyli kij został pokazany, ale

0: najmocniejsze uderzenie nastąpiło. Co ciekawe, Chiny już odpowiedziały ustami rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że te nowe sankcje są nielegalne i że Chiny będą chronić swoich interesów.
1: Co może w takiej sytuacji zrobić Teheran? Czy w jakikolwiek sposób może wpłynąć na Stany Zjednoczone, ewentualnie obrócić jakoś te sankcje na swoją korzyść?
0: No, Iran tutaj akurat teoretycznie nie ma instrumentów, żeby ekonomicznie czy też gospodarczo się przeciwstawić Stanom Zjednoczonym. I dlatego jeśli odpowie, to może odpowiedzieć zupełnie inaczej. Spoglądamy na mapę. Surprise, surprise.
1: Może ciśnina, odblokować Ormus.
0: Albo jeszcze bardziej zablokować. Plus jeszcze pamiętajmy o Hutich w Jemenie, którzy mają drugą cieśninę, nie tak ważną, ale blokada tych dwóch cieśnin to jest poważne załamanie łańcucha dostaw. To nie jest już tylko ropa. W każdym razie minister gospodarki Iranu mówi, że kraj jest przygotowany na nowe restrykcje. No to oczywiście trudno by było, żeby minister mówił co innego, niezależnie od tego, jaka jest prawda. No ale pojawiają się groźby odwetu ze strony przedstawicieli Gwardii Rewolucyjnej. Zresztą jakby obróćmy tą sytuację na moment, kiedy Stany Zjednoczone zaatakowały militarnie. Iran odpowiedział de facto atakiem gospodarczym, czyli zamknął cieśninę Ormus, czy też postraszył statki, które tam pływają. Teraz sytuacja jest trochę odwrotna, no ale to nie oznacza, że Iran, który wie już, jak może wpływać na światowe rynki, nie będzie chciał tego ponownie zrobić.
1: Wojtku, od pewnego czasu tankujemy w Polsce w ramach tego programu CPN, czyli de facto jest dopłacane do paliwa. W związku z tym...
0: Jeszcze 5 dni.
1: No właśnie, w związku z tym te ceny jeszcze są takie do przyjęcia. Na razie rozumiem, nic nie wskazuje na to, że CPN do niczego nie będzie potrzebny, chociaż będzie funkcjonował, tak jak mówisz, jeszcze tylko przez 5 dni. Nie widać rozwiązania tej sytuacji.
0: Nie widać rozwiązania sytuacji, dlatego że co prawda, o tym wczoraj trochę wspominaliśmy na naszej antenie, w Iranie w tej chwili ścierają się dwie frakcje. Frakcja prezydenta, który w Iranie ma dużo mniejsze znaczenie niż w każdym innym kraju na świecie, mówi o tym, że trzeba negocjować. To jest taka frakcja bardzo koncyliacyjna, ugodowa, ale frakcja ta, która de facto rządzi Iranem, ta bardziej konserwatywna, to jest Gwardia Rewolucyjna, wojsko, to są też częściowo ajatollahowie, którzy stracili co prawda swoje znaczenie, ale dalej są w tym takim sojuszu z wojskiem. Mówią, że trzeba tę sytuację eskalować. No jeśli słyszymy coś takiego, no to nie mamy, a z drugiej strony Amerykanie mówią, że chcą wykończyć Iran gospodarczo, no to tu nie ma pora do negocjacji, w związku z tym trudno jest powiedzieć, żeby w najbliższym czasie coś się miało zmienić, chyba że znowu będzie jakiś sygnał, bo z drugiej strony, czy z trzeciej już strony, Oman, jeden z negocjatorów, mówi o tym, że są sygnały, że może dojdzie niedługo do jakiegoś spotkania, ale znowu spotkanie, a porozumienie to jest przepaść. Tak? Natomiast zakulisowe działania trwają i równie dobrze jutro albo pojutrze Donald Trump może napisać, że wielki naród irański jest wspaniały i w ogóle o co chodzi.
1: No to trzymam kciuki, żeby tak właśnie się stało. Zostajemy na Bliskim Wschodzie, bo nasze oczy teraz kierują się na Syrię. Państwo, które przeżywało dramatyczne chwile. Teraz Syria wraca na mapę państw, nie chcę powiedzieć prozachodnich, ale gdzieś ten kierunek jest obrany?
0: Już nie jest zła. O tak to powiedzmy.
1: W ten sposób.
0: W 1979 roku Syria trafiła na czarną listę amerykańską. Chodziło o to, że w Syrii przez ponad 60 lat rządził klan Asadów. Najpierw to był Hafez Asad, potem jego syn Bashar al-Assad. W dużym skrócie przez 60 lat istniał tam zamordyzm, autokratyzm. Ludzie trafiali do więzienia, nie było w zasadzie realnej opozycji. Ludzie byli torturowani, prześladowani. Były też wojny domowe, jak pamiętamy. W Syria pod koniec 2024 roku obaliła Bashara al-Assada, czy też obaliły go oddziały, które kiedyś były ISIS-em, kiedyś były terrorystami. Teraz to są ci byli terroryści w garniturach.
1: Byli terroryści w garniturach. Jak ten świat się zmienia.
0: Ale ponieważ oni spotkali się z innymi panami w garniturach, czyli na przykład z Donaldem Trumpem i tutaj jest chemia, podobnie jak z krajami zachodniej Europy, to stąd właśnie ta, może nie przyjaźń, ale ostrożny optymizm w stosunku do Syrii.
1: Bezpowrotnie Syria straciła, może inaczej, bezpowrotnie Rosja Rosja straciła Syrię? Bo do tej pory te wpływy rosyjskie w Syrii były przeogromne.
0: Tak i nie. Na razie to, co Syria zyskała, to jest to, że zniknęła część ograniczeń dotyczących między innymi pomocy amerykańskiej, eksportu uzbrojenia. Czyli Amerykanie wchodzą do Syrii, tak

0: gospodarczo, by można by powiedzieć. No a ten kraj po latach odbudowy, po latach wojny potrzebuje odbudowy. Na, póki nad nim wisiała taka etykietka państwa sponsorującego terroryzm, to każdy duży bank i każdy poważny inwestor musiał liczyć się z ogromnym ryzykiem prywatnym. Ale czy to oznacza, że Rosja bezpowrotnie straciła Syrię? Powiedziałbym, na razie straciła, ale oczywiście jak to na Bliskim Wschodzie, jak to w ogóle na całym świecie, różne rzeczy mogą się wydarzyć, w związku z tym nikt przy zdrowych zmysłach jeszcze nie położyłby kreski na Rosję.
1: To jeszcze na koniec chciałbym cię zapytać, dlaczego Izrael chce strzelać do latawców?
0: A no właśnie, bo uważa, że z tych latawców, które wypuszczają dzieci z Gazy, że te latawce mogą być niebezpieczne. Chodziło o sytuację sprzed kilku lat, jeszcze sprzed wojny w Gazie, 2017-18, kiedy jedynym sposobem protestu Palestyńczyków było przychodzenie przy mur albo płot graniczny z Izraelem i tam wypuszczano latawce z zapalnikami albo z takimi małymi bombkami. Te latawce, spadając na część izraelską, powodowały pożary. To nic w porównaniu z ostrzałami rakietowymi, no ale jednak trochę tam się działo. Teraz no, trudno nam powiedzieć tak naprawdę, kto ma rację, ale fakt faktem jest, że tych latawców przy granicy Gazy z Izraelem, jakkolwiek ją teraz zdefiniujemy, jest sporo. Palestyńczycy i Hamas mówią, że to jest zabawa dziecięca i to rzeczywiście, jak pamiętam swoje wizyty na Bliskim Wschodzie, to dzieci uwielbiają puszczać latawce. To nie jest, zresztą, które dziecko w Gazie ma PlayStation. Latawce są jakby takim no, naturalnym sposobem zabawy, ale z drugiej strony te obawy Izraela trzeba traktować poważnie o tyle, że były już w historii przypadki, kiedy rzeczywiście te latawce bardzo dużo szkód narobiły, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Hamas jest przetrzebiony, nie ma tylu rakiet, w związku z czym może chcieć próbować w ten właśnie taki miękki sposób, może nie atakować Izrael, a bardziej kąsać Izrael.
1: I o tym wszystkim mówił Wojtek Cegielski. Wojtku, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Już za chwilę, proszę państwa, informacje. Po informacjach będziemy zaglądać do różnych regionów w Polsce. Będziemy w Krakowie i będziemy też w Poznaniu.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dyrektor CIA przyleciał do Moskwy. Nie wiadomo, w jakim celu i z kim się spotka. Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech ma się toczyć w naszym kraju. Wniosek o jego przejęcie jest gotowy. Na Słowacji służby zapobiegły podpaleniu zakładów produkujących drony. Trzech cudzoziemców jest zatrzymanych. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej jest w stolicy Rosji, podała amerykańska telewizja CBS News. Powołała się na anonimowe źródła. Nie ma szczegółów dotyczących celu wizyty Johna Radcliffe'a. Jak przekazuje stacja, przyleciał on do Moskwy samolotem

0: transportowym. Lądowanie C-17 w Rosji wzbudziło poruszenie. CBS News informuje, że dyrektor służby wywiadowczej odbywa spotkania, ale nie ustaliła szczegółów na ten temat. Wniosek o przejęcie śledztwa dotyczącego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech jest gotowy. Przygotowała go prokuratura w Krośnie na Podkarpaciu. Wkrótce ten wniosek trafi do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Po akceptacji będzie przekazany węgierskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Procedurę uruchomiono na podstawie umowy dwustronnej. Polska i Węgry zawarły ją 70 lat temu. Pozwala ona na przejęcie materiału dowodowego i przywiezienie do kraju sprawcy wypadku, tłumaczy rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
1: Wniosek o przejęcie ścigania śledztwa w tej sprawie jest już gotowy w naszej jednostce. On będzie wysłany do ministra najprawdopodobniej w tym tygodniu. No i oczywiście następnie pan minister będzie decydować, czy dalej ten wniosek przekazywać pani minister sprawiedliwości na Węgrzech.
0: Trwa sprowadzanie do Polski 12 ciał ofiar tego tragicznego wypadku. Sekcje zwłok mają być przeprowadzone zapewne w Krakowie, w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sąd zgodził się na areszt poszukiwawczy dla 14 z 40 rosyjskich medyków podejrzanych w związku z nieprawidłowościami przy sekcjach zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 roku. Podejrzani to biegli, którzy 16 lat temu przeprowadzali sekcję zwłok ofiar katastrofy TU-154M, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
2: Prokurator uzyskał materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów 40 biegłym z zakresu medycyny sądowej, którzy przeprowadzali sekcję zwłok w kwietniu 2010 roku. Są to oczywiście rosyjscy biegli. Wobec faktu, iż miejsce ich pobytu w Polsce jest nieznane, prokurator skierował do sądów wnioski o tymczasowe aresztowanie tych podejrzanych.
0: Po ekshumacjach przeprowadzonych w 2018 roku stwierdzono zamianę 8 ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Doszło do niej, przypomnijmy, 10 kwietnia 2010 roku niedaleko lotniska w Smoleńsku. W rozbitym samolocie zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi, w sumie 96 osób. Wśród ofiar byli prezydent Lech Kaczyński i jego żona, przedstawiciele najwyższych polskich władz i dowódcy Wojska Polskiego. Słowacka policja udaremniła próbę podpalenia fabryki produkującej drony. W związku ze sprawą zatrzymano 3 osoby, 2 na Słowacji i 1 w Niemczech. Wszyscy zatrzymani to cudzoziemcy.
3: Według policji sprawcy działali na zlecenie. Przygotowywali się do podpalenia zakładu produkującego systemy bezzałogowe na wschodzie kraju. W momencie planowanego ataku w obiekcie mogło przebywać około 70 pracowników, a wartość znajdującego się tam mienia sięgała kilkudziesięciu milionów euro. Podczas działań podjętych na podstawie informacji słowackiego kontrwywiadu policjanci zabezpieczyli dużą ilość łatwopalnej mieszanki, narzędzia, telefony, kamery oraz odręcznie sporządzony plan. Trzem zatrzymanym postawiono zarzut usiłowania popełnienia szczególnie poważnego przestępstwa, mogącego zagrozić bezpieczeństwu wielu osób. Słowacka policja podkreśliła, że śledztwo wciąż trwa i niewykluczona jest zmiana kwalifikacji prawnej czynu. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Uroczystości pogrzebowe uczestniczki Powstania Warszawskiego Wandy Traczek-Stawskiej odbędą się 31 sierpnia w Warszawie. Rozpocznie je o 13:30 msza święta. Zostanie odprawiona w kościele Świętego Krzyża. Po mszy około 15:30 nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej na Woli. Wanda Traczek-Stawska, powstańczy pseudonim Pączek, zmarła tydzień temu. Miała 99 lat.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: I znów przed nami zimna noc. 6 stopni będzie na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum i na obszarach podgórskich. 12 stopni pokażą termometry na zachodzie, nad morzem miejscami do 15 stopni. Gdzie popada? Informuje o tym Przemysław Makarewicz z IMGW.
5: Nadchodząca noc. Więcej chmur nadal na krańcach północno-wschodnich i na południu kraju, gdzie miejscami możliwe są słabe opady deszczu. Podobnie na krańcach północno-wschodnich, tutaj też możliwe są początkowo

0: słabe przelotne opady deszczu.
1: Miejscami utworzą się mgły. Będą ograniczały widzialność do 300 metrów.
2: Sześć minut po godzinie 17:00 to jest popołudnie w Polskim Radiu 24. Zaglądamy do różnych regionów Polski.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: Za niecałą godzinę w Krakowie o 18:00 rozpocznie się godzina ciszy po tragicznym wypadku na ulicy Solnej. W piątek 26-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Wjechał na chodnik i potrącił 32-letnich rodziców z 8-miesięcznym synem. W stolicy Małopolski jest nasz reporter Mateusz Czmiel. Dzień dobry, Mateuszu.
4: Dzień dobry, witam.
2: Mateuszu, jak swoje zachowanie tłumaczył 26-latek i co o tej tragedii mówią sami mieszkańcy?
4: On nie przyznał się do winy, wyjaśnił, że samochód stracił przyczepność przez nierówną nawierzchnię. Sąd zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. I to dzisiejsze spotkanie na skrzyżowaniu Solnej i Zabłocia w pobliżu miejsca tragedii ma dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa. Mieszkańcy zapalą znicze, uczczą pamięć ofiar i będą rozmawiać o tym, jak poprawić to bezpieczeństwo, bo oni są wstrząśnięci tym, co się stało. Bo jak podkreślają, już wcześniej zwracali uwagę na kierowców rozwijających tam duże prędkości i urządzających sobie wyścigi.
5: Jeżeli w internecie podają teraz, że ktoś jechał 70 na godzinę takim autem tutaj, bez problemu przejeżdżasz ten zakręt 70 na godzinę, to jest niemożliwe. To auto osiągało w ciągu 4 sekund 100 na godzinę. A najważniejsze jest to, że zginęły dwie dorosłe osoby, a dziecko żyje dalej. A ktoś mówi, że się nie przyznaje do winy, w internecie tak słyszałem, to jest masakra. Takich ludzi od razu powinni zamykać, powinna być kara od razu, bezdyskusyjnie. Mało tego, jeszcze przy tym siedziały 3 osoby dorosłe. 2 kobiety i widzieliśmy tam, jak płakali. Ale ci ludzie, co siedzieli z boku, nie wiedzieli o tym. Płakali. Mogli zareagować, powiedzieć, siedzimy w jednym samochodzie. Przestań, uspokój się. Ale tego nie zrobili. On jest winny, a mało tego, ci, co jeszcze siedzieli z nim w samochodzie, przynajmniej 2-3 lata w zawieszeniu.
6: Wie pan co, to jest tak. Policji zgłaszało się, że jeżdżą. No tragedia. Ja mieszkam tutaj na drugim piętrze. Nie idzie spać. I wczoraj stała policja, widziałam, że stała policja tam, a tutaj wyjeżdżam z naszej ulicy. Oczywiście za pasami nie ma hamowania w ogóle. Rzucało go po jezdni tak.
7: Piwna nawracają, Nadwiślańska i w Kłoczko. I strzelają, no bo poprzerabiane samochody. No ale policja czasami przyjeżdża tu pod Kubusa, włączają koguty. Staje na środku w białej czapce i próbuje łapać na szybkość. No to przecież to nic nie daje.
8: Oje, to jest niesamowite to, co się dzieje tu wieczorami. Jak policja stoi tam, jest okej. Okay. Jak policji nie ma, to jest koszmar. Huk, strzały z rur. Po prostu dodają gazu i tu jest chopek. Więc on na tym chopku zatrzymuje, później dodaje gazu.
9: A najgorzej to chyba jest w weekendy.
8: Tak, to jest najgorsze. Sobota, niedziela, piątek, sobota. Godziny od 20 do 23. To jest najgorsze godziny, nie da się włączyć telewizji, a jak się teraz latem, musi być otwarte okno. No. Nie da się, bo się nic kompletnie nie słyszy, nie da się usnąć. W nocy się człowiek budzi, bo to jest strzelanie z tych rur w samochodzie.
4: Organizatorzy tej godziny ciszy chcą zebrać od mieszkańców informacje o innych niebezpiecznych miejscach w Krakowie i wcześniejszych próbach doprowadzenia do zmian. Oni domagają się przede wszystkim takich rozwiązań, które fizycznie zmuszą kierowców do zwolnienia. Po wypadku władze Krakowa zapowiedziały także analizę organizacji ruchu w rejonie ulic Solnej, Nadwiślańskiej i Zabłocia. Sprawdzane mają być m.in. rozwiązania, które skutecznie wymuszą przestrzeganie tych ograniczeń prędkości. Ja przypomnę, że ta godzina ciszy rozpocznie się o 18:00 na skrzyżowaniu Solnej i Zabłocia.
2: Ja o tym wszystkim informował prosto z Krakowa Mateusz Czmiel. Mateuszu, bardzo dziękuję Ci za te informacje. I zostajemy, proszę Państwa, w Krakowie, bo dziś w Krakowie odbył się pogrzeb 36-latka pobitego śmiertelnie na Nowej Hucie. Z nagrań, do których dotarło Radio Kraków, wynika, że został on zaatakowany przez 5 osób. Wczoraj w tej sprawie zatrzymano 2 osoby, a o szczegółach już teraz Elżbieta Raczyńska.
10: Teraz śledczy będą chcieli ustalić, jaka była rola zatrzymanych mężczyzn. Hipotezy są 2. Albo mogli brać udział w napaści, albo w niej pomagać. Według dotychczasowych ustaleń policji i mediów, przyczyną przyczyną napaści mogły być porachunki pseudo

0: kibiców. Zmarły 36-latek to kibic klubu Hutnik Kraków. Z nieoficjalnych informacji wynika, że napastnikami mogły być osoby związane z klubem Wisła Kraków. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
1: A z Krakowa przenosimy się do Poznania. Hala lekkoatletyczna w Poznaniu kością niezgody między sportowcami a częścią mieszkańców. Inwestycja jest priorytetem władz miasta i sportowców, ale przeciwko jej lokalizacji protestują aktywiści i osiedlowi radni. Ten spór już od długiego czasu śledzi Szymon Majszak z Radia Poznań. Dzień dobry, Szymonie.
2: Dzień dobry.
1: Szymonie, dlaczego pomysł budowy hali wzbudza tak duże kontrowersje? No wydaje się, że każdy taki nowy obiekt jest na wagę złota.
2: Tak, no rzeczywiście to jest dość intuicyjne podejście do sprawy. I sam pomysł tego, żeby ta hala powstała, on nie jest wywołujący takie emocje. Wszyscy się zgadzają co do tego, że to jest potrzebny obiekt. Pytanie tylko o jego lokalizację. Przedstawiciele władz miasta i związków sportowych starają się już od lat, żeby on został wzniesiony. No ale powiedzmy sobie szczerze, zmiernym skutkiem w 2018 roku powstał nawet projekt, ale on nie został zrealizowany. W marcu ogłoszono, że ta koncepcja zostanie zaktualizowana, a hala teraz już na pewno powstanie. Z kilku lokalizacji wybrano Golęcin. Dla tych, którzy nie mieszkają w Poznaniu, to jest już istniejący taki duży kompleks sportowy. Tam jest stadion żużlowy i otwarte boisko lekkoatletyczne. Zdaniem prezesa Wielkopolskiego Związku Właśnie lekkiej atletyki Jacka Biernackiego, skoro lokalizacja została już wybrana, to należy się jej trzymać, nie zwlekać z budową, no bo brak tej hali jest bardzo odczuwalny. Proszę posłuchać.
3: Mistrzostwa Wielkopolski odbyły się raz w Toruniu, a raz we Wrocławiu. Wielkopolski, tak? Wszyscy z Piły też muszą dojechać do Wrocławia. Po prostu artykułujemy tylko potrzebę budowy takiej hali w tym kompleksie lekkoatletycznym, który mógłby być fantastyczną bazą treningową nie tylko dla województwa wielkopolskiego.
1: Sportowcy są za. A jakie są głosy przeciwko tej inwestycji?
2: To robi się ciekawie, no bo rzeczywiście intuicyjnie, że wszyscy chcieliby takiej hali, no ale okazuje się, że nie wszyscy są zgodni co do lokalizacji. I jedni powiedzą, że to głos słusznie dbającego o przyrodę, drudzy, że to argumenty takie klasyczne dla wyznawców not in my backyard, czyli nie w moim ogródku. Wypowiadają te argumenty członkowie grupy Uwolnić Bogdankę oraz radni jednego z osiedli. Oni się domagają przeniesienia inwestycji, bo ich zdaniem budowa uniemożliwi odkrycie takiej skanalizowanej już lata temu w tym miejscu rzeki, no i doprowadzi do, uwaga, likwidacji 223 drzew. Wczoraj zastępca przewodniczącego zarządu osiedla Sołacz, Małgorzata Łukaszewska, starła się ze wspomnianym już prezesem Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki Jackiem Biernackim. Starła się oczywiście słownie. Proszę posłuchać, jak brzmiała ta dyskusja.
4: Zaburzony zostanie klin zieleni. Tutaj już tyle obiektów jest, że każdy następny powoduje dewastację funkcji tego terenu.
5: Panie prezesie, ten klin zieleni ze sportem można pogodzić?
3: Można.
5: W jaki sposób?
3: Proszę państwa, jezioro, które jest tam za tym torem kolejowym, możliwości treningu, rozbiegań, jak również rekreacji.
2: No i rzeczywiście tutaj już każdy sam będzie musiał ocenić, czyje argumenty wydają się być mocniejsze. Pewne jest, że teraz zmiana lokalizacji, kiedy już ruszyło projektowanie, no pewnie odsunęłaby te inwestycje o kolejne lata. Ja zapytałem o tę wycinkę jeszcze władze Poznania, no i tam jest taka deklaracja, że ona będzie mniejsza niż te pierwotne plany, żeby zlikwidować 223 drzewa, no ale to już będziemy mogli pewnie ocenić, kiedy poznamy ostateczny projekt.
1: Czyli jak przystało na Poznań, zrobił się trochę kocioł. Szymon Majszak z Radia Poznań. Szymonie, bardzo dziękuję ci za tę informację.
2: Bardzo dziękuję.
1: Upały i susza dotkliwie wpłynęły m.in. na tegoroczną produkcję miodu na Podkarpaciu. Tu łączymy się teraz z Piotrem Olechniewiczem z Polskiego Radia Rzeszów. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
1: Jak można podsumować tegoroczny sezon pszczelarski na Podkarpaciu? No i z jakimi trudnościami mierzyli się sami pszczelarze?
6: No więc tegoroczny sezon pszczelarski na Podkarpaciu to przede wszystkim wyzwania pogodowe związane z wysoką temperaturą. Bo po udanej wiośnie i dobrych zbiorach miodu z klonu czy jaworu oraz z samych sadów, druga połowa roku stanęła pod znakiem fal upałów dochodzących no, blisko 40 stopni. O wpływ tych temperatur na roje pytałem wieloletniego pszczelarza Wacława Krawczyka, który obecnie posiada ponad 100 uli w kilku lokalizacjach na południu Podkarpacia.
7: Wiosna była bardzo ładna. Sporo tego miodu.

0: lodu było z klonu jaworu. Oczywiście sadę jak co roku, natomiast druga połowa roku, z racji, że aura była, wiadomo, 35-40 stopni prawie temperatury, multum pszczół było na tak zwanych wylotkach i cały czas wachlowały, dostarczając chłodniejszego powietrza, żeby się po prostu rodziny nie ugotowały.
1: No i tutaj pszczelarz zaznaczył, że jego zdaniem przede wszystkim te temperatury i pszczoły, które musiały się zajmować wentylowaniem uli, doprowadziło do tego, że tego drugiego zbioru miodu jest już dużo mniej. No a globalny problem z ilością pszczół, ich chorobami oraz zmienną pogodą wpływa, wiadomo, bezpośrednio na ilość produkowanego miodu. Ja dopytywałem, czy pszczelarstwo w obecnych czasach się jeszcze w ogóle opłaca, czy to już tylko hobby. Wacław Krawczyk wyjaśnił, od jakiej skali działalności pszczelarstwo staje się źródłem takiego stałego, pewnego dochodu.
0: Jeśli ktoś ma pasiekę w miarę dużą i taką rozszczeloną, to może mieć źródło jak pewnego dochodu. Natomiast jeśli ktoś ma 10-15, szczęście dopisze, to ma ten miód. Natomiast znam pszczelarzy, którzy oprócz pasieki i zdobywania miodu hodują matki i z tego też się utrzymują. 200-300 uli, można z tego żyć.
1: Tutaj jeszcze na południu Podkarpacia, w naszych rejonach, problem stanowią niedźwiedzie, o których kiedyś na antenie rozmawialiśmy. Natomiast w przypadku dobrego zabezpieczenia tych uli udaje się tą produkcję miodu utrzymać. Niedźwiedzie nie są aż tak dużym zagrożeniem, jak mogłoby to wyglądać z medialnych doniesień. Natomiast ja poszedłem jeszcze piętro wyżej, kolokwialnie rzecz ujmując, bo zapytałem w regionalnym wojewódzkim związku pszczelarzy w Rzeszowie o to, jak z ich perspektywy to wygląda, jak ta produkcja miodu wyglądała właśnie globalnie na Podkarpaciu. Dodajmy tutaj, że Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie to tylko jedna z organizacji zrzeszających, a tak na moje pytania o to, jak wyglądał ten sezon, odpowiadał Krzysztof Bar, prezes tej fundacji.
2: Za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego jest realizowany program pomocowy dla pszczół. Ten program polega na tym, aby każda rodzina pszczela, a takich rodzin pszczelich jest zarejestrowanych w tym programie 97 tysięcy na Podkarpaciu. Każda rodzina pszczela otrzyma kilogram ciasta pszczelego. To jest specjalna karma, która pomoże w trudnym czasie przeżyć rodzinie pszczelej. Dzięki zaangażowaniu pana marszałka otrzymaliśmy na ten cel 550 tysięcy.
1: No i ja tutaj generalnie dodam, że zarówno Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, jak i sami pszczelarze bardzo mocno doceniają wsparcie państwa, wsparcie generalnie samorządów. Na przykład każda rodzina pszczela, która przetrwa zimę, jest dofinansowana z państwem kwotą 50 zł. Te pieniądze można przeznaczyć chociażby właśnie na zakup takiego ciasta czy cukru, który wspiera te rodziny pszczele w momentach, kiedy nie ma tego pożytku. A dodam jeszcze na koniec, że Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie podjął się realizacji tego zadania, rozdzielenia tego ciasta, które wspiera te rodziny pszczele, w imieniu wszystkich organizacji pszczelarskich w regionie. I z tej pomocy może skorzystać blisko 4000 pszczelarzy zarejestrowanych w całym województwie podkarpackim.
3: A to fantastyczne, bo jakby pierwsze skojarzenie to jest takie 800 plus w wersji, że tak powiem, ludzkiej i 50 plus w wersji pszczelej. To jeszcze tylko dopytam, Piotrze, czy podkarpacki miód jakoś różni się od... No bo w różnych regionach Polski te miody są produkowane, wytwarzane, są te pasieki. A czy ten podkarpacki miód jakoś wyjątkowo się wyróżnia? Czy on jest, nie wiem, bardziej słodki albo... Jak to określić?
1: Z tą słodyczą to tutaj generalnie rządzą tym odpowiednie normy i wartości, ponieważ no, miód naturalny nie może przekraczać pewnego rodzaju generalnie sacharozy, fruktozy i tak dalej. To są dość złożone kwestie. Natomiast odpowiadając na pytanie o miód podkarpacki, naszą specjalnością jest miód spadziowy, którego niestety w tym sezonie będzie bardzo niewiele. No ale to jest taka podkarpacka specjalizacja. Ja tylko dodam, że na przykład w Śląsku jest taka miejscowość na

0: Dolnym Śląsku jest taka miejscowość, która nazywa się Klecza Dolna i tam, proszę sobie wyobrazić, jest miód czekoladowy. O recepturę trzeba pytać pszczelarza stamtąd.
1: Zapiszę sobie, zapamiętam. Miód czekoladowy. Człowiek się uczy całe życie. Piotr polecam. Alechniewicz, bardzo dziękuję ci z Radia Rzeszów. Bardzo dziękuję ci za te informacje i zapamiętam, zapisuję sobie. Do usłyszenia. No, szanowni państwo, nasze siatkarki idą jak burza. Polskie siatkarki powalczą o trzecie zwycięstwo w Mistrzostwach Europy i o tym już za chwilę z Sylwią Urban w informacjach sportowych. Sylwia Urban razem ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Patrząc na same liczby, to wydaje się, że nasze dziewczyny idą jak burza. Ale czytałem również komentarze, że pod względem gry, tego jak ta gra wygląda, to jeszcze jest kilka rzeczy do poprawy. Ale pytanie, czy to złośliwcy, czy faktycznie jak ty to oceniasz? Plus rozumiem, dzisiaj przed nami kolejny ważny mecz.
2: Tak, to prawda. Ja jak to oceniam? Oceniam tak jak ci drudzy, czyli naszym siatkarkom jeszcze bardzo dużo brakuje do perfekcji.
1: No, do perfekcji, okej. To trzymamy kciuki, bo dzisiaj w Stambule gramy ze Słowenkami.
2: Tak, dzisiaj w Stambule zagramy ze Słowenkami. To będzie, jak już wspomniałeś, trzeci mecz w grupie A Mistrzostw Europy. Wcześniej Polki wygrały z Węgierkami 3-0 i Złotyszkami 3-1, a dziś przed nimi na pewno dużo trudniejsze zadanie, bo zespół Słowenii radzi sobie w tym turnieju bardzo dobrze. O szczegółach opowie Rafał Bała.
3: Po dwóch meczach Polki mają na koncie 2 zwycięstwa i komplet punktów. Jednak ani w starciu z Węgierkami, ani tym bardziej z Złotyszkami nie zaprezentowały się na miarę swoich możliwości. Może to kwestia zastoju na początku długiego turnieju, a może braku formy, jak twierdzą niektórzy eksperci. Odpowiedź powinniśmy poznać dziś, bo Słowenia to dużo lepszy i bardziej doświadczony zespół od poprzednich rywali. Na inaugurację pokonał Niemcy, co było dużą niespodzianką. Później dzielnie walczył z Turcją. Polki prawdopodobnie znów będą musiały radzić sobie bez mającej problemy zdrowotne Aleksandry Szczygłowskiej, a to powoduje komplikacje w przyjęciu i obronie. Środkowa Sonia Stefanik przyznaje, że na grę Słowenek w tym turnieju patrzy się z przyjemnością.
4: To jest przyjemność oglądać wcześniejsze mecze, ale również to na pewno jest dobry zespół i na pewno bardzo trzeba będzie się skupić na tym i postarać na dobrym graniu.
3: Początek meczu Polska-Słowenia o 18:00.
2: A więc już za nieco ponad 35 minut. Katarzyna Kawa nie zagra w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open w Nowym Jorku. W pierwszej rundzie kwalifikacji przegrała z Gruzinką Jekateriną Gorgodzę 6-3, 6-7 i 2-6. Tymczasem awans do drugiej rundy kwalifikacji uzyskała inna reprezentantka Polski, Linda Klimowiciowa, która wygrała z Włoszką Lisą Pigato 6-3, 6-3. Udział w turnieju głównym US Open mają zapewniony Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. A zmagania w Nowym Jorku rozpoczną się już 30 sierpnia.
5: W tym roku suma nagród pieniężnych w Nowym Jorku wyniesie rekordowe 108 milionów dolarów. Zwycięzcy turniejów gry pojedynczej kobiet i mężczyzn otrzymają po 5,5 miliona dolarów. To 10% więcej niż rok temu. Pakiet wynagrodzeń obejmuje również, jak poda Amerykańska Federacja Tenisowa, rekordową w historii turnieju Wielkiego Szlema stawkę za udział w pierwszej rundzie. W tym roku kwota ta wzrośnie o 27%, osiągając poziom 140 tysięcy dolarów. Z powodu kontuzji prawego kolana w US Open nie wystąpi jeden z faworytów Włoch Jannik Sinner. Szeroko komentowany jest temat nieprzyznania dzikiej karty przez organizatorów weteranowi Stanisławowi Wawrince. Serena Williams sensacyjnie powraca na korty US Open. Amerykanka, która oficjalnie 4 lata temu zakończyła karierę na tym turnieju, stworzy wraz z Carlosem Alcarazem gwiazdorski duet w grze mieszanej. 44-letnia Williams otrzymała dziką kartę i wystąpi w parze z Alcarazem, obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn, a turniej główny mixta rozpoczyna się we wtorek. W ostatniej chwili zrezygnowała z niego Iga Świątek. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Tymczasem Jan Zieliński i Luke Johnson odpadli w pierwszej rundzie debla z turnieju tenisowego w Winston-Salem. Polsko-brytyjska para przegrała z Austriakiem Lukasem Midlerem i Australijczykiem Markiem Polmansem 6-4, 3-6 i 7-10. Zieliński i Johnson także zagrają w US Open. Brian Fiabema opuszcza barwy Lecha Poznań. Norweski napastnik przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do rodzimej ekstraklasy i będzie reprezentował barwy Fredrikstad FK. Fiabema przez 2 sezony rozegrał w Lechu 48 spotkań, strzelił 2 gole i zaliczył 2 asysty. Kwota transferu wyniosła 140 tysięcy euro. Już jutro w Poznaniu rozpoczną się Mistrzostwa Świata w kajakowym sprincie. O tym Grzegorz Hałasik.
6: Od środy do niedzieli w Poznaniu Mistrzostwa Świata.

0: W kajakarstwie prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz. Jak sportowo te mistrzostwa dla polskiej ekipy mogą wyglądać?
1: Trzeba pamiętać, że to jest kwalifikacja olimpijska. Zasady kwalifikowania do Igrzysk Olimpijskich zmieniły się diametralnie i tak naprawdę nie są najważniejsze medale, ilość startów i pozycje zajmowanych miejsc, co nie zmienia faktu, że myślę, że będziemy tu walczyli o medale. No wiadomo, najmocniejsza grupa to kobiety i tutaj liczymy na świetne wyniki, ale pozostałe grupy jak kajakarze, kanadyjkarze, mamy tutaj dobre osady, które myślę, że powalczą też o medale i chciałbym, aby tak było. Jednak Poznań zobowiązuje, myślę, że to też pozytywnie wpływa na naszych zawodników. Jeżeli chodzi o kanadyjkarki, tutaj akurat grupa troszeczkę słabsza, ale mamy Dorotę Borowską, zobaczymy, jak tutaj wyjdzie ten jej start i myślę, że będzie okej.
0: Okay. Śmiem twierdzić, że chyba dla nikogo te mistrzostwa nie są tak emocjonalne, jak dla zawodniczki AZS-u AWF-u Poznań, rodowitej poznanianki Martyny Klat.
2: Rodzina, znajomi przyjdą licznymi grupami. Tym bardziej to cieszy. Tor w Poznaniu świetnie przygotowany. My jako sportowcy właśnie z Polski bardzo lubimy ten tor.
0: Gdy zaczynał się ten sezon, to można się było trochę za głowę złapać, bo wyniki pewnie nie takie, bo składy osad zupełnie przemieszane, a im bliżej Mistrzostw Świata, tym było lepiej.
2: Wiedziałam, że gdzieś tam na docelową imprezę będziemy się przygotowywać z Anią razem do dwójki, ale trener na początku sezonu zawsze podkreśla, że te pierwsze starty są takie, żeby po prostu nas posprawdzać, jak my się czujemy z innymi zawodniczkami z kadry. Wiedziałam, że moja dyspozycja też na Pucharach Świata nie była jeszcze taka, jakiej bym oczekiwała, że idąc dalej w sezon będę się rozkręcała, dlatego też ze spokojną głową brałam te wyniki z pierwszych Pucharów Świata. Uspokoiło nas na pewno wicemistrzostwo Europy. Wiedziałyśmy, że ten bieg jeszcze nie jest na taki szczyt naszych możliwości, a już tam zdobywamy srebrny medal.
0: Anna Puławska przed rokiem przeszła do historii polskich kajaków, zdobywając złoty medal w jedynce.
3: To już jest historia. Staram się to oddzielać tak naprawdę grubą kreską i zacząć nowy etap. Są to mistrzostwa świata, które odbywają się w Polsce. To mnie zdecydowanie bardziej motywuje i napędza do tego, niż stresuje. Naszym celem było rozpędzić się właśnie na mistrzostwach świata, natomiast wszystkie reprezentacje zaczęły tak naprawdę już ten rozpęd, że tak to nazwę, i tą formę na pierwszych pucharach. My mamy trochę inny plan, więc jestem bardzo ciekawa i zastanawiam się, jak moje rywalki będą przygotowane właśnie tutaj na mistrzostwa świata.
0: Kibice chcą zobaczyć medal. Co zobaczą w wykonaniu Anny Puławskiej i na jedynce, i w dwójce?
3: Myślę, że zobaczą moje najlepsze wyścigi w tym sezonie.
4: A zatem życzymy powodzenia. Tymczasem w Andorze kończy się czwarty etap wyścigu kolarskiego Vuelta a España. Na prowadzeniu jest lider tego wyścigu, Słoweniec Tadej Pogacar, który ucieka już samotnie przez 50 kilometrów, a do zakończenia, do mety na tym górskim, bardzo trudnym etapie pozostały już naprawdę ostatnie kilometry.
5: Reklama. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dyrektor CIA przyleciał do Moskwy, podają amerykańskie media. Na razie nie wiadomo, z kim John Ratcliffe ma się spotkać w rosyjskiej stolicy, ani czego będą dotyczyły rozmowy. Centralna Agencja Wywiadowcza brała udział w ostatnich wymianach więźniów między obu krajami. Ratcliffe osobiście negocjował uwolnienie Ksenii Karoliny, obywatelki Stanów Zjednoczonych i Rosji. Wypuszczono ją w kwietniu ubiegłego roku. Agencja pośredniczyła też w wymianie, dzięki której na wolność wyszli dziennikarz Wall Street Journal Iwan Gerszkowicz i były żołnierz piechoty

0: morskiej Paul Whelan. Jest przełom w sprawie afery Zonda Krypto, informuje minister sprawiedliwości, ale jak zastrzega Waldemar Żurek, nie może zdradzać szczegółów postępowania ze względu na jego dobro. Podobnie odpowiadał na pytanie, czy szef upadłej giełdy kryptowalut usłyszał zarzuty.
1: To jest wszystko objęte tajemnicą śledztwa i w tym momencie...

0: koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.
1: Stwierdzenia, które padły z ust pana europosła w ocenie prokuratora są w sposób oczywisty sprzeczne z powszechną wiedzą historyczną, ale opartą na dokumentach, relacjach świadków, wyjaśnieniach sprawców.
0: Mówił prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Robert Janicki. Grzegorz Braun nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Politykowi grozi do 3 lat więzienia. 7 praskich groszy oraz inne artefakty trafią do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Znaleziono je podczas przeszukiwania tamtejszych pól. Prowadzono te poszukiwania na drodze, którą wojska polsko-litewskie zmierzały na bitwę, a później goniły uciekające oddziały krzyżackie. Poza monetami znaleziono 2 groty bełtów. Jedno z tych nalezisk należy do 7-letniego Janka. Pierwszy raz przyjechał na poszukiwania pod Grunwald z tatą.
2: Ja jeszcze dobrze wykrywacza nie włączyłem. Patrzę, Janek sobie wyjmuje spod ziemi, to piękny, wielki grot tulejowy z czasów bitwy.
3: Tu blisko, nagle mi coś zapipczało.
4: A jak się dowiedziałeś, że to jest bełt sprzed 600 lat. Co sobie pomyślałeś?
3: Że to będzie drogie?
0: Badania archeologiczne na polach Grunwaldu odbywają się systematycznie od 2014 roku. Tegoroczne potrwają do najbliższego weekendu.
5: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 17.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: W środę jutro na stacjach paliw będą obowiązywać nowe maksymalne ceny detaliczne. Minister energii określił limity dla benzyny 9,5, benzyny 9,8 oraz oleju napędowego. Na pewno o te liczby będę dopytywał Marka Klapę, który pojawi się tutaj razem z magazynem Saldo, ale wcześniej 24 pytania.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Przed mikrofonem Paweł Pawłowski, witam państwa serdecznie. Ze mną Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Koalicja Obywatelska. Witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i państwa.
7: Panie ministrze, kolejny sondaż, a właściwie 2 sondaże, które prognozują utratę władzy przez Koalicję Obywatelską. Jest jakaś refleksja w partii w tej sprawie?
8: Sondaże zawsze mają to do siebie, że są realizowane w jakimś okresie czasu, mają to do siebie, że są pewnymi odzwierciedleniami jakichś nastrojów. Są oczywiście różne, jedne dają więcej, drugie dają mniej. Oczywiście no jest to lektura ciekawa.
7: Ponad 25% dla Koalicji Obywatelskiej. Sondaż CBOS-u mówi, że 4 partie wchodzą do Sejmu. Sondaż United Surveys mówi, że 6 ugrupowań wejdzie do Sejmu. Problem polega na tym, że bardzo trudno o realną koalicję.
8: No tak, ale to są sondaże, to jest takie wróżenie z fusów, to jest jakiś przegląd sytuacji. Polacy cieszą się z wakacji, może niekoniecznie z pogody, oczywiście to są sondaże robione przez CBOS, robione na zamówienie poszczególnych mediów. Oczywiście daleko idące wnioski z tego wyciągać nie można, oczywiście jest to jakiś obraz, przegląd sytuacji bieżącej. Oczywiście jakaś refleksja z tego płynie, natomiast...
7: Refleksja na temat wspólnej listy.
8: Kto będzie dokładnie z kim współpracował, kto się z kim będzie łączył. Przecież mamy Lewicę, mamy Partię Razem, nie od dziś wiadomo, że mimo tego, że są po 2 stronach barykady, ze sobą rozmawiają, no tak to w polityce jest, że ten dialog jest najważniejszy, nie tylko z wyborcami, ale również wewnętrzny, także rozmawiają. Pan Hołownia rozmawia ze swoimi ludźmi, PSL rozmawia, koalicja rozmawia.
7: A czy ci ludzie rozmawiają właśnie z Koalicją Obywatelską, bo zakładam, że PSL i Polska 2050 bardzo by chciały wejść na jakieś listy, które zagwarantują im wejście do Sejmu, no bo na razie żaden z tych sondaży i od dłuższego czasu średnie sondażowe, no nie dają im raczej szans na wejście do parlamentu.
8: Panie redaktorze, oczywiście, że to są jakieś elementy układanek, to są jakieś pierwsze jakieś reakcje, które trzeba podjąć. Znaczy politycy muszą wyciągać pewne wnioski.
7: Ministrze, nie ja jest rozmów nie prowadzę. Że są rozmowy w koalicji 15 października oczywiście. Na temat 2 list przynajmniej. Jedna lista lewicowa, a druga taka powiedzmy centroprawicowa, czyli Koalicja Obywatelska, no i te prawicowe ugrupowanie, jakim jest PSL, prawicowe na miarę koalicji 15 października. Czy to byłoby dobre rozwiązanie?
8: Zawsze trzeba rozmawiać, trzeba koncentrować i skupiać listy wokół działań politycznych, zamierzeń, planów, które są. Natomiast kto z kim ostatecznie, w ramach ilu, jakiej listy pójdziemy, no to oczywiście nie teraz jeszcze będzie decyzja. Natomiast oczywiście pragmatyka, metoda Donta, która też w sposób jednoznaczny określa liczbę mandatów, też jest tutaj bardzo ważna.
7: I
8: dlatego
7: premiuje
8: też
7: większe listy, większe ugrupowania niż mniejsze.
8: Są poszczególne oczywiście osoby w poszczególnych partiach, które odpowiadają za arytmetykę tego typu, także działania się na pewno dzieją, natomiast komentując dzisiejsze i przedwczorajsze i wczorajsze sondaże, od wielu lat jestem w polityce i tego typu rzeczy namiętnie.

0: akurat osobiście nie robią wrażenia, tym bardziej
1: na Polakach. A pan jest zwolennikiem jakiejś ewentualnej wspólnej listy, czy
0: myślą o wakacjach.
1: Czy pan jest zwolennikiem?
0: Pragmatycznie, ja jestem pragmatykiem. Emocje są ważne, oczywiście inne rzeczy wokół tego można beletrystykę tu uprawiać, natomiast jeżeli chce się rządzić, trzeba mieć stały mandat, trzeba mieć większość 231 mandatów, dlatego też mając na uwadze metodę Donta, pragmatykę oraz wspólne ideały i działania polityczne, trzeba przyjąć taką strategię, która będzie po prostu skuteczna.
1: Czyli skuteczna jest wspólna lista lub jakiś wspólny start.
0: Może na tą chwilę, mając na uwadze te sondaże, tak, ale oczywiście moim zdaniem, jak zwykle PSL, który nie wchodzi w jednym i w drugim sondażu do Sejmu, no przecież to już jest wiadomo, z obdukcji wiemy i z historii, że nigdy tak nie było. Wynik Lewicy zawsze jest wyższy niż te 5%, także
1: PSL tutaj zawsze znajdował jakiegoś koalicjanta, z którym gdzieś
0: oczywiście, że tak, także tutaj wiemy, że różne rzeczy dzieją się też w Polsce 2050 i jakby na razie to jest ciekawe zjawisko dla komentowania, dla komentatorów, dla dziennikarzy, natomiast politycy robią swoją robotę.
1: Dobrze, to twarde fakty. W ciągu kilku pierwszych godzin obowiązywania rozporządzenia polskie urzędy zatwierdziły 11 aktów małżeństwa między osobami tej samej płci, które zostały zawarte za granicą. Tak informował o tym wczoraj minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. No polityk Lewicy oczywiście zaznaczył, że jeżeli jakiś parze ktoś odmówi transkrypcji małżeństwa, to można o nią starać się w każdym innym urzędzie. Czy urzędnik może odmówić transkrypcji małżeństwa osób tej samej płci, jeśli zostało zawarte za granicą?
0: No to jest odzwierciedlenie pewnego aktu administracyjnego, decyzji administracyjnej. Jeżeli ktoś nie uzyska takiej transkrypcji, czyli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówi, no to przecież jest procedura kodeksowa, która umożliwia odwołanie. Organem odwoławczym od decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego jest wojewoda. On ma tutaj jakby, to jest ta ścieżka odwoławcza, natomiast...
1: Ale kierownik urzędu ma do tego podstawy, czy może to zrobić na podstawie swojego, nie wiem, widzimisię, czy klauzuli
0: tutaj,
1: sumienia?
0: To sobie nie ma klauzuli sumienia, oczywiście. To jest pewne odzwierciedlenie aktu administracyjnego. Tu nikt w żaden sposób nie próbuje, ani nie mówi o legalizacji małżeństw jednopłciowych. To jest odzwierciedlenie faktu zawarcia związku małżeńskiego, bo, ponieważ taka adnotacja na odpisach jest poza granicą państwa.
1: No, ale czyli jeśli jest to kwestia administracyjna, to urzędnik może odmówić, czy nie może odmówić?
0: No oczywiście, że nie, ponieważ to wynika z przepisów prawa. Mamy przecież wyrok, mamy wyrok NSA, mamy TSUE, które w sposób jednoznaczny mówią, że pewne oczywiste fakty muszą mieć odzwierciedlenie w aktach stanu cywilnego, czyli to jest procedura administracyjna, którą urzędnik jest, ma polecenie wykonać.
1: No bo już mamy z regionów tutaj głosy wojewoda pomorskiej Emil Rojek w Radiu Gdańsk mówi tak, czekamy na szczegółowe wytyczne z MSWiA, ale wsłuchuję się w głos samorządowców i nie mam wątpliwości, że decyzje mogą być w tej sprawie skrajnie różne. Będziemy mieć też pewne skargi mieszkańców dotyczące tych dokumentów, tak mówi wicewojewoda pomorski. No i właśnie, czy MSWiA, jeśli tak, to kiedy przygotuje jakieś wytyczne, jak postępować w takich sytuacjach?
0: Oczywistym jest, że nie ma wytycznych, jest transkrypcja, jest przygotowanie druku, który był niezbędny wraz w porozumieniu z ministrem cyfryzacji. Przecież to są kwestie również realizujące sprawy i tematy z kodeksu rodzinnego, opiekuńczego, czyli tutaj jest Ministerstwo Sprawiedliwości. To nie jest tak, że MSWiA, ja wiem, że MSWiA jest ministerstwem, subministerstwem, który koncentruje w sobie całe państwo, bo taka jest prawda. Również oczywiście odpowiedzialność za działanie wojewodów, samorządowców, służb i tak dalej, i tak dalej. Jednak jest prawo, jest rozporządzenie, jest wyrok TSUE i każdy urzędnik ma prawo dostosować się również do tego, co wynika z wyroku NSA.
1: Idźmy dalej, panie ministrze. Ja przypomnę, że moim gościem jest Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Cytat mam dla pana, cytat z byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który mówi tak. Chcę, żeby Polska była najbezpieczniejszym państwem na świecie. Żeby ten stan utrzymać, musimy odpowiednio zarządzać całym procesem migracji. No i Mateusz Morawiecki proponuje tak zwaną odwrotność multikulturalizmu. Co to oznacza? Natychmiastowa deportacja tych, którzy łamią prawo, a jeśli chcą tutaj być, to uwaga, brutalna asymilacja w kolejnych pokoleniach. Co pan na ten temat sądzi? Co, jak pan ocenia pomysł Mateusza
0: Morawieckiego? Powiedział to pan Morawiecki, który był premierem przez kilka lat. Człowiek, który odpowiadał za politykę migracyjną. Człowiek, który był premierem rządu w czasie, kiedy handlowano wizami, kiedy faktycznie tych wiz były setki tysięcy. Ja podam
1: ludzie Morawieckie mówią, zablokowaliśmy pakt migracyjny.
0: Nie.
1: Piotr Uściński, kilka chwil temu.
0: Oczywiście, to są słowa, ale mówmy o faktach. Jeżeli my mówimy o skuteczności działania, jakby uniemożliwienie wydawania wiz, no to prosty przykład. W pierwszym kwartale 2022 roku rząd Mateusza Morawieckiego wydał 130 tysięcy wiz. W pierwszym kwartale tego roku wydaliśmy 16 tysięcy wiz pracowniczych. Jeżeli chodzi o szczelność granicy, o politykę deportacyjną, w ubiegłym roku nasz rząd deportował 15 tysięcy osób, które w sposób nieuprawniony były tutaj na terenie Polski. Więc mówmy o faktach, a nie mówmy o słowach, ponieważ te słowa nie mają odzwierciedlenia. Pan wie, ile jest skutecznych prób przekroczenia granicy białoruskiej? Dzisiaj, na tą chwilę, na dzisiaj, 23 sierpnia, zero. 0.

0: do skutecznych prób. A ile było,
1: ale to wynika ze skuteczności na granicy, czy wynika ze strategii obranej przez reżim Łukaszenki?
0: Nie, to też wynika dlatego, że myśmy przyjęli nowe, rozsądne rozwiązania zabezpieczenia granicy, nie postawienie płotu, który uniemożliwiał podkopy, przekraczania, przechodzenia, tylko myśmy wzmocnili, zastosowali nowe systemy optoelektroniczne, które samo to spowodowało, że było tylko 377 podjętych prób, natomiast zero przekroczeń. I tu mówimy o faktach, tu pokazujemy o skuteczności działania Straży Granicznej, a nie jakieś chyba, tutaj też mówi pan Morawiecki o powołaniu jakiejś drużyny, komando, który ma zabezpieczać również polską granicę.
1: Na nie. Wzór tego, co jest w Stanach Zjednoczonych. Piotr Uściński przed chwilą też o tym mówił. Alert migracyjny, konto migranta, deportacja, jeśli ktoś łamie prawo.
0: Kto to był, pan mówi, przepraszam?
1: Piotr Uściński.
0: No to niech się Piotr Uściński dowie, że weszły za naszego rządu wskutek zaniedbań poprzedniego system entry-exit system dla obywateli państw trzecich, które odnotowują dane biometryczne, wszystkie szczegółowe dane osoby między innymi z Białorusi, z Ukrainy, te, które są poza strefą Schengen, i mamy pełną wiedzę na temat tego, kto przebywa na terenie naszego kraju. Oni mieli na to 3 lata, nie zrobili nic, dopiero nasz rząd przyjął te
1: strefa
0: założenia.
1: Schengen, panie ministrze. Właśnie, Mateusz Morawiecki proponuje jej zawieszenie w Polsce.
0: No i co? I mamy powiedzieć młodym Polakom, że od dzisiaj będziecie się poruszać na zasadzie pokazywania paszportów, kontroli granicznej, może i wiz, do tego to zmierza? Likwidacja strefy Schengen to jest de facto zwinięcie
1: zawieszenie.
0: Unii. Zawieszenie strefy Schengen to jest krok w kontekście jakby w ogóle rozwalenia Unii Europejskiej, idei wspólnego, swobodnego poruszania się, gospodarczego obrotu, turystyki i tak dalej, i tak dalej. No to są po prostu rzeczy, które się nie mieszczą w głowie i jakby do młodego Polaka chyba nie trafią teraz, prawda? Mając na uwadze to swobodnego ruchu, spokojnego turystycznego odwiedzania kraju.
1: A propos mieszczenia się w głowie, mieści się pan w głowie zegarek za 40 000 euro, który dostał Radosław Piesiewicz od szefa Zonda.
0: A widział pan kiedyś na stole 40 000 euro?
1: Nie.
0: Nawet nie się to nie mieści, także co dopiero mówić o zegarku.
1: A no właśnie, to w takim razie czy Radosław Piesiewicz powinien podać się do dymisji? Bo na razie do tej dymisji podać się nie chce i to od wielu miesięcy, mimo że wątpliwości krążą dookoła niego przynajmniej od wiosny tego roku.
0: Znamy takich ludzi, którzy się okopali, twierdząc, że instytucja, którą zarządzają, są ich prywatnym, jest ich prywatnym folwarkiem i są panami na włościach. No
1: tak
0: nie.
1: Jest w przypadku PKOL-u?
0: No zdecydowanie tak. No, znaczy, troszeczkę dziwnie patrzę teraz na poszczególnych prezesów związków sportowych, które to przecież wpływają na to, kto jest prezesem PKOL-u, że ktoś jeszcze za tym człowiekiem jest. Człowiekiem, który szukał olimpijczyków, który nie wywiązał się z pewnych założeń i obietnic, które złożył. Teraz mamy taką sytuację, że no jeszcze niewielka część, mam nadzieję, że szybko dojdzie do tego, że ten facet przestanie być prezesem PKOL-u. I oczywiście...
1: Tylko, że na razie nie chce zwołać walnego zgromadzenia.
0: No, dokładnie.
1: Mimo, że został do tego zobligowany.
0: Bo
1: PKOL chce iść do sądu.
0: Bo używa oczywiście kruczków prawnych, mecenasów, ale mam nadzieję i uważam, mając na uwadze, jaki klimat wokół tego się wszystkiego tworzy, że jednak wkrótce to będzie niechybne ostatnie dni na tym fotelu.
1: No i mamy komunikat prokuratury, która zajęła się sprawą Zonda Krypto. Mamy połączone wątki, no i cały czas jest domniemania, właściwie doniesienia medialne. Minister Żurek tego nie potwierdza, że Przemysław Kral może mieć status małego świadka koronnego. Czy prawica może się w takim razie czegoś obawiać, skoro Przemysław Kral może współpracować z prokuraturą?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, przestaliśmy już mówić, chociaż panie redaktor też to wspomniałeś w wiadomościach, że już nie mówimy tylko o oszukanych tysiącach osób, o milionach wyprowadzonych, ale mówimy o siatkach powiązań, o pisaniu ustaw na zamówienie, o przepływie, transferze pieniędzy na poszczególne konta polityków. Przecież o tym się mówi, o Wiplerze, o Ziobrze, o Romanowskim.
1: Prokuratura będzie to sprawdzać.
0: I te wątki będą sprawdzane. Do tego się nakłada, co się stało z panem Suszkiem. To wszystko chyba pokazuje jakiś obraz, a mając na uwadze skalę jakby potencjalnych zarzutów w stosunku do pana Krala, możliwe jest uzyskanie statusu świadka koronnego.
1: I opozycja mówi wina Tuska, bo Tusk nie zapobiegł tej całej sytuacji.
0: Dramat.
1: Dlaczego
0: boją
1: dramat?
0: Się tego, boją się tego moim zdaniem, że faktycznie ujrzą światło dzienne fakty, że Kral zacznie sypać, będzie dla swojego interesu prawnego mówił wszystko to, co wie, mając nawet również dowody, bo nie wierzę, że nie ma tak zwanych kwitów na osoby, które mogły mieć albo były z nim powiązane.
1: Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Koalicji Obywatelskiej, był moim gościem. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję, udanego popołudnia dla państwa.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Na tę chwilę wspólna lista wydaje się najbardziej pragmatyczna, mówi Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej. Kto w jakim układzie pójdzie do wyborów, na to jest za wcześnie, zaznacza goście 24 pytań. W transkrypcji małżeństw nie ma klauzuli sumienia. Urzędnik nie może odmówić wykonania takiego działania. MSWiA nie planuje przygotowania wytycznych dla samorządów w tej sprawie. Wiceszef resortu podkreślił, że dziś polska granica jest w 100% szczelna. Mateusz Morawiecki miał czas zająć się nielegalną migracją. Zawieszenie strefy Schengen to krok w stronę rozwalenia Unii Europejskiej.

0: dodał gość Pawła Pawłowskiego, a te tematy pojawią się też w debacie dnia po godzinie 18. My teraz zaglądamy do portfela.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: No dokładnie zrobi to Marek Klapa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jednym z politycznych słów 2026 roku będzie zapewne weto.
2: Zdecydowanie, ale ja do tego słownika dodam jeszcze safe.
0: O. No dobrze i bardzo dobrze, bo to wszystko nam się łączy. Są tacy, którzy połączyli kropki, a może bardziej konkretnie sumy i wyliczyli, ile kosztowały prezydenckie weta. No to ile?
2: Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej wynika, że tylko 6 zawetowanych przez prezydenta ustaw. Tylko 6. Mhm. Uszczupli budżet państwa o 8 miliardów złotych. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że polskie finanse publiczne są obciążone, no to wiemy, niestety, dużymi wydatkami, między innymi na obronność, a także transformację energetyczną. No i dodał, że ich finansowanie wymaga decyzji rządzących.
3: Wydaje się, że rząd ma mandat demokratyczny do tego typu działań i byłoby dobrze, gdyby pan prezydent pozwolił rządowi ponosić za to polityczną odpowiedzialność, a jeżeli chodzi o warstwę ekonomiczną, to z całą pewnością pewien wzrost obciążeń podatkowych w Polsce jest niezbędny. Bez tego nie będziemy w stanie finansować bardzo wysokich w Polsce wydatków publicznych.
2: No i teraz kluczowe zdanie, bowiem pan Piotr Bujak dodaje, że brak porozumienia pomiędzy rządem i prezydentem paraliżuje wręcz politykę gospodarczą.
3: Bez proponowanych przez rząd zmian podatkowych, które i tak nie są daleko idące i ta ostatnia propozycja dotyczy właściwie tylko najbogatszych podatników i dużych firm, no nie da się uporządkować polskich finansów publicznych i taki pad polityczny, w jakim się znaleźliśmy, jest po prostu niebezpieczny dla przyszłości polskiej gospodarki.
2: A zgodnie z tymi wyliczeniami, zawetowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych pozbawiło budżet państwa prawie 4 miliardy złotych. No tam sporo CPN-ów by się zmieściło, jakieś 3 miesiące spokojnie.
0: Nie chcę liczyć ile zegarków.
2: O, jeszcze więcej zdecydowanie. To nie wiem, czy tyle wyprodukowali rocznie. Opodatkowane miałyby być zyski koncernów po gwałtownym wzroście, przypomnijmy, cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Karol Nawrocki skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei weto do podwyżki akcyzy na alkohol to prawie 2 miliardy, dokładnie 1,8 miliarda złotych mniej dla budżetu państwa. Kolejne 1,2 miliona złotych to koszt zawetowania ustawy o uszczupleniu podatku VAT. I tak możemy wyliczać.
0: Dużo tych pieniędzy. Mhm. Dziś poznaliśmy też odczyt bezrobocia za lipiec.
2: Tak.
0: No i co ciekawe, co ważne, różni się ten odczyt od prognozy, którą przedstawiało Ministerstwo Pracy i to o tyle zaskakujące, bo zwykle było to 1:1. To co się stało?
2: A taka niespodzianka, wiesz, zwykle było tak, że była najpierw prognoza Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, potem był odczyt GUS-u i to było rzeczywiście 1:1. Ale zdarza się raz na kilka miesięcy, że tam delikatnie te informacje się rozjeżdżają i dzięki temu wiemy, że są potrzebne dane też GUS-u, który no i jeszcze dokładniej tam podlicza liczbę bezrobotnych i faktycznie bezrobocie zatrzymało się w miejscu, to dzisiaj możemy już powiedzieć. W lipcu wyniosło 5,8%, czyli tyle samo ile w czerwcu. Tak wynika właśnie z danych GUS-u. A wspomniane dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazywały na 5,9. Różnica niby niewielka, ale jednak jest i ten szacunek też jest ważny, bo już ekonomiści mogą niektóre rzeczy sobie podliczyć w oparciu o te wstępne dane z taką gwiazdką dużą. No a potem mamy potwierdzenie. Jak się okazuje, tym razem no, rozjechały się trochę te informacje.
0: To ile mamy dokładnie bezrobotnych?
2: Z danych GUS wynika, że na koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych jako bezrobotnych było 906 400 osób. Okay. A miesiąc wcześniej liczba ta wynosiła 901 tysięcy. Czyli gdybyśmy to przeliczyli na miasta, no to trochę więcej niż liczba mieszkańców Krakowa. Ale to wszystkich, i seniorów, i dzieci, i ludzi pracujących.
0: Przenosimy się z Krakowa do Waszyngtonu. Co ty na to? Teraz wieści z Białego Domu.
2: Bardzo proszę, bardzo ważny ośrodek gospodarczy i polityczny.
0: Donald Trump przekazał, że udało się usunąć wszystkie miny z cieśniny Ormus. No to spójrz w takim razie proszę na swoje wykresy i powiedz, czy ta informacja wpłynęła na ceny ropy. Przypomnę, że sprawa CPN-u to bliżej końca niż początku.
2: No niestety, dlatego teraz kibicujemy spadkom cen ropy. Jeszcze marżom rafineryjnym też by się przydało, żeby one spadły. I tak, ropa WTI faktycznie tanieje.

0: 3,63%, w tej chwili 81 dolarów. Przypomnę, jeszcze dwa dni temu, czy przed weekendem, mówiliśmy tam o 86, 87. Ropa Brent 87 dolarów, a jeszcze niedawno to było 91, a zatem spadek cen jest. Ale ja bym tutaj nie przywiązywał uwagi akurat do tych słów, bo ropa zaczęła tanieć jeszcze przed depeszą z Białego Domu, przed tą informacją. I wydaje się, że słowa Donalda Trumpa tylko wzmocniły pewien trend spadkowy, który zaczął nam się rysować, i oby on postępował dalej.
1: Można się spodziewać, że w kolejnych dniach cena ropy będzie spadać. Można się spodziewać dobrych danych, jeżeli chodzi o CPN. Ile zapłacimy za paliwo jutro?
0: Jutro, aha, widzisz, to zależy, co tankujesz, to powiedz mi. Benzyna, olej?
1: 9,5.
0: O, to zapłacisz drożej, mój drogi. Bowiem litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,58. Tutaj delikatna korekta w górę. 98 7,40, czyli tyle samo, ile dzisiaj, a olej napędowy tutaj promocja 7,54, czyli jest taniej. A zatem gdybyśmy to naszymi kolorami zaznaczyli, to zielona strzałka przy 95, bo wzrost, czerwona przy oleju napędowym.
1: Ja tak zaczynam liczyć, gdyby nie CPN, to mniej więcej trzeba by liczyć złotówkę więcej, to 7, prawie 60 za litr 9,5, ała.
0: Ale chcesz sobie popsuć humor.
1: Nie, chcę może no odłożyć tak parę groszy.
0: No to odkładaj, odkładaj, bo CPN już zaraz, i ja nie sądzę, żeby do 1 września ceny ropy tak nam spadły, żebyśmy nagle po 1 września tankowali za tyle samo.
1: Nie. Szkoła się zbliża, to już człowiek zaczyna liczyć. No to jeszcze spoglądamy na giełdę.
0: Tak, no to ja powiedziałem o tych kolorkach. Czerwony dla 95, zielony dla oleju napędowego, a właściwie to na odwrót, bo to zależy, jakie kolory i przy czym chcemy sobie postawić. Ale jeżeli chodzi o giełdę, to tutaj zdecydowanie zielono, chociaż ten zielony jest taki wyblakły, taki ledwo widoczny, bo jest nuda, mój drogi, na giełdzie. Wyobraź sobie...
1: Giełda jeszcze na wakacjach.
0: A tak, zdecydowanie, ale te wakacje dopiero teraz zaczęła, bo wcześniej było bardzo gorąco, bardzo ciekawie, a teraz, słuchaj, jakoś tym nie chce się inwestorom. Byki i niedźwiedzie chyba na kawie, na parkiecie, bo zobacz, WIG zyskał dzisiaj 0,27%. Ten wzrost w południe był jeszcze mniejszy, czyli tyle co nic. WIG 20 z kolei 0,18%. Wczoraj mieliśmy 4001 punktów, dzisiaj mamy 4008 punktów. Więc tutaj nie ma dużej różnicy. A zatem nuda. MWIG 40, tutaj już jest ciekawiej, bo 0,53% na plusie, i SWIG 80, 0,27% na plusie. I tak spoglądam na mapę Europy, bo tak się zastanawiam, czy tylko u nas taka flauta na giełdzie, taka nuda. I się okazuje, że cała Europa albo delikatne spadki, albo delikatne wzrosty. I tutaj jeden wyjątek. Giełda w Helsinkach, mój drogi. 1,58. A zatem jeżeli chcemy emocje, no to do Finlandii trzeba jechać zainwestować właśnie na giełdzie w Helsinkach. Ale to dzisiaj. Jak będzie jutro, nie wiemy. Chciałbym to wiedzieć, bo bym zainwestował. Tak, to jeszcze...
1: Waluty, spojrzymy.
0: Waluty o tyle ważne.
1: Wiesz, bo to jest też taki moment, kiedy ludzie zaczynają się zastanawiać, czy może na przykład taki urlop we wrześniu się wybrać, bo trochę taniej, bo powoli kończy się sezon.
0: To jest w ogóle świetny pomysł. Pan Paweł Kunc był gościem Salda Extra w ubiegłą niedzielę w naszym studiu i on powiedział, że faktycznie, jeżeli ktoś może sobie pozwolić na urlop wrześniowy, to może sporo zaoszczędzić. I faktycznie można tutaj szukać okazji. Jest jeszcze jeden plus. Waluty tanieją, mój drogi.
1: No
0: jesteśmy
1: właśnie
0: po takim szczycie wakacyjnym, ale on akurat z wakacji za bardzo nie wynikał, tylko z innych czynników. I tak, za dolara w tej chwili płacimy 3,69, a zatem 12 groszy taniej niż w połowie lipca. Zobacz, bardzo duża różnica, i to jest też dobra informacja w kontekście CPN-u i ropy naftowej, bo my ropę naftową, ja tutaj często mówię na naszej antenie o tym, kupujemy za amerykańskie dolary, a zatem
1: trzeba to przeliczyć.
0: No, troszeczkę nam się tam amortyzuje, może jakieś 3 grosze na 95 taniej. Jest to na pewno bardzo dobra informacja, ale tutaj, jak wskazują ekonomiści, no tutaj przede wszystkim to wynika ze słabości dolara amerykańskiego. Większy wpływ nasza gospodarka ma na to, co dzieje się z euro, i tutaj może nie mamy takiego spektakularnego zjazdu, ale 4,30 w tej chwili płacimy za euro, a przypomnę, że jeszcze miesiąc temu to było no 4,33, a zatem tutaj 3 grosze różnicy. Różnica nie jest może imponująca, ale na pewno warta odnotowania. I jeszcze spojrzę na inne waluty, które tak bardzo interesują Polaków, bowiem frank szwajcarski. Tutaj też się umacniamy bardzo powoli. 4,59 aktualnie, jeszcze południe 4,60. No i funt brytyjski 5 zł.

0: złotych i 3 grosze. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o waluty, to jeszcze złoto 4652 dolary za jedną uncję i złoto ewidentnie wchodzi w taką fazę wzrostów. Były takie słabsze momenty, szczególnie w czerwcu, kiedy tam spadło nawet poniżej 4000 na chwilę dolarów za uncję, a teraz proszę bardzo, złoto trzyma się dość mocno.
1: No to jeżeli państwo mają na przykład, przykładowo, zegarek za 40 tysięcy euro, to może to jest dobry moment, żeby zastanowić się, czy się go nie pozbyć, bo może można trochę na tym zarobić.
0: Ale to wtedy w cenie złomu po tej cenie.
1: No Marek nie. Klapa, dziękuję ci bardzo za to spotkanie. O zegarku za 40 tysięcy euro i nie tylko. Będziemy rozmawiać oczywiście w debacie dnia już po godzinie 18, ale wcześniej zapraszam państwa na najnowsze informacje.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Reklamie. Autopromocja.
10: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po co przyleciał i z kim się spotka, nie wiadomo. Szef CIA z tajną wizytą w Moskwie. Bez słów zaprotestują przeciwko piratom drogowym. W Krakowie rozpoczyna się godzina ciszy. Minister Żurek ogłasza przełom. Chodzi o śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Niezapowiedziana wizyta szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej USA w stolicy Rosji. W Waszyngtonie Kreml nie ujawniają, czego dotyczą rozmowy, jakie prowadzi John Radcliffe.
2: O wizycie poinformowała telewizja CBS, powołując się na osoby znające sprawę. Wcześniej na jednym z moskiewskich lotnisk zauważono amerykański wojskowy samolot transportowy C-17. Widziano także kolumnę dyplomatyczną Stanów Zjednoczonych. Żadna ze stron nie potwierdziła, kto przyleciał ani po co. CIA nie skomentowała doniesień. To najprawdopodobniej pierwsza podróż Radcliffe'a do Rosji, odkąd kieruje agencją. Utrzymuje on jednak kontakty z rosyjskim wywiadem. CIA brała udział w ostatnich wymianach więźniów pomiędzy oboma krajami. Radcliffe osobiście negocjował uwolnienie Ksenii Kareliny, obywatelki Stanów Zjednoczonych i Rosji, którą wypuszczono w kwietniu ubiegłego roku. Agencja pośredniczyła także w wymianie, dzięki której na wolność wyszli dziennikarz Wall Street Journal Evan Gershkowicz i były żołnierz piechoty morskiej Paul Whelan. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Mieszkańcy Krakowa wychodzą właśnie na ulicę po niedawnym tragicznym wypadku drogowym. Uczczą pamięć tragicznie zmarłego młodego małżeństwa. Kobieta i mężczyzna zginęli staranowani przez zbyt szybko jadący samochód. Ofiary szły po chodniku, pchały wózek z dzieckiem. 8-miesięczny chłopiec przeżył. Godzina ciszy to także protest przeciwko niebezpiecznej jeździe w tej

0: części miasta.
1: Akcja odbędzie się nieopodal miejsca tragedii na skrzyżowaniu Solnej i Zabłocia w Krakowie. Mieszkańcy przynoszą tu znicze i kwiaty, jest też pluszowy miś. Wielu z nich wciąż nie może uwierzyć w to, co wydarzyło się tutaj w piątek.
2: Dwoje ludzi zginęło, dziecko walczy o życie.
3: Ci ludzie, co siedzieli z boku, nie widzieli o tym. Płakali, mogli zareagować, powiedzieć, siedzimy w jednym samochodzie, przestań, uspokój się, ale tego nie zrobili.
1: Według wstępnych ustaleń samochód, który prowadził 26-letni kierowca, jechał z prędkością około 70 km na godzinę, mimo ograniczenia do 30. Prokuratura po postawieniu kierowcy zarzutu wnioskowała o areszt, a sąd podzielił jej argumentację, mówi Maciej Czajka z Sądu Okręgowego w Krakowie.
4: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa wynikającą z tego, że podejrzany zna niektórych świadków, a więc mógłby wpływać na składanie przez nich korzystnych dla niego zeznań.
1: Ludzie z tej części miasta mówią, że już wcześniej alarmowali o kierowcach jeżdżących tędy z dużą prędkością i organizujących wyścigi. Teraz domagają się od miasta konkretnych zmian, które mają sprawić, że podobna tragedia już się nie powtórzy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Są nowe zeznania i nowe dowody. Do prokuratury zgłaszają się kolejne osoby, które chcą z nią współpracować. Tak mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek w sprawie śledztwa dotyczącego afery Zonda Krypto. Przyznaje, że na razie nie może ujawnić szczegółów. Tłumaczy to dobrem postępowania. Badane są m.in. związki prawicowych polityków z przedstawicielami Zonda Krypto.
5: Czy politycy brali pieniądze od Zonda Krypto i za co je brali, i jak je wykorzystywali? Czy właśnie dofinansowanie fundacji pana Ziobry, czy też dofinansowanie fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na kształt polskiej legislacji, bo to jest przykład takiej korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony. Więc my musimy wszystkie te wątki rozwiązać.
0: Prokuratura nie ujawnia, jakie informacje przekazał szef upadłej giełdy kryptowalut, ale według informacji mediów Przemysław Kral składa obszerne wyjaśnienia. Konto migranta i deportacja obcokrajowców, którzy łamią prawo, to pomysły Rozwoju Plus na zarządzanie migracją w naszym kraju. Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego szuka pomysłów, aby zaistnieć w zbliżającej się kampanii wyborczej. O tych pomysłach rozmawiał z politykami w naszej popołudniówce Paweł Pawłowski.
6: Zgadza się, witam.
0: Pawle, co wiemy o szczegółach, no i co na to rządzący?
6: Rozwój Plus chce zakładać migrantom specjalne konta z informacjami dotyczącymi ich pobytu. Będzie też alert deportacyjny dla specjalnej służby powołanej na wzór tej amerykańskiej. Takie wizje snuł dziś w studiu Piotr Uściński z Rozwoju Plus. Z kolei Mateusz Morawiecki na niedawnej konferencji prasowej zapowiadał, i to jest cytat, brutalną asymilację migrantów w kolejnych pokoleniach. Uściński dodaje, że będą też egzaminy z języka i kultury. To pomysł na rozwalenie Unii Europejskiej, mówi Tomasz Szymański z MSWiA, nawiązując do kolejnego pomysłu Morawieckiego, czyli zawieszenia funkcjonowania Polski w strefie Schengen. Minister przypomniał też, że obecny rząd wprowadził system Entry-Exit, który pozwala na rejestrowanie osób wjeżdżających do Unii Europejskiej. Stąd zdaniem ministra, mojego gościa, bezzasadnym jest wprowadzanie kolejnych tego typu rozwiązań.
0: Rozmowy z gośćmi popołudniówki w Polskim Radiu 24 podsumował Paweł Pawłowski. Dziękujemy. W ponad 100 gminach nie ma psychologów w szkołach. Tak wynika z raportu, jaki przygotował Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Są duże różnice regionalne i białe plamy na mapie Polski, przyznaje współautor opracowania Dominik Kuc.
7: To przede wszystkim województwo podlaskie, mazowieckie i zachodniopomorskie. Te trzy regiony Polski to aż niemalże 50% białych plam, tylko te trzy regiony. W związku z czym chcemy, aby ta opieka docierała niezależnie od kodu pocztowego, niezależnie od tego, gdzie młody człowiek mieszka i do jakiej szkoły uczęszcza.
0: Według ekspertów wielu uczniów wciąż wstydzi się skorzystać z pomocy psychologa lub psychiatry.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Deszcz popada w nocy na południu kraju. Miejscami utworzą się mgły i będą ograniczały widzialność do 300 metrów. Wciąż będzie zimno, 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum i na obszarach podgórskich. 12 stopni pokażą termometry na zachodzie kraju, nad morzem miejscami do 15 stopni.
8: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Około 41% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.

0: Klimat.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: 7 minut po godzinie 18. Nowi podejrzani, kolejne dowody i osoby gotowe współpracować ze śledczymi. Waldemar Żurek ujawnił nowe informacje o śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura bada, czy nie doszło do przestępstw w związku z finansowaniem przez kryptogiełdę prawicy, między innymi Fundacji Zbigniewa Ziobro i Przemysława Wiplera, a także Telewizji Republika, a nawet pomocy ściganemu Marcinowi Romanowskiemu. I od tego zaczniemy debatę dnia.
0: Debata dnia.
2: Gościem jest profesor Kamil Marcinkiewicz, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry państwu.
2: Panie profesorze, śledczy badają m.in. finansowanie Fundacji Zbigniewa Ziobro i Fundacji Przemysława Wiplera. Weryfikowany jest też wątek Telewizji Republika, no i samego prezesa tej telewizji Tomasza Sakiewicza. Czy pańskim zdaniem te zeznania Przemysława Krala mogą w jakiś sposób pogrążyć prawicę, czy tylko to są takie huczne zapowiedzi?
3: Nie jestem w stanie zweryfikować tego, co pan Kral powie, w jaki sposób to wygląda. Nie wiem, w jakim stopniu to się przełoży na notowania. Na pewno jest to afera bardzo istotna, dotycząca liderów środowisk prawicowych, więc prawdopodobnie o dużej sile potencjalnie rażenia. Ale mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach bardzo ciężko nam rozróżnić te różne afery, bo jest ich bardzo dużo, dotyczących zarówno rządu, jak i opozycji. I czasem nie zwracamy uwagi na to, jakie kwoty są z tym związane i kogo to dotyczy. Tutaj rzeczywiście ten potencjał jest o tyle duży i istotny, bo dotyczy to liderów tych środowisk prawicowych. Ale nie jestem w stanie odpowiedzieć, w jaki sposób zareaguje na to opinia publiczna. Mamy raczej taką sytuację w sondażach, która wskazuje na przewagę prawicy i do tej pory te weta pana prezydenta Nawrockiego, już o ile się nie mylę, trzykrotne wobec regulacji rynku kryptowalut, raczej nie wzbudziły większego zainteresowania i nie doprowadziły do odpływu wyborców po prawej stronie. Więc myślę, że zobaczymy, co tam się pojawi, jakie będą informacje, ale wszystko zależy od tego, jak opinia publiczna zareaguje, jak to będzie przekazane.
2: Ale to ciekawe, panie profesorze, czy to oznacza, że z pańskiego punktu widzenia Polacy zrobili się aferoodporni albo ciężko już nas czymkolwiek zaskoczyć, albo politycy nie potrafią tego dobrze wyjaśnić.
3: Tak, myślę, że afery odporni nie do końca. To wszystko zależy od tego, jak dana afera będzie rozpracowana medialnie. Czasem do zwykłego człowieka, do przeciętnego wyborcy przemawia bardziej gdzieś 200 tysięcy złotych na jakiś raport przygotowany za pomocą sztucznej inteligencji, co jest po prostu kroplą w porównaniu z tym, ile utopiono w tym rynku kryptowalut. Albo zarobki lekarzy, które są poważnym problemem systemowym i też pojawiało się to w ostatnich miesiącach. Ale to jest coś, z czym przeciętny obywatel Polski jest konfrontowany w taki czy inny sposób, znaczy z nieefektywnym, mało wydajnym systemem ochrony zdrowia. A tutaj mamy taką dość abstrakcyjną kwestię dla dużej części społeczeństwa. Mam tutaj dane CBOS-u, które pokazują, że jedynie 12% Polaków inwestuje lub inwestowało w kryptowaluty. Więc te 12% to są osoby, które w jakiś sposób mogą się czuć albo dotknięte, albo wkalkulowują to w swoje ryzyko i mówią, okej, to jest coś, z czym musimy żyć. Ale jednak większość społeczeństwa polskiego, 88%, nie inwestuje w kryptowaluty, nie jest związana z kryptowalutami, dlatego w pewnym sensie myślę, że mimo że kwoty są większe i zarzuty niezwykle poważne, i to połączenie polityki z tą aferą jest naprawdę bardzo niepokojące, to być może ona zostanie mniej zauważona niż inne afery, które są dla przeciętnego Kowalskiego bardziej namacalne.
2: To ja tylko przypomnę, bo te sumy są niesamowite i to, o czym pan mówi, czyli efekt tej skali, czyli na przykład nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19, tutaj szacuje się, że to może kosztować nawet 6 miliardów złotych. Afera węglowa, 750 tysięcy ton węgla, tutaj 1 300 000 000 zł. Afera dotycząca Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, czyli to, o co cały czas jest ścigany Romanowski z Ziobrą, to już jest określane jako setki milionów złotych. Afera Funduszu Sprawiedliwości, kolejne tam 100 milionów złotych. Czyli rozumiem, że takie sumy są tak abstrakcyjne, że one już przestają na nas w jakikolwiek sposób działać.

0: działać, w jakikolwiek sposób na nas wywierać wpływ, to trochę, trochę porażające, bo jakby patrzeć, na co można by te pieniądze wydać.
1: Oczywiście, tak, tak. I tu jest rola mediów prawdopodobnie w tłumaczeniu tego i w dotarciu, w wyjaśnieniu, że wszystkie te pieniądze, one nie są abstrakcyjne, są pieniądze z naszych podatków, które zostały w zły sposób wykorzystane i bardzo dobrze byłoby to wyjaśnić i objaśnić. Ale widzimy też, jak media, czy jak cały dyskurs medialny pędzi bardzo do przodu. Coś, co jest aferą dzisiaj, już może być nieciekawe później. Widzimy, że opracowanie czy wyjaśnienie tych właśnie afer, nieprawidłowości, które pan wspomniał, gdzie utonęły ogromne sumy, ciągnie się bardzo długo i część osób macha ręką, inni są sfrustrowani tym, że to tak długo trwa, ale z drugiej strony to musi długo trwać, bo to musi być wyjaśnione rzeczywiście w istotny, w taki dogłębny sposób. I trudno, żeby to zrobić po łebkach, ponieważ później rzeczywiście akty oskarżenia nie byłyby odpowiednio przygotowane w takich sprawach. Więc tutaj pojawia się taki dysonans i my pędzimy wraz z tym właśnie dyskursem medialnym za jakimiś innymi, bardziej aktualnymi kwestiami, które być może szybciej też znikną, ale szybciej może zostaną wyjaśnione. A tutaj właśnie ta ciężar tych sum, które są dla nas, dla zwykłego człowieka po prostu bardziej abstrakcyjne, może powodować to, że my kiedyś w którymś momencie przestajemy na te afery reagować. No i to, że to bardzo długo trwa, bo to są skomplikowane mechanizmy finansowe. Zresztą sam rynek kryptowalut jest bardzo nieprzejrzysty. Wielu inwestorów mówi, że nie chce w to inwestować, bo rzeczywiście nie wiadomo, jak to do końca działa, jak to funkcjonuje, brakuje regulacji. I tu się możemy gubić w tym wszystkim, bo to jest zbyt abstrakcyjne.
0: Panie profesorze, to zapytam inaczej. Tak, żeby to zrozumieć, a nie zagłębiać się w kryptowaluty i tak dalej. Kiedy przychodzi biznesmen i wpłaca pieniądze na fundację ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, czy tutaj powinna się zapalić lampka? Kiedy przychodzi biznesmen i zaczyna wpłacać na kampanię wyborczą kandydata na prezydenta, czy tu powinna się zapalać lampka? Czy tutaj powinny zadziałać służby? Czy gdzieś u nas jako społeczeństwie powinniśmy powiedzieć, zaraz, to nie jest normalne?
1: No właśnie, tutaj jest rola społeczeństwa. Znaczy po pierwsze tym politykom, którzy są z tym w to zamieszani, powinna się zapalić lampka. Tutaj słyszałem, widziałem wywiad z panem byłym ministrem Ziobro, który mówił, on był w trudnej sytuacji, akurat przyjął te pieniądze od Krala, od pana szefa tej kryptogiełdy. No tutaj rzeczywiście to powinna się zapalić rzeczywiście lampka. Więc jedna kwestia to jest kwestia kultury politycznej po stronie nie polityków, a druga kwestia to jest też kwestia społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo rzeczywiście w państwie demokratycznym ma przecież instrumenty, ma instytucje, ma przynajmniej sondaże opinii, które są przecież swobodne, otwarte w Polsce, żeby to w jakiś sposób krytycznie ocenić. Ale jeżeli społeczeństwo nie reaguje, no to zachęca polityków do tego, żeby angażować się w takie zachowania. No i mamy przykład Zbigniew Ziobro, co prawda on ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, ale mamy z drugiej strony też na przykład pana Wiplera, który rzeczywiście zasiada w Sejmie i nie jest tym za bardzo wzruszony ani przestraszony tym, co się wokół niego dzieje, przynajmniej na pozór. I nie widzimy, żeby wyborcy w jakiś sposób nagle uciekali od tych polityków, którzy są zamieszani w tego typu sondaże. Więc jeżeli nie będzie reakcji ze strony społeczeństwa, jeżeli społeczeństwo będzie przechodziło nad tym do porządku dziennego, to będzie tylko zachęcało polityków, żeby oni się cały czas angażowali w tego typu zachowania, przynajmniej z pogranicza prawa, a często nielegalne i rzeczywiście to są pieniądze gdzieś z jakichś podejrzanych interesów.
0: Do naszej debaty dołączyła politolog dr Agnieszka Zaręba. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Pani doktor, poruszamy temat przesłuchania Przemysława Krala. Chodzi o aferę wokół Zonda Krypto. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, ujawnia nowe informacje o śledztwie. Na razie mówi niewiele, mówiąc nowi podejrzani, kolejne dowody i osoby gotowe współpracować. Czy myśli pani, że emocje będą nam dawkowane w najbliższym czasie?
2: No na pewno z punktu widzenia takiego typowo politycznego, czy też politologicznego, czy wizerunkowego dla partii rządzącej, no jest to taka niezła grabka, żeby właśnie podtrzymywać nasze zainteresowanie tą aferą, dlatego że ona ma taki duży potencjał, można powiedzieć, właśnie emocjonalny, to co pan redaktor powiedział. to jest trochę

0: trochę tak, że Polacy nie do końca rozumieją, na czym, większość Polaków nie do końca rozumie, na czym polega kwestia kryptowalut. Są Polacy, którzy uważają, którym bardzo źle to się kojarzy. Jest też duża liczba osób po prawej stronie naszej sceny politycznej, chociażby pan Jarosław Kaczyński, który twierdził, że w ogóle należałoby tych kryptowalut zakazać. W związku z powyższym myślę, że jest taka, że jest taki spory potencjał, taki wizerunkowy do tego, żeby właśnie, tak jak pan redaktor słusznie to ujął, żeby dawkować nam te emocje. Więc pewnie co jakiś czas o jakichś kwestiach związanych z tą aferą będziemy się dowiadywać.
1: To proszę posłuchać, co na ten temat mówi prokuratura, która informuje o przełomie w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych.
2: Czy politycy brali pieniądze od Zonda Krypto i za co je brali i jak je wykorzystywali? Czy właśnie dofinansowanie fundacji pana Ziobry, czy też dofinansowanie fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na kształt polskiej legislacji? Bo to jest przykład taki korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony. Więc my musimy wszystkie te wątki rozwiązać. Nie będę mówił o szczegółach, jeżeli będą już kolejne czynności dokonane, żeby ich nie spalić, to wtedy zwołam konferencję prasową i państwa poinformuję.
1: To a propos tego, co mówiła pani doktor, to minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. To ja zapytam w ten sposób, panie profesorze, czy będąc biznesmenem obracającym bardzo dużymi pieniędzmi, można było sobie w Polsce kupić ustawę?
3: Nie wiem. Trudno mi to oceniać. To jest
1: czy istnieje takie podejrzenie w związku z tym wszystkim, co mówiłem? Czyli kiedy przychodzi biznesmen i zaczyna wpłacać na różnego rodzaju fundacje związane z politykami, to może się zrodzić takie podejrzenie, że prawo nie do końca jest kształtowane tylko w Sejmie, w Senacie i w Pałacu Prezydenckim?
3: Takie podejrzenie może się zrodzić i to jest myślę, że punkt wyjścia właśnie do działań prokuratury, żeby to wyjaśnić, do jakiego stopnia to miało miejsce, czy to miało miejsce. Ale zastanawiam się, czy możliwe jest udowodnienie tego, co mówił właśnie pan minister Żurek, tego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy otrzymaniem tych pieniędzy, a przeforsowaniem danej ustawy. Myślę, że to będzie dość trudne do udowodnienia, ale na pewno powinno budzić zaniepokojenie, powinno budzić pytania, kto, z jakiej przyczyny, w jaki sposób, w jakim kontekście przyjmuje te pieniądze, co jest oczekiwane, może nie wprost, ale gdzieś między wierszami w związku z przyjęciem tych pieniędzy i co na to wszystko urząd skarbowy, prawda, bo to gdzieś powinno być chyba zaksięgowane, opodatkowane i tak dalej, więc myślę, że tutaj pojawi się dużo bardzo ciekawych wątków, ale sam ta kwestia taka właśnie polityczna, udowodnienie tego związku przyczynowo-skutkowego, myślę, że to nie jest takie proste. Widzieliśmy w przypadku kilku innych śledztw, że tutaj nie udawało się do końca potwierdzić poza wszelką wątpliwość, bo w śledztwach musimy potwierdzić domniemanie niewinności, musimy potwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że jakieś przestępstwo nastąpiło. Więc to może być rzeczywiście dość wysoki próg, ale myślę, że tutaj będzie wiele wątków pobocznych, które mogą być dalej drążone i na pewno będą bardzo ciekawe.
1: To o to chciałbym jeszcze dopytać. Pani doktor, czy to też będzie taki test na skuteczność, sprawczość ministra Żurka, jeżeli zobaczymy jakieś konkrety związane z Zonda Krypto? Bo do tej pory pojawiały się takie zarzuty, że afera goni aferę, ale niewiele z tego wynika.
0: To prawda, rzeczywiście przyzwyczailiśmy się do tego, że praktycznie nasza polska polityka wygląda w ten sposób, że żujemy od afery do afery. Myślę, że wielu Polaków, wielu wyborców jest już też zmęczonych ilością tych afer, których nawet nie do końca potrafimy, tak jak tutaj słusznie panowie wcześniej mówiliście, nie do końca już potrafimy umieścić je w czasie, przestrzeni i w ogóle kogo dotyczą. Natomiast zdecydowanie mam takie wrażenie, że panu ministrowi Żurkowi bardzo zależy w tej chwili na jakimś sukcesie, dlatego że póki co rozciągnięte w czasie śledztwa, to, że bardzo ciężko komuś postawić zarzuty, to, że coś, co jakiekolwiek zachowanie, które jest wyjątkowo oburzające dla przeciętnego obywatela, praktycznie nie pokazuje tej sprawczości, bo mamy dwóch panów związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości. Myślę o panu Ziobrze i panu Romanowskim, którym naprawdę skutecznie póki co udaje się uniknąć odpowiedzialności. Mamy chociażby pana

0: Brauna, któremu nawet trudno postawić zarzuty, a jego zachowania też są wyjątkowo dla wielu osób mocno oburzające. I jest mnóstwo takich sytuacji, gdzie pan minister Żurek, no jakby nie ma tego sukcesu, który jest potrzebny niewątpliwie do tego, żeby rozpocząć kampanię wyborczą i w tej kampanii wyborczej no mieć kartę do gry, jak mawia już w tej chwili chyba klasyk pan Donald Trump. Dlatego, że te karty do gry po prostu są potrzebne ministrowi Żurkowi i są na pewno potrzebne, żeby dać argumenty wyborcom. Inaczej może nie zagłosują, ale mogą zostać w domu, a to z punktu widzenia z naszej bardzo mocno spolaryzowanej sceny politycznej może skończyć klęską po prostu wyborczą.
1: I o to chciałbym dopytać, ponieważ no, choćby nawet teraz pojawiają się informacje, że prokuratura ma dowody, które jej zdaniem są wystarczające, żeby przedstawić zarzuty posłowi Szymonowi Hołowni i europosłowi Michałowi Kobosce. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości na Kolegium Humanum. I o to chciałbym dopytać, panie profesorze, czy wśród partii politycznych, które będą brały udział, czy już biorą udział w wyścigu do Sejmu, jednym z istotnych graczy, może nawet rozgrywającym, może być właśnie prokuratura, że ten wątek, czy te wątki, którymi zajmuje się prokuratura, mogą mieć istotny wpływ na sam wynik wyborczy? Jak pan to ocenia?
2: Nie sądzę, nie widzę tutaj przełożenia, przynajmniej w przypadku tych dwóch postaci. Po pierwsze, jest to związane z tym, że zarówno pan Hołownia, jak i pan Kobosko znajdują się trochę teraz na marginesie polityki. Partia polityczna, z którą byli wcześniej związani, ma 0,8% poparcia.
1: No jest to boczny tor.
2: Tutaj nawet jeżeli postawiono by im zarzuty, nawet jeżeli straciliby immunitety, to oczywiście po pierwsze to trwałoby długo, po drugie myślę, że dużo bardziej zaszkodzić temu ugrupowaniu się już nie da, tak jak sami politycy tego ugrupowania sobie zaszkodzili. Nie sądzę też, żeby postawienie zarzutów w innych śledztwach miało istotny wpływ na przebieg wyborów. Jedynym takim właśnie, jedynymi dwoma przykładami są wspomnieni panowie Ziobro i Romanowski, którzy stanowią zdecydowanie obciążenie wizerunkowe dla Prawa i Sprawiedliwości, gdzie rzeczywiście te nazwiska nie są już tak często wspominane, jak jeszcze rok temu w październiku, o ile się nie mylę, był kongres PiS w Katowicach, gdzie jeszcze tutaj prezes PiS wspominał czy sygnalizował, że będzie powrót Zbigniewa Ziobry i tak dalej. Widać, że teraz to środowisko stara się już o nich trochę zapomnieć. Więc w tym sensie tak, ale to są już rzeczy, które wiemy i które się rozgrywają. I z drugiej strony tutaj, jak pani doktor słusznie zauważyła, oni oboje opuścili granice Polski, więc to śledztwo też jest w pewnym sensie, czy postawienie ich zarzutów jest utrudnione. Nie sądzę, żeby postawienie zarzutów innym osobom doprowadziło w jakiś sposób do jakiejś wielkiej zmiany wyborczej. Zresztą widzieliśmy, że także w kampanii wyborczej było dyskutowanych szereg nieprawidłowości związanych z osobą Karola Nawrockiego i nie miało to absolutnie żadnego negatywnego wpływu na kampanię wyborczą, chociaż były pewne zawirowania, ale rzeczywiście wybory rozstrzygnął na swoją korzyść, więc myślę, że tutaj nie przewiduję tego, żeby postawienie zarzutów takim czy innym osobom w jakiś sposób bardzo mocno zniechęciło wyborców do głosowania na te osoby, czy w jakiś istotny sposób wpłynęło na kształt wyborów. Ale oczywiście, jak pani doktor słusznie zauważyła, pan minister Żurek potrzebuje tutaj sukcesu. Koalicja Wyborcza chce pokazać swoją sprawczość. Widzimy, że w ostatnich miesiącach też było kilka takich sygnałów, prób pokazania sprawczości na różne sposoby. Te próby nie zawsze wychodziły rządzącym dobrze, ale na pewno będą ponawiane i w tym sensie rzeczywiście to może być taki sygnał, my działamy, próbujemy coś zmieniać, sygnał do własnego elektoratu koalicji rządzącej, który rzeczywiście po części może się czuć zdemobilizowany tym, że zapowiadane rozliczenie tych wszystkich afer, o których wspominaliśmy, nie nastąpiło. Ale nie sądzę, żeby to negatywnie wpłynęło na gotowość głosowania na te osoby, jeżeli to byłyby osoby oczywiście spoza koalicji rządzącej, przez innych. Ale widzimy, że tutaj panowie Hołownia i Kobosko należą do koalicji rządzącej, więc także w ramach koalicji rządzącej nie sądzę, żeby tutaj jakiś był masowy odpływ wyborców tą czy inną.
1: Pani doktor, zgodzi się pani z tym, że teraz wyróżnikiem na scenie politycznej może być ugrupowanie, które nie ma w swoim gronie osób w zainteresowaniu prokuratury?

0: No to brzmi trochę jak anegdota, ale faktycznie mamy ogromną trudność z osobami, które gdzieś tam nie są w okolicach właśnie zainteresowania prokuratury. Jeśli chodzi o pana Hołownię i pana Kobosko, to zgadzam się, no ugrupowanie już pokazało nam taki serial brazylijski w związku i z wyborami w tej partii politycznej i z tym rozłamem, który był taki dramatyczny i gdzieś widać to małe bardzo doświadczenie osób, które są w tym ugrupowaniu. Natomiast mam takie wrażenie, że teraz może o co innego chodzi w Polsce 2050. To znaczy wydaje mi się, że te osoby, które są w tej organizacji, pewnie szukają już dla siebie miejsc na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Więc tutaj rzeczywiście mam wrażenie, że obserwujemy taki smutny koniec tego ugrupowania, które też dawało ogromne nadzieje tej trzeciej drogi, której bardzo często Polacy poszukiwali. No Kolegium Humanum moim zdaniem to jest też taka sprawa, która może mieć jakikolwiek dalszy ciąg, dlatego że my wiemy, że to dotyczyło w zasadzie wszystkich środowisk politycznych, od prawa do lewa. I to też ciekawa sprawa. Natomiast ja bym jeszcze na jedną sprawę tylko zwróciła uwagę, że jednak obserwujemy gdzieś i myślę, że to mam wrażenie, że zaczynamy coraz częściej my politolodzy dostrzegać, jednak z takim deep state, tak, czyli takim głębokim państwem, które zostało i gdzieś proszę zwrócić uwagę, jak bardzo rozciągane są w czasie niektóre śledztwa w prokuraturze, albo właśnie kwestie związane z wydawałoby się szybką możliwością procedowania prawnego, a tu okazuje się, że trzeba 3-4 miesiące czekać na prostą rozprawę. Mhm. Oczywiście to jest związane też z tym, że mamy ogromny kryzys w wymiarze sprawiedliwości, ale trudno nie zauważyć właśnie jakiejś takiej korelacji, nawet drobnej, nawet zniuansowanej. I wracając do tego, że rzeczywiście, no mam w tej chwili wrażenie, że rzeczywiście Polska jest tak strasznie podzielona na pół i to tak równo na pół, że do tych baniek nie docierają właśnie te afery, albo potrafi sobie jedna albo druga bańka naprawdę w nieprawdopodobny sposób wyjaśniać to, co dzieje się u przeciwników. Więc to będzie naprawdę bardzo ciekawa kampania wyborcza, dlatego że tutaj będzie się liczyć każdy głos, a biorąc pod uwagę system Donta, to naprawdę będziemy mieli jak z meczem piłkarskim i do końca nie będziemy wiedzieli, jaki będzie wynik. I to powiem szczerze, jest duży potencjał, dlatego że widać po jednej i po drugiej stronie kryzys, po jednej i po drugiej stronie próby przełamania tego kryzysu, więc to naprawdę jest dosyć ciekawa sytuacja.
1: To jeżeli państwo pozwolą, to idąc tym tropem zapraszam na przerwę na nawodnienie, a po przerwie, po informacjach wrócimy między innymi do kwestii wet pana prezydenta, które podobno kosztują nas miliardy.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
4: taniej masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Małopolska policja powołała specjalną grupę w sprawie śmiertelnego pobicia kibica w Krakowie. Tworzą ją funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej, Komendy Miejskiej, Centralnego Biura Śledczego i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak przekazuje Małopolska Policja, funkcjonariusze ustalili już wszystkie osoby, które brały bezpośredni udział w pobiciu. Trwa ustalanie ich miejsca pobytu. Amerykański samolot, którym prawdopodobnie podróżuje szef CIA, opuścił Moskwę, tak wynika z danych serwisu Flight Radar 24. Wcześniej amerykańskie media podawały, że John Ratcliffe przyleciał do rosyjskiej stolicy. Cel tej wizyty nie został ujawniony. Ukraińskie media przekazały, że jakiś czas temu Waszyngton apelował do Kijowa, aby ten powstrzymał się od ataków na Moskwę. To ze względu na obecność delegacji wysoko postawionych amerykańskich urzędników. Na dawnym cmentarzu na Hołosku we Lwowie rozpoczęły się ekshumacje polskich żołnierzy, którzy polegli w obronie miasta w 1939 roku.

Iłę odnaleziono 7 lat temu, ale zgodę na wydobycie szczątków ukraińskie władze wydały w czerwcu. Jak przyznaje ambasador Ukrainy w naszym kraju Wasyl Bodnar, wznowienie ekshumacji

0: Piotr Bartkiewicz, gość Polskiego Radia 24, tłumaczy, że dzisiejszy odczyt jest częściowo efektem zmian demograficznych. Ograniczają one liczbę osób, które wchodzą na rynek pracy. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw systematycznie spada.
1: To, co pewnie jest niezłym miernikiem, to są dane na temat liczby osób pracujących, tylko to są dane z gwiazdką. Na temat liczby osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, to jest około 6,5 miliona osób z 16-17 łącznie zatrudnionych w gospodarce, czyli to absolutnie nie są wszyscy. Natomiast tam widzimy od 3 czy nawet 4 lat systematyczne spadki liczby zatrudnionych.
0: Mówił dr Piotr Bartkiewicz. Najnowsze dane GUS-u są nieco lepsze niż wcześniejszy szybki szacunek Ministerstwa Rodziny. Resort spodziewał się nieco wyższego odczytu na poziomie 5,9%.
2: .33 minuty po godzinie 18 wracamy do naszej debaty dnia.
3: Debata dnia.
2: Ja tylko przypomnę, że w naszej debacie biorą udział dr Agnieszka Zaręba, politolog, i profesor Kamil Marcinkiewicz, również politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Szanowni Państwo, obiecałem, że wspomnę o wetach pana prezydenta, bo jak donosi dzisiaj dziennik Rzeczpospolita, weta pana prezydenta kosztują miliardy. Tylko 6 wet Karola Nawrockiego uszczupli w tym roku budżet o 8 miliardów złotych. Nawet agencja Fitch ostrzega, że utrudniają one politykę gospodarczą i reformy. W magazynie Saldo z kolei tak nawet wyliczaliśmy, że między innymi zawetowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych pozbawiło budżet państwa prawie 4 miliardy złotych. Z kolei weto do podwyżki akcyzy na alkohol to kolejne prawie 2 miliardy złotych mniej dla budżetu państwa. Pani doktor, czy w jakikolwiek sposób to się odbija na panu prezydencie, takie weta i te konkretne astronomiczne sumy?
4: Ja myślę, że na razie nie. Myślę, że tak analizując nawet ten rok, który niedawno obchodziliśmy pana prezydenta, to myślę, że on sobie założył, że będzie rzucał piach w tryby tego rządu i tak robi. I jakby tutaj ta przewidywalność działania prezydenta jednak nie pozostawia żadnych wątpliwości i wydaje mi się, że no na prezydencie nie robi to wrażenia. Mało tego, powiem szczerze, na wyborcach pana prezydenta też nie robi to wrażenia. Myślę, że oczywiście ci, którzy na pana prezydenta nie głosowali, pewnie mają te negatywne odczucia, ale bądźmy szczerzy, jeszcze daleko do tego, do drugiej kadencji, do kampanii wyborczej przed drugą kadencją, więc myślę, że pan Karol Nawrocki póki co zaspokaja uczucia i emocje swoich wyborców, no i pomaga jak się da oczywiście z prawej stronie sceny politycznej, zwłaszcza, że bardzo dużo mówi się, że w przypadku tego kryzysu, który jest w Prawie i Sprawiedliwości, no pan prezydent Nawrocki może stać się takim akuszerem, czy też patronem prawych wspólnych, prawostronnicowych, że tak powiem, wspólnych list wyborczych, czy też paktu senackiego. Także wydaje mi się, że póki co no, niewielkie to robi na panu prezydencie wrażenie. Zwłaszcza jego otoczenie też potrafi to świetnie jego wyborcom tłumaczyć.
2: Panie profesorze, czy w związku z tym można odnieść takie wrażenie, że pan prezydent póki co jeszcze korzysta z tego efektu nowości, a może jest, przepraszam za to określenie, ale myślę całkiem słuszne, że pan prezydent jest po prostu teflonowym prezydentem?
5: Chyba nie do końca. Zresztą ja mam tutaj przed sobą dane CBOS-u na temat poparcia pana prezydenta i one są bardzo ciekawe, bo w pierwszej połowie roku poparcie dla pana prezydenta zaczęło spadać. Pomiędzy marcem a majem spadło z 50 do 46%. To były 3 miesiące spadków. I później wystrzeliło w górę. Pomiędzy majem a czerwcem mamy wzrost o 5 punktów procentowych i później kolejne 5 punktów procentowych między czerwcem a lipcem. Więc wydaje mi się, że zgadzam się z tą tezą pani doktor, że weta prezydenta nie robią większego wrażenia na jego otoczeniu, ale generalnie do któregoś momentu, czy od któregoś momentu rzeczywiście, szczególnie po wecie w sprawie SAFE, widać, że te oceny prezydenta zaczęły spadać. Otoczenie prezydenta jednak potrafi w bardzo rzeczywiście marketingowo umiejętny sposób budować markę pana prezydenta, bo te wzrosty, o których wspominałem w czerwcu i w lipcu, są związane przede wszystkim z eskalacją sporu polsko-ukraińskiego. Więc rzeczywiście bardzo ciekawe, jak to się rozwinie w dalszym stopniu, czy w dalszym ciągu, czy rzeczywiście otoczenie prezydenta będzie w stanie budować takie uzasadnienie, które

0: będzie wychodziło poza bańkę elektoratu, takiego twardego elektoratu prezydenta, bo widać było właśnie w kwietniu mieliśmy 45% tylko pozytywnych wskazań, czyli to zmierzało w takim negatywnym kierunku. Więc pytanie, czy rzeczywiście będą w stanie, czy otoczenie pana prezydenta będzie w stanie budować taką pozytywną narrację, wychodzić z takich, takich momentów zawahania po stronie wyborców, czy rzeczywiście to się uda na dłuższą metę budować w ten sposób, ale zdecydowanie zgadzam się też z tą tezą, że ten cel pana prezydenta jest bardzo oczywisty. On czeka na prawicową większość, tym bardziej, że podział po prawej stronie na 4 ugrupowania już w tym momencie bardzo sprzyja jemu, zwiększa znaczenie jego środowiska. Być może to nie będzie premierem, jeżeli rzeczywiście wybory miałyby się odbyć teraz z takimi wynikami, jakie widzimy obecnie w sondażach, to prawdopodobnie prawica zdobyłaby większość, ale bardzo ciężko byłoby tym podzielonym różnym środowiskom prawicowym wyznaczyć premiera. Więc tutaj zdecydowanie im bardziej podzielona jest ta prawica, im bardziej skłócona, tym bardziej rośnie relatywnie do tych właśnie różnych prawicowych środowisk pan prezydent Nawrocki. Ale same weta, no myślę, że wyborcy nie oceniają tego do końca pozytywnie. Mieliśmy nawet w przypadku weta w sprawie związków partnerskich. Mhm. To jest taka kwestia, gdzie rzeczywiście no, nie było wątpliwości, że pan prezydent Nawrocki ze względu na swoje i zapowiedzi z kampanii wyborczej, światopogląd, który bardzo często podkreślał, nie było wątpliwości, że on to zawetuje. I tutaj mieliśmy, o ile pamiętam, 52% wyborców, 52% respondentów oceniło to weto negatywnie. Ale z drugiej strony mamy 52% czy nawet 56% zadowolonych z pracy pana prezydenta Nawrockiego, więc jedno nie przekłada się na drugie. Nawet jeżeli niektóre weta są oceniane negatywnie, szczególnie w przypadku SEJF, czy w przypadku tak samo ustawy o osobie najbliższej, o tych związkach partnerskich, większość respondentów było negatywnych, to w jakiś sposób rzeczywiście Karolowi Nawrockiemu udaje się z tego wybrnąć i rzeczywiście nie niszczy to jego wizerunku. Ale myślę, że odnośnie tej tezy o teflonowości, widzieliśmy to u Andrzeja Dudy, że rzeczywiście ta teflonowość się utrzymywała w pierwszej kadencji, ale później w drugiej kadencji już tak różowo nie było. Więc myślę, że to się jeszcze okaże, jak będziemy bliżej tego terminu reelekcji, czy walki o reelekcję.
1: Szczególnie, że rozumiem, że na ten moment może się to podobać, ponieważ no, pan prezydent nie jest postrzegany jako ten, który podpisuje wszystko, co daje mu rząd do podpisu, co było w przypadku Andrzeja Dudy, ale rozumiem, że no, efekt jest z racji tego podziału politycznego, no inaczej być nie może.
0: A odpowiedzialność polityczną ponosi rząd, prawda? Bo rząd później jest rozliczany z tego i słyszę też ze strony środowiska pana prezydenta, no, że powinien być budżet zrównoważony i tak dalej, tylko jedno nie da się pogodzić z drugim, ale tego typu politykę można prowadzić, dopóki się nie ponosi odpowiedzialności. Ta egzekutywa jest w Polsce podzielona pomiędzy rząd i prezydenta.
1: To ja zapytam, pani doktor, to jeżeli pan profesor pozwoli. Pani doktor, bo ja pamiętam swego czasu, kiedy Koalicja Obywatelska była w podobnej sytuacji za czasów pana prezydenta Dudy. No i wtedy był też efekt rządzenia za pomocą rozporządzeń. Może powrót do takiego rozwiązania, czyli Polska rządzona właśnie rozporządzeniami, a nie ustawami, które nie przechodzą przez biurko pana prezydenta.
2: Ale w wielu sytuacjach, panie redaktorze, tak mamy. No chociażby zbliża się 1 września, zbliża się reforma edukacji i w wielu sytuacjach, które dotyczą tych kwestii, bo pan prezydent przecież zawetował ustawę dotyczącą nowelizacji prawa oświatowego, właśnie rozporządzeniami tutaj panie ministry będą sobie radzić w przypadku tej reformy. Ja jeszcze tylko na chwileczkę właśnie wrócę do tej reelekcji ewentualnej, dlatego że pamiętajmy o jednym, że na pana prezydenta Nawrockiego głosowały osoby niekoniecznie do niego przekonane, ale z drugiej strony był to elektorat negatywny Rafała Trzaskowskiego. I teraz pytanie, i tu się zgadzam z panem profesorem, że faktycznie zależy, jak te weta będą wyglądały dalej i jak one będą odbierane. A myślę, że rząd, no cóż, tam gdzie może, tam rządzi rozporządzeniami i to po prostu widać.
1: Pan profesor wspomniał, że nie wiadomo, kto ewentualnie mógłby zostać szefem rządu, gdyby to prawa strona sceny politycznej wygrała wybory. Pan premier, były premier Mateusz Morawiecki jasno mówi, że on chciałby być ponownie premierem. Tak mówił w Polsat News. Natomiast o planach pana Morawieckiego mówił na antenie Polskiego Radia 24 Piotr Uściński, poseł poseł klubu Rozwój Plus.
3: Wczoraj udostępniałem taki sondaż, z którego wynika, że premier Mateusz Morawiecki

0: jest wskazywany jako numer jeden przez respondentów.
1: Jako kandydat na premiera. Ale może być kandydatem na premiera właśnie w ramach jakiejś szerszej prawicowej koalicji.
0: Tak, oczywiście, no wiadomo, że musi kandydat na premiera zdobyć zaufanie najpierw prezydenta, potem większości sejmowej. Ale żeby no, nie być gołosłownym, ja panu przypomnę, 26% wyborców uważa, że po wygranych przez prawicę wyborach Morawiecki powinien zostać premierem. Zasadniczo jest tak, że wygrana partia do tej pory tak przeważnie bywało, że wygrana partia wskazywała kandydata na premiera, a my chcemy te wybory wygrać.
2: A z kolei Tomasz Szymański, wiceszef MSWiA z Koalicji Obywatelskiej, pytany, czy może być na przykład wspólna lista wszystkich partii po tej stronie właśnie Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, mówi tak.
3: Zawsze trzeba rozmawiać, trzeba koncentrować i skupiać listy wokół działań politycznych, zamierzeń, planów, które są. Natomiast kto z kim ostatecznie, w ramach ilu jakiej listy pójdziemy, no to oczywiście nie teraz jeszcze będzie decyzja, natomiast oczywiście pragmatyka, metoda Donta, która też w sposób jednoznaczny określa liczbę mandatów, też jest tutaj bardzo ważna.
1: Większe ugrupowania niż mniejsze.
3: Są poszczególne oczywiście osoby w poszczególnych partiach, które odpowiadają za arytmetykę tego typu, także ja jestem pragmatykiem. Emocje są ważne, oczywiście inne rzeczy wokół tego można beletrystykę tu uprawiać, natomiast jeżeli chce się rządzić, trzeba mieć stały mandat, trzeba mieć większość 231 mandatów. Dlatego też, mając na uwadze metodę Donta, pragmatykę oraz wspólne ideały i działania polityczne, trzeba przyjąć taką strategię, która będzie po prostu skuteczna.
1: Czyli skuteczna jest wspólna lista lub jakiś wspólny start.
3: Może na tą chwilę, mając na uwadze te sondaże, tak.
2: Koalicja Obywatelska jeszcze tonuje emocje, natomiast jeżeli chodzi o Rozwój Plus, no to sky is the limit. Pani doktor, dlaczego Mateusz Morawiecki cieszy się w sondażach takim zaufaniem jako osoba, która mogłaby ponownie zostać premierem? Czy to jest jakiś dar byłego premiera Morawieckiego?
4: Tak, tylko zwróćmy uwagę, że te sondaże oczywiście dotyczą prawej strony sceny politycznej i wyborców, którzy generalnie głosują na prawicę. I tam faktycznie Mateusz Morawiecki jest dość popularny. Na drugim miejscu, z tego co pamiętam, jest pan Krzysztof Bosak, więc to też ciekawa w tym momencie postać. I ja sobie nie wyobrażam tych czterech ugrupowań, które miałyby tworzyć rząd i na przykład, no nie wiem, korona Grzegorza Brauna zażyczy sobie taki premiera albo wicepremiera. To naprawdę byłoby bardzo mocno skomplikowane.
2: No Grzegorz Braun to chyba na ministra kultury, bo on na tych wszystkich wystawach tam lubi być.
4: Tak. To rzeczywiście byłaby dla niego najlepsze miejsce, najlepsza teka. Natomiast dlaczego tak się dzieje? Ja się nad tym, szczerze mówiąc, panie redaktorze, długo zastanawiałam i myślę, że Mateusz Morawiecki jednak z tym swoim pragmatyzmem, spokojem, też pewną teflonowością i też taką umiejętnością tłumaczenia naprawdę bardzo absurdalnych rzeczy w sposób taki, że prawica albo wyborcy prawicowi naprawdę mu ufają. Myślę, że on tym wygrywa, a Polacy jednak oczekują, no bo już mówiliśmy o tych aferach, które są cały czas i tak dalej. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo i takie poczucie właśnie bezpieczeństwa jest wśród wyborców prawicowych bardzo istotne i to dotyczy każdego rodzaju bezpieczeństwa. Nie tylko takiego zewnętrznego, czyli czy nas tam nikt nie zaatakuje z zewnątrz, ale na przykład bezpieczeństwa ekonomicznego, ale na przykład takiego bezpieczeństwa społecznego. I tutaj naprawdę Mateusz Morawiecki moim zdaniem wygrywa. I dlatego bardzo często się mówi, że właśnie ten Przemysław Czarnek, który się pojawił jako kandydat na kandydata, no to jest powód tego kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości, rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zwrócić też uwagę, mam wrażenie, że Mateusz Morawiecki dostaje duże punkty za to, że był odważny, wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości, wykorzystał swoje 5 minut, tworzy partię polityczną i proszę mi wierzyć, w regionach, bo ja to obserwuję chociażby u siebie w Świętokrzyskiem, naprawdę w tej chwili bardzo dużo się dzieje, bo z punktu widzenia oczywiście Warszawy, no to mamy te kwestie związane z posłami, natomiast pamiętajmy, że w tej chwili bardzo dużo będzie się działo w samorządach. To przeciąganie nawzajem tutaj działaczy samorządowych, radnych, sejmików i tak dalej, naprawdę się w tej chwili dzieje i myślę, że Mateusz Morawiecki właśnie za to, że miał tą odwagę przeciwstawienia się trochę Jarosławowi Kaczyńskiemu, chociażby właśnie w kwestii Przemysława Czarnka, plus bardzo dużo mówiliśmy, panie redaktorze, wcześniej, że Mateusz Morawiecki nie ma zaplecza w Prawie i Sprawiedliwości, a tu proszę, okazało się, że naprawdę udało mu się z Prawa i Sprawiedliwości namówić do

0: swojego ugrupowania. Mhm. Osoby, które są bardzo znane w regionach. Osoby, które kiedyś, jak to się mówi, ciągnęły listy wyborcze. Więc ja naprawdę uważam, że czeka nas też bardzo ciekawa tutaj rozgrywka pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim.
1: Panie profesorze, jak rząd może tworzyć zestaw partii, która nie jest w stanie się ze sobą porozumieć? Poza tym mam takie poczucie, a proszę mnie wyprowadzić z błędu, że oprócz takich kwestii jak migracja albo polityka historyczna, to wszystkie inne kwestie, niezwykle ważne, jak ekonomia, jak służba zdrowia, to są rzeczy, które dzielą te partie. No, trudno mi sobie wyobrazić, że z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość chce dawać Polakom 800+, a z drugiej strony Konfederacja, która jest przeciwnikiem rozdawnictwa i oni razem tworzą rząd. No przecież to jest nie do połączenia, no chyba, że się mylę.
2: Znaczy, jeżeli rzeczywiście ta prawicowa większość powstanie, to będziemy świadkami bardzo ciekawego, bardzo burzliwego prawdopodobnie okresu. I tu jest, wróciłbym do tego wątku, o którym mówiła też pani doktor, o tej popularności, czy przyczynie popularności Mateusza Morawieckiego. Morawiecki i Bosak w tej kolejności, wymieniani jako najbardziej pożądani liderzy prawicowego rządu, to zupełnie mnie nie dziwi, bo są to w pewnym sensie osoby łączące w największym stopniu te różne skrzydła. Jeżeli popatrzymy na kolejne postacie, mamy Przemysława Czarnka czy Jarosława Kaczyńskiego z jednej strony i Sławomira Mencena z drugiej, to są postacie, które dużo mocniej polaryzują nawet właśnie w tym środowisku prawicowym. Więc rząd, który składałby się zarówno z Konfederacji, jak i z Prawa i Sprawiedliwości, są dwie partie, które najwyraźniej sygnalizują taką gotowość do współpracy, rzeczywiście natrafiłby na szereg różnych różnic dotyczących przede wszystkim kwestii ekonomicznych. Zresztą Jarosław Kaczyński zarzucił Sławomirowi Mencenowi społeczny darwinizm, czy ekonomiczny darwinizm nawet. Wspominał, że to jest właśnie to, co... Tak, zresztą w pewnym sensie myślę, że opisujące to takie mocno liberalne podejście. I dopóki rzeczywiście tym wspólnym mianownikiem dla tych ugrupowań jest sprzeciw wobec rządu Donalda Tuska i dopóki rzeczywiście to może być sygnalizowane poprzez wetowanie ustaw, tak jak to robi pan prezydent Nawrocki, to rzeczywiście może sobie dobrze funkcjonować. Ale mam wrażenie, że tutaj będziemy mieli bardzo, bardzo ciekawy, bardzo burzliwy okres i bardzo jestem ciekaw, jak taki rząd, jak długo on by przetrwał, w jaki sposób by funkcjonował. Ja myślę, że jeżeli taki rząd powstanie, on będzie się składał z trzech ugrupowań. Tutaj Korona Brauna do tego rządu oficjalnie nie wejdzie, ale będzie go nieoficjalnie wspierała, więc tutaj będzie jakiś taki nieformalny pakt stabilizacyjny prawdopodobnie, jeżeli to byłoby konieczne. Więc w rzeczywistości myślę, że Grzegorz Braun nie otrzyma taki, takiej czy inny, ale będzie miał bardzo duży wpływ na to, co taki czy inny resort nowego rządu, jeżeli on powstanie, by decydował.
1: Przerabialiśmy tutaj... to już, panie profesorze, przecież był tak, PiS, LPR, oczywiście. Samoobrona i wiemy, jak to się skończyło.
2: Wiemy, że skończyło się bardzo szybko i bardzo burzliwie i skończyło się tym, że Donald Tusk doszedł do władzy, więc niewykluczone, że również podobnie może skończyć się w tym momencie, ale jeszcze w tym momencie historii nie jesteśmy, więc bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Myślę, że będzie burzliwie. Dużo zależy też o to, jaka będzie siła poparcia Konfederacji z jednej strony i spójność tego ugrupowania, bo tam też się mówi o frakcji Osaka i frakcji Mencena, które mają troszeczkę odmienne profile i jaka będzie siła głosu PiSu na końcu. Mieliśmy ostatnie sondaże, gdzie PiS balansuje gdzieś w okolicach 20%. Zobaczymy, w którym kierunku to się rozwinie, ale może się okazać, że właśnie gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i właśnie Mateusz Morawiecki, który stoi na czele tego trzeciego ugrupowania, wyraźnie słabszego od tych dwóch pozostałych, może być takim ciekawym kandydatem kompromisowym, ale niewykluczone i myślę, że to jest też inny scenariusz, który należy brać pod uwagę. Być może ktoś z kancelarii pana prezydenta, który właśnie połączy te różne środowiska, Zbigniew Bogucki lub inna osoba, która jest znana i lubiana w środowiskach prawicowych. Myślę, że to jest też bardzo, bardzo prawdopodobny scenariusz.
1: No to bardzo ciekawy scenariusz i myślę, że ambicje tam są ogromne. Pani doktor, pani wspomniała o tej Polsce samorządowej, o tej Polsce lokalnej, o tej Polsce, która właśnie na tym niższym szczeblu niż Sejm podejmuje bardzo wiele decyzji i o to chciałbym również dopytać w kontekście transkrypcji małżeństw jednopłciowych. No bo między innymi w Zakopanem słychać, że no, my nie będziemy tutaj tej transkrypcji uwzględniać. My jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny. MSWiA odpowiada, no ale zaraz.

0: Przecież to jest prawo, które powinno zostać wdrożone i tutaj urzędnik nie ma prawa odmówić wykonania takiego polecenia. Ale właśnie o to chciałbym dopytać. Czy ta Polska samorządowa może być takim języczkiem uwagi? Ta Polska samorządowa może tutaj wpłynąć na to, co obserwujemy w parlamencie?
1: Znaczy, ja moim zdaniem to w ogóle Polska samorządowa to jest w tej chwili największa gratka dla polityków, dlatego że biorąc pod uwagę fundusze, które mamy z Unii Europejskiej, to rzecz się dzieje w samorządach. To sejmiki rozstrzygają, kto dostanie jakie pieniądze, w jaki sposób te regionalne programy operacyjne będą kształtowane. Moim zdaniem władza naprawdę jest w sejmikach i myślę, że nie dostrzegamy tego, interesując się właśnie różnego rodzaju aferami, takimi właśnie warszawskimi. Natomiast to tutaj de facto decyduje się o tym, jaki będzie rozwój danego regionu. I proszę zwrócić uwagę, że naprawdę w rękach samorządowych jest bardzo dużo. To widać chociażby o różnorodności rozwoju miast, czy właśnie regionów, czy zmian politycznych, które następują w poszczególnych regionach. Więc moim zdaniem Polska samorządowa jest niezwykle istotna, jeżeli chodzi właśnie o te rozstrzygnięcia. No, Zakopane słynie ze swojego tradycyjnego podejścia do kwestii takich obyczajowych. Ja przypomnę, że przecież była słynna kwestia konwencji antyprzemocowej i tam też Zakopane wycofało się z tego. Mieliśmy też takie skandaliczne strefy wolne od LGBT, że przypomnę, co też skończyło się bardzo fatalnie i uważam, że powinniśmy tego rodzaju postawy mocno piętnować. I dobrze, że to tak było to mocno napiętnowane. Natomiast no myślę, że Zakopane po prostu jest specyficzne w swoim podejściu do polityki, do takiej wielkiej polityki. Ja słyszałam te tłumaczenia pana burmistrza. Słyszałam też, zdaje się, prezydenta Gliwic, nie chciałabym tutaj, albo Bytomia, przepraszam, nie chciałabym tutaj pomylić. Natomiast to podejście było naprawdę bardzo dziwne i takie tłumaczenie było, którego ja do końca też nie rozumiałam, bo no z drugiej strony pan burmistrz nie jest od, czy pan prezydent nie jest od tłumaczenia, jak powinno się postrzegać konstytucję, nie jest sędzią, więc uważam, że jeżeli ktoś składałby wniosek właśnie do burmistrza Zakopanego i nie uzyskałby tej transkrypcji, powinien pójść z tym do sądu. I sądy też powinny w takich sytuacjach rozstrzygać.
0: To panie profesorze, to na koniec właśnie a propos tego wątku. To taka dygresja, ale tak sobie wyobrażam system amerykański, gdzie mamy stany i w tych stanach poszczególnych jest podejmowane prawo. Mało tego, mielibyśmy już partię demokratyczną i republikańską, mielibyśmy system prezydencki. No absolutnie spełnienie tego scenariusza, ale już tak całkiem serio. Myśli pan, że ta Polska samorządowa może tutaj być ważnym graczem i zupełnie inaczej mogą się rozegrać te wybory niż zakładają to politycy z Warszawy?
2: Zgadzam się z tą tezą, że Polska samorządowa jest bardzo istotna i to, co się dzieje w samorządach, jest bardzo ważne w kontekście partii na przykład Morawieckiego, to o czym powiedziała pani doktor, więc to ja absolutnie się z tym zgadzam. Mhm. Bardzo ciekawym jest taki pomysł i on się pojawiał w czasie, kiedy Koalicja Obywatelska była w opozycji. Wtedy Adam Szłapka, jeszcze jako przewodniczący Nowoczesnej, przedstawił taki dokument, w którym właśnie postulował taki krok w kierunku pewnego rodzaju federalizacji Polski. Uważam, że jest to oczywiście konstytucyjnie w Polsce bardzo trudne do zrealizowania, czy wręcz niemożliwe, ale to jest bardzo ciekawa sprawa, podobnie jak kwestia aborcji za czasów rządów PiS, pokazująca, że mamy bardzo różne wrażliwości w różnych regionach. Więc jest to jakaś kwestia, nad którą można byłoby dyskutować. Z jednej strony mamy bardzo konserwatywne regiony, z drugiej strony mamy bardzo, bardzo progresywne regiony z drugiej strony, więc być może warto byłoby porozmawiać. I to mnie bardzo ciekawi w tym kontekście, że tutaj jakie głosy byłyby ze strony prawicy w tej dyskusji, bo prawica bardzo krytycznie zareagowała wtedy na tę propozycję Szłapki. Oczywiście mamy pewne tradycje państwa unitarnego, centralistycznego, nie mamy tych tradycji federalnych, które mamy ze Stanów Zjednoczonych, ale być może to jest jakaś taka kwestia, kolejna sprawa, właśnie transkrypcja małżeństw, pokazująca, że może warto byłoby rozpocząć tego typu dyskusję, żeby więcej można było decydować na na poziomie lokalnym, regionalnym. Polska regionalna na pewno, czy Polska samorządowa, samorządy będą odgrywały istotną rolę. Nie sądzę, żeby one przesunęły w jakiś istotny sposób, czy w dramatyczny,

0: drastyczny sposób to, co widzimy, te trendy, które widzimy na poziomie ogólnopolskim. Mamy pewne ugrupowania, które istnieją praktycznie tylko na poziomie regionalnym i są dość, odnoszą sukcesy na przykład na Dolnym Śląsku czy w województwie lubuskim, zachodniopomorskim. Mamy bezpartyjnych samorządowców, którzy są bardzo istotnym elementem tutaj regionalnej struktury władzy, ale nie potrafią się przebić. Czy to nie przekłada się to poparcie na poziomie ogólnopolskim? Więc myślę, że tutaj nie będzie takiego bezpośredniego przełożenia tego, co się dzieje w regionach, ale bardzo istotne jest to, w jaki sposób partie polityczne zakorzenią się również w regionach. I myślę, że przykład Morawieckiego z jednej strony pokazuje, że są politycy, którzy to doceniają i o to walczą, a z drugiej strony przykład Polski 2050 pokazuje, co się dzieje, jak politycy zupełnie nie docenią wartości regionów i znaczenia regionów, struktur partyjnych, zakorzenienia w regionach. Wtedy rzeczywiście samo przebywanie w Warszawie i tworzenie partii w takim modusie top-down, czyli z góry na dół, tak jak to było w latach 90. i początku 2000, to już się w dzisiejszych czasach nie udaje.
1: I to może być przyczynek do naszej kolejnej dyskusji. Profesor Kamil Marcinkiewicz, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr Agnieszka Zaręba, politolog. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej debacie dnia.
2: Reklama. Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Lino. Najbliżej Ciebie. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szef CIA mógł już opuścić Moskwę. Amerykański samolot wyleciał ze stolicy Rosji. Atak żubra na Mazurach. Zagrożone były dwie osoby. Ich stan nie jest znany. Śledczy chcą odzyskać jak najwięcej z majątku szefa Zonda Krypto. Tak zapowiada minister Żurek. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Samolot, którym prawdopodobnie podróżuje szef CIA, opuścił Moskwę. Tak wynika z danych serwisu Flight Radar 24, który monitoruje ruch lotniczy. Wcześniej amerykańskie media podały, że John Ratcliffe poleciał na spotkania w Moskwie, ale cel tej wizyty nie został ujawniony. O tym, że na lotnisku Wnukowo wylądował amerykański samolot wojskowy, informowały rosyjskie media państwowe i niezależne.
2: Samolot amerykańskich sił powietrznych, który wylądował na moskiewskim lotnisku Wnukowo, wzbudzał przez kilka godzin duże zainteresowanie dziennikarzy. Zastanawiano się, kto przyleciał nim do Moskwy. Wskazywano m.in. wysłanników Donalda Trumpa, Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Stacja CBS News podała, że pasażerem maszyny jest dyrektor CIA John Ratcliffe. Nie ma informacji, z kim się spotkał i jaki jest cel wizyty. Pytany o to rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odparł, że w tym tygodniu nie ma zaplanowanych spotkań z przedstawicielami amerykańskiej administracji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Żubr zaatakował dwie osoby na drodze powiatowej między Jeziorowskiem a Czerwonym Dworem na Mazurach. Do zdarzenia doszło po południu na terenie nadleśnictwa Borki. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia nie są znane. Rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska apeluje: nie podchodźmy zbyt blisko do żubrów.
3: W przypadku dużych zwierząt, takich jak żubry czy łosie, zachowujmy dystans co najmniej 100 metrów. Dodatkowo trwa teraz okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są bardziej aktywne, a ich zachowanie może być mniej przewidywalne. Nie podchodźmy do nich, nie próbujmy robić zdjęć z bliska i zawsze pozostawiajmy im możliwość swobodnego odejścia.
1: Leśnicy przestrzegają sygnałami ostrzegawczymi żubrów. Mogą być potrząsanie głową, grzebanie przednimi racicami albo nerwowe poruszanie ogonem. Jest przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, informuje prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Klienci upadłej giełdy kryptowalut

0: stracili co najmniej 350 milionów złotych. Według TVP Info szef Zondy, Przemysław Kral, poszedł na współpracę z organami ścigania w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary. O szczegółach Michał Makowski.
1: Prokuratura zasłania się tajemnicą śledztwa i nie chce ujawnić nowych dowodów czy pozyskanych dokumentów. Śledczy weryfikują jednak informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto prawicowych imprez czy organizacji. Wskazano m.in. Fundację Zbigniewa Ziobry, Fundację Przemysława Wiplera, konferencję SIPAK czy Telewizję Republika. O działaniach prokuratury mówił prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Teraz prowadzimy działania, które mają na celu zabezpieczenie majątku, który by pozwalał ofiarom później uzyskać odszkodowanie w sądach.
1: Obrońca Przemysława Krala, mecenas Roman Giertych, powiedział Polskiemu Radiu, że jego klient oddaje do dyspozycji prokuratury majątek na potrzebę zabezpieczenia roszczeń klientów Zonda Krypto.
3: Mam nadzieję, że zdecydowana większość roszczeń pokrzywdzonych zostanie zaspokojona.
1: Prokuratura połączyła śledztwo dotyczące afery Zonda Krypto ze śledztwem dotyczącym zaginięcia założyciela jej poprzedniczki, Sylwestra Suszka. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: W Czechach i w Polsce prowadzona jest kampania dezinformacyjna wykorzystująca historyczne spory wokół Zaolizia. Jej celem jest pogorszenie relacji polsko-czeskich, podaje czeski portal Seznam Sprawy. Polskie służby i eksperci podejrzewają, że za tą kampanią może stać Rosja. Jest komentarz szefa polskiej dyplomacji. Wkroczenie Polaków do Zaolzia było jedną z najgłupszych decyzji polskiej polityki zagranicznej, ale Polska za nią przeprosiła, stwierdza minister Radosław Sikorski. Nie dajmy się skłócić, apeluje wicepremier. W 1938 roku III Rzesza dokonała aneksji części terytorium Czechosłowacji. Polska skorzystała z osłabienia tego kraju i zajęła Zaolzie, część Śląska Cieszyńskiego. Nowoczesna instalacja agrofotowoltaiczna powstanie w Lubaniu w powiecie kościerskim na Pomorzu. To rozwiązanie umożliwi pobór energii słonecznej i jednoczesną uprawę roślin. To przykład działania, które wpisuje się też w budowę bezpieczeństwa energetycznego. Czerpiemy z doświadczeń zza wschodniej granicy, przekonuje minister energii Miłosz Motyka.
4: Ten system dzisiaj budowany jest właśnie w oparciu o rozproszone źródła. Odnawialne, bo tylko takie dają niezależność. Tylko takich nie musimy opierać o importowane paliwo, uzależniając się od ceny, uzależniając się od dostawców. My to po prostu tutaj mamy.
5: Przedsięwzięcie Wyspa Energetyczna Lubań jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem, które będzie realizowane przez jednostki podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa. Jest to projekt, który ma na celu przede wszystkim budowanie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, ale przy jednoczesnym zachowaniu funkcji produkcyjnej wsi.
0: Dodawał Marcin Tomaszewski, dyrektor Departamentu Transferu Wiedzy i Spraw Społecznych z resortu rolnictwa. Instalacja o powierzchni hektara może zacząć powstawać za rok.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro będzie przeważnie sporo słońca i ciepło na wschodzie i południu. Chwilami będzie więcej chmura, deszcz popada na Podlasiu i na południu kraju. 19 stopni będzie na Suwalszczyźnie, około 22 w centrum, do 24 na zachodzie i południu. Chłodniej nad morzem i na obszarach podgórskich Karpat, około 18 stopni.
7: Mamy 6 minut po godzinie 19, a dzisiaj 25 dzień sierpnia, to jest wtorek i słyszymy się z Państwem w składzie. Anna Pałdyna, Agnieszka Wieczorek, Paweł Chodyna. Przed mikrofonem Maciej Wolny, zaczynamy.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Na pierwszy temat to ten związany z Dniem Polskiej Żywności, bo to też dobra okazja, żeby spojrzeć na krajowe produkty nie tylko przez pryzmat smaku, tradycji czy ceny, ale żywność jest również efektem wykorzystania konkretnych zasobów gleby, wody, energii, surowców i pracy człowieka. Ten temat teraz przed nami.
9: Zmiana klimatu.
10: Patryk Michalski, dzień dobry. 25 sierpnia to Dzień Polskiej Żywności. I pewnie wiele osób przyzna, że polska żywność jest najlepsza na świecie. Doceniają ją na przykład Polacy, którzy wyjeżdżają za pracą za granicę. Polska żywność jest dla wielu z nas symbolem jakości i bezpieczeństwa, bo to też takie dość popularne hasło, że jesteśmy krajem samowystarczalnym żywnościowo. Ale czy na pewno? I czy tak będzie zawsze? Co robić, żeby dbać o jakość?

0: tego, co ląduje na naszym stole, z poszanowaniem środowiska i jak w końcu nie marnować tego, co przecież kosztuje nie tylko nasze pieniądze, ale też pracę rolnika, przetwórcy. Z okazji Dnia Polskiej Żywności dziś rozmowa na ten temat, a w studiu doktor inżynier Sylwia Łaba, ekspertka Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego i kierowniczka projektu Smart Food. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ulubiony produkt żywnościowy polski?
1: Chleb. Tak.
0: No to chyba rzeczywiście pojawia się w wielu takich tęsknotach, prawda, Polaków, którzy wyjeżdżają na przykład gdzieś za chlebem, nomen omen, za granicę.
1: Tak, ale jestem też fanką zsiadłego mleka i ogórków kiszonych, które ciężko dostać gdzieś za granicą.
0: Jesteśmy w takim okresie roku, kiedy no właśnie, mamy stragany pełne tych ogórków do kiszenia, mamy pogodę taką, że to zsiadłe mleko, jeżeli wiejskie, to nam się zsiądzie. Ale właśnie ja uwielbiam robić zakupy na swoim ulubionym bazarku właśnie o tej porze roku, bo tam jest wszystko. Fasola, kalafiory, kalarepa, jabłka, moje ulubione pirosy właśnie tak na początku sezonu, gruszki, śliwki. No, czego tylko dusza zapragnie. I właśnie ten okres roku też bardzo nam dobitnie uświadamia, jak polska kuchnia charakteryzuje się sezonowością i że to jest jej siła chyba.
1: Tak, zdecydowanie tak. Nie tylko polska kuchnia, to nie tylko my Polacy tak funkcjonujemy. Wiele krajów europejskich stawia na sezonowość, ale rzeczywiście mamy teraz obfitość owoców i warzyw, najlepszych na świecie polskich, naszych, śliwek, gruszek, jabłek. To nawet badania potwierdzają, że polskie jabłka są najlepsze na świecie, mają najlepszą kwasowość i w ogóle i do przetworów, ale też to, co pan redaktor powiedział, absolutnie się pod tym podpisuje, najlepsze na świecie, teraz sezonowe właśnie. I to jest też taki moment, kiedy raz, że możemy korzystać z tych sezonowych owoców i warzyw i nie tylko owoców i warzyw. Natomiast to jest też moment, kiedy możemy się zaopatrzyć i zrobić sobie zapasy na zimę i jakby zamknąć to lato w słoikach. Ja tutaj jestem rzeczywiście zwolenniczką przetworów, ponieważ też z pierwszego wykształcenia jestem technologiem żywności, więc mam wiedzę na ten temat. Natomiast też możemy mrozić, żeby potem zimą móc wyjąć świeże, żeby jak najwięcej wykorzystać tych darów natury, tego co nam ziemia daje, żeby to się nie zmarnowało, że skoro już obrodziło, skoro jest, to skorzystajmy. Oczywiście tutaj trzeba też podchodzić do tego tak zdroworozsądkowo, bo umówmy się, sezonowość sezonowością, ale jak zamrozimy, to ta zamrażarka ileś tego prądu będzie ciągnęła. Więc tu jakby ten efekt zużycia energii, tego śladu środowiskowego będzie się pojawiał. Im dłużej będziemy przechowywali, tym ten produkt będzie taki trochę mniej prośrodowiskowy. Więc oczywiście do następnego sezonu, no bo kiedy będziemy mieli kolejne świeże owoce i warzywa. Oczywiście tutaj, tak jak powiedziałam, jestem absolutnie zwolenniczką sezonowości i lokalności. Mhm. Tylko też trzeba pamiętać, że nie każdy produkt lokalny i nie każdy produkt sezonowy to będzie ten najbardziej prośrodowiskowy, czyli ten o najmniejszym śladzie węglowym.
0: Dlaczego? No wydaje mi się, że jeżeli ja właśnie robię zakupy na swoim ulubionym bazarku i kupuję ziemniaki, jajka prosto od pana Andrzeja i mogę z nim też nawiązać relacje i wiem też, jak ten produkt powstaje, no to czy to już mnie zwalnia z jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, takiej konsumenckiej?
1: Nie, ponieważ tutaj prowadzimy badania też z kolegami z innych uczelni i dyskutujemy też o tym często, dlatego że mamy jeszcze coś takiego jak efekt skali. Ostatnio jedna z koleżanek powiedziała, że ona jedzie po ziemniaki do właśnie do powiedzmy przysłowiowego pana Andrzeja i ona jedzie, kupuje nawet 5 czy 10 kilogramów tych ziemniaków, jedzie 15 kilometrów samochodem. Proszę sobie wyobrazić, jaki to może mieć ślad węglowy, te 15 kilogramów. Oczywiście, jeżeli ten pan rolnik przywiezie te ziemniaki gdzieś na bazarek, przywiezie jeszcze inne swoje produkty rolne, więcej tych produktów, to oczywiście się rozkłada na ileś kilogramów produktów tych owoców, warzyw. Więc to trochę inaczej. Jeżeli pan idzie po te zakupy pieszo, rowerem, to proszę bardzo, rzeczywiście tutaj odznaka się należy. To jest takie działanie prośrodowiskowe. Natomiast jeżeli wybieramy się na ten bazarek samochodem...
0: Mimo, że mamy 2 kilometry.
1: Dokładnie. I spalamy ileś benzyny czy ropy i kupujemy kilka kilogramów, no to już tak bardzo prośrodowiskowo dobrze nie wygląda. Natomiast rzeczywiście...

0: Jeżeli te produkty są lokalne, to ten transport powinien być krótszy. Nie wieziemy ich zza oceanu, nie przylatują samolotem, nie przypływają statkiem. Po prostu mamy je tu w Polsce. I tak jak już na początku pan powiedział, ja się absolutnie z tym zgadzam, mamy naprawdę najlepsze produkty żywnościowe, jedne z najlepszych. Ja tu jestem absolutnie patriotką, jeżeli chodzi o naszą żywność. I właśnie jeżeli je kupujemy, są produkowane blisko, no to ten ślad transportowy będzie krótszy. Druga rzecz, sezonowość. Jeżeli nie są długo przechowywane i nie wymagają właśnie tych chłodzenia, wszystkich zabiegów technologicznych, dodatkowych, które też zużywają energię, pracę ludzką, no to też oczywiście to będzie pro. Ale jeżeli...
1: Tak, bo tak sobie myślę, jak czasami kupuję właśnie te umowne jabłka na bazarku, no to często tam sprzedawcy mówią, no wczoraj zrywane, świeżutkie, świeżutkie, a jak idziemy do marketu i kupujemy takie jabłka, to być może to są owoce przechowane w chłodni jeszcze z ubiegłego sezonu, których trzeba się pozbyć, żeby zrobić miejsce dla nowych owoców.
0: Może tak być. Nie wszystkie odmiany się dają przechowywać. Piros nie jest jabłkiem do przechowywania i to jest taki właśnie skowronek lata i początku jesieni, bo to są te pierwsze jabłka, które są tu i teraz, ale nie przechowują się dobrze. Nawet zresztą pewnie pan widzi, bo jak przyniesie je z tego bazarku, to one za 2-3 dni
1: One się nadają szybko
0: tam
1: do zjedzenia,
0: tak,
1: po
0: Trzeba je szybko jeść i to jest właśnie też ważne, żeby kupić tyle, ile zużyjemy. Mhm. Żeby nie robić dużych zapasów, szczególnie tych świeżych owoców i warzyw, które mogą się zepsuć, żeby one potem nie wylądowały w koszu. Mhm. Bo ten rolnik, który przywozi je na bazarek, oczywiście on też chce je sprzedać, bo jemu zostaną i u niego się mogą zepsuć. Natomiast on zazwyczaj zrywa tyle, ile jest w stanie sprzedać w danym dniu, mniej więcej wie. Resztę zostawia jeszcze na drzewie, jeśli może zostawić, zrywa następnego dnia. I on rzeczywiście może mieć te wczoraj zrywane te jabłka, natomiast do marketów one nie dotrą w jeden dzień. Zawsze ten proces jest troszeczkę dłuższy. Te z zeszłego sezonu to są inne odmiany jabłek, natomiast te takie świeże, tegoroczne, no też potrzebują kilku dni, żeby dotarły do nas.
1: Tak jak rozmawiamy, rzeczywiście nie bez przypadek ten Dzień Polskiej Żywności przypada właśnie teraz na koniec sierpnia, kiedy, jak powiedzieliśmy, mamy to bogactwo wspaniałych produktów, którymi dzieli się z nami natura, ale tak naprawdę o czym on jeszcze nam powinien uświadamiać, ten Dzień Polskiej Żywności? Kiedy powinno zaczynać się w ogóle myślenie o żywności? Bo dla większości Polaków, tak myślę, ono zaczyna się dopiero na półce sklepowej.
0: Tak. Przede wszystkim to, z czym mi się kojarzy żywność. Ja cały czas się żywnością zajmuję. Już od studiów.
1: Czyli dla pani to jest sposób życia, prawda?
0: Trochę tak. A nie tylko jestem technologiem żywności, ale jestem ekonomistą rolnym. Więc i rolnictwo, i przetwórstwo. No a zawodowo, hobbystycznie i całym sercem zajmuję się stratami i marnotrawstwem żywności. I to, o czym ja najczęściej mówię, to szacunek do żywności, bo to jest szacunek i dla pracy ludzkiej, i dla środowiska, które poniekąd musimy eksploatować, żeby tą żywność wytworzyć. I tutaj też bardzo proszę i apeluję, żeby nie robić też tej nagonki na rolników, że oni niszczą środowisko, bo tak naprawdę to my wszyscy konsumenci powinniśmy się uderzyć w pierś, dlatego że rolnik wytwarza żywność, która jest podstawową potrzebą naszą, żebyśmy żyli i funkcjonowali. Tak. Musimy jeść. I to jest wpisane w ogóle w cykl życia, w życie człowieka. Natomiast jeżeli ta żywność jest wyprodukowana dla nas, ludzi do tego, żebyśmy ją zjedli, a zostaje wyrzucona, to tu się zaczyna problem. To jest ogromny problem, dlatego że w Polsce marnujemy 4,5 miliona ton żywności rocznie, z czego 2,5 miliona to my, konsumenci w gospodarstwach domowych,
1: czyli
0: w naszych domach.
1: To nie sklepy, to nie restauracje. Większość
0: oni się
1: jedzenia
0: też dokładają.
1: Ląduje w domowych koszach.
0: Tak, oni się dokładają, mają swoją cegiełkę w tym wszystkim. Natomiast ponad 55% to są konsumenci. Mhm. I tu jest duży problem, bo gdybyśmy nie zmarnowali tej żywności, która jest wytworzona do spożycia, gdyby ona była racjonalnie zagospodarowana, zużyta, spożyta, to naprawdę to środowisko zdecydowanie by było odciążone.
1: Bo przecież za każdym kilogramem jabłek, za każdym kilogramem ziemniaków czy kilogramem wołowiny stoi praca ludzka i stoją czasami tysiące jednostek zużytej energii, różnej energii czy zasobów.
0: Tak, wody, bardzo dużo wody zużywa się do produkcji żywności. Zużywa się glebę, grunty, które są potrzebne do produkcji. One się też wyjaławiają i po prostu są potrzebne potrzebne, żeby tą żywność wytworzyć. Zużywa się surowce

0: pracę ludzką, a dalej dochodzą opakowania, dochodzi transport, żeby dotarła do nas ta żywność, żebyśmy ją mieli w wygodnym dla nas wszystkich miejscu. Dlatego na nas, konsumentach, powinna ciążyć taka odpowiedzialność i szacunek do tej żywności. I ja pamiętam czas, kiedy moja babcia, jak upadł chleb, kromka chleba, trzeba było podnieść i pocałować. I to z szacunku do żywności. I babcia zawsze mówiła, ktoś ten chleb wyprodukował. Musiał zebrać zboże, zmielić, otrzymać mąkę i ten chleb upiec. Więc tutaj też do tej pracy ludzkiej taki szacunek. Dzisiaj wyrzucamy bardzo dużo żywności.
1: I tak łatwo, prawda?
0: Bardzo.
1: To
0: no te 2,5 miliona ton to jest ogromna ilość, z czego tutaj muszę powiedzieć, że 25% tej wyrzuconej żywności w domach to są resztki talerzowe, niedojedzona żywność. Za dużo ugotowaliśmy, to co zostało nam na talerzach, za dużo nałożyliśmy. Mhm. Czyli tutaj jeszcze doszła praca w domu, przygotowania tego posiłku.
1: I też energia poświęcona
0: tak,
1: na to, na przykład
0: i kolejna
1: na
0: energia,
1: gazie
0: tak,
1: czy na kuchni
0: dokładnie
1: elektrycznej.
0: Tak.
1: No i właśnie tym też zajmują się państwo w ramach projektu Smart Food. Systematyczny monitoring i ograniczanie marnotrawstwa żywności w Polsce. Weryfikacja metod i edukacja społeczeństwa. To jest cały tytuł tego projektu. A konkretnie, tak prostym językiem, na czym to polega? Na czym polega ten monitoring marnotrawstwa żywności?
0: Już mówię, ten projekt to jest takie moje dziecko. Jest finansowany przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I w ramach projektu mamy dwa takie duże zadania, takie work package. Jeden to jest właśnie weryfikacja metod, ponieważ Polska, jak i wszystkie kraje Unii Europejskiej są zobligowane do badania, ile odpadów żywności, tej zmarnowanej żywności wytwarzamy i musimy raportować to do Komisji Europejskiej. I w Polsce taką jednostką wiodącą, zgłoszoną w tym zakresie jest nasz Instytut, Instytut Ochrony Środowiska. I my już od wielu lat prowadzimy te badania w takich cyklach, jakie Komisja Europejska nakazuje. I ponieważ mamy takie już dość duże doświadczenie w tym i już kolejne badania robimy, to na w bazie tych doświadczeń stwierdziliśmy, że należy zweryfikować te metody, które komisja zaleca wszystkim krajom, po to, żeby te dane były w miarę porównywalne. W ramach tego projektu robimy weryfikację metod, bo to, co my jako zbierający te dane, z czym mamy problemy, to my wiemy. Ale my się chcieliśmy zmierzyć z tym, jakie problemy mają ci, którzy nam mają dostarczyć tych danych, czyli producenci głównie i przetwórcy, rolnicy i zakłady przetwórcze. Bo tam mamy duże trudności z pozyskaniem danych, dobrych danych, a im też zależy na tym, żeby te dane zbierać, bo to dla nich też jest informacja.
1: Też jest informacja, jak zaplanować produkcję.
0: Więc oni też chcieliby dostać jakieś porady, przewodnik zbierania tych danych, z czym oni mają tam się zmierzyć, żeby to było dobrze. Mhm. I zrobiliśmy takie warsztaty i przygotowaliśmy poradnik. Przewodnik to jest jedna część tego naszego projektu. I będziemy oczywiście pisali rekomendacje do Komisji Europejskiej, co tam poprawić, co zmienić.
1: To co wiem, trzeba poprawić, że... jakie metody będą efektywniejsze.
0: Tak, będziemy, to niedługo rzeczywiście. Tu bardziej musimy się skupić na definicjach i tych miejscach powstawania tego odpadu. Dlatego, że wiedząc, jakie są przyczyny, gdzie powstają te straty, łatwiej nam jest im zapobiegać. Mhm. I to jest dla nas kluczowe. Zrozumienie, poznanie tych miejsc i przyczyn. Wiemy też, że Komisja Europejska wysyła inne kraje do nas jako właśnie ekspertów, którzy mają największe doświadczenie i to my w dużej części tworzyliśmy też te metodyki, które teraz będziemy poprawiali. A druga część projektu to jest kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do ogółu społeczeństwa, żeby edukować w tym zakresie. Oczywiście też będziemy kierowali pewne komunikaty i mamy narzędzia do edukacji też na innych etapach łańcucha, czyli producentów, przetwórców, handel, gastronomia, ale skupiamy się tutaj głównie na konsumentach, żeby zadziałać, żeby ograniczyć, żeby informować, edukować, podawać gotowe rozwiązania, sposoby. I też zauważyliśmy, że to też nam badania poprzednie potwierdziły, że konsumenci, którzy są świadomi, ile żywności się marnuje, jaki to ma wpływ na środowisko, na ich portfele, mniej marnują.
1: No że tak, są ten argument ekonomiczny jest chyba zawsze najważniejszy.
0: I już im się zatrzymuje ręka nad koszem i czy aby na pewno muszę to wyrzucić, czy nie mogę tego zagospodarować. I tu muszę państwu powiedzieć, że rzeczywiście czasami brakuje nam pomysłów, ale dziś mamy internet, to jest kopalnia wiedzy.

0: chociażby na naszym Facebooku instytutowym, gdzie wrzucamy takie posty z projektu, też dzielimy się różnymi poradami, sposobami. Za chwilę ta kampania wejdzie w taki kulminacyjny moment, bo zbliża się Dzień Niemarnowania Żywności, 29 września i 16 października mamy Światowy Dzień Żywności. I tutaj będziemy jeszcze więcej komunikowali i podawali też kolejne informacje z naszych badań.
1: Czyli odsyłamy na Facebooka Instytutu Ochrony Środowiska.
0: Tak, i na
1: tam
0: stronę.
1: Będzie dużo porad. No a właśnie, gdybyśmy mieli stworzyć sobie jakiś taki kodeks chociażby 3 złotych zasad, które mogą ograniczyć marnowanie tej polskiej dobrej żywności, to co to by było? Ja myślę sobie o tym, że nie trzeba przecież robić wielkich zakupów raz w tygodniu, kiedy sklepy mamy otwarte codziennie od poniedziałku do soboty i codziennie one są w pełni zatowarowane.
0: To prawda, ale tutaj muszę pójść w obronę tych, którzy robią duże zakupy rzadko, dlatego że po pierwsze jadą raz po te zakupy.
1: To prawda, czyli ślad mniejszy.
0: Tak, po drugie też, no powiedzmy sobie szczerze, że zakupy w dużych marketach zapewne są troszeczkę tańsze niż w małych sklepach osiedlowych, ale też logistycznie. Dzisiaj bardzo dużo osób są zapracowani, żyją w biegu, w pędzie, nie mają czasu na te zakupy i robią je rzadko większe. I tutaj absolutnie zalecam planowanie, robienie listy, przemyślenie sobie tego, okej, jadę po te zakupy, to nie wrzucam do koszyka wszystko, co mi wpadnie w ręce, a potem się zobaczy, co z tego zrobić.
1: I co jest na promocji.
0: Dokładnie. Tylko zastanówmy się, ile zdążę przerobić, ile zrobię, co będziemy jedli, czy wszyscy to na pewno w domu lubimy, czy zjemy to, a nie, że było 2 w jednym, no to kupiłam i potem zostaje. Więc przede wszystkim takie racjonalne podchodzenie do tego, przemyślenie tego, zaplanowanie, zrobienie listy.
1: Może zajrzenie do lodówki przed tymi zakupami, jak się uda i zasada first in, first out, prawda?
0: Tak, zdecydowanie remanent zalecam i inwentaryzację w lodówkach i w szafkach. A jeżeli nawet nie zrobimy tego przed zakupami i się okaże, że kupiliśmy kolejny jogurt albo kolejną śmietanę, bo ostatnio nam się to zdarzyło, my z mężem się zajmujemy tym zawodowo, ale to nie znaczy, że nam się nie zdarza. Przede wszystkim właśnie FIFO, czyli zużywamy najpierw te z krótkim terminem. Po drugie, ruszmy głową, co można zrobić, żeby je zagospodarować w terminie, wykorzystać, żeby się nie zmarnowały. I też tutaj, jeżeli chodzi o te owoce i warzywa, od których zaczęliśmy. Nie dalej jak wczoraj mąż przywiózł z działki i od teścia owoce i warzywa. Przerażona byłam, ale tak sobie zaplanowałam.
1: Ilością
0: byłam przerażona. Ale on mówi, no oczywiście mamy to skrzywienie trochę zawodowe i mówi, przecież to by się zmarnowało na tych krzakach, nikt tego nie zje. Więc co? Trzeba było przeorganizować sobie czas wolny i wszystkie ręce na pokład. Przerobimy to, a potem zimą naprawdę jak znalazł takie
1: miłym wspomnieniem tego lata, prawda? Czyli to nam uświadamia też, że nasze decyzje w skali mikro mają wpływ na to, co się dzieje z tą żywnością w skali makro, prawda?
0: Tak.
1: Ile ci producenci, począwszy od rolników, zaplanują, wyprodukują, ile przetwórcy czy producenci żywności później jej dostarczą do sklepów. A tak na podsumowanie, pani doktor, czy my tę polską żywność będziemy mieli zawsze, czy rzeczywiście jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że jesteśmy krajem samowystarczalnym żywnościowo, czy to nie jest tak dane raz na zawsze?
0: Nic nie jest dane raz na zawsze. Natomiast tak, jesteśmy krajem samowystarczalnym żywnościowo. Mamy bardzo dobrą żywność. Tutaj absolutnie z pełną odpowiedzialnością powiem, że jedną z najlepszych na świecie. W niektórych zakresach na pewno. W niektórych produktach na pewno. I mamy bezpieczną żywność od strony takiej mikrobiologicznej.
1: Mamy też bardzo wysoki standard tej żywności, prawda?
0: Zdecydowanie. Bardzo dobrej jakości.
1: Wybrzmiało też w ostatnich miesiącach dużo, kiedy była dyskusja o produktach z Ukrainy, czy o produktach z tak zwanego Mercosuru.
0: Tak, i tu muszę powiedzieć, że zdecydowanie bez obaw sięgam po polskie produkty żywnościowe. Natomiast mamy inspekcje, które działają bardzo, bardzo prężnie. I muszę panu powiedzieć, że to nie jest nigdy dane raz na zawsze, natomiast to jest wielki przywilej, bo właśnie wróciłam ze Skandynawii, gdzie ani Finlandia, ani Norwegia nie są krajami samowystarczalnymi żywnościowo. W Norwegii jest tylko 3% gruntów pod użytkami rolnymi.
1: Gdzie u nas to jest około 60%.
0: Tak, dokładnie. Więc oni większość żywności muszą importować. I oni są zależni od innych krajów. I tą żywność, oczywiście polską też spotkaliśmy, co nas bardzo cieszyło. Natomiast ceny nas już nie cieszyły, tej polskiej żywności, bo ona musiała tam dojechać przede wszystkim. I to nie jest sytuacja komfortowa, bo w przypadku zamknięcia

0: granic, jakiegokolwiek problemu, zostają bez podstawowej żywności. Także my mamy ten przywilej i szanujmy to, szanujmy, że mamy tą żywność. Mało tego, mamy nadwyżki produkcyjne, które eksportujemy, które bardzo chętnie są kupowane, dlatego że to jest naprawdę dobra żywność. Jeszcze raz apeluję o szacunek, o niewyrzucanie, o przemyślenie zakupów, ilości, a nawet jak nam się zdarzy, bo zdarza się każdemu, popłynąć, za dużo kupić, to naprawdę są sposoby zagospodarowania. Jednym z takich najbezpieczniejszych i najszybszych to właśnie zamrażanie. Jeżeli mamy w domu zamrażarkę, która i tak jest włączona, to niech ona już będzie efektywnie wykorzystana. Czyli jak już mamy te owoce, warzywa, a mamy miejsce w zamrażarce, to zamroźmy. Bo nawet jesienią w taki pochmurny, zimny, listopadowy wieczór będzie przyjemnie wyjąć.
1: To ja jeszcze dodam do tego jeden sposób. Dzielenie się na przykład, jeśli tych owoców się kupiło za dużo, można je przynieść do pracy. Na przykład podzielić się ze współpracownikami, czy zapukać do sąsiada, sąsiadki. Też takie przekazać. Myślę, że to może być fajny prezent.
0: Zdecydowanie. I nie tylko owocami. Też jak się ugotuje za dużo, tak, upiecze, to oczywiście...
1: Kawałek ciasta od sąsiadki, tak. zawsze będzie dobry. I o tej polskiej żywności warto myśleć nie tylko od święta, ale rzeczywiście codziennie, przy codziennych decyzjach, przy sklepowej półce. I z tym przesłaniem i z tym apelem Państwa zostawiamy, a ja bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor inżynier Sylwia Łaba, ekspertka Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego i kierowniczka projektu Smart Food była dziś moim gościem.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Znów niebezpieczne odkrycie w Warszawie, tym razem na Solcu. Podczas prac budowlanych przy ulicy Okrąg znaleziono przedmiot, który przypomina niewybuch. Zabezpieczyliśmy teren. Czekamy na przyjazd oddziału saperskiego, mówi Monika Kaczyńska ze stołecznej policji.
9: Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren przed dostępem osób postronnych. Do działań zaangażowano również przewodnika z psem tropiącym. Jest to policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego.
8: W związku z prowadzoną akcją kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Godzina ciszy w Krakowie. Tłumy mieszkańców spotkały się na skrzyżowaniu ulic Solnej i Zabłocie, aby upamiętnić młode małżeństwo, które w ostatnią sobotę zginęło tam w wypadku. Parę potrącił samochód prowadzony przez młodego kierowcę. Stracił on panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik. 8-miesięczny syn małżeństwa trafił do szpitala. Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w godzinie ciszy, mieli ze sobą znicze i kwiaty. Były też banery z hasłami „Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach” oraz „Dość bierności państwa”.
10: Ile jeszcze osób musi zginąć, żeby naprawdę zaczęło się coś zmieniać? To jest jedno z naszych haseł.
11: Przecież parę wypadków było, prawda? Oni dopiero zaczynają wtedy się opamiętywać, jak ktoś zginie, tak?
8: Komisarz Krakowa Stanisław Kracik zapowiada, że na Solnej powstaną progi zwalniające.
12: Trochę się rzeczywiście musimy zachować tak po polsku, że reagujemy dopiero po tragedii. To jest taka trochę sytuacja, w której nie możemy nic nie zrobić. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jednak zawinił człowiek, a nie czyjeś zaniedbania.
8: Hubert B. usłyszał zarzuty umyślnego złamania przepisów ruchu drogowego i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznał się do winy. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia. 2 produkcje Polskiego Radia nominowane w prestiżowym konkursie Pri Italia. O nagrodę w kategorii audio serial powalczę. Podcast zatytułowany 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Jego współautorka Anna Dudzińska.

0: kryje radości z docenienia jej pracy.
1: Samo właśnie nominowanie to jest niezwykłe, myślę, docenienie tej pracy, dlatego że to nie są tylko polskie nominacje,

0: Jest 19:33.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: A teraz temat ważny z perspektywy przede wszystkim kobiet, bo każda kobieta rodzi się z określoną pulą komórek jajowych. Z upływem lat rezerwy wyczerpują się i coraz trudniej zajść w ciążę. Dla wielu pań badanie rezerwy jajnikowej nawet tuż po 30 bywa szokiem, bo okazuje się, że zapas komórek jest już na bardzo niskim poziomie. I teraz na ten temat audycja w Polskim Radiu 24.
2: Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a jest z nami dr Grzegorz Ziółkowski, ginekolog-onkolog z InVimedu. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Będziemy dzisiaj rozmawiać o rezerwie jajnikowej. Co to takiego jest? Czy rodzimy się z pewnym zapasem i który musi nam wystarczyć do którego roku życia? Rezerwie komórek jajowych, zapasem komórek jajowych.
4: Tak, tak faktycznie jest, że tych komórek jajowych początkowo jest bardzo dużo i kobieta, jak wtedy, kiedy jest płodem i gonada, czyli jajnik się rozwija, to mówimy o milionach komórek jajowych. Później w okresie dojrzewania mówimy o setkach tysięcy, a później mówimy już o dziesiątkach tysięcy komórek. Także ta liczba się zmienia w sposób naturalny, spada, ale także zmniejsza się z wiekiem albo w związku z pewnymi chorobami, na które pacjentka będzie narażona, albo pewnymi zabiegami, które zostaną u niej przeprowadzone.
3: Czyli mała dziewczynka rodzi się z takim zapasem, który powinien jej wystarczyć na cały czas, kiedy będzie się starała o dziecko, tak?
4: Tak jest. No, nie zapominajmy o tym, że kiedyś było tak, że po prostu pacjentki wcześniej decydowały się, czy nie decydowały, tylko po prostu jakby społecznie to było uwarunkowane, że już powiedzmy po tym okresie, kiedy kobieta zaczęła miesiączkować, wychodziła za mąż i zaczynała rodzić dzieci. Natomiast teraz jest to przesunięte, stąd ten temat jest tak często poruszany, bo on na pewnym etapie życia staje się problemem i czasami ta rezerwa jajnikowa oczywiście jest bardzo istotna, ponieważ ona daje nam szansę na to, żeby uzyskać w procesie leczenia komórki jajowe, które mogą być poddane procesowi in vitro, tak, zapłodnieniu in vitro. Natomiast jakość, ona zmienia się także z wiekiem i w okolicach mówi się, że już od 32, 35 szczególnie zmienia się ta jakość komórek jajowych niestety na niekorzyść i po 45 roku życia już bardzo trudno właściwie, no są jakby bardzo małe szanse na uzyskanie prawidłowych komórek jajowych. Także...
3: Ja widziałam takie statystyki, z których wynika, że ta pula, gdy mała kobietka przychodzi na świat, no to jest ta pula 100%. Mhm. Już w okresie dojrzewania to będzie takie 50%. Mhm. W wieku 30 lat 12%. Ten 35 rok życia to jest dramatyczny spadek do 5% takich komórek chyba zdolnych do tej rezerwy zdolnej do zapłodnienia, a później jest już, tak jak pan doktor powiedział, tylko gorzej, czyli 40 to już będzie procent i niezwykle małe szanse na zajście w ciążę i w ogóle na zdrową komórkę jajową.
4: Tak jest, myślę, że właśnie ta jakość, bo często skupiamy się na ilości. Oczywiście ona... Lepiej jest mieć więcej, chociaż są też pewne sytuacje jak w zespole policystycznych jajników, gdzie znowu może się pojawić ta klęska urodzaju, kiedy komórek jest bardzo dużo, ale nie dochodzi do owulacji. Natomiast jakość to jest coś, na co obecnie przynajmniej nie mamy wpływu, czy wpływ bardzo ograniczony. Mamy pewne metody takie, no powiedzmy, w pewnym sensie eksperymentalne, które mogą wpływać na to, ale raczej mówi się o tym, że ten upływ czasu zmienia jakość komórek jajowych, coraz częściej one są nieprawidłowe, albo nie dają zarodków, albo dają zarodki, które nie mają potencjału rozwojowego, czyli dochodzi do poronienia, albo dochodzi do ciąży, która niestety jest nieprawidłowa, czyli ten płód czy zarodek jest chory i tu pojawia się problem.
3: W Polsce mamy około miliona, półtora miliona par, które nie mogą mieć dzieci, borykają się z problemem niepłodności. Ten problem jest tak mniej więcej po równi rozłożony. Tak samo nie mogą mieć dzieci i borykają się z niepłodnością mężczyźni, tak samo borykają się z niepłodnością kobiety. W przypadku kobiet ta rezerwa jajnikowa to jest coś, co spędza sen z powiek, zwłaszcza jeśli słyszą, że mają na przykład zrobić badanie AMH. Czym ono jest i odpowiedź na jakie pytanie daje to badanie?
4: Hormon antymilerianowski to jest taki hormon, który jest ważny na etapie życia płodowego, także on tam bierze udział w embriogenezie i w różnicowaniu tego układu rozrodczego męskiego i żeńskiego, natomiast później te małe pęcherzyki, których jeszcze nie widzimy w USG, one wytwarzają ten hormon i jakby na ich podstawie możemy oszacować ilość komórek jajowych w jajniku. Natomiast myślę, że ważne

0: jest, że po uzyskaniu takiego wyniku, no nie należy tego tak zero-jedynkowo traktować, że jeżeli mam w normie, to nie ma problemu, a jeżeli jest poniżej, no to, to od razu jest to koniecznie problem, bo...
1: Bo jak, już pan doktor mówił, że nie ilość, tylko jakość.
0: Nie ilość, tylko jakość. To oczywiście to nie jest coś, co my, czego każda pacjentka, która przychodzi do gabinetu z problemem niepłodności czy obniżonej płodności, ma ocenianą rezerwę jajnikową. My mamy kilka metod, poza AMH też inne. Natomiast ważny jest bardzo wiek, tak? Czyli jakość tych komórek. Lepiej jest mieć niższą rezerwę w młodszym wieku niż wysoką rezerwę w starszym wieku. I oczywiście jakby mówi się, że powiedzmy, bo są takie obliczenia na temat tego, ile jest szans w odniesieniu do komórki jajowej w wieku danym. I jakby ile trzeba mieć komórek pobranych, żeby uzyskać ciążę, czy żeby ta szansa była realna, czyli no to mówimy o 70%. I to niestety też się właśnie, ta liczba komórek, które musimy uzyskać, jest większa w późniejszym wieku, więc wymaga czasem kilku stymulacji. Więc wtedy z kolei warto jest mieć wyższe AMH, tak? Wtedy tych stymulacji musi być mniej, żeby uzyskać te kilkadziesiąt nawet komórek, które jest potrzebne, żeby doprowadzić do takiej ciąży, która się rozwija. Więc, ale myślę, że ważne jest, żeby takie badania robić w porozumieniu z lekarzem, tak? Czyli żeby lekarz obejrzał, wiadomo, że teraz wszyscy korzystają ze sztucznej inteligencji, wyszukiwarek i tak dalej, ale czasami ta sztuczna inteligencja patrzy tak tunelowo i nie ocenia całego kontekstu, nie zadaje pytań, powiedzmy, kolejnych, które mogą tę sytuację wyjaśnić. Także zawsze w jakimś kontekście oceniamy badania i to są badania, mówimy, dodatkowe, tak? I to, ta nazwa wynika właśnie z tego, że jakby najważniejszy jest wywiad, to co pacjentka mówi, jakie ma choroby towarzyszące, ewentualnie w jakim jest wieku, jakiej sytuacji i tak dalej.
1: Te normy czasami naprawdę spędzają sen z powiek, gdy zaczynamy się porównać, gdy zaczynamy zaglądać w tabelki, więc dobrze, że pan doktor mówi o tym, żeby nie robić tego na własną rękę, bo ważny jest czasami kontekst, ale wspominał pan także, że no, i tak źle, i tak niedobrze, to znaczy źle mieć niską rezerwę jajnikową, nie najlepiej jest mieć niską rezerwę jajnikową, ale czasami zdarza się klęska urodzaju, która też niczego dobrego nam nie przyniesie.
0: Tak jest, w zespole policystycznych jajników, który no, jest dosyć częstym rozpoznaniem, mamy do czynienia z taką sytuacją, że tych pęcherzyków antralnych, czyli widzianych w USG, jest bardzo dużo i tu mówimy, no te wytyczne się zmieniają, zależą powiedzmy od jakości aparatu, różnych innych parametrów, ale powyżej 22 w jajniku, no to już na pewno jest ten, może już nie zespół policystycznych jajników, bo żeby mówić o zespole, to muszą być dodatkowe jakby czynniki, czyli albo hiperandrogenizm, czyli nadmiar hormonów męskich lub jego objawy i nieregularne miesiączki, tak? Czyli dwa z trzech tych czynników, to możemy wtedy mówić o w takich klasycznych kryteriach, bo to z tych kryteriów dużo, więc to też jakby jest kolejna rzecz. Kolejny kamyczek do tego ogródka, że warto pójść na wizytę i omówić to z kimś, kto ma w tym doświadczenie, a nie samemu jakby zrobić badanie i uznać, że no bo często pacjentki mówią, że miały rozpoznany zespół policystycznych jajników, no i w związku z tym to one na pewno będą miały problem z zajściem w ciążę, a tak nie jest. Często pacjentki z PCOS zachodzą w ciążę, kolejne ciąże, i nie ma z tym problemu. To naprawdę, dopóki jest ta owulacja, czyli regularny cykl, no to ta szansa istnieje, więc no zachęcam.
1: A o czym świadczy niska rezerwa jajnikowa w młodym wieku? Bo i takie pacjentki przecież się zdarzają. Znaczy zupełnie wbrew temu, że oceniamy, że kryzys zacznie się po 30-35 roku życia, przecież są pacjentki, które mają lat 20 parę i nagle okazuje się, że ta rezerwa jajnikowa jest bardzo niska na poziomie no, 40-letniej kobiety.
0: Czasem tak się zdarza i te pacjentki musimy je objąć szczególną opieką, ponieważ no, one muszą być wykonane badanie genetyczne, ponieważ mogą być jakieś nieprawidłowości w kariotypie i czy w takim genie, który nazywa się to zespół łamliwego chromosomu X. I wtedy jak mamy do czynienia z mutacją, no to podejmujemy pewne kroki. Przede wszystkim ta wiedza daje nam możliwość jakby podejmowania decyzji o rozrodzie w inny sposób, czy zachowania płodności. Natomiast mówi się też o tym, że pacjentki z mutacją BRCA, czyli taką mutacją, która może prowadzić do raka piersi, do raka jajnika i też innych nowotworów, ale powiedzmy te dwa są takie najbardziej, jest najwyższe ryzyko, mają o 25% niższą rezerwę jajnikową, dlatego takie pacjentki też mogłyby mieć, czy powinny mieć takie badanie wykonane. Także warto też popytać, jeżeli myślimy o rozrodzie, swoją mamę, ciocię czy babcię, o to, kiedy one weszły w okres menopauzy, bo zdarzają się takie pacjentki, które przed 40 rokiem życia przestają miesiączkować.
1: A warto robić badanie rezerwacji.

0: przerwy jajnikowej od tak sobie, żeby się przekonać, czy to tylko nas zestresuje?
1: No właśnie, generalnie jakby lekarze nie lubią badań robionych od tak sobie, bo właśnie można się tylko nastraszyć niepotrzebnie i więcej stresu jest z tego niż pożytku. Natomiast no, to jest takie badanie, które jest właściwie pobraniem krwi i kosztuje w obecnych czasach niewiele stosunkowo. Także myślę, że może warto sobie je zrobić, żeby powiedzmy tak, kiedy planujemy sobie życie i podejmujemy decyzje, to żeby mieć ten czynnik też na uwadze, jeżeli w ogóle bierzemy pod uwagę, bo przecież nie wszyscy chcą mieć dzieci, to jest ich decyzja. Natomiast jeśli tak, no to można sobie sprawdzić i po prostu. Ale tak jak mówię, warto wtedy skorzystać z pomocy, z konsultacji kogoś, kto jakby robi to codziennie, udziela takich konsultacji i spojrzeć na to w szerszym właśnie kontekście, bo jest jeszcze kilka pytań, które można zadać, kilka badań, które można zrobić i jakby wiedzieć więcej dzięki temu.
0: Kilka pytań, które można zadać, kilka badań, które można jeszcze wykonać. No jeżeli nam z tej rezerwy jajnikowej wyjdą takie książkowo niepokojące normy, że jest słabo, niezgodnie z tym, co jest opisywane, że to po tym roku życia tyle i tyle, takie i takie normy. I wtedy zaniepokojona pacjentka pyta lekarza, i co dalej? To jeśli ten wynik jest niski, to gdzie i na jakie badania pokieruje ją jeszcze lekarz? Jakie zadaje jej jeszcze pytania? Albo ona może o coś zapytać?
1: No na pewno warto zrobić USG po prostu, przy takie USG ginekologiczne przezpochwowe, czy przezbrzuszne. No, w każdym razie ocenić jajniki w USG. Najlepiej jest robić zarówno badanie AMH, jak i takie USG blisko początku miesiączki, tak? Bo to jest wtedy okres, kiedy ten jajnik powinien jakby wyglądać w taki sposób, że można to dobrze ocenić. Poza tym przy okazji takiego badania można odkryć jakieś nieprawidłowości, które właśnie mogą wpływać na tę rezerwę jajnikową i tu często endometrioza jest taką chorobą, o której się mówi, bo jeżeli dodatkowa jest endometrioza, jeżeli będzie potrzeba operacji, czy może się pojawić taka sytuacja, no to wtedy warto o tą rezerwę zadbać i zastanowić się, czy nie pomyśleć o zachowaniu płodności w jakiś sposób taki, który dla pacjentki będzie adekwatny.
0: O której już kiedyś rozmawialiśmy, o zachowaniu płodności, czyli na przykład zamrożeniu oocytów, komórek jajowych, tak żeby jest. Później po całym procesie leczenia mieć taką zdrową komórkę, niestarzejącą się komórkę, która może zwiększyć nasze szanse na rodzicielstwo.
1: Tak jest, tak jest taka możliwość, natomiast niestety ona obecnie nie jest refundowana nawet w tych wskazaniach, które wynikają po prostu z choroby, czyli z zupełnie niezawinionej rzeczy. Jest tylko we wskazaniach onkologicznych, a ten social freezing, czyli takie mrożenie na życzenie, możemy powiedzieć, no to w świetle ustawy nie jest możliwe w Polsce obecnie.
0: To zapytam teraz o przeciwną sytuację. A jeżeli nam wyjdzie, że ta rezerwa jajnikowa jest aż za duża w stosunku do wieku, to co, to tylko się cieszyć? Czy też się szuka odpowiedzi na jakieś pytania? Dlaczego tak się dzieje, że w wieku lat, nie wiem, 40 albo 35 kobieta ma rezerwę jajnikową na poziomie nastolatki?
1: To znaczy to właśnie też podczas takiej wizyty można ustalić, jaka jest tego przyczyna. Najczęściej to jest właśnie zespół policystycznych jajników. I w pewnym sensie lepiej jest mieć więcej, tak? Bo gdyby było potrzebne leczenie, bo wcale nie musi być potrzebne, ale gdyby było potrzebne leczenie z zastosowaniem zapłodnienia pozaustrojowego, no to im więcej mamy rezerwy jajnikowej, tym więcej komórek uzyskamy, większa szansa na zarodek, a tym samym na ciążę. Natomiast w takich sytuacjach, kiedy jest wysoka rezerwa jajnikowa, a cykl jest nieregularny albo wręcz nie ma miesiączek, to jest to istotne z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli nie ma owulacji, to nie ma szansy na ciążę, tak? Bo podczas owulacji uwalniana jest komórka jajowa i ona może ulec zapłodnieniu. I wtedy są stosowane pewne metody. One czasami są dosyć nieinwazyjne, bo polega to na przyjmowaniu tabletek przez kilka dni, zazwyczaj 5, lub zastrzyków też przez kilka dni. To, no, są różne protokoły, to już nie będziemy wchodzić w taki detal, ale generalnie często udaje się w ciągu 3-6 cykli uzyskać owulację i szansę na ciążę, tak? Natomiast no, to oczywiście jest frustrujące, bo może się miesiąc nie udać, zmieniamy leczenie, drugi, trzeci miesiąc i tak dalej, ale wciąż lepiej jest mieć więcej. Są takie pacjentki też, które chorują na otyłość i w związku z tym z tego powodu może nie dochodzić do owulacji przy wysokiej rezerwie i w tych przypadkach obniżenie masy ciała może przywrócić spontaniczną owulację. Możemy też zastosować zapłodnienie pozaustrojowe i kiedyś stosowano taką metodę i ona powiedzmy no nie jest metodą wyklętą, ale obecnie rzadko stosowaną, czyli operacje zmniejszające objętość jajnika, tak, w celu uzyskania owulacji.
0: Wspominał pan i mówiliśmy o tym już kilka razy dzisiaj, nie ilość się liczy, tylko bardziej jakość, ale jeśli już wiemy, że można sprawdzić ilość, to jak się sprawdza jakość?

0: No niestety to wiemy dopiero po podjęciu starań, tak? Czyli takim prawdziwym testem na płodność, tak jak jest u mężczyzn, powiedzmy, że mamy bardzo dużo tych komórek, tak? No bo jakby podczas ejakulacji tych komórek są miliony w ejakulacie, więc w tym preparacie, który możemy zbadać, możemy ocenić miliony komórek, czy one są prawidłowe, czy się ruszają, ile ich w ogóle jest, jaką mają morfologię, czyli budowę, i ocenić ich potencjał do zapłodnienia.
1: Ale i tak przecież specjaliści mówią, że te parametry męskiego nasienia na tej przestrzeni ostatnich dekad się bardzo obniżyły.
0: Tak, to prawda. Natomiast komórki jajowe, jeżeli widzimy, to tylko podczas procedury in vitro. Tak? Czyli wtedy możemy ocenić, jak one wyglądają. To, co możemy zrobić, to na podstawie wieku ocenić, jaki jest w odniesieniu do innych kobiet, bo to też nie jest tak, że wszyscy jesteśmy tacy sami i że zawsze w wieku 40 lat jest trudno zajść w ciążę, czy 38, bo są pacjentki, które podejmują starania w tym wieku i jakby zachodzą w ciążę w ciągu pierwszych kilku cykli. Natomiast jest taka sytuacja, w której bez in vitro nie jesteśmy w stanie ocenić jakości, tak?
1: Jak można pomóc pacjentkom, które mają niską rezerwę jajnikową?
0: Są pewne działania, które są podejmowane. One nie mają charakteru takich udokumentowanych rekomendacji, tak? Bo my działamy na podstawie rekomendacji, czyli takich dokumentów, które zawierają dane z badań naukowych bardzo wysokiej jakości, tak? Czyli takich, w których porównuje się ogromne grupy pacjentów, zazwyczaj są tysiące pacjentek, albo takie badania są niemożliwe, albo ich nie ma, no i wtedy właśnie jak w takich przypadkach, bo te grupy są dosyć małe, a poza tym jest aspekt taki, że pacjentka w takim wieku nie chce podejmować jakichś działań, które są niesprawdzone, i trafić do tej grupy, która jest bez leczenia, czyli jest randomizowana do tej grupy bez leczenia, więc mało kto by się zgodził na taki udział, no bo ona po prostu nie ma czasu. Natomiast są takie działania, mówimy o mezoterapii, ona teraz coraz częściej się pojawia.
1: To jest... Mezoterapia, no kojarzy się z zabiegami medycyny estetycznej.
0: Tak jest, i jakby to działanie, ta filozofia jest tutaj stosowana. To polega na tym, że osocze własne pacjentki, to jest bardzo istotne, więc to jest względnie bezpieczny zabieg, bo on jest ta część zabiegowa, no bo to przez pochwę podaje się najczęściej to osocze odwirowane w odpowiedni sposób. To jest osocze bogatopłytkowe, podaje się do jajników i poprzez czynniki wzrostu, które są zawarte w takim osoczu, mamy nadzieję, że to poprawi ilość i jakość tych komórek.
1: A jeśli to nie pomoże?
0: Jeśli to nie pomoże, no oczywiście jakby w procedurze in vitro my staramy się stosować takie metody, które powodują, że wykorzystujemy cały potencjał, który aktualnie jest w jajniku, czyli ta liczba komórek, to się nazywa, no liczba pęcherzyków antralnych, AFC, pewnie część z Państwa się spotkała z tą nazwą, to jest ilość pęcherzyków w każdym z jajników. Ich suma jest dla nas istotna, no więc jeżeli na początku mamy 6 komórek, na początku cyklu stymulowanego, to maksymalnie w najlepszym scenariuszu uzyskamy 6 komórek, ale czasem jest to 3, a czasem jest to 2. I wtedy niestety potrzebne jest czasami kilka, są pacjentki, które są po 5, 6, 8 stymulacjach in vitro i punkcjach. Obecnie stosujemy też takie protokoły, to się nazywa dual stimulation, czyli jakby zaczynamy jedną procedurę, robimy punkcję i po kilku dniach rozpoczynamy kolejną stymulację, bo te pęcherzyki uznaje się, które jakby, bo w tym jajniku przychodzą fale kolejnych tych pęcherzyków i że te pęcherzyki po stymulacji mogą się pojawić nowe, lepszej jakości.
1: Czy jest coś, czym szkodzą sobie kobiety same i obniżają tą rezerwę jajnikową szybciej niż natura by chciała?
0: Tak, no na przykład palenie papierosów jest takim czynnikiem szczególnie obniżającym rezerwę jajnikową, mającą negatywny wpływ na jakość tych komórek, także to zdecydowanie tutaj bym odradzał, a jeżeli jest ktoś palący, no to postarać się, można właśnie też z pomocą lekarza postarać się rzucić to palenie, czy chociażby je ograniczyć. No nadmierne spożywanie alkoholu, czy taki niezdrowy tryb życia siedzący, to są wszystko takie rzeczy, takie no ogólne zdrowie jest w pewnym sensie odzwierciedlone w każdym aspekcie zdrowia i w tym aspekcie właśnie reprodukcyjnym też.
1: Ja tylko przypomnę, że niektórym wydaje się, że nie palą, bo nie palą tych papierosów tradycyjnych, a palą na przykład e-papierosy, które są, proszę Państwa, dokładnie tak samo szkodliwe i mówią o tym badania naukowe, więc to nie jest tak, że jeśli kobieta pali e-papierosy, to nie szkodzi i nie zmniejsza tej swojej rezerwy jajnikowej. Czy ze swojej praktyki zna Pan osoby, pacjentki, które przy tej niskiej rezerwie jajnikowej nagle zaskoczyły same siebie i zaskoczyły lekarzy, bo sama świadomość, że ta rezerwa jajnikowa jest

0: niska dla osób starających się o dziecko jest niezwykle obciążająca, bo tutaj zaczyna się liczyć czas i to powoduje jeszcze więcej stresu, czasami jeszcze bardziej blokuje. Czy zdarza się, że nagle przy tej niskiej rezerwie jajnikowej jednak dochodzi do tego szczęśliwego macierzyństwa ku zdziwieniu wszystkich?
1: Tak, jak najbardziej, i to zarówno jakby w takich staraniach bez technik wspomaganego rozrodu, czyli każda owulacja tak naprawdę jest szansą na ciążę, a we wspomaganym rozrodzie też zdarza się, że pacjentka z punkcji ma jedną, dwie czy trzy komórki, jest jeden zarodek i jest z tego ciąża zdrowa, taka, o którą pacjentkom chodzi, czyli urodzenie zdrowego dziecka.
0: Gdy wspominaliśmy o tych czynnikach, które mogą wpływać na obniżenie rezerwy jajnikowej, no to chyba też wspomnijmy o tym, co jest w tej chwili dosyć dużym problemem i o czym już pan doktor mówił, czyli choroba otyłościowa. To też jest ważny aspekt, żeby w tym kontekście starań o dziecko również zacząć leczyć chorobę otyłościową i nikogo nie powinno dziwić, że zwróci na to uwagę także lekarz w klinice leczenia niepłodności.
1: Jak najbardziej, wiadomo, że to jest temat trudny i często jakby i ze strony pacjentek, i ze strony lekarzy jest pomijany, bo trudno jest o tym rozmawiać i może nie zawsze mamy język, który moglibyśmy użyć w taki sposób neutralny, żeby ktoś nie poczuł się dotknięty, ale w tym aspekcie jest to bardzo istotne i to zarówno w kontekście samego zajścia w ciążę, bo te parametry nieprawidłowe powodują, że trudniej jest zajść w ciążę i trudniej jest ją utrzymać, tak? Czyli jakby częściej dochodzi niestety do poronień w tych grupach pacjentek. Sama ciąża będzie bardziej niebezpieczna, będzie większe ryzyko cukrzycy, nadciśnienia, takich patologii, które mogą zaszkodzić zarówno pacjentce, jak i dziecku poprzez wcześniejszy poród, czy jakiś poród taki zupełnie nagły, cięcie cesarskie z powodu krwawienia, czy nadciśnienia rozwijającego się w ciąży. I też sam poród będzie bezpieczniejszy.
0: Wspominaliśmy także dzisiaj o tych metodach zabezpieczenia płodności, które nie są chociażby jeszcze u nas dozwolone, czyli to zabezpieczenie płodności w momencie, w którym kobieta ma jeszcze całkiem wysoką rezerwę jajnikową po to, żeby na przykład poczekać do momentu, gdy ta rezerwa jajnikowa się obniży. Ona w tej chwili, nie wiem, nie ma partnera, z którym może mieć dziecko, ale może to się zmienić. To w wielu krajach jest naturalne i zupełnie powszechne.
1: Tak jest. W wielu krajach jest to przede wszystkim dopuszczalne prawnie. Bywa też refundowane i bywa w pakietach. To jest trochę kontrowersyjny temat, ale są firmy, są korporacje, które w swoich pakietach oferują pacjentkom, pracownicom zabezpieczenie płodności na przyszłość. Więc jakby to nie jest już taka rzecz, która na świecie jest w jakiś sposób kontrowersyjna i jakby pewnym paradoksem w naszym kraju jest to, że to są osoby, które w ogóle biorą pod uwagę, że chcą być w ciąży. My mamy jedną z najniższych wskaźników dzietności w Europie. Już tego wskaźnika zastępowalności nie mamy. Od dłuższego czasu spada liczba porodów. To jest dramatyczny naprawdę spadek. I te, jak pomijamy te osoby, które w ogóle biorą to pod uwagę, które się tym interesują, które chcą mieć dzieci i nie dajemy im szansy na to, żeby po podjęciu decyzji z jakiegokolwiek powodu mieli szansę na tą ciążę.
0: I może to się zmieni, bo wiele rzeczy zmienia się właściwie na naszych oczach. Stosunek chociażby do in vitro na szczęście już dzisiaj lepszy i to dobrze. Na szczęście już dzisiaj te procedury są refundowane, bo problem jest i to ogromny. Właśnie problem demograficzny w Polsce. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Rozmawialiśmy o rezerwie jajnikowej, o tym czym jest, o tym, że nie tyle liczy się ilość, co jakość. Rozmawialiśmy także o tym, kiedy badać poziom rezerwy jajnikowej i na co zwrócić uwagę. Gościem audycji Samozdrowie był dr Grzegorz Ziółkowski, ginekolog, onkolog z Invimedu. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Zapraszam Państwa do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Ja, Małgorzata Telmińska i Artur Wolski, witamy się z Państwem od poniedziałku do piątku o godzinie 19:30, a teraz już do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. expert.pl.
3: Świętujemy Dzień Polskiej

0: Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: O reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Chodzi o związki prawicowych polityków z upadłą giełdą, twierdzi prokuratura. Dwa wnioski zamiast jednego muszą złożyć rolnicy starający się o zwrot akcyzy za olej napędowy. Nowy rok szkolny bez telefonów komórkowych w podstawówkach. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura informuje o przełomie w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Prokurator generalny Waldemar Żurek na razie nie może ujawniać szczegółów, ale sprawdzane są związki polityków z przedstawicielami Zonda Krypto.
9: Czy politycy brali pieniądze od Zonda Krypto i za co je brali, jak je wykorzystywali? Czy właśnie dofinansowanie fundacji pana Ziobry, czy też dofinansowanie fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na kształt polskiej legislacji? Bo to jest przykład takiej korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony. Więc my musimy wszystkie te wątki rozwiązać. Nie będę mówił o szczegółach. Jeżeli będą już kolejne czynności dokonane, żeby ich nie spalić, to wtedy zwołam konferencję prasową i państwa poinformuję.
8: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości kwestionuje wiarygodność prezesa Zonda Krypto. Jak powiedział, Przemysław Krel współtworzył przepisy ustawy dotyczące uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce, o czym informują prawicowe media.
10: Wygląda na to, że nie ma w tym elementarnej logiki. Zakładam, bo informacje są, bo są dokumenty na to, że uczestniczył w konsultacjach, a nawet właśnie w przygotowaniu tego aktu prawnego, więc rozumiem, że na tym etapie nie działał przeciwko swoim interesom, tylko zgodnie ze swoimi interesami, tak mi podpowiada logika. Więc teraz no jakby zaangażowanie go w drugą stronę wydaje mi się z tymi działaniami sprzeczne.
8: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. To ważna informacja dla rolników. Starając się o zwrot akcyzy za olej napędowy, muszą złożyć dwa osobne wnioski. Dopiero wtedy otrzymają zwrot.
11: Wniosek o zwrot akcyzy w wysokości złotówki i 48 groszy za litr należy złożyć do końca sierpnia. Z kolei wniosek o zwrot pozostałych 52 groszy między 1 a 16 października. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zaznaczył, że dokumenty trzeba złożyć w dwóch różnych miejscach.
12: Rolnicy znają z poprzednich lat to rozwiązanie, czyli w gminie składają swoje wnioski o zwrot akcyzy, a tu będą dodatkowe pieniądze, które zostaną wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
11: Minister sprecyzował, że potrzeba złożenia dwóch wniosków wynika z różnych źródeł finansowania.
12: Zwrot akcyzy to są pieniądze zabezpieczone w budżecie krajowym. Jeśli chodzi o te dodatkowe 52 grosze, to są pieniądze unijne.
11: Wraz z wnioskiem składanym do agencji rolnicy będą mogli starać się o zwrot części kosztów za nawozy. Pomoc ma objąć zakupy dokonane od 1 marca do 15 sierpnia. Szacowana stawka to nawet 500 zł za hektar. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
8: 5,8% wynosi bezrobocie w Polsce i jest takie samo jak w lipcu, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Marek Zuber z Akademii WSB mówi, że zwykle latem notuje się najniższy odczyt.
13: Odczyt w tych miesiącach, które zazwyczaj są najlepsze z punktu widzenia poziomu bezrobocia, czyli jest ono na najniższe, czyli oczywiście w okresie sezonowości, czyli w lecie, mamy pracę w budownictwie, mamy pracę w rolnictwie. Pewnie pod

0: koniec roku to bezrobocie nam nieco wzrośnie, pewnie znowu w okolice 6%.
1: Ekspert dodał, że polski rynek pracy jest specyficzny. Z jednej strony bezrobocie jest podwyższone, a z drugiej jest cała masa branż, w których brakuje pracowników.
0: Problem polega na tym oczywiście, żeby dostosować tych, którzy nie mają pracy, do tego, gdzie ta praca dzisiaj jest. No, to oczywiście wymaga często bardzo poważnych szkoleń i nie zawsze jest to oczywiście możliwe, a też nie zawsze chcą tego bezrobotni. Też trzeba oczywiście dodać, że często jest to kosztowne. No i druga rzecz to jest kwestia oczywiście miejsca, gdzie te wakaty się pojawiają. Jeżeli mówimy tutaj choćby o inwestycjach energetycznych, no to miejsca pracy są tam, gdzie są te inwestycje. To też jest pewien problem dla wielu osób, które poszukują pracy.
1: Dane są nieco lepsze niż szybki szacunek ministerstwa, które spodziewało się bezrobocia o 0,1% wyższego. Kanada nałożyła cła odwetowe na amerykańskie towary warte 20 miliardów dolarów. Objęły one stal, nabiał, sprzęt AGD, maszyny rolnicze, a najwyższa stawka sięga 50%. Kanadyjskie cła wejdą w życie 8 września. W weekend weszły w życie amerykańskie 50% cła na kanadyjskie towary po tym, jak załamały się rozmowy handlowe. Od 1 września uczniowie szkół podstawowych będą musieli rozstać się ze swoimi telefonami komórkowymi, ale też z zegarkami smart na czas pobytu w placówce. Zakaz ma obowiązywać nie tylko w czasie lekcji, ale również i przerw. Dyrektor szkoły nr 2 w Opolu zamierza przypomnieć uczniom o zasadzie obowiązującej od 20 lat.
2: Oznacza to tyle, że jeżeli dziecko wyciągało, bawiło się telefonem, nauczyciel zabierał. Dzwoniliśmy do rodziców, a rodzice ze zrozumieniem przychodzili źli na dzieci, że mają kłopot, ale przychodzili i odbierali te telefony i decydowali, czy dziecku oddać ten telefon, czy nie. Nie będzie żadnych szafek. Dzieci wiedzą, że przychodząc do szkoły należy ten telefon po prostu wyłączyć, włożyć do tornistra i go nie używać, ale pewnie w wielu szkołach będzie ten pomysł realizowany z szafkami, dlatego że dostaje mnóstwo ofert z całej Polski na temat różnych szafek, rozwiązań, pomysłów. Nas to nie dotyczy.
1: Każda placówka indywidualnie ustala przechowywanie urządzeń elektronicznych oraz egzekwowanie zakazu.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na krańcach południowych opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum, do 12 na zachodzie. W środę od 19 na północy, 22 w centrum, do 24 na zachodzie i południu.
3: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Po reklamie.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Mamy już 8 minut po godzinie 20. Teraz pora na sport w Polskim Radiu 24. A sportowe informacje przedstawi Państwu Grzegorz Nowaczek, który już jest w naszym studiu. Witaj, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: I to szczególnie dobry wieczór z perspektywy Polski, reprezentacji Polski kobiet na Mistrzostwach Europy w siatkówce, bo kolejne wspaniałe informacje do nas przychodzą.

0: Tak, no po wczorajszym meczu można było mieć wątpliwości, ale jednak udało się, Polki wygrały ze Słowenkami, no i na razie z kompletem zwycięstwa, nasze panie.
1: 3-0 to spotkanie się skończyło w tym momencie. Raczej wątpliwości żadnych Polki nie pozostawiły na boisku.
0: No nie, dzisiaj naprawdę dobrze się zaprezentowały, szczególnie w drugiej części tego meczu, ale więcej o tym opowie państwu Rafał Bała, który już tam próbuje nasze siatkarki też wydzwonić.
1: Kolejne spotkanie w czwartek, ale też jeżeli mówimy tutaj o tym, że to kolejne też zwycięskie spotkanie naszych reprezentantek na Mistrzostwach Europy, no to można mieć nadzieję na kolejne zwycięstwa i za to trzymajmy kciuki.
0: Tak jest. Oby się udało i Polki wyszły z grupy z jak najwyższego miejsca.
1: Grzegorz Nowaczek zostaje z państwem.
0: A dzisiejszą audycję zaczynamy od tenisa, bo w Warszawie ruszyła 57. odsłona tenisowego turnieju Bogdan Tomaszewski Cup. Od wielu lat ten turniej gromadzi najlepszych kadetów z całej Europy, zawodniczki i zawodników. Naprawdę bardzo duże wydarzenie w tym młodzieżowym tenisie. Tomasz Tomaszewski, syn legendarnego komentatora, zwraca uwagę, że w turnieju występowało wielu zdolnych polskich zawodników, a rozmawiał z nim Piotr Dąbrowski.
2: Na przestrzeni lat przewinęli się wszyscy najlepsi polscy tenisiści, tenisistki, a w tym roku ta obsada jest nie mniej imponująca, bo mamy nazwiska, które będą rywalizowały o finały w Monte Carlo.
3: Oczywiście na przestrzeni lat, kiedy spojrzeć na listę zwycięzców, to w zasadzie każdy z nich niesie ze sobą jakąś historię, efektowną karierę i w zasadzie od początku tego turnieju była związana jakaś niezwykła atmosfera. Atmosfera, którą stworzył niewątpliwie mój ojciec. Dla jego sport, tenis, to było coś więcej niż tylko przebijanie piłki nad siatką, ale sport miał jakiś wymiar społeczny, ale to była szkoła życia, szkoła charakterów, no a szczególnie tenis niesie ze sobą pewne wartości i to wszystko tworzy, że ten turniej jest rzeczywiście niezwykły, nie tylko najstarszy turniej tenisowy młodzieżowy, ale też no niezwykły, nie boję się tego powiedzieć.
4: Powiedzmy, mówiłeś o niezwykłości tej imprezy, no bo mimo wszystko ona zaczęła się w 1968 roku jeszcze na kortach Agricoli. Powiedzmy o tym, jak na przestrzeni lat się zmieniał ten turniej, bowiem w tym roku po raz kolejny już ma on kategorię pierwszą, a na przestrzeni lat wyglądało to różnie.
3: Pierwsza edycja to Janusz Hellich. On podsunął ten pomysł mojemu ojcu. Janusz Hellich, trener, wybitny trener, pedagog, który teraz mieszka w Norwegii. Pozdrawiam go, jeżeli nas słucha serdecznie. Adam Królak, no taki profesor polskiego tenisa, był też jednym z organizatorów tego pierwszego turnieju. Zresztą jest zdjęcie. Jego mam z ojcem. Wyglądają jak dwóch aktorów Hollywood. Ojciec jak Gregory Peck, Adam Królak jak Robert Kennedy. No i ten pierwszy turniej był bardzo skromny. On się odbył w czerwcu 68 roku. No ten rok 68 był szczególny, bo marzec u nas, potem maj we Francji, potem sierpień w Czechosłowacji. To był szczególny rok, ale turniej się odbył i tak to się zaczęło. Pierwsze 6-7 edycji na Agricoli.
4: Później, zresztą po dziś dzień, ten turniej odbywa się na Warszawiance. Grało wiele uznanych nazwisk, wspomnijmy tutaj między innymi oczywiście, czy to Mariusza Prestenberga, Marcina Matkowskiego, Agnieszkę Radwańską, Martę Domachowską, Łukasza Kubota, Igę Świątek, współcześnie Huberta Hurkacza. To można powiedzieć, że to absolutnie ta impreza to kuźnia tenisowych talentów.
3: To prawda, że tak się składa, że wszystkich tych graczy, tenisistów, tenisistki, których wymieniłeś, grali w turnieju mojego ojca. Agnieszka na przykład wygrała, Marta Domachowska była zwycięzczynią dwukrotną, Michał Przysiężny wygrywał ten turniej, Grzegorz Panfil dwukrotnie wygrał ten turniej, no Michał Dębek dwukrotnie. Było rzeczywiście wiele historii, można by opisać o tym, kto bywał na tym turnieju na przestrzeni tych lat. Bywali aktorzy, pisarze. Przychodził Konwicki, przychodził Gustaw Holubek, Stanisław Dygat, który się bardzo tenisem interesował. Ten turniej był także spotkaniem towarzyskim przez wiele, wiele lat i ponieważ odbywał się właśnie jak teraz, koniec sierpnia, początek września, niektórzy się, pamiętam, śmieli opowiadając, to jest tak trochę jak przedwojenna Polska tuż przed 1 września, bo tam było rzeczywiście starsze panie eleganckie w kapeluszach, ojciec z papierosem, kawa, jakieś rozmowy. Obok na kortach słychać było tylko odgłos piłeczki. Na początku były białe stroje, białe

0: piłki, drewniane rakiety, tak to się zaczęło, no a teraz świat się tak zmienił.
1: Ty, Tomku, ja wiem z tego miliona pewnie wspomnień, które masz z tym turniejem, czy wyróżniłbyś jakikolwiek? Masz coś, co faktycznie zapadło ci na przestrzeni tych wielu, wielu lat, wspomnienie, które no, zostanie z tobą na zawsze?
0: Mam sporo wspomnień. Najwięcej tych wspomnień, które są bliskie mojemu sercu, to te najstarsze wspomnienia z pierwszych edycji z Agricoli. To były piękne korty, tam się nauczyłem grać tenisa i rzeczywiście rozmowy z ojcem i oglądanie tego turnieju, granie, wiesz, to wszystko sprawiało, że tamte wspomnienia, które są już ulotne gdzieś, to najbardziej taka nostalgia trochę za tym, co było, za tym światem, który już odszedł, prawda?
1: Chyba możemy otwarcie powiedzieć, że tata byłby dumny z tego, jak ten turniej się rozrósł.
0: No staram się kontynuować tą tradycję, jak mogę, no ale turniej rzeczywiście ma swoją renomę, przypomina też o moim ojcu.
1: Ta impreza wciąż funkcjonuje jako najważniejsza, jeżeli chodzi do lat 16 w całej Europie. Obok może jednego czy dwóch innych imprez, u nas jest to najważniejsze wydarzenie tenisowe, to również jest przecież okazja, żeby zobaczyć młode talenty, które za lat 5-10 będą decydowały o zwycięstwach w najważniejszych turniejach ATP i WTA.
0: Tak, absolutnie. Trafiłeś w punkt, jak zwykle. Każdy z tych wybitnych tenisistów, mówiłeś o niej, i Świątek, i Radwańska, i Hurkacz, i wielu innych, Majchrzak, wszyscy przeszli przez takie turnieje, jak ten turniej mojego ojca. Większość z nich grała w turnieju mojego ojca. To jest przyszłość polskiego tenisa i światowego, bo jest też wielu tenisistów, tenisistek z zagranicy, którzy przyjechali już do Warszawy, więc naprawdę warto to zobaczyć. Zapraszam wszystkich warszawiaków na korty warszawiane.
2: A ja dodam tylko, że jak ktoś nie jest z Warszawy, to też może wpaść. Nie tylko w Warszawie odbywają się ciekawe imprezy sportowe. Od jutra w Poznaniu Mistrzostwa Świata Kajakarzy w tym kajakowym sprincie na torze regatowym Malta odbędą się te zawody. O szczegółach powie Państwu Grzegorz Hałasik.
3: Od środy do niedzieli w Poznaniu Mistrzostwa Świata w kajakarstwie prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz. Jak sportowo te mistrzostwa dla polskiej ekipy mogą wyglądać?
4: Trzeba pamiętać, że to jest kwalifikacja olimpijska. Zasady kwalifikowania do Igrzysk Olimpijskich zmieniły się diametralnie i tak naprawdę nie są najważniejsze medale, ilość startów i pozycje zajmowanych miejsc, co nie zmienia faktu, że myślę, że będziemy tu walczyli o medale. No wiadomo, najmocniejsza grupa to kobiety i tutaj liczymy na świetne wyniki, ale pozostałe grupy jak kajakarze, kanadyjkarze, mamy tutaj dobre osady, które myślę, że powalczą też o medale i chciałbym, aby tak było. Jednak no, Poznań zobowiązuje. Myślę, że to też pozytywnie wpływa na naszych zawodników. Jeżeli chodzi o kanadyjkarki, no tutaj akurat grupa troszeczkę słabsza, ale mamy Dorotę Borowską. No zobaczymy, jak tutaj wyjdzie ten jej start i myślę, że będzie okej.
3: Okay. Śmiem twierdzić, że chyba dla nikogo te mistrzostwa nie są tak emocjonalne jak dla zawodniczki AZS-u AWF-u Poznań, rodowitej poznanianki Martyny Klat.
5: Rodzina, znajomi przyjdą no, licznymi grupami. Tym bardziej to cieszy. Tor w Poznaniu no, świetnie przygotowane. My jako sportowcy właśnie z Polski no, bardzo lubimy ten tor.
3: Gdy zaczynał się ten sezon, to można się było trochę za głowę złapać, bo wyniki pewnie nie takie, bo składy osad zupełnie przemieszane, a im bliżej Mistrzostw Świata, tym było lepiej.
5: Wiedziałam, że gdzieś tam na docelową imprezę będziemy się przygotowywać z Anią razem do dwójki, ale trener na początku sezonu zawsze podkreśla, że te pierwsze starty są takie, żeby po prostu nas posprawdzać, jak my się czujemy z innymi zawodniczkami z kadry. Wiedziałam, że moja dyspozycja też na Pucharach Świata nie była jeszcze taka, jakiej bym oczekiwała, że idąc dalej w sezon będę się rozkręcała, dlatego też ze spokojną głową brałam te wyniki z pierwszych Pucharów Świata. Uspokoiło nas na pewno wicemistrzostwo Europy. Wiedziałyśmy, że ten bieg jeszcze nie jest na taki szczyt naszych możliwości, a już tam zdobywamy srebrny medal.
3: Anna Puławska przed rokiem przeszła do historii polskich kajaków, zdobywając złoty medal w jedynce.
6: To już jest historia. Staram się to oddzielać tak naprawdę grubą kreską i zacząć nowy etap. Są to Mistrzostwa Świata, które odbywają się w Polsce. To mnie zdecydowanie bardziej motywuje i napędza do tego niż stresuje. Naszym celem było rozpędzić się właśnie na Mistrzostwach Świata. Natomiast wszystkie reprezentacje zaczęły tak naprawdę już ten rozpęd, że tak to nazwę, i tą formę na pierwszych pucharach. My mamy trochę inny plan, więc jestem bardzo ciekawa i zastanawiam się, jak moje rywalki będą przygotowane właśnie tutaj na Mistrzostwa Świata.
3: Kibice chcą chcą zobaczyć medal. Co zobaczą w wykonaniu Anny Puławskiej i na jedynce, i w dwójce?
6: Myślę, że zobaczą moje najlepsze

0: lepsze wyścigi w tym sezonie.
1: Jak jeszcze nie są Państwo przekonani, to wracamy znowu do Warszawy. Tam od jutra duży turniej zapasów, memoriał Władysława Pytlasińskiego w stylu klasycznym oraz Poland Open kobiet. O szczegółach rozmawiałem z dwukrotnym mistrzem olimpijskim w zapasach, a obecnie wiceprezesem Polskiego Związku Zapasów Andrzejem Wrońskim.
2: Specjalny czas dla kibiców zapasów w Polsce, bo no rzadko można spotkać w naszym kraju tak dużą liczbę zawodników i to nie tylko z tego topu krajowego, ale w ogóle ze światowego topu.
3: Turnie Pytlasińskiego, Poland Open i Ziółkowskiego stoi na najwyższym poziomie i zresztą ma najwyższą klasę UWW. Tym bardziej, że jest to już jeden z ostatnich turniejów przed Mistrzostwami Świata, gdzie mogą zawodnicy się sprawdzić. Taką wizytówką tego turnieju jest to, że tyle państw przyjechało, tylu zawodników, tylu medalistów wszystkich mistrzostw i tutaj będą rywalizowali. Także to nadaje jakiś poziom tych zawodów.
2: Większość z tych ludzi, którzy tu będą startować, myślą już o tym, żeby albo zrobić formę na Mistrzostwa Świata, albo jeszcze nawet o tym, żeby w ogóle się tam zakwalifikować, więc to też pokazuje, jaka będzie tutaj rywalizacja.
3: Tak, tutaj niektóre reprezentacje przywiozły po dwóch zawodników, po trzech zawodników i oni tutaj będą rywalizować o start na Mistrzostwach Świata, ale też tutaj trzeba o tych kwalifikacjach, które czekają nas już w przyszłym roku. Tutaj będą bardzo ciężkie, bo chyba w sumie będzie 6 turniejów zaliczanych do tych kwalifikacji, także one będą co 2 miesiące, co 1,5 miesiąca, także zawodnicy też już myślą z tego, co wiem, tak słucham i oglądam za granicą też. Niektórzy odpuszczają sobie już Mistrzostwa Świata, żeby dobrze przygotować się do tych eliminacji, bo dla niektórych zawodników, którzy już są medalistami Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, nie są medalistami Igrzysk Olimpijskich, dla nich jest to priorytet i na pewno będą się przygotowywali, chcieliby się na pewno załapać, zakwalifikować jak najwcześniej, żeby im zostało więcej czasu już do przygotowania do samych Igrzysk Olimpijskich, bo jeżeli się zakwalifikuje pierwsze kwalifikacje, no to to będą co prawda Mistrzostwa Świata, ale jeżeli podejrzewam, że na 3 turniejach tych kwalifikacyjnych zajmą pierwsze miejsca, to zrobią tyle punktów, że spokojnie już zakwalifikują się do Igrzysk Olimpijskich i będą przygotowywać się do samej imprezy.
2: Dużo tych gwiazd światowych zapasów, no ale dla polskich kibiców na pewno najważniejsze te polskie nazwiska. Tutaj też konkurencja spora.
3: W stylu klasycznym startuje 25 zawodników. Niestety nam tutaj chyba 4 zawodników na czele z Arkadiuszem Kłyniczem nie wystartuje, bo doznali kontuzję. A tak poza tym, no wszyscy, cała czołówka krajowa seniorów i też młodzieżowców będzie startować tutaj i na pewno będą chcieli się pokazać jak najlepszej strony.
1: Zaczynaliśmy od tenisa i do tego tenisa teraz wracamy, bo ruszył już wielkoszlemowy turniej US Open. Ostatni turniej wielkoszlemowy w tym roku. No i ruszył od takich trochę dziwnych zawodów mixta, które są jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnego turnieju. Tam na razie w singlu trwają jeszcze kwalifikacje, ta główna drabinka od 30 sierpnia, ale o wszystkich szczegółach powie Państwu Jan Pachlowski.
4: W najbliższych godzinach dwie ciekawe rzeczy podczas US Open. To jest taki tydzień, trochę jakby turniej się zaczął, trochę takich jeszcze rzeczywiście przygotowań do głównej drabinki, ale dzisiaj chyba na pierwszy taki plan wysuwa się impreza pod nazwą Oficjalne pożegnanie Rogera Federera. On zagrał w Nowym Jorku ostatni raz w 2019 roku. Dziś zostanie taki turniej pokazowy z udziałem Szwajcara rozegrany. Oprócz oczywiście Federera zagrają tacy tenisiści jak Andy Roddick, Andrew Agassi czy John McEnroe. Proszę sobie wyobrazić, że imprezę oczywiście z drugiej ręki, bo nie ma już ich w oficjalnej sprzedaży, kosztują na tą imprezę po $2000. Natomiast też dzisiaj to wszystko rozpoczyna się, bo Serena Williams sensacyjnie powraca na korty US Open. Amerykanka, która oficjalnie 4 lata temu zakończyła karierę właśnie na tym turnieju, stworzy z Carlosem Alcarazem taki gwiazdorski duet w grze mieszanej. 44-letnia Williams otrzymała dziką kartę i wystąpi w parze z Alcarazem, obrońcy tytułu w grze pojedynczej mamy, Alcaraz jest oczywiście obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn, a ten turniej główny mixta dzisiaj się właśnie rozpoczyna. W ostatniej chwili

0: i zresztą zrezygnowała z niego Iga Świątek. To jest takie rozgrywanie gwiazd tego turnieju mixta, aby zwiększyć tutaj atrakcyjność turnieju US Open. Tak przynajmniej to tłumaczą organizatorzy. Organizatorzy jak zwykle przygotowują takie specjalne spoty promujące imprezę, a tegoroczny spot to jego radiowa wersja. Fragment brzmi między innymi tak. I still have the flair, I still have the drive. You guys still give me energy to be here on the court. My style of tennis fits pretty well to the energy here in New York. Then you were cheering me up, I had a goosebumps. Today was one of the craziest energies I felt ever in my career. Świetnie, naprawdę Amerykanie potrafią robić te spoty. W tym roku suma nagród pieniężnych nowojorskich wyniesie rekordowe 108 milionów dolarów. Zwycięzcy turnieju w grze pojedynczej kobiet otrzymają po 5,5 miliona dolarów. To o 10% więcej niż rok temu.
1: Mi zawsze te kwoty Jana Pachlowskiego w głowie zawrócą, no ale trzeba się zaraz będzie od tego wszystkiego odkręcić. Dziękuję bardzo, Janku.
0: Dziękuję.
1: I wracamy do tematu naszych siatkarek, które dzisiaj pokonały Słowenki 3-0 w Mistrzostwach Europy. To wszystko rozgrywane w Stambule, a o szczegółach tego meczu już dla Państwa Rafał Bała.
2: Dobry wieczór, witam Cię Grzegorzu, witam naszych słuchaczy. No tak, rzeczywiście wreszcie mecz, z którego możemy być w pełni zadowoleni. No może nie w 100%, bo w drugim secie przecież Słowenki prowadziły 6 punktami, a Polki spokojnie tę stratę odrobiły i wygrały na przewagi 28-26. W pierwszej partii no kompletna deklasacja, 25-14. Tutaj Słowenki mogły tylko oglądać piłkę, która spadała obok nich po atakach Magdaleny Stysiak, czy przede wszystkim Moniki Lampkowskiej, która zagrała bardzo dobrze, 12 punktów, ale w tych najważniejszych momentach punktowała, podobnie zresztą jak Julita Piasecka. No a Magdalena Stysiak 64% skuteczności ataku na 36 atakowanych piłek. No to nie każdy sobie zdaje sprawę, że to jest rzeczywiście znakomita statystyka, bo dużo otrzymała piłek, jak na 3 sety i skończyła większość z nich, także to jest bardzo dobra statystyka. 23 punkty, również dobry polski zespół w bloku, w zagrywce, także do właściwie prawie niczego nie można się przyczepić i o tym mówi dwukrotna mistrzyni Europy z lat 2003-2005, znakomita przed laty rozgrywająca Magdalena Śliwa.
3: No dzisiaj do dziewczyn się nie można przyczepić, bo zagrały naprawdę bardzo dobre spotkanie, a Słowenki też pokazały na tym turnieju, że jest to zespół, który na pewno rośnie i się buduje i trzeba się z nim liczyć. Także ważne zwycięstwo. No po wczorajszym meczu no to nie będziemy komentować, bo na pewno z tego meczu nikt nie był zadowolony. Najważniejsze, że było wygrane, ale ja myślę, że musimy po prostu czekać spokojnie z meczu na mecz. No ta forma będzie coraz lepsza. Na pewno Magda też dzisiaj jest Stysiakowa inaczej wyglądała niż po wczorajszym. Była bardziej dynamiczna, była szybsza w tych ruchach, bo wczoraj to nie wyglądało dobrze. My nie wiemy, jak dziewczyny mają poukładany dzień, bo być może mocna siłownia, której nie da się od razu przełożyć na szybkość, dynamikę w meczu, a która ma zaprocentować w późniejszym etapie, to no na pewno nie pomaga. Ale dzisiaj to wyglądało już całkiem poprawnie i Magda się wywiązała z tego zadania, którego no myślę wszyscy chcą ją rozliczać, czyli tej liderki zespołu, tej dziewczyny, na której się opiera gra i ta, która kończy te najważniejsze piłki w meczu.
1: Świetne zwycięstwo Polek ze Słowenkami dzisiaj, no a po tym wczorajszym meczu z Łotwą, gdzie Polki wygrały 3-1, mogliśmy mieć tutaj trochę wątpliwości co do formy naszych pań, no ale chyba rozwiały te wątpliwości.
2: No tak, tak to jest w przypadku polskich siatkarek, że one z tymi słabszymi zespołami często mają wpadki, no niekoniecznie kończące się porażkami, ale stratami setów czy punktów, tak jak chociażby pamiętamy w Mistrzostwach Świata z Wietnamem, tam była to wielka sensacja, no ale tutaj okazuje się, że jednak chyba wracamy do gry. Ta forma rzeczywiście, tak jak mówi Magdalena Śliwa, ona powinna przyjść na tę kolejną rundę, no już tutaj na te mecze z Niemkami, tutaj trzeba się na pewno sprężyć, podobnie jak z Turcją, no kto wie, Turcja oczywiście gra znakomicie w tych mistrzostwach, to jest obrońca tytułu, ale gdyby urwać im punkt, gdyby może sprawić sensację i wygrać, no to byłaby już autostrada do czołowej czwórki i do strefy medalowej, a przecież po to Polki tutaj przyjechały. Nie możemy zapomnieć, że grają wciąż bez Aleksandry Szczygłowskiej, czyli tej swojej jednej z dwóch, trzech liderek, tak można powiedzieć. Na niej opiera się przyjęcie i obrona. Ona ma problemy zdrowotne, ale mamy nadzieję, że na mecz z Niemkami, no i najważniejsze na Turczynkami i te kolejne

0: fazy turnieju, że już wróci. Na razie najważniejsze, Polki wygrywają ze Słowenią 3-0 i inkasują 3 punkty. Jutro dzień przerwy, a później spotkanie z Niemkami.
1: No właśnie, przed nami to bardzo ważne dla układu tabeli spotkanie z Niemkami. To był Rafał Bała. Dziękuję bardzo, Rafale.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I ja już też Państwu dziękuję. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Jest przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak dodał, intensywne działania w tej sprawie prowadzone są od miesięcy. Śledczy pracują także nad zabezpieczeniem majątku firmy oraz zapewnieniem poszkodowanym możliwości uzyskania odszkodowań.
9: Dla nas priorytetem jest karanie przestępców, ale najważniejsze, żeby polscy obywatele odzyskali środki. I tutaj ta intensywność działań prokuratury i policji naprawdę jest bardzo dobre. W tym śledztwie nastąpił przełom, jest bardzo intensywna praca od miesięcy prokuratury. Są nowi prokuratorzy, którzy zajmują się tą sprawą, są nowe dowody.
8: Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu szef zonda krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Przed Sądem Okręgowym w Elblągu rozpoczął się proces trzech mężczyzn i kobiety oskarżonych o znęcanie się nad bezdomnym. Według prokuratury mężczyzna był zastraszany paralizatorem, maczetą i pałką teleskopową. Sprawcy w ten sposób mieli go zmusić, by kradł w sklepach. Poszkodowany Andrzej Eł oczekuje surowej kary dla oskarżonych.
10: Potraktowali mnie karygodnie, więc myślę, że po prostu najsurowszy wyrok będzie najlepszą karą dla nich wszystkich. Ale no cóż, decyzję podejmie sąd.
8: Proceder miał trwać od października do grudnia ubiegłego roku. Trzem oskarżonym grozi nawet 25 lat więzienia. Atak żubra na Mazurach. Do szpitala trafiła kobieta w zaawansowanej ciąży. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Borki. Żubr uderzył głową w nogi turystki z Francji. Kobieta z podejrzeniem złamania nogi została przetransportowana do szpitala w Giżycku. Rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska przypomina, że należy uważać na dzikie zwierzęta.
11: W przypadku dużych zwierząt, takich jak żubry czy łosie, zachowujmy dystans co najmniej 100 metrów. Trwa teraz okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są bardziej aktywne, a ich zachowanie może być mniej przewidywalne. Nie podchodźmy do nich, nie próbujmy robić zdjęć z bliska i zawsze pozostawiajmy im możliwość swobodnego odejścia.
8: Dorosły żubr może ważyć nawet 800 kg i biega z prędkością do 60 km na godzinę.
12: Mamy prawie 33 minuty po godzinie 20.
13: Wieczór w Polskim Radiu 24.
14: Ukraina nigdy nie uczestniczyła w żadnej operacji związanej z wysadzeniem gazociągu Nord Stream 2. Tak konsekwentnie powtarza Wołodymyr Zełański, pytany o największy akt sabotażu ostatnich lat, przeprowadzony we wrześniu 2022 roku, kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Dziennikarskie śledztwo głównego korespondenta politycznego Wall Street Journal w Europie, Bojana Panczewskiego, ujawnia jednak fakty, które przeczą temu, co mówi mówi publicznie ukraiński prezydent. To na ile Zełenski wie,

Wiedział o planach wysadzenia gazociągu, pozostaje pytaniem otwartym, ale zielone światło dla tej operacji dali, według Panczewskiego, najwyżsi rangą ukraińscy wojskowi. Wszystko opisał w książce Wysadzić Nord Stream, sabotaż, który wstrząsnął światem, która od kilku tygodni jest dostępna w Polsce. Dziś w Świecie w Powiększeniu

0: zaproszenie. Badałem tę historię przez ponad 3 lata. Ustaliłem, że operację zaplanowała i przeprowadziła elitarna jednostka ukraińskich sił zbrojnych. Ludzie, którzy ją wymyślili i zorganizowali, byli weteranami ukraińskich służb wywiadowczych. Ostatecznie zdecydowano się wykorzystać cywilnych nurków, ponieważ w ukraińskich siłach specjalnych nie znaleziono wówczas ludzi zdolnych do nurkowania na tak dużą głębokość.
1: So it was a mix of soldiers, officers from the military, from the intelligence service, and basically civilians.
0: Była to więc mieszanka żołnierzy, oficerów wojska i wywiadu oraz cywilów, mających kwalifikacje do nurkowania około 100 metrów pod powierzchnią. To tak zwani nurkowie techniczni. W operacji Nord Stream uczestniczyło 4 takich nurków, w tym jedna kobieta. Wszyscy byli profesjonalistami z odpowiednimi certyfikatami.
1: People in their profession.
2: Well, in Poland we're kind of used to stories of Ukrainians being.
3: W Polsce przyzwyczailiśmy się trochę do informacji o Ukraińcach, którzy, jak wskazują eksperci, są werbowani przez Rosję do przeprowadzenia różnych aktów sabotażu. Co sprawiło, że w tym przypadku uznałeś, że za operacją stoi państwo ukraińskie, ukraińskie władze.
2: This time the state of Ukraine, so the authorities of Ukraine, were behind it.
1: Well, you see, I was very familiar with the special services and military of Ukraine because I had been reporting from and about Ukraine since 2014.
0: Bardzo dobrze znałem ukraińskie służby specjalne i wojsko, ponieważ relacjonowałem wydarzenia na Ukrainie i pisałem o tym kraju od 2014 roku, czyli od początku wojny. Byłem na froncie, gdy walki zaczynały się we wschodniej Ukrainie, w Donbasie. Nawiązałem wiele kontaktów w ukraińskich służbach i wiedziałem, jak działają, do czego są zdolne i jak odważne potrafią być. Często znacznie bardziej niż służby zachodnie. Kiedy zobaczyłem pierwsze zdjęcia po eksplozjach, te ogromne wyrzuty gazu na Bałtyku, moją pierwszą myślą było, że to mogli być Ukraińcy.
1: My first thought was that it would have been Ukraine, because essentially everyone hated the pipeline, that has to be said as well. I compare it in my book to the murder on the Orient Express by Agatha Christie.
0: Trzeba pamiętać, że tego gazociągu nie lubił właściwie nikt. W książce porównuję tę historię do morderstwa w Orient Expressie Agaty Christie. Mamy ofiarę i całą grupę ludzi, którzy jej nienawidzili. Każdy może więc być podejrzanym. Teoretycznie podejrzany mógł być niemal każdy poza Niemcami. Polska, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. W zachodnim obozie istniał szeroki konsensus, że Nord Stream, a szczególnie Nord Stream 2, był z punktu widzenia geopolityki czymś złym dla NATO i Europy. Niemcy patrzyły na to oczywiście inaczej. Moja pierwsza myśl była więc taka. To muszą być Ukraińcy. To oni najbardziej nienawidzili tego gazociągu. Toczyli wojnę o przetrwanie z Rosją, a ich strategia już wtedy zakładała niszczenie infrastruktury służącej do eksportu rosyjskiej ropy i gazu. To właśnie te surowce finansowały machinę wojenną Putina. To było dla mnie logiczne.
1: Because oil and gas exports were bringing in money for Putin's war machine, so it made perfect sense to me. And if you look at what's the strategy of Ukraine now, it's exactly the same, you know. Now they have this very elaborate drone capacity, so they are essentially destroying refineries.
0: Jeśli spojrzymy na obecną strategię Ukrainy, jest ona dokładnie taka sama. Dzisiaj Ukraińcy mają bardzo rozwinięte zdolności dronowe, więc atakują rafinerie, tankowce i terminale eksportowe nad Bałtykiem. Robią to samo, co zrobili z Nord Streamem, tyle że teraz nie potrzebują już grup sabotażowych, bo mają drony. I mój pierwszy trop okazał się trafny. W tamtym czasie pojawiały się oczywiście tezy, że gazociągi mogła wysadzić Rosja. Rosja jest państwem agresywnym, napada na swoich sąsiadów, jest znana z sabotażu i wywoływania problemów w Europie. Ale w tym konkretnym przypadku zniszczenie własnego gazociągu nie miałoby dla Rosji żadnego sensu. Nord Stream był flagowym projektem geopolitycznym Władimira Putina w Europie. Budował go przez 16 lat, a cały system kosztował około 20 miliardów dolarów. Byłoby więc dość szalone, gdyby Putin sam zniszczył własne dziecko.
1: So it would be kind of crazy for him to destroy his own baby, so to speak.
2: When one hears about an operation like that, they might think that, you know, there is like a superpower behind it.
3: Kiedy słyszymy o operacji takiej jak ta, wyobrażamy sobie, że stoi za nią wielkie mocarstwo, ogromna operacja państwowa. Tymczasem ty twierdzisz, że uczestniczyła w niej stosunkowo niewielka liczba ludzi, w tym cywilni nurkowie. Operację miał zatwierdzić generał Załużny, ale była to w dużej mierze, jeżeli można

0: tak powiedzieć, forma partnerstwa publiczno-prywatnego. To bardzo ciekawy element tej historii.
1: But it was mostly, you know, this mix of private public partnership, if I can say that, that was behind it. So that was a very interesting element of this whole story.
2: Yeah, absolutely. I mean, look, in the West, which I include Poland, it's kind of difficult to understand the way the Ukrainians operate.
3: Zdecydowanie. Na Zachodzie i zaliczam tutaj do niego również Polskę. Czasem trudno zrozumieć sposób działania Ukraińców, ponieważ nasze systemy, szczególnie w Europie i Stanach Zjednoczonych, wyglądają inaczej. Ale cała ukraińska wojna obronna jest w pewnym sensie partnerstwem publiczno-prywatnym. Często widzimy jednostki wojskowe częściowo albo nawet w całości finansowane prywatnie. Szczególnie dotyczy to dziś jednostek dronowych. Mamy zbiórki społeczne, oligarchów i przedsiębiorców, dokładających pieniądze, zagranicznych darczyńców, wspierających siły zbrojne. Tak samo wygląda ta operacja. Była też niezwykle tania. Kosztowało około 250 tysięcy dolarów. To niewiarygodnie mało, jeśli pamiętamy, że budowa gazociągów kosztowała około 20 miliardów. To bardzo dobrze pasuje do ukraińskiego sposobu prowadzenia wojny i działania tajnych służb. Ukraińcy działają asymetrycznie, ponieważ mierzą się z przeciwnikiem mającym przewagę liczebną. Koncentrują się na wojnie gospodarczej, szybko się dostosowują i są bardzo innowacyjni. Na początku, kiedy o ataku było wiadomo bardzo niewiele, nawet eksperci twierdzili, za tym musi stać potężne państwo. Potrzebne były okręty podwodne, drony, samoloty i Bóg wie co jeszcze. Niektórzy specjaliści od materiałów wybuchowych twierdzili nawet, że do spowodowania takich zniszczeń potrzeba około 500 kg trotylu. To wszystko okazało się błędne.
2: You would need 500 kilograms of TNT explosive to do the damage that was done, but actually all of that was wrong. They use very tiny little explosives, and essentially they use the pressure of the pipelines to create this violent chain reaction.
3: Użyto stosunkowo niewielkich ładunków. Wykorzystano przede wszystkim ogromne ciśnienie panujące wewnątrz gazociągu, żeby wywołać gwałtowną reakcję. Można to porównać do balonu. Wystarczy przebić go malutką igłą, żeby cały pękł. I dokładnie coś takiego stało się z gazociągami. Z ukraińskiego punktu widzenia była to więc bardzo pomysłowa, prosta i skuteczna operacja, która kosztowała niewiele pieniędzy i wymagała bardzo ograniczonych zasobów ludzkich i technicznych. Moim zdaniem dobrze oddaje to sposób, w jaki Ukraina prowadzi całą tę wojnę.
1: So small costs, small operation, but at the same time it was an operation of great risk for people involved.
0: Małe koszty, niewielka operacja, ale jednocześnie ogromne ryzyko dla ludzi, którzy w niej uczestniczyli. Mam na myśli przede wszystkim nurków, którzy wysadzali gazociąg. Co powiedzieli ci o swoich motywacjach? Dlaczego zdecydowali się wziąć udział w tej operacji i ryzykować własnym życiem?
1: To do it.
2: So I spoke to several of the divers and they all say the same thing. They were approached by this elite unit and they were, so to say, recruited and they accepted.
3: Rozmawiałem z kilkorgiem nurków i wszyscy mówią właściwie to samo. Skontaktowała się z nimi elitarna jednostka. Zostali w pewnym sensie zwerbowani i zgodzili się wyłącznie z pobudek patriotycznych. Stało się to prawdopodobnie w kwietniu albo w maju 2022 roku, a więc niedługo po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Zgodzili się zrobić to dla swojego kraju. Nie dostali pieniędzy i nie obiecano im żadnego wynagrodzenia. Zrobili to z patriotyzmu. Mieli potrzebne umiejętności i czuli, że ich ojczyzna ich potrzebuje. Powiedziano im również, że zniszczenie gazociągu będzie miało realne znaczenie, ponieważ ograniczy dopływ pieniędzy do Rosji. Trzeba pamiętać, że w tamtym czasie Unia Europejska jako całość, a szczególnie Niemcy, przekazywały Federacji Rosyjskiej miliardy euro. Z jednej strony wspieraliśmy Ukrainę i finansowaliśmy jej obronę, a z drugiej, jako Europa, nadal finansowaliśmy Rosję. Płaciliśmy więc obu stronom. To była dość paradoksalna sytuacja. Myślę, że nurkowie byli po prostu przekonani, że w ten sposób pomagają swojemu krajowi.
2: And I think the divers were motivated by a desire to help their country.
1: Well, the German investigation.
0: Niemieckie śledztwo nadal trwa.
3: Tak, niemieckie śledztwo nadal trwa. Jedna z zatrzymanych osób to, jak twierdzą niemieccy prokuratorzy, koordynator. W praktyce to dowódca zespołu.

0: zespołu sabotażowego, znajdującego się na Łodzi. Ma stanąć przed sądem, jak sądzę, w październiku, w Hamburgu. Co bardzo istotne, został oskarżony o zbrodnię wojenną. To bardzo poważny zarzut i moim zdaniem wywoła ogromną debatę polityczną. W wojnie, podczas której popełniono tak wiele zbrodni wojennych, pierwszą osobą stającą przed sądem pod takim zarzutem będzie Ukrainiec, były członek ukraińskich sił zbrojnych. Kiedy zacznie się proces, bardzo ciekawe będzie więc to, jak zareagują ludzie i niemiecka opinia publiczna.
1: Yes, exactly. I was going to ask you about that. How the Germans are basically viewing this investigation and this whole operation?
2: Właśnie o to chciałam zapytać. Jak Niemcy patrzą na to śledztwo i na całą tę operację? Przez długi czas pojawiały się przecież różne opinie dotyczące tego, kto mógł wysadzić Nord Stream. Polska nie chciała wydać Niemcom Wołodymyra Żurawlowa. Ostatecznie Żurawłow został zatrzymany w Chorwacji, ale polski premier bronił decyzji polskiego sądu, mówiąc, że była ona właściwa, ponieważ Nord Stream nigdy nie leżał w interesie Polski. Ale w Niemczech pewnie patrzy się na tę sprawę inaczej.
1: The Germans are taking this thing differently.
3: Well, absolutely. In many ways, I have to say, Germany is alone in its perception of Nord Stream as a purely commercial project.
0: Zdecydowanie. Pod wieloma względami Niemcy są osamotnione w swoim postrzeganiu Nord Streamu jako projektu czysto komercyjnego. To nie Polska była odosobniona w przekonaniu, że Nord Stream stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Tak uważała duża część sojuszników w NATO i Unii Europejskiej. Pod koniec nawet Francja zmieniła swoje stanowisko. Wielka Brytania zawsze była przeciwna Nord Streamowi. Tak samo Stany Zjednoczone, Dania, kraje bałtyckie, państwa Europy Środkowej i Wschodniej, Ukraina oraz Polska. Niemcy patrzyły na sprawę inaczej, ale nawet w samych Niemczech opinie są podzielone.
3: Germany has a different perspective, but opinions are divided even in Germany. I think there are a lot of people in government, but also outside of government in the media, who think that Nord Stream was in fact a geopolitical tool built by Vladimir Putin.
0: Myślę, że wiele osób zarówno w rządzie, jak i poza nim, również w mediach, uważa Nord Stream za narzędzie geopolityczne zbudowane przez Władimira Putina po to, żeby zwiększyć rosyjski wpływ na politykę Niemiec i Europy. Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie ten argument stał się jeszcze bardziej przekonujący. Kiedy rozpocznie się proces i szersza niemiecka opinia publiczna zobaczy, że przed sądem staje były ukraiński oficer, w czasie ataku na Nord Stream był czynnym kapitanem ukraińskiej armii, oskarżony o zbrodnię wojenną, wywoła to ogromne kontrowersje. Debata będzie zapewne dotyczyła aspektów etycznych, moralnych i prawnych.
3: So it's going to be interesting to see. I mean, for the prosecutor, obviously this is a war crime.
0: Z punktu widzenia prokuratury to jest zbrodnia wojenna. Obrona twierdzi natomiast, że była to operacja wojskowa przeprowadzona w ramach wojny obronnej. Dlatego jej uczestnicy nie powinni odpowiadać przed sądem cywilnym. Myślę, że prokuratura próbuje ominąć ten argument, mówiąc mniej więcej tak. No dobrze, przyjmujemy, że to była wojna i że to jest operacja wojskowa. Ale właśnie dlatego uznajemy ją za zbrodnię wojenną, ponieważ nie zgadzamy się z twierdzeniem, że prowadząc wojnę z Rosją, można było zniszczyć nasz gazociąg. Z ich perspektywy to mocny argument. Zostanie oczywiście zakwestionowany przez obronę i ostateczne decyzje podejmą sędziowie w Hamburgu. Spodziewam się, że ten proces będzie ogromnym wydarzeniem medialnym, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Już teraz widać zresztą pewien podział w Niemczech. Rząd Angeli Merkel bardzo mocno wspierał Nord Stream. To za jej czasów powstały oba gazociągi. Rząd Friedricha Merca patrzy na to zupełnie inaczej. Sam kanclerz Merz powiedział podczas wizyty w Białym Domu, że Nord Stream 2 był błędem. Zdystansował się więc od tego projektu i zgodził się na objęcie Nord Stream 1 i Nord Stream 2 sankcjami Unii Europejskiej. Dzisiaj jest krytykiem tych gazociągów. To tworzy ciekawą sytuację. Jeden z ludzi stojących za operacją powiedział mi nawet po nałożeniu sankcji przez Unię, dlaczego Merz nie da nam medali.
3: Kind of called me up and said, why don't you tell Merz to give us medals? Because we did what he wants to do.
0: Zrobiliśmy przecież dokładnie to, czego on chce. On używa sankcji, my użyliśmy materiałów wybuchowych, ale cel jest ten sam. Unieruchomić gazociąg. I pytał, skoro tak, to po co w ogóle prowadzić śledztwo? To bardzo interesujące pytanie, zarówno prawnie, jak i etycznie.

0: legally, but also ethically, is an interesting question.
1: Speaking of ethics, well, obviously, as you said, Germany has come a long way since the time of Angela Merkel and her attitude to Nord Stream. But at the same time, in Poland, for example, there are a lot of concerns that...
2: Skoro mówimy o etyce, Niemcy rzeczywiście przeszły bardzo długą drogę od czasów Angeli Merkel i jej podejścia do Nord Streamu. Jednocześnie w Polsce istnieją obawy, że kiedy wojna się skończy albo kiedy konflikt zostanie w jakiś sposób zamrożony, a gazociąg zostanie naprawiony, niemieckie firmy mogą po prostu wrócić do interesów z Rosją tak jak dawniej. Czy twoim zdaniem taki scenariusz jest realny? Widzieliśmy przecież niedawno niemieckich biznesmenów, polityków AfD na tak zwanym rosyjskim Davos w Petersburgu. W Polsce zostało to bardzo źle odebrane. Czy twoim zdaniem Niemcy mogą kiedyś po wojnie wrócić do normalnych relacji gospodarczych z Rosją?
1: Do you think that Germany will go back to business as usual with Russia at some point after the war?
0: Look, I don't think anyone can predict the future. I'm skeptical about going back to business as usual like under Merkel.
3: Nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie przewidzieć przyszłość. Jestem jednak sceptyczny wobec możliwości powrotu do sytuacji z czasów Merkel, czyli pełnej współpracy z Rosją. To byłoby dzisiaj bardzo trudne. Wspomniałaś o alternatywie dla Niemiec. AfD jest obecnie w niektórych sondażach największą partią polityczną i bez wątpienia największą partią opozycyjną. To ugrupowanie otwarcie prorosyjskie i proputinowskie, które prowadzi kampanię na rzecz ponownego uruchomienia Nord Streamu. Nie sądzę jednak, żeby AfD zdobyła pełnię władzy. Nawet gdyby weszła do rządu, istnieje wiele mechanizmów ograniczających jej możliwości działania. Żeby ponownie rozpocząć handel energią z Rosją, musiałby moim zdaniem powstać kompleksowy układ pokojowy dotyczący Ukrainy, który przekonałby niemiecki rząd, że Rosja spełniła stawiane jej warunki. Z drugiej strony widzimy obecnie na przykładzie Iranu, jak niestabilny jest światowy rynek energii.
0: That and the energy market is very volatile and energy trade is a zero-sum game. I mean, there's only so much oil and gas in the world.
3: Handel energią jest w pewnym sensie grą o sumie zerowej. Na świecie istnieje określona ilość ropy i gazu, a Niemcy są wielką gospodarką i szczególnie potrzebują gazu, ponieważ zamknęły swoje elektrownie jądrowe. Polska buduje elektrownie jądrowe, a Niemcy je zamknęły. Nie tylko Polska zresztą. Budują je Czechy, Finlandia, Wielka Brytania, Chiny, nawet Rosja. Niemcy je zlikwidowały. W efekcie są dziś bardzo zależne od gazu, do ogrzewania, dla przemysłu i do produkcji energii elektrycznej. Więc ten gaz musi skądś pochodzić. Nawet obecnie pewne ilości rosyjskiego gazu różnymi drogami nadal trafiają do Europy. Jest go niewiele, ale nadal płynie. Nie sądzę, żeby nastąpił prosty powrót do dawnych relacji. Potrafię sobie jednak wyobrazić świat, w którym po zawarciu kompleksowego porozumienia pokojowego i spełnieniu przez Putina odpowiednich warunków, Nord Stream 1 zostanie naprawiony i ponownie uruchomiony. Warto przypomnieć słuchaczom, że cały system składa się z Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Nord Stream 1 jest starszy. Nord Stream 2 jest nowszy i nigdy nie został certyfikowany. Ponowne uruchomienie Nord Stream 2 wydaje mi się więc bardzo mało prawdopodobne, ale naprawa Nord Stream 1 jest teoretycznie możliwa. Problem polega na tym, że nie wierzę, aby Putin zgodził się na kompleksowe porozumienie pokojowe i spełnił choćby minimalne warunki.
0: It's just the thing is I don't believe that Putin will ever give a comprehensive peace agreement and that he will ever fulfill even minimal requirements on this. I think it will be very, very difficult. The best case scenario is South Korea, North Korea.
3: Najbardziej optymistycznym scenariuszem może być coś w rodzaju Korei Północnej i Południowej. Zamrożony konflikt, w którym nikt niczego formalnie nie uznaje, ale istnieje granica i ludzie przestaną ginąć. To najlepszy scenariusz. I nawet nie sądzę, żeby wydarzył się w najbliższej przyszłości. Widzę raczej gotowość Putina do dalszej eskalacji. Dlatego wątpię, żeby Niemcy szybko wróciły do interesów z Rosją. Oczywiście, część niemieckiego biznesu i część polityków bardzo by tego chciała, ale droga do takiego rozwiązania jest długa. Być może Niemcy wyciągnęły również pewne wnioski z historii.
1: Okay, so I know that you said that you don't want to predict the future and you don't see into the future, obviously. But given your experience in following this war from the very, very beginning, as you mentioned.
2: Powiedziałeś, że nie chcesz przewidywać przyszłości i oczywiście nie możesz jej znać, ale ponieważ obserwujesz tę wojnę właściwie od samego początku, od 2014 roku, chciałabym na koniec zapytać cię szerzej o ten konflikt. Jak oceniasz dzisiaj, w sierpniu 2014?

0: 2026 roku sytuację i siłę ukraińskiej armii. Słyszymy bardzo wiele komunikatów, zarówno ze strony rosyjskiej, jak i ukraińskiej, dotyczących sukcesów na froncie. Czasami trudno odróżnić propagandę wojenną od rzeczywistości. Masz własne źródła, wieloletnie doświadczenie w obserwowaniu tej wojny. W jakim miejscu więc według ciebie znajduje się Ukraina?
1: How do you view where Ukrainians are at the moment?
2: Przede wszystkim Ukraina radzi sobie znacznie lepiej niż ktokolwiek mógł przewidzieć. Analizy zachodnich służb wywiadowczych przed pełnoskalową inwazją zakładały przecież, że Ukraina może upaść w ciągu kilku tygodni. Tymczasem Ukraińcy wyparli Rosjan z rejonu Kijowa, a później odepchnęli ich również w części wschodu i południa. Biorąc pod uwagę sytuację i możliwości, którymi dysponowali, osiągnęli niezwykle dużo. Zbudowali światowej klasy, prawdopodobnie jeden z najlepszych na świecie programów dronowych. Budują pociski rakietowe i rozwijają nowe technologie. Biorąc pod uwagę warunki, radzą sobie niezwykle dobrze. Myślę również, że w tym roku po raz pierwszy zdobyli zdolność realnego uderzania w rosyjską gospodarkę za pomocą ataków dalekiego zasięgu. To oczywiście nie zmieni stanowiska Putina. Aby żeby ta wojna się skończyła, zdanie musi zmienić właściwie tylko jedna osoba – Władimir Putin. Rosja jest zmilitaryzowaną dyktaturą. Putin jest autokratą i to on podejmuje decyzje. Nie ma już biura politycznego ani żadnego mechanizmu budowania konsensusu. Ukraińcy mogą jednak bardzo poważnie uderzyć w rosyjską gospodarkę i pokazać rosyjskiemu społeczeństwu, że Rosja wcale tej wojny nie wygrywa. Niestety, na polu walki Rosja cały czas, krok po kroku, posuwa się naprzód. Czas pod tym względem działa więc przeciwko Ukrainie. Z drugiej strony działa przeciwko Rosji gospodarczo oraz pod względem liczby ludzi. Rosjanie tracą co miesiąc tysiące żołnierzy. Takie straty na dłuższą metę nie są możliwe do utrzymania. To przypomina rzeź z czasów I wojny światowej, a ta wojna trwa już dłużej niż I wojna światowa. Nie wiem, co się stanie, jeśli potrwa kolejne 3 lata. Putin prawdopodobnie zakłada, że Ukraina w końcu straci siły, zabraknie jej ludzi i zasobów. Na razie jednak Europa finansuje Ukrainę. Dzięki europejskim pieniądzom Ukraina może rozwijać swoje zdolności dronowe i bronić linii frontu i utrzymywać ją względnie stabilną. Putina nadal dzieli bardzo długa droga od zdobycia naprawdę znaczących nowych terytoriów. Nie sądzę, żeby w perspektywie najbliższego roku czy dwóch było to możliwe. Zobaczymy więc, co się wydarzy. Być może pojawi się jakaś wewnętrzna presja na Putina, ale tego po prostu nie wiemy. W każdym razie uważam, że Ukraińcy są dziś w znacznie lepszej sytuacji niż na początku wojny. Z czasem zobaczymy także, jak długo ukraińskie społeczeństwo będzie w stanie znosić ten ciężar. Ukraińcy ponoszą ogromne ofiary. Ich straty również są bardzo duże. I społeczeństwo bardzo wiele wycierpiało. Nadchodząca zima będzie niestety prawdopodobnie najtrudniejszą zimą od początku wojny. Rosjanie mają obecnie bardzo dużo pocisków balistycznych, podczas gdy Ukraina ma za mało systemów obrony powietrznej. Jednym z powodów jest również wojna z Iranem. Amerykanie nie są w stanie produkować wystarczającej liczby środków obrony powietrznej, między innymi dla systemów Patriot. Będzie więc bardzo trudno, ale Ukraińcy nadal walczą. Udowodnili, że są niezwykle wytrzymali, odporni, pomysłowi i skuteczni na polu walk. Themselves to be extremely tough, extremely resilient, resourceful,
0: and strong on the battlefield. And with that point, Bojan Panczewski, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Well, thank you very much.
2: Bardzo dziękuję. To była dla mnie wielka przyjemność.
4: Świat w powiększeniu.
5: Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
6: No.
5: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Amerykański sprzęt o wartości ponad 2 milionów dolarów trafi na polską granicę. 3 lata więzienia grożą Grzegorzowi Braunowi. Lider Konfederacji Korony Polskiej dziś usłyszał zarzuty. Godzina ciszy na krakowskim Zabłociu po tragicznym wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a niemowlę zostało ciężko ranne. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Na polską granicę trafi amerykański sprzęt o wartości ponad 2 milionów dolarów. Straż Graniczna poinformowała w mediach społecznościowych o podpisaniu umowy z amerykańskim Departamentem Stanu. Zastępca szefa misji w ambasadzie USA w Warszawie, Stephanie Holmes, podkreśliła, że polska Straż Graniczna chroni całą wschodnią flankę NATO i jest gwarantem bezpieczeństwa transatlantyckiego, napisano w komunikacie Straży Granicznej. Kolejne kłopoty z prawem Grzegorza Brauna. Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał zarzuty za negowanie zbrodni nazistowskich. Mają one związek z wypowiedziami polityka, w których zaprzeczał istnieniu komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, pytany o tę sprawę, podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby Grzegorz Braun przed sądem odpowiedział za swoje słowa.
3: Dla mnie to jest skandal, że w państwie, które poniosło tak ogromne straty wojenne, jest polityk, który może negować fakty historyczne, które są bardzo bolesne dla Polaków i tutaj nie odpuszczę. To musimy doprowadzić do końca i postawić takie osoby przed sądem.
2: Obrońca polityka, mecenas Jacek Wilk, mówił z kolei, że kontekst wypowiedzi Grzegorza Brauna na temat istnienia komór gazowych został zmanipulowany.
4: Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst. Chodzi o tę dyskusję na temat komory gazowej w Oświęcimiu, natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy o fakty, o metodologię, o badania.
2: Po przesłuchaniu Grzegorz Braun poinformował, że nie przyznał się do winy. Politykowi grożą 3 lata więzienia. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Śledztwo w sprawie wypowiedzi Grzegorza Brauna rozpoczęło się 14 lipca ubiegłego roku i wszczął je prokurator oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. 200 osób wzięło udział w godzinie ciszy na krakowskim Zabłociu. Protest odbył się po tragicznym wypadku na ulicy Solnej, gdzie w weekend samochód wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił młode małżeństwo. Ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Droga musi fizycznie uniemożliwić rozpędzenie auta. Sam znak nie wystarczy, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski.
5: Jak wyznaczamy strefę tempo 30, czyli taką, w której można jechać maksymalnie 30 na godzinę, to z doświadczeń świata i Europy wiemy, że bardzo złym zarządzaniem drogami, w wykonaniu takich samorządów jak w Krakowie, jest postawienie tylko znaku ograniczenia prędkości. Tam trzeba zmienić drogę, ją zwęzić, szykanować w rozmaite sposoby, żeby fizycznie kierowcy nie mogli się tam rozpędzić i żeby podświadomie nie chcieli.
1: 26-letni sprawca wypadku spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Grozi mu 8 lat więzienia. Bruksela coraz bardziej niebezpieczna. Tylko w tym tygodniu doszło do 3 strzelanin w związku z porachunkami gangów narkotykowych.
6: Mieszkańcy Brukseli są coraz bardziej zaniepokojeni. Zwłaszcza wieczorem staramy się unikać wychodzenia na miasto. To nie jest normalne. Niektórzy byli świadkami strzelaniny. Narkotyki i strzelaniny. To zjawisko nasila się coraz bardziej. A burmistrz dzielnicy Saint-Gilles, Jean Spinet, mówi tak. Mieszkańcy po raz kolejny byli świadkami strzelaniny z kałasznikowów. Na tarasach przebywały wtedy małe dzieci. To po prostu nie do przyjęcia. Niebezpiecznie jest także w Antwerpii, na północy Belgii. Port w tym mieście jest głównym kanałem przerzutowym kokainy z Ameryki Łacińskiej do Europy Zachodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Ślady historii odnalezione w Warszawie. Zakończyły się prace archeologiczne w rezerwacie Morysin. Archeolodzy odkryli i zbadali fundamenty zabytkowe.

0: ruin budynków znajdujących się w rezerwacie Domu Stróża i Pałacu z Rotundą. Doktor Rafał Solecki wyjaśnia, że odkryto nieznane dotąd elementy zabytkowych ruin.
1: Udało się odsłonić i ściany, i fundamenty i okazało się, że pod ziemią znajduje się dość duże tej tkanki architektonicznej. Zeszliśmy na głębokość ponad 1,5 metra i te fundamenty są w dobrym stanie. Niezależnie od architektury okazało się, że jest też dość dużo materiału zabytkowego, takiego jak zastawa stołowa, elementy zdobnicze związane z meblami, ale także zdobienia stiukowe, które pokazały, że te obiekty nie były tylko i wyłącznie taką prostą formą architektoniczną, ale były bogato zdobione.
0: Trzeci zabytkowy obiekt w rezerwacie Marysin, drewniana gajówka, zostanie poddana konserwacji i wyremontowana, by w przyszłości mogła stać się centrum naukowo-edukacyjnym.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy na krańcach południowych opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum, do 12 na zachodzie. W środę od 19 na północy przez 22 w centrum, do 24 stopni na zachodzie i na południu.
2: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. W Małogoszczy, w województwie świętokrzyskim, powietrze jest dostatecznej jakości. Ponad 13% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Klimat.
3: Jest 21.06.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A propos klimatu, to szczególnie ważne te informacje odnośnie jakości powietrza, no bo warto wtedy, jeżeli ta jakość jest dobra, wziąć głęboki oddech, a i ten głęboki oddech przydałby się niektórym politykom, zanim coś powiedzą. Paweł Wojewódka na mnie patrzy z uśmiechem i kiwa głową, chyba potwierdzająco.
5: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oj, przydałby się, przydał. I chciałoby się zawołać: siostro, proszę podać tlen.
3: A to prawda. A nie przez przypadek o tym wspominamy, bo za moment Paweł Wojewódka ze swoim gościem podejmie między innymi temat dotyczący lapsusów językowych wśród polityków. Ja jak zobaczyłem ten temat, to zacząłem sobie przypominać niektóre z tych lapsusów i raczej wywołują one uśmiech na twarzy, ale bywają też sprawy niezwykle poważne.
5: Tak, tak, wywołujące co najmniej zdziwienie. Będę delikatny w ocenach, zdziwienie.
3: To jeden z tematów, który podejmiesz już teraz ze swoim gościem. Zapraszamy Państwa do pozostania z Polskim Radiem 24.
2: Pomówmy o tym.
5: A dziś pomówię z panem profesorem Ireneuszem Krzemińskim, socjologiem, który prosto z Torwaru, ale nie z meczu hokejowego, a z 17. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego przybył. Ponad 3000 badaczek i badaczy z Europy, ale też świata. No i bardzo chyba ważne tematy, przede wszystkim kondycja demokracji.
6: Tak. Dzień dobry drogi redaktorze, dzień dobry państwu. No rzeczywiście to było takie wielkie wydarzenie, 3300 uczestników jest faktycznie. No, cały ten Torwar to i tak tylko zajęliśmy połowę, bo on jest olbrzymi, ten nowy Torwar. Ale rzeczywiście ten temat jest bardzo ciekawy, wzmocnienie demokracji, działania społeczne, solidarność i jakby to powiedzieć, spokojna przyszłość, stabilna przyszłość. To jest właściwie coś bardzo ciekawego.
5: W dzisiejszej Europie stabilna przyszłość.
6: W dzisiejszym świecie też, bo to było, też mowa jest tam o globalizacji, prawda, o migracjach tutaj będzie, o równości, ale to, że tam się pojawiła właśnie i ta aktywność społeczna i solidarność, to jest w ogóle bardzo istotne i ta bezpieczna, spokojna przyszłość tutaj, prawda? No to jest temat, który też jest codziennie przez nas w Polsce, przez polskich dziennikarzy, przez polskich polityków poruszany.
5: A mówiliście państwo o roli socjologii we współczesnym świecie i wpływie socjologów na przykład na zachowania, no muszę do tego wrócić, polityków.
6: No, nie o tym nie było mowy, chociaż ja mam takie wrażenie, że znaczenie socjologii jakoś spadło ostatnio, chociaż właśnie jeden z naszych

0: referentów przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego, to jest takie ogólnoświatowe, globalne, właśnie mówił o globalizacji i socjologii i pokazywał, jak socjologia się w tej chwili odnawia. Jak w ogóle mamy właściwie rozwój i taką odnowienie socjologii. No, brzmiało to dosyć optymistycznie, między innymi właśnie, że socjologia takie ma różne nowe pola, włącza się do innych dziedzin, w kooperacji, w dialogu, co nie jest dla innych dziedzin naukowych takie charakterystyczne, że właśnie to, co też tutaj było bardzo akcentowane przez tego pana Pejpre, że nie Plejre, przepraszam, że taka myślenie nie europejskie, myślenie wschodnie, oczywiście miał to na myśli Azję, cały wschód Azji, lokalne koncepcje, lokalne przemyślenia, lokalny sposób rozumowania, ich koncepcje powinny być włączone tutaj, prawda, w obieg myślenia socjologicznego. No, było to takie, no, powiedziałbym, optymistyczne, ale chyba mnie do końca to nie przekonywało, ale zawsze dobrze usłyszeć w tej chwili dobrze o swojej dziedzinie.
1: No tak. A
0: czy dziedzina... Ja mam wrażenie na przykład, że w Polsce, prawda, znaczenie socjologii, to jak jest ona traktowana przez media i przez polityków oczywiście. No, politycy oczywiście używają narzędzi socjologicznych, prawda, bo nie ruszą palcem, nie ruszą, kiedy nie zrobią sondażu, a jeszcze nie zrobią badań, takich wywiadów grupowych, jak to się nazywa. Ale to właśnie wie wszystko. Cała teoria, całe myślenie socjologów, to co z tego może wyniknąć, to już po prostu jest inna kwestia, bo oni wiedzą zawsze lepiej. Mam bardzo złe doświadczenia w tym względzie, no ale kongres poza tym będzie trwał do 28, czyli właściwie z dzisiejszym dniem to 4 dni. Jest bardzo dużo tematów. Mamy takie sekcje w tej Europejskim Stowarzyszeniu. Ja należę do sekcji o antysemityzmie, ksenofobii. Tam będę też miał swoje wystąpienie.
1: No to mamy pewne doświadczenie w Polsce i z jednym, i z drugim, ale ja muszę się o to zapytać. A sztuczna inteligencja, która na nas oddziałuje coraz bardziej?
0: Dzisiaj była o tym mowa w różnych wystąpieniach w mniejszym lub większym stopniu. To jest pewne zagadnienie, bo to była takie ogólne oczywiście uwagi dla socjologa, dosyć powiedziałbym, takie rudymentarne. Zmiana technologiczna to zawsze oznacza zmianę ról społecznych, przemianę nie tylko gospodarczą, ale przemianę stosunków społecznych i tak dalej, prawda? No ale tutaj się mówiło też o tym niebezpieczeństwie, które zwiąże się z sztuczną inteligencją, która odbierać może i być używana w takim antydemokratyczny sposób, prawda? No mamy Chiny, prawda? Gdzie każdy jest kontrolowany w każdej chwili. To jest właśnie coś, co jest niebezpieczne, ale z drugiej strony, bardzo ciekawa była wypowiedź jednego z tych naszych panelistów, że tak powiem, który powiedział, że kiedy pojawiały się zupełnie nowe środki komunikacji, nowe technologie komunikacji nawet można powiedzieć, to zawsze okazywało się, że niosą ze sobą dobre i ważne rzeczy i bardzo złe rzeczy. Poczynając, prawda, od wymyślenia druku, prawda? Oczywiście pojawiały się druki Biblii, ale jednocześnie to właśnie wtedy powstały te gazety, w których mamy nienawiść, w których mamy nawoływanie do rozmaitych, powiem tak ogólnie, złych rzeczy, prawda, i tak dalej. Później było to samo z radiem. Zresztą właśnie ten nasz globalny prezes powiedział, że trudno sobie wyobrazić takie szybkie i tak bezwzględne zwycięstwo hitleryzmu bez radia i bez filmu, prawda? Te kroniki słynne, prawda? Które kształtowało całe myślenie ludzi i działało na emocje I to było też takie, no, trudno sobie życie wyobrazić bez radia w tej chwili, a bez telewizji to już jeszcze gorzej, chociaż mamy zupełnie nowe też środki, a jednak to by

0: Było środek, który użył Hitler i jego ekipa niezwykle skutecznie dla tego jakby pogłębienia i opanowania jakby ludzkich umysłów.
1: No tak, ale internet teraz odgrywa taką rolę, że no i teraz z jednej strony niesie bardzo pozytywne rzeczy, ale z drugiej makabryczne. Mamy
0: tak jest, no i właśnie a sztuczna inteligencja stawia nas w ogóle, to właściwie jakby nowa rzeczywistość się otwiera, prawda?
1: Panie profesorze, dobrze, podsumowaliśmy pierwszy dzień obrad kongresu. Przypominam, 3300 uczestników,
0: socjologów i socjolożek.
1: Socjolożek i socjologów. O, w tej kolejności. To wobec tego porozmawiajmy o lapsusach wśród polityków, czyli o różnych rzeczach, które politykom się, no, chlapnie mówiąc potocznie, albo się przejęzyczą. No, ja pamiętam dawno, dawno temu marszałek Sejmu Józef Zych, postać zacna, rzeczywiście, no, wyrwało mu się zupełnie, czy przejęzyczył się. Nie będę tego cytował, bo wiem, że pan marszałek się czerwieni do tej pory, co mu się wyrwało, brnął w to dalej, wywołał ten śmiech. No ale to było bardzo ludzkie. To znaczy to zachowanie rzeczywiście i ten lapsus, no był lapsusem absolutnie niezamierzonym, ludzkim. I to każdemu z nas się mogło coś takiego wydarzyć. Nie uważa pan?
0: No tak. No ale teraz mamy takie przypadki bardzo ciekawe.
1: No teraz mamy zdecydowanie. No dla mnie na przykład bolesnym lapsusem było to, co o polskiej armii powiedział obecny pan prezydent, zwłaszcza pod Monte Cassino. Co polscy żołnierze robili? Oni bronili Monte Cassino. Ja rozumiem, że być może w głowie, ja tłumaczę, pana prezydenta jest zakodowane, że my zawsze się bronimy.
0: No właśnie, właśnie.
1: A tu nie, tu my się nie broniliśmy. My atakowaliśmy Niemców i zdobyliśmy Monte Cassino. Ja sobie myślę, co biedny Melchior Wańkowicz tam z góry, autor świetnej książki o bitwie
0: pod Monte Cassino,
1: właśnie, patrzy z góry i pewnie włos na głowie mistrza się jeży.
0: No tak, jeszcze mamy taką polityczkę z Trójmiasta, nie wiem, ale z Gdyni czy z Gdańska, która też mówiła o obronie Westerplatte zamiast mówić o zdobyciu Monte Cassino. No i to wszystko wydaje mi się bardzo ciekawe. No można tutaj przywołać mistrza Freuda, który napisał zresztą całą taką książeczkę na temat tego, co właściwie znaczy takie, no jakby to powiedzieć, lapsusy słowne, co takie mają błędne skojarzenia, które nam się kojarzają, no i takie właściwie dziwne zachowania, które nagle nam się zdarzają, prawda? Kiedy się z nim kogoś witamy, mówimy mu do widzenia. No i tutaj wydaje mi się, że...
1: Możemy być roztrzepani. Jak to się mówi potocznie.
0: No właśnie, okazuje się, że to roztrzepanie też nie jest przypadkowe na ogół. Więc w tym wypadku to wydaje mi się ta myśl, którą już tutaj powiedziałeś, bo ja też w tym kierunku szedłem, prawda, że to skojarzenie z obroną. Polacy się dzielnie bronią. Nawet zastanawiałem się nad interpretacją powstania warszawskiego, które niby było atakiem, prawda, tutaj żeśmy się tutaj rzucili na tych Niemców. No ale tak naprawdę to miała być obrona Warszawy, bo ta armia sowiecka miała nic, tylko przejść na tę Warszawę, prawda? Niemcy mieli uciekać, to mieli 3 dni walczyć, prawda? No góra 5, prawda? I tutaj przyjdą do tej Warszawy, a tu będzie Warszawa wyzwolona, czyli obronimy się przed komunizmem, tutaj faszystów wywalimy, czyli ten element obrony tutaj był też bardzo istotny, prawda? I to jest właśnie bardzo ciekawe. To dlatego nawiązuję do tego powstania, bo mnie na przykład potwornie razi w tej chwili te rozszalałe wręcz uroczystości rocznicy powstaniowej, gdzie się w ogóle nie mówi tak naprawdę o ogromie ofiar, które były w ogóle niepotrzebne. Gdzie się nie mówi o skandalicznych decyzjach wojskowych. No, wiem zresztą z już zmarłego zresztą nauczyciela w szkole Rydzyka, który sam przyznał, prawda, że po prostu ci do dowódcy, żaden z nich nawet nie pomyślał o tym, żeby nawiązać jakikolwiek kontakt z tymi dwiema armiami, które tam miały ruszyć na Warszawę,

0: czy oni mają zamiar iść na tę Warszawę, czy nie mają to zamiaru iść na tę Warszawę, prawda? Więc ja uważam, że to się powinno obchodzić jednak bardziej poważnie, bardziej smętnie, bo to była wielka klęska i to była też taka klęska, powiedziałbym, podwójna. Po pierwsze, była to klęska naprawdę takiej ogromnej elity, wielkiej, wykształconej, błyskotliwej, młodej, no bardzo patriotycznej elity polskiej, prawda? Ale to dawało przykład innym w całej Polsce, że po prostu nie ma co się tutaj rzucać, bo zawsze się dostanie w kość, prawda?
1: No tak, ale to nie jest lapsus, to jest pewna...
0: Czyli po prostu...
1: poszukiwanie naszego bohaterstwa nie, i rzeczywiście
0: no tak,
1: gigantycznego
0: wodza. Że to odsłania pewne głębokie tutaj pokłady myślenia, prawda? I pewne takie nawyki po prostu, jak gdyby no, reagowania na pewne bodźce, czyli no właśnie. Ale to jeszcze jest nie koniec, prawda? Bo to, że tak mnie no, w pewnym sensie drażni i boli mnie całe te obchody powstańcze. Nie chcę ich lekceważyć, bo to oczywiście warto...
1: No nie można ich lekceważyć.
0: Nie można ich lekceważyć,
1: dlatego,
0: ale ten ton w ogóle, prawda, że właściwie to wygląda na to, że jak ja patrzę na tych młodych ludzi, czy jeszcze przebierając za tych powstańców, właściwie oni uważają, że właśnie to zwyciężyliśmy, mówiąc szczerze, prawda? A mamy za sobą zwycięstwo, dzięki któremu w ogóle mamy tę rzeczywistość polską, jaką mamy. Czyli Solidarność. Za kilka dni będzie kolejna 46. rocznica w tym wypadku powstania Solidarności, powstania tego wielkiego ruchu społecznego, którego tylko no, takim dziełem była po prostu był ten Związek Zawodowy Niezależny Solidarności, który nie ma nic wspólnego z tym obrzydlistwem, które w tej chwili tę nazwę nosi. Prawda? I właściwie dlaczego my się nie chwalimy zwycięstwem, prawda? Zwycięstwo w Monte Cassino było ciężkie, z straszliwymi ofiarami. Tutaj ofiar nie było. Tu cały świat pamięta o tym pokojowym, powiedziałem, wykończeniu komunizmu, prawda? A my z tego nie jesteśmy dumni.
1: A jeszcze wrócę, jeżeli profesor pozwoli, do pana prezydenta, bo też mnie zaskoczyło, naprawdę zaskoczyło fetowanie Brygady Świętokrzyskiej, bo to nie jest już lapsus. Brygada Świętokrzyska, no to są opracowania historyczne na ten temat. No nie należała do tych demokratycznych, wywodzących się z takiego pnia przyzwoitości no polskiej. No Brygada Świętokrzyska, no same dane historyczne to potwierdzają, że jednak wykorzystywała swoje układy z Niemcami hitlerowskimi, które Niemcy przepuszczali Brygadę Świętokrzyską, uzbrajali Brygadę Świętokrzyską, żywili Brygadę Świętokrzyską, a Brygada Świętokrzyska na swoim koncie ma naprawdę bardzo paskudne rzeczy. Bardzo.
0: No tak, ja chcę
1: jak
0: powiedzieć...
1: reszta Narodowych Sił Zbrojnych sobie zasłużyła na to, żeby być w tym panteonie polskiej armii podziemnej, tak Brygada Świętokrzyska, która się nie podporządkowała rządowi londyńskiemu, jaka? No, no przykro właśnie. Mi bardzo. I dlaczego? To już nie lapsus, panie prezydencie.
0: To coś znacznie więcej, zwłaszcza, że chciałem powiedzieć, że przypomniałem sobie, jak z moim przyjacielem, niestety nieżyjącym już profesorem Pawłem Śpiewakiem, który wziął mnie w swój samochód i objeżdżał właśnie te tereny, pokazując mi, patrz, tutaj jest, tutaj zabici, powiedziałem, kilkanaście, a tutaj kilkadziesiąt Żydów zabitych przez właśnie to niby polskie wojsko. Więc to było coś okropnego i bardzo nieprzyjemne nam wspomnienia z tej właśnie wyprawy po tym no, pięknym terenie skądinąd, prawda?
1: Panie profesorze.
0: Więc to jest bardzo charakterystyczne. No, no tak, ale po prostu ten duch narodowy, którego reprezentuje ten prezydent, to właśnie jednak ma to zaplecze, ja powiedziałbym, katolicko-narodowe, gdzie element antysemityzmu, ksenofobii jest po prostu nieodłącznym elementem.
1: Panie profesorze, dobrze, to teraz spójrzmy z drugiej strony. No, zdarza się. Mnie się zdarza, panu się zdarza. Lapsus. I co zrobić? wycofać się, uśmiechnąć się, powiedzieć tak po ludzku, bar

0: Bardzo Państwa przepraszam, pomyliłem się ze śmiechem. Czy nic nie mówić i robić dobrą minę do tej gry, która się odbywa?
1: No, ja bym tu różnicował sytuację. Zależy od tego, na czym ten lapsus polega. No bo może to być takie przejęzyczenie, bo jak się szybko na przykład mówi, no to tak język jakby sam przeskakuje, prawda? No i tutaj ten background freudowski byłby raczej słaby. No ale jak się właśnie mówi o obronie Monte Cassino, albo się mówi o obronie Westerplatte zamiast o zwycięstwie na Monte Cassino, to już są zaangażowane jakieś głębsze, niekontrolowane przez nas elementy naszej mentalności, prawda?
0: I co, wtedy powiedzieć, przepraszam, pomyliłem się? Czy pomyliłam się?
1: No, myślę, że to jest wtedy właściwe, ale wtedy można też się zastanowić, bo na mnie zawsze dobre wrażenie robi, jak na przykład polityk coś się przejęzyczy i mówi, no przepraszam, się przejęzyczyłem, ale myślałem jeszcze o czymś innym, bo to tak czasem się robi, prawda, że myśli się nakładają z dwóch tematów, z dwóch wątków. I to wtedy brzmi bardzo wiarygodnie, prawda? Ale jeżeli tu się ujawnia pewien sposób myślenia, który nie do końca człowiek chce eksponować, no to wygląda, już nie ma wtedy co specjalnie dużo mówić, tylko co najwyżej przeprosić i tyle, prawda?
0: A jak się nie przeprasza i właściwie stwierdza się, a było, poszło, minęło, pośmieją się trochę, ponarzekają, pokomentują, no ale nie należy pokazywać, uwaga, słabości.
1: No, to właśnie też zależy, jak się traktuje swoją rolę, jak się traktuje publiczność, do której się mówi. Z drugiej strony oczywiście można powiedzieć tak, że ten przepływ wiadomości, który my percepujemy, jest po prostu tak szeroko, tak naładowaną, tak po prostu pełną rozmaitych skoków, przeskoków, falą, że oczywiście za dwa dni wszyscy o tym zapomną, albo przynajmniej niektórzy, albo duża część zapomni, no niektórzy nie zapomną i będą z tego robili w ogóle cały swój użytek w innych mediach, na przykład społecznościowych, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tu trzeba no, bardzo ostrożnie podchodzić, ale bo jeżeli ta myśl, która ten głębszy podkład, freudowsko mówiąc, ten nieświadomy, który ujawnia nasz błąd, który nie jest specjalnie kompromitujący, to ja bym to rozwinął, prawda? No przepraszam, że tak powiedziałem, ale na przykład no, uważam, że prezydent źle postępuje, bo łamie swoje role i tak dalej. No. Albo coś takiego. Akurat taki przykład tak wziąłem, bo prezydent, jak wiadomo, ciągle przekracza swoją rolę i to, co w konstytucji jest napisane.
0: No dobrze, potraktujmy to jako puentę. W każdym razie jakiś poradnik by się przydał. Co zrobić, kiedy popełnimy lapsus? No, nie głupi pomysł. Profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog, być może na przykład coś takiego napisze. Dziękuję serdecznie.
1: Oj, nie wiem, czy dam radę.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Wyprawa do wieku XVIII, czyli legendy oświecenia i libertynizmu. Casanova i inni, bohaterowie, którzy balansowali na granicy prawa, a często byli po prostu oszustami i fałszerzami. Gościć będziemy doktora Piotra Napierałę. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Ukraina chce zwiększenia tranzytu swojego zboża przez Polskę. Trwają rozmowy w tej sprawie, powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski, który zaznaczył jednocześnie, że resort sprzeciwia się tej koncepcji.
3: Mamy swoje doświadczenia z 2022-2023 roku i nie chcemy do tej sytuacji doprowadzić, jaka była wtedy, że Polska została zalana ukraińskim zbożem. Wtedy bez żadnej kontroli wpuszczanym zboże technicznym, zbożem, które nie spełniało żadnych norm jakościowych.
2: Wjazd ukraińskich produktów rolnych na polski rynek jest zablokowany od września 2023 roku. Przepisy dopuszczają jednak przewóz tranzytowy. Prokuratura w Krośnie przygotowała wniosek o przejęcie śledztwa dotyczącego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Procedurę uruchomiono w oparciu o podpisaną 70 lat temu umowę dwustronną. Jej zapisy pozwalają na przejęcie materiału dowodowego i przewiezienie do kraju sprawcy wypadku. Tłumaczy Marta Kolendowska-Matej z prokuratury w Krośnie.
4: Wniosek będzie wysłany do ministra najprawdopodobniej w tym tygodniu. No i oczywiście następnie pan minister będzie decydować, czy dalej ten wniosek przekazywać pani minister sprawiedliwości na Węgrzech.
2: Trwa także procedura sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku. Sekcje zwłok zostaną przeprowadzone najprawdopodobniej w Krakowie. Rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotów na lotnisku w Pyrzowicach koło Katowic. Wartość to prawie 35 milionów złotych. Zakres będzie szeroki, mówi rzecznik portu Piotr Adamczyk.
5: Powierzchnia obiektów wzrośnie z niespełna 7 do prawie 10,5 tysiąca metrów kwadratowych. Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
2: Oddanie powiększonego terminala do użytku zaplanowano na połowę przyszłego roku. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw na stacjach. Jutro maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 6 zł i 58 groszy za litr. W przypadku benzyny 98-oktanowej limit to 7 zł i 40 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 54 grosze za litr. A to oznacza, że cena diesla spadnie o 7 groszy, benzyny 95 wzrośnie o 1 grosz, a limit dla benzyny 98-oktanowej pozostanie bez zmian. Nowe stawki zostały opublikowane w Monitorze Polskim.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Mamy już prawie 33 minuty po godzinie 21, a teraz na naszej antenie dotkniemy tematów związanych przede wszystkim z polityką krajową, a zaczniemy od powrotu sprawy czy afery Zonda Krypto.
0: Stan dnia.
7: Nasze zaproszenie przyjął dr Roland Zarzycki, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Panie doktorze, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, kłaniam się.
7: Zacznijmy od afery Zonda Krypto. Tak jak zapowiedziałem, Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, poinformował, że w śledztwie pojawili się nowi prokuratorzy, którzy się sprawą zajmują, nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Ogólnie rzecz ujmując, mowa jest o przełomie w tym śledztwie, natomiast ja mam takie wrażenie, że dużo jest takich zapowiedzi, natomiast mniej jednak konkretów, takich informacji szczegółowych. Trochę takie powiedzenie: nie wiem, ale nie powiem. Czy pan również ma takie wrażenie?
8: Tak, dokładnie tak. Kolejny raz mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy zapowiadane są spektakularne rezultaty, nowe fakty, oskarżenia, rozliczenia. Ale no, nauczeni właśnie tymi poprzednimi przykładami, myślę, że mamy takie poczucie, że tym razem spośród

0: powściągliwie podejdziemy do tych rewelacji i poczekamy na wyniki tego śledztwa i czy faktycznie ono doprowadzi do wskazania winnych, do prowadzenia ich przez oblicze sądu i rozliczenia z tego, co robili.
1: W oświadczeniu prokuratora generalnego wskazano, że prokuratura na podstawie zabezpieczonego materiału dowodowego weryfikuje informacje uzyskane w trakcie

0: przekazane Radosławowi Piesiewiczowi, prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Są jeszcze działania nawet podejmowane przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Sporo spraw tutaj wymieniłem, sporo takich wydaje się również spraw o dużym znaczeniu politycznym, szczególnie dla obecnej prawicy, szczególnie dla Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak, zdecydowanie, no, ale to też, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, to nie są jakby pierwsze sprawy, to nie są pierwsze oskarżenia i nie pierwsze informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej dotyczące liderów prawej strony sceny politycznej. Jednocześnie widzimy, że mimo tego, że my jako obywatele, obywatelki jesteśmy, wydaje mi się, mocno niedoinformowani, co oczywiście także ma swoje uzasadnienie, oczywiście ze względu na dobro tego śledztwa, tego postępowania prokuratorskiego. Natomiast mimo, że nie wiemy za wiele, to widzimy już wyraźnie, jak interes polityczny powoli próbuje być robiony wokół tego zamieszania, pomówienia, spekulacje. Znane też osoby z naszego świata politycznego już wykorzystują te zapowiedzi do prowadzenia swoich narracji. I tutaj jakby przykładowo można wspomnieć byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który także sygnalizuje, że ewentualne konsekwencje czy ewentualne konsekwencje właśnie tego, co może zostać ujawnione w aferze Zonda Krypto, obejmą nie tylko liderów prawej strony sceny politycznej, ale także szereg innych prominentnych postaci z polskiego świata politycznego. No i teraz oczywiście pytanie jest takie, czy faktycznie tak jest, czy tak nie jest, czy jest to tylko pewna spekulacja, pewna gra polityczna ze strony premiera Morawieckiego. Jeżeli faktycznie konsekwencje tego śledztwa miałyby się rozlać po całej scenie politycznej, no to wtedy można mieć takie obawy, czy faktycznie będzie wola polityczna, aby sprawy te pchać aż tak daleko do przodu i doprowadzić do ich rozstrzygnięcia jeszcze przed wyborami.
0: Do sprawy odniósł się również Roman Giertych, który od maja reprezentuje Przemysława Krala. Drugim obrońcą prezesa giełdy Zonda Krypto jest mecenas Jacek Dubois. I tutaj a propos tych informacji przekazywanych przez mecenasa Giertycha, on ocenia, że ta afera może być nawet 10 razy poważniejsza od afery Funduszu Sprawiedliwości.
1: No właśnie, dokładnie tak. No widzimy, że te tutaj osoby, które zabierają głos, same nie są bynajmniej neutralne politycznie. Też okres, jak wiemy, właśnie nie jest neutralny politycznie. Zbliżamy się powoli, ale już coraz wyraźniej do wyborów, więc na pewno, no właśnie niezależnie trochę bym powiedział, niestety, niezależnie trochę od tego, jak sprawy wyglądają od strony czysto formalno-prawnej, na pewno ten element będzie mocno wykorzystywany w kampanii wyborczej. No ale teraz na dzień dzisiejszy chyba pozostaje nam po prostu tylko spekulacja, dlatego że wciąż mamy zbyt mało ujawnionych informacji, aby móc coś powiedzieć konkretnie.
0: Ale czy ta sprawa w ogóle ma potencjał, żeby w jakimś stopniu wpłynąć na wyborców, czy to jednej, czy drugiej strony, no ale chyba szczególnie tej strony związanej z Prawem i Sprawiedliwością, bo do tej pory jakoś tego efektu afery Zonda Krypto nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy chyba też efektu tych wet prezydenckich, bodajże trzech, w sprawie ustawy dotyczącej regulacji rynku kryptowalut. Czy w tej sprawie w ogóle jest jakiś potencjał, żeby na wyborców w taki czy inny sposób wpłynąć?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Z jednej strony można byłoby powiedzieć z perspektywy takiej technologii politycznej, że właściwie w każdej sprawie, dowolnej nawet powiedziałbym sprawie, jest potencjał do tego, aby wykorzystać ją wizerunkowo. Jest to kwestia pewnej sprawności, takiej retorycznej sprawności w zakresie wykorzystywania w złym celu mediów społecznościowych, aby rozdmuchać pewną sprawę, aby sformułować pewne oskarżenia, wytworzyć pewne wizerunki, niezależnie od tego, jaka jest rzeczywistość. I w tym sensie każda afera jest potencjalnie niebezpieczna. Natomiast z drugiej strony widzimy po różnego rodzaju sondażach wyborczych, sondażach preferencji, że bardzo poważne afery, bardzo poważne oskarżenia mieliśmy już w Polsce formułowane wobec różnego rodzaju polityków z różnych części sceny politycznej i właściwie ku, można powiedzieć, pewnemu zaskoczeniu moralnemu, one nie przekładały się jakoś znacząco na obniżkę notowań tego czy innego polityka. Jak wielokrotnie sobie mówiliśmy, no elektorat poszczególnych postaci w świecie naszej polskiej polityki

0: Jednak działa w pewien sposób konserwatywnie, to znaczy, no jeżeli już na kogoś stawia, jeżeli komuś zaufamy, jest to też można powiedzieć psychologicznie, socjologicznie szeroko znana teoria i jakby fakty, które są znane. Jeżeli komuś już raz zaufamy, jeżeli będziemy na niego tym bardziej, oddamy na niego głos, czy na niego, czy na nią głos, no to będziemy potem bronić już tego naszego stanowiska, będziemy bronić spójności naszego światopoglądu, będziemy też bronić w szczególności naszych decyzji, to znaczy nie będziemy chcieli przyznać się do tego, że postąpiliśmy źle. I to jest jakby znane zjawisko, znany efekt. W związku z tym, jeżeli ktoś już zdobył sobie, zawłaszczył sobie, zaskarbił sobie poparcie elektoratu, no to często mimo uwikłania w różnego rodzaju pomówienia, afery, czy nawet zarzuty prokuratorskie, taka osoba jest w stanie dalej liczyć na poparcie. No a te osoby, które na nią głosują, często argumentują to, jak wiemy, na różne sposoby, na przykład no, wszyscy kradną, albo wszyscy kłamią, albo nigdy nie wiadomo, albo to tylko nagonka polityczna, co zresztą, jak wiemy, na przykład pan Ziobro czy Romanowski bardzo często próbują wykorzystywać, twierdząc, że wszystkie te zarzuty, które są im stawiane, są niczym innym, jak tylko właśnie polityczną rozgrywką i nagonką przeciwko nim.
1: Zaczęliśmy od słów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, mówiącego o przełomie w tym śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Takiego przełomu szczególnie dzisiaj, chociażby ze względów politycznych czy pozycji w rządzie, potrzebuje właśnie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek?
0: Wydaje się, że tak, ale tutaj jakby też można by ponowić to, co mówiłem przed chwilą. To znaczy, jeżeli ktoś głosuje na Platformę Obywatelską, jeżeli ktoś ufa rządowi ministra Tuska, premiera Tuska, przepraszam, to po prostu raczej będzie głosował i tak w tych wyborach, nawet jeżeli w jakimś stopniu ten rząd będzie wykazywał się nieskutecznością, nieefektywnością. Te nastroje polityczne, to poparcie zmienia się nie aż tak znacząco. To znaczy te wahania są, ale one prawdopodobnie nie wynikają z tego, że na przykład minister Żurek jest nie tak skuteczny, jakbyśmy sobie życzyli,
1: no dobrze,
0: że jest.
1: Ale dlatego, jeżeli, przepraszam panie doktorze, tak, że wejdę w słowo, tak, tak, ale jeżeli bym inaczej trochę sformułował pytanie, tak, albo porównał tutaj dwóch panów ministrów, to znaczy z jednej strony Adam Bodnar, z drugiej strony Waldemar Żurek, to czy względem skuteczności tej politycznej, tej dotyczącej resortu sprawiedliwości, coś się zmieniło, czy nie?
0: Co do mojej znajomości stanu spraw, zmiana nie jest znacząca. Na poziomie rozstrzygnięć sądowych. Natomiast widzę wyraźną zmianę na poziomie dyskursu. To znaczy ta narracja, które proponuje obecny minister Żurek, są znacznie ostrzejsze, są znacznie bardziej konfrontacyjne. Są, wydaje się, takie też bardziej przemawiające do wyobraźni i przekonujące tego wyborcę, który powiedzmy jest wyborcą Platformy Obywatelskiej, że jest stawiany opór tym działaniom, które z kolei proponuje czy przedsiębierze Pałac Prezydencki. Więc ta narracja na pewno jest ostrzejsza. Wydaje mi się, że taka była też intencja premiera Tuska, aby przynajmniej na poziomie dyskursywnym wyglądało to lepiej. I wydaje mi się, że niezależnie od tego, jaka ta skuteczność jest w praktyce takiej karnej, to rzeczywiście wygląda to lepiej. Natomiast czy rzeczywiście nie można byłoby pewnych śledztw doprowadzić do końca, skonkludować? Nie wiem, nie jestem specjalistą w zakresie prawa. Natomiast no, jako obywatel mam takie poczucie, że w bardzo wielu sprawach, które się toczą, no, ilość dowodów, ilość tych oskarżeń, nabrzmiałość tych spraw budzi takie oczekiwanie, że powinno się udać je już rozstrzygnąć. Jeśli więc tych spraw nie udało się dotąd rozstrzygnąć, no to ja jako obywatel trochę nie mam nadziei na to, że ta sprawa Zonda Krypto rozstrzygnie się w ciągu najbliższego roku na przykład. No, przykładowo teraz też pojawiają się nowe fakty dotyczące afery z Collegium Humanum, ale pamiętamy bardzo dobrze, że ta sprawa ma już też wiele lat. I osoby, które mają postawione zarzuty, które wydaje się, bo nie są skazane, więc cały czas trzeba mówić w asekuracyjny sposób, że wydaje się, że są naprawdę winne tych spraw, cały czas sprawują funkcje publiczne, bardzo wysoko upozycjonowane urzędy i jak widać nie ma z tym wielkiego problemu.
1: Kolejny temat przed nami, ale wiąże się poniekąd z tym, o czym rozmawialiśmy, bo wspominaliśmy też w naszej rozmowie o wetach prezydenta Karola Nawrockiego.

0: w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut. Trzy takie weta mieliśmy do trzech ustawowych propozycji. Natomiast Rzeczpospolita przedstawia informacje z resortu finansów. Resort finansów podlicza konsekwencje dla tegorocznych dochodów budżetowych, konsekwencje wet prezydenckich, na przykład weto ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw ciekłych i ich obrotu osiągniętych w 2026 roku. To jest według wyliczeń koszt tej decyzji to prawie 4 miliardy złotych. Drugie pod względem skutków finansowych jest weto dotyczące podniesienia akcyzy na alkohol. W tym przypadku resort finansów szacuje ubytek wpływów na prawie 2 miliardy złotych. Kolejne pozycje obejmują ustawę wprowadzającą system SENT w obrocie betonem. Jej zawetowanie ma oznaczać ponad miliard złotych mniejszych wpływów budżetu. W sumie, jeżeli chodzi o te weta, które tutaj zostały przez resort finansów podliczone, to trochę ponad 8 miliardów złotych koszt prezydenckich wet dla naszego budżetu. No właśnie, to prezydent Karol Nawrocki z jednej strony naraża nasz budżet, a z drugiej strony naraża też politycznie siebie, wetując kolejne ustawy rządu, no bo taki wniosek, taką tezę moglibyśmy z tego wyciągnąć.
1: Oczywiście moglibyśmy, natomiast jest to kwestia tego, kto ocenia, w czyich oczach tę sprawę analizujemy, przez czyją perspektywę, przez czyje okulary próbujemy ją widzieć. I z pewnością ci, którzy głosowali na obecnego prezydenta, ci, którzy są mu przychylni, będą przekonani przez jego narrację, że tego wymaga racja stanu. To znaczy, że te koszty oczywiście można w ten sposób wyliczyć w krótkiej perspektywie, w taki sposób, jak zostało to przedstawione w tym zestawieniu. Natomiast prezydent Nawrocki powie, czy mówi, że jest to kwestia tego, aby oszczędzić nam jeszcze większych kosztów na przyszłość. To znaczy, że te ustawy, które on wetuje, są szkodliwe dla państwa polskiego z tych czy innych względów, czy to gospodarczych, czy to ideowych. I jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy w to wierzyć, jeżeli głosujemy na prezydenta Nawrockiego, to będziemy w to wierzyć, niezależnie od zestawień, które są przygotowywane. Z drugiej strony, oczywiście ci, którzy są przeciwni temu, znajdą dobry oręż, dobry argument właśnie w tych zestawieniach. Myślę, że tak próbując trzeźwo ocenić sytuację w polityce, niestety, i znowu to jakby ubolewamy nad kondycją współczesnych demokracji, nie tylko w Polsce, ta faktyczna racja stanu, czyli interes nas wszystkich, obywateli, obywatelek, bardzo często ustępuje interesom partyjnym, tego czy innego rodzaju argumentom czysto ideologicznym. I trudno mi ocenić, nie jestem skłonny spekulować, jakie motywacje stoją za decyzjami prezydenta Nawrockiego. Każdy może sam to ocenić. Natomiast my nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć. Możemy rzeczywiście policzyć, że w tym momencie były takie koszta tego, ale jeżeli zestawimy to z długoterminowymi efektami takiego zawetowania albo potencjalnego niezawetowania, no to wtedy cała sytuacja się staje na tyle skomplikowana do przewidzenia, te prognozy są na tyle skomplikowane, że no, możemy dyskutować w nieskończoność. Więc no, niestety takie są koszty prowadzenia polityki w sytuacji, w której mamy spolaryzowane społeczeństwo, w którym rzeczywiście ta wiodąca ugrupowanie, koalicja rządząca nie jest w stanie się porozumieć z prezydentem, czy też w drugą stronę prezydent nie jest w stanie się z nimi porozumieć, więc mamy takie dosyć antagonistyczne siły polityczne, które rządzą naszym krajem i w tych okolicznościach to jest jakby naturalne, w pewnym sensie bardzo niekorzystne, ale naturalne, że koszta uprawiania polityki w takich okolicznościach przy niskim zaufaniu, przy niskim kapitale zaufania społecznego są ogromne.
0: No tak, tylko że to wszystko, jeżeli chodzi o te koszty, to też ma znaczenie na zewnątrz, to znaczy na świecie, chociażby jeżeli chodzi o agencje ratingowe, te zwracają uwagę na to, co w Polsce się dzieje w tym konflikcie między rządem a prezydentem. Jedna z tych agencji mówi o ogólnym braku współpracy, a momentami wręcz antagonistycznych stosunkach między obiema stronami, w tym duża liczba wet prezydenta ograniczają zdolność Polski do skutecznego wdrażania polityki gospodarczej i reform. No to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy konflikt między prezydentem a rządem zaczyna być problemem nie tylko politycznym, ale również gospodarczym i moglibyśmy go przełożyć na wiele innych pól funkcjonowania naszego państwa, bardzo ważnych pól, bardzo ważnych obszarów.
1: Tak, oczywiście. I niestety obserwujemy to już od dłuższego czasu. Niestety koszt, tak jak bardzo słusznie pan redaktor zwraca uwagę, jest nie tylko

0: tylko tym kosztem wewnętrznym, jest także kosztem zewnętrznym. No i to także jest ciekawe pytanie właśnie w kontekście zbliżających się wyborów, ponieważ w pewnym sensie ten koszt zewnętrzny, koszt polityczny tego wszystkiego, także na przykład rosnący dług, który mamy w Polsce obecnie, uderzy bardzo mocno w tę ekipę, która będzie formować rząd po wyborach w roku 2027. Więc w pewnym sensie można nawet sobie zadać pytanie, czy warto wygrywać te wybory, w jakiej konfiguracji je warto wygrywać czy przegrywać. Ale jak też wiemy i tego uczy nas współczesna polityka i ta współczesna kondycja demokracji, mało kto dzisiaj myśli na tyle perspektywicznie, żeby zadbać o komfortowe warunki sprawowania władzy kolejnych ugrupowań czy kolejnych formacji rządowych w przyszłych latach, czego właściwie wymagałaby właśnie racja stanu, no ale niestety na to nie możemy raczej liczyć. Działa się ad hoc, działa się w taki sposób, żeby wygrać wybory. Natomiast to, jak będzie to wyglądało i jaki będzie tego koszt za 2-3 lata, a tym bardziej za 20-30 lat, i tutaj nawiązuję do na przykład wydatków na zbrojenia i pożyczek, które były w tym kontekście brane, no to jakby jest sprawa już całkowicie drugoplanowa w obecnej polityce.
1: To teraz kolejna rzecz przed nami, polityczna przyszłość dwóch panów, może przede wszystkim jednego. Mowa tutaj o Szymonie Hołowni i Michale Kobosce, bo prokuratura ma mieć dowody, które jej zdaniem są wystarczające do przedstawienia zarzutów Szymonowi Hołowni, Michałowi Kobosce w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Kolegium Humanum. To może być polityczny koniec albo przynajmniej bardzo poważny polityczny problem dla obu panów?
0: Tu właśnie już wcześniej wspominaliśmy o tej aferze, która ciągnie się od bardzo dawna. Trochę sytuacja jest, wydaje mi się, odmienna w przypadku obu panów, dlatego jednak, że pozycja polityczna Szymona Hołowni jest, czy była przynajmniej znacznie wyższa, był znacznie wyżej wypozycjonowany jako polityk w Polsce niż Michał Kobosko, więc jakby trochę to jest jakby inna sytuacja i trochę inne stawki panowie grają. Trochę łatwiej się to już jest schować w pewnym sensie przed opinią publiczną, przed taką nagonką wizerunkową, jeżeli jest się mniej prominentnym politykiem. Więc w tym sensie też jakby Szymonowi Hołowni będzie trudniej się wizerunkowo wykaraskać z ewentualnych zarzutów prokuratorskich. Natomiast znowu, ponownie wracając do tego, o czym sobie już mówiliśmy, polski wyborca jest dosyć życzliwy, jest dosyć wyrozumiały, ma słabą pamięć, więc tego typu rzeczy są wizerunkowo do ogrania. Można by powiedzieć, że z perspektywy no, takiej etyki zawodowej polityka, właściwie już na wcześniejszych etapach można by oczekiwać, że niektóre osoby podadzą się do dymisji, wycofają się z życia politycznego już w tym momencie, kiedy padły różnego rodzaju zarzuty. I tutaj jakby dobrym przykładem jest, pomijając właśnie tych dwóch dżentelmenów, dobrym przykładem jest prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, który także w tę aferę był uwikłany, czy jest uwikłany i nie ma z tym większego problemu, tak się przynajmniej wydaje. I nie mówię tutaj o kwestii rozstrzygania kwestii prawnych, sądowych, bo wiadomo, że to rządzi się osobnymi procedurami, ale nawet na poziomie jakby czysto wizerunkowym, takiego wytłumaczenia tego wyborcy, czy wytłumaczenia tego obywatelowi, do czego właściwie doszło, jak to się stało, że takie zarzuty w ogóle zostały postawione. Zresztą podobne sytuacje mieliśmy w polskiej polityce na bardzo wysokim szczeblu. Podobnie jakby wydaje mi się, że nigdy nasz obecny prezydent Karol Nawrocki nigdy nie wytłumaczył się z tych zarzutów, które były mu stawiane w trakcie kampanii w sposób jakiś taki przekonujący, jasny, klarowny. Ja nie chcę jakby oczywiście tutaj niczego sugerować, że on jest czemuś winny czy nie jest winny. Nie chodzi mi o winę czy niewinę w sensie prawnym. Chodzi
1: tylko
0: mi
1: jednoznaczne
0: o
1: wyjaśnienie.
0: Tak.
1: Ja jeszcze tak się zastanawiam nad jedną sprawą. Za moment sformułuję to w pytanie, ale Wirtualna Polska dość ciekawa informacja dzisiaj przekazuje, to znaczy, że Szymon Hołownia w rozmowie z WP potwierdza, że jest gotów przejąć stery w klubie Polski 2050. Warunkiem jest jednomyślność wszystkich członków, a do tego, jak słyszymy, jest już blisko. Co więcej, był lider Polski 2050 sugeruje, że jeśli przewrót ma nastąpić, to jeszcze we wrześniu, a jeśli trafi do rządu, to niekoniecznie musi objąć funkcję ministra kultury lub funduszy. Dość ciekawe, trzeba przyznać, informacje, ale te spekulacje pojawiały się od jakiegoś czasu a propos Szymona Hołowni. Ja się zastanawiam, jaką rolę jeszcze w polityce może mieć do odegrania Szymon Hołownia? Ten przewrót rzeczywiście jest możliwy?
0: Przewrót jest

0: Możliwe, ale wydaje mi się, że bynajmniej nie chodzi tu wcale o ratowanie Szymona Hołowni, bardziej chodzi o ratowanie koalicjanta czy jakiś zgliszczy po tym koalicjancie premiera Tuska. To znaczy wydaje się politycznie, że bardzo niewygodne dla premiera Tuska, dla koalicji rządzącej jest to, co się wydarzyło w Polsce 2050. Mam tu na myśli te wewnętrzne podziały, ale mam też na myśli słabość obecnej liderki tego ugrupowania. I w tym sensie no, możemy sobie zadać pytanie, kto mógłby to zmienić? Kto mógłby wyprowadzić tę drobną frakcję obecnej koalicji rządowej na lepsze tory? No i właściwie ta kandydatura Szymona Hołowni nasuwa się chyba jako jedyna sensowna. I być może jest to także jakiś ratunek dla samego Szymona Hołowni. Jednocześnie mam poczucie, że nie jest możliwy powrót Szymona Hołowni na taką pozycję, jaką miał w polskiej polityce jeszcze 3-4 lata temu. Natomiast jakoś pozwoli mu to pewnie funkcjonować, czy
1: No tak, ale
0: przetrwać
1: z pana
0: na
1: słów,
0: polskiej
1: panie
0: scenie politycznej.
1: doktorze, wynika, że Polska 2050 potrzebuje w tym momencie silnego politycznego lidera. Czy Szymon Hołownia jako lider się sprawdził?
0: Raczej nie, ale pytanie, kto inny mógłby się sprawdzić w tej roli, czyli właśnie lidera Polski 2050. Generalnie, jak wiemy, w polskiej polityce, ale także konkretnie w koalicji, na czele której stoi premier Tusk, brakuje po prostu liderów, więc kogoś trzeba jednak wyznaczyć, kogoś trzeba wykorzystać, żeby w wyborach w roku 2027 no, móc liczyć na coś więcej niż tylko poparcie dla samej Platformy Obywatelskiej.
1: Jeżeli chodzi o Szymona Hołownię i jego polityczną drogę, ja się zastanawiam, do czego to wszystko może prowadzić. Czy Szymon Hołownia, patrząc po prostu politycznie na tą postać, nie jest właśnie politykiem już po trosze skompromitowanym dla samych wyborców?
0: Myślę, że to jest kwestia bardziej dotycząca samego Szymona Hołowni i tego, w jaki sposób on się w tej sytuacji odnajdzie, zachowa. Znowu nie chcę psychologizować, nie chcę spekulować, natomiast wydaje mi się, tak jak mówiłem już wcześniej, że w polskiej polityce powroty są możliwe. Wyborca ma słabą pamięć. Wyborca jest chętny, żeby usłyszeć coś świeżego, coś kontrowersyjnego czasami też. I na pewno tego typu potencjał gdzieś tam w Szymonie Hołowni jest, żeby wrócić z czymś nowym. Żeby być może trochę przezimować, trochę odczekać i za jakiś czas wrócić. I wtedy ludzie, dosyć często tak się wydarzało już w przeszłości, ludzie kojarzą nazwisko, kojarzą sympatyczną twarz, niekoniecznie pamiętają skandale czy jakieś niemiłe konteksty, w jakich ta osoba występowała. Podobnie zresztą w
1: ja
0: świecie
1: dziękuję,
0: celebrytów,
1: panie
0: show biznesu. Ważne jest to, żeby mieć nazwisko, ważne jest to, żeby mieć twarz i wtedy jakoś tam można zaistnieć i wracać od czasu do czasu.
1: Ja, panie doktorze, dziękuję za sympatyczną rozmowę, za pana komentarz w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję
1: Doktor Roland Zarzycki, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrej, spokojnej nocy.
0: Dziękuję, dobranoc, skłaniam się.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: W sprawie zonda krypto, ale na razie dla dobra śledztwa prokuratura nie ujawnia szczegółów. Nie żyje Dolly Parton, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej muzyki country. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk wezmą udział w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się na Westerplatte. O szczegółach mówi pułkownik Piotr Jary.
1: Około godziny 4:42 u stóp pomnika obrońców Wybrzeża w głównym miejscu uroczystości zostanie złożony meldunek panu prezydentowi o gotowości wojskowej asysty honorowej. 4:45 rozlegną się syreny alarmowe, tyfony na okrętach przypominające atak na składnicę tranzytową na Westerplatte. I o godzinie 4:46 tak naprawdę rozpocznie się już uroczysty apel wciągnięciem flagi państwowej, odegraniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Na Westerplatte odbędzie się również uroczyste zapalenie znicza pokoleń, odczytanie apelu pamięci i oddanie 12 salw armatnich. Jest przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak zaznaczył, nie może zdradzić szczegółów ze względu na dobro postępowania.
2: Proszę Państwa, to jest wszystko objęte tajemnicą śledztwa i w tym momencie nie będziemy udzielać żadnych informacji. Nie mówimy w ogóle o polityce. Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy i na pewno w najbliższych tygodniach dostaniecie Państwo informacje.
0: Według doniesień TVP Info prezes zonda krypto Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu usłyszał on zarzuty udziału w oszustwach ogromnych rozmiarów. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej mówi, że Przemysław Kral na pewno dysponuje wiedzą, która interesuje polskie organy ścigania i prokuraturę.
3: Czy na tyle ta wiedza jest wartościowa, żeby uczynić Przemysława Krala świadkiem koronnym? To się okaże. Czekamy spokojnie na decyzję prokuratury. Pamiętajmy, że z jednej strony tam są wątki polityczne, bo wiemy, że pewnego rodzaju przepływy finansowe pomiędzy Przemysławem Kralem a fundacjami prowadzonymi przez posłów prawicy były. Ale pamiętajmy, że na początku tej historii jest morderstwo najprawdopodobniej.
0: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości kwestionuje wiarygodność prezesa zonda krypto. Jak powiedział, Przemysław Kral współtworzył przepisy ustawy dotyczące uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce, o czym informują prawicowe media.
4: Wygląda na to, że nie ma w tym elementarnej logiki. Zakładam, bo informacje są, bo są dokumenty na to, że uczestniczył w konsultacjach, a nawet właśnie w przygotowaniu tego aktu prawnego, więc rozumiem, że na tym etapie nie działał przeciwko swoim interesom, tylko zgodnie ze swoimi interesami, tak mi podpowiada logika. Więc teraz no jakby zaangażowanie go w drugą stronę wydaje mi się z tymi działaniami sprzeczne.
0: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Wskazanie fikcyjnej osoby w formularzu wystarczy, by w Polsce bezkarnie uniknąć mandatu z fotoradaru. Eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego alarmują, że bez pełnej automatyzacji nawet najwyższe kary nie powstrzymają piratów drogowych.
5: Mimo zaostrzenia kar w taryfikatorze, polskie prawo wciąż pozwala kierowcom kpić ze stacjonarnych kontroli prędkości. Ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski wskazuje, że obecne procedury są całkowicie bezradne.
6: Dzisiaj można się wykpić od mandatu z fotoradaru w bardzo łatwy sposób, wskazując jakiegoś nieistniejącego człowieka i prawo polskie jest tak napisane, że jest bezsilne.
5: Wyższe mandaty ograniczyły liczbę tragedii, ale dalszy spadek liczby ofiar zależy od nieuchronności kary.
6: To załatwiliśmy w 2022 roku i to już dało spadek rocznie o połowę liczby śmierci w wypadkach drogowych. 1600 to nadal za dużo i my coś możemy jeszcze zrobić, to znaczy musimy ten nadzór automatyzować.
5: Zdaniem ekspertów bez uszczelnienia systemu rozbudowa sieci fotoradarów nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: W Kutnie powstaną dwa schrony dla ludności cywilnej, dla kilkuset osób. Pierwszy w kategorii S1 powstanie tuż obok jednostki straży pożarnej. To budowla, która wstrzyma falę uderzeniową, odłamki, wstrząsy. Drugi będzie schronem z prawdziwego zdarzenia, mówi starosta powiatu kutnowskiego Daniel Kowalik.
7: Będzie to schron kategorii S2 na 300 osób. Działka zlokalizowana jest nieopodal szpitala, między szpitalem a magazynem ochrony ludności, który powstał ostatnimi czasy.
0: Schron w kategorii S2 to budynek podziemny, który o wiele lepiej zniesie bombardowanie, ostrzał czy promieniowanie po wybuchu jądrowym. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, jedna z

0: Najważniejszych postaci amerykańskiej muzyki country. O jej śmierci poinformowała rodzina.
1: Komunikat ogłosił siostrzeniec artystki Brian Seaver. Wpis opublikował na oficjalnym profilu piosenkarki w mediach społecznościowych. Parton zmagała się z problemami zdrowotnymi od kilkunastu miesięcy. We wrześniu ubiegłego roku odwołała powrót na scenę w Las Vegas, tłumacząc to koniecznością przejścia zabiegów. Jeszcze w piątek zapewniała, że pracuje i ma wiele planów. Mówiła, że zaniedbała własne zdrowie, gdy opiekowała się umierającym mężem. Dolly Parton urodziła się w Tennessee w 1946 roku. Miała 11 rodzeństwa, a rodzina żyła w biedzie. Zaczęła śpiewać w kościele dziadka, gdy miała 6 lat. Debiutancki album wydała w roku 1967. Jest najlepiej sprzedającą się artystką w historii muzyki country. Jej płyty rozeszły się w ponad 160 milionach egzemplarzy.
0: Z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na krańcach południowych opady deszczu, a temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie, w dzień od 19 na północy do 24 na zachodzie i południu.
3: Informacje za nami. Było m.in. o aferze Zonda Krypto. O niej więcej też piszemy na portalu Polskiego Radia 24. Tam szczegółowe informacje odnośnie tych nowych rzeczy, nowych kwestii, które w aferze Zonda Krypto się pojawiły. Przede wszystkim w śledztwie dotyczącym tej afery. Ale a propos prognozy pogody, to na portalu Polskiego Radia 24 też informacje pogodowe się znajdują. Być może dość niepokojące dla osób, które cenią sobie i słońce, i wyższe temperatury, no bo słyszymy o tym, że być może przed nami w ten weekend, czy bliżej tego weekendu, ostatnie tchnienie lata, które przyniesie co prawda do Polski prawdziwy upał, no ale potem początek września ma przynieść z drugiej strony mocne ochłodzenie. No cóż, moglibyśmy powiedzieć, że po prostu idzie chyba nam już powoli jesień, po jesieni przyjdzie zima, więc tak szykujmy się mentalnie na te niższe temperatury, no ale wiele innych gorących tematów, które będą nas rozgrzewały w Polskim Radiu 24 mamy dla Państwa. Za moment audycja Między Sztukami, a w niej opowiemy o Warszawskim Obserwatorium Kultury, o instytucji, która lada dzień obchodzić będzie swoje czwarte urodziny, a działalność tej instytucji, z jednej strony artystyczna, społeczna, ale też edukacyjna oraz badawczo-naukowa. Szeroki zakres i na temat Warszawskiego Obserwatorium Kultury więcej teraz w Polskim Radiu 24.
2: Między sztukami.
4: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Sanocka. Dziś porozmawiamy o Warszawskim Obserwatorium Kultury, które we wrześniu obchodzi swoje czwarte urodziny. 4 lata to z jednej strony niewiele, ale z drugiej strony, kiedy spojrzymy na to, co udało się już zrobić Warszawskiemu Obserwatorium Kultury, to okazuje się, że to czas pełen intensywnych badań i działań. Naszym gościem jest pani Lucja Krzyżanowska, wicedyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Czwarte urodziny to powód do pewnych podsumowań. Nie jest to jeszcze ten mały piąty jubileusz, ale już teraz możemy zadać pytanie, jak przez te 4 lata Warszawskie Obserwatorium Kultury spoglądało na kulturę i co jest takim najważniejszym punktem waszych działań?
5: To, co jest dla nas najważniejsze, to spoglądanie, które nie jest tylko takim biernym patrzeniem. To nie jest tak, że my tylko przykładamy sobie szkiełko do oka i obserwujemy i te obserwacje zapisujemy w kajetach, które odstawiamy na półki. Tylko to, co jest istotne i w ogóle, co jest w takim DNA Warszawskiego Obserwatorium Kultury, to jest to, żeby te badania i to spojrzenie na kulturę było połączone zawsze z działaniem. Przede wszystkim, żeby te rzeczy, które my robimy, były potrzebne środowisku, bardzo szeroko rozumianemu środowisku i w ogóle miastu. To znaczy, że my z jednej strony łączymy ze sobą grupy, które nie są oczywiste w takiej współpracy, to znaczy współpracujemy z przedstawicielami podmiotów instytucji kultury, z samymi artystami, z środowiskiem akademickim, zarówno z kadrą akademicką, jak i ze studentami. Pracujemy też z przedstawicielami samorządu lokalnego. No i Oczywiście też organizujemy różnego rodzaju wydarzenia dla mieszkańców. Szerokie spektrum, jeśli chodzi o te grupy, z którymi pracujemy, i my się zawsze staramy ich ze sobą łączyć w takie też nieoczywiste sposoby, czy to przy jakichś warsztatach, czy spotkaniach.

0: czy wydarzeniach, żeby grupy, które na co dzień ze sobą nie współpracują, tutaj miały taką okazję do spotkania i do poznania się i do wymyślenia czegoś razem.
1: Badacie uczestnictwo w kulturze warszawianek i warszawiaków. Ważne są też dla Was dzieci. Dzieci uczestniczą, to jest taki jeden z flagowych projektów Warszawskiego Obserwatorium Kultury.
0: Tak, my badamy uczestnictwo w kulturze. Przeprowadziliśmy badania na dorosłych, na próbie 9 tysięcy mieszkańców i mieszkanek Warszawy. A teraz w zeszłym roku zrobiliśmy takie mniejsze badanie, na razie jakościowe, skoncentrowane właśnie na dzieciach z doświadczeniem migranckim, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób one uczestniczą w kulturze. Czy to jest kultura polska, czy to jest bardziej kultura diasporalna, jak one się w ogóle odnajdują w tym ekosystemie warszawskiej kultury. A teraz na jesieni będziemy robili ogólnowarszawskie ilościowe badanie wśród uczniów szkół podstawowych. Właśnie, żeby dowiedzieć się, jaki kontakt z kulturą mają dzieci, no bo już wiemy z naszego badania, kultura jest wszędzie, w jaki sposób dorośli uczestniczą, a teraz chcemy zobaczyć, jak robią to dzieci, gdzie chodzą, z kim chodzą, kto jest inicjatorem tych wyjść, czy to właśnie są bardziej wyjścia do instytucji, czy to jest teatr, muzeum, kino, czy to bardziej jest, jak wychodzi też z ogólnopolskich różnych badań, uczestnictwa w kulturze, takie coraz bardziej zindywidualizowany i domowy odbiór tej kultury. To znaczy, że jednak oglądamy seriale, słuchamy podcastów i oglądamy TikToka w swoim pokoju, na swoim sprzęcie, gdzie jest ten wymiar jakiś wspólnotowy, co im też ta kultura daje, czego potrzebują i też jakie są bariery i ograniczenia. Tego dowiemy się pod koniec tego roku.
1: Jesteście instytucją, która bada uczestnictwo w kulturze, ale także instytucją, która pomaga i tworzy przestrzeń twórczą dla artystów. Przed nami również projekt bardzo ciekawy, tak mi się wydaje, pracownie artystyczne. Tutaj w słowie pracownie, a w środku jest wzięte w nawias i jest to wielka litera. Dlaczego?
0: Dlatego, że jak zaczęliśmy się przyglądać w ogóle tym, czym jest tak naprawdę praca twórcza we współczesnym świecie, tak? Żeby troszeczkę, na czym polega teraz bycie artystą i że to nie chodzi tylko właśnie o same pracownie takie fizyczne, jak nam się wydaje, że malarz wchodził w swoim berecie do wielkiej pracowni i tam tworzył, że coraz częściej teraz to właśnie bardziej chodzi o samo pracowanie, o samo bycie artystą, że czasami to są rzeczy, które się jednak robi w domu, na swoim, nie wiem, komputerze i potrzebuje się zupełnie, wtedy ma się wtedy inne potrzeby niż właśnie ten artysta, który potrzebuje wielkiej pracowni. I chcieliśmy się przyjrzeć temu, zobaczyć w ogóle, jakie są potrzeby warszawskich artystów i artystek. I właśnie, że nie zawsze chodzi o wielką przestrzeń, czasami chodzi o to, żeby mieli udostępnioną cichy pokój w nocy, bo wtedy oni siedzą i piszą albo coś tworzą na swoim sprzęcie, a czasami oczywiście są potrzebne przestrzenie do magazynowania wielkich form rzeźbiarskich, które też powstają. Więc to, co staraliśmy się zrobić, to właśnie przyjrzeć się i zobaczyć, jakie są możliwości miasta. I też udało nam się spotkać, chyba pierwszy raz w historii, przedstawicieli ZGN-u z artystami, z samorządowcami, żeby oni wspólnie razem zastanowili się, w jaki sposób na przykład można wykorzystywać zasoby miasta do tego, żeby pomagać artystom właśnie w wykonywaniu ich pracy twórczej.
1: Te pracownie artystyczne często dotyczą artystów, którzy są artystami ofowymi. Często mówimy w ten sposób. I tutaj też wychodzicie naprzeciw.
0: Tak, teraz troszeczkę chcemy się przyjrzeć bardziej właśnie przestrzeniom i artystom ofowym, porównać, co dzieje się w Warszawie i we Wrocławiu. I jesteśmy na początku takiego właśnie projektu finansowego z Narodowego Centrum Kultury, właśnie o przestrzeniach ofowych, a współczesnych praktykach uczestnictwa w kulturze. I tu jesteśmy tak na samym starcie, rozpoczynamy, też pod koniec roku zapraszamy, będą znane wyniki, będzie konferencja, będą prezentacje.
1: W jaki sposób Warszawskie Obserwatorium Kultury pomaga artystom jeszcze w inny sposób? Myślę o rezydencjach artystycznych.
0: Tak, prowadzimy rezydencje artystyczne, które są bardzo nietypowe. W tym sensie, że bardzo często rezydencja polega na tym, że artysta jest zapraszany, ma przygotować jakiś projekt, dzieło, ono ma się skończyć wystawą, a u nas właśnie nie. Absolutnie w naszych rezydencjach nie chodzi o produkt końcowy, chodzi nam o proces. Chodzi o to, żeby osoby, które właśnie, czy to są artystami, czy badaczami, społecznymi badaczami artystycznymi, miały taką możliwość wytchnienia, zastanowienia się, o co im chodzi, czego potrzebują, w którą stronę chcą iść, co by chciały zmienić, i my ich w tym procesie wspieramy. To już jest czwarta edycja

0: tych rezydencji, tym razem pod hasłem eksperyment. Mamy 10 osób, w tym jeden duet artystyczny z różnych dziedzin, sztuki. I to, co jest dla nas właśnie ważne, to że oni mają teraz możliwość sprawdzenia pomysłu, jakiegoś zmiany kierunku swoich działań, pogłębienia praktyki, takiej właśnie pracy bez presji tego rezultatu, że oni muszą, coś zrobić, bo tutaj, żeby rozliczyć, tak? Znaczy trochę odchodzimy od tej projektozy, grantozy, która niestety też się pojawia w sztuce, a nie tylko w świecie trzeciego sektora.
1: Jak wygląda to w praktyce? Artyści dostają, nie wiem, miejsce do pracy, przestrzeń. W jaki sposób takie rezydencje się odbywają? Czy one mają miejsce tutaj przy ulicy Marszałkowskiej, gdzie jesteśmy? Czy udostępniacie inne przestrzenie artystom?
0: Oni dostają rodzaj stypendium. Oni dostają po prostu środki finansowe, które z jednej strony umożliwiają im na przykład zatrzymanie się właśnie i nie branie kolejnego zlecenia, kolejnego projektu, więc mają zapewnione to finansowanie na przemyślenie swojej pracy. Mają też budżet produkcyjny, który mogą wykorzystywać właśnie na to, czego potrzebują do tego przemyśliwania i zastanawiania się. I to mogą być bardzo różne rzeczy, bo to mogą być spotkania z coachami, z jakimiś trenerami interpersonalnymi, ale też mogą to być rozmowy z ekspertami albo budżety właśnie na zakup jakichś środków potrzebnych do poeksperymentowania właśnie, do posprawdzania różnych rzeczy takich związanych z ich pracą artystyczną. Mogą też u nas oczywiście się zadomowić na chwilę, jeśli mamy taką możliwość, bo my nie mamy jako takich przestrzeni, ani nie mamy mieszkań dla rezydentów, ani nie mamy pracowni jeszcze, oczywiście bardzo byśmy chcieli, ale jeszcze nie mamy takich, które moglibyśmy im wynająć, więc to jest na takiej zasadzie, że jeśli potrzebują gdzieś usiąść w skupieniu, to oczywiście mogą u nas przycupnąć, ale są też ze sobą w procesie. Znaczy my mamy z nimi indywidualne spotkania, tutaj nasze osoby, które zajmują się tym projektem, spotykają się, rozmawiają, omawiają te ich plany, mają też spotkania grupowe, mają też na zasadzie zapotrzebowania, jakie zgłaszają różnego rodzaju warsztaty, jeśli coś takiego się pojawi, jakieś spotkania właśnie tematyczne, więc też są ze sobą w interakcji, rozmawiają, wspierają się, powstaje z tego taka naprawdę fajna, mocna grupa.
1: No właśnie, bo proces twórczy czy eksperymentowanie, które ma prowadzić ostatecznie do stworzenia dzieła sztuki, to też jest praca i to też jest proces, który wymaga no i środków finansowych i czasu przede wszystkim.
0: I właśnie takiego, że raz, że środków, czasu, ale też takiej spokojnej głowy, to znaczy, że w momencie, w którym bierze się każde kolejne jakieś zgłoszenie, składa się kolejny projekt, żeby tylko jakby przetrwać, to nie ma czasu właśnie na to wytchnienie, na zastanowienie się i na taką spokojną pracę koncepcyjną, a na tym jednak polega praca artysty. Znaczy to jest po prostu, to jest w ogóle praca, tak o tym się rzadko mówi, bo nam się bardzo często, to też wychodzi z naszych wcześniejszych badań, w którym badaliśmy sytuację rodziców artystycznych, ich sytuację na rynku pracy, ich problemy związane z opieką nad dziećmi. I bardzo często tam się pojawiał taki wątek, że to bycie artystą to jest taka fanaberia. To nie jest taka prawdziwa praca. Zresztą w ogóle to można robić jak się jest z dzieckiem. No przecież możesz tam sobie siedzieć i coś malować, a to dziecko ci tam będzie chodzić. Tak? No bo to nie jest prawdziwa praca. To nie jest praca przez duże P.
1: Żeby społeczeństwo było gotowe na odbiór sztuki i potrafiło ją ocenić właściwie, potrzebna jest edukacja i to edukacja od małego.
0: Tak, żeby potrafiło ją ocenić, żeby potrafiło w ogóle ją zrozumieć i docenić, tak? Bo tak naprawdę uczestnictwo w kulturze no, to nie jest tylko takie chodzenie do teatru, żeby sobie pochodzić do teatru, że jednak ten kontakt z kulturą jest naprawdę dla nas ważny i jest ważny od małego. I to jest bardzo istotne, żeby już właściwie od żłobka, od przedszkola dzieci oswajać i wprowadzać w ten świat kultury, bo później na przykład okazuje się, tak jak w naszym badaniu tym ogólnowarszawskim, że ponad 40% dorosłych ludzi mówi, że nie chodzi do instytucji kultury, ponieważ wstydzi się, ma taki lęk, że nie będzie wiedziało, jak się tam zachować. I mówią to głównie ludzie dobrze wykształceni i mężczyźni. To znaczy, że gdzieś na etapie edukacji oni jakby nauczyli się, że są jakieś zasady związane z uczestniczeniem w kulturze, ale już nie mają tej praktyki. Co więcej, mówią to mężczyźni, bo też ze wszystkich badań wynika, że to jednak kobiety bardziej uczestniczą w kulturze i od małego to się dzieje. Znaczy to bardziej dziewczynki są zabierane na przedstawienia baletowe i do teatru, a chłopcy mają swoje sprawy. Potem mamy tego takie konsekwencje, dlatego edukacja kulturalna jest bardzo istotnym elementem, o którym rzeczywiście mało się mówi, zapomina się. Bardzo często też ta oferta kulturalna dla szkół czy dla przedszkoli jest niskiej jakości. To nie są czasami najwyższych lotów na przykład przedstawienia. Pewnie każdy z nas ma doświadczenie nudnej lekcji muzealnej albo w ogóle takiego wyjścia do teatru, które polega na tym, że rzucamy się papierkami, a teraz to też siedzimy z telefonem w ręku i czekamy, aż to się skończy, no ale nie trzeba iść na lekcję, no to jest przynajmniej jakaś z tego

0: korzyść, bo nie trzeba się męczyć w szkole. No i z takim nastawieniem czasami dzieci wychodzą ze szkoły i oni nie mają w sobie takiego po prostu nawyku, że chodzenie właśnie do teatru czy do muzeum to jest fajny sposób spędzania czasu. To jest bardzo często jakaś przykra konieczność, coś do czegoś jest się przymuszonym, to jest obowiązek.
1: Ale to też jest olbrzymie wyzwanie dla instytucji kultury współcześnie. Czy Warszawskie Obserwatorium Kultury pomaga, przekazuje te badania, te uwagi, te obserwacje, współpracuje z instytucjami kultury po to, żeby ta oferta była, no właśnie, być może dostosowana do współczesnego młodego odbiorcy?
0: My w ogóle wychodzimy z założenia, że to, co jakby w jaki sposób funkcjonują instytucje kultury, w jaki sposób są zarządzane, jak układają swoje programy, powinno opierać się na wynikach badań. Bo bardzo często jest tak, że coś się robi, bo tak robiliśmy zawsze, bo tak jest dobrze, bo to działa, bo po prostu tak jest, ludzie tacy są i generalnie wiemy, jak robić. A jednak jak się popatrzy w dane, popatrzy się na to, kto do nas przychodzi, dlaczego do nas przychodzi, kto do nas nie przychodzi, kto przychodzi powiedzmy do konkurencyjnych podmiotów, to naprawdę można dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy i zacząć podejmować decyzje, no właśnie nie w oparciu o jakieś przedsądy, stereotypy i własne odczucia, tylko w oparciu o dane. I dlatego pracujemy z warszawskimi instytucjami kultury nad tym, żeby one potrafiły robić badania. Sobie zdajemy sprawę z tego, że nie mają budżetów na to, żeby iść do agencji, zlecić wielkie badanie, ale mamy dla nich taki proces, który nazywa się autobadanie i ono było teraz testowane, a od w jesieni tego roku już rusza pełną parą dla wszystkich podmiotów warszawskich kultury, w którym my dostarczamy narzędzia, dostarczamy wiedzę, takie jakby zasady, szkolimy, w jaki sposób robić takie naprawdę proste badania, bo to jest prosta ankieta, która ma dwie strony, ale która dostarcza instytucjom wiedzy na temat właśnie osób, które do nich przychodzą. Pozwala im też potem przyjrzeć się wynikom, porównywać i my też uczymy ich pracy z tymi danymi, bo same dane, same raport to jeszcze jest za mało. My będziemy mieć też cały taki cykl szkoleniowy tego, w jaki sposób podejmować te decyzje w oparciu o dane, jak z tymi danymi pracować, jak się ich nie bać.
1: Warszawskie Obserwatorium Kultury zadaje też pytanie, jak kultura może dawać schronienie? Czy udało wam się odpowiedzieć na to pytanie?
0: To schronienie związane jest z projektem ICORN, w którym Warszawa uczestniczy. ICORN to są międzynarodowe rezydencje, które właśnie dają schronienie, pozwalają znaleźć bezpieczne miejsce naukowcom i osobom artystycznym, które muszą opuścić swój kraj ze względów politycznych, ze względów na, nie wiem, na narodowość, wyznanie, które są po prostu nie mogą dłużej przebywać w swoim kraju. I ICORN pomaga im wyjechać i pomaga im właśnie w spokoju pracować i dalej tworzyć. I od 24 roku naszą rezydentką jest Rabigul Erkman, która jest ujgurską badaczką, pisarką, działaczką. Ona będzie niebawem wyjeżdżała z Warszawy, ale na pewno pojawi się kolejna osoba, ponieważ Warszawa jakby zobligowała się do tego, że będzie w sieci miast schronień ICORN i będzie dalej wspierała osoby, które po prostu chcą tworzyć, a w swoich krajach niestety nie mogą. I dostają tutaj mieszkanie, dostają właśnie możliwość pracy, spokoju, trochę odetchnięcia, bo to jest też bardzo dla nich trudne zazwyczaj emocjonalnie.
1: Jednym z takich projektów, który moim zdaniem pokazuje, jak badania, które prowadzicie, jak rozmowy ze środowiskiem twórczym owocują później, jest Pawilon Tańca, który powstał, jest nad Wisłą, funkcjonuje, dzieje się tam mnóstwo rzeczy. To jest taki projekt, który no teraz już z perspektywy roku działalności Pawilonu Tańca możemy ocenić, a Warszawskie Obserwatorium Kultury przez długi czas prowadziło badania i no, badało to, czego środowisko potrzebuje. Takich inicjatyw z całą pewnością jest więcej, ale na tym przykładzie, czy może nam pani wyjaśnić, jak wygląda w ogóle taki proces badania społeczeństwa, co później przekuwa się na realnie powstałą instytucję kultury?
0: Założenie jest takie, że rzeczywiście można sobie powołać instytucję, powiedzieć, ona teraz będzie działała tak, będzie miała taki program i jakby tu będzie się mieściła. A tutaj chodziło o to, żeby ten proces został rzeczywiście wspólnie wypracowany ze środowiskiem. Środowiskiem tanecznym, które nie jest najłatwiejszym środowiskiem we współpracy, też we współpracy ze sobą, bo nie mieli wcześniej instytucji, więc nie mieli możliwości w ogóle do tego, żeby czuć się jako środowisko, więc to, co należało zrobić, to należało jakby zebrać przedstawicieli tego środowiska wspólnie z nimi właśnie na różnych warsztatach, na różnych spotkaniach zacząć wypracowywać te założenia i na tym się nie zatrzymać, bo teraz pawilon został otwarty, pawilon działa, rzeczywiście już powoli wtapia się w panoramę miasta i ten budynek z tym logo Taniec tak jakby już zaczyna dla nas być czymś codziennym. Ale my jesteśmy z nimi dalej, to znaczy my cały czas prowadzimy badania ewaluacyjne i cały czas sprawdzamy, jak on funkcjonuje, co na to odbiorcy, co się podoba, co się nie podoba, co można tutaj poprawić. Przekazujemy te wszystkie wyniki zarówno do pawilonu tańca, jak i do miasta. No i oni na bieżąco starają się z tymi też danymi, którym pomagamy im pracować nad tymi wynikami, żeby rzeczywiście ta instytucja odpowiadała na potrzeby i warszawiaków, i środowiska.
1: Czyli nie zatrzymujecie się, tylko jest to stały, ciągły proces. VocLab to jest też ciekawe przedsięwzięcie, czyli no, przestrzeń do pracy, jak rozumiem.
0: Przestrzeń VocLab jest przestrzenią przy Marszałkowskiej, w której z jednej strony my organizujemy różnego rodzaju nasze wydarzenia, ale też współpracujemy z różnymi podmiotami, instytucjami, środowiskiem akademickim i udostępniamy tę przestrzeń. W związku z tym tam dzieją się konferencje, tam dzieją się wystawy, tam dzieją się pokazy filmów, przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy, co jest bardzo ciekawą rzeczą, prac dyplomowych studentów Akademii Sztuk Pięknych. Więc to jest takie miejsce, które rzeczywiście tą kulturą kipi, której się dużo dzieje. To są przeróżne rzeczy. Każdy tam może znaleźć coś dla siebie i to są właśnie różne i spotkania środowisk. To są rzeczy otwarte dla mieszkańców. Ale to jest taka rzeczywiście przestrzeń kulturalna kipiąca życiem, kipiąca różnego rodzaju wydarzeniami.
1: Kulturalne laboratorium. To na zakończenie, co przed wami? Co przed Warszawskim Obserwatorium Kultury? Jakie są wyzwania i jakie są plany na ten kolejny, piąty rok działalności?
0: Na pewno dalej będziemy kontynuować te rzeczy związane z pracą z instytucjami kultury. Nasz mamy fokus na to badanie, na to, żeby jak najwięcej podmiotów robiło te badania, żeby oni jak najchętniej pracowali z tymi danymi, żeby te dane się upowszechniały. Na tym, żeby łączyć wyniki różnych badań, czyli badania, wyniki z autobadania, z wynikami z badania tego uczestnictwa w kulturze, żeby docierać z tym do jak największej liczby odbiorców, żeby ludzie z tych danych korzystali, żeby nie powstawały kolejne badania, tylko żeby robić taki recycling po prostu danych i z nich korzystać, ponieważ to badanie było tak ogromne, tam jest tyle wątków do poruszenia. I teraz będziemy starali się robić takie tematyczne analizy i nad nimi pracować. Dalej oczywiście będziemy kontynuować rezydencję i wspieranie artystów. Przyglądamy się dalej młodzieży, a pod koniec roku organizujemy jeszcze Forum Edukacji Kulturalnej. Wielkie wydarzenie właśnie dla środowiska zajmującego się i edukacją, i kulturą, gdzie będziemy spotykać ze sobą nauczycieli, edukatorów, żeby wspólnie zastanawiać się właśnie, w jaki sposób tę edukację kulturalną lepiej prowadzić. Dwudniowa, duża, no właściwie nie konferencja, tylko taki przestrzeń do spotkania, gdzie będą zarówno panele, warsztaty, różnego rodzaju seminaria poświęcone edukacji kulturalnej.
1: Czego wam życzyć na te czwarte urodziny?
0: To, co wydaje mi się istotne, to jednak to, że cały czas trzeba zmieniać myślenie o kulturze i to, że no, kultura nie jest taką trochę właśnie fanaberią, że ona jest nas bardzo rzeczywiście istotnym elementem funkcjonowania państwa, funkcjonowania miasta i że przez pryzmat patrzenia na badania właśnie uczestnictwa w kulturze, w ogóle badania kultury, można naprawdę dużo powiedzieć o tym, co dzieje się w mieście, o jego przemianach, które umykają innym dziedzinom, takim jak, nie wiem, ekonomia, politologia, urbanistyka, że te badania uczestnictwa w kulturze spajają te wyniki, dają bardzo ciekawe wnioski i to się już zaczyna dziać, że one rzeczywiście trafiają do takiego szerokiego, powszechnego obiegu, ale żeby jeszcze ta świadomość właśnie, że badania uczestnictwa w kulturze i badania kultury są istotnym elementem polityki i jakby zarządzania miastem.
1: Owocnej pracy i wszystkiego co najlepsze dla wszystkich pracowników Warszawskiego Obserwatorium Kultury, które obchodzi swoje czwarte urodziny już niebawem, bo we wrześniu. Lucja Krzyżanowska, wicedyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i dobranoc.
1: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Między sztukami. są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22:30. Ewa Worobiec, zapraszam.

0: Minister Sprawiedliwości mówi o przełomie w śledztwie w sprawie afery Zonda Krypto. Jak zaznaczył, nie może jednak zdradzić szczegółów postępowania ze względu na jego dobro.
1: Proszę bardzo Państwa o cierpliwość i całą opinię publiczną, żeby tak poważne sprawy dochodziły do jakiegoś końca. My musimy pozwolić służbom, pozwolić policji, prokuraturze działać w taki sposób, jak pragmatyki wskazują.
0: Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Jak podaje portal Onet, szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Straty klientów upadłej giełdy kryptowalut szacowane są na co najmniej 350 milionów złotych. Zabezpieczony przez prokuraturę majątek Przemysława Krala powinien wystarczyć do pokrycia roszczeń pokrzywdzonych. Tak w TVP Info mówił jego obrońca, poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych.
2: Zabezpieczono bardzo dużą kwotę pieniędzy i myślę, że ta sprawa będzie trwała jeszcze bardzo wiele lat, albowiem nie wszystkie osoby, które są pokrzywdzone, się zgłosiły.
0: Roman Giertych reprezentuje Przemysława Krala pro bono. Wcześniej jego obrońcą był mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Europoseł Grzegorz Braun usłyszał zarzuty dotyczące zaprzeczenia nazistowskim zbrodniom. To po tym, jak zakwestionował on obecność komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, mówi prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Robert Janicki.
3: Stwierdzenia, które padły z ust pana europosła w ocenie prokuratora są w sposób oczywisty sprzeczne z powszechną wiedzą historyczną, ale opartą na dokumentach, relacjach świadków, wyjaśnieniach sprawców.
0: Grzegorz Braun nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Politykowi grozi do 3 lat więzienia. Dwie produkcje Polskiego Radia nominowane w prestiżowym konkursie Pri Europa. O nagrodę w kategorii audioserial powalczy podcast zatytułowany 12 tysięcy dni, katastrofa promu i Jan Heweliusz. Jego współautorka Anna Dudzińska nie kryje radości z docenienia jej pracy.
4: Samo właśnie nominowanie to jest niezwykłe, myślę, docenienie tej pracy, dlatego że to nie są tylko polskie nominacje, ale to przede wszystkim już są wybrane reportaże te, z tych wszystkich, które zostały tam do Berlina, bo konkurs Pri Europa od 40 lat odbywa się w Berlinie.
0: W kategorii muzyka nominowany został dokument zatytułowany Zeszyt Josimy autorstwa Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Laureatów konkursu Pri Europa poznamy w połowie października.
5: Jest 22:33 we wtorek, to jest 25 dzień sierpnia.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: No i coraz mniej tego sierpnia, trzeba przyznać, a też to oznacza dla większości z nas koniec wakacji, koniec urlopów, powroty, ale z tymi powrotami z różnych miejsc, szczególnie jeżeli chodzi o świat, wiąże się to z tym, że często chcemy zabrać z takich miejsc na przykład jakieś pamiątki, ale czy zastanawiamy się, czy my możemy takie pamiątki na przykład z zagranicy gdzieś do Polski przewieźć, no bo są takie miejsca i są takie rzeczy, których przywozić w żadnym razie nie można. I teraz przed nami taki temat w audycji Wiek Azji, bo azjatyckie pamiątki z wakacji, jak się okazuje, no takie pytanie w zasadzie, czy one mogą być reliktami kolonializmu, czy niewielkie pamiątki z wakacji w Azji mogą postawić nas na przykład w złym świetle, nawet jeśli nie są to dzieła sztuki czy przedmioty, których nie wolno transportować przez granicę bez specjalnych pozwoleń. W tej audycji właśnie ten temat zostanie podjęty i myślę, że to taka kwestia do zastanowienia się dla nas wszystkich właśnie, co ze sobą z tych wakacji czasem przywozimy.
7: Powtórka programu.
8: Wiek Azji.

0: Wiek Azji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Dzisiaj specjalna audycja z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, po którym odprowadzać dzisiaj będzie Państwa razem ze mną, bo przyznaję się bez bicia. Jestem tu po raz pierwszy, pan Lucien Wang. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Opiszmy, gdzie jesteśmy. Wchodzimy na sale wystawowe, oczywiście dziś poświęcone

0: nasze ścieżki będą obiektom pochodzącym z Azji.
1: Jesteśmy na wystawie Afrykańskie Wyprawy, Azjatyckie Drogi. Jest to wystawa prezentująca kolekcję naszego muzeum, kolekcje pochodzące z Azji i Afryki. To ja może zapraszam
0: Dokładnie.
1: Do pierwszego obiektu, od którego w ogóle zacząłem pracę. Tutaj stoi przed nami rzeźba

0: rzeźbie. Dlaczego? Już wyjaśniam. W muzeum, które powinno być miejsce, gdzie wiemy o tym, co prezentujemy, jest czymś dla nas dzisiaj wątpliwym. To znaczy, dowiadujemy się coraz więcej o tym, że historie kryjące w biografii pewnych obiektów, które są na wystawie, nie są oczywiste. To znaczy, przez wiele, wiele lat ta rzeźba w ogóle od początku, jak została przekazana temu muzeum, to jest nazwana po prostu wojownik. Pan już na początku powiedział, że według pana...
1: Mnie bardziej właśnie tak, ja nie jestem specjalistą oczywiście, ale mi to bardziej jednak przypomina bóstwo, ale wojownicy też mieli swoje bóstwa, więc być może takie, które chroniło ich przed wszystkim złem podczas walki.
0: Jest jakaś różnica zasadnicza między wojownikiem a bóstwem. I właśnie tu jest kluczowy problem, że przez po prostu wiele lat ludzie, którzy zajmowali się tą kolekcją, nie byli w stanie jej zidentyfikować. No dobrze, dlaczego? Zwróćmy uwagę na inskrypcję, która jest na posumencie tej rzeźby. Według mnie jest kilka rodzajów odczytań tych inskrypcji, które mogą wskazywać nam tropy. I może, właśnie być może dlatego, że przez wiele lat muzeum nie było osoby, która mogła odczytać te inskrypcje, to nie móc było identyfikować. No dobra, już mówię.
2: Odczytujmy inskrypcję.
0: Dokładnie. Można według mnie dwa razy odczytać. Albo Da Gong Wang, czyli władca Wielkiego Pałacu. A drugi rodzaj odczytania, czyli taki już mniej konwencyjny, Da Wanggong, czyli pałac wielkiego władcy. Drugi sposób odczytania wskazuje na raczej miejsce, w którym to bóstwo stało.
1: Czyli można powiedzieć też, że prawdopodobnie pochodzi to z jakiegoś pałacu czy z posiadłości możnowładcy.
0: Rzeźba pochodzi z najprawdopodobniej z małej wioski, z małej świątyni, która znajdowała się w regionie Fujian, czyli południowej części Chin, gdzie świątynia taka lokalna pełniła ważną funkcję dla danej wioski. Była jedynym miejscem, gdzie ludzie przychodzili w różnych sprawach. I to było najprawdopodobniej bóstwo, które był patronatem tej świątyni. Według mnie przedstawia Bema Dawang, czyli wielkiego władcę białego konia.
1: Nad tym bóstwem muszę też Państwu powiedzieć, bo to jest też takie spotkanie kultur. Zresztą tutaj te spotkania kultur w Muzeum Etnograficznym to są na każdym kroku nieoczywiście zestawione ze sobą artefakty, bo bóstwo tak patrzy na nas, spogląda, mając w tle lustro pochodzące z Afganistanu.
0: Może przy tej okazji jeszcze powiem o historii w ogóle obiektów, które mamy w muzeum. Przede wszystkim mogą być darowizną osób, które pracowały w danym regionie. Ale największa część historii tych obiektów pochodziły z przekazów powojennych. Co to jest w ogóle przekaz powojenny? W czasie II wojny światowej wiele obiektów zostało zgrabowane z polskich muzeów przez niemieckie wojska i dużo tych obiektów zostały przez niemieckie wojska transportowane w głąb Niemiec. Pod koniec II wojny światowej powodowało, że wiele tych obiektów jeszcze nie zdążyło pojechać w głąb, zostało na Dolnym Śląsku i większość tych obiektów pochodzą z tej historii.
1: Dokąd zmierzamy teraz?
0: Zmierzajmy się do cegły herbaty.
1: No, cegła herbaty to brzmi bardzo chińsko, ale tutaj historia jest taka, że to pewnie nie jest chińska cegła herbaty.
0: Jak mówimy o cegle herbaty, myślimy o Anglii, o plantacjach w Indiach.
1: Może jeszcze też naszym słuchaczom wyjaśnimy, bo widzi pan, dla mnie to jest oczywiste, dla pana również, proszę państwa. Herbatę tak naprawdę, część herbaty transportowano właśnie jako taką ubitą cegłę. Teraz ona jest najbardziej chyba kojarzona z herbatą Pu'er junańską, bo taką właśnie sfermentowaną herbatę sprzedaje się w postaci nie sypkiej, ale w postaci kostek dużych, nawet właśnie cegieł. A to, co przed nami widzimy, to co ja Państwu opowiem, to jest taka długa, na pewnie około 30 cm, szeroka na 20, cegła herbaciana, która, jak się okazuje, nie pochodzi z Chin.
0: Została wyprodukowana w Gruzji. Jak Państwo będą w muzeum, to można zobaczyć na cegle inskrypcję Chai Gruzja. Na środku jest oko, na którym jeszcze jest znak sierpa i młota, które wskazuje na historię
1: porewolucyjną.
0: Kiedy Gruzja już należała do

0: Związku Radzieckiego. To był czas, kiedy plantacje herbaty w Gruzji przeszły przez industrializację. Pod koniec XIX wieku w Gruzji zaczęto w ogóle produkować herbaty z racji tego, że znaleziono w Gruzji właśnie dobre miejsce. Zatrudniono chińskiego specjalistę, który posiadał wiedzę i pomógł właśnie w początkowej fazie plantacji. Potem proces się pospieszył. Gruzja stała się jednym z największych producentów herbaty wówczas na świecie, która dla całego Związku Radzieckiego produkowało.
1: Jak ta cegła herbaciana trafiła do muzeum?
0: Została zakupiona w Ułanbator i została przekazana muzeum.
1: Nie mogę nie zapytać albo opowiedzieć Państwu, że tutaj też są, mam podobne kopie w domu. Podejrzewam na szczęście, że nie są to już oryginalne. Mowa o malusieńkich bucikach kobiet, które w chińskiej kulturze jeszcze do początku XX wieku miały krępowane stopy, no do naprawdę takich rozmiarów o ból głowy przyprawiających, bo to są takie długości kilkunastu centymetrów buciki, no, które były bardzo popularne, a kształt stóp kobiet był pożądany wówczas jako taki modowy mainstream.
0: Tak, trzeba doprecyzować, że raczej kobiety klas wyższych musiały właśnie przez to przechodzić. Właśnie to też jest ciekawe, to ja może pana zapytam, dlaczego pan je ma w domu? Dlaczego w ogóle pan zakupił je?
1: Ponieważ one są ładne. Też przypominają mi o tym, jak inną była chińska kultura. Mają przepiękne hafty na sobie zazwyczaj, no ale też są takim niemym świadectwem tragedii jednak kobiet, nierówności i tego, że to wyzwolenie jednak, komunizm walczył przecież z krępowaniem nóg, ale ja pamiętam takie słynne zdjęcie z lat 80., takie przepiękne czarno-białe zdjęcie jednego z ważniejszych chińskich fotografów, gdzie jeszcze żyjące 80-latki ze skrępowanymi nóżkami, które widać dobrze na tym zdjęciu, stoją na jednym z placów zakazanego miasta w Pekinie, czyli nie tak dawno.
0: Właściwie myślę, że to są obiekty, które przeszły przez podwójny proces fetyszyzacji. To znaczy, po pierwsze, w samych Chinach ten cały proces krępowania stóp, które po części dla wczesnych mężczyzn był rodzajem po pierwsze kontrolowania kobiet, ograniczyło ich przemieszczanie się aż do egzotycznego obiektu. Po drugie, przechodziły przez ten drugi etap fetyszyzacji, kiedy te obiekty przechodziły w rąk zachodnich muzeów, kolekcjonerów.
1: Czyli krytycznie pan do tego podchodzi, tak? Jak rozumiem.
0: Bardzo. Myślę, że również stanowią taki trochę już znak, jak Zachód postrzega Chiny. Wybiera którą część, kto wybiera tę historię, wybiera którą część tej historii, jakiego rodzaju historii, by je naświetlić, tak? W jaki sposób chcemy patrzeć na Chiny, przez jakie obiekty? Właśnie przez obiekty, które przechodziły przez tragiczną historię. Ja nie neguję tej historii, jakby te historie są obecne. I takich historii możemy jeszcze znaleźć na tej wystawie.
1: Jeszcze panu Wangowi państwu powiem, że tego typu obiekty w Chinach są powszechnie sprzedawane. Oczywiście już nie te oryginalne sprzed stulecia, ale produkowane przez współczesne jakieś mini manufakturki są sprzedawane jako po prostu pamiątki turystyczne z Chin.
0: I to jest też ciekawy wątek. To znaczy, Chiny same produkują ten obraz, w jaki sposób zachodni turyści mają patrzeć przez Chiny. Tak? Jakby właściwie dla mnie dzisiaj to jest refleksja nie tylko dla zachodnich turystów, kolekcjonerów, ale również dla chińskich sprzedawców. W jaki sposób oni chcą być postrzegani? W jaki sposób chcą budować swój wizerunek?
1: No, można na przykład kupić takie buciki krępowanych przed stuleciem kobiet, a można kupić talerz z wizerunkiem Xi Jinpinga. To są oczywiście dwie skrajne wizje tego, co można z Chińskiej Republiki Ludowej przywieźć jako prezent, czy też jako pamiątkę można przywieźć herbatę. Ale przed nami strój samuraja i to jest chyba obiekt, który robi największe wrażenie na tej wystawie w Państwowym Muzeum Etnograficznym. I zmierzamy ku kolejnemu obiektowi, którym jest...
0: Fajka opiumowa.
1: No właśnie, fajki opiumowe. I też Państwu powiem, że niestety, ale to też jest jeden z takich artefaktów kopiowanych na potęgę w Chinach, które są sprzedawane turystom, którym się, no, mówiąc kolokwialnie, wciska, że to są te stare fajki opiumowe. Tych kopii jest wiele i to jest też

0: jedna z takich rzeczy, które udają pamiątki turystyczne z Chin. A przed nami fajka opiumowa oryginalna.
1: Pochodzą z XIX, XX wieku. Jak w ogóle różni się fajka opiumowa od zwykłej fajki? Cybuch, czyli część, gdzie proces palenia znajduje się nie na końcu fajek, ale w długości 3-4. Jak w ogóle palono opium? No to właśnie tutaj widzimy taką pełną wersję do fajki opiumowej, która ma otwór w długości 3-4, zakłada się metalowe, ceramiczne miseczkę, w której wkłada się półstałą substancję opiumu.
0: Dla nas te obiekty są o tyle ciekawe, że one są takim też niemym świadkiem trudnej historii Chin, do której Chiny szczególnie teraz zaczynają się coraz bardziej odwoływać, czyli wpływów, złych wpływów Zachodu. I tak było oczywiście wojny opiumowe, to z czym nam się te fajki kojarzą i Chińczykom, wydaje mi się, też kojarzą się z takim zniewoleniem i z narzuceniem złych nawyków przez Zachód, które miało osłabić państwo chińskie.
1: Zdecydowanie. Jak przychodzę do różnych muzeów i widzę fajki opiumowe, od razu czuję taki zgrzyt w sobie. Pochodzę z Chin. W jakiś dziwny sposób te historie ujawiają się przez te fajki opiumowe. Zaczęło się od wojny opiumowej. Anglię i inne kraje zmusiły Chin do otwarcia portów i legalnego sprzedaży, wymiany opiumu, które no, Chiny nie chciały. Dzisiaj widzimy bardzo dużo fotografii z tego okresu, gdzie ludzie leżą, trzymają fajkę opiumową na łóżku i wyglądają dosyć mizernie.
0: Ma bardzo mizernie i co więcej, jakby ta nasza dzisiejsza historia opowieści z Muzeum Etnograficznego ma też bardzo wymierny dla państwa kontekst, bo takie fotografie też są pamiątkami sprzedawanymi współcześnie. No oczywiście kopie tych fotografii jako pamiątki z podróży do Chin. Tutaj pan Wang kręci głową. Nie jest to właściwa pamiątka z podróży do Chin. Pandy też nie wywozimy.
1: Ja jeszcze nie kojarzę tych fotografii, ale jeżeli pan o tym wspomina, no to...
0: Niestety, przyznaję się, mam w domu kilka.
1: To pan jest przedmiotem również krytyki dzisiejszej muzealnej, szczególnie dekolonialnej.
0: Ale tutaj proszę mi kolonializmu nie zarzucać jednak. Ja jednak w ramach krytycznych badań nad chińską historią.
1: Chodźmy jeszcze zobaczyć wycinanki operowe, które pochodzą z Chin, dokładnie z prowincji Hebei. Zostały zakupione pod koniec XX wieku.
0: Państwo, powiem, to są przepiękne, takie jak państwo widzicie czasem na przekazach telewizyjnych, operę pekińską i to są twarze, ale zrobione misternie z wycinanek, twarze bohaterów różnych rodzajów oper, bo opera pekińska to jest tylko jedna z takich tradycyjnych chińskich oper. To są wycinanki z opery pekińskiej.
1: Przedstawiają postaci bohaterów z dramatów, które są odgrywane w operze pekińskiej.
0: Właśnie widzimy Xiangyu z opery Żegnaj, moja konkubina, jedna z moich ulubionych oper.
1: Widzimy Sun Wukong, małpę, bohatera, która pochodzi z dramatu Podróż na Zachód. Wycinanki są świetnie wycinane i charakteryzują się, ten region właśnie jest bardzo słynny z tego rodzaju wycinanek. Delikatnie wycinane, są kolorowane w technice akwarelii. Jak widzimy takie przebarwienia w takich momentach tych kulek. Może zwróćmy uwagę na te takie kulki, które są doczepione do
0: postaci. To ja właśnie też państwu opowiem, to są takie kule, które na bardzo delikatnych drucikach wystają z nad głowy postaci, co oczywiście sprawia, że taki nadaje dramatyzmu tej postaci przy odgrywaniu sceny opery pekińskiej.
1: Również nadaje im charakter boski. Jak widzimy, taki charakter jak Sun Wukong właśnie posiada wiele takich bogatych, ozdobionych kulek, ale na przykład zwróćmy uwagę na Lu Zhishen, postać pochodzące z dramatu opowieści z brzegów rzek.
0: Chińskie wycinanki poleca pan jako pamiątki z podróży do Chin.
1: Tak, charakteruje się wysokim takim rzemiosłem dla mnie. Wydaje mi się, że były w ogóle produkowane w takim celu, powiedzmy,
0: no, estetycznym.
1: Znajdujemy się teraz przed lalkami jawajskimi. Zostały przywiezione przez polskiego zoologa Michała Siedleckiego, który pracował przez rok na Jawie na początku XX wieku.
0: Przepiękne lalki teatralne, bardzo marionetki z jawajskiego teatru.

0: teatru, jak to przeczytać? Wajangolek.
1: Dokładnie, Wajangolek.
0: Jakie historie opowiadano na jawie? Rozumiem, że pewnie to były też historie związane z historią powstania tego miejsca, z bóstwami.
1: Większość twórczości w ramach teatru Wajang pochodzą z epopei jawajskiej, indonezyjskiej, Mahabharata. To są opowieści walk dwóch plemion, tak bardzo w wielkim uproszczeniu. To są właśnie postaci z tych różnych plemion bogów, które brały udział w tej wielkiej bitwie. W ogóle wyszło nowe tłumaczenie tego dramatu w polskim tłumaczeniu. Dzisiaj trochę już rozmawiamy o akcentach, kontekstach dekolonialnych dzisiaj w muzeum, które się dzieje w muzeach etnograficznych w ogóle.
0: Czy w Warszawie też ten proces dekolonizowania na jakim poziomie? Mówienia o tych artefaktach, posiadania ich, czy on też się odbywa?
1: Tak, wprowadziliśmy od zeszłego roku serię interwencji i w ogóle działania wystawiennicze, które eksplorują naszą własną historię, historię instytucji, która brała udział w większym ruchu właśnie wymian obiektów, które są naznaczone charakterem historii kolonialnej. I właściwie te lalki trochę też przychodzą na myśl. Michał Siedlecki, który pojechał na Jawę, współpracował z kolonialną stacją badawczą, przywiózł te lalki. Więc trochę eksplorujemy dzisiaj prowiniencję tych obiektów. W ogóle chcemy się więcej dowiedzieć, jakie historie kryją się za tymi obiektami, co to za obiekty, jak mamy je nazywać, ale także od kogo są.
0: O ich historiach trafiły tutaj, ale też Państwu powiem, że te obiekty, o których my dzisiaj rozmawiamy, rzeczywiście naznaczone są taką proweniencją kolonialną i ten kontekst wybrzmiewa z wielu z nich, czy też trudna historia, ale wszystkie te obiekty, o których mówiliśmy, te buty do skrępowanych stóp, czy też lalki Teatru Jawajskiego, przed którymi stoimy w tej chwili, to są obiekty, które jednak były takimi obiektami użytku codziennego. W tym sensie, że to nie stanowiło jakiejś skarbnicy jako artefakt, stanowiło to część, ważną część kultury jawajskiej, ale było na tyle popularne, że wywożenie w tamtych czasach tego typu obiektów nie uszczuplało zasobu tych państw. Takie mam wrażenie przynajmniej.
1: W muzeach etnograficznych znajdujemy rzeczywiście wiele obiektów z użytku codziennego i właśnie wydaje mi się, że to również powinno być studium badań w ogóle dzisiejszych, że być może wywożenie tych obiektów nikogo nie zaszkodziło w taki materialny sposób, tak? Że być może mamy do czynienia z kupcami, turystami, które za pieniądze kupiły te obiekty. Też możemy spojrzeć szerzej, tak dzisiaj rozmawiamy w ogóle o tym, co się dzieje z tymi obiektami, kiedy trafią do muzeum. Jakie opowieści towarzyszą temu? Jak pan to widzi?
0: Ja widzę to tak, że w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie za te opowieści odpowiedzialny jest m.in. pan Lucien Wang, który dzisiaj cierpliwie bardzo mnie i Państwu opowiadał historię artefaktów związanych z Chinami, z Indonezją. Zapraszamy oczywiście do Państwowego Muzeum Etnograficznego, które jest w tej chwili w przebudowie.
1: Tak, przechodzimy przez gruntowny remont, który wynik, myślę, że będzie świetny.
0: Kiedy zapraszamy już na otwarcie nowych wystaw?
1: W listopadzie. Będą to dwie wystawy, które będą poświęcone obiektom naszej kolekcji.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Powtórka programu.
1: Mamy 55 minut po godzinie 22. To w zasadzie temat dotyczący końca wakacji poniekąd, a za moment początek września. Jeśli początek września, to też dla wielu osób, przede wszystkim dla dzieci, dla ich rodziców, powrót do szkół. I teraz o tym więcej porozmawiamy w Polskim Radiu 24.
2: Zdaniem dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, Teresy Radomskiej, wpisanie tego...
1: To troszeczkę wyprzedziliśmy tutaj całą sytuację, bo rzeczywiście o tym roku szkolnym sobie porozmawiamy, no ale pytanie w jakim kontekście? Od tego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie już obowiązkowa.

0: podstawowym przedmiotem w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a nie jak do tej pory taką lekcją dodatkową. To ważna zmiana. Tutaj też warto zaznaczyć, że tylko udział w module dotyczącym zdrowia seksualnego pozostanie nieobowiązkowy i będzie zależał od decyzji rodziców i pełnoletnich uczniów. O szczegółach Maciej Szefer.
1: Zdaniem dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, Teresy Radomskiej, wpisanie tego przedmiotu do stałego planu zajęć rodzi pytania, ale nie budzi skrajnych emocji.
2: Myślę, że dla niektórych rodziców jest to trochę niepokoju. Dla nas, ponieważ mamy już to przetestowane, wiemy, że łatwiej nam będzie ułożyć plan w momencie, kiedy edukacja zdrowotna jest obowiązkowa. Nie było problemu, żeby mieć osoby, które są do tego przygotowane, a rodzice będą decydować o tym niewielkim module edukacji seksualnej. Zobaczymy, jakie decyzje podejmą.
1: Podczas zajęć z edukacji zdrowotnej dzieci i młodzież podejmują tematy odżywiania, profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego czy higieny cyfrowej. W szkołach podstawowych zajęcia będą prowadzone od 4 do 8 klasy. Z reguły ma być to jedna lekcja w tygodniu. W szkołach ponadpodstawowych edukacja zdrowotna będzie realizowana przez 2 lata, mówi dyrektor 20 liceum w Poznaniu Lechosław Rybka.
3: O tym przedmiocie było dużo hałasu, natomiast myślę, że jest potrzebny, uczniowie czekają na niego i myślę, że tam do wyboru są te pewne kwestie związane z erotyką, intymnością, natomiast te pozostałe na pewno bardzo się uczniom przydadzą, a ta drobna część będzie do wyboru. No nie docierają do mnie żadnych sygnały, żeby tam jakieś kontrowersje nad tym przedmiotem się tworzyły. Ja mam wnuki, które już w przedszkolu pewną wiedzę są wyposażone i myślę, że jak będą miały 16 lat, to nie będzie żaden duży problem.
1: Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej nie ma ani jednego wolnego stanowiska pracy dla nauczycieli edukacji zdrowotnej. O kwestiach nauczania tego przedmiotu rozmawiałem też z dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Poznaniu, Ewą Frąckowiak.
4: W mojej szkole nie ma rewolucji, dlatego że z każdej klasy dzieci chodziły na edukację zdrowotną, kiedy w zeszłym roku jeszcze był to przedmiot nieobowiązkowy. Faktycznie było to niewiele osób, także nauczyciel, który prowadzi, również będzie prowadził w tym roku szkolnym.
1: Według danych resortu edukacji kwalifikacje do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej ma niemal 113 tysięcy nauczycieli. To m.in. specjaliści od biologii, przyrody, wychowania fizycznego, a także psychologowie. Jaka może być frekwencja na tych zajęciach, mówi Teresa Radomska.
2: To jest wyróżnienie z kart, ale pewnie ci, którym dokłada się kolejną godzinę, nie są zadowoleni.
1: Głos w sprawie zajęć z edukacji zdrowotnej zabrali też biskupi. Episkopat nie zgadza się z obowiązkowym charakterem przedmiotu w obecnym kształcie. Duchowni krytycznie ocenili też ograniczenie lekcji religii w szkołach z 2 godzin lekcyjnych tygodniowo do 1.
0: O edukacji zdrowotnej w szkołach opowiadał Maciej Szefer, a już za moment suma wydarzeń.
5: Reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: O reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
9: Minęła godzina 23, jest wtorek 25 sierpnia, czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, chodzi o związki prawicowych polityków z upadłą giełdą, twierdzi prokuratura. 3 lata więzienia grożą Grzegorzowi Braunowi, lider Konfederacji Korony Polskiej, usłyszał zarzuty. I godzina ciszy na krakowskim Zabłociu po tragicznym wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a niemowlę zostało ciężko ranne. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
5: Suma wydarzeń.
9: Nastąpił przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, twierdzi prokurator generalny Waldemar Żurek. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili według różnych wyliczeń od 350 milionów złotych do nawet 2,5 miliarda złotych. Wcześniej TVP Info przekazała, że szef Zonda Krypto Przemysław Kral poszedł na

0: współpracę z organami ścigania w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary. O szczegółach Michał Makowski.
1: Prokuratura zasłania się tajemnicą śledztwa i nie chce ujawnić nowych dowodów czy pozyskanych dokumentów. Śledczy weryfikują jednak informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto prawicowych imprez czy organizacji. Wskazano m.in. Fundację Zbigniewa Ziobry, Fundację Przemysława Wiplera, konferencję SIPAK czy Telewizję Republika. O działaniach prokuratury mówił prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Teraz prowadzimy działania, które mają na celu zabezpieczenie majątku, który by pozwalał ofiarom później uzyskać odszkodowanie w sądach.
1: Obrońca Przemysława Krala, mecenas Roman Giertych, powiedział Polskiemu Radiu, że jego klient oddaje do dyspozycji prokuratury majątek na potrzebę zabezpieczenia roszczeń klientów Zonda Krypto.
3: Mam nadzieję, że zdecydowana większość roszczeń pokrzywdzonych zostanie zaspokojona.
1: Prokuratura połączyła śledztwo dotyczące afery Zonda Krypto ze śledztwem dotyczącym zaginięcia założyciela jej poprzedniczki, Sylwestra Suszka. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Sprawę komentują politycy. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej uważa, że Przemysław Kral na pewno dysponuje wiedzą, która interesuje polskie organy ścigania i prokuraturę.
4: Czy na tyle ta wiedza jest wartościowa, żeby uczynić Przemysława Krala świadkiem koronnym? To się okaże. Czekamy spokojnie na decyzję prokuratury. Pamiętajmy, że z jednej strony tam są wątki polityczne, bo wiemy, że pewnego rodzaju przepływy finansowe pomiędzy Przemysławem Kralem a fundacjami prowadzonymi przez posłów prawicy były. Ale pamiętajmy, że na początku tej historii jest morderstwo najprawdopodobniej.
0: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości kwestionuje wiarygodność prezesa Zonda Krypto. Jak powiedział, Przemysław Kral współtworzył przepisy ustawy dotyczące uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce, o czym informują prawicowe media.
5: Wygląda na to, że nie ma w tym elementarnej logiki. Zakładam, bo informacje są, bo są dokumenty na to, że uczestniczył w konsultacjach, a nawet właśnie w przygotowaniu tego aktu prawnego, więc rozumiem, że na tym etapie nie działał przeciwko swoim interesom, tylko zgodnie ze swoimi interesami, tak mi podpowiada logika. Więc teraz no jakby zaangażowanie go w drugą stronę wydaje mi się z tymi działaniami sprzeczne.
0: Podczas prac parlamentarnych nad projektami dotyczącymi rynku kryptoaktywów posłowie, obecnie niezrzeszony Janusz Kowalski i Przemysław Wipler z Konfederacji, zgłaszali poprawki łagodzące rządowe propozycje przepisów. Marek Sawicki z PSL-u oczekuje konkretnych działań, a nie mówienia o rozliczeniach. On też uważa, że wiedza Przemysława Krala pokazałaby wiele powiązań Zonda Krypto m.in. ze światem sportów walki czy Polskim Komitetem Olimpijskim.
6: Bo to też jest jakby rzecz niewyjaśniona i jeśli z nieznanych powodów oszukańcza piramida finansowa finansuje polski sport i przy tym się bardzo mocno promuje, uwiarygadnia wobec klientów, których następnie okrada, no to to jest rzecz, która musi być wyjaśniona. Problem polega tylko na tym, że słyszymy od dłuższego czasu, że króliczek jest goniony, a coraz częściej nie wiemy, kto go złapie.
0: Od 1 lipca w Unii Europejskiej obowiązują regulacje, które mają unormować rynek kryptowalut. W Polsce nie ma jednak ustawy dostosowania tych unijnych przepisów, bo trzykrotnie wetował ją prezydent.
7: Sumę wydarzeń.
0: Kolejne kłopoty z prawem. Grzegorza Brauna, europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej, usłyszał zarzuty za zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim. Przedstawił je prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie i mają one związek z wypowiedziami polityka, w których negował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Więcej o tej sprawie w relacji Przemysława Lisa.
8: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, pytany o tę sprawę, podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby Grzegorz Braun przed sądem odpowiedział za swoje słowa.
9: Dla mnie to jest skandal, że w państwie, które poniosło tak ogromne straty wojenne, jest polityk, który może negować fakty historyczne, które są bardzo bolesne dla Polaków i tutaj nie odpuszczę. To musimy doprowadzić do końca i postawić takie osoby przed sądem.
8: Obrońca polityka, mecenas Jacek Wilk, mówił z kolei, że kontekst wypowiedzi Grzegorza Brauna na temat istnienia komór gazowych został zmanipulowany.
10: Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst. Chodzi o tę dyskusję na temat komory gazowej w Oświęcimiu. Natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy o fakty, o metodologię, o badania.
8: Po przesłuchaniu Grzegorz Braun poinformował, że nie przyznał się do winy. Politykowi grożą 3 lata więzienia. Przemysław Lis, Polskie Radio.
7: Sumę wydarzeń.

0: wydarzeń.
1: Mieszkańcy Krakowa wzięli udział w godzinie ciszy po tragicznym wypadku na ulicy Solnej. 26-letni kierowca Volkswagena wjechał tam na chodnik i potrącił młode małżeństwo i ich 8-miesięcznego syna. Oboje rodzice zmarli, a dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Akcja była nie tylko upamiętnieniem ofiar, ale też protestem mieszkańców, którzy domagają się poprawy bezpieczeństwa. Na miejscu był Mateusz Czmiel.
2: Przyszli ze zniczami, kwiatami i transparentami. Na transparentach można było przeczytać m.in. stop zabójcom drogowym, nie chcemy bać się chodzić po chodnikach oraz chcemy zmian, chodzi o życie. W miejscu, gdzie doszło do wypadku, wciąż leżą kwiaty, płoną znicze, jest też pluszowy miś. Uczestnicy mówili, że przyszli przede wszystkim dla ofiar i ich bliskich. Wielu z nich wciąż nie może uwierzyć w to, co wydarzyło się na tej ulicy.
3: Jestem wstrząśnięta po prostu tą tragedią, która się tutaj stała, bo to byli zwykli ludzie, którzy chodzili po chodniku. Nie rozumiem, jak tak może. Każdego z nas mogło to spotkać. Wie pan, jak wsiadam do auta codziennie rano, to sobie myślę, pamiętaj, że możesz zabić człowieka. I uważam, że tak powinien robić każdy.
4: Przyszedłem, bo ogólnie widzę na drogach dużo takich osób, które po prostu... Mam wrażenie, że przeceniają swoje umiejętności. Bardzo, bardzo często od bardzo wielu znajomych słyszę, że jeżdżą szybko, ale bezpiecznie i że to często zwalają kwestie, że był wypadek albo na winę dróg, albo na złe infrastrukturę, albo że znaków jest za dużo. No widać, do czego to może doprowadzić.
5: Szczerze mówiąc, ja jestem po wypadku, jak miałam 6 lat, też przez nieuwagę, no, kierowcy poniekąd. Wiem, co to jest, jak moja matka wtedy przeżywała ten wypadek. 3 razy byłam uśmiercona, ale udało mi się to.
6: Ktoś mówi, że się nie przyznaje do winy, to jest masakra. Powinna być kara od razu, bezdyskusyjnie. Mało tego, jeszcze przy tym siedziały 3 osoby dorosłe. 2 kobiety, bo widzieliśmy tam, jak pokali. Mogli zareagować, powiedzieć, siedzimy w jednym samochodzie. Przestań, uspokój się, ale tego nie zrobili.
2: Do wypadku doszło 22 sierpnia. 26-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik i potrącił rodzinę. Dwoje 32-latków oraz ich 8-miesięcznego syna. Rodzice zmarli, a dziecko trafiło do szpitala. Według wstępnych ustaleń biegłego samochód miał jechać około 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 30. Kierowca nie przyznał się do winy, tłumaczył, że samochód stracił przyczepność przez nierówną nawierzchnię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Jednak dla mieszkańców Zabłocia ta tragedia ma jeszcze jeden wymiar. Jak mówią, problem szybkiej jazdy w tej części Krakowa nie pojawił się teraz. Już wcześniej zwracali uwagę na kierowców rozwijających tutaj duże prędkości, a także na samochodowe wyścigi.
7: No tragedia. Ja mieszkam tutaj na 2. piętrze. Nie idzie spać. Przyjdzie noc, 1., 2 w nocy. Zaczynają się wyścigi.
8: To się czuło w powietrzu, tak? Czuło się w powietrzu, że coś się musi wydarzyć, żeby ktoś na to spojrzał jakby innym okiem.
9: O, to jest niesamowite, to się dzieje tu wieczorami. Jak policja stoi tam, jest okej. Jak policji nie ma, to jest koszmar. Huk strzały z rur.
10: A najgorzej to chyba jest w weekendy.
9: Tak.
10: To jest najgorzej.
9: Sobota, niedziela. Piątek, sobota. Godziny od 20 do 23. To jest najgorsze godziny i nie da się włączyć telewizji. A jak teraz lato, musi być otwarte okno. Nie da się. Nie da się, bo się nic kompletnie nie słyszy. Nie da się usnąć. W nocy się człowiek budzi, bo to jest strzelanie z tych rur w samochodzie.
7: Stała policja. Widziałam, że stała policja tam. A tutaj wyjeżdżam z naszej ulicy. Oczywiście. Za pasami nie ma hamowania w ogóle. Rzucało go po jezdni, tak. No to ja bardzo przepraszam, po co policja stoi?
2: Dlatego godzina ciszy była jednocześnie protestem. Uczestnicy chcą takich rozwiązań, które nie tylko przypomną kierowcom o ograniczeniu prędkości, ale faktycznie zmuszą ich do zwolnienia. Po tej tragedii miasto obiecało przeanalizować organizację ruchu w rejonie Solnej, Nadwiślańskiej i Zabłocia. Miasto ma sprawdzić rozwiązania, które skutecznie wymuszą przestrzeganie ograniczeń prędkości. Mieszkańcy mówią jednak, że tym razem nie chcą kolejnych zapowiedzi. Oczekują konkretnych zmian, zanim w tym lub w innym miejscu dojdzie do kolejnej tragedii.
1: Z uczestnikami godziny ciszy w Krakowie rozmawiał Mateusz Czmiel.
0: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Komisja Europejska ogłosi w najbliższych miesiącach drugi nabór na pożyczki z funduszu na dozbrajanie SAFE opiewającego na 150 miliardów euro. Polska jest zainteresowana i już zgłosiła chęć przejęcia części niewykorzystanej puli. Beata Pomy.

0: Na razie nie wiadomo, jak duża będzie pula pożyczek do rozdysponowania w drugiej turze. Rzecznik komisji Tom Arenie poinformował, że wszystko zależy od wyniku rozmów z Włochami. Umowa pożyczkowa jest obecnie negocjowana i nie wiadomo, czy władze w Rzymie będą w stanie wykorzystać całą, prawie 15-miliardową pulę. Pytanie też, co z Węgrami, które mają otrzymać ponad 16 miliardów euro, ale jako jedyne nie mają jeszcze zielonego światła ze strony Brukseli. Ewentualne niewykorzystane pieniądze muszą być rozdysponowane jeszcze w tym roku. Polska jest największym beneficjentem funduszu na dozbrajanie. Otrzyma ponad 43 miliardy euro, ale chce jeszcze więcej. Mówił o tym w Polskim Radiu przed miesiącem wiceminister obrony Paweł Zalewski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Do Moskwy nieoczekiwanie przybył dziś dyrektor CIA John Ratcliffe. Poinformowała o tym amerykańska telewizja CBS News. Nie podano celu wizyty. Ratcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Wcześniej rosyjskie media państwowe i niezależne informowały, że na lotnisku Wnukowo wylądował amerykański samolot wojskowy.
2: Samolot amerykańskich sił powietrznych, który wylądował na moskiewskim lotnisku Wnukowo, wzbudzał przez kilka godzin duże zainteresowanie dziennikarzy. Zastanawiano się, kto przyleciał nim do Moskwy. Wskazywano m.in. wysłanników Donalda Trumpa, Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Stacja CBS News podała, że pasażerem maszyny jest dyrektor CIA John Ratcliffe. Nie ma informacji, z kim się spotkał i jaki jest cel wizyty. Pytany o to rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odparł, że w tym tygodniu nie ma zaplanowanych spotkań z przedstawicielami amerykańskiej administracji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń.
1: Na dawnym cmentarzu na Hołosku we Lwowie ruszyły ekshumacje polskich żołnierzy, którzy polegli we wrześniu 1939 roku w obronie miasta, poinformował w radiu RDC ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Mogiły odnaleziono w 2019 roku, ale dopiero w czerwcu władze Ukrainy wydały zgodę na wydobycie szczątków. Jak przyznał Bodnar, wznowienie ekshumacji było jednym z głównych zadań.
4: Ruszyły. Mamy duże osiągnięcia i kolejne zezwolenia będą wydawane, czyli ten proces już nikt nie zaniecha.
1: Badacze pobiorą materiał do badań genetycznych i zabezpieczą przedmioty, które mogą pomóc ustalić nazwiska poległych. To kolejny etap prac na północnych przedpolach Lwowa. W ubiegłym roku w pobliskich zboiskach znaleziono szczątki co najmniej 31 osób. Prace Instytutu Pamięci Narodowej mają potrwać do 2 października. Sąd zgodził się na areszt poszukiwawczy dla 14 z 40 rosyjskich medyków podejrzanych w związku z nieprawidłowościami przy sekcjach zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, mówi, że podejrzani medycy to biegli, którzy 16 lat temu przeprowadzali sekcję zwłok ofiar katastrofy Tu-154M.
5: Prokurator uzyskał materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów 40 biegłym z zakresu medycyny sądowej, którzy przeprowadzali sekcję zwłok w kwietniu 2010 roku. Są to oczywiście rosyjscy biegli. Wobec faktu, iż miejsce ich pobytu w Polsce jest nieznane, prokurator skierował do sądów wnioski o tymczasowe aresztowanie tych podejrzanych.
1: W 26 przypadkach sądy odmówiły aresztu, 6 decyzji jest nieprawomocnych. W tych przypadkach prokuratura złożyła zażalenia od decyzji sądu. Podejrzani, wobec których nie wydano decyzji o areszcie, również są poszukiwani przez policję. Śledztwo w sprawie rosyjskich medyków zostało zawieszone w kwietniu. Decyzja nie jest jednak prawomocna. Złożenie wniosków o areszt prokuratura zapowiadała w ubiegłym roku. Po ekshumacjach z 2018 roku stwierdzono zamianę ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku zginęło 96 osób. Wśród ofiar byli prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka oraz przedstawiciele najwyższych polskich władz i dowódcy Wojska Polskiego.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Bezrobocie w lipcu utrzymało się na takim samym poziomie jak w czerwcu i wyniosło 5,8%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane są nieco lepsze niż wcześniejszy szybki szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które spodziewało się odczytu rzędu 5,9%.
6: Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócił uwagę, że na

0: Lipcowy wynik wpływają między innymi czynniki sezonowe, czyli więcej prac na przykład w budownictwie lub rolnictwie.
1: Tradycyjnie w miesiącach letnich obserwujemy nieco wyższy popyt na pracę, no właśnie ze względu na pojawiające się prace sezonowe.
0: Marek Zuber z Akademii WSB dodał, że polski rynek pracy jest specyficzny. Z jednej strony bezrobocie jest podwyższone, ale z drugiej jest cała masa branż, w których brakuje pracowników.
2: Problem polega na tym oczywiście, żeby dostosować tych, którzy nie mają pracy, do tego, gdzie ta praca dzisiaj jest. No i druga rzecz to jest kwestia oczywiście miejsca, gdzie te wakaty się pojawiają. Jeżeli mówimy tutaj choćby o inwestycjach energetycznych, no to miejsca pracy są tam, gdzie są te inwestycje.
0: A to, jak dodał, jest pewnym problemem dla wielu osób, które szukają pracy. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
3: Ważna informacja dla rolników. Starając się o zwrot akcyzy za olej napędowy, muszą złożyć dwa osobne wnioski. Jak przekazał minister rolnictwa, dopiero po ich złożeniu będzie przysługiwać zwrot. Rolnicy mają dostać do 2 zł dopłaty do litra paliwa. Dagmara Kędzior.
4: Wniosek o zwrot akcyzy w wysokości złotówki i 48 groszy za litr należy złożyć do końca sierpnia. Z kolei wniosek o zwrot pozostałych 52 groszy między 1 a 16 października. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zaznaczył, że dokumenty trzeba złożyć w 2 różnych miejscach.
5: Rolnicy znają z poprzednich lat to rozwiązanie, czyli w gminie składają swoje wnioski o zwrot akcyzy, a tu będą dodatkowe pieniądze, które zostaną wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4: Minister sprecyzował, że potrzeba złożenia 2 wniosków wynika z różnych źródeł finansowania.
5: Zwrot akcyzy to są pieniądze zabezpieczone w budżecie krajowym. Jeśli chodzi o te dodatkowe 52 grosze, to są pieniądze unijne.
4: Wraz z wnioskiem składanym do agencji rolnicy będą mogli starać się o zwrot części kosztów za nawozy. Pomoc ma objąć zakupy dokonane od 1 marca do 15 sierpnia. Szacowana stawka to nawet 500 zł za hektar. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Od 1 września uczniowie szkół podstawowych będą musieli rozstać się ze swoimi telefonami komórkowymi, ale też z zegarkami smart na czas pobytu w szkole. Zakaz ma obowiązywać nie tylko w czasie lekcji, ale też na terenie szkoły w czasie przerw. Nie ma wyjątku od tego, czy szkoła jest publiczna, czy prywatna. Szkoły ponadpodstawowe będą miały większą swobodę w ustalaniu zasad korzystania z telefonów. Szczegółowe zasady określają statuty poszczególnych placówek. Mirosław Śniegórski, dyrektor podstawówki w Opolu, na rozpoczęcie roku szkolnego zamierza przypomnieć uczniom o zasadzie obowiązującej w tej szkole od 20 lat.
6: Oznacza to tyle, że jeżeli dziecko wyciągało, bawiło się telefonem, nauczyciel zabierał, dzwoniliśmy do rodziców, a rodzice ze zrozumieniem przychodzili źli na dzieci, że mają kłopot, ale przychodzili i odbierali te telefony i decydowali, czy dziecku oddać ten telefon, czy nie. Nie będzie żadnych szafek. Dzieci wiedzą, że przychodząc do szkoły należy ten telefon po prostu wyłączyć, włożyć do tornistra i go nie używać, ale pewnie w wielu szkołach będzie ten pomysł realizowany z szafkami, dlatego że dostaje mnóstwo ofert z całej Polski na temat różnych szafek, rozwiązań, pomysłów. Nas to nie dotyczy.
3: Beata Primke, dyrektor szkoły podstawowej nr 29 w Opolu, uważa, że w tej sprawie dzieci powinny porozmawiać z rodzicami.
7: Ja rozumiem właśnie to w ten sposób, że to po stronie dziecka i rodzica jest ten moment do przepracowania, w jaki sposób on nie będzie posługiwał się telefonem komórkowym w trakcie przebywania na terenie szkoły. My już mieliśmy wprowadzonych w naszym statucie zasady używania, w jakich sytuacjach używamy telefony komórkowe, więc nie jest to dla nas też przepis nowy. Jeżeli nie będą mieli gdzie przechować tego telefonu i muszą mieć go w szkole, wszyscy już mają szafki swoje i mogą ten telefon komórkowy zostawić w szafce.
3: Każda placówka indywidualnie ustala przechowywanie urządzeń elektronicznych i egzekwowanie zakazu. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej muzyki country. O jej śmierci poinformowała rodzina. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
8: Komunikat ogłosił siostrzeniec artystki Brian Seaver. Wpis opublikował na oficjalnym profilu piosenkarki w mediach społecznościowych. Parton zmagała się z problemami zdrowotnymi od kilkunastu miesięcy. We wrześniu ubiegłego roku odwołała powrót na scenę w Las Vegas, tłumacząc to koniecznością przejścia zabiegów. Jeszcze w piątek zapewniała, że pracuje i ma wiele planów. Mówiła, że zaniedbała własne zdrowie, gdy opiekowała się umierającym mężem. Dolly Parton urodziła się w Tennessee w 1946 roku.

0: Miała 11 rodzeństwa, rodzina żyła w biedzie. Zaczęła śpiewać w kościele dziadka, gdy miała 6 lat. Debiutancki album wydała w roku 1967. Jest najlepiej sprzedającą się artystką w historii muzyki country. Jej płyty rozeszły się w ponad 160 milionach egzemplarzy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: I tą informacją kończymy magazyn, który przygotowała dziś Anna Pałdyna. Kolejne informacje punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: Mamy 22 minuty po godzinie 23.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Jest przełom w śledztwie w sprawie Zonda Krypto, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef resortu sprawiedliwości ujawnił, że służby od wielu miesięcy pracują nad zabezpieczeniem majątku firmy oraz zapewnieniem poszkodowanym możliwości uzyskania odszkodowań. Straty klientów według różnych wyliczeń oszacowano od 350 milionów do nawet 2,5 miliarda złotych. Według informacji TVP Info Przemysław Kral, szef upadłej giełdy, współpracuje z prokuraturą i liczy na złagodzenie kary. O komentarz poprosiliśmy profesora Bartłomieja Biskupa, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego. Z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiała Małgorzata Żuchowska.
8: Zastanawiam się nad wagą tego, co się dzieje. Przypominam sobie też komentarze niektórych dziennikarzy mówiące o tym, że właściwie to nie chodzi o Ziobrę, nie chodzi o Romanowskiego i tak naprawdę nie chodzi też o Piesiewicza, tylko o to, żeby znaleźć coś na prezydenta. Myśli pan, że też może o to chodzić? Nie prokuraturze, nie prokuraturze. Nie, bo nie chcę oceniać działań prokuratury, żeby to było jasne.
9: Nie wiem, znaczy, no myślę, są takie głosy w opinii publicznej. No znaczy niektórzy też dziennikarze się tym, widzę, emocjonują nawet i mówią, że tam coś ma być coś na prezydenta. No tylko to ja to bardziej traktuję, znaczy traktuję zawsze te sprawy z dużym dystansem, też wszystkim gorącym głową radzę, dlatego że tutaj mamy sprawę, w której toczy się śledztwo główną, czyli funkcjonowania tej giełdy kryptowalut i możliwego oszustwa, tak? Dokonania przestępstwa oszustwa na niekorzyść osób, które tam wpłacały pieniądze czy kupowały te aktywa kryptowalutowe. No i to jest ten główny wątek. Natomiast później to jest pytanie następne, o to, kogo się tam jeszcze da umoczyć i w jakim zakresie. To znaczy, czy te osoby, czy na przykład wymienione w komunikatach prokuratury, czy nawet te fundacje, czy one dostawały pieniądze z tego źródła w sposób nielegalny, tak? Czy legalny. Czyli z tej firmy, z tej giełdy kryptowalut. No i teraz no to jest zasadnicze rozróżnienie, dlatego że łatwo jest powiedzieć, jak ktoś tam dostał, nie dostał, ktoś tam się jest to, jak to się mówi, brutalnie umoczony. Natomiast to jest pytanie, tak jak było dokładnie z firmą OLT Express i liniami lotniczymi, tak? No skąd ludzie, którzy współpracowali i politycy, którzy też tam ciągnęli te samoloty, mieli wiedzieć na początku, że to jest przekręt, tak? To się dopiero okazało później. No więc jeżeli te osoby nie miały świadomości, że to są jakieś pieniądze brudne, mafijne i tak dalej, pozyskały w sposób legalny, tam podstawie legalnych umów, tak, z prywatną firmą, jakim ta giełda była, no to gdzie to jest zarzut, tak? Zarzut byłby wtedy do tych polityków jakichś wymienionych, jeżeli to by było w sposób nielegalny, tak? Jeżeli by na przykład coś tam było z tym wątkiem zegarkowym tak zwanym, który gdzieś tam został opisany przez dziennikarzy wczoraj chyba w artykule, no czy jeżeli by była na przykład finansowana w sposób nielegalny kampania wyborcza, tak? To wtedy dopiero mamy do czynienia z przestępstwami, tak?
8: No tak, bo jeżeli pieniądze na SIPAK poszły oficjalną drogą, to nie będzie się do czego przyczepić. To znaczy, jeżeli są umowy...

0: prawda? I nie kryje się za tym potrzeba, czy nie wiem, deklaracja jakiegoś wpływu nieoficjalnego. Podobnie z panem Wiplerem. Myślę sobie, nie ma przynajmniej teoretycznie niczego złego w przekazaniu pieniędzy na fundację, pod warunkiem, że ten czy inny polityk nie robi w zamian, prawda, czegoś, co jest niezgodne,
1: tak jest, tak jest.
0: I na przykład nie powołuje się na wpływy. Podobnie z zegarkiem pana Piesiewicza. No jeżeli pan Piesiewicz miałby rachunki, rozliczył się z tych pieniędzy, nie wiem, zapłacił jakiś podatek, nie wiem, no cokolwiek, prawda, no to, to nie byłoby się do czego przyczepić. Ale jeżeli deklaruje wpływy w UOKiK-u w jakiejś sprawie, to wtedy, wtedy zajmuje się tym prokuratura.
1: No, oczywiście, tak, no bo to jest czy powołanie się na wpływy, czy wpływanie na kształt prawodawstwa w sposób właśnie nielegalny, tak, dlatego, że na przykład coś takiego jak lobbying jest działalnością legalną, tak, tylko że on musi być jakby tak zwany otwarty, tak? Czyli wtedy wiemy, że lobbujemy za jakimś przepisem lub przeciw.
0: I zrzeszony, bo lobbyści.
1: No tak, tak, zrzeszony, tak, oczywiście. Czyli mówimy o zarejestrowanych lobbystach. Tak. Ale też jakby mamy taki lobbying nieoficjalny i on też jest legalny. Na przykład robią to różnego typu organizacje pracodawców, pracobiorców, prawda, związki zawodowe. I to też jest rodzaj lobbingu. I tak, i to jest legalne, tak? No bo pracownicy bronią jakichś tam swoich praw albo są za wprowadzeniem jakiegoś przepisu i powiedzmy związek zawodowy taki czy inny o coś tam występuje, spotyka się z politykami i w tym nie ma nic złego, prawda? Czyli tutaj trzeba by dokładnie to precyzyjnie wyjaśnić, co jest, jakie tu mają być zarzuty i wobec kogo, jakie tam nielegalne działania. Czyli jeżeli by się okazało, że rzeczywiście ta sprawa z zegarkiem, prawda, że za ten zegarek no pan Piesiewicz coś tam zorganizował jakieś spotkania, prawda, żeby do nich doszło, no to tu mamy już sprawę nielegalną, czyli mamy tutaj podstawę do przedstawienia jakichś zarzutów. No na dzisiaj to mamy takie wszystko, powiedziałbym, pomieszane, bo niektórzy się właśnie ekscytują tym, że a jakieś tam osoby się pojawiają, no to no okej, okay, no ale jeszcze no to wszystko mamy za mało na razie informacji, chyba że prokuratura ma jakieś dowodowe informacje, bo to muszą być informacje dowodowe, to nie jest tak, że ktoś zadeklarował, no to my też możemy powiedzieć z panią redaktor, a to tak, my tam
0: możemy sobie wpisać
1: że,
0: na tę listę, kogo
1: jest,
0: chcemy,
1: z jakimś
0: prawda?
1: Ministrem sobie zrobimy spotkanie, komuś zorganizujemy, bo akurat tam gdzieś przechodziliśmy obok niego, prawda? No to no dobrze, no to, to znaczy, że i my już popełniamy przestępstwo, się powołujemy na wpływy, jeżeli to robimy w złym celu, bo może byśmy zorganizowali spotkanie towarzyskie po prostu na herbatkę. Natomiast z drugiej strony tego nie zorganizujemy, bo nie mamy po prostu takich możliwości. No więc w takim razie no, zarzut jest oczywiście do tej osoby, która to deklaruje, ale już nie do tej, która prawda, no, ma być celem tego spotkania, no bo taka osoba może nawet nie wiedzieć, o co tam chodzi, po co jest to spotkanie, może nawet do niej to nie doszło, więc no, te sprawy
0: no,
1: są
0: to,
1: bardzo takie skomplikowane.
0: Panie profesorze, to może się okazać z dużej chmury mały deszcz.
1: Może się tak okazać, to znaczy bardzo często w takich sprawach jest to szum medialny i chęć właśnie sprawienia takiego szumu medialnego. Zresztą też tutaj, no oczywiście organy ścigania, minister sprawiedliwości, no one też mają swoje cele polityczne. Przede wszystkim mówię ministrze, że też trzeba się pochwalić prowadzonymi właśnie działaniami i jakimiś, prawda, sukcesami, nowymi kierunkami dowodowymi. I tutaj też trudno minister sprawiedliwości za to winić, no bo coś się tam rozwija, są jakieś nowe no nie wiem, wątki, może ten mały świadek koronny, może coś tutaj różnie się pisze w mediach, więc minister też informuje o tym, no i dobrze, że informuje, prawda? Natomiast jak to się wszystko zmaterializuje, no to jest jeszcze droga długa, daleka i wyboista. Jak w wielu tego typu sprawach, prawda? Bo to po pierwsze, no też ciężko udowodnić, po drugie też różni ludzie różne rzeczy mówią, które później nie okazują się prawdą i tak dalej, więc a może
0: dodałabym,
1: też tak być.
0: Prawda? Dodałabym do tego jeszcze, że to będzie trwać i trwać, jak to u nas.
1: A to już w ogóle, tak.
0: Prawda, więc no tak, ale sukces sukcesem, no niewątpliwie to, o czym mówi Roman Giertych, że zabezpieczono pieniądze na pokrycie strat osób, które zgłosiły się do prokuratury jako poszkodowane. Jestem tym zaskoczona pozytywnie, bo nie przypominam sobie sytuacji, w której osoby, które straciły pieniądze w tej czy innej aferze, miałyby szansę na ich odzyskanie.
1: Tak jest, tych pieniędzy zwykle było mało. Ja od tego też zaczęliśmy rozmowę, że to jest najważniejszy wątek de facto, bo ta reszta to są oczywiście no, ważne tutaj takie bardziej teatralne, teatralno-polityczne wątki, w tym sensie, że to trzeba wyświetlić dla opinii publicznej, ale to jest ważne, o czym mówimy teraz, dla tych zwykłych ludzi,

0: Mówię w cudzysłowie zwykłych, bo to też co przecież nie każdy inwestuje w kryptowaluty, ale tych, którzy tam po prostu zainwestowali w tę giełdę, tak? Czyli to jest bardzo dobra informacja, jeżeli tak się stało. No wynika z tego, że rzeczywiście z tych przynajmniej informacji, które mam, że pan Przemysław Kral, który był organizatorem tego wszystkiego, jakiś majątek miał i udało się zabezpieczyć, prawda? Czyli on de facto, jeżeli rzeczywiście ma ten status świadka koronnego, czyli on już się przyznał do popełnienia jakichś przestępstw, prawdopodobnie oszustwa, tak, tutaj na dużą skalę, no i że część z tych pieniędzy zostanie odzyskana, bo rzeczywiście, czy już została, czy zostanie później po jakichś tam też latach oczywiście procesów wypłacona w części tym udziałowcom, tym klientom, bo większość tych afer finansowych, no pieniądze zostały stracone bezpowrotnie właśnie, wspomniana przeze mnie, czy na przykład afera Amber Gold, prawda, wiele lat temu i tak dalej. No też ludzie potracili, czy jeszcze wcześniejsze afery z lat 90. różne kasy, czy skoki, o na przykład też afera
1: nie
0: skoków.
1: Wiem, prawda, nie wiem jaka była skala odzyskanych pieniędzy, ale na pewno nieduża. Tylko myślę sobie, bo tak, jeśli rzeczywiście koalicja zaciera ręce, że uda się uszczknąć nieco z zaufania pana prezydenta, które jest bardzo wysokie, mówię tak zupełnie ogólnie, to coś musi być na rzeczy. I przypominam sobie Donalda Tuska, premiera, który w Sejmie, mówiąc o zonda krypto, powoływał się na jakieś rosyjskie wpływy, mówił o właściwie konkretnie o rosyjskich wątkach w tej aferze. I to jest coś, co może się jeszcze, może jeszcze kiełkować.
0: No tak, tylko pytanie w jakim kierunku. Znaczy, no oczywiście, właśnie, że może, dlatego że to jest zawsze pytanie do ktoś, kto robi taki biznes duży, to skąd ma na to kapitał? Ja jestem za tym ludzie, bo tak samo pamiętam, było z Amber Gold, też stały za tym prawdopodobnie służby różnych państw. I tutaj też tak oczywiście może być, tak? No i teraz, no to też jest taka rola służb obcych państw, żeby właśnie na przykład takim podmiotom pomagać finansowo, żeby później można było albo wpływać, albo sterować, albo w ogóle, żeby jeszcze można było kiedyś powiedzieć, że ktoś miał właśnie wpływ na polityków jakichś w danym kraju, prawda? Przez taką, a nie inną firmę, gdy to się właśnie okazuje, że tam stoją za tym jakieś służby. No a przecież wiadomo, że no nie jesteśmy aż w stanie tak głęboko sprawdzić każdego kontrahenta, każdej firmy. No i też tego się po prostu nie robi. No to organy państwowe tylko dysponują takimi narzędziami, żeby poprosić o prześwietlenie takiej czy innej sprawy. I to nie do końca czasem się to okazuje, że te nasze agencje prześwietlają, a nic nie znajdą. Później się okazuje, że to były jakieś obce służby. No więc tu mogą być oczywiście różne wątki. No tylko pytanie, czy to właśnie, czy to jest to, tak, że ktoś coś celowo właśnie z jakąś firmą, wiedząc o jej pochodzeniu, czy o jakichś brudnych pieniądzach, no to nie patrzył w ogóle na to, tylko brał to finansowanie. Czy po prostu ktoś w dobrej wierze przyjął jakiś właśnie na przykład rodzaj sponsoringu, jakieś wydarzenia, no bo jak prezydenta, no na dzisiaj to widzę tylko ten SIPAK, no prezydent wystąpił na tym SIPAKu, a ten SIPAK był sponsorowany przez właśnie zonda krypto, prawda, między innymi pewnie, już nie wiem dokładnie, no to jest takie, powiedziałbym, no, dosyć słabe powiązanie, no w tym sensie, że to jest tak naokoło, no to jest takie szukanie, kto się tam pojawił, no pewnie się tam pojawiło wielu polityków prawicy. To absolutnie to nie znaczy, że mają one związki z jakimiś brudnymi pieniędzmi, a tym bardziej ze służbami rosyjskimi. No więc to by musiały te informacje być jakieś, no rzeczywiście takie, pani redaktor, no zwalające z nóg, prawda, jakieś i mocne dowodowo, no żeby w ogóle to powiązać, bo sama obecność na takim wydarzeniu prezydenta, no to moim zdaniem to nie jest żadne podważanie.
1: Tego czy innego, bo obaj byli obecny wówczas i przyszły. Grzegorz Braun, wezwany do IPN-u w charakterze podejrzanego, może usłyszeć zarzuty. Chodzi o zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim. Sam Grzegorz Braun wszystkiemu zaprzecza, oczywiście. A mówię to w kontekście sondażu Wirtualnej Polski. To jest sondaż CBOS-u. Wynika z niego, że tylko cztery partie wprowadziłyby do Sejmu swoich przedstawicieli. Koalicja Obywatelska, PiS, Konfederacja i właśnie ugrupowanie Grzegorza Brauna. Reszta nie przekroczyłaby progu wyborczego. To najpierw zapytam, czy pan jest podobnego zdania o wakacyjnych sondażach, jak inni nasi eksperci, że one są takie trochę ogórkowe i nie należy przywiązywać do nich zbyt dużej wagi, czy nie?
0: No to znaczy tak, no tu jeszcze

Teraz troszeczkę ma inną też metodologię, tam zawsze te partie mniejsze będą miały trochę mniej rzeczywiście w tych sondażach. Znaczy to też wynika z tego, że ta partia Brauna jest dosyć mocna po prostu w nich, już niezależnie od tego, czy ma 8, czy 10, czy 6. To znaczy, że jest tym stabilnym podmiotem na scenie politycznej, takim dosyć trwałym na dzisiaj.

0: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Powiemy dziś o nowych stawkach 14 emerytur, na które czeka całkiem pokaźna grupa seniorów, ale także o innych świadczeniach, na które wypłata tzw. 14 może mieć istotny wpływ na świadczenia, na rozmaite formy pomocy. Jest tego sporo. Moim gościem jest doktor inżynier Anita Richard-Kaźmierska, ekspertka w zakresie polityki senioralnej, Politechnika Gdańska. Dzień dobry Pani doktor.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: No to tak, emeryci dostają w każdym roku dwa dodatkowe świadczenia. Przypominamy pokrótce, trzynastki i czternastki. Pierwsze zwykle w marcu czy kwietniu, a bardziej w kwietniu, drugie we wrześniu. Choć ten termin, jeżeli chodzi o czternastki, może się zmieniać. W tym roku wiemy jednak już, że czternastki zostaną wypłacone właśnie we wrześniu i będą one odpowiadać kwocie minimalnego świadczenia, które w tym roku wynosi 1978,49 zł brutto, rzecz jasna. Jednak to jest taka kwota tylko najwyższa. Jeżeli ktoś ma emeryturę wyższą niż 2900 zł, to ciągle mówimy o zasadach, to będzie ona zmniejszana. Wyjaśnijmy tę zasadę pani doktor i jak to wszystko wygląda.
1: No tak, mamy maksymalną kwotę, którą mogą otrzymać osoby, których świadczenie emerytalne jest poniżej tej wysokości, którą pani redaktor wymieniła, a później wraz ze wzrostem tego regularnego świadczenia emerytalnego następuje obniżenie dostępnej tak zwanej czternastki. Adekwatnie od tego, jaka jest wielkość powyżej tego progu ustalonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z ZUS-em. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o świadczenie, tę czternastą emeryturę, to nie jest takie świadczenie jak trzynastka. Trzynastka każdemu emerytowi należy się w tej samej wysokości. Natomiast czternastka jest już tutaj związana właśnie z wysokością dochodu, czyli z wysokością świadczenia emerytalnego. I ma być takim uzupełnieniem, wsparciem osób, które mają najniższe świadczenia. A zatem im wyższe regularne świadczenia, tym ta czternastka może być mniejsza. Dlatego o tym mówimy, dlatego że seniorzy często cieszą się i słusznie, że jest waloryzacja świadczenia emerytalnego. Cieszą się z na przykład renty wdowiej, która zwiększa to świadczenie emerytalne, ale nie do końca zdają sobie sprawę, że jeżeli ich świadczenie wynosi 3000, 3500, czyli ciągle jest właściwie niższe niż minimalne wynagrodzenie osoby pracującej, to jednak następuje obniżenie tych dodatkowych świadczeń, dodatkowych środków, jak właśnie choćby 14 emerytura, ale również to wyższe świadczenie emerytalne i powiększone jeszcze na przykład o rentę wdowią powoduje, że część seniorów przekracza próg kwoty wolnej od podatku i muszą odprowadzać podatek albo muszą wnosić wyższe opłaty za różnego rodzaju usługi społeczne. Czy to są
0: właśnie, ja bym chciała, żebyśmy po kolei o tym wszystkim porozmawiały może, bo teraz powiedziałyśmy o pomniejszeniu czternastek, tak jakoś systematycznie, żeby to było. Pomniejszeniu czternastek w związku z oczywiście tym, że jest pewien próg i potem jest ta zasada złotówka za złotówkę. Tak. To jest takie podstawowe, no ale nie jedyne, tak? Bo już samo to wskazanie, ja dlatego to zawsze podkreślam, że ta kwota czternastki jest brutto, no to już samo to oznacza, że na rękę nie będzie to 1978, jak senior sobie może wyobrazić, tylko około 1625 zł, bo trzeba potrącić podatek. Trzeba potrącić składki. A ja to zapytam, czy pani uważa, że to potrącenie podatku jest zasadne? Bo nie od wszystkiego jest.
1: No to prawda, że w polskim systemie świadczeń wypłacanych choćby tych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mamy świadczenia, które nie są opodatkowane i które są opodatkowane. Akurat 14 emerytura jest, ale na przykład świadczenie wspierające nie jest. Mhm. Więc rzeczywiście tutaj mamy taką nierówność.
0: Tak też jest z 800 ocenie. Plus i 300 plus, czyli tymi świadczeniami na dzieci. To tak samo wygląda,
1: tak,
0: też
1: ale
0: tam
1: ja
0: nie ma.
1: Tu porównuję te świadczenia, emerytalne, z których korzystają seniorzy, bo oczywiście świadczenie wspierające nie jest tylko dla seniorów, jest dla osób z niepełnosprawnością, które miały orzeczoną potrzebę wsparcia i to jest to dodatkowe świadczenie.

0: na różnego rodzaju właśnie usługi opiekuńcze. Natomiast rzeczywiście to jest taki ewidentny przykład, że ten sam senior, otrzymując różne świadczenia, może mieć go doliczane do dochodu, może mieć go opodatkowane, bądź nie. Rzeczywiście 800 plus czy 300 plus, ale one są dedykowane dzieciom.
1: Tak, no właśnie. Także tutaj to może to budzić pewne wątpliwości i budzi w przypadku seniorów. Oni są często zdziwieni, że nie dostają tej kwoty, o której się mówi, bo powszechnie mówi się tak, prawda, minister, ktoś informuje i mówi tę kwotę brutto. No to jeszcze teraz, jeżeli mówimy o tych obniżeniach i o tym, że no już pani wspomniała też, że są waloryzacje, one zwiększają tutaj kwoty, czy też jakieś dodatkowe świadczenia zwiększają kwoty, które na przykład też w ogóle ograniczają liczbę tych, którzy pobierają czternastki, prawda? W ubiegłym roku, ja mam takie dane, że w ubiegłym roku liczba wypłaconych czternastek spadła o 300 tysięcy w stosunku do poprzedniego. Czy zatem w pani opinii tego limitu nie należałoby po prostu waloryzować, tak jak po prostu waloryzuje się emerytury, chociażby takim samym wskaźnikiem, żeby utrzymać tę zdolność nabywczą związaną z owym dodatkowym świadczeniem, jakim jest czternastka?
0: No i zawsze dochodzimy tutaj do tego momentu, jak nie wiadomo o co chodzi, to właściwie wiadomo o co chodzi, o pulę w budżecie, którą dysponujemy. I zawsze ten limit, od którego albo do którego ktoś jest uprawniony do danego świadczenia, budzi wątpliwości, bo my dyskutujemy chociażby o kryterium dochodowym, który jest podstawą na przykład do naliczania wysokości różnego rodzaju opłat w systemie pomocy społecznej. Tak. I też mamy tam no, ogromne uwagi, że ono jest bardzo nisko określone, że zmieniane jest raz na 3 lata, że sztucznie zaniża nam liczbę osób, które są ubogie w Polsce, no bo jest na tak niskim poziomie, że rzeczywiście nawet te waloryzacje emerytur czy podwyższanie minimalnego wynagrodzenia eliminuje statystycznie tę grupę, bo któż teraz ma dochody poniżej 1010 zł? No to jest rzeczywiście bardzo niski ten próg dochodowy, tak?
1: Proszę wyjaśnić, o jakim my tutaj dochodowe wsparciu mówimy konkretnie przy tej kwocie 1100 zł?
0: W przypadku kryterium dochodowym, czyli to 1010 zł, no jest podstawą 1010 do naliczania uprawnień do różnych instrumentów pomocy społecznej. I na przykład, kiedy mamy wycenę godziny usługi opiekuńczej, czyli że przychodzi opiekunka przysłowiowego GOPS-u, tak to nazwijmy, tak? No to teraz urząd czy rada gminy w uchwale ustala, ile kosztuje godzina takiej opieki. I załóżmy, że to jest 45 czy 50 zł. I teraz czy senior, czy osoba, która wymaga takiej opieki, tyle zapłaci? Otóż nie. Dodatkowo w tej uchwale rada gminy ustala, że w zależności od dochodu, który pozostaje w korelacji z wysokością właśnie kryterium dochodowego, ten udział odpłatności będzie na poziomie 30%, 50% albo 100%. I teraz właśnie jest taki algorytm, który mówi, jeżeli twój dochód jest poniżej 100% kryterium dochodowego, czyli jeżeli twoje dochody nie przekraczają tego kryterium dochodowego 1010 zł, nie płacisz nic, masz bezpłatnie dostęp do takiej usługi. Ale jeżeli twoje kryterium jeżeli twój dochód przekracza 180% albo tam 200% kryterium dochodowego, czyli na przykład jeżeli masz 2000, 2500 emerytury, no to już jest 2 razy tyle, co jest to kryterium dochodowe, no to na przykład płacisz 75% wartości tej godziny. Mhm. Czyli nie płacisz 50 zł, tylko 75% tego, tak? Ale jeżeli twój dochód przekracza na przykład 300%, czyli masz 3000 emerytury, no to wtedy już płacisz 100%, no bo 300% kryterium dochodowego, czyli te 3000 i wtedy za każdą godzinę
1: oczywiście brutto, tak?
0: Trzeba zapłacić.
1: Czy to jest brutto?
0: Oczywiście to jest brutto. No, oczywiście to jest brutto. Więc i też teraz każda gmina ma zupełnie inaczej te widełki ustawione, więc trzeba by zobaczyć i może się okazać, że w jednej gminie ktoś, kto ma emerytury 2500 zł, płaci za godzinę opieki czy tej usługi opiekuńczej 30 zł, ktoś nie płaci wcale, a ktoś płaci 50 zł. Więc to kryterium dochodowe jest bardzo istotne. Ono jest na bardzo niskim poziomie ustalone.
1: Jasne. A to zależy jeszcze... Zaraz chciałam jeszcze o

0: inne rozwiązanie dopytam, tylko teraz jeszcze zapytam panią, od czego to zależy w gminie? Od, nie wiem, zasobności tej gminy, czy od tego, jak ona, jak pani to uważa, ma pani w tym zakresie też duże doświadczenie, czy to zależy od, nie wiem, podejścia gminy do niem seniorów, czy jest nimi zainteresowana, czy nie, czy na przykład woli innego rodzaju jakieś inwestycje czynić niż to, które jest związane z te, które są związane z pomocą seniorom. Od czego to zależy?
1: Kryterium dochodowe jest ustalane centralnie dla całej Polski raz na 3 lata, tak? To jakby, czyli to, że to jest 1000, to wyjściowe. A potem te widełki rzeczywiście ustalane są przez Radę Gminy.
0: No,
1: i na pewno budżet o tym decyduje, tak? Czyli jaki ma budżet do dyspozycji gmina, ale również takie poczucie odpowiedzialności i ważności spraw społecznych. To nie ulega wątpliwości. Natomiast to jest chyba rozmowa na zupełnie inną audycję, bo my mamy mnóstwo gmin, które w ogóle nie świadczą usług opiekuńczych. My się zastanawiamy, dlaczego. Gminy mówią, albo nie ma chętnych, albo nie ma kadry, ale też ja ostatnio robiłam analizę właśnie uchwał, treści uchwał tych gmin, które u nas na Pomorzu nie prowadzą usług opiekuńczych. I okazuje, że te stawki za godzinę są po prostu dość wysokie, wobec czego też domyślam się, że nawet te osoby, które by chciały, nie sięgają po te usługi opiekuńcze.
0: Jasne.
1: Tak alternatywnie wykorzystuje się na przykład opiekę wytchnieniową, asystencję osobistą z programu rządowego. No więc to jest, myślę, na zupełnie inną audycję temat. Ale jeżeli mówimy jeszcze o tych kryteriach wyjściowych, które decydują o tym, czy senior może skorzystać z jakiegoś wsparcia czy nie, to oczywiście to kryterium jest choćby przy tej 14 emeryturze, ale proszę zobaczyć, że inne kryterium jest również przy bonie senioralnym.
0: No właśnie, pani doktor, ja chciałam do tego bonu się odnieść, dlatego że to jest rozwiązanie nowe. Wydawałoby się, i o tym już były nieraz dyskusje, że w ogóle kryterium kwotowe i ten limit kwotowy jest bezzasadny, że o co innego teraz chodzi w problemach seniorów, bardziej chodzi o samotność, brak pomocy z czyjejkolwiek strony, ale to jakby myślę, że do tego też dojdziemy za chwilę. Natomiast limit kwotowy właśnie w tym bonie mimo wszystko jest i warto chyba to wyjaśnić.
1: Tak, to prawda, że po pierwsze nie we wszystkich gminach bon wejdzie od razu, tylko w tych właśnie, w których nie ma w ogóle usług opiekuńczych lub też są świadczone dla bardzo niewielkiej grupy mieszkańców, mniej niż 10. Na szczęście zdjęto limit dochodów członków rodziny. Zdjęto kwestie obowiązku funkcjonowania w rodzinie, tak? Więc ten instrument jest dedykowany również samotnych seniorów. Natomiast tak, rzeczywiście tamto kryterium ponad 3000 tego dochodu jest.
0: Czy w tym rozwiązaniu nie można było w bonie, który jest nowy, miał być nowoczesny, więc zawsze powinno być coraz lepiej. Czy gmina nie powinna tutaj wprowadzić także na przykład zasady złotówka za złotówkę? To znaczy, że senior, który tam potrzebuje, chce pomocy, właśnie potrzebuje, słowo chce, no ale może nie chcieć, to ma za to wyższe swoje świadczenie. Ja zawsze będę to podkreślała i podkreślę to również w tym przypadku, które sam sobie wypracował, tak?
1: Oczywiście.
0: Podnieśmy te kwestie. Ma je nieco wyższe. No to czy nie powinno być ta różnica liczona i on wtedy mógłby do tego dopłacać, bo dla niego ważne jest nie to, czy on dopłaca, tylko ważne jest to w tym przypadku, że ma to tę pomoc z rzeczami, do których sobie nie radzi.
1: Ja absolutnie stoję na stanowisku, że tak mogłoby być, czy nawet powinno by być. Natomiast tutaj mamy taki katalog bardzo restrykcyjny, że jeżeli korzystasz z czegoś innego, to już nawet nie korzystasz z bonu senioralnego, ani że możesz z niego skorzystać częściowo. Więc rzeczywiście, no, być może w kolejnych edycjach, w kolejnych latach, być może po przeglądzie będą jakieś modyfikacje i zmiany. Natomiast to, co pani podkreśliła, to, że senior ma wysokie świadczenie emerytalne, nie może być dla niego karą.
0: Tak, za to, że długo i ciężko pracował.
1: W dostępie, tak, do określonych usług społecznych czy do określonych świadczeń. To absolutnie tak. Tym bardziej dla mnie, we mnie trochę się burzy, że są inne grupy, które otrzymują wsparcie bez względu na dochody zupełnie, tak?
0: Na przykład?
1: I mówię tu choćby o asystencji osobistej, która jest projektowana w ustawie. Jeszcze tego rozwiązania nie ma i tam w ogóle nie ma kryterium dochodowego.

0: Kompletnie, tak? Jeżeli w ogóle popatrzymy nawet na rządowe programy asystencji i opieki wytchnieniowej, one też nigdy nie miały kryterium dochodowego.
1: No właśnie, a tutaj pani doktor, tak sobie wyobrażam, czysto po ludzko spojrzymy na to, no jakby współpracując też z tymi środowiskami senioralnymi. Wyobraźmy sobie, że w małym ośrodku wychodzi taka staruszka na ulicę, nie wiem, 80-paro czy 90-paroletnia, która jakąś tam emeryturę sobie wypracowała i nagle wychodzi na ulicę i zakrzyknie, że ona to chce pomocy na 2 dni w tygodniu, żeby jej ktoś przyniósł ciężkie zakupy albo, nie wiem, tam zszedł do komórki. I zgłasza się od razu 30 osób, które mówią, tak, proszę panie, przyjdę do pani na te parę godzin. To jednak powinno być zadanie gminy. Przecież taka osoba nie może, to się nie uda, no zwyczajnie.
0: To się nie uda. Natomiast właśnie te zadania, o których pani przed chwilą powiedziała, to są zadania, które powinny być obsługiwane choćby w ramach usług sąsiedzkich finansowanych z Korpusu Wsparcia Seniora. I teraz uwaga,
1: a to jeszcze działa, bo chyba już ani korpus, ani usługi sąsiedzkie nie działają.
0: Są Korpus Wsparcia Seniora, jak najbardziej finansowane są 2 moduły. Jeden moduł jest przeznaczony na teleopiekę, drugi moduł na usługi sąsiedzkie. I teraz ja mogę powiedzieć z naszego doświadczenia pomorskiego, niestety dzieje się tak, że gminy pozyskują te środki na realizację usług sąsiedzkich, ale na przykład na koniec roku w całości je zwracają. Mamy bardzo wiele gmin, które zwraca te środki,
1: działa, tak?
0: Ponieważ nie realizuje tego w praktyce.
1: O to mi chodziło.
0: Mamy gminy, które podjęły, czyli generalnie instrument jest, tylko gorzej z wdrażaniem, bo pytanie było, czy on w ogóle jest. Istnieje, są środki budżetowe, które są na to przekazywane, natomiast z wdrażaniem gorzej. Bo uwaga, są gminy, które przyjęły uchwały, że również usługi sąsiedzkie będą świadczone po pierwsze częściowo odpłatnie, mimo że w dużej części są finansowane z budżetu. Po drugie, że faktem czy kryterium dostępu będzie kryterium dochodowe. To jest w ogóle absolutnie alogiczne, tak? Natomiast są gminy, które realizują bardzo dobrze usługi sąsiedzkie, które przyjęły uchwały, które mówią, że to, co finansuje rząd, to jest finansowanie, a całą resztę dopłacisz. To właśnie gminy.
1: No to jest sytuacja idealna, ale jak można do tego zmusić gminę, która nie tego nie robi? No, senior to nie widzi, no i jak? Nie ma.
0: Nie można zmusić gmin, to są zadania, które samorządowcy muszą dostrzec ich ważność, ich strategiczne znaczenie. Są samorządy, które zaczynają to kalkulować, bo jeżeli my dobrze zaopiekujemy seniora, on będzie samodzielnie w swoim domu, w swoim mieszkaniu, w swoim środowisku i my będziemy go wspierać, to będzie, mówiąc brutalnie, tańsze dla państwa, aniżeli umieszczenie w placówce całodobowej. Więc powoli samorządy dojrzewają do tego, ale w żaden sposób ich zmusić, bynajmniej rząd, nie może. No, taką mamy konstrukcję decentralizacji władzy publicznej. Natomiast myślę, że coraz większa świadomość rad senioralnych chociażby, tylko oby te rady nie były do tego, że mają stanowić alternatywę dla klubu seniora. Nie, rolą rad jest właśnie to samo rzecznictwo, bardzo wyraziste zgłaszanie potrzeb.
1: Wpływanie na władzę może, tak, z korzyścią dla.
0: Kształtowanie lokalnych rozwiązań strategicznych. Niestety z tym też mamy problem, bo my mamy coraz więcej rad gmin, ale na szczęście one też uzyskały teraz w ASAch, w jednym z priorytetów, w trzecim priorytecie, dofinansowanie. Natomiast to, co mnie zawsze martwi, frapuje, to aby to nie były środki, albo żeby to nie były działania rad seniorów ukierunkowane tylko na integrację. Ona jest ważna, ale to jest jakby inny zakres działania. Rady powinny właśnie być takimi podmiotami, które wyraźnie wyrażają to, czego potrzebują seniorzy wszyscy w danej społeczności lokalnej.
1: To jest bardzo ważna uwaga, pani
0: doktor. W kształtowaniu strategii lokalnej.
1: Tak, to jest bardzo ważna uwaga, bo rzeczywiście to jest prawda. Przyzwyczailiśmy się do tego, że niestety przyzwyczailiśmy się, że te rady to zorganizują dla seniorów coś, może jakiś wyjazd czasem do teatru, czyli właśnie zastępują one tak naprawdę, tak jak pani powiedziała, kluby i te domy seniorów. Dziękuję pani uprzejmie za rozmowę. Doktor inżynier Anita Richard-Kaźmierska, ekspertka w zakresie polityki senioralnej Politechnika Gdańska, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie. Do widzenia.

0: Dziękuję, a ja zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
1: Portfel Seniora. Powtórka programu.
2: Jeszcze przez niespełna 3 minuty będziemy mieli 25 dzień sierpnia, ale to już też zbliżający się do końca wieczór w Polskim Radiu 24. Przygotowały go dla Państwa Anna Pałdyna i Agnieszka Wieczorek. Zrealizowali Paweł Chodyna i Adam Brzeziński, a przed mikrofonem był z Państwem Maciej Wolny. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu dobrej nocy i zapraszam na serwis informacyjny. Przedstawi go za moment Ewa Worobiec.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: O reklamie. Autopromocja.
7: Przemoc i teatr mają ze sobą więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać. Dlaczego przez tyle lat w szkołach teatralnych i w samych teatrach akceptowano przemocową retorykę i tłumaczono oprawców? Czy po ujawnieniu skali nadużyć w minionych latach coś obecnie zmieniło się w polskim teatrze? O tym w najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiam z teatrolożką Małgorzatą Piekutową. Zapraszam do słuchania. W środę o 22.06. Ewelina Kamińska.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest szansa, że osoby pokrzywdzone w aferze Zonda Krypto otrzymają swoje pieniądze, uważa Roman Giertych. W Krakowie mieszkańcy upamiętnili ofiary sobotniego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a niemowlę zostało ciężko ranne. Europoseł Grzegorz Braun usłyszał zarzuty dotyczące zaprzeczania nazistowskim zbrodniom. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Zabezpieczony przez prokuraturę majątek Przemysława Krala powinien wystarczyć do pokrycia roszczeń pokrzywdzonych w sprawie, uważa obrońca prezesa Zonda Krypto, poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Adwokat podkreślał w TVP Info, że nie wszyscy pokrzywdzeni zgłaszają się do prokuratury.
2: To jest ogromny sukces prokuratury kierowanej przez pana ministra Żurka. To jest ogromny też sukces prokuratury katowickiej pod szefostwem pana prokuratora Marka Wełny, prokuratora referenta. Zabezpieczono bardzo dużą kwotę pieniędzy i myślę, że ta sprawa będzie trwała jeszcze bardzo wiele lat, albowiem nie wszystkie osoby, które są pokrzywdzone, się zgłosiły.
1: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Śledczy weryfikują również informacje dotyczące finansowania przez Zonda Krypto Fundacji Zbigniewa Ziobry, a także Telewizji Republika oraz jej prezesa Tomasza Sakiewicza. Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach, stop piratom drogowym. W Krakowie mieszkańcy upamiętnili ofiary tragicznego sobotniego wypadku. Zginęła w nim kobieta i mężczyzna, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., jechał z 70 km na godzinę, podczas gdy w miejscu wypadku było ograniczenie do 30 km na godzinę.
3: W godzinie ciszy w Krakowie wzięło udział około 100 osób. Mieli za sobą znicze, kwiaty, a także transparenty. Jak mówili, są wstrząśnięci sobotnimi wydarzeniami. Podkreślają, że to mógł być każdy mieszkaniec Krakowa.
4: I ktoś, kto nigdy nie powinien się dać za kółko, mógłby po prostu nas

0: zabić.
1: Krakowianie żądają od miasta zmian zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
2: Mamy wrażenie, że władze naszego miasta nie podchodzą do tego tematu wystarczająco poważnie.
1: Pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik powiedział, że w miejscu tragedii została przeprowadzona wizja lokalna. Miasto postanowiło zamontować w tym miejscu progi zwalniające. Hubert B. usłyszał zarzuty umyślnego złamania przepisów ruchu drogowego oraz nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
3: Mówiła Elżbieta Raczyńska. Europoseł Grzegorz Braun usłyszał zarzuty dotyczące zaprzeczania nazistowskim zbrodniom. Wcześniej podczas dwóch wywiadów lider Konfederacji Korony Polskiej kwestionował obecność komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Prokurator Robert Janicki mówi, że Grzegorz Braun publicznie i wbrew faktom zaprzeczał zbrodni ludobójstwa popełnionego w Auschwitz.
4: Stwierdzenia, które padły z ust pana europosła w ocenie prokuratora są w sposób oczywisty sprzeczne z powszechną wiedzą historyczną, ale opartą na dokumentach, relacjach świadków, wyjaśnieniach sprawców, a także ustaleniach poczynionych w czasie śledztwa, które było prowadzone w Oddziałowej Komisji w Krakowie w sprawie ludobójstwa właśnie w KL Auschwitz.
3: Grzegorz Braun nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Politykowi grozi do 3 lat więzienia. Administracja Donalda Trumpa przygotowuje się do cofnięcia ponad 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych. Chodzi o cudzoziemców, którzy po przyjeździe do USA wystąpili o azyl.
5: Według agencji Associated Press decyzja ma zostać ogłoszona w najbliższych tygodniach. Obejmie wizy wydane w ciągu ostatniej dekady. Rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott powiedział, że chodzi o osoby, które przyjechały jako goście na krótki pobyt, a potem złożyły wnioski o azyl, żeby zostać na stałe w Stanach Zjednoczonych. Osoby ubiegające się dziś o takie wizy muszą zadeklarować, że nie wystąpią o azyl i że zamierzają wrócić do kraju. Od początku prezydentury Donalda Trumpa Departament Stanu cofnął już około 175 tysięcy wiz. Powodem były przestępstwa, a także publiczna krytyka amerykańskiej polityki. Prawnicy spodziewają się, że nowy plan Departamentu Stanu zostanie zaskarżony do sądu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw na stacjach. Dziś cena benzyny 95 wyniesie 6 zł i 58 groszy za litr. W przypadku benzyny 98-oktanowej limit to 7 zł i 40 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 54 grosze za litr. To oznacza, że w porównaniu z poprzednim obwieszczeniem maksymalna cena diesla spadnie o 7 groszy, a benzyny 95 wzrośnie o 1 grosz. Limit dla benzyny 98 pozostaje bez zmian.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Prognoza pogody. W nocy na krańcach południowych opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum do 12 na zachodzie, a w środę od 19 na północy przez 22 w centrum do 24 stopni na zachodzie i na południu kraju. Sześć minut po północy.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Samo zdrowie.
8: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a jest z nami dr Grzegorz Ziółkowski, ginekolog-onkolog z Invimedu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o rezerwie jajnikowej. Co to takiego jest? Czy rodzimy się z pewnym zapasem, i który musi nam wystarczyć do którego roku życia? Rezerwie komórek jajowych, zapasem komórek jajowych.
9: Tak faktycznie jest, że tych komórek jajowych początkowo jest bardzo dużo i kobieta, jak wtedy, kiedy jest płodem i gonada, czyli jajnik się rozwija, to mówimy o milionach komórek jajowych. Później w okresie dojrzewania mówimy o setkach tysięcy, a później mówimy już o dziesiątkach tysięcy komórek. Także ta liczba się zmienia w sposób naturalny, spada, ale także zmniejsza się z wiekiem albo w związku z pewnymi chorobami, na które pacjentka będzie narażona, albo pewnymi zabiegami, które zostaną u niej przeprowadzone.
8: Czyli mała dziewczynka rodzi się z takim zapasem?

0: czasem, który powinien jej wystarczyć na cały czas, kiedy będzie się starała o dziecko, tak?
1: Tak jest. No, nie zapominajmy o tym, że kiedyś było tak, że po prostu pacjentki wcześniej decydowały się, czy nie decydowały, tylko po prostu jakby społecznie to było uwarunkowane, że już powiedzmy po tym okresie, kiedy kobieta zaczęła miesiączkować, wychodziła za mąż i zaczynała rodzić dzieci. Natomiast teraz jest to przesunięte, stąd ten temat jest tak często poruszany, bo on na pewnym etapie życia staje się problemem i czasami ta rezerwa jajnikowa oczywiście jest bardzo istotna, ponieważ ona daje nam szansę na to, żeby uzyskać w procesie leczenia komórki jajowe, które mogą być poddane procesowi in vitro, tak, zapłodnieniu in vitro. Natomiast jakość, ona zmienia się także z wiekiem i w okolicach, mówi się, że już od 32, 35 szczególnie zmienia się ta jakość komórek jajowych, niestety na niekorzyść. I po 45 roku życia już bardzo trudno właściwie, no, są jakby bardzo małe szanse na uzyskanie prawidłowych komórek jajowych. Także...
0: Ja widziałam takie statystyki, z których wynika, że ta pula, gdy mała kobietka przychodzi na świat, no to jest ta pula 100%. Mhm. Już w okresie dojrzewania to będzie takie 50%. Mhm. W wieku 30 lat 12%. Ten 35 rok życia to jest dramatyczny spadek do 5% takich komórek chyba zdolnych, mhm, do tej rezerwy, mhm, zdolnej do zapłodnienia, a później jest już, tak jak pan doktor powiedział, tylko gorzej, czyli 40 to już będzie procent i niezwykle małe szanse na zajście w ciążę i w ogóle na zdrową komórkę jajową.
1: Tak jest, myślę, że właśnie ta jakość, bo często skupiamy się na ilości. Oczywiście ona, lepiej jest mieć więcej, chociaż są też pewne sytuacje jak w zespole policystycznych jajników, gdzie znowu może się pojawić ta klęska urodzaju, kiedy komórek jest bardzo dużo, ale nie dochodzi do owulacji. Natomiast jakość to jest coś, na co obecnie przynajmniej nie mamy wpływu, czy wpływ bardzo ograniczony. Mamy pewne metody takie, no powiedzmy, w pewnym sensie eksperymentalne, które mogą wpływać na to, ale raczej mówi się o tym, że ten upływ czasu zmienia jakość komórek jajowych, coraz częściej one są nieprawidłowe, albo nie dają zarodków, albo dają zarodki, które nie mają potencjału rozwojowego, czyli dochodzi do poronienia, albo dochodzi do ciąży, która niestety jest nieprawidłowa, czyli ten płód czy zarodek jest chory i tu pojawia się problem.
0: W Polsce mamy około 1,5 miliona par, które nie mogą mieć dzieci, borykają się z problemem niepłodności. Ten problem jest tak mniej więcej po równi rozłożony. Tak samo nie mogą mieć dzieci i borykają się z niepłodnością. Mężczyźni tak samo borykają się z niepłodnością. Kobiety, w przypadku kobiet ta rezerwa jajnikowa to jest coś, co spędza sen z powiek, zwłaszcza jeśli słyszą, że mają na przykład zrobić badanie AMH. Czym ono jest i odpowiedź na jakie pytanie daje to badanie?
1: Hormon antymilerianowski to jest taki hormon, który jest ważny na etapie życia płodowego, także on tam bierze udział w embriogenezie i w różnicowaniu tego układu rozrodczego męskiego i żeńskiego, natomiast później te małe pęcherzyki, których jeszcze nie widzimy w USG, one wytwarzają ten hormon i jakby na ich podstawie możemy oszacować ilość komórek jajowych w jajniku. Natomiast myślę, że ważne jest, że po uzyskaniu takiego wyniku, no nie należy tego tak zero-jedynkowo traktować, że jeżeli mam w normie, to nie ma problemu, a jeżeli jest poniżej, no to od razu jest to koniecznie problem, bo...
0: Bo już pan doktor mówił, że nie ilość, tylko jakość.
1: Nie ilość, tylko jakość. To oczywiście to nie jest coś, czego każda pacjentka, która przychodzi do gabinetu z problemem niepłodności czy obniżonej płodności, ma ocenianą rezerwę jajnikową. My mamy kilka metod, poza AMH też inne. Natomiast ważny jest bardzo wiek, tak? Czyli jakość tych komórek. Lepiej jest mieć niższą rezerwę w młodszym wieku niż wysoką rezerwę w starszym wieku. I oczywiście jakby mówi się, że powiedzmy, bo są takie obliczenia na temat tego, ile jest szans w odniesieniu do komórki jajowej w wieku danym i jakby ile trzeba mieć komórek pobranych, żeby uzyskać ciążę, czy żeby ta szansa była realna, czyli no to mówimy o 70% i to niestety też się właśnie, ta liczba komórek, które musimy uzyskać jest większa w późniejszym wieku, więc wymaga czasem kilku stymulacji, więc wtedy z kolei warto jest mieć wyższe AMH, tak? Wtedy tych stymulacji musi być mniej, żeby uzyskać te kilkadziesiąt nawet komórek, które jest potrzebne, żeby doprowadzić do takiej ciąży, która się rozwija. Więc, ale myślę, że ważne jest, żeby takie badania robić w porozumieniu z lekarzem, tak? Czyli żeby lekarz obejrzał, wiadomo, że teraz wszyscy korzystają ze sztucznej inteligencji, wyszukiwarek i tak dalej, ale

0: czasami ta sztuczna inteligencja patrzy tak tunelowo i nie ocenia całego kontekstu, nie, no, nie zadaje pytań, powiedzmy, kolejnych, które mogą tę sytuację wyjaśnić. Także zawsze w jakimś kontekście oceniamy badania i to są badania, mówimy, dodatkowe, tak? I to nazwa wynika właśnie z tego, że jakby najważniejszy jest wywiad, to co pacjentka mówi, jakie ma choroby towarzyszące, ewentualnie w jakim jest wieku, jakiej sytuacji i tak dalej.
1: Te normy czasami naprawdę spędzają sen z powiek, gdy zaczynamy się porównać, gdy zaczynamy zaglądać w tabelki, więc dobrze, że pan doktor mówi o tym, żeby nie robić tego na własną rękę, bo ważny jest czasami kontekst, ale wspominał pan także, że no, i tak źle, i tak niedobrze, to znaczy źle mieć niską rezerwę jajnikową, nie najlepiej jest mieć niską rezerwę jajnikową, ale czasami zdarza się klęska urodzaju, która też niczego dobrego nam nie przyniesie.
0: Tak jest, w zespole policystycznych jajników, który no, jest dosyć częstym rozpoznaniem, mamy do czynienia z taką sytuacją, że tych pęcherzyków antralnych, czyli widzianych w USG, jest bardzo dużo i tu mówimy, no te wytyczne się zmieniają, zależą powiedzmy od jakości aparatu, różnych innych parametrów, ale powyżej 22 w jajniku, no to już na pewno jest ten, może już nie zespół policystycznych jajników, bo żeby mówić o zespole, to muszą być dodatkowe jakby czynniki, czyli albo hiperandrogenizm, czyli nadmiar hormonów męskich lub jego objawy i nieregularne miesiączki, tak? Czyli dwa z trzech tych czynników, to możemy wtedy mówić o w takich klasycznych kryteriach, bo to z tych kryteriów dużo, więc to też jakby jest kolejna rzecz. Kolejny kamyczek do tego ogródka, że warto pójść na wizytę i omówić to z kimś, kto ma w tym doświadczenie, a nie samemu jakby zrobić badanie i uznać, że no bo często pacjentki mówią, że miały rozpoznany zespół policystycznych jajników, no i w związku z tym to one na pewno będą miały problem z zajściem w ciążę, a tak nie jest. Często pacjentki z PCOS zachodzą w ciążę, kolejne ciąże i nie ma z tym problemu. To naprawdę, dopóki jest ta owulacja, czyli regularny cykl, no to ta szansa istnieje, więc no, zachęcam.
1: A o czym świadczy niska rezerwa jajnikowa w młodym wieku? Bo i takie pacjentki przecież się zdarzają. Znaczy zupełnie wbrew temu, że oceniamy, że kryzys zacznie się po 30-35 roku życia, przecież są pacjentki, które mają lat 20 parę i nagle okazuje się, że ta rezerwa jajnikowa jest bardzo niska na poziomie no, 40-letniej kobiety.
0: Czasem tak się zdarza i te pacjentki musimy je objąć szczególną opieką, ponieważ no, one muszą być wykonane badania genetyczne, ponieważ mogą być jakieś nieprawidłowości w kariotypie i czy w takim genie, który nazywa się to zespół łamliwego chromosomu X. I wtedy jak mamy do czynienia z mutacją, no to podejmujemy pewne kroki. Przede wszystkim ta wiedza daje nam możliwość jakby podejmowania decyzji o rozrodzie w inny sposób, czy zachowania płodności. Natomiast mówi się też o tym, że pacjentki z mutacją BRCA, czyli taką mutacją, która może prowadzić do raka piersi, do raka jajnika i też innych nowotworów, ale powiedzmy te dwa są takie najbardziej, jest najwyższe ryzyko, mają o 25% niższą rezerwę jajnikową, dlatego takie pacjentki też mogłyby mieć, czy powinny mieć takie badanie wykonane. Także warto też popytać, jeżeli myślimy o rozrodzie, swoją mamę, ciocię czy babcię, o to, kiedy one weszły w okres menopauzy, bo zdarzają się takie pacjentki, które przed 40 rokiem życia przestają miesiączkować.
1: A warto robić badanie rezerwy jajnikowej od tak sobie, żeby się przekonać, czy to tylko nas zestresuje?
0: No właśnie, generalnie jakby lekarze nie lubią badań robionych od tak sobie, bo właśnie można się tylko nastraszyć niepotrzebnie i więcej stresu jest z tego niż pożytku. Natomiast no, to jest takie badanie, które jest właściwie pobraniem krwi i kosztuje w obecnych czasach niewiele stosunkowo. Także myślę, że może warto sobie je zrobić, żeby powiedzmy tak, kiedy planujemy sobie życie i podejmujemy decyzje, to żeby mieć ten czynnik też na uwadze, jeżeli w ogóle bierzemy pod uwagę, bo przecież nie wszyscy chcą mieć dzieci, to jest ich decyzja, natomiast jeśli tak, no to można sobie sprawdzić i po prostu, ale tak jak mówię, warto wtedy skorzystać z pomocy, z konsultacji kogoś, kto jakby robi to codziennie, udziela takich konsultacji i spojrzeć na to w szerszym właśnie kontekście, bo jest jeszcze kilka pytań, które można zadać, kilka badań, które można zrobić i jakby wiedzieć więcej dzięki temu.
1: Kilka pytań, które można zadać, kilka badań, które można jeszcze wykonać. No jeżeli nam z tej rezerwy jajnikowej wyjdą takie książkowo niepokojące normy, że jest słabo, niezgodnie z tym, co jest opisywane, że to po tym roku życia tyle i tyle, takie i takie normy. I wtedy zaniepokojona pacjentka pyta lekarza, i co dalej? To jeśli ten wynik jest niski, to gdzie i na jakie badania pokieruje ją jeszcze lekarz? Jakie zadaje

0: jej jeszcze pytania, albo ona może o coś zapytać.
1: No na pewno warto zrobić USG po prostu, takie USG ginekologiczne przez pochwowe, czy przez brzuszne, no w każdym razie ocenić jajniki w USG. Najlepiej jest robić zarówno badanie AMH, jak i takie USG blisko początku miesiączki, tak? Bo to jest wtedy okres, kiedy ten jajnik powinien jakby wyglądać w taki sposób, że można to dobrze ocenić. A poza tym przy okazji takiego badania można odkryć jakieś nieprawidłowości, które właśnie mogą wpływać na tą rezerwę jajnikową i tu często endometrioza jest taką chorobą, o której się mówi, bo jeżeli dodatkowo jest endometrioza, jeżeli będzie potrzeba operacji, czy może się pojawić taka sytuacja, no to wtedy warto o tą rezerwę zadbać i zastanowić się, czy nie pomyśleć o zachowaniu płodności w jakiś sposób, taki, który dla pacjentki będzie adekwatny.
0: O której już kiedyś rozmawialiśmy, o zachowaniu płodności, czyli na przykład zamrożeniu oocytów, komórek jajowych, tak żeby jest. Później po całym procesie leczenia mieć taką zdrową komórkę, niestarzejącą się komórkę, która może zwiększyć nasze szanse na rodzicielstwo.
1: Tak jest, tak, jest taka możliwość, natomiast niestety ona obecnie nie jest refundowana nawet w tych wskazaniach, które wynikają po prostu z choroby, czyli z zupełnie niezawinionej rzeczy. Jest tylko we wskazaniach onkologicznych, a ten social freezing, czyli takie mrożenie na życzenie, możemy powiedzieć, no to w świetle ustawy nie jest możliwe w Polsce obecnie.
0: To zapytam teraz o przeciwną sytuację. A jeżeli nam wyjdzie, że ta rezerwa jajnikowa jest aż za duża w stosunku do wieku, to co, to tylko się cieszyć? Czy też się szuka odpowiedzi na jakieś pytania? Dlaczego tak się dzieje, tak. Że w wieku lat, nie wiem, 40 albo 35 kobieta ma rezerwę jajnikową na poziomie nastolatki?
1: To znaczy to właśnie... Też podczas takiej wizyty można ustalić, jaka jest tego przyczyna. Najczęściej to jest właśnie zespół policystycznych jajników. I w pewnym sensie lepiej jest mieć więcej, tak? Bo gdyby było potrzebne leczenie, bo wcale nie musi być potrzebne, ale gdyby było potrzebne leczenie z zastosowaniem zapłodnienia pozaustrojowego, no to im więcej mamy rezerwy jajnikowej, tym więcej komórek uzyskamy, większa szansa na zarodek, a tym samym na ciążę. Natomiast w takich sytuacjach, kiedy jest wysoka rezerwa jajnikowa, a cykl jest nieregularny albo wręcz nie ma miesiączek, to jest to istotne z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli nie ma owulacji, to nie ma szansy na ciążę, tak? Bo podczas owulacji uwalniana jest komórka jajowa i ona może ulec zapłodnieniu. I wtedy są stosowane pewne metody. One czasami są dosyć nieinwazyjne, bo polega to na przyjmowaniu tabletek przez kilka dni, zazwyczaj 5, lub zastrzyków też przez kilka dni. To, no, są różne protokoły, to już nie będziemy wchodzić w taki detal, ale generalnie często udaje się w ciągu 3-6 cykli uzyskać owulację i szansę na ciążę, tak? Natomiast no, to oczywiście jest frustrujące, bo może się miesiąc nie udać, zmieniamy leczenie, drugi, trzeci miesiąc i tak dalej, ale wciąż lepiej jest mieć więcej. Są takie pacjentki też, które chorują na otyłości, w związku z tym z tego powodu może nie dochodzić do owulacji przy wysokiej rezerwie i w tych przypadkach obniżenie masy ciała może przywrócić spontaniczną owulację. Możemy też zastosować zapłodnienie pozaustrojowe i kiedyś stosowano taką metodę i ona, powiedzmy, no nie jest metodą wyklętą, ale obecnie rzadko stosowaną, czyli operacje zmniejszające objętość jajnika, tak, w celu uzyskania owulacji.
0: Wspominał pan i mówiliśmy o tym już kilka razy dzisiaj, nie ilość się liczy, tylko bardziej jakość, ale jeśli już wiemy, że można sprawdzić ilość, to jak się sprawdza jakość?
1: No niestety to wiemy dopiero po podjęciu starań, tak? Czyli takim prawdziwym testem na płodność, tak jak jest u mężczyzn, powiedzmy, że mamy bardzo dużo tych komórek, tak? No bo jakby podczas ejakulacji tych komórek są miliony w ejakulacie, więc w tym preparacie, który możemy zbadać, możemy ocenić miliony komórek, czy one są prawidłowe, czy się ruszają, ile ich w ogóle jest, jaką mają morfologię, czyli budowę, i ocenić ich potencjał do zapłodnienia.
0: Ale i tak przecież specjaliści mówią, że te parametry męskiego nasienia na tej przestrzeni ostatnich dekad się bardzo obniżyły.
1: Tak, to prawda. Natomiast komórki jajowe, jeżeli widzimy, to tylko podczas procedury in vitro, tak? Czyli wtedy możemy ocenić, jak one wyglądają. To, co możemy zrobić, to na podstawie wieku ocenić, jaki jest w odniesieniu do innych kobiet, bo to też nie jest tak, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że zawsze w wieku 40 lat jest trudno zajść w ciążę, czy 38, bo są pacjentki, które podejmują starania w tym wieku i jakby zachodzą w ciążę w ciągu pierwszych kilku cykli. Natomiast jest taka sytuacja, w której bez in vitro nie jesteśmy w stanie ocenić jakości, tak?
0: Jak można pomóc pacjentkom, które mają niską rezerwę?

0: jajnikową?
1: Są pewne działania, które są podejmowane. One nie mają charakteru takich udokumentowanych rekomendacji, tak? Bo my działamy na podstawie rekomendacji, czyli takich dokumentów, które zawierają dane z badań naukowych bardzo wysokiej jakości, tak? Czyli takich, w których porównuje się ogromne grupy pacjentów, zazwyczaj są tysiące pacjentek, albo takie badania są niemożliwe, albo ich nie ma, no i wtedy właśnie jak w takich przypadkach, bo te grupy są dosyć małe, a poza tym jest aspekt taki, że pacjentka w takim wieku nie chce podejmować jakichś działań, które są niesprawdzone i trafić do tej grupy, która jest bez leczenia, czyli jest randomizowana do tej grupy bez leczenia, więc mało kto by się zgodził na taki udział, no bo ona po prostu nie ma czasu. Natomiast są takie działania, mówimy o mezoterapii, ona teraz coraz częściej się pojawia.
0: To mezoterapia, jest... no kojarzy się z zabiegami medycyny estetycznej.
1: Tak jest i jakby to działanie ma być, to działanie, ta filozofia jest tutaj stosowana. To polega na tym, że osocze własne pacjentki, to jest bardzo istotne, więc to jest względnie bezpieczny zabieg, bo on jest ta część zabiegowa, no bo to przez pochwę podaje się najczęściej to osocze odwirowane w odpowiedni sposób. To jest osocze bogatopłytkowe, podaje się do jajników i poprzez czynniki wzrostu, które są zawarte w takim osoczu, mamy nadzieję, że to poprawi ilość i jakość tych komórek.
0: A jeśli to nie pomoże?
1: Jeśli to nie pomoże, no oczywiście jakby w procedurze in vitro my staramy się stosować takie metody, które powodują, że wykorzystujemy cały potencjał, który aktualnie jest w jajniku, czyli ta liczba komórek, to się nazywa, no liczba pęcherzyków antralnych, AFC, pewnie część z Państwa się spotkała z tą nazwą, to jest ilość pęcherzyków w każdym z jajników. Ich suma jest dla nas istotna, no więc jeżeli na początku mamy 6 komórek, na początku cyklu stymulowanego, to maksymalnie w najlepszym scenariuszu uzyskamy 6 komórek, ale czasem jest to 3, a czasem jest to 2 i wtedy niestety potrzebne jest czasami kilka, są pacjentki, które są po 5, 6, 8 stymulacjach in vitro i punkcjach. Obecnie stosujemy też takie protokoły, to się nazywa dual stimulation, czyli jakby zaczynamy jedną procedurę, robimy punkcję i po kilku dniach rozpoczynamy kolejną stymulację, bo te pęcherzyki uznaje się, które jakby w tym jajniku przychodzą fale kolejnych tych pęcherzyków i że te pęcherzyki po stymulacji mogą się pojawić nowe, lepszej jakości.
0: Czy jest coś, czym szkodzą sobie kobiety same i obniżają tą rezerwę jajnikową szybciej niż natura by chciała?
1: Tak, no na przykład palenie papierosów jest takim czynnikiem szczególnie obniżającym rezerwę jajnikową, mającą negatywny wpływ na jakość tych komórek, także to zdecydowanie tutaj bym odradzał, a jeżeli jest ktoś palący, no to postarać się, można właśnie też z pomocą lekarza postarać się rzucić to palenie, czy chociażby je ograniczyć. No nadmierne spożywanie alkoholu, czy taki niezdrowy tryb życia siedzący, to są wszystko takie rzeczy, takie no ogólne zdrowie jest w pewnym sensie odzwierciedlone w każdym aspekcie zdrowia i w tym aspekcie właśnie reprodukcyjnym też.
0: Gościem audycji Samozdrowie był dr Grzegorz Ziółkowski, ginekolog, onkolog z Invimedu. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Zapraszam Państwa do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Ja, Małgorzata Telmińska i Artur Wolski, witamy się z Państwem od poniedziałku do piątku o godzinie 19:30, a teraz już do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, dzień dobry. 25 sierpnia to Dzień Polskiej Żywności. I pewnie wiele osób przyzna, że polska żywność jest najlepsza na świecie. Doceniają ją na przykład Polacy, którzy wyjeżdżają za pracą za granicę. Polska żywność jest dla wielu z nas symbolem jakości i bezpieczeństwa, bo to też takie dość popularne hasło, że jesteśmy krajem samowystarczalnym żywnościowo. Ale czy na pewno? I czy tak będzie zawsze? Co robić, żeby dbać o jakość tego, co ląduje na naszym stole z poszanowaniem środowiska i jak w końcu nie marnować tego, co przecież kosztuje nie tylko nasze pieniądze, ale też pracę rolnika, przetwórcy. Z okazji Dnia Polskiej Żywności dziś rozmowa na ten temat, a w studiu doktor inżynier Sylwia Łaba, ekspertka Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego i kierowniczka projektu Smart Food. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Ulubiony produkt żywnościowy Polski?
4: Chleb.
3: Tak. No to chyba rzeczywiście pojawia się w wielu

0: o takich tęsknotach, prawda, Polaków, którzy wyjeżdżają na przykład gdzieś za chlebem, nomen omen, za granicę.
1: Tak, ale jestem też fanką zsiadłego mleka i ogórków kiszonych, które ciężko dostać gdzieś za granicą.
0: Jesteśmy w takim okresie roku, kiedy no właśnie, mamy stragany pełne tych ogórków do kiszenia. Mamy pogodę taką, że to zsiadłe mleko, jeżeli wiejskie, to nam się zsiądzie. Ale właśnie ja uwielbiam robić zakupy na swoim ulubionym bazarku właśnie o tej porze roku, bo tam jest wszystko. Fasola, kalafiory, kalarepa, jabłka, moje ulubione pirosy właśnie tak na początku sezonu, gruszki, śliwki, no czego tylko dusza zapragnie. I właśnie ten okres roku też bardzo nam dobitnie uświadamia, jak polska kuchnia charakteryzuje się sezonowością i że to jest jej siła chyba.
1: Tak, zdecydowanie tak. Nie tylko polska kuchnia, to nie tylko my Polacy tak funkcjonujemy. Wiele krajów europejskich stawia na sezonowość, ale rzeczywiście mamy teraz obfitość owoców i warzyw, najlepszych na świecie polskich, naszych, śliwek, gruszek, jabłek. To nawet badania potwierdzają, że polskie jabłka są najlepsze na świecie, mają najlepszą kwasowość i w ogóle i do przetworów, ale też to, co pan redaktor powiedział, absolutnie się pod tym podpisuje, najlepsze na świecie, teraz sezonowe właśnie. I to jest też taki moment, kiedy raz, że możemy korzystać z tych sezonowych owoców i warzyw i nie tylko owoców i warzyw. Natomiast to jest też moment, kiedy możemy się zaopatrzyć i zrobić sobie zapasy na zimę i jakby zamknąć to lato w słoikach. Ja tutaj jestem rzeczywiście zwolenniczką przetworów, ponieważ też z pierwszego wykształcenia jestem technologiem żywności, więc mam wiedzę na ten temat. Natomiast też możemy mrozić, żeby potem zimą móc wyjąć świeże, żeby jak najwięcej wykorzystać tych darów natury, tego co nam ziemia daje, żeby to się nie zmarnowało, że skoro już obrodziło, skoro jest, to skorzystajmy. Oczywiście tutaj trzeba też podchodzić do tego tak zdroworozsądkowo, bo umówmy się, sezonowość sezonowością, ale jak zamrozimy, to ta zamrażarka ileś tego prądu będzie ciągnęła. Więc tu jakby ten efekt zużycia energii, tego śladu środowiskowego będzie się pojawiał. Im dłużej będziemy przechowywali, tym ten produkt będzie taki trochę mniej prośrodowiskowy. Więc oczywiście do następnego sezonu, no bo kiedy będziemy mieli kolejne świeże owoce i warzywa. Oczywiście tutaj, tak jak powiedziałam, jestem absolutnie zwolenniczką sezonowości i lokalności. Mhm. Tylko też trzeba pamiętać, że nie każdy produkt lokalny i nie każdy produkt sezonowy to będzie ten najbardziej prośrodowiskowy, czyli ten o najmniejszym śladzie węglowym.
0: Dlaczego? No, wydaje mi się, że jeżeli ja właśnie robię zakupy na swoim ulubionym bazarku i kupuję ziemniaki, jajka prosto od pana Andrzeja i mogę z nim też nawiązać relacje i wiem też, jak ten produkt powstaje, no to czy to już mnie zwalnia z jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, takiej konsumenckiej?
1: Nie, ponieważ tutaj prowadzimy badania też z kolegami z innych uczelni i dyskutujemy też o tym często, dlatego że mamy jeszcze coś takiego jak efekt skali. Ostatnio jedna z koleżanek powiedziała, że ona jedzie po ziemniaki do właśnie do powiedzmy przysłowiowego pana Andrzeja i ona jedzie, kupuje nawet 5 czy 10 kilogramów tych ziemniaków, jedzie 15 kilometrów samochodem. Proszę sobie wyobrazić, jaki to może mieć ślad węglowy, te 15 kilogramów. Oczywiście, jeżeli ten pan rolnik przywiezie te ziemniaki gdzieś na bazarek, przywiezie jeszcze inne swoje produkty rolne, więcej tych produktów, to oczywiście się rozkłada na ileś kilogramów produktów tych owoców, warzyw. Więc to trochę inaczej. Jeżeli pan idzie po te zakupy pieszo, rowerem, to proszę bardzo, rzeczywiście tutaj odznaka się należy. To jest takie działanie prośrodowiskowe. Natomiast jeżeli wybieramy się na ten bazarek samochodem...
0: Mimo, że mamy 2 kilometry.
1: Dokładnie. I spalamy ileś benzyny czy ropy i kupujemy kilka kilogramów, no to już tak bardzo prośrodowiskowo dobrze nie wygląda. Natomiast rzeczywiście, jeżeli te produkty są lokalne, to ten transport powinien być krótszy. Nie wieziemy ich zza oceanu, nie przylatują samolotem, nie przypływają statkiem. Po prostu mamy je tu w Polsce. I tak jak już na początku pan powiedział, ja się absolutnie z tym zgadzam, mamy naprawdę najlepsze produkty żywnościowe, jedne z najlepszych. Ja tu jestem absolutnie patriotką, jeżeli chodzi o naszą żywność. I właśnie jeżeli je kupujemy

0: są produkowane blisko, no to ten ślad transportowy będzie krótszy. Druga rzecz, sezonowość. Jeżeli nie są długo przechowywane i nie wymagają właśnie tych chłodzenia, wszystkich zabiegów technologicznych, dodatkowych, które też zużywają energię, pracę ludzką, no to też oczywiście to będzie pro. Ale jeżeli...
1: Tak, bo tak sobie myślę, jak czasami kupuję właśnie te umowne jabłka na bazarku, no to często tam sprzedawcy mówią, no wczoraj zrywane, świeżutkie, świeżutkie, a jak idziemy do marketu i kupujemy takie jabłka, to być może to są owoce przechowane w chłodni jeszcze z ubiegłego sezonu, których trzeba się pozbyć, żeby zrobić miejsce dla nowych owoców.
0: Może tak być. Nie wszystkie odmiany się dają przechowywać. Piros nie jest jabłkiem do przechowywania i to jest taki właśnie skowronek lata i początku jesieni, bo to są te pierwsze jabłka, które są tu i teraz, ale nie przechowują się dobrze. Nawet zresztą pewnie pan widzi, bo jak przyniesie je z tego bazarku, to one za 2-3 dni
1: One się nadają szybko
0: tam
1: do zjedzenia,
0: tak, trzeba je szybko jeść. I to jest właśnie też ważne, żeby kupić tyle, ile zużyjemy. Żeby nie robić dużych zapasów, szczególnie tych świeżych owoców i warzyw, które mogą się zepsuć, żeby one potem nie wylądowały w koszu. Bo ten rolnik, który przywozi je na bazarek, oczywiście on też chce je sprzedać, bo jemu zostaną i u niego się mogą zepsuć. Natomiast on zazwyczaj zrywa tyle, ile jest w stanie sprzedać w danym dniu, mniej więcej wie. Resztę zostawia jeszcze na drzewie, jeśli może zostawić, zrywa następnego dnia. I on rzeczywiście może mieć te wczoraj zrywane te jabłka, natomiast do marketów one nie dotrą w jeden dzień. Zawsze ten proces jest troszeczkę dłuższy. Te z zeszłego sezonu to są inne odmiany jabłek, natomiast te takie świeże, tegoroczne, no też potrzebują kilku dni, żeby dotarły do nas.
1: Tak jak rozmawiamy, rzeczywiście nie bez przypadek ten Dzień Polskiej Żywności przypada właśnie teraz na koniec sierpnia, kiedy, jak powiedzieliśmy, mamy to bogactwo wspaniałych produktów, którymi dzieli się z nami natura, ale tak naprawdę o czym on jeszcze nam powinien uświadamiać, ten Dzień Polskiej Żywności? Kiedy powinno zaczynać się w ogóle myślenie o żywności? Bo dla większości Polaków, tak myślę, ono zaczyna się dopiero na półce sklepowej.
0: Tak. Przede wszystkim to, z czym mi się kojarzy żywność. Ja cały czas się żywnością zajmuję. Już od studiów.
1: Czyli dla pani to jest sposób życia, tak,
0: trochę
1: tak, prawda?
0: Tak. A nie tylko jestem technologiem żywności, ale jestem ekonomistą rolnym. Więc i rolnictwo, i przetwórstwo. No a zawodowo, hobbystycznie i całym sercem zajmuję się stratami i marnotrawstwem żywności. I to, o czym ja najczęściej mówię, to szacunek do żywności, bo to jest szacunek i dla pracy ludzkiej, i dla środowiska, które poniekąd musimy eksploatować, żeby tą żywność wytworzyć. I tutaj też bardzo proszę i apeluję, żeby nie robić też tej nagonki na rolników, że oni niszczą środowisko, bo tak naprawdę to my wszyscy konsumenci powinniśmy się uderzyć w pierś, dlatego że rolnik wytwarza żywność, która jest podstawową potrzebą naszą, żebyśmy żyli i funkcjonowali. Tak. Musimy jeść. I to jest wpisane w ogóle w cykl życia, w życie człowieka. Natomiast jeżeli ta żywność jest wyprodukowana dla nas, ludzi, do tego, żebyśmy ją zjedli, a zostaje wyrzucona, to tu się zaczyna problem. To jest ogromny problem, dlatego że w Polsce marnujemy 4,5 miliona ton żywności rocznie, z czego 2,5 miliona to my, konsumenci w gospodarstwach domowych,
1: czyli
0: w naszych domach.
1: To nie sklepy, to nie restauracje. Większość
0: oni się
1: jedzenia
0: też dokładają.
1: Ląduje w domowych koszach.
0: Tak, oni się dokładają, mają swoją cegiełkę w tym wszystkim. Natomiast ponad 55% to są konsumenci. I tu jest duży problem, bo gdybyśmy nie zmarnowali tej żywności, która jest wytworzona do spożycia, gdyby ona była racjonalnie zagospodarowana, zużyta, spożyta, to naprawdę to środowisko zdecydowanie by było odciążone.
1: Bo przecież za każdym kilogramem jabłek, za każdym kilogramem ziemniaków czy kilogramem wołowiny stoi praca ludzka i stoją czasami tysiące jednostek zużytej energii, różnej energii czy zasobów.
0: Tak, wody, bardzo dużo wody zużywa się do produkcji żywności. Zużywa się glebę, grunty, które są potrzebne do produkcji. One się też wyjaławiają i po prostu są potrzebne, żeby tą żywność wytworzyć. Zużywa się surowce, pracę ludzką, a dalej dochodzą opakowania, dochodzi transport, żeby dotarła do nas ta żywność, żebyśmy ją mieli w wygodnym dla nas wszystkich miejscu. Dlatego na nas, konsumentach, powinna ciążyć taka odpowiedzialność i szacunek do tej żywności.

I ja pamiętam czas, kiedy moja babcia, jak upadł chleb, kromka chleba, trzeba było podnieść i pocałować. I to z szacunku do żywności. I babcia zawsze mówiła,

0: I też energia poświęcona
1: tak,
0: na to, na przykład
1: i kolejna
0: na
1: energia,
0: gazie
1: tak.
0: czy na kuchni dokładnie elektrycznej. Tak. No i właśnie tym też zajmują się państwo w ramach projektu Smart Food. Systematyczny monitoring i ograniczanie marnotrawstwa żywności w Polsce. Weryfikacja metod i edukacja społeczeństwa. To jest cały tytuł tego projektu. A konkretnie, tak prostym językiem, na czym to polega? Na czym polega ten monitoring marnotrawstwa żywności?
1: Już mówię, to jest, ten projekt to jest takie moje dziecko. Jest finansowany przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I w ramach projektu mamy dwa takie duże zadania, takie work package. Jeden to jest właśnie weryfikacja metod, ponieważ Polska, jak i wszystkie kraje Unii Europejskiej są zobligowane do badania, ile odpadów żywności, tej zmarnowanej żywności wytwarzamy i musimy raportować to do Komisji Europejskiej. I w Polsce taką jednostką wiodącą, zgłoszoną w tym zakresie jest nasz Instytut, Instytut Ochrony Środowiska. I my już od wielu lat prowadzimy te badania w takich cyklach, jakie Komisja Europejska nakazuje. I ponieważ mamy takie już dość duże doświadczenie w tym i już kolejne badania robimy, to na bazie tych doświadczeń stwierdziliśmy, że należy zweryfikować te metody, które komisja zaleca wszystkim krajom, po to, żeby te dane były w miarę porównywalne. W ramach tego projektu robimy weryfikację metod, bo to, co my jako zbierający te dane, z czym mamy problemy, to my wiemy. Ale my się chcieliśmy zmierzyć z tym, jakie problemy mają ci, którzy nam mają dostarczyć tych danych, czyli producenci głównie i przetwórcy, rolnicy i zakłady przetwórcze. Bo tam mamy duże trudności z pozyskaniem danych, dobrych danych, a im też zależy na tym, żeby te dane zbierać, bo to dla nich też jest informacja.
0: Też jest informacja, jak zaplanować
1: tak.
0: produkcję.
1: Więc
0: na przykład.
1: Oni też chcieliby dostać jakieś porady, przewodnik zbierania tych danych i z czym oni mają tam się zmierzyć, żeby to było dobrze. Mhm. I zrobiliśmy takie warsztaty i przygotowaliśmy poradnik, przewodnik. To jest jedna część tego naszego projektu. I będziemy oczywiście pisali rekomendacje do Komisji Europejskiej, co tam poprawić, co zmienić. Bardziej musimy się skupić na definicjach i tych miejscach powstawania tego odpadu. Dlatego, że wiedząc, jakie są przyczyny, gdzie powstają te straty, łatwiej nam jest im zapobiegać. I to jest dla nas kluczowe. Zrozumienie, poznanie tych miejsc i przyczyn. Wiemy też, że Komisja Europejska wysyła inne kraje do nas jako właśnie ekspertów, którzy mają największe doświadczenie i to my w dużej części tworzyliśmy też te metodyki, które teraz będziemy poprawiali. A druga część projektu to jest kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do ogółu społeczeństwa, żeby edukować w tym zakresie. Oczywiście też będziemy kierowali pewne komunikaty i mamy narzędzia do edukacji też na innych etapach łańcucha, czyli producentów, przetwórców, handel, gastronomia, ale skupiamy się tutaj głównie na konsumentach, żeby zadziałać, żeby ograniczyć, żeby informować, edukować, podawać gotowe rozwiązania, sposoby. I też zauważyliśmy, że to też nam badania poprzednie potwierdziły, że konsumenci, którzy są świadomi, ile żywności się marnuje, jaki to ma wpływ na środowisko, na ich portfele, mniej marnują.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor inżynier Sylwia Łaba, ekspertka Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego i kierowniczka projektu Smart Food była dziś moim gościem.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żochowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Wartości i postawy, zdrowie fizyczne, aktywność fizyczna, odżywianie, zdrowie psychiczne, społeczne, dojrzewanie, zdrowie środowiskowe, internet i profilaktyka uzależnień. Tematy związane ze zdrowiem psychicznym, stresem, zaburzeniami odżywiania, depresją, zdrowymi relacjami, pierwszą pomocą, aktywnością fizyczną, przygotowaniem posiłków, higieną cyfrową, cyberprzemocą, dezinformacją i uzależnieniami. I takie ABC, na przykład jak korzystać z internetowego konta pacjenta, e-recept, e-skierowań, jakie prawa przysługują pacjentowi, kiedy należy wezwać zespół ratownictwa medycznego. Niezwykle potrzebne informacje. co dołożył

0: Był do nich nasz gość, Dominik Kuc, ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Dzień dobry, panie Dominiku.
1: Dzień dobry. Zdecydowanie to są faktycznie bardzo ważne tematy. No, nas najbardziej interesuje kwestia związana ze zdrowiem psychicznym i dobrostanem. Tutaj myślę, ten temat można podzielić na kilka takich kwestii. Przeciwdziałanie przemocy, kwestia samotności wśród dzieci i młodzieży, pierwszej edukacji emocjonalnej. To jest wszystko to, co wpływa na takie czynniki środowiskowe naszego zdrowia i jak najbardziej jest takim narzędziem wprowadzania profilaktyki, no i też reagowania na pierwsze sygnały i symptomy trudnych sytuacji kryzysowych wśród młodych ludzi. Moim zdaniem to jest jeden z cenniejszych rozdziałów, które mogą znaleźć się w tym przedmiocie.
0: Pewnie dołożyłby pan tam taki punkt o koniecznej pracy, współpracy, obecności psychologa w każdej szkole.
1: Zgadza się. Bardzo ważna jest kwestia nie tylko zatrudnienia, ale tego też, w jaki sposób psycholog w tej szkole funkcjonuje. Była mowa o tym, że oczywiście te zajęcia może współprowadzić, to prawda. Natomiast pamiętajmy, że jako nauczyciel specjalista psycholog nie powinien być tylko takim nauczycielem na zastępstwo. To znaczy psychologa nie traktujmy tylko dlatego, że akurat nie ma pani od matematyki albo pana od biologii, to akurat psycholog poprowadzi to tak zwane okienko, godzinę luźną czy wolną od zwykłych zajęć tylko po to, żeby zająć się klasą. Nie. Psycholog jest nauczycielem specjalistą w polskiej szkole i ma odpowiadać zarówno za te reakcje interwencyjne, wsparcie konkretnych, indywidualnych uczniów i uczennic, ale także kwestię holistyczną, czyli reagowania na takie zjawiska grupowe. Zjawisko przemocy rówieśniczej, zjawisko hejtu, zjawisko sygnałów przemocy domowej. To jest także osoba, która ocenia, powiedzmy, ten stan zdrowia psychicznego szkoły i klas ogólnie, w związku z czym musi mieć na to przestrzeń i czas. Nie może być tylko 5 godzin w tygodniu.
0: Jasne. Wie pan, ja się zastanawiam nad tym, myślę o sytuacji, w której psycholog w szkole jest, a na przykład młodzież, dzieci nie bardzo wiedzą, jak korzystać z jego pomocy. Ma pan takie doświadczenie?
1: To, myślę, jest taka sytuacja, która po pierwsze jest bardzo częsta w polskiej szkole, po drugie nie widać jej w tych liczbach, bo oczywiście nominalnie możemy...
0: Jeśli pan pozwoli, bo dotarłam do danych, patrzę tutaj, że wciąż są miejsca, w których brakuje specjalistów. Dane z sierpnia tego roku pokazują, że w 102 gminach w Polsce nie ma ani jednego szkolnego psychologa, tylko uwaga, w naszym kraju są gminy wiejskie 1453, miejsko-wiejskie 724 i miejskie 302 gminy. Więc jak widzę tę liczbę 102, no to właściwie nie powinniśmy, znaczy jest progres, jest postęp i nie jest to jakiś powód do zmartwienia poważnego, prawda? Tylko za tym idzie to, o czym pan mówi. Czy uczymy młodzież, dzieci, czy one wiedzą, jak zapukać do tych drzwi, tak? Albo jak pokonać barierę wstydu czy obaw różnych przed zapukaniem do tych drzwi.
1: To prawda. Tutaj za tymi liczbami kryją się takie w zasadzie dwa zjawiska, które, których po prostu liczby nie sprawdzą. To znaczy jeden jest kwestią zaufania do specjalisty, czyli tego, że ufam, że jak pukam, to otrzymam tą pomoc i nie boję się, że zostanę wytknięty palcami przez rówieśników w szkole, dlatego że skorzystałem z tej pomocy. I to jest taki czynnik społeczny. Musimy pracować nad przeciwdziałaniem stygmatyzacji, tego, aby likwidować pewnego rodzaju stereotypy o zdrowiu psychicznym. Do tego może służyć na przykład edukacja zdrowotna. A drugim takim zjawiskiem jest też to, że oczywiście czasem w tych tabelkach i w tych gminach, kiedy analizujemy arkusze organizacyjne, widzimy, że wszystko się zgadza, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem na przykład psycholog zatrudniony jest na 1/5 etatu w szkole. Natomiast kryzys zdrowia psychicznego nie wybiera i pomimo tego, że oczywiście w tabelce liczbowo nominalnie jest okej, to psycholog jest na przykład kilka godzin w czwartek i w piątek, a młody człowiek zapuka do gabinetu we wtorek i wtedy odbije
0: albo
1: się od drzwi.
0: Potrzebuje do niego właśnie zapukać w inny dzień tygodnia, dokładnie.
1: I to jest już taka rzecz niepokojąca w tych danych, bo oczywiście myślę, że takim sufitem czegoś, do czego powinniśmy faktycznie dążyć, jest psycholog na pełen etat w całej szkole. A żeby tego zrobić, to w Polsce mamy około 20 tysięcy wszystkich szkół i zespołów szkolnych, a tych etatów łącznie przewidzianych jest na razie 9700, więc tak naprawdę potrzebowalibyśmy pewnie jeszcze ponad drugie tyle, aby na cały etat faktycznie w każdej szkole psycholog mógł być.

0: No a jest to niezbędne, ponieważ to jest taki pierwszy punkt w ogóle pomocy. Często, no właśnie, psycholog jest traktowany czasem, niestety, nadal tak to pokutuje, jako miejsce, gdzie się idzie za karę, bo się było niegrzecznym, bo się źle zachowało, bo na przykład ktoś dostał ataku paniki, ale został odebrany jako, no nie wiem, w cudzysłowie mówię oczywiście, wariat, wariatka, więc poszedł do tego psychologa, albo po prostu zapycha się te godziny właśnie nauczycieli, których wciąż też brakuje innych.
1: Czy sam psycholog to musi być człowiek wykształcony po studiach, z kompetencjami, czy komuś można, delikatnie mówiąc, taką rolę przypisać?
0: Zasadniczo to nie powinno dziać się w żadnym wypadku, dlatego że...
1: O, czuję w tym jakiś zasadniczo nie powinno jeszcze, się ale... dziać. No właśnie.
0: Wiemy, że są sytuacje, w których kuratoria oświaty wydają zgodę na to, aby osoba bez pełnego przygotowania mogła taką rolę pełnić. Wiem, że takie informacje były sprawdzane, natomiast one są aktualne chyba na zeszły rok albo jakoś półtora roku temu, więc nie mamy ich teraz na sierpień, więc nie powiem tutaj, jasne, czy
1: pewnie
0: dotyczy
1: jest
0: to tego roku szkolnego.
1: Jakaś zmiana. Panie Dominiku, pan się tym zajmuje, zresztą rozmawiamy już właściwie, można powiedzieć, od lat. Pan zna ten temat. Czy przyznanie się do, albo dobrze, no... Jak używamy określenia przyznanie się, to jak do czegoś, powiedzmy.
0: Tak.
1: Właśnie. Informacja o tym, mam depresję, jest jeszcze stygmatyzująca?
0: W wielu miejscach Polski jest jeszcze stygmatyzująca. Myślę, że w dużych miastach albo w takich miastach powiatowych odrabiamy już lekcje i wiemy, że ta pomoc jest konieczna. Natomiast jest wiele miejsc w Polsce, w których nadal ta informacja stygmatyzuje, w których nadal to jest właśnie przyznanie się, może jednak ukrycie, albo, no, albo niestety deklaratywnie mówimy, że tak, super, fajny temat, dopóki mnie nie dotyczy. To znaczy mogę oczywiście wspierać zdrowie psychiczne, ale kiedy już akurat dotyczy to na przykład mojego dziecka, to wtedy to już jest dla mnie temat dużo trudniejszy, czyli w teorii jestem deklaratywnie za, natomiast i chcę, aby oczywiście ta pomoc była zapewniona, ale kiedy już przyjdzie co do czego i sytuacja dzieje się w klasie, w szkole, czy właśnie w rodzinie, no to wtedy pojawia się pewnego rodzaju wyzwanie. I proszę zwrócić też uwagę na to, że trochę jest tak, że te dane, o których powiedzieliśmy, te to dwie gminy, one też się koncentrują głównie na trzech regionach Polski, bo prawie połowa z tych punktów krytycznych dotyczy trzech województw. Podlaskiego, zachodniopomorskiego i województwa mazowieckiego, głównie wschodniej części. W związku z czym też mamy takie różnice regionalne. Niestety wciąż jest tak, że w dużych miastach o wiele łatwiej zdecydować się też na pomoc, bo jeżeli nawet z jakiejś przyczyny nie korzystamy z niej bezpośrednio w szkole, to ona może być dostępna w poradni, może być dostępna również na rynku prywatnym. Natomiast pomoc nie może zależeć dla młodego człowieka, nie może zależeć od kodu pocztowego i ta łatwość w dostępie to jest jakby w ogóle klucz do udzielenia pomocy. To znaczy ściąganie barier między młodym człowiekiem a specjalistą, tych barier nie tylko liczbowych, nie tylko więcej etatów, ale też barier właśnie geograficznych, barier zaufania, barier gabinetu, tego, że na przykład 1 września wychowawcy i wychowawczynie przeprowadzą pierwszą rozmowę ze swoimi klasami, przedstawią się, przedstawią nauczycieli, grono pedagogiczne, powitają rodziców, to może powitają także psychologa i powiedzą, gabinet jest na drugim piętrze, możecie z niego skorzystać.
1: No wie pan, ja nie chodzi o to, żebym opowiadała o swoich osobistych doświadczeniach, ale tym razem sobie na to pozwolę. W jednej i w drugiej szkole, z którą miałam do czynienia, w ostatnich latach właśnie tak było.
0: O, to jest
1: tak,
0: dobry
1: było
0: sygnał.
1: Było takie wspólne dzień dobry, a potem wchodziła do sali pani psycholog i jeszcze inne osoby, z pomocy których młodzi ludzie mogli korzystać. I usłyszeliśmy, to jestem ja, pracuję tu i tu, w takich godzinach zapraszam.
0: I to jest, myślę, coś, do czego można byłoby zaapelować do innych szkół także, aby w taki sposób postępowały. No bo właśnie, ta wiedza o tym, gdzie ten gabinet jest, jest, myślę, kluczowa. Wiele młodych osób, z którymi rozmawialiśmy, albo wokół których też, jakby dla których prowadzone są te działania profilaktyczne, które na przykład oferuje Instytut Psychiatrii i Neurologii, to są też osoby, które często mówiły, że no nie byłem u psychologa, bo po prostu nie wiedziałem, gdzie jest, nie wiedziałem, że mogę z niego

0: skorzystać. Nie wiedziałem, że w ogóle mnie przyjmie. Nie wiedziałem, czy...
1: Że jest dla mnie,
0: tak? Tak, tak. Czy to jest tak, że jeżeli pójdę po lekcji...
1: Jakichś poważniejszych spraw, przy czym moja sprawa, ta indywidualna, prywatna jest...
0: O, właśnie.
1: Jest, tak. To jest sprawa poważna. Ale od kogo młodzi ludzie powinni to usłyszeć najpierw? Jeśli nie od rodzica, to w szkole? Od kogoś?
0: Tak, myślę, że po pierwsze w szkole. Po drugie, tak, powinni też usłyszeć nawet nie tylko o tym psychologu, ale też o to, po co on jest, bo właśnie często o roli psychologa myślimy tak interwencyjnie, to znaczy, że interweniuje, kiedy już będzie naprawdę bardzo, bardzo źle, no bo przecież pewnie inni mają gorzej. No nie, można tam pójść z wątpliwościami, można tam pójść z rozmową o emocjach, no wiele rzeczy dzieje się w życiu młodego człowieka, więc myślę, że jeżeli jest taka sytuacja, mam nadzieję, że wszyscy usłyszą to w domach, ale pewnie niestety nie wszyscy, to, że usłyszą to w szkole. To znaczy, że są ważni i ważne i że mogą i zasługują na to, aby otrzymać tę pomoc, nawet jeżeli nie da się tego zmierzyć, czy ta sytuacja jest lepsza, gorsza, trudniejsza, łatwiejsza od sytuacji innych rówieśników. No każdy mierzy miarę swoich doświadczeń swoim własnym doświadczeniem. Zawsze ktoś będzie mieć gorzej, zawsze ktoś będzie mieć lepiej. W związku z tym to jest też osoba, która ma właśnie zadziałać wcześniej, to znaczy zanim dojdzie do...
1: Myślę sobie o takim prewencyjnym działaniu tego, co się powinno dziać na zajęciach z edukacji zdrowotnej i o... Bo tam są też zajęcia, które mają pomóc młodym ludziom określić ich granice albo pokazać im wprost, tak, takie działanie przekracza twoje granice i nie musi ci tego powiedzieć ktoś, tylko wystarczy, że czujesz jakiś niepokój, że czujesz dyskomfort, że coś się dzieje nie tak i masz do tego prawo, żeby się tak czuć. Bo myślę sobie, że z tego może wynikać też taka świadomość potrzeby pomocy albo... no nie wiem, otwarcia tych drzwi do psychologa czy do nauczyciela, bo myślę też o hejcie, prawda, który jest wszechobecny w szkole.
0: Tak i oczywiście to jest jedna taka forma. Inną mogą być oczywiście takie dedykowane zajęcia profilaktyczne. Tutaj także do grudnia Instytut Psychiatrii i Neurologii będzie w szkołach w zasadzie w całym kraju realizować zajęcia skierowane w ramach takiego programu SOS nie tylko dla samych młodych osób, ale też dla nauczycieli, dla rodziców, w związku z czym takie dedykowane moduły, które będą dotyczyć bezpośrednio czy prewencji suicydalnej jako takiego bardzo trudnego tematu, ale także innych rzeczy związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego, emocjami, przeciwdziałaniem depresji, tym emocjonalnym ABC, czyli szczególnie w tych młodszych klasach, młodszych rocznikach. Natomiast jest to bardzo ważne, aby usłyszeć to od drugiego człowieka, a nie z telefonu komórkowego, dlatego że to jest z kolei, myślę, wyzwanie, które jest już teraźniejsze, ale przyszłe pewnie jeszcze bardziej, no bo niestety wiele treści o naszym zdrowiu, treści zdrowotnych i treści też o zdrowiu psychicznym bierzemy właśnie z internetu, to znaczy młode osoby przeglądają sobie krótkie filmiki, na których nie zawsze są treści prawdziwe. I
1: albo korzystają ze sztucznej inteligencji, prawda, która może być wsparciem albo ułudą wsparcia, prawda?
0: Zdecydowanie. Coraz bardziej popularne, stają się rozmowy z czatem, po prostu zwierzanie się, mówienie. No i to
1: pan,
0: jest...
1: Ja prowadzę coś w rodzaju eksperymentu takiego dziennikarskiego z czatem GPT. I on mnie wita dobrze, że jesteś.
0: O właśnie, tak jak pewnie wiele osób nie przywita. I nagle staje się pewnego rodzaju zastępstwem. Dlatego, że często młode osoby też nam tak mówiły. No bo czat jest zawsze miły, wszystko przyjmie, odpowie, zawsze jest dostępny, nie trzeba zadzwonić. Ta bariera jest dużo, dużo bliżej.
1: Od tego roku wchodzą w życie przepisy wynikające z ustawy o zawodzie psychologa, które uniemożliwiają zatrudnianie studentów na tym stanowisku. Nawet za zgodą kuratora, psycholog szkolny musi posiadać pełne prawo wykonywania zawodu. To też taka zmiana dość radykalna.
0: I w dobrą stronę, dlatego że mieliśmy takie sytuacje oczywiście, które nie dotyczyły nawet tylko studentów. Mieliśmy sytuację, w której zdaje się technik rolnictwa, także teolog był zatrudniony na stanowisku psychologa szkolnego. To było jeszcze 3 lata temu, w związku z czym te dane Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów publikował. I to nie powinno tak

0: wyglądać, dlatego że to jest jednak odpowiedzialność, no tak naprawdę za zdrowie i życie młodego człowieka niejednokrotnie.
1: A tendencja? Gdybym zapytała pana o tendencję, o otwartości, świadomości młodych ludzi i zagrożeń i tego, jak sobie z nimi radzić, tak na koniec naszej rozmowy?
0: Myślę, że idziemy w dobrą stronę. Powoli rzeczy się zmieniają. Pewnie, jeżeli chodzi o liczby, trochę szybciej widzimy efekt niż społecznie, no bo oczywiście łatwiej jest tylko obsadzić etat niż zobaczyć dużą zmianę społeczną w środowisku szkolnym, więc myślę, że jeszcze przez kolejne lata będziemy widzieć i obserwować tą zmianę. Dużym wyzwaniem staje się przestrzeń internetowa i to, co dzieje się w związku ze sztuczną inteligencją i dezinformacją i taką, no niestety też pop psychologią.
1: Dobrze, że pan tu był. Ja nie jestem czatem GPT.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dominik Kutz, ekspert.
0: Dobrze, że pani redaktor też
1: psychiatrii i neurologii. Dziękuję panu bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura informuje o przełomie w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Prokurator generalny Waldemar Żurek na razie nie może ujawniać szczegółów, ale sprawdzane są związki polityków z przedstawicielami Zonda Krypto.
1: Czy politycy brali pieniądze od Zonda Krypto i za co je brali i jak je wykorzystywali? Czy właśnie dofinansowanie fundacji pana Ziobry, czy też dofinansowanie fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na kształt polskiej legislacji? Bo to jest przykład takiej korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony. Więc my musimy wszystkie te wątki rozwiązać. Nie będę mówił o szczegółach, jeżeli będą już kolejne czynności dokonane, żeby ich nie spalić, to wtedy zwołam konferencję prasową i państwa poinformuję.
0: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości kwestionuje wiarygodność prezesa Zondy Krypto. Jak powiedział Przemysław Kral, współtworzył przepisy ustawy dotyczące uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce, o czym informują prawicowe media.
2: Wygląda na to, że nie ma w tym elementarnej logiki. Zakładam, bo informacje są, bo są dokumenty na to, że uczestniczył w konsultacjach, a nawet właśnie w przygotowaniu tego aktu prawnego, więc rozumiem, że na tym etapie nie działał przeciwko swoim interesom, tylko zgodnie ze swoimi interesami, tak mi podpowiada logika. Więc teraz no jakby zaangażowanie go w drugą stronę wydaje mi się z tymi działaniami sprzeczne.
0: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk wezmą udział w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się na Westerplatte, mówi pułkownik Piotr Jary.
3: Około godziny 4:42 u stóp pomnika obrońców Wybrzeża w głównym miejscu uroczystości zostanie złożony meldunek panu prezydentowi o gotowości wojskowej asysty honorowej. 4:45 rozlegną się syreny alarmowe, tyfony na okrętach przypominające atak na składnicę tranzytową na Westerplatte. I o godzinie 4:46 tak naprawdę rozpocznie się już uroczysty apel wciągnięciem flagi państwowej, odegraniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
0: 1 września na Westerplatte odbędzie się również uroczyste zapalenie znicza pokoleń i odczytanie apelu pamięci. W Kutnie powstaną dwa schrony dla ludności cywilnej dla kilkuset osób. Pierwszy w kategorii S1 powstanie tuż obok jednostki Straży Pożarnej. To budowla, która wytrzymała falę uderzeniową, odłamki i wstrząsy. Drugi będzie schronem z prawdziwego zdarzenia, mówi starosta powiatu kutnowskiego Daniel Kowalik.
4: Będzie to schron kategorii S2 na 300 osób. Działka zlokalizowana jest nieopodal szpitala, między szpitalem a magazynem ochrony ludności, który powstał ostatnimi czasy.
0: Schron w kategorii S2.

0: A to budynek podziemny, który o wiele lepiej zniesie bombardowanie, ostrzał czy promieniowanie po wybuchu jądrowym. Ukraina chce zwiększenia tranzytu swojego zboża przez Polskę. Trwają rozmowy w tej sprawie, powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski, który zaznaczył, że jednocześnie jego resort sprzeciwia się temu pomysłowi.
1: Mamy swoje doświadczenia z 2022-2023 roku i nie chcemy do tej sytuacji doprowadzić, jaka była wtedy, że Polska została zalana ukraińskim zbożem, wtedy bez żadnej kontroli wpuszczanym zboże technicznym, zbożem, które nie spełniało żadnych norm jakościowych.
0: Wjazd ukraińskich produktów rolnych na polski rynek pozostaje zablokowany od września 2023 roku. Przepisy dopuszczają jednak przewóz tranzytowy. Atak żubra na Mazurach. Do szpitala trafiła kobieta w zaawansowanej ciąży. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Borki. Żubr uderzył głową w nogi turystki z Francji. Kobieta z podejrzeniem złamania nogi została przetransportowana do szpitala w Giżycku. Rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska przypomina, by uważać na dzikie zwierzęta.
2: W przypadku dużych zwierząt, takich jak żubry czy łosie, zachowujmy dystans co najmniej 100 metrów. Trwa teraz okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są bardziej aktywne, a ich zachowanie może być mniej przewidywalne. Nie podchodźmy do nich, nie próbujmy robić zdjęć z bliska i zawsze pozostawiajmy im możliwość swobodnego odejścia.
0: Dorosły żubr może ważyć nawet 800 kg i biega z prędkością do 60 km na godzinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy na krańcach południowych opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum, do 12 na zachodzie. W środę od 19 na północy, 22 w centrum, do 24 na zachodzie i na południu kraju.
3: Noc. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
4: A my mamy połączenie z panem profesorem Sławomirem Sowińskim z UKSW. Bardzo dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: To skoro zaczynamy w takich dobrych humorach, to porozmawiajmy o tym nowym sezonie politycznym, który właściwie w przyszłym tygodniu już wystartuje po krótkiej wakacyjnej przerwie. Dla kogo sytuacja wyjściowa jest trudniejsza? Dla opozycji czy dla koalicji?
5: No, myślę, że w ogóle sytuacja na scenie politycznej jest, powiem tak to kolokwialnie, złożona i nikt nie ma łatwo. Właśnie wszyscy mają trochę pod górę i nikt niczego nie może być pewien. Wiem, że brzmi to jak banał, ale naprawdę w tej chwili, że tak powiem, no, wszystkie scenariusze są otwarte. Oczywiście pewną, być może nieco większą nadzieję, trochę lepszą pozycję ma opozycja, znaczy ma opozycja, która nie jest obciążona ciężarem władzy, ciężarem też popełnianych różnych błędów. No też opozycja ma, można powiedzieć, pewnego rodzaju kapitał polityczny, jakim jest poparcie czy pozycja polityczna prezydenta, który opozycja jakoś patronuje, no ale też opozycja ma swoje problemy. Przede wszystkim można powiedzieć taka klęska urodzaju, to znaczy no wszyscy to oczywiście widzimy, że im bardziej Polacy, jakby to powiedzieć, w swoich poglądach przesuwają się w prawo, w stronę konserwatywną, tym więcej oczywiście się pojawia projektów konserwatywnych, no i tym więcej pytań, czy uda się z tego ułożyć jakiś jeden wspólny blok. A oczywiście rząd ma swoje problemy. Przede wszystkim dzisiaj Donald Tusk, można powiedzieć, no, spotyka się z taką prozą polityki, z ciężarem władzy, czyli z takim kryzysem, który właśnie dopada każdego, kto rządzi po 2, 3, 4 latach. Takim kryzysem rozprężenia w szeregach, niedopilnowania też często własnych kadr, własnych personaliów, czasami też różnych nieszczęśliwych decyzji personalnych. To się każdemu rządowi zdarza. No i dzisiaj to, że tak powiem, jakoś dopadło, czy dopada.

0: na naszych oczach obecny rząd.
1: Nie za szybko przyszło to zmęczenie władzą?
0: No nie, znaczy to pamiętajmy też, że Donald Tusk ma najtrudniejszą właściwie chyba koalicję po roku 89, bo wziął władzę nie wygrywając wyborów, czyli z takim, no można powiedzieć, wyjątkowo słabym mandatem politycznym, od samego początku musiał się liczyć z bardzo różnymi, że tak powiem, opiniami, poglądami swoich koalicjantów, ale problem nawet nie w koalicjantach, problem w szeregach partyjnych, tak? To jakbyśmy szukali wspólnego, czy w takiej, powiedziałbym, polityce personalnej, może jeszcze lepiej, gdybyśmy szukali wspólnego mianownika dla tych wszystkich afer, które od 2 czy 3 miesięcy jakoś dotykają rządu, począwszy od słynnej już afery w Szpitalu Południowym, kończywszy na nieszczęsnym raporcie, prawda, który jakoś opinię polityczną poruszył i decyzji o wyborze pani
1: Barbary Mrózgorkoń.
0: Właśnie, minister, która miała się zajmować wizerunkiem, to jakby wspólnotnikiem jest właśnie kwestia polityki personalnej. Czy to znaczy, z jednej strony jest pytanie, czy ten zasób kadrowy jest, że tak powiem, taki jaki jest, czy niezbyt szeroki. Z drugiej strony, i to jest chyba klucz problemu, czy jest w partii jakiś mechanizm, który po pierwsze pozwala kadry kontrolować, kadry nadzorować.
1: Weryfikować.
0: Weryfikować, po drugie też wybierać, prawda? I czy w ogóle jakby premier jest tym jakoś zainteresowany? Mówię tym dlatego, że w odróżnieniu od prezesa Kaczyńskiego premier Tusk chyba niezbyt, tak powiem, szczególnie zawsze oczywiście poza wyborami zajmował się swoją partią, licząc być może, że zrobią to do niego jego współpracownicy. No a jak widać, partia to jest jednak taki zasób ludzi, których trzeba pilnować, kontrolować. No i tu gdzieś ma dzisiaj Platforma czy koalicja rządząca duży problem. Oczywiście do wyborów jest jeszcze 14 miesięcy. Czas w polskiej polityce biegnie niezwykle, niezwykle szybko i zapewne za 3-4 miesiące będziemy żyli innymi tematami. Ale bez ułożenia jakby na nowo organizacji Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, moim zdaniem trudno będzie wyjść z tych kryzysów.
1: Z pewnością za 3-4 miesiące będziemy mówić o czymś innym, ale też wiemy, że ta decyzja nad urną wyborczą to jest suma wielu zdarzeń z tych 4 lat kadencji, rzecz jasna. Ja dla pana, panie profesorze, mam do skomentowania najnowszy sondaż, który dzisiaj publikuje Wirtualna Polska. Sondaż preferencji partyjnych. Badanie przeprowadzone przez United Surveys by Ibris pomiędzy 21 a 23 sierpnia, czyli właściwie najświeższy sondaż. I odczytam wyniki po kolei. Koalicja Obywatelska 27, Prawo i Sprawiedliwość 20. Konfederacja 14, Korona Grzegorza Brauna 8,4, Lewica 7, Razem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 6,5, a pod progiem Partia Razem PSL i Polska 2050, czyli nadal nie ma tej zdolności koalicyjnej dla rządu, żeby utrzymać większość.
0: To prawda. Chociaż ja myślę, że szukanie w obecnych sondażach tej przyszłej koalicji rządowej jest zdecydowanie przedwczesne. Te sondaże na pewno się jakoś zmienią. Ja bym ten sondaż skomentował właśnie tak, jak na początku mówiłem, że nikt nie ma powodu do jakiegoś przesadnego optymizmu. Wszyscy mają jakoś pod górkę. Powiem tak od siebie, na szczęście też nie mają chyba wielkich powodów do optymizmu populiści z ruchu czy ze środowiska Grzegorza Brauna, bo na szczęście ten wynik też jest gorszy od takich, które już gdzieś tam obserwowaliśmy, co daje pewną nadzieję, że być może to zauroczenie Grzegorzem Braunem pewnej części wyborców było jednak, czy jest takim zauroczeniem sezonowym. Ale tak, bo odkładam na bok, bo to nie jest sprawa, mam nadzieję, najważniejsza. Z tego sondażu wynika, że dość kluczowe jest, czy pojawi się taki polityk, który trochę tak jak Marian Krzepleski, tu się odwołuje do bardzo, bardzo już odległej historii, gdzieś w roku 95-96. Marian Krzepleski poukładał wtedy podzieloną, skłóconą prawicę w blok wyborczy AWS. Pytanie, czy pojawi się taki polityk, który w tej chwili jesienią

0: no tą podzieloną prawicę od PiS-u przez Mateusza Morawieckiego po Krzysztofa Bosaka, będzie w stanie jakoś poukładać w jakiś, nawet może nie tyle sojusz, czy jakąś, no właśnie, wyborczą taką federację, to jakiś blok po prostu partii, które wzajemnie się jakoś nie zwalczają i jest między nimi jakaś synergia. No i to jest kluczowe pytanie. Po pierwsze, czy Jarosław Kaczyński ma jeszcze w sobie taki polityczny potencjał, siłę, energię, autorytet, żeby takiej roli trochę prawicowego, nazwijmy to, reżysera się podjąć, czy też taką rolę podejmie, będzie chciał podjąć i będzie potrafił podjąć, bo to jest kluczowe, prezydent Karol Nawrocki. Bo oczywiście prezydent Karol Nawrocki dzisiaj jest politykiem bardzo, bardzo popularnym, rozpoznawalnym, święci takie sukcesy wizerunkowe, ale prawdę mówiąc nie znamy go w takiej roli, no właśnie, politycznego kingmakera, kogoś, kto gdzieś tam w gabinetach potrafi przekonywać polityków do współpracy, układa różne scenariusze. Coś, co zawsze było, że tak powiem, takim politycznym znakiem jakości Jarosława Kaczyńskiego. Więc tutaj wiele właśnie zależy od tego, czy się znajdzie taki prawicowy Garibaldi albo Marian Czakleski, ktoś, kto zjednoczy te różne obozy. Jeśli tak, no to rzeczywiście wiele będzie wskazywało na to, że w przyszłym roku, że tak powiem, no, może zmienić się rząd, może zmienić się koalicja. Natomiast jeśli taki polityk się nie pojawi, no to wszystko jest otwarte. I druga rzecz, ja powiem szczerze, bo to mniej więcej w tej okolicy się gdzieś pojawiało zawsze przed wyborami, około roku przed wyborami, takie pytanie, czy pojawi się jakiś czarny koń, jakaś nowa partia, nowy polityk, jakaś nowa trzecia droga, albo jakiś nowy projekt Janusza Palikota dawno, dawno temu, albo Ryszarda Petru. Ja powiem szczerze, w tej chwili przestrzeni na taką nową formację nie widzę. Wydaje mi się, że właśnie tych projektów jest na tyle dużo i one też, jak to powiedzieć, obsługują na tyle różne preferencje wyborcze. I też po ostatnich wyborach widzimy, że jest coraz mniej wyborców, którzy zostają w domu, a więc takich wyborców, do których można by jeszcze gdzieś tam się, prawda, odwoływać. W związku z tym to raczej chyba gdzieś właśnie pomiędzy tymi partiami i ich liderami, powiem tak delikatnie, ostrożnie, widzimy przyszłego polskiego premiera. Nie wiemy, kto to będzie oczywiście jeszcze, tak? Ale raczej chyba wszystkie już, można powiedzieć, karty są na stole.
1: Panie profesorze, to w kontekście także prawicy chcę zapytać o informacje z ostatnich godzin, czyli o pójście na współpracę przez Przemysława Krala, na współpracę z prokuraturą. No i politycy koalicji rządzącej, czy może węziej Koalicji Obywatelskiej, bardzo liczą, że zeznania Przemysława Krala będą obciążać prawicę. Czy w pańskiej ocenie może tak być i czy ewentualne powiązania giełdy kryptowalut z niektórymi politykami prawicy mogą odbić się w poparciu dla właśnie tych ugrupowań?
0: Sprawa sama w sobie jest oczywiście bardzo, bardzo poważna i ona zasługuje na wyświetlenie. Natomiast ja bym nie przestrzegałbym polityków obecnej koalicji rządzącej przed takim oczekiwaniem, że oto ta sprawa będzie dla nich jakimś wehikułem, prawda, sondażowym czy wyborczym, czy jakąś taką, prawda, takim panaceum na ich polityczne kłopoty, takim złotym politycznym środkiem. Wydaje mi się, że wcale tak być nie musi. Prawdę mówiąc, nawet bym się trochę zdziwił, gdyby ta afera, nawet jeśli, gdyby okazało się, że rzeczywiście tam dochodziło do jakichś form nielegalnego czy nieprawidłowego finansowania różnego rodzaju działań, żeby taka afera wstrząsnęła zasadniczo, że tak powiem, preferencjami wyborczymi Polaków. Po pierwsze dlatego, że minęło już ćwierć wieku od czasu, kiedy wielkie afery rzeczywiście, można powiedzieć, by wracały koalicje rządowe. Myślę tutaj o aferze Rywina. Dzisiaj żyjemy w trochę innym świecie, prawda, w którym właściwie tak naprawdę co kilka dni politycy wychodzą i mówią o jakichś wielkich, gigantycznych aferach, nieprawidłowościach. To słowo afera się po prostu zdewaluowało i myślę, że kiedy naprawdę się pojawiają, mówiąc językiem młodzieżowym, grube rzeczy, to wyborcy mogą już tego po prostu nie widzieć. Po drugie, Po drugie, jest też tak, że

0: tak naprawdę dla wyborców istotna jest nie tyle kwestia winy, co odpowiedzialności. To znaczy, nawet gdyby się okazało, że tutaj, mówiąc tak wprost, no, wina jest bardziej gdzieś po prawej stronie, czy mowa jest o winie polityków po prawej stronie, to politycy zawsze jakby, raczej nie politycy, tylko wyborcy, przepraszam, pewną odpowiedzialnością za jakiś kłopot, za jakiś kryzys, za jakąś aferę, czy na przykład za to, że ktoś stracił pieniądze, zawsze obciążają obóz władzy, tak? Obóz rządzący. Dzisiaj rządzi Koalicja Obywatelska i już widzimy w tej chwili, że niektórzy prawicowi politycy czy media próbują właśnie odpowiedzialność za tę sprawę w sposób naturalny przerzucać na tych, którzy rządzą. Jakkolwiek brzmiałoby to brutalnie, tak to w polityce jest po prostu, że ten, kto rządzi, ten ponosi jakby odpowiedzialność za jakiś kłopot, za jakąś sytuację. Więc wydaje mi się, że tutaj też taki mechanizm może zadziałać. No i wreszcie sprawa trzecia. Jesteśmy w stanie głębokiej, bardzo głębokiej polaryzacji i wyborcy nauczyli się już, że tak powiem, być bardzo tolerancyjni czy wyrozumiali dla swoich polityków, czy tolerancyjni wobec oskarżeń, które są formułowane pod ich adresem. Mówiąc innymi słowy, wielu wyborców prawicy będzie być może zaciskało, jak to się mówi, nos, czy kolokwialnie, czy uszy, słuchając różnego rodzaju doniesień, trwając przy Prawie Sprawiedliwości albo Mateuszu Morawieckim, albo nie wiem, Konfederacji, albo Grzegorzu Braunie, widząc w nich po prostu remedium na rząd Donalda Tuska. Innymi słowy, konkludując, sprawy nie lekceważę, sprawa jest poważna i musi być wyjaśniona, ale nie sądzę, żeby wstrząsnęła sondażami.
1: I tym nawiązaniem, parafrazą dawnej wypowiedzi premiera Donalda Tuska, kończymy naszą rozmowę z profesorem Sławomirem Sowińskim, politologiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ślemy pozdrowienia, panie profesorze.
0: Dzięki, kłaniam się, dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Też będziemy dokładnie liczyć, nie czas, a pieniądze. Ze mną w studiu pan dr Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku PKO S.A. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
3: Będziemy liczyć te pieniądze w kontekście prac nad przyszłorocznym budżetem, bo jesteśmy w tym okresie roku, kiedy te prace trwają bardzo wzmożone, bo terminy konstytucyjne gonią rządzących. No i słyszymy w ostatnim czasie o tych nadzwyczajnych posiedzeniach rządu. W zeszłym tygodniu takie robocze posiedzenie się odbyło. Słyszymy o propozycjach podatkowych, słyszymy o programie CPN, który obowiązuje na dwa ostatnie tygodnie wakacji. No i zastanawiamy się, czy to się wszystko zepnie.
4: No cóż, nie mamy wątpliwości, że rząd, jeżeli chodzi o konstruowanie budżetu, czy patrząc szerzej, politykę fiskalną, no stąpa po cienkiej linii. Dla przypomnienia, w zeszłym roku rząd szeroko pojęty, czyli uwzględniający też samorządy, fundusze ubezpieczeń społecznych, skończył rok z deficytem wynoszącym 7,4% PKB. I to jest któryś z kolei rok, kiedy mamy taki tak duży deficyt. No i patrząc na aktualne prognozy, no są spore szanse, że my w kilka lat przejdziemy z poziomu mniej więcej 50% długu do PKB do 70% czy nawet 80%. I ta trajektoria jest pewnie znacząca. To pewnie będzie jeden z największych wzrostów długu publicznego w naszej historii. I jednocześnie, no, jak widać, nie ma specjalnie apetytu, nawet w społeczeństwie, żeby rząd zaciskał pasa. Efekt jest taki, że no, propozycje, które się pojawiają, są dość skromne w swojej budżetowej ambicji, a i no, tutaj nie mamy pewności, czy faktycznie wejdą w życie. No, z tak siłą rozpędu, no, my te kolejne lata z deficytami notujemy. No, siłą rozpędu gdzieś tam nam rosną dochody na podstawie ustaw, które już obowiązują. Natomiast no, z drugiej strony też mamy duże potrzeby wydatkowe i konsekwencją tego splotu wydarzeń są znaczące deficyty i sytuacja budżetowa, od której no, zaczęliśmy.
3: Deficyt to jedno, dług to drugie, ten tak. Dług publiczny, a jeszcze trzecie, koszt obsługi tego długu. Dlaczego to jest tak ważne, tak znaczące dla konstruowania budżetu państwa?
4: No, państwo, żeby spełniać wszystkie no, potrzeby wydatkowe, czy wszystkie zadania, które postawił mu ustawodawca i które chcemy od państwa, no, musi w tym momencie emitować obligacje. No i te obligacje są oprocentowane według

0: stóp procentowych, które są ustalane na rynkach. I obecnie to oprocentowanie no, waha się powiedzmy tak w dużym przybliżeniu, bo oczywiście tam można jeszcze parę takich technicznych uwag poczynić, ale to oprocentowanie jest generalnie gdzieś w przedziale między 4,5 a 6%, średnio pewnie około 5-5,5%, więc no, jeżeli weźmiemy sobie ten dług, który w tym momencie notujemy, czyli to 60% PKB i przemnożymy przez 5%, no, to zobaczymy, że na obsługę długu wydajemy mniej więcej 3% PKB. To jest więcej niż wydawaliśmy na przykład w 2020, 2018, no generalnie więcej niż wydawaliśmy w okresie, kiedy obowiązywały niższe stopy. A dlaczego to ma znaczenie? No przede wszystkim dlatego, że to nam ogranicza pole manewru po innych, po stronie wydatków. Tak się jakoś złożyło, że generalnie rządy starają się priorytetyzować obsługę zadłużenia, no bo to jest kluczowe z punktu widzenia wiarygodności i przyszłych kosztów obsługi długu. No, nikt nie chce być Argentyną, która musi płacić bardzo, bardzo słono za kolejne, za możliwość powrotu na rynki. Natomiast no to 3% PKB w przybliżeniu, bo tak naprawdę to jest trochę mniej, bo jeszcze mamy sporo długu emitowanego po niższych stopach. Te 3% PKB w przybliżeniu to jest znacząca wartość. To nie jest jeszcze poziom powiedzmy amerykański w tym momencie, czy włoski, czy nawet japoński. Natomiast to jest coś, co zdecydowanie ogranicza pole manewru i sprawia, że potencjał do tego, żeby zwiększać inne wydatki, jest ograniczony.
1: I dlatego tak ważne są te ratingi, którym się przyglądamy z taką uwagą i w zeszłym tygodniu również czekaliśmy na to, co Fitch nam powie na temat ratingu Polski?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o rating, kluczowe są dwie rzeczy. Po pierwsze to, czy faktycznie Polska ma tak zwany rating inwestycyjny. Bo jeżeli mamy ten rating inwestycyjny i my całkiem komfortowo mamy i nawet w przypadku obniżenia ratingu o jedno oczko w tym momencie nie stracilibyśmy tego poziomu inwestycyjnego, no ale posiadanie ratingu inwestycyjnego jest kluczowe, ponieważ dla wielu inwestorów to jest warunek konieczny w ogóle do tego, żeby zainwestować w polskie papiery. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście im lepszy rating, tym prawdopodobnie mniejsza premia za ryzyko i prawdopodobnie mniejszy koszt obsługi zadłużenia, przy czym to też oczywiście zależy od tego, jaki poziom stóp procentowych ustali Rada Polityki Pieniężnej i od paru innych czynników, ale no generalnie im wyższy rating, tym prawdopodobnie lepsze warunki, na których możemy pożyczać się na rynkach finansowych. Natomiast no, agencje ratingowe są taką, znaczy, być może w opinii części obserwatorów agencje ratingowe są taką instytucją, która ostrzega z pewnym wyprzedzeniem. Tak naprawdę tak nie jest. Generalnie agencje ratingowe dość późno zmieniają zdanie na temat kraju. No i proszę zwrócić uwagę, że ta ostatnia decyzja agencji ratingowej Fitch, wtedy kiedy no, wielu obserwatorów no, liczyło się z tym, że stracimy jedno oczko w naszym ratingu, nastąpiła no, po tych paru latach utrzymywania wysokich deficytów i paru latach wzrostu długu publicznego, więc to przychodzi raczej jako potwierdzenie pewnego problemu, który mamy, a nie jako ostrzeżenie, więc no, można się zastanawiać, czy efekt rynkowy byłby duży, natomiast no, efekt wizerunkowy na pewno byłby bardzo, bardzo słaby i myślę, że Ministerstwo Finansów mogło się obawiać negatywnej decyzji. No, na szczęście to się nie wydarzyło, dostaliśmy kolejne ostrzeżenie.
1: Panie doktorze, to teraz przyjrzyjmy się danym, które już Główny Urząd Statystyczny opublikował w ostatnich dniach i w ostatnich minutach nawet, bo to najnowsze dotyczy stopy bezrobocia w lipcu, 5,8%, tyle wyniosła. Wczoraj dowiedzieliśmy się o sprzedaży detalicznej, co nieco, a w najbliższych dniach dowiemy się o wzroście PKB, o w ogóle o PKB w drugim kwartale tego roku. Co z tych danych wynika? No bo z jednej strony wzrost sprzedaży detalicznej, kupowaliśmy więcej, mimo że dynamika wzrostu płac spada, mimo że paliwa drożeją. Chociaż pewnie CPN ma tutaj swoje znaczenie i ta rządowa interwencja na rynku paliw. No i to bezrobocie 5,8. Cały czas to jest optymistyczna dana, czy to już jest powód może do niepokoju, ale no do takiego większego zwrócenia uwagi na to, co dzieje się na rynku pracy.
0: Myślę, że tak, że dane z polskiej gospodarki rozpatrywane jako całość, jako to ogół tych wszystkich publikacji, które widzieliśmy w ostatnich miesiącach, tak w gruncie rzeczy nie budzą większego niepokoju. Polska gospodarka przeszła, można powiedzieć, suchą stopą przez te ostatnie zaburzenia związane z wojną w Iranie, z szokiem naftowym, z obawami faktycznymi, być może niedoborami niektórych komponentów, czy obawami o niedostatek paliw w Europie. No, tak naprawdę nie widzimy za bardzo efektów wojny w

0: w Iranie, w polskich statystykach, no, jeżeli w ogóle, to wzrost gospodarczy w drugim kwartale, czyli wtedy, kiedy i działania wojenne były wciąż prowadzone, i ropa była droga, przyspieszył nawet do 3,8% rok do roku. Natomiast to, co się zmieniło w polskiej gospodarce w 2026, to trochę się zmieniła struktura wzrostu gospodarczego. Tym głównym silnikiem w 2025 była konsumpcja prywatna. W 2026 konsumpcja się trochę usuwa w cień. I to, co wychodzi na pierwszy plan, to inwestycje. I tak wspominała pani o sprzedaży detalicznej. No, sprzedaż detaliczna jest taką daną, która nam przybliża konsumpcję w ujęciu miesięcznym, nie obrazuje całości, bo są jeszcze różnego rodzaju usługi konsumenckie. Natomiast no, te dane pokazują, że konsumpcja jest przeciętna, bo to 3,9% rok do roku to jest dokładnie średnia dynamika sprzedaży z ostatnich 15 czy 16 lat, więc tam nic wielkiego się nie wydarzyło w czerwcu. Natomiast równolegle GUS opublikował dużo ciekawsze dane. To są dane dotyczące finansów i nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych, czyli firm z kilku sektorów, nie wszystkich, i zatrudniających przynajmniej 50 pracowników, więc możemy mieć wątpliwości, czy one są w pełni reprezentatywne. Natomiast one pokazały, że w drugim kwartale nakłady inwestycyjne firm wzrosły około 20% rok do roku. To jest jedna z najwyższych wartości w historii, najwyższa od paru lat. No, generalnie pomimo tego, że i to trochę nam odpowiada na pytanie, co się dzieje z polską gospodarką, bo o ile konsumpcja nam hamuje, o tyle myślę, że można już mówić o tym, że mamy do czynienia z boomem inwestycyjnym w Polsce. To jest rzecz numer dwa. I rzecz numer trzy, której no, nie znajdziemy w tych ostatnich danych, o których rozmawiamy, ale które znajdziemy w danych publikowanych wcześniej, to jest ożywienie u naszych głównych partnerów handlowych, bo wkraczaliśmy w 2026 z dużym pesymizmem. Ta wojna w Iranie też nas optymistycznie nie nastrajała, jeżeli chodzi o koniunkturę w Niemczech czy w innych dużych państwach europejskich. Tymczasem ten rok upływa pod znakiem przyspieszenia popytu, cyklicznego ożywienia w przemyśle europejskim, i nasi producenci, nasi poddostawcy, nie tylko poddostawcą, też generalnie wytwórcy, na tym z całą pewnością korzystają, i to widzieliśmy w danych o produkcji przemysłowej, bo tam mamy bardzo fajny wzrostowy trend. No i dane o inwestycjach to jest oczywiście pokłosie i poprawy tego klimatu, no bo generalnie firmy widzą, że warunki do inwestowania są lepsze, i również bardzo dużego wysiłku ze strony sektora publicznego, no bo jak wszyscy pamiętamy, na koniec 2026 upływa termin rozliczenia środków z części grantowej KPO, więc wielu gestorów tych środków się bardzo spieszy.
1: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo my jeszcze do niedawna ubolewaliśmy nad tym, że właśnie polskie PKB to jest głównie konsumpcja, a mniej inwestycje, i że to jest dobre rozwiązanie, ale tylko na krótką metę, bo na dłuższą metę no to lepiej pieniądze inwestować, no bo wiadomo, że wtedy to buduje takie solidniejsze podstawy tego wzrostu gospodarczego. Kiedy ten scenariusz może się ziścić i przełożyć na finanse publiczne również?
0: Znaczy, to jest tak, że my w sumie to zawsze narzekamy na brak inwestycji w polskiej gospodarce. To jest uwaga, która mi osobiście towarzyszy od początku mojej kariery zawodowej. Czyli to jest kilkanaście lat, a można spokojnie znaleźć artykuły naukowe, publicystyczne, jeszcze starsze, które wskazują na to, że naszą bolączką są niskie inwestycje, ale tak naprawdę to nie przeszkadzało nam to rosnąć w solidnym tempie. No, tak naprawdę to był jednym z najszybszych na świecie, jak na ten poziom rozwoju. Więc chyba to aż tak duża bariera dla wzrostu nie jest. Natomiast no, niewątpliwie inwestycje są potrzebne, więc ten aspekt strukturalny jest oczywiście do pewnego stopnia zagadką. Dlaczego byliśmy w stanie rosnąć tak szybko, pomimo tego, że inwestycji było tak mało? Ale jest też aspekt cykliczny, czyli to, że inwestycje przyspieszają, spowalniają, przyspieszają, spowalniają. Teraz jesteśmy w tej fazie wzrostowej, bo warunki dla inwestycji się poprawiły. Natomiast z punktu widzenia budżetu państwa, myślę, że kluczowe jest to przede wszystkim, że polska gospodarka jest w stanie rosnąć w tym stabilnym, umiarkowanym wprawdzie, ale jednak stabilnym tempie. To 3,5-4% realnie, 6-7% nominalnie, co oznacza, że baza podatkowa rośnie w solidnym tempie, i to jest jedna z tych rzeczy, która sprawia, że tak naprawdę te nasze finanse publiczne wciąż trzymają się że nasze finanse publiczne się podążają jakąś tam w miarę akceptowalną ścieżką, ale to jest też nasze doświadczenie z ostatnich lat czy dekad. No, Polska zawsze była w stanie wyrosnąć ze swoich problemów z deficytem i długiem. Teraz ten problem jest trochę większy. Natomiast na pewno jest tak, że wzrost gospodarczy nam tutaj nie szkodzi. Wręcz przeciwnie, to jest jedna z tych rzeczy,

0: które pozwalają nam patrzeć na ustabilizowanie tej sytuacji w horyzoncie paru lat.
1: To a propos tej bazy podatkowej, o której pan wspomniał, słyszymy już głosy przedsiębiorców, którzy no, nie są zachwyceni z tych propozycji, jakie poznaliśmy ostatnio, zmian podatkowych. Ulgi w PIT finansowane, no w dużym skrócie mówię, ze wzrostu stawek podatku CIT.
0: Tutaj, no, z jednej strony obserwatorzy polskiej polityki fiskalnej mogą być zadowoleni, bo mamy po raz pierwszy od jakiegoś czasu mamy no, cięcia podatków, które są finansowane podwyżką w innym miejscu, czyli to jest pakiet, który jest co najmniej neutralny fiskalnie, a tak naprawdę jak zajrzymy do oceny skutków regulacji, to zobaczymy, że cały pakiet podnosi wpływy sektora finansów publicznych o kilka miliardów złotych, bodajże o 5 miliardów w przyszłym roku, później chyba z 8 miliardów albo coś koło tego. No to nie jest mało, to też nie jest dużo, natomiast no, z punktu widzenia budżetu państwa lepiej mieć niż nie mieć. Natomiast konstrukcja tej drugiej strony tego pakietu no, może budzić wątpliwości. No, my wiemy w ekonomii, że konstruowanie podatków z takimi no, progami czy nieciągłościami, czyli w tym wypadku z progiem, po przekroczeniu której firma płaci większy procent z podatku od zysków, od całości zysków, a nie tylko od tego, co przekroczyło próg, jest dość nieefektywne. To skłania do optymalizacji, do być może ukrywania części przychodów, do wydzielania działalności. No, generalnie tego typu rzeczy mają takie efekty i już jedną taką konstrukcję w naszym CIT-cie mamy, tylko to jest dla małych firm, a nie dla dużych. Więc lepiej tego typu rzeczy unikać. Zobaczymy, czy to w ogóle, czy cały ten pakiet zostanie w ogóle, czy on w ogóle wejdzie w życie, no bo mam jeszcze decyzję prezydenta przed sobą, a sygnały tutaj nie były jakoś super entuzjastyczne z tego, co widziałem. Natomiast myślę, że mamy generalnie szerszy problem, jeżeli chodzi o podatki. Mianowicie taki, że tak naprawdę no, zasypanie deficytu wynoszącego 7% podatkami w sposób znaczący no, wymagały podniesienia podatków od wszystkich. Wszyscy musieliby się do tego dołożyć. Wszyscy obywatele prawdopodobnie. To nie sposób jest znaleźć kilka procent PKB w gospodarce, nie obciążając praktycznie wszystkich gospodarstw domowych. Także myślę, że no, tak naprawdę taki bardziej ambitny plan naprawy finansów publicznych budziłby dużo większy sprzeciw.
1: To teraz przyjrzyjmy się temu rynkowi pracy. 5,8. Najnowsza dana z GUS-u. Tyle w lipcu wyniosła stopa bezrobocia. Demografia. Też pojawiły się takie dane mówiące o tym, że ostatnio po raz pierwszy od naprawdę dawna, od chyba 2017 roku przestała spadać liczba urodzeń w Polsce. No i też wątek, który pewnie nie pojawi się aż do wyborów, ale który gdzieś tam wisi w powietrzu i który pojawia się bardzo często w rozmowie nad kondycją finansów publicznych, czyli przywileje emerytalne.
0: Przywileje emerytalne lądują po stronie wydatkowej budżetu. I to po stronie takiej, no powiedzmy, długoterminowej w dużej mierze. I to jest ta część, której no, rządy nie chcą dotykać z różnych względów. Pewnie częścią tej opowieści są losy reformy z 2012, czyli no podniesienie wieku emerytalnego wówczas, to, że zostało to odwrócone, to jaką małą popularność ma w ogóle, mają w ogóle tego typu zmiany w społeczeństwie. Natomiast nie da się ukryć, że to jest największa pozycja po stronie wydatkowej i jeżeli ktoś będzie chciał konsolidować finanse publiczne również poprzez redukcję wydatków, no to jest duża rzecz, która może przynieść w średnim okresie. Mówimy o średnim okresie oczywiście, bo w krótkim okresie no to nie jest coś, co daje duży uzysk. No w średnim okresie jest w stanie przynieść znaczące korzyści budżetowi. Natomiast no, to wymaga pewnie namysłu ponadpartyjnego porozumienia, przemyślanego podejścia do tej tej zmiany, konsultacji społecznych i tak dalej. Czy wiele takich rzeczy, które generalnie, mam wrażenie, w polskiej polityce publicznej brakowało w ostatnich latach. Także to możemy kibicować rządzącym. Natomiast no, to jest dość trudna rzecz w tym momencie do przeprowadzenia. A warto pamiętać, że Polska, czy polskie państwo, tak, to może Polska, polskie państwo, relatywnie do tego, ile faktycznie mamy osób starszych, czyli jakby jeżeli porównamy sobie różne kraje w Europie i na jednej osi narysujemy

średni wiek czy udział osób starszych w populacji, na drugiej osi narysujemy wydatki na emerytury, to my generalnie całkiem sporo wydajemy na emerytury, biorąc pod uwagę to, jak dużo osób starszych jest. To znaczy, że generalnie jest w Polsce sporo jakichś takich, no może nie efektywności, a może jakichś takich dodatkowych czap czy nadbudówek nad systemem emerytalnym, które powiększają te wydatki, to pewnie będzie

0: pływają na rynek pracy, a z drugiej strony osoby, które mogą odpłynąć, po prostu odpływają do zasobu emerytów tym samym osób biernych, czyli to w ogóle jakby nie powiększa nam stopy bezrobocia. Także to 5-8 nie jest żadnym dobrym, nie jest dobrym miernikiem kondycji polskiego rynku pracy. To, co pewnie jest niezłym miernikiem kondycji polskiego rynku pracy, To są dane na temat liczby osób pracujących, tylko to są dane z gwiazdką, no bo generalnie co miesiąc dostajemy dane na temat liczby osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. To jest około 6,5 miliona osób, które z 16-17 łącznie zatrudnionych w gospodarce, czyli to absolutnie nie są wszyscy. Natomiast tam widzimy od 3 czy nawet 4 lat systematyczne spadki liczby zatrudnionych, czyli mamy jakiś tam w tle gdzieś stałe natężenie zwolnień. Czyli po prostu no, widzimy, że polska gospodarka miała pewne kłopoty. No, mieliśmy generalnie niedostatek popytu ze strony głównych partnerów handlowych. Mieliśmy hamowanie inwestycji w 2023, po skończeniu perspektywy unijnej. Mieliśmy problemy niektórych branż, jak na przykład branży meblarskiej czy samochodowej. No, to wszystko generalnie gdzieś tam się odkłada w statystykach zatrudnienia. Natomiast my nie widzimy tego w statystykach bezrobocia, więc to jest rzecz numer dwa. Trzecia jest taka, że jeżeli chcemy mierzyć kondycję polskiego rynku pracy, pewnie też trzeba popatrzeć na to, jak wygląda dynamika płac, bo to jest miejsce, gdzie tak naprawdę skrzyżuje nam się i popyt, i podaż na pracę, i wynikiem tego jest to, czy płace przyspieszają, czy hamują. I one w Polsce bardzo mocno wyhamowały. No, pamiętajmy, że one wyhamowały z mniej więcej 12-13%, zależy, którą miarę przyjąć, do około 6%, czyli do wartości w gruncie rzeczy normalnej. Czyli możemy powiedzieć, że o ile polski rynek pracy gdzieś tam w 2023 był bardzo mocno przesunięty w stronę wysokiej pozycji przetargowej pracownika, o ile teraz jest pewnie w równowadze, być może nawet troszeczkę w stronę pracodawcy, no i to jest duża różnica.
1: No i też pewnie można by się zastanawiać nad tym, jaki wpływ na ten wzrost wtedy miała presja inflacyjna, ale pewnie to jest już temat na inną rozmowę. A ja jeszcze pod koniec tej naszej dzisiejszej, panie doktorze, zapytam w imieniu wszystkich, którzy planują wrześniowy urlop i wrześniowe wyjazdy wakacyjne jeszcze przedłużone. Czy program CPN ma szansę być przedłużony jeszcze na wrześniowe tygodnie?
0: Ja zakładam, że on na wrzesień nie zostanie przedłużony. Zaczęliśmy od rozmowę od kwestii budżetowych. No, musimy pamiętać, że no, program CPN w obecnej formie kosztuje około 500 milionów, ma kosztować około 500 milionów złotych za 2 tygodnie. Teoretycznie to jest mało dla budżetu, natomiast no, widzimy, że budżet chętnie się schyla, nawet po małe kwoty. Muszę przyznać, że nasze jakieś tam pierwotne założenie w marcu było takie, że program CPN będzie dużo dłużej obowiązywać. Tak się nie stało. Wygląda na to, że z jakiejś takiej chęci tutaj chyba nie ma. I z drugiej strony, no, umówmy się, że ropa kosztuje 90 dolarów za baryłkę, a nie 100 kilkadziesiąt, i to jest pewna różnica, i to czyni ten szok troszeczkę mniej dotkliwym. Więc ja zakładam, że program CPN wraz z 1 września i powrotem do normalnych wzorców konsumpcji zostanie wygaszony. Natomiast kto wie, być może jeszcze wróci, jeżeli sytuacja w Zatoce Perskiej się zaogni.
1: No właśnie, wszystko zależy od tego, co będzie się działo w Zatoce, jakie będą decyzje i kroki podejmowane przez amerykańskiego prezydenta. Pan dr Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao S.A. był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za wizytę i za rozmowę.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Połączył się z nami pan Krzysztof Izdebski, ekspert prawny Fundacji Batorego. Witamy w Polskim Radiu 24. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Rzeczpospolita napisała dzisiaj o rachunku, który Ministerstwo Finansów no, wystawiło w pewnym sensie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za jego weta. Wyceniło Ministerstwo Finansów te prezydenckie weta na ponad 8 miliardów złotych. Najdroższą pozycją w tym rachunku jest weto w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i akcyzy na alkohol. Czy na kimś to zrobi wrażenie?
3: No pewnie na elektoratach zrobi wrażenie, czyli na elektoracie rządu pewnie zrobi wrażenie takie, że utwierdzi się on w przekonaniu, że Karol

0: Nawrocki jest, no tak można powiedzieć, szkodnikiem przy okazji, niezależnie od tego, pewnie będziemy jeszcze więcej o tym rozmawiać później w kontekście ilości tych wet i tego, czego te weta dotyczyły. Natomiast no, to jest pewnie argument właśnie dla różnych stron. Obawiam się, że stronnicy prezydenta Nawrockiego albo będą podważać, albo ignorować tego typu ustalenia. No niestety w dobie silnej polaryzacji dane niekoniecznie są tym dobrem, które najlepiej się sprzedaje, dane czy dowody, czy uzasadnienia liczbowe. Też trzeba pamiętać, że ten proces legislacyjny, który jest u prezydenta i też taki sam proces właśnie dotyczący decyzji, czy prowadzący do tej decyzji, czy podpisać jakąś umowę, czy ustawę, czy ją zawetować, czy przekazać do Trybunału Konstytucyjnego, nie rządzi się żadnymi regułami. Trudno jest powiedzieć tak naprawdę takiemu postronnemu uczestnikowi czy obserwatorowi życia politycznego w Polsce, jak ten proces w ogóle przebiega. I to widzimy też bardzo dobrze, chociażby właśnie w przypadku tych ustaw, które za niektóre, przynajmniej weta, pan prezydent proponuje, chociażby jak Lex Harlatan, no, przygotowana na kolanie, fatalny projekt, który no, miał być odpowiedzią na ten rzekomo niedoskonały, nie ma też doskonałego prawa, może warto na marginesie powiedzieć, ale rzekomo niedoskonały ten Lex Szarlatan tak zwany, który został właśnie przez parlament niedawno uchwalony. No i to też wynika z tego problemu, że jak w przypadku tych procesów legislacyjnych na poziomie rządu czy na poziomie parlamentu, tam trzeba bardzo dokładnie opisać chociażby skutki takich regulacji, czyli właśnie między innymi skutki finansowe. Pan prezydent takiego obowiązku specjalnie nie ma, no właśnie z uwagi na to, że ta inicjatywa ustawodawcza, którą dysponuje, jest bardzo tak opisana skrótowo i hasłowo. No stąd też te propozycje, które ma, ale też właśnie skutki wet, bo też należałoby wiedzieć, zdaje się, że nie są pod, czy nie podlegają jakiejś, no właśnie, rzeczowej ocenie i opinii. I to jest jakiś, niezależnie od tego, czy to jest prezydent Nawrocki, czy nie Nawrocki, to oczywiście te napięcia też wynikają z oczywistego konfliktu politycznego, ale jest to jakiś przyczynek oczywiście do myślenia bardziej systemowego, żeby gdzieś lepiej opisać ten proces legislacyjny, który toczy się w Pałacu Prezydenckim. No też pod tym kątem właśnie, żeby te inicjatywy no, odpowiadały rzeczywiście też realiom, na przykład realiom finansowym.
1: Bo obserwujemy to modus operandi prezydenta Nawrockiego. Właściwie od pierwszych dni jego prezydentury, minął rok od zaprzysiężenia niedawno, że właśnie jest weto, jest zapowiedź weta, potem jest weto, a jednocześnie jest złożenie projektu, który, tak jak pan powiedział, często sprawia wrażenie pisanego na kolanie, ale sprawia także wrażenie pisanego na kanwie tego zawetowanego projektu, zawetowanej ustawy. Z takiego postępowania prezydent Nawrocki i jego otoczenie uczyniło metodę?
0: No chyba tak. No to jest pokazanie po prostu, że prezydent właśnie nie jest tylko tym, który blokuje pracę, ale zresztą proszę zwrócić uwagę, zawsze temu wetu towarzyszy też takie uzasadnienie właśnie, że to była zła ustawa. Niezależnie od tego, czy prezydent tutaj uważa, że ona była ważna, czy że obszar, który ona, czy cel tej ustawy jakoś był ważny, no to on tutaj widzi, że jest dużo błędów. No to jest oczywisty przekaz do tego, żeby pokazać, że rząd i parlament nie potrafią pracować, tylko on i jego zaplecze wiedzą, jak to zrobić. No Lex Szalatan jest najlepszym przykładem, że to jest głównie takie gadanie i tworzenie jakiejś narracji, bo rzeczywiście ta ustawa się panu prezydentowi nie udała. Natomiast no, to jest w nurcie, no narracje w polityce, prawda, to wszystko i komunikacja też. I to jest w nurcie takiego pokazywania, że prezydent jest konstruktywny, rzeczowy, ma zaplecze, które opracowuje. No natomiast rzeczywiście większość tych pomysłów ustawodawczych raczej wynika z tego, no właśnie z jakiejś tam linii narracyjnej chęci atakowania rządu, a nie tak naprawdę jakoś wynikają z, no właśnie, z przemyślanych, gdzieś opatrzonych pewnymi dowodami, danymi, potrzebami właśnie wynikającymi z jakichś zjawisk, które w Polsce są, tylko no pokazanie się jako pewnej przeciwności.

0: wagi dla właśnie tej rzekomej niekompetencji większości parlamentarnej.
1: I efekt mamy, efekt w postaci tego sondażowego poparcia, które pokazuje, że prezydent Nawrocki jest politykiem niezwykle popularnym w Polsce, politykiem, któremu ludzie ufają, ale czy jest politykiem skutecznym?
0: Czy prezydent Nawrocki jest politykiem skutecznym? No chyba jest politykiem skutecznym w tym sensie, że no, chociażby potrafi skutecznie blokować zaprzysiężenie czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To, że jest w stanie zawetować każdą w zasadzie ustawę, czy przekazać ją do obecnie działającego Trybunału Konstytucyjnego, co jest w istocie też wetem, z czego sam doskonale zdaję sobie sprawę. Więc no, bardziej działa jako pewien taki spowalniacz czy ogranicznik dla rządu, a to jest, zdaje się, jego cel. Więc znowu z punktu widzenia wyborców Koalicji Obywatelskiej czy partii wschodzących w skład koalicji rządzącej jest szkodnikiem. Z punktu widzenia jego środowiska jest na pewno właśnie konstruktywną osobą, która próbuje hamować różne działania Donalda Tuska. No więc znowuż no, wkraczamy w ten motyw polaryzacyjny i problem czy wyzwanie też związane z przywiązaniem elektoratów do określonych polityków. Więc no, Karol Nawrocki na pewno ma silny wpływ, możemy oceniać go negatywnie, inni będą go oceniać pozytywnie, natomiast ten wpływ właśnie na proces legislacyjny, czyli de facto na prowadzenie polityki przez polskie państwo, no jak czujemy, chociażby powód tej naszej rozmowy to potwierdza, jest dość silny i wyraźny.
1: No i myślę sobie, że to jest układ bardzo wygodny dla obu stron. I dla strony pana prezydenta, jego środowiska, i dla rządu, no bo obie strony mogą no, jakieś swoje niepowodzenia tłumaczyć, uzasadniać i wyjaśniać opinii publicznej właśnie działaniem tej strony przeciwnej. Że nie udało się zrealizować jakiejś obietnicy, czy to jest obietnica złożona w kampanii przed wyborami parlamentarnymi czy prezydenckimi, no właśnie z powodu tego, że a to zły prezydent, a to zły rząd, nie pomogli albo wręcz uniemożliwili realizację takiego pomysłu. Dla polityków świetny układ. Dla tych, którym politycy życie no w jakiś sposób porządkują i meblują, już gorzej.
0: No wyjęła mi to właśnie pani redaktor z ust, to chciałem skomentować, słysząc pierwszą część tego pytania. Faktycznie dla polityków pewnie dobrze, bo to się klika, jak to się mówi. Natomiast no, dla elektoratów, dla Polski, dla budowania wspólnoty, no też w bardzo specyficznym jednak momencie, kiedy ta jedność, czy jakaś wspólność, ja też nie jestem naiwny oczywiście, że wszyscy będziemy się tutaj jako społeczeństwo nawzajem kochać. Natomiast no, też budowanie takich wąwozów podziału między społeczeństwem właśnie w tej też geopolitycznej rzeczywistości nic dobrego nie przyniesie, bo tutaj możemy oczywiście rozmawiać o kwestiach, jakie to były koszty dla budżetu, prawda, i tak dalej, no ale też było właśnie ta kwestia Lex Szaratan, przepraszam, ja do niego wracam, bo też to jest doskonały przykład, który pokazuje to, jak ten ośrodek prezydencki jednak chroni no, nieuczciwą po prostu działalność, delikatnie mówiąc, na tym rynku, no w imię jakichś swoich politycznych celów, no ale też to, co mnie osobiście jakoś wzburzyło, może też przy tych różnych wetach, które były, no to też kwestia safe chociażby, prawda? Znaczy, czyli takiego tematu wydawałoby się kwestii właśnie bezpieczeństwa, które wymykało się, chociaż też, no nie bądźmy naiwni, polska scena polityczna zawsze była dosyć mocno podzielona i poziom dyskusji raczej mało był rzeczowy, no to jednak było jakieś porozumienie co do tych kwestii bezpieczeństwa. Tutaj prezydent podjął taką decyzję, która to porozumienie ewidentnie gdzieś zaprzepaściła. No więc to są skutki, które będą odczuwalne przez obywateli, oczywiście. No też podkreślę, prezydent ma do tego prawo, żeby robić, nie robi nic nielegalnego, natomiast zdaje się, że nie korzysta z tych prerogatyw swoich jako prezydent, czyli osoba właśnie reprezentująca Polaków, tylko robi to jako reprezentant swojego wąsko też rozumianego elektoratu, gdzieś jakby pokazującego też swoją pozycję i pewnie związane jest to z jego ambicjami, by też na tle tej coraz bardziej kłócącej się między między sobą.

0: prawicy zaistnieć jako jej lider. To chyba nie jestem jedyny, który gdzieś tak postrzega, że takie ambicje właśnie są w tym obozie prezydenckim, no więc też podporządkowany on jest pewnej logice politycznej, a znowu ona jest polaryzacyjna, a co tam obywatele odczują, a to zobaczymy za kilka lat, będzie na kogo zrzucić, tak jak pani redaktor
1: winę czy odpowiedzialność. No dobrze, no to skoro w dużym uproszczeniu politycy na tym układzie zyskują, a ludzie tracą i skoro wszyscy działają, ci politycy w ramach obowiązującego prawa, to może z tymi zasadami prawa, zasadami tej poprawnej legislacji coś jest nie tak. Może warto by pomyśleć na przyszłość, jak zrobić, żeby politykom tak łatwo nie byłoby korzystać z tych wymówek, o których rozmawiamy teraz.
0: No to trochę zależy oczywiście od nas wyborców, żebyśmy też z tych naszych okopów troszkę wyszli, no bo chyba najlepszą oceną potencjalnie jest właśnie ta dokonywana przy urnach wyborczych, ale też jakoś lubimy wchodzić właśnie w taki scenariusz pisany przez polityków. Są oczywiście pomysły, one jakoś mam wrażenie teraz trochę przycichły, ale zresztą też sam pan prezydent taką inicjatywę podjął, powołując Radę do spraw nowej konstytucji, żeby w ogóle właśnie zmienić konstytucję, żeby te relacje pomiędzy rządem a prezydentem były jakoś jaśniejsze. Ja dosyć wstrzemięźliwie na to patrzę w tej sytuacji, dlatego że to jest bardzo techniczna dyskusja, no właśnie, czy więcej tego systemu kanclerskiego, czy więcej systemu prezydenckiego. Natomiast wydaje się, że w ogóle trzeba by było zacząć od trochę wyobrażenia sobie, jakiego państwa my chcemy. I to jest dopiero kwestia kolejna właśnie taka, czy więcej rządu, czy więcej prezydenta. No, większą legitymację taką demokratyczną oczywiście ma ten system parlamentarno-rządowy, no chociażby też dlatego, że najczęściej tworzy go jakaś koalicja, czyli też te ugrupowania, które cieszą się niekoniecznie większością, poparciem większości wyborców, ale też te, które reprezentują właśnie te mniejszości wyborców, tym samym też wdrażając więcej różnorodności do różnych strategii, ustaw, programów, które rząd robi. No, system prezydencki raczej byłby jednowymiarowy, ograniczony głównie do tego elektoratu, być może większościowego oczywiście, czy nie być może. No, prezydent musi mieć te 50% plus kilka głosów, żeby tym prezydentem być, no, ale na pewno może sobie pozwolić na to, żeby nie reprezentować tych całkiem dużych, no ale jednak mniejszościowych grup elektoratu. Więc no, to jest mój głos w tej dyskusji, ale nie wydaje mi się, że teraz ta dyskusja właśnie tylko skupiona wokół tego miałaby większy sens. Też dlatego, że znowuż ona by się wiązała, czy wyniki trochę by się wiązały, że teraz ci, którzy popierają Donalda Tuska, uważają, że kanclerski. Ci, którzy popierają prezydenta, uważają, że właśnie system prezydencki byłby lepszy. Gdyby to się odwróciło, gdyby prezydentem był Trzaskowski, a premierem Kaczyńskim, pewnie byłoby to jeszcze inaczej. Więc też no, chyba takie rozwiązanie byłoby gdzieś poddane właśnie takiej bieżącej politycznej ocenie, czy jakby z tej politycznej, bieżącej oceny by wynikało, ale myślę, że jest w ogóle świetna okazja, żeby o konstytucji gadać i właśnie nawet użyłem tego słowa gadać, tak żeby trochę pod strzechy w ogóle to ta dyskusja trafiła, no bo mamy rocznicę w przyszłym roku konstytucji, 30 już, to jest całkiem sporo czasu, świat się zmienił, tych wyzwań w ogóle jest dużo, nie tylko w kontekście procesu legislacyjnego, czy tych relacji rząd-prezydenta, ale też przecież i ta sztuczna inteligencja i kwestia geopolityki, wiele innych kwestii, chociażby związanych z pogłębiającą się integracją unijną, no, należałaby w związku z tym jakoś przemyśleć, jak ta konstytucja powinna się zmieniać. Takich, wiem, że wydarzeń już trochę będzie i dysput. I to jest chyba dobra okazja, żeby też może trochę w poprzek podziałów politycznych, no bo koniec końców, proszę państwa, jakoś w tym państwie wspólnym musimy się odnaleźć, a nie ze sobą ciągle walczyć, tak jak to czynią politycy na tym centralnym poziomie.
1: Za tę dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję, pan Krzysztof Izdebski,
0: bardzo
1: ekspert prawny
0: też.
1: Fundacji
0: Pozdrawiam
1: Batorego.
0: Serdecznie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu,

0: może zmienić nasze życie i czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo. To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kolejne kłopoty z prawem Grzegorza Brauna. Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał zarzuty za negowanie zbrodni nazistowskich. Mają one związek z wypowiedziami polityka, w których zaprzeczał istnieniu komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, pytany o tę sprawę, podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby Grzegorz Braun przed sądem odpowiedział za swoje słowa.
2: Dla mnie to jest skandal, że w państwie, które poniosło tak ogromne straty wojenne, jest polityk, który może negować fakty historyczne, które są bardzo bolesne dla Polaków i tutaj nie odpuszczę. To musimy doprowadzić do końca i postawić takie osoby przed sądem.
1: Obrońca polityka, mecenas Jacek Wilk, mówił z kolei, że kontekst wypowiedzi Grzegorza Brauna na temat istnienia komór gazowych został zmanipulowany.
3: Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst, chodzi o tę dyskusję na temat komory gazowej w Oświęcimiu, natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy o fakty, o metodologię, o badania.
1: Po przesłuchaniu Grzegorz Braun poinformował, że nie przyznał się do winy. Politykowi grożą 3 lata więzienia. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Śledztwo w sprawie wypowiedzi Grzegorza Brauna rozpoczęło się 14 lipca ubiegłego roku i wszczął je prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Na polską granicę trafi amerykański sprzęt o wartości ponad $2 milionów. Straż Graniczna poinformowała w mediach społecznościowych o podpisaniu umowy z amerykańskim Departamentem Stanu. Zastępca szefa misji w ambasadzie USA w Warszawie Stephanie Holmes podkreśliła, że polska Straż Graniczna chroni całą wschodnią flankę NATO i jest gwarantem bezpieczeństwa transatlantyckiego, napisano w komunikacie. 5,8% wynosi bezrobocie w Polsce, jest takie samo jak w lipcu, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Marek Zuber z Akademii WSB mówi, że zwykle latem notuje się najniższy odczyt.
4: Odczyt w tych miesiącach, które zazwyczaj są najlepsze z punktu widzenia poziomu bezrobocia, czyli jest ono na najniższe, czyli oczywiście w okresie sezonowości, czyli w lecie, mamy pracę w budownictwie, mamy pracę w rolnictwie. Pewnie pod koniec roku to bezrobocie nam nieco wzrośnie, pewnie znowu w okolicy 6%.
0: Ekspert dodaje, że polski rynek pracy jest specyficzny. Z jednej strony bezrobocie jest podwyższone, ale z drugiej strony jest cała masa branż, w których brakuje pracowników.
4: Problem polega na tym oczywiście, żeby dostosować tych, którzy nie mają pracy, do tego, gdzie ta praca dzisiaj jest. No, to oczywiście wymaga często bardzo poważnych szkoleń i nie zawsze jest to oczywiście możliwe, a też nie zawsze chcą tego bezrobotni. Też trzeba oczywiście dodać, że często jest to kosztowne. No i druga rzecz to jest kwestia oczywiście miejsca, gdzie te wakaty się pojawiają. Jeżeli mówimy tutaj choćby o inwestycjach energetycznych, no to miejsca pracy są tam, gdzie są te inwestycje. To też jest pewien problem dla wielu osób, które poszukują pracy.
0: Dane są nieco lepsze niż szybki szacunek ministerstwa, które spodziewało się bezrobocia o 0,1% wyższego. Dyrektor CIA John Ratcliffe spędził 4 godziny w Moskwie. To jego pierwsza znana wizyta w Rosji, a jej cel pozostaje nieujawniony. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Samolot wojskowy C-17 przyleciał z Rygi na lotnisko Wnukowo pod Moskwą. Maszynę wypatrzyli internauci śledzący ruch lotniczy. Nie wiadomo, z kim Ratcliffe rozmawiał. Jego formalnym odpowiednikiem jest szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego Siergiej Naryszkin. Obaj rozmawiali po raz pierwszy w marcu ubiegłego roku i zapowiedzieli wtedy stały kontakt. CIA